0: uzbierane, ale, no, ale chyba już osiągnęli wszystko, co chcieli i teraz zbierają po prostu jeszcze dodatkowe fundusze. No i mają w swojej ramówce audycje publicystyczne. Te audycje będą się pojawiały i pojawiają się już właściwie po godzinie 15 od poniedziałku do czwartku. W poniedziałki Dobre Wychowanie Katarzyny Pruchnickiej. Jak czytamy w opisie audycji, jest to przewodnik dla dorosłych po świecie dziecka. O tym, jak zadbać o przyszłość dziecka, ale i o relacje z najmłodszymi. Ma to być audycja o świadomym rodzicielstwie. We wtorki mamy audycję zatytułowaną Dodech Michała Gąsiorowskiego i Marcina Klimkowskiego. No i tutaj, skoro dodechy, to będzie to program motoryzacyjny na temat trendów, aktualności ze świata moto, testy pojazdów i tak dalej, i tak dalej. W środy mamy Obszary Obszany. Taka trochę dziwna nazwa, ale nie aż taka dziwna, jak się okazuje, że prowadzi tę audycję pani Agnieszka Obszańska. Także Obszary Obszany, tak zatytułowana jest ta audycja i będzie to audycja o kulturze bez ograniczeń, a do tego wszystkiego rekomendacje, co zobaczyć, gdzie pójść i czego posłuchać. No, przez najbliższe miesiące to podejrzewam jeszcze, gdzie sobie poklikać w internecie przede wszystkim.
1: No tak.
0: Natomiast w czwartki będziemy mieć audycję Podsumuję. To będzie audycja prowadzona przez Patrycjusza Wyżgę. Będzie to program o tematyce ekonomicznej, więc jeżeli ktoś ma ochotę co nieco się dowiedzieć na temat tego, dlaczego coś kosztuje tyle, a nie tyle i dlaczego mamy jakąś, nie wiem, tam dziurę budżetową albo coś takiego, no to
1: i
0: może
1: co tam
0: warto
1: na giełdzie,
0: co tam na giełdzie, tak, dalej. Tak. To w czwartki po 15.
1: Jeżeli dobrze kojarzę, to audycja wtorkowa, środowa i czwartkowa już miały okazję zadebiutować
0: W tym jeszcze
1: tygodniu,
0: pani
1: bo od wtorku
0: Kasia
1: się zaczęły te debiuty.
0: Dokładnie.
1: Więc jedynie ta audycja poniedziałkowa, czyli pani Katarzyny, istotnie będzie premierą. Nie wiem, czemu tak zaczęli od wtorku, ale może skoro start radia był we wtorek, to teraz wszystkie...
0: To u nich się tydzień zaczyna we wtorek.
1: Tak, to ciekawe zawsze to jakaś innowacja. My jednak zaczniemy od poniedziałku, bo jeszcze warto się przyjrzeć tym kartom ramówki, które były nieodkryte dwa tygodnie temu, kiedy omawiałam ramówkę Radia 357 na tyle, ile to było możliwe. No ale czy ja jestem w stanie na ten moment omówić wszystko i czy ja wszystko wiem? No powiem wam, że średnio.
0: Chodzi to cały czas ewoluuje po prostu.
1: Naprawdę. Chodzi przede wszystkim o audycje muzyczne. Przypomnę, że dwa tygodnie temu zatrzymaliśmy się na tym, że wiedzieliśmy, iż w poniedziałek o 16 pojawi się audycja Sister Cities Mary Komasy i Antka Komasy Łazarkiewicza i nie było wiadomo, co się pojawi wieczorem. Otóż o godzinie 19 pojawił się program Kiribati i autorstwa Adagi Gregorowicz. Czy ja już o nim nie mówiłam?
0: Mówiłaś.
1: No przecież, bo on się pojawił parę dni wcześniej, czyli w czwartek o 16, a potem w poniedziałek o 19. Nie wiem, czy jeszcze nadążacie. A w kolejnym tygodniu, czyli w ten poniedziałek, który był teraz, było odwrotnie, czyli o 16 mieliśmy panią Dagę, a o 19 mieliśmy Komasów.
0: Czekaj, ale to nie było tak, że to radio miało zaskakiwać słuchaczy?
1: No to właśnie chyba o to chodzi. Pan Michniewicz przecież mówił, że ono się będzie tak dostosowywało do oczekiwań słuchaczy i tak dalej, więc będzie możliwość takiego elastycznego podchodzenia do ramówki, ale ja bym jednak wolała wiedzieć, kiedy są audycje, które mnie interesują. Szczerze przyznam, że i audycja pani Dagi jest fajna i audycja Komasów jest też fajna. My do niej za chwilę do niej wrócimy, bo myślę, chyba się ze mną zgodzi, że uporządkujemy te ramówkowe
0: kwestie,
1: a potem
0: oczywiście
1: będzie można o malutkiej aferce powiedzieć.
0: Ale takiej tyciej naprawdę.
1: Takiej. Ale dzisiaj w ogóle dużo będzie aferek takich kontrowersji.
0: Większych.
1: Tak. Więc oba te programy są fajne i na oba pewnie będę radio włączać. Niemniej chciałabym wiedzieć, który jest kiedy. To, co prawdopodobnie pozostaje jednak niezmienne, to, co w poniedziałki po godzinie 20 ma dla nas Radio 357, to jest program Daniela Wyszogrodzkiego pod tytułem Godzina Satysfakcji. On był i w jeden, i w drugi poniedziałek, więc to taka różnica poniedziałku względem innych dni tygodnia, bo w inne dni tygodnia, to znaczy we wtorek, środę i czwartek, bo w piątek jest jeszcze inaczej, mamy dwugodzinne audycje autorskie, a tutaj mamy dwie audycje po godzinie trwające, no ale jakie, to się może wszystko zmieniać. Co mamy dalej? We wtorek chyba omówiliśmy i to nam się tutaj wszystko zgadza, bo mamy po południu po 16 Krzysztofa Zalewskiego, o 19 Tomka Michniewicza. Wahaliśmy się jeszcze wtedy, bo nie wiedzieliśmy, czy ta jego audycja tylko była w dniu inauguracji tam we wtorek, a potem będzie coś innego. Otóż nie, on generalnie ma być we wtorki, aczkolwiek w ten wtorek na przykład nie było go, było zastępstwo, które poczynił, wyobraź sobie, Mateusz Fusiarz, czyli pan od sportu i poprowadził audycję muzyczną.
0: Ale to tak właśnie miało być, że ludzie, którzy się specjalizują w jakichś innych rzeczach, niekoniecznie muzycznych, no to mają też często jakieś swoje muzyczne fascynacje i oni się na antenie Radia 357 również będą mieli okazję nimi dzielić.
1: Tak. W środę, tutaj też już wspominałam, że mamy dwie audycje pojawiające się wymiennie, zależnie od tygodnia po godzinie 16, a więc to jest jedyny taki przypadek, bo nie wiedzieliśmy, czy w przypadku innych gwiazd też tak będzie, ale to widocznie tylko organek ma tak wypełniony kalendarz, że się może pojawiać raz na dwa tygodnie. I jego audycja nazywa się Muzyka Organowa. Kocham to w ogóle, że ona się tak nazywa. Jako niegdysiejsza organistka, czy osoba pretendująca do tego, żeby nią być, ucząca się w tym kierunku, to bardzo mi się ta nazwa spodobała. No i w pierwszym wydaniu organek wziął sobie tak dosłownie tę nazwę do serca, bo prezentował
0: organy
1: na
0: Hammonda.
1: Przykład organy Hammonda i inne pokrewne brzmienia. No i przypomnę, o tym już mówiłam, że wymiennie ta audycja się pojawia z programem Oli Budki Słoneczna godzina do zmroku. Więc w tym tygodniu, jeżeli dobrze liczę, to będzie organek właśnie. Tak. No i po 19 Marcin Cichoński, o tym mówiłam, to się nie zmieniło. No i w czwartek audycja pani, o której też nie wiedziałam, kiedy ma dla nas grać w Radiu 357, Daria Zawiałow o 16 się pojawia w czwartki z audycją Peweks, no a po 19 tutaj jasna sprawa, Piotr Stelmach, Wierność w stereo, to tylko mówię tak dla uporządkowania. Jeszcze mamy ciekawostkę odnośnie weekendów, bo wtedy mieliśmy takie wątpliwości, jeżeli chodzi o audycję w soboty po 23. Nie wiadomo było, czy ten tytuł czytać jako 369 czy 369 i nie wiem, czy się podzieliliśmy wtedy ze słuchaczami naszymi przypuszczeniami, ale my tak poza anteną tutaj typowaliśmy, że może skoro taka późna pora i skoro w nazwie takie, a nie inne cyfry, to może to będzie audycja o seksie. I ona jest audycją o seksie. Prowadzą ją Marcin Klimkowski i Joanna Keszka. Pierwsze pytanie.
0: Patrz, jaki pan Marcin jest człowiek uniwersalny. Tu o motoryzacji, a tu na tematy związane z seksem. No więc człowiek orkiestra.
1: On przede wszystkim przepytuje panią Joannę, to ona jest ekspertką i w pierwszym wydaniu opowiadała o łechtaczce. Taki był temat. I jeszcze warto wspomnieć o porankach, tak może nieco nie po kolei, bo pan Tomasz Rożek zgodnie z zapowiedzią oczywiście pojawia się ze swoim cyklem w Radiu 357. Wygląda to chyba podobnie jak w Trójce, z tą jednak różnicą, że w Trójce były pytania z kosmosu, a w 357 są pytania z Księżyca, bo stwierdził, że i tak Polskie Radio pewnie zaraz będzie rościć sobie jakieś prawa do tej nazwy, a jemu się nie chce z nimi kłócić, bo to jest strata czasu.
0: Ja bym już uważał, panie Tomaszu, pytania z to już myślę, że już jest ten element, który można by zastrzec.
1: Owszem, oni są w stanie to zrobić.
0: Jak jest się prezeską Agnieszką.
1: Oczywiście, o prezesce jeszcze dzisiaj będzie. Michał już jest bardzo uradowany.
0: Bardzo.
1: Emisja tego cyklu o godzinie 7.15. To chyba wszystko, co miałam tutaj uszczegółowić, jeżeli chodzi o ramówkę. No ale właśnie, powiedzieliśmy, że jest taka mała aferka i ona dotyczy wspomnianego już programu Sister Cities autorstwa Komasów, czyli Mary i Antoniego. Oni są parą, jakby się ktoś zastanawiał, czy to jest rodzeństwo, czy jaka jest między nimi relacja. Oni są parą. No i rzecz się dokonała w poniedziałek. Chodzi o to wydanie ostatnie programu, bo proszę sobie wyobrazić, że mimo tego, iż no, oni są muzykami, Mary w takiej muzyce alternatywnej siedzi, Antek jakąś muzykę filmową tworzy, to audycja, którą mają do zaproponowania, to nie jest taki typowy program muzyczny. Już w pierwszym wydaniu...
0: Powiedziałbym, że wcale nie tak dużo tej muzyki.
1: Tak, już w pierwszym wydaniu mieli sporo do powiedzenia. Mówili o sobie, o swoim związku, jak zaczęła się ich znajomość, jak się czują w Berlinie, bo oni właśnie, oni tam mieszkają i tam z ich berlińskiego mieszkania jest emitowana ta audycja, właściwie jest tam nagrywana. To nie jest tak, że ona jest emitowana na żywo, oni sobie siedzą, piją
0: ale
1: wino.
0: Ale całkiem ładnie to brzmi, to trzeba tak, powiedzieć.
1: Tak, no są muzykami, mają, wiesz, tam sprzęt? Odpowiedni no. sprzęt, mikrofony, wszystko co trzeba, ponoć przecież tyle kabli w mieszkaniu, skądś to znasz.
0: Skądś to znam, oj tak. A nie jestem muzykiem, jakby kto pytał.
1: No jeszcze by tego brakowało. No i po audycji zaczęły się pojawiać krytyczne komentarze tej ostatniej, tej drugiej, ponieważ w niej pojawił się gość. Gościem był Jan Tomasz Gross, czyli polsko-amerykański socjolog i historyk, obecnie zamieszkały również w Berlinie. No i ten program dotyczył sytuacji w Stanach Zjednoczonych, tego wszystkiego, co się dokonało 6 stycznia. No i ta sytuacja została skomentowana przez prowadzących, przez gościa i to się ponoć nie spodobało słuchaczom, to znaczy ponoć, no, zaczęły się pojawiać takie komentarze.
0: Krytyczne komentarze.
1: Krytyczne, tak. Że w ogóle strasznie jednostronnie przedstawiacie świat, ten Gross też jest taki kontrowersyjny i specyficzny w ogóle i nie idźcie tą drogą jak Radio Nowy Świat, które jest upolitycznione, nie dajcie się tak upolitycznić.
0: Bardzo, czy to jest ten Gross, o którym śpiewał Leszek Bubel?
1: Nie wiem, o kim śpiewał Leszek Bubel.
0: O jakimś Grossie, ale to...
1: Nie pamiętam.
0: To chyba ten, co śpiewał Grossy i Michniki Won do Ameryki.
1: No pewnie tak.
0: No, to już wiadomo, jacy to byli słuchacze, którzy protestowali.
1: My słuchaliśmy tego programu, żeby odnieść się do tego, czy zarzuty były słuszne i chyba nasza opinia jest tutaj zgodna, że tak trochę nie ma się o co czepiać?
0: No ja bym jedynie się przyczepił, że pan Gross mówił Trump i to tak naprawdę tyle. I za tego, ale on się z tego wycofał, no tam powiedział raz, że ten Trump to wariat, a w sumie nie wariat i się z tego jakoś tak dość szybko wycofał. No,
1: no wiadomo, że taki język gdzieś tam stygmatyzujący,
0: dokładnie.
1: Już będący jakąś diagnozą, kiedy nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie psychiatrii, to nie jest okej, okay, ale rozumiem, że nie wszyscy mogą sobie z tego zdawać sprawę i wiele osób tak mówi i oczywiście no, warto no, zwracać uwagę, ale to nie jest powód, żeby się aż tak, tak bardzo czepiać. Myślę, że słuchacze tutaj mieli inne zarzuty, to, że w ogóle się
0: chodziło tak, że w ogóle się pojawił. Tak, dokładnie. Także, ale tam naprawdę no, nie było żadnych, nie wiem, kontrowersyjnych testów. No co, no taka teza, że co, że Stany Zjednoczone jako kraj mają problemy, jeżeli chodzi o rasizm, no przecież ten cały pas południowy, no to no, od zawsze miał. I podejrzewam, że do dziś jest z tym problem.
1: No i to, że się pojawił wątek przywileju białych, no to przecież to jest. I chyba nie powinniśmy od tego odwracać oczu i tak łatwo przykryć to wszystko, że a to jest polityka, to ja nie chcę o tym słuchać, zaproście jakąś drugą stronę i w ogóle dla obiektywizmu, ale tam naprawdę nie padły żadne kontrowersyjne tezy. Ja przyznam, że nie znam pana Grossa tak właściwie, więc być może on rzeczywiście coś kontrowersyjnego w życiu
0: kiedyś
1: powiedział
0: tak.
1: I sama jego osoba wzbudza jakiś niepokój w słuchaczach, więc trudno mi się do tego odnieść, odnoszę się wyłącznie do samego programu i naprawdę ja bym się tutaj nie czepiała, wiadomo też, że łatwiej nam jest tak powiedzieć, bo się z tym zgadzamy, gdyby tutaj przyszedł ktoś z innej strony niż nasza, no to może byśmy trochę...
0: To by było inaczej, no oczywiście,
1: inaczej
0: że tak.
1: Do tego odnieśli.
0: Natomiast no tu absolutnie ja w tym programie nie widziałem, no poza tymi takimi drobnymi rzeczami, niczego złego.
1: No to jest program autorski. Przypuszczam, że Mary i Antek rozmawiali z twórcami radia o tym, że mają taką wizję na swój program. Nie, że będą tylko emitować muzyczkę, ale że też mają sporo do powiedzenia i to też zapowiadali w pierwszym programie. Podkreślili też, jakie tematy są dla nich ważne i zapowiedzieli, że one będą się pojawiać. Tematy związane z mniejszościami, między innymi, czy prawami kobiet. Więc no to zostało zaakceptowane, jak sądzę, przez twórców radia. I taki jest pomysł ich na to i ja będę dalej słuchać tego programu, bo po prostu jest on ciekawy.
0: Jest on ciekawy, oczywiście, że
1: i
0: tak.
1: I fajnie się ich słucha jako właśnie takiej pary. Zdecydowanie polecamy, jak najbardziej.
0: A muzyka trochę mi się nie tak średnio podoba, szczerze mówiąc. Jakiś taki straszny rozrzut od sasa do lasa. Tu jakieś takie naprawdę mocne uderzenie, później jakieś takie bardzo spokojne, taki trochę chaos był. No ale muzyka to było tylko tło tak naprawdę i nic więcej. Tam
1: no,
0: było ważne słowo.
1: Momentami ta muzyka miała wprowadzić w konkretny temat, jak utwór o Berlinie na przykład, tak, skoro o nim mówili.
0: No,
1: a momentami
0: się
1: rzeczywiście się łączyła z jakimiś osobistymi ich doświadczeniami, tak jak właśnie w tym pierwszym odcinku, jakiś utwór, który był dla nich ważny w początku ich relacji, więc jakaś muzyka, która ich inspiruje jako twórców, dlatego rzeczywiście no, inspirują się różnymi klimatami, więc też może i fajnie, że to podkreślają, ale oczywiście nie musi być to dla każdego. A skoro jesteśmy przy Radiu 357, to warto jeszcze dodać, że pan Ernest Zozuń, zwolniony dyscyplinarnie z Polskiego Radia, a obecnie w Radiu 357 będący, postanowił pozwać Polskie Radio i w tym pozwie domaga się od Polskiego Radia przywrócenia do pracy.
0: Naprawdę?
1: Co troszeczkę brzmi zaskakująco.
0: Zaskakująco, oj tak.
1: Tego, że jest w tym Radiu 357, prowadzi...
0: I chyba mu tam dobrze.
1: I chyba jest fajnie. Więc być może ten pozew został napisany jakoś wcześniej i się będzie teraz z tego wycofywał. Nie wiem, chciałabym w sumie poznać jego wyjaśnienia w tej sprawie. Być może jeszcze je poznamy.
0: Dokładnie, a tymczasem to na razie tyle, co wiemy, jeżeli chodzi o sytuację z panem Ernestem. No i tak naprawdę to już tyle, jeżeli chodzi o posttrójkowe, że tak powiem, stacje, ale o trójce to my za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy. Oj,
1: za chwilę już słyszycie ten uśmiech w głosie Michała, on już wie. A tymczasem w ramach muzycznej przerwy, jako że już chyba większość artystów, którzy mają audycję w Radiu 357, pojawiło się u nas właśnie w tym muzycznym kąciku, pojawiły się ich dokonania, a nie pojawiła się jeszcze jedna pani, to teraz czas nadrobić te zaległości, to będzie Daga Gregorowicz z zespołu Daga Dana, której program jest jak jest. Czwartek 16, poniedziałek 19, poniedziałek 16, się niedługo okaże, że będzie środa 23, nie wiem, czwartek 10 rano, no wszystko jest możliwe po prostu, bo radio jest elastyczne i się dostosowuje do słuchaczy. I co ciekawe, tytuł tej audycji jest taki sam jak tytuł jednej z piosenek zespołu Daga Dana, a zatem niech teraz zabrzmi Kiribati.
0: Słuchajcie, cały czas Radia DHT i programu RTV, w którym to było o stacjach, jak to ujęłaś, posttrójkowych, no a teraz będzie o samej trójce i to też będzie trochę informacji na temat programu Trzeciego Polskiego Radia. Gdyby ktoś się pytał, to oczywiście bije kolejne rekordy, jeżeli chodzi o niską słuchalność, ale nie tylko.
1: Owszem, jeszcze się cofnę tylko na sekundę do Kiribati, bo być może nie wszyscy kojarzą zarówno zespół Daga Dana, jak i ten program, który jest emitowany, jak jest. No myślę, że akurat wybór tego tytułu i tej piosenki jest nieprzypadkowy z tego względu, że jest tutaj mowa przecież o podróżach, a pani Daga właśnie w takie muzyczne podróże, małe i duże, w różne muzyczne rejony świata nas zabiera w tym programie, a jej samej bliskie są gdzieś tam tematy etniczne, muzyki ludowej z różnych...
0: Co w muzyce jej zresztą kręgów, przecież słychać.
1: Co słychać, więc tak myślę, że warto było to podkreślić, bo może ktoś na przykład lubi takie brzmienia, a nie kojarzy pani Dagi, czy też zespołu Daga Dana. No i chyba właśnie fragment tej piosenki w ogóle jest takim dżinglem do tego programu, co się w ogóle rzadko zdarza w tej stacji, bo przecież oprawę to ona ma jednolitą i audycje generalnie się nie doczekały własnych dżingli. A teraz już rzeczywiście możemy się przenieść do trójki, no bo rekord słuchalności są istotnie, po prostu już wszyscy ich praktycznie wyprzedzili.
0: Tylko szkoda, że nie te, o których byśmy sobie życzyli, tak? Bo jak tak na przykład popatrzeć na słuchalność brytyjską, tak? Na jakieś tam rankingi brytyjskie, no to BBC to tak naprawdę to tam ma kilkanaście procent rynku, tak? A polskie radio, zwłaszcza program trzeci, To...
1: Na szczęście jest i na to wytłumaczenie.
0: Tak.
1: O czym nieco później. Bo to, że tak jest z tą słuchalnością, jak jest, to nie oznacza, że trójka się nie rozwija. Wciąż są nowe pomysły i są nowe osoby na pokładzie. I tak oto dziennikarz muzyczny Tomek Dudek dołączył do zespołu radiowej trójki. Portal wirtualny media.pl cały czas pisze o nim jako Tomku, więc ja nie wiem, może on ma Tomek w dowodzie, a nie Tomasz. Press chyba pisał o Tomaszu, niemniej już mnie nic nie zdziwi, skoro przecież można mieć na przykład w dowodzie Paula, a nie Paulina, albo Magda, a nie Magdalena, to już może jesteśmy w tych czasach, że można mieć Tomek na imię. Więc zostańmy przy tym, że on ma na imię Tomek.
0: Tak jest.
1: I ten pan Tomek będzie gospodarzem pasma Przebojowa Sobota. Za chwilę przypomnę, co to jest za pasmo, ale najpierw, no, może was ciekawi, kto to jest ten Tomek Dudek, bo może nie słyszeliście, na przykład też nie słyszałam, ale karierę radiową ma dosyć bogatą. Z branżą radiową jest związany od roku 1997. To prawie jak ty.
0: No prawie, tak. Ja rok dłużej.
1: Właśnie. Zaczynał w kieleckim Radiu Fama.
0: A to nie ja, to jak nie ja.
1: Między innymi w redakcjach muzycznych Radia Tak, to też była chyba kielecka regionalna.
0: Zgadza się.
1: RMF Max, bo tam przecież chyba to właśnie RMF Max przejęło Radio Tak, i Polskiego Radia Kielce. Współtworzył tam weekendowe pasmo. No i w tych Kielcach sobie działał, ale to nie jest jedyne pole jego osiągnięć, no bo nie tylko w radiu działał. Od 2006 roku zajmuje się oprawą muzyczną wydarzeń sportowych. Jest oficjalnym DJ-em piłkarskiej reprezentacji Polski. Jest też współtwórcą zespołu Soul Love, bo to jest takie love jak miłość, więc w sumie nie wiem, czy dać to jako soul love, czy soul love, chyba tak. Występuje też jako DJ Dudek wieczorową porą i to mi się chyba najbardziej podoba z tego wszystkiego. I jak mówi sam zainteresowany o swoim programie, to warto wiedzieć, co on w ogóle tutaj chce robić w tej trójce. W trójce postaram się połączyć legendarną muzyczną przeszłość tej stacji z równie ciekawą i inspirującą przyszłością.
0: Zabrzmiało groźnie.
1: To jest, będzie jeszcze groźniej. W pasmach z moim udziałem na pewno pojawi się dużo soulu, funky i pozytywnych rytmów z całego świata. Mówi się, że muzyka jest miłością, a miłość zawsze musi łączyć ludzi. Miłość rośnie wokół nas. Ja postaram się to zrobić przy pomocy najlepszych brzmień wybranych specjalnie z myślą o słuchaczach programu trzeciego.
0: Ho, ho, ho.
1: Także tak będzie, z miłością będzie i też dookoła świata będzie podróżował, tak jak pani Daga w sumie Gregorowicz.
0: No, dokładnie. Może oni kiedyś w duecie.
1: Może, jak się pokłóci z trójką, to może przyjmą go do 357. Ale właśnie, miałam jeszcze powiedzieć o audycji Przebojowa Sobota, co to jest za jedna, że tak powiem. Ona jest emitowana w trójce, w soboty, bo przecież nie w środy, w godzinach 19:22. W ramówce stacji pojawiła się w październiku zeszłego roku, wtedy, kiedy lista osobista zniknęła z tej ramówki. I dotychczas prowadzili ją na zmianę Jędrzej Kodymowski, Michał Migała i Karol Gnat. Płaczę.
0: No
1: Jędrzej
0: właśnie.
1: Kodymowski będzie się rzadziej pojawiał na antenie. No. Jak mogliście to zrobić? Prezesko Agnieszko, no, dyrektorze tak. Michale, ale to nie ty, tylko ten drugi. No proszę się ogarnąć i dać panu Jędrzejowi jeszcze jakiś program.
0: Jeszcze jakiś program, taki w dzień najlepiej, o najlepszej słuchalności. Ja myślę, że...
1: Wykurzyć tych tam z popołudniówki.
0: Tak. No, pan Jędrzej już miał ładne wejście w popołudniówce, gdzie ładnie zapowiadał godzinę, także już się chłopak wyrobił i dokładnie. Można go śmiało wpuszczać w prime time.
1: Dokładnie tak. Kontynuując wątek nowości i zmian, teraz ten kolejny fragment moglibyśmy zatytułować tak w nawiązaniu do pewnej popularnej produkcji filmowej. Ciechan sam w poranku.
0: Oj.
1: Był Kevin sam w domu, potem rolnik sam w dolinie, a teraz Ciechan jest sam w poranku, a to dlaczego? Otóż dotychczasowa współprowadząca poranne pasmo w radiowej trójce, czyli Małgorzata Łukowska, pracuje nad autorską audycją lifestyle'ową, która miałaby być przedłużeniem porannego pasma Pora na Trójkę.
0: A tam audycji lifestyle'owej to nie miała prowadzić pani Anna Popek? przypadkiem coś...
1: Ona coś tam ma, ale jakoś... chyba to tam w niedzielę chyba, tak? A to miałoby być przedłużeniem, czyli rozumiem, że o 9 rano.
0: No tak.
1: Portal wirtualnymedia.pl nam donosi to wszystko, tak żeby nie było, że my sami mamy takie wtyki. No i w związku z tym dziennikarka zniknęła z Pory na Trójkę, którą od kilku tygodni prowadzi Łukasz Ciechan-Ciechański. I co jeszcze ciekawsze, od listopada jest on także odpowiedzialny za całą muzykę nadawaną w stacji. Przejął obowiązki Mariusza Owczarka, który się tym wcześniej zajmował, bo Kuba Strzyczkowski powołał do tej roli, no ale właśnie z nieoficjalnych rozmów z dziennikarzami wynika, że nie objął jednak stanowiska kierownika ani dyrektora muzycznego anteny, a jego funkcja jest na razie nieformalna, czyli tak sobie robi niby to, co robi. No wiecie, od listopada, żeby umowę podpisać, to się nie da tego zrobić. No w tak krótkim czasie, 2 miesiące prawie, to trzeba tak nieformalnie działać, bo po prostu no tam, inaczej nie.
0: Ale wiesz, no tam przecież wszystko musi przejść przez jedno biurko. To wiesz, to nie przez dyrektora, tylko przez biurko wyżej.
1: No ty jako największy fan prezeski Agnieszki w tym, w tej wspaniałej audycji naszej, to może jesteś w stanie wytłumaczyć. To uczucie w Michale dopiero kiełkuje, także musicie tutaj poczekać.
0: Aż... Tobie z prezesem Jackiem szybciej poszło.
1: Tak, musicie poczekać, aż będzie wyrażał taki entuzjazm, jak ja wobec prezesa Jacka, ale pracujemy nad tym, przedstawiam mu zalety prezeski Agnieszki, także myślę, że wszystko jest do zrobienia, ale może już na tyle orientujesz się w postawie prezeski Agnieszki, że jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego ona nie jest w stanie zadecydować, żeby dać tę umowę Ciechańskiemu.
0: To znaczy, dlaczego ona nie jest w stanie zadecydować, to ja nie wiem, natomiast wiem, że ostatnio prezeska Agnieszka udzieliła dość obszernego wywiadu
1: polskiej... A to za chwilę chyba będziemy tak te wywiady grillować, bo tutaj jeszcze o Trójce myślę, że warto coś wspomnieć, więc nie wiem, czy teraz chcesz do tego wywiadu się odnieść, czy...
0: To znaczy, no, bo tu jest o Trójce, bo tu jest o Trójce właśnie też, więc...
1: To może jeszcze dodam jedną informację o Trójce, a wtedy uporządkujemy co ona tam powiedziała w tych wywiadach swoich, żeby już tutaj nie przeskakiwać.
0: Okay.
1: Bo nie wiem, czy pamiętacie, że... No, jeżeli nas słuchacie uważnie, to raczej pamiętacie, że tak już od września mówiliśmy, że pod koniec września pojawi się nowa ramówka Trójki. Czekaliśmy.
0: No i ona się tam w końcu pojawiła.
1: Na początku października, co prawda, ale jednak to powiedzmy, że ta obsuwa nie była taka duża. No to sobie wyobraźcie, że no, ta ramówka to już ona nie jest taka fajna i dziennikarze i dyrekcja pracują w tej chwili nad nową ramówką.
0: No ale wiesz, bo oni to takim może tym stylem telewizyjnym idą. Tam w końcu w telewizji to się dwa razy w roku zmienia ramówkę, tak? No to może
1: no
0: oni
1: tak.
0: Też.
1: I ona miałaby być zaprezentowana na przełomie stycznia i lutego.
0: No to tak w marcu, kwietniu będzie, no. Na wiosnę.
1: No właśnie tak, bo to tak bardziej, jeżeli telewizyjnie, to luty, marzec należałoby ją wprowadzić właśnie. I jesień, wiosna jest ten cykl w stacjach telewizyjnych. Mamy teraz już rzeczywiście prawie koniec stycznia, także prezesko Agnieszko, jeżeli jednak byś chciała w terminie, to może jednak tak troszkę trzeba szybciej. Na antenie pojawić się mają osoby pracujące obecnie w innych stacjach, także będą nowe twarze. Z niektórymi takimi osobami dyrekcja anteny już indywidualnie rozmawia.
0: Ale ja o tym słyszałem w październiku. Czy tam we wrześniu już, że
1: no
0: z niektórymi,
1: nie? To się pojawił ten Ciechański, prawda?
0: No.
1: Niektórzy już ponoć deklarują, że bardzo chcą przejść do Trójki, także zobaczymy, kto to będzie. Będziemy śledzić ten wątek i tę ramówkę zimowo-wiosenną, jaką tam ona będzie.
0: Letnio-jesienną na przyszłą jesień.
1: Tak, będziemy śledzić wątek audycji lifestyle'owej pani Łukowskiej, a teraz dobrze, skoro się tak już wyrywałeś, widzicie, to już widać, że coś tu kiełkuje. To teraz możesz naszym słuchaczom opowiedzieć, jakież to mądrość prezeska Agnieszka przekazała w wywiadzie.
0: Tak, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, który także zacytował portal wirtualnemedia.pl. Ja z tego, co wirtualne media zacytowały, to pozwoliłem sobie jeszcze to trochę okroić, żeby was tu nie męczyć, nie radować was całymi tu takimi cytatami z prezeski Agnieszki, z Agnieszki Kamińskiej, prezes Polskiego Radia, gdyby ktoś nie wiedział, bo to jak ktoś z nami po raz pierwszy, to może na przykład nie wiedzieć, o kogo nam w ogóle chodzi. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o Trójkę, no to warto powiedzieć, jak... Bo ogólnie pani prezes broni Polskiego Radia. broni polskiego radia piersią swoją własną osobistą. Tak jest. I broni w sposób następujący. Tu mamy kilka rzeczy, na przykład dotyczących programu Trzeciego Polskiego Radia. I pani prezeska Agnieszka mówi o Trójce tak. Problem z Trójką, jak rozumiem, narastał od dawna. Przez ponad 20 lat przy praktycznie nieustannie spadającej słuchalności tylko jedna dyrekcja programu trzeciego podjęła próbę odważnych zmian na lepsze w warstwie programowej i w strukturze anteny. Było to za prezesury Krzysztofa Czabańskiego w latach 2006-2008, kiedy dyrektorem Trójki został redaktor Krzysztof Skowroński, ale potem nastąpił powrót do stanu poprzedniego, do lat 80. i 90., a świat się zmienił. Zmieniają się media, zmieniają się odbiorcy, ich sposób konsumowania mediów. Dlatego znów były konieczne odważne zmiany i obecny dyrektor Michał Narkiewicz Jotko wraz z zespołem właśnie teraz je wprowadzają. W ramówce są nowe audycje, sporo nowych i ciekawych osobowości wśród prowadzących, a przede wszystkim od nowa sformatowany profil muzyczny. I to już wyraźnie słychać na antenie. Proszę posłuchać i sprawdzić. No ja powiem szczerze tak, mam dziwne wrażenie, że pani prezeska Agnieszka to nie pamięta, jakież to na początku lat 2000 były wprowadzane zmiany i to były dopiero zmiany, jak
1: rewolucja.
0: Się za Trójkę wziął pan Witold Laskowski.
1: Można ją różnie oceniać.
0: Ale to była rewolucja i to były zmiany, a nie to, co tam Krzysztof Skowroński. Krzysztof Skowroński to tak naprawdę...
1: On właśnie tak, jak to stwierdził Michał Nogaś na tej komisji senackiej, on z nami poszedł pod rękę. Czyli tak. No rzeczywiście zrobił to, czego generalnie oczekiwała od niego załoga Trójki.
0: Jeszcze a propos tej słuchalności, ja tu nie mam wypisanego dokładnego cytatu, bo to on był taki dosyć długi i zawiły tam pani prezeska Agnieszka bardzo tłumaczyła, o co chodzi, więc tak króciutko streszczając, dlaczego ten pomiar słuchalności jest nieadekwatny. No, z kilku powodów. Przede wszystkim, że za pomiar słuchalności jest odpowiedzialny KBR, tak? Czy Komitet Badań Radiowych, jak dobrze pamiętam, ta instytucja tak się nazywa. I prezeska Agnieszka twierdzi, że w tej instytucji, tak naprawdę w tej instytucji zaangażowane są tylko stacje komercyjne, to po pierwsze, a po drugie nie biorą one pod uwagę osób z mniejszych miejscowości i osób starszych w wieku 70+. No tylko ile osób 70+ będzie słuchać Trójki?
1: No a poza tym, czy Trójka nie chciała właśnie do młodego słuchacza docierać?
0: No właśnie, też i z większych miast.
1: Więc chyba coś nie tak.
0: Natomiast oczywiście no, cały czas są ataki różnego rodzaju na polskie radio i prezeska Agnieszka broni i tłumaczy. Między innymi tłumaczy i tu ja powiem szczerze, ja się nawet jestem w stanie gdzieś tam przynajmniej w teorii zgodzić. Bo...
1: Ale przecież ty się z nią musisz zgadzać we wszystkim, o co
0: tak?
1: chodzi.
0: Aha, to przepraszam. To będę...
1: Jeszcze trzeba popracować tutaj, no sami widzicie.
0: Ja po prostu jeszcze, wiesz, ja włączyłem myślenie, przepraszam, to się już więcej nie powtórzy. W każdym razie, a propos ataków jeszcze, bo są różnego rodzaju ataki na polskie radio cały czas i między innymi tu prezeska Agnieszka mówi tak. Wprowadziliśmy niedawno zbiór zasad, którymi pracownicy polskiego radia, reprezentujący przecież medium publiczne, powinni się kierować, korzystając z mediów społecznościowych. I zostaliśmy za to zaatakowani. Fakt, że takie zasady od dawna ma większość dużych spółek medialnych działających w Polsce, nikomu nie przeszkadzał, lecz gdy zrobiło to polskie radio, to był to doskonały pretekst do ataku. Gdy zaś w interesie publicznym zaczęliśmy rejestrować znaki towarowe audycji stworzonych w polskim radiu przy użyciu środków publicznych zgodnie z prawem należących do polskiego radia, to też zostaliśmy zaatakowani. No po prostu wbijają jej wszędzie szpilki, to nie ludzie, to wilki łubu dubu. I ja bym się nawet był w stanie zgodzić z tym kodeksem takim postępowania w mediach społecznościowych gdzieś tam. Bo rzeczywiście duże korporacje medialne no mają coś takiego. Są pracownicy zobligowani do jakichś tam konkretnych zachowań, tylko to wcale nie chodziło o to. To chodziło o to, że się pracownicy Polskiego Radia w ogóle w mediach nie mogli wypowiadać. W żaden sposób. A to nie chodziło o media społecznościowe. No pani prezesko, no, to zupełnie nie o to chodzi. Ale za to są sukcesy i teraz będziemy się wspólnie z prezeską Agnieszką cieszyć sukcesami Polskiego Radia. radia. Jednym z ważniejszych wydarzeń było uruchomienie Polskiego Radia Kierowców. Ja się już po prostu cieszę na to, co przeczytam za chwilę. W niecałe pół roku stworzyliśmy zupełnie nową antenę, pierwszą w naszym kraju całodobową i poświęconą całkowicie użytkownikom dróg. Było to naprawdę duże przedsięwzięcie, od przygotowania pełnej koncepcji programowej, szkolenia ludzi, formatowania muzyki po specjalnie zaprojektowaną aplikację na smartfony, przygotowanie studia emisyjnego i tym podobne. Mamy już słuchaczy nawet w Bangladeszu.
1: Ale w ogóle o co chodzi? Dlaczego ludzie w Bangladeszu chcą wiedzieć, co się dzieje na polskich drogach? No czy, właśnie... ty na przykład w Polsce mieszkając słuchasz radia kierowców, nie wiem, z Bułgarii, bo ci interesuje, jakie tam są korki?
0: Jakby fajnie grali, to bym słuchał, ale powiedzmy szczerze, ja nie jestem statystycznym odbiorcą. To chyba, że to było tak, że po prostu są tam rzeczywiście jakieś takie, jacyś tacy radiomaniacy, na przykład jakiś jeden, drugi, trzeci i to się jakimś tam informatykom z Polskiego Radia wyświetliło, że o, słuchają w Bangladeszu. Mają jakieś ładne wykresiki, przynieśli pani prezesce Agnieszce te wykresiki i pani prezeska zobaczyła, o, w Bangladeszu nas słuchają. 3 osoby na krzyż. No to trzeba o tym powiedzieć, bo to ważne.
1: Ale skoro tam dociera Polskie Radio, to może by stworzyć jakąś taką rozgłośnię specjalnie dla nich. Jest też przecież Radio Poland, jest ta wersja wschodnia tam po rosyjsku, więc może trzeba zrobić Polskie Radio Bangladesz.
0: Oczywiście, że tak. No,
1: możesz się skontaktować z prezeską Agnieszką, taki wspaniały pomysł mi zapodać, może się wkupisz w jej łaski.
0: Tym bardziej, czy ty kojarzysz, w jakim języku mówi się w Bangladeszu?
1: Oj nie, ja się nie znam zupełnie na tych
0: językach. Ja też nie, ale tu jeszcze prezeska Agnieszka Polskiej Agencji Prasowej mówi tak, że na antenie są też serwisy w językach obcych, więc informacji drogowych mogą także słuchać kierowcy zagraniczni. No to tak.
1: Ale chyba tam
0: chyba
1: jest
0: nie po angielsku,
1: po jakiemuś ukraińsku, ale w takich językach to wydaje mi się, że jeszcze nie ma, ale może ta oferta będzie udoskonalana.
0: No oczywiście, że tak i myślę, że Polskie Radio Kierowców może rozszerzyć zasięg informacje z dróg polskich i z Bangladeszu.
1: No, owszem, po czemu nie?
0: Po czemu nie? Bo skoro tam słuchają, no to myślę, że jest jak najbardziej opcja do tego, żeby rozszerzyć ofertę. A nasi polscy kierowcy z pewnością bardzo chętnie się dowiedzą, że gdzieś tam są korki i trzeba uważać, bo na przykład ktoś z Polski tam jedzie. No i co?
1: Właśnie.
0: No.
1: Przecież to teraz taki częsty kierunek migracji.
0: Oczywiście. Oczywiście. No ale to nie jedyne sukcesy Polskiego Radia za prezesury Agnieszki Kamińskiej. Widzimy też duże zainteresowanie naszymi albumami fonograficzno-ikonograficznymi. Trudne słowo. Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo. To jest taki album ikonograficzny, fonograficzno-ikonograficzny.
1: To wszystko stoi u Michała na półce, żeby nie było. Chciał to nam do studia przynieść, ale powiedziałam, daj spokój, nie ma już miejsca.
0: My chcieliśmy to po prostu grać.
1: Tak.
0: Na najwyższej rotacji. Smoleńsk, Ostatnia misja. Też jest taki album i jest taki album 1920, Bitwa, która ocaliła Europę. No oraz płytami z muzyką zwłaszcza...
1: A nie ma nic o Janie Pawle II, przepraszam?
0: No nie
1: nic
0: ma.
1: Nic nie wydali na setną rocznicę?
0: Teraz to tak ciszej. To nie jest dobry czas. Teraz jakby, prawda, kwestie Smoleńska są wiecznie żywe, więc to warto podkreślać.
1: I to nie jest ostatnia wzmianka o Smoleńsku w tym programie.
0: Oczywiście,
1: naprawdę.
0: Tak. Będzie jeszcze o Smoleńsku, będzie nieco później. Natomiast no, oczywiście no, naszych artystów również rodzimych, płyty się sprzedają, Agencja Muzyczna Polskiego Radia nad tym wszystkim panuje i pan dyrektor, ten sam, co zawiaduje Trójką, Michał Narkiewicz-Jotko, bo on zdaje się, że dalej no,
1: tak, chyba
0: ma...
1: Tak, chyba
0: Tak. On cały czas tam kieruje Agencją Muzyczną Polskiego Radia. Tak więc mamy dla słuchaczy naprawdę wysokiej jakości, bogatą ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie. Żeby się przekonać, wystarczy tylko włączyć którąś z anten Polskiego Radia i posłuchać. Tak rzecze prezeska Agnieszka i zachęcamy, żebyście włączali, zwłaszcza Radio Kierowców Polskie. Swoją drogą naprawdę, no, jak słuchaliśmy tego na samym początku, to muzycznie było całkiem przyjemne, sporo wejść, chociaż z czasem, powiem szczerze, te wejścia stały się takie nudne i częste. częste. One były częste i to było dobre, ale one były nudne i to
1: tak,
0: już nie było.
1: Oni
0: nie mieli o czym mówić. Ale jak rozszerzymy o Bangladesz, to będzie.
1: Tak, wiesz, tematów od razu będzie. No. Także taka jest przyszłość. Po prostu nie dość, że Polskie Radio Bangladesz to jeszcze newsy dla kierowców z Bangladeszu właśnie w Polskim Radiu Kierowców. Tak. To nas czeka taka właśnie współpraca, której się nikt nie spodziewał, ale każdy potrzebował. No i to chyba
0: Ja tylko żałuję, że nie będziemy współpracować z San Escobar.
1: Szkoda rzeczywiście. A teraz utwór, co my tu dla was przygotowaliśmy? Mamy utwór, w którego tworzeniu wziął udział wspominany dzisiaj już Tomek Dudek, ale on tam nie będzie śpiewał. Śpiewa niejaka Małgorzata Konieczna, którą możecie kojarzyć z programów typu Talent Show albo z festiwali wokalnych, jeżeli gdzieś się obracaliście w takim kręgu. Ja ją właśnie kojarzę też z takich miejsc. Ona chyba jest z Kielc, więc to się wszystko zgadza, bo tam pan Tomek też gdzieś tam działał.
0: Też, dokładnie.
1: I właśnie w zespole Soul Love, czy Soul Love, nie wiem, jak by chcieli czytać tę nazwę, pani Małgorzata śpiewa, a pan Tomek napisał słowa i chyba jeszcze tam gra na czymś, a tytuł tego utworu brzmi?
0: A już ci mówię, tylko sam muszę sprawdzić, Zatrzymaj chwilę. I właśnie to nagranie już teraz na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Zatrzymaj chwilę, Soul Love za nami. A teraz wracamy do radia.
1: Zapowiadaliśmy, że będą afery,
0: Tak. I już się zaczynają afery, ale jak przejdziemy do TVP, to dopiero to tam dopiero będzie afer. Ale zaczynamy od takiej afery, która już gdzieś tam pod koniec zeszłego roku się rozpoczęła. Mowa o Halo Radiu. Tak, słuchajcie, Halo Radio.
1: My cały czas o tym mówimy.
0: Tak, ostatnio Kuba Wątły napisał taki post, że tam się będzie bardzo dużo działo.
1: Tak, będą kolejne nowe osoby, wymienił kilka z nazwisk, ale myślę,
0: ale jak to ruszy, to
1: do szczegółów się odniesiemy, kiedy one będą już znane, to znaczy, kiedy rzeczywiście te osoby się pojawią w ramówce, bo już zapowiedzi to często były różne.
0: To często były i to tam różnie to wychodziło.
1: Kończyło się to też różnie, ale oczywiście w poście już się pojawił wątek frustratów, którzy zazdrowili troszczą, że można radio robić. Niekoniecznie za 500 tysięcy złotych.
0: Tak,
1: stylu Jakuba możecie ten wpis znaleźć u niego, natomiast istotnie nie chcemy teraz tych nazwisk podawać, żeby nie dublować treści, będziemy znać szczegóły.
0: Jak będą, to powiemy.
1: Chociaż tych nazwisk jest tam tyle, że nie wiem, gdzie on ich tam chce upchać w tej ramówce. Bo właśnie w tej ramówce swojego miejsca nie znalazł już pan Zbigniew Stefanik.
0: Dokładnie. Jak donosi press, bez jakiegokolwiek wyjaśnienia. Tak zdaniem Zbigniewa Stefanika zakończyła się jego współpraca z Halo Radiem. Naczelny stacji za to twierdzi, że rozgłośnia dalej współpracuje z dziennikarzem. Zbigniew Stefanik, niewidomy dziennikarz mieszkający we Francji od października 2019 roku, przygotowywał audycje autorskie i relacje o wydarzeniach nad Sekwaną. W grudniu 2020 roku zrobił ostatni program o rocznicy grudnia 70. Jak mówi, gdy zapytał, czy współpraca z nim będzie kontynuowana, nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Dziennikarz mówi, że w audycji z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego nie wspomniał o protestach strajku kobiet, o co prosili go wydawcy. I teraz będzie coś, co po prostu jak dla mnie tłumaczenie jest z poniżej pleców. Jestem osobą niewidomą i udzielanie wsparcia protestom w obronie legalizacji aborcji jest niezgodne z moim sumieniem i wykracza poza działalność dziennikarską, wyjaśnia pan Zbigniew Stefanik. I naprawdę, ja rozumiem jakąkolwiek argumentację tego typu i ja wiem doskonale, że w naszym środowisku są różne.
1: Tak, one istnieją. Oczywiście słuchają nas osoby i widzące, i niewidome, więc warto to powiedzieć, że to jest prywatny pogląd pana Stefanika. Stefanika, tak. I są osoby, które rzeczywiście tak sądzą i przez pryzmat niewidzenia czy też swojej niepełnosprawności podchodzą do tematu aborcji, ale są też osoby o innych poglądach.
0: Oczywiście.
1: Pogląd na tę sprawę
0: można
1: jest
0: mieć
1: podobnie zróżnicowany jak w całym środowisku.
0: I niepełnosprawność, absolutnie nie ma tu nic do rzeczy, to znaczy ktoś może sobie to w ten sposób tłumaczyć,
1: tak.
0: Natomiast to nie jest tak, że jeżeli mamy osobę z niepełnosprawnością, to ona będzie przeciwna aborcji, albo że jeżeli mamy osobę z niepełnosprawnością, to będzie popierać aborcję, tak?
1: No, czy też popierać prawo do aborcji,
0: prawo,
1: to jest taki brzydki koszt.
0: No tak, tak, ale w każdym razie no wiadomo, o co chodzi. To, tak, to warto o tym wspominać i warto o tym mówić, bo to po prostu no, takie tłumaczenie, to od razu jak ja czytam, to mi się włos na głowie jeży. I zresztą nie tylko mi. Natomiast Mariusz Rokos, czyli redaktor naczelny Halo Radia, twierdzi, że rozgłośnia nadal współpracuje ze Zbigniewem Stefanikiem. Na pytanie, dlaczego go nie ma w takim razie w ramówce i dlaczego jego zdjęcie zniknęło ze strony głównej radia, odpowiada, że to nie oznacza zerwania współpracy. Jestem zaskoczony. Nikt się ze mną nie skontaktował i jednocześnie nie jestem już zainteresowany dalszą współpracą z Halo Radiem. Tak słowa Rokosa komentuje Zbigniew Stefanik. No i jeszcze warto tu wspomnieć, że wirtualne media.pl z kolei pisały swego czasu, że na przykład no tam pan Stefanik bardzo się skarżył w ogóle na współpracę z Halo Radiem, że audycje jego były zazwyczaj bardzo, że zawsze coś szło tam technicznie nie tak, że były tam zawsze jakieś problemy. I no cóż, te audycje były realizowane przez telefon. Zawsze one były realizowane przez telefon i ja przypuszczam, że to no, mogło być na rzeczy, mogło mieć coś na rzeczy. Zastanawiam się, dlaczego w żaden inny sposób nie dało się tego połączenia przeprowadzić, bo na pewno byłoby to również i z korzyścią dla słuchaczy, bo po prostu mieliby wtedy zapewniony lepszy dźwięk. A słuchać kogoś przez kilka godzin przez zwykłą linię telefoniczną, no to naprawdę nie jest przyjemne. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
1: Tak, to prawda, oczywiście. Warto jeszcze dodać, bo może to tak nie wybrzmiało z tą aborcją, to rzekomo chyba miało być tak, że miało być jakoś tak wymuszane, że on miał o tym mówić.
0: Tak,
1: dziennikarze o tym mówili, bo jednak kwestia prawa do aborcji mieści się w ich poglądach. On o tym mówić nie chciał, czy rzeczywiście był zmuszany, czy co tam było, nie wiemy, nie było nas tam.
0: No nie było nas tam, dokładnie.
1: Więc nie będę tego roztrząsała. A poza tym, no pan Rokos mówi, że to nie oznacza zerwania współpracy, a w takim razie za przeproszeniem co? Bo autorskiej audycji, czy też jakichś takich dłuższych pasm teraz pan Stefanik nie prowadzi. No bo wcześniej on prowadził na początku tylko takie korespondencje, później, kiedy w tej ramówce się przerzedziło, dostał dłuższe pasma.
0: No właśnie ja mam takie wrażenie, że podobnie jak z panem Nasierowskim, to on był potrzebny przez chwilę, kiedy nie było kim robić, kolokwialnie mówiąc.
1: Tak, ale wiesz, nie wiem, no chyba też słuchasz Halo Radia tyle, ile ja, czyli przede wszystkim audycji w piątki między 13 a 15
0: tak jest.
1: Z Małgorzatą Szumowską, Izabelą Sopalską-Rybak, czy też w ostatnim wydaniu z Robertem Więckowskim z Fundacji Kultury Bez Barier, która to fundacja będzie się co 3 tygodnie pojawiała w tym programie, to myślę, że warto to dodać. I być może te jego korespondencje gdzieś tam czasem są, ja aż tak nie śledzę tego, ale też patrzę czasami na Facebooku, co tam oni zapowiadają na kolejne dni i nie rzuciło to mi się gdzieś tam w oczy.
0: Dokładnie.
1: Więc chyba go jednak nie ma, także w sumie, jeżeli rzeczywiście tak jest, to pan Rokos mógł wprost powiedzieć, no, zerwaliśmy współpracę, no przecież bywa tak, o co chodzi.
0: Oczywiście.
1: Z jednym Stefanikiem zerwaliście, z masą ludzi zerwaliście.
0: Oj, tam naprawdę wielu nie zostało.
1: No, trochę przyszło takich różnych.
0: To znaczy nie, no, ale z tej pierwszej ekipy.
1: Jak najbardziej już prawie nikt.
0: A tak, Jakub Wątły komentuje, no, że ludzie się czasem rozchodzą.
1: No tak, też tak się zdarza. A my pozostajemy w świecie radiowym. Ten temat to był dla nas taki łącznik jeszcze ze światem radia i internetu, a teraz już przechodzimy do radia naziemnego. Na początek dwie takie krótkie informacje. Jedna taka wieść z przyszłości. Otóż we Włocławku pojawi się nowa stacja radiowa. To jest w ogóle ciekawe miasto pod tym kątem, dlatego że nie ma tam chyba prawie wcale, nie znam tak eteru na pamięć, ale nie ma prawie wcale stacji sieciowych, za to są dwie stacje lokalne już, bo przecież jest Radio Hit, jest Radio Kujawy i wyobraź sobie, że będzie kolejna
0: trzecia
1: stacja. Na 101 i 4 zagra program Włocławek po polsku.
0: Super.
1: Więc zobaczymy, co to będzie, będziemy śledzić i na pewno wam damy znać, kiedy to będzie startować, ale tak już uprzedzamy, żeby mieszkańcy Włocławka się nastawiali. No i ostatnio mówiliśmy o pani Justynie Dżbik-Kluge, że odchodzi z Radia Z i już znalazła sobie kolejną radiową przystań. Otóż będzie ją można usłyszeć w Radiu Kolor warszawskim, więc fani i pani Justyny mogą włączać te rozgłośnie i tam będzie można właśnie tej pani posłuchać. A teraz kolejna informacja, taka już nieco dłuższa. Może zacznę ją w ten sposób. Czy zdarzyło ci się na Facebooku w ostatnich miesiącach natknąć na post takiej pani? I to jest bardzo możliwe, że ci się udało, bo ja właśnie też się tak z nim spotkałam. Te posty były udostępniane przez bardzo dużo osób. Chodzi mi o panią Annę Krawczak, gdzieś tam ci
0: tak,
1: się rzuciła
0: tak.
1: na Facebooku.
0: Miałem okazję widzieć. Ta pani zajmuje się kwestiami opieki, tak? Jakiejś zastępczej.
1: Tak, pieczy zastępczej właśnie. Przedstawia w swoich wpisach to jak ten system działa, a raczej jak nie działa.
0: No właśnie, bardziej jak nie działa.
1: Tak. I rzeczywiście te jej posty mają sporą popularność i to dobrze, bo ludzie się dowiadują o tym, co się dzieje. No i to właśnie dzięki chyba temu jedynemu z październikowych postów, który no właśnie dotarł do bardzo dużego grona odbiorców, ten temat zyska jeszcze większy rozgłos. To za sprawą reportera stacji Tok FM, który zgłosił się do pani Anny i który postanowił stworzyć taki projekt, dzięki któremu przybliży słuchaczom Radia Tok FM właśnie wątki związane z systemem pieczy zastępczej. I we wtorek 19 stycznia, czyli ten wtorek, co był już w tym tygodniu, zadebiutował pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Radia Tok FM pod tytułem Piecza.
0: A to coś zupełnie nowego.
1: Tak, serial dokumentalny, taka forma.

0: miesiące aż do lutego 2020 roku. I to, że to jest ta historia, która została przybliżona w tym październikowym poście, który się tak rozszedł, jak wspomniałam. Ona również w serialu zostaje przybliżona, a także pogłębiona w jego pierwszym odcinku, o czym za chwilę. Tam były wątki tego, że te dzieci trafiły do rodziny zastępczej, do pani Kasi, która już miała pod opieką chyba troje innych dzieci, ale kwestia tego, jak się panią Kasię traktuje, że się z nią nie podpisuje umowy, że się nie wspiera jej finansowo, należycie, a tego, że tak naprawdę to wychodzi na to, że rodzina biologiczna, chociaż skrzywdziła mocno te dzieci, to ona ma tutaj głos decydujący. To znaczy, na szczęście jeszcze nie doszło do tego, co ta rodzina by chciała, bo rodzina preferuje, żeby dzieci trafiły do domu dziecka, choćby jak najdalej od domu, a nie do pieczy zastępczej, dlatego, że z domu dziecka można dzieci urlopować, a z pieczy zastępczej nie można.
1: Nie można. Mhm.
0: Na szczęście, na moment przynajmniej kręcenia tego serialu, dzieci dalej były u pani Kasi, bo słuchałam pierwszego odcinka, więc mamy nadzieję, że tak zostanie, bo tam mają opiekę, spokój. Pani Kasia jest doświadczoną osobą, chyba już od 10 czy 11 lat prowadzi pieczę zastępczą, a w domu dziecka na pewno byłoby im oczywiście znacznie gorzej, już nie mówiąc o tym domu rodziców biologicznych, ta matka jest w kolejnej ciąży w ogóle, gdzie zaznaliby na pewno kolejnych krzywd. Radiowy serial Piecza opowiada właśnie o takim systemie, w którym dziecko nie jest podmiotem, ale przedmiotem. Problem pokazywany jest przez pryzmat historii konkretnych dzieci i rodzin. Autor wyjaśnia, jak skonstruowany jest system pieczy zastępczej, do którego trafiają dzieci opuszczające rodziny biologiczne. Jak sam pan Janczura powiedział, przez 4 miesiące poznawałem system pieczy zastępczej z różnych stron. Zjeździłem Polskę, rozmawiając z urzędnikami, rodzinami zastępczymi i nie tylko. Teraz co wtorek kolejny odcinek i opowieść o innym fragmencie systemu. Każdy z odcinków serialu poświęcony jest innej części tego systemu. Zmieniać się w nich będą bohaterowie, czyli odwiedzane przez Michała Janczurę rodziny i przepytywani z procedur urzędnicy. Słuchacze usłyszą nieraz wstrząsające historie dzieci, których zawiodły najbliższe im osoby. Nie wszystkie z tych opowieści mają szczęśliwe zakończenie, niestety. Pierwszy odcinek Pieczy, zatytułowany Rodzina jest święta, to nawiązanie do tego, co chociażby mówiłam, że niezależnie od tego, co się wydarzyło w rodzinie biologicznej, to i tak ona jest
1: ma najwięcej do
0: święta,
1: powiedzenia,
0: bo jest
1: tak?
0: podstawową komórką społeczną,
1: tak jest.
0: Bo jest jeszcze ten stereotyp, o którym Patryk Jaki mówił z sejmowej mównicy, że dzieci są odbierane z biedy, a to rzeczywiście może tak było, ale 30 lat temu. Teraz to jest ho-ho, jak sama pani Anna Krawczak powiedziała w tym serialu. I ten pierwszy odcinek to brama do systemu. Pojawiają się w nim już konkretne przykłady rodzin, dzieci i ich historii, które bywają tak nieprawdopodobne, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyły się lub wciąż wydarzają się naprawdę. Tak jak wspomniałam, posłuchałam tego, za chwilę powiem, kiedy można tego słuchać w radiu, natomiast szczęśliwie można tego słuchać również w ramach podcastów. Jeżeli nie lubicie się ze stroną internetową Radia Tok FM albo z ich aplikacją, a się z nią nie lubię, wiecie, bo próbowałam słuchać tego przez aplikację Radia Tok FM i wyskakiwały mi jakieś dziwne błędy, ale są inne aplikacje do podcastów, podcasty Google'a, aplikacja ta na iOS-a domyślna, więc akurat ja tam tego słuchałam, bo nie wiedziałam jeszcze o tym odcinku, kiedy był on premierowo emitowany w radiu, także wy też możecie na spokojnie i wygodnie wrócić do pierwszego odcinka i rzeczywiście jest tam sporo wstrząsających, bulwersujących wątków. Co prawda Michał Janczura mówi, że nie chce epatować przemocą, bo to nie jest o tym serial. Mamy przecież już sporo produkcji, sporo reportaży o przemocy domowej. Niemniej pojawiają się tam naprawdę wstrząsające odniesienia do tego, co te dzieci spotkało.
1: No tak, bo powiedzmy sobie szczerze, ze szczęśliwych rodzin to dzieci nie przechodzą tak do pieczy, tak? Albo do domów dziecka, jak tam
0: tak,
1: wszystko jest w porządku.
0: Tak, łagodnie rzecz ujmując.
1: Tam zawsze coś musi być nie tak.
0: No i rzeczywiście patologie tego systemu, od na przykład taka, że pani Kasia nie może teraz dzieciom załatwić jakiejś terapii, której by potrzebowały, bo mogą to zrobić tylko ich rodzice, którzy no mają już jakoś tam ograniczone te prawa, no bo

0: są w pieczy, ale dalej pani Kasia nie ma możliwości wsparcia tych dzieci tak, jak ona by tego chciała i one by tego potrzebowały. Za to rodzina po tym, jak te dzieci się jej odbierze, to ona dostaje pełne wsparcie, ta biologiczna też ma możliwość terapii rodzinnej, czegoś tam, czegoś, więc to ci rodzice dostają wsparcie, które gdzieś tam im przysługuje, a dzieci go nie dostają.
1: I tak zawsze niby mówi się, że dobro dziecka jest najważniejsze, tak?
0: No ale niestety nie w tym systemie, tak być powinno, tak to nie działa. Innych tego typu informacji i inne tego typu informacje możecie zaczerpnąć słuchając serialu, a kiedy można to robić? Otóż serial emitowany jest w ramach audycji Mikrofon Radia Tok FM. We wtorki będzie każdy odcinek, jest ich 4 po godzinie 20. No i także jak wspomniałam, udostępniany w ramach podcastów i tu ciekawostka, że to pierwszy radiowy serial dokumentalny przygotowywany przez Radio Tok FM i grupę radiową Agory oraz udostępniany w takiej właśnie formule.
1: Także no i miejmy nadzieję, polecam, że nie ostatni. Miejmy nadzieję, że nie na ostatni, pewno, że będzie rzeczywiście takich produkcji więcej. A tymczasem właśnie, a propos podcastów. Wczoraj...
0: Tu jest jeszcze inne powiązanie tego, bo przecież Radio Tok FM... Piątkowe poranki, tak, a tam się pojawia tak zwana trzutka. A w tak zwanej trzutce kto zasiada i komentuje wydarzenia polityczne? Ano Tomasz Lis.
1: Tomasz
0: i to właśnie
1: Lis.
0: O nim teraz będzie.
1: Tak, dokładnie. Wczoraj o godzinie 10.30 na stronach newsweek.pl i głównej stronie Onetu pojawił się pierwszy odcinek autorskiego podcastu Tomasza Lisa zatytułowany Świat.pl, świat_pl. Dotychczasowy program dziennikarza zatytułowany Tomasz Lis, jakże oryginalnie, będzie oryginalny nieregularnie w formule odcinków specjalnych. Według zapewnień wydawcy, Świat.pl ma oferować słuchaczom szersze spojrzenie, przede wszystkim na bieżące sprawy na świecie. Premierowe odcinki będą dostępne w każdy piątek dla subskrybentów newsweek.pl i mediaclub.pl. No a dlaczego tak Newsweek bardzo intensywnie, gdyby ktoś nie wiedział? No dlatego, że Tomasz Lis jest redaktorem naczelnym tygodnika Newsweek Polska. To warto o tym jeszcze sobie wspomnieć. Chociaż ja powiem szczerze, ja ostatnio słyszałem mówiącego pana Tomasza Lisa tam w TVN24 akurat, jak się wypowiadał, jak jakąś tam no przy okazji no, zaprzysiężenia Joe Bidena, tak, na prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to powiem szczerze, to już nie jest ten głos, który pamiętamy z faktów i z pytania, co to jest Zbuczyn.
0: No ale nie ma się co dziwić po jego
1: lata
0: zdrowotnych przejściach,
1: tak.
0: No, ale jego zdrowotne przejścia z końca 2019 roku chyba gdzieś tam na pewno odcisnęły piętno.
1: Oczywiście.
0: No dobrze, a my teraz sobie zagramy utwór z produkcji, którą chyba tylko ja pamiętam.
1: No ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, w ogóle.
0: Nie bardzo. Produkcja trochę o czym innym niż Piecza, ale jednak temat pokrewny, bo to był serial również, no serial dokumentalny można powiedzieć, tylko że telewizyjny, więc bardziej typowa formuła. Kochaj mnie się to nazywało i był emitowany jakoś tak w okolicach 2005-2006 roku, może wcześniej, może trochę później też. Poem jak miłość, zawsze to pamiętam. Lektorką tam była Krystyna Czubówna i był tam właśnie podejmowany wątek domów dziecka, dzieci szukających nowego domu, nowej rodziny i chyba niektóre te historie znajdowały szczęśliwy finał. Dzieci znajdowały rodziców, czy też rodzice zgłaszali się tacy, którzy chcieli właśnie przyjąć takie dziecko, się nim zaopiekować, stworzyć mu rodzinę, więc rzeczywiście może no, temat trochę inny, bo piecza ma służyć temu, żeby dziecko nie trafiało do domu dziecka, ale jednak wątek właśnie tych dzieci, które nie mogą odnaleźć rodzinnego szczęścia w rodzinach biologicznych, jest to wspólny, dlatego też pozwoliłam sobie przypomnieć tę produkcję, do której to piosenkę wykonał Andrzej Cierniewski.
1: Tak, Andrzej Cierniewski zaśpiewa nam teraz utwór zatytułowany Jedna mała łza.
2: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.
1: W programie RTV teraz możemy przejść do wydarzeń bulwersujących.
0: Tak, a te wszystkie wydarzenia bulwersujące, znaczy prawie wszystkie są bulwersujące, większość taka jest, to się wydarzyły wokół Imperium. Dzisiaj już było jedno Imperium, więc teraz chodzi o to,
1: no
0: drugie,
1: o to
0: moje ulubione Imperium.
1: Ulubione, tak.
0: Ulubione Imperium, czyli Imperium Prezesa Jacka.
1: Czyli TVP.
0: Tak, słuchajcie, są takie osoby niefajne dosyć, które prezesu Jacku podpadają, bo się brzydko zachowują. No. I właśnie teraz będzie o takiej osobie, troszkę może sprawa przedawniona się wydawać, ale może dobrze, że jakoś ona nam teraz wypadła, bo przynajmniej przedstawimy też pokrótce komentarz samego zainteresowanego. Otóż ponad 2 tygodnie temu, to już było chyba 6 stycznia, Andrzej Piaseczny, kojarzymy wszyscy tego pana, osiągnął był słuszny wiek lat 50. Tam myślałam, że on tak 40 parę ma, to już 50. Stuknęła zmiana kodu na 5 z przodu. No i taki jubileusz trzeba było oczywiście świętować.
1: No to świętował!
0: Co pan Piasek uczynił ze swoimi znajomymi z branży, była tam jego menadżerka, Julita ma na imię, co będzie ważne w dalszej części historii, a także był Nergal i była Majka Jeżowska. Jaki w ogóle wspaniały skład. Nie chciałbyś spędzić urodzin z Nergalem i z Majką Jeżowską?
1: No
0: dla mnie bomba.
1: Świetnie, naprawdę.
0: Jeszcze Maryli Rodowicz tam brakuje.
1: Tak, ale ona już się może zamroziła i wiesz, czeka na następnego Sylwestra.
0: Z tego co wiem, to teraz czeka na rozwód, więc... No.
1: Aha!
0: Ale to może... To w sumie ten rozwód tyle trwa... Właśnie, bo ona przecież tyle lat się rozwodzi, to dlatego się może mrozi, bo już po prostu nie może tego wytrzymać. No
1: może,
0: ile można. Chce mieć z głowy kobieta.
1: No tak.
0: No i na takich imprezach, wiecie jak to jest, są trunki i inne tam atrakcje, są toasty, no i wszystko jest dobrze, jeżeli to zostaje, że tak powiem, w zamkniętym kręgu.
1: A nikt tego nie nagrywa i nie wrzuca do sieci.
0: Rzecz jednak polega na tym, że jeden z gości imprezy, czyli Nergal, który chyba był zresztą gospodarzem, bo to chyba w jego nadmorskim apartamencie się odbyło, wrzucił fragmenty tejże imprezy na Insta Stories. Na Insta Stories mają to do siebie, że giną tam po dobie chyba.
1: Ale takie rzeczy to
0: no
1: nie
0: ale przecież
1: giną.
0: Jak takie rzeczy się nagrywa, się screeny robi, no to nie giną one. I wszystko wiadomo, co się tam działo, znaczy nie wszystko, wielu rzeczy na pewno nie wiemy, ale mamy jakiś już zarys. I tak oto na przykład w nagraniach widać, jak podczas wznoszenia toastów Andrzej Piaseczny krzyknął na przykład, no właśnie, teraz będę musiała cenzurować, bo to są brzydkie słowa.
1: 5 gwiazdek, 3 gwiazdki.
0: No też, na początek krzyknął 5 gwiazdek, znacie to słowo, to jest to brzydkie słowo, co zaczyna się na J, biedę. A za chwilę dodał, no właśnie, tu mamy 8 gwiazdek, czyli to brzydkie słowo na J, a potem nazwa partii na miłościwie panującej i dodał jeszcze nazwę innej partii, czyli i Konfederację i wszystkich tam, co tego. Tam no, jeszcze po drodze padło słowo na K.
1: To ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, co tego.
0: Dokładnie.
1: Bo
0: też.
1: Pytanie, czy to też o nas chodzi, czy nie?
0: Nie, no chyba nie podpadliśmy, co?
1: Jego
0: menadżerka jeszcze do kamery smartfona dwukrotnie krzyknęła te 8 gwiazdek. No i to był jeden taki element, a już budzący kontrowersje, a drugi był taki, że goście piosenkarza na melodię jego hitu Śniadanie do łóżka zaśpiewali dla niego specjalnie stworzoną piosenkę. Ja za chwilę wam zaprezentuję, bo tekst tej piosenki, a przynajmniej jego część się zachował na screenach, ale warto tu jeszcze skomentować to, co się stało podczas wykonania, bo to się zaczyna od słów: otwarte masz ramiona na życie, nie obce ci są dragi i picie, więc już mamy kontrowersje, Piasek, jakieś narkotyki, alkohol. Ale Piasek tutaj polemikę wszedł, bo krzyknął, ale
1: tylko
0: miękkie. Na co Nergal krzyknął twarde, hera, ale Piasek dalej z nim dyskutował, że miękkie i tam znowu padło przekleństwo na K. Więc taka to była dysputa, ale przy okazji myślę, że warto, może nie wszyscy wiedzą, jaka to była piosenka, jaki jest tekst, on też jest bardzo intrygujący, przy czym na screenie inaczej powiem, udało mi się dotrzeć do wersji, która jest niekompletna i nie mam pewności, czy gdzieś jest screen z wersją kompletną, czy też po prostu to jest jakieś takie okrojone, bo brakuje mi w 2 wersów, wychodzi na to, że w refrenie, jak tak sobie to podłożyłam pod melodię, to chyba tak jest. Więc proszę Państwa, możecie sobie teraz wyobrazić, że jesteście na urodzinach 50. Andrzeja Piasecznego. Skoro ja tutaj będę śpiewać i jestem dziewczynką, to będę Majką Jeżowską, a w związku z tym Michał jest Nergalem.
1: I co ja mam robić jako Nergal?
0: To zespojowaliśmy, więc jako Nergal no musisz zagrowlować, żeby ci uwierzyli. No coś takiego. A uprzedzałam wczoraj Michała, żeby poćwiczył się do roli Nergala, także chyba nawet mu się udało. Ale
1: jest,
0: nie
1: taki,
0: będzie...
1: jest taki growlujący sposób, ponoć on się nazywa Pig Squeal. Ja może go nie będę prezentował, ale jest coś takiego. Możecie uwierzyć mi na słowo.
0: Okej, nie brnijmy już. To w każdym razie Michał już nie będzie śpiewał. Ja się teraz wcielę w Majkę Jeżowską, chociaż wszyscy ten utwór śpiewali. I chyba musiało to brzmieć mniej więcej tak. Otwarte masz ramiona na życie. Nie obce ci są

0: Weź chłopców do nieba, nowa płyta na pół wieku, a tyś jurny wciąż, człowieku. I tutaj właśnie brakuje mi dwóch wersów w refrenie, więc pozwólcie, że przeskoczymy do drugiej zwrotki,
1: która...
0: No i druga zwrotka musiała brzmieć jakoś tak. Z otwartą głową piszesz piosneczki, wkurzają, chociaż to było brzydsze słowo, domyślcie się jakie.

0: Ta nad tobą jęczy, czyli ta menedżerka jego. Tak to musiało mniej więcej brzmieć. Tutaj mamy wątki takie, wiecie, tęczowe. On tam w ogóle chyba był ubrany w koszulkę z tęczowym sercem. Prowadziłeś chłopców do nieba. No tak, no wątek orientacji seksualnej Piaska się pojawia już tam od lat.
1: To od lat, dokładnie, więc to nie jest jakaś
0: chociaż
1: tam...
0: on nie ujawnia szczegółów ze swojego życia. Chyba ostatnio powiedział, że nie jest samotny i tworzy relacje, ale nie sprecyzował co i jak i z kim. Natomiast no, prawdopodobnie to zainteresowanie tą samą płcią gdzieś tam przejawia, przynajmniej o to wszyscy go od lat podejrzewają. No i jako, że Andrzej Piaseczny występuje w obecnie emitowanej edycji programu The Voice Senior, więc wiecie, taki program już dla starszych ludzi, takich wiecie, postrzeganych jako tacy stateczni, a on to taki tak niegrzecznie się zachował, to Telewizja Polska stwierdziła, że dosyć i musi wystosować komunikat na ten temat, bo się tak zwana pałka przegła. No i Telewizja Polska w komunikacie stwierdziła, że nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. Nadawca dodał, że wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej.
1: No jak on mógł?
0: Straszne.
1: Po prostu.
0: Zapowiedziano, że w rozpoczętej już edycji The Voice Senior nie będzie żadnych zmian. No łaskawi państwo, on jest tam jednym z trenerów, więc gdybyście chcieli zmieniać, no to co, musielibyście go wyciąć, ale jakby to zrobić, więc nie bardzo w ogóle macie co do zrobienia. Pewnie nie wiem, czy będzie jakiś odcinek, nie no, na żywo to nie będzie żadnego, bo jest pandemia, więc już wszystko jest nagrane raczej, także o co wam chodzi? Chociaż oni tutaj jeszcze gorsze opcje rozważali, bo tak to uzasadniono. Incydenty z udziałem pojedynczych angażowanych do programów artystów nie mogą powodować wstrzymania emisji już nagranego sezonu danego formatu. Byłoby to zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, gdzie za chamski wybryk jednej osoby ukarane zostałyby setki innych uczestniczących w programie i jego przygotowaniu oraz miliony widzów przed telewizorami. Czyli wy w ogóle rozważaliście, żeby zdejmieć program, bo Piasek krzyczał brzydkie słowa.
1: I w dodatku jeszcze na swojej prywatnej imprezie?
0: Właśnie.
1: Bo jeszcze ja rozumiem, gdyby to była impreza organizowana przez Telewizję Polską, tak?
0: Tak.
1: A cofamy się tak naprawdę do czasów podstawówki, czy szkoły średniej, gdzieś tam ileś czasu temu, gdzie po prostu jak nauczyciel, nie wiem, przyłapał ucznia na jakimś niewłaściwym zachowaniu, no prywatnie, tak? Gdzieś po godzinach, to wyciągał wobec niego konsekwencje. No ludzie, no to jest naprawdę chyba troszeczkę strzelanie z armaty do wróbli.
0: No, chyba rzeczywiście owszem. Co więcej, nadawca zapowiedział, że do kolejnych programów nie będzie angażował gwiazd, które nieodpowiednio postępują w życiu prywatnym. Także no raczej wszystkim się wydaje, że Piasek out.
1: Majka Jeżowska też.
0: Nie wiem, czy rozważałeś kiedyś angaż do czegokolwiek w TVP, ale jeżeli się źle zachowujesz w życiu prywatnym, no to przemyśl swoją postawę.
1: Ja się bardzo dobrze zachowuję w życiu prywatnym, jak zawsze.
0: Ja muszę przemyśleć, czy wszystko robię właściwie, ale chyba tak, no bo alkoholu już nie piję ze zdrowotnych przyczyn. Nigdy nie paliłam i nie zamierzam. Z narkotykami podobnie i nie zamierzam, więc nie tylko przeklinam troszkę, to może to powinnam się od tego powstrzymać, ale oni tutaj precyzują, czego nie wolno.
1: No to czego nie wolno.
0: Zachowania danego celebryty lub artysty promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, takie jak mowa nienawiści, TVP zwracające uwagę na mowę nienawiści, niech mnie ktoś uszczypnie, czy afirmacja używania narkotyków. No, to nie używam, także
1: tak,
0: jest dobrze.
1: To
0: a chyba mowę nienawiści też mi się nie wydaje, żebym stosowała. Oczywiście mają wpływ na decyzję Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości. No właśnie, wspominałam, że mamy reakcję samego zainteresowanego. On na Instagramie miał live'a. Nie będę tutaj cytowała jego wypowiedzi, bo dość długo by to trwało, ale wypunktowałam sobie najważniejsze rzeczy, o których powiedział. Być może was to zastanowiło, czy on nie jest zirytowany na Nergala, że no po co on to wrzucił i mu tak skomplikował sprawę i go w takim świetle postawił. Otóż nie, nie ma do Nergala żalu, co się stało, to się stało. Okrzyki na imprezie wytłumaczył tym, że ma swoje poglądy polityczne, chociaż no nie mówi o nich, kiedy nie ma takiej potrzeby. Chociaż przyznaje, że generalnie nie lubi partii politycznych, bo wszyscy politycy nas oszukują i tak dalej, więc politycy raczej nie, no ale poglądy swoje określone ma. W kontekście narkotyków zaznaczył, że jest zwolennikiem legalizacji marihuany. Odniósł się do tego okrzyku o biedzie, że to jest cytat z Rafała Paczesia, no, który nie oznacza tego, że gardzi jakoś osobami biednymi, no tylko to zostało wykrzyczane podczas toastu, więc chodzi o to, że życzymy sobie, żeby ta bieda nigdy nas nie dotknęła. No raczej was, kochani, nie dotknie, drodzy celebryci. Przeprosił wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Panie Piasku, tak się nie przepraszam. Jeżeli ma się za co przeprosić, jeżeli naprawdę pan uważa, że było za co, to się mówi przepraszam, a jak się nie ma za co, to się nie przeprasza.
1: To się nie przeprasza, dokładnie.
0: Tak sądzę. Oświadczenie Telewizji Polskiej skwitował słowami zobaczymy co dalej. Stwierdził, że jeśli może zostać przy swoich poglądach i jednocześnie uczestniczyć w programie w Telewizji Polskiej, to jest to wartość dodana i przedstawił te wyjaśnienia, jak twierdzi, nie po to, by się wybielać czy coś w tym rodzaju. No, można by tutaj mówić o jakimś honorze na zasadzie, jeżeli rzeczywiście jest osobą LGBT, to co robi w tym TVP, które tak podchodzi do osób LGBT, jak podchodzi, ale mi się nie chce wchodzić w tę narrację.
1: Nie, no każdy robi jak uważa, tak, i gdzieś tam...
0: Dopóki nie szczuje,
1: dokładnie,
0: bo gdyby był jednym z pracowników szczujących, a dopóki jest w tym TVP i robi swoje rzeczy, no to nam...
1: Gdyby był prowadzącym na przykład wiadomości czy
0: tak,
1: coś,
0: tak,
1: no, no ale
0: tak,
1: to są programy rozrywkowe. Znaczy,
0: oczywiście rozumiem osoby, które z tego względu by w ogóle się nie zaangażowały
1: oczywiście,
0: do TVP.
1: Oczywiście.
0: I fajnie, ale rozumiem też, że nie wszyscy muszą tak do tego podchodzić.
1: Jasne. Ale to nie jest jedyna afera.
0: No, się pośmialiśmy, teraz
1: tak,
0: już się teraz
1: się, nie, teraz się nie będziemy śmiać, bo tu absolutnie nie ma z czego się śmiać. To jest sprawa bardzo poważna. No, ale po kolei. W poniedziałek wieczorem się wszystko zaczęło, bo wtedy to właśnie dziennikarz śledczy Piotr Krysiak w obszernym wpisie na Facebooku przedstawił historię kobiety z Wielkiej Brytanii, która na początku lutego ubiegłego roku, uczestnicząc w warsztatach przed konkursem Miss Generation, miała zostać zgwałcona w hotelu pod Łukowem. Kobieta twierdzi, że zgwałcił ją gwiazdor TVP Info, zgłosiła sprawę na policję, złożyła zeznania i przekazała nagranie ze sprawcą, które zrobiła telefonem komórkowym. Krysiakowi w rozmowie telefonicznej nie udało się uzyskać żadnych informacji od rzekomego sprawcy. Uzasadnił, że nie ujawnił jego tożsamości, ponieważ nie jest obecnie związany z żadną redakcją, a gdyby został pozwany za ten wpis, to sąd nie potraktowałby go jako dziennikarza działającego w interesie publicznym. We wtorek po południu natomiast Onet już uchylił nieco więcej rąbka tajemnicy, o kogo tu mogło chodzić, bo podał to właśnie Onet, że kobieta zarzuca gwałt aktorowi Jarosławowi Jakimowiczowi, czyli współpracującego jako publicysta z TVP Info. Sam Jakimowicz w rozmowie z Onetem wypowiada się tak. Nikogo nie zgwałciłem. Przysięgam na zdrowie moich dzieci. Nie jestem zdolny do takich czynów. Brzydzę się agresją wobec kobiet. Zwrócił również uwagę na to, że nie został w tej sprawie nawet przesłuchany. Rzeczniczka zajmującej się sprawą prokuratury okręgowej w Lublinie przekazała natomiast Piotrowi Krysiakowi, że śledztwo jest obecnie zawieszone, ponieważ prokuratura czeka na materiały i dowody z zagranicy. Nie ujawniła natomiast, czy pokrzywdzona wskazała sprawcę. No i w całej sprawie wypowiada się również Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej. We wtorek po południu przekazał portalowi wirtualnemedia.pl oświadczenie w tej sprawie, w którym to czytamy między innymi. Łączenie telewizji polskiej z opisaną w internecie historią rzekomego gwałtu jest całkowicie niezrozumiałe. nieuprawnione. Nawet z wyżej wymienionego postu, czyli postu pana Krysiaka, wynika, że przywoływane zdarzenie nie ma związku z produkcją realizowaną przez TVP, stwierdził. A sam Jakimowicz jeszcze na koniec tego wszystkiego stwierdził, że post pana Piotra Krysiaka godzi w moje dobre imię i cześć. W związku z tym podejmę kroki prawne dla ochrony moich dóbr osobistych. I rzeczywiście z tego, co jeszcze gdzieś tam dodatkowo czytałem, no to wystosował dwa pozwy dotyczące tego wszystkiego. No, sprawa jest jak na razie niejasna i ciężko tu cokolwiek powiedzieć, jak to wyglądało. Mnie trochę martwi opieszałość prokuratury w tym wszystkim tak naprawdę.
0: No w ogóle cała ta historia, polecamy wam zajrzenie, przeczytanie postu Piotra Krysiaka na Facebooku. My tutaj, wiecie, bierzemy pod uwagę przede wszystkim aspekty medialne sprawy, bo Jakimowicz jest osobą związaną z TVP Info i oni go tam mieli zawiesić nawet w tym jego programie.
1: Ale jednak nie zostanie zawieszony.
0: Ale nie chcemy bagatelizować absolutnie tego aspektu sprawy, który jest związany z gwałtem, szczególnie, że sprawa ta pokazuje to, w jaki sposób w naszym kraju traktowane są ofiary gwałtów, a tam mamy ten element, że ta pani została
1: wysłana
0: do szpitala psychiatrycznego.
1: No to
0: tak się tego nie robi. Absurd, dodajmy, przecież nie mamy do czynienia z Polką,
1: i też
0: zaopiekowaną w obcym kraju.
1: I też warto wspomnieć o tym, że przez długi czas nie był pobierany od tej pani wymaz, tak? Tam nie było... Policja nie przyjechała z odpowiednim zestawem, także to też no, o czymś świadczy i o tym, jak została ona potraktowana. A warto wspomnieć, no, że właśnie tak jak mówisz, ona nie jest Polką, ona nie rozumie po polsku, nie zna języka polskiego. Przyjechała tu jako jedna z organizatorek tej imprezy. No i taka sytuacja... twierdzi, że ją spotkała, no i po prostu o tym wszystkim teraz powinien zadecydować tak naprawdę no, sąd, jak to wszystko będzie dalej.
0: A wyroki w takich sprawach niekoniecznie zawsze są sprawiedliwe, bo to wiecie, zaraz się okaże, że kobieta prowokowała i miała krótką spódniczkę czy coś w tym rodzaju. Tak to jest, nie będziemy się już w to wgłębiać.
1: Ale to jest
0: bardzo ważny temat, więc polecamy i ten post. Jak chcecie wiedzieć, jak są traktowane ofiary gwałtów w Polsce, to przeczytajcie Gwałt Polski Mai Staśko, taką książkę. Tak by tyle mogłam ze swojej strony tu powiedzieć i polecić, żeby też nie odbiegać od tematu, a jednocześnie nie bagatelizować sprawy.
1: Nie, bo bagatelizować absolutnie nie ma czego, bo sytuacja jest poważna, także no będziemy też śledzić tak, co będzie dalej.
0: Tak.
1: I czy rzeczywiście będzie sprawa miała jakiś dalszy ciąg i czy media będą informować gdzieś tam o ciągu dalszym, czy na tym to się wszystko zatrzyma.
0: Przechodzimy do kolejnej sprawy związanej z Telewizją Polską, już takim niekoniecznie aferki, chociaż jeszcze aferka będzie tutaj za chwilę, ale tak w ramach oddechu. Sprawa związana ze sportem. No jak mówimy o sporcie, to już jest grubo, bo my na sporcie to się znamy,
1: nie znamy,
0: że tak
1: absolutnie
0: powiem, jak kura na pieprzu. No i też w związku z tym, że się nie znam, to nie miałam pojęcia, że się teraz odbywają mistrzostwa w piłce ręcznej, w których występuje nasza reprezentacja. Ja pamiętam, że kilkanaście lat temu rzeczywiście był jakiś taki moment, że się wszyscy zafascynowali, bo nasza reprezentacja miała jakiś taki dobry moment, odnosiła sukcesy w tej piłce ręcznej. Nie zawsze tak było już później. 2 lata temu w poprzednich mistrzostwach nie szło nam ponoć zbyt dobrze. No i chyba w tym roku Telewizja Polska założyła, że pewnie też tak nie będzie, a na domiar tego wszystkiego dystrybutor tej imprezy no zażądał całkiem wysokiej kwoty za możliwość transmitowania tego wydarzenia w telewizji. Tam chyba było 1,5 miliona euro za transmitowanie całych mistrzostw i 500 000 za transmitowanie meczów Polaków. Więc pan, tym razem nie prezes Jacek, chociaż może on też jakoś uczestniczył w tych rozmowach, ale pan Marek Szkolnikowski, on jest dyrektorem TVP Sport, stwierdził, że oni się nie będą poddawać szantażowi cenowemu i on jako kibic to by to no, chętnie oczywiście pokazał, no ale bez przesady nie ma tyle pieniędzy.
1: No te 2 miliardy już się zdążyły rozpłynąć.
0: Tak, to prawda. Te mistrzostwa można też śledzić w internecie i to całkiem łatwo, bo na YouTubie, więc tradycyjna telewizja już nie jest tutaj aż tak bardzo potrzebna. I co się okazało? Ano się okazało to, że wtedy, kiedy grają Polacy, to nagle oglądalność tych spotkań jest jakaś znacząco wyższa niż w przypadku innych spotkań, więc popularność tego, zainteresowanie tym u nas jest całkiem wysokie, a chyba naszym graczom idzie dosyć dobrze z tego, co się orientuję. No więc pan Szkolnikowski twierdził, że trzeba to ogarnąć i coś tam się jakoś dogadał, na jakieś kompromisy poszedł i ostatecznie, no od środka co prawda, ale jednak Telewizja Polska pokazuje tę imprezę i tak Telewizja Polska pokazuje wszystkie pozostałe mecze naszej reprezentacji w Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych. W drugiej fazie turnieju nasza drużyna już zagrała z Urugwajem, to było w czwartek o godzinie 15:30, z Węgrami w sobotę o 18:00, czyli już za chwilę właściwie, oraz z Niemcami w poniedziałek o 20:30, więc to już wszystko już można oglądać nie tylko na YouTubie, ale też w TVP. No, taka tego wartość dodana, że jest polski komentarz, jak sądzę. Mecze będą transmitowane w TVP1, a także serwisie internetowym, aplikacji mobilnej i na kanale YouTubeowym TVP Sport. TVP pokaże też dalsze mecze naszej reprezentacji, jeśli ta zakwalifikuje się do fazy grupowej, oraz półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał mistrzostw. No miejmy nadzieję, że również z udziałem biało-czerwonych.
1: Oby tak rzeczywiście było, ale to nie wszystko, co dotyczy TVP.
0: No, mówiliśmy, że będzie Smoleńsk.
1: Będzie Smoleńsk, no i do Smoleńska teraz przechodzimy. Przechodzimy do filmu dokumentalnego, filmu Stan Zagrożenia, który to miał zostać pokazany na antenie telewizyjnej Jedynki w środę o godzinie 21:00 w ramach pasma dokumentalnego. Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski zapowiedział to już w gościu wiadomości 1 stycznia. Także no to miała być rzeczywiście niezła feta i rzeczywiście ten film już był szeroko zapowiadany. Natomiast w środę po południu pojawiły się informacje o tym, że emisję filmu odwołano i ostatecznie o godzinie 21:00 na antenie telewizyjnej Jedynki transmitowano mecz piłkarski o Super Puchar Włoch. Natomiast wypowiedziało się tu także Centrum Informacji Telewizji Polskiej, opublikowało stosowny komunikat i wyjaśniło, że do firmy wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych. Z informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że ma chodzić o pismo Antoniego Macierewicza do prezesa TVP Macieja Łopińskiego, ale to już jakiś czas temu było, ten pan był prezesem TVP, tak. Więc to pismo gdzieś tam przeleżało i widocznie ktoś po prostu o nim zapomniał, bo jak wspomniał właśnie w tym piśmie pan Antoni, twórczyni tego filmu, czyli Ewa Stankiewicz, nie miała praw na wykorzystanie materiałów należących do podkomisji smoleńskiej i Antoni Macierewicz miał zażądać wstrzymania po prostu emisji tego filmu. No i jak się okazuje, teraz po prostu również no, sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Nadawca poinformował, że po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych zdecydowano się przełożyć emisję stanu zagrożenia na 10 kwietnia. A Telewizja Polska zapewniła, że gorąco wspiera wszelkie działania zmierzające do wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej, aby móc się do tego jak najlepiej przyczynić również przez emisję filmu Stan Zagrożenia. TVP SA zobowiązała producenta filmu do wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania zgód niezbędnych do wykorzystania materiałów użytych w filmie w terminie umożliwiającym jego emisję w dniu 10 kwietnia. Także no tak to wygląda. Nie było można obejrzeć tego teraz, ale spokojnie, jeszcze trochę i będzie można obejrzeć, miejmy nadzieję, wtedy Stan Zagrożenia, jeżeli ktoś ma oczywiście na to ochotę.
0: No Telewizja Polska w ogóle sporo ciekawych rzeczy pokazuje. Przecież mieliśmy jeszcze ponad tydzień temu film o taśmach Amber Gold. Akurat chyba nie zdołaliśmy wam o tym powiedzieć. On miał być emitowany między świętami a Nowym Rokiem. Został ostatecznie później pokazany. Mieliśmy, prawda, słynną mszę tydzień temu ku czci Jadwigi Kaczyńskiej. Więc różne są takie ciekawe treści i też są różne ciekawe plany. Na przykład prezes Jacek chyba chce mi zrobić prezent, chociaż może on tak mnie jeszcze dobrze nie zna i nie wie, że może akurat dla mnie to lepsze byłoby troszkę co innego. Już tłumaczę. Otóż na 8 marca prezes Jacek zaplanował start nowego kanału pod nazwą TVP Kobieta. I tam mają być właśnie jakieś takie treści lifestyle'owe, inne takie, dlatego się zastanawiam, czy prezes Jacek na pewno wie, że ja już podkreślałam, że nie jestem taka stereotypowa i lifestyle to nie jest to, co mnie kręci.
1: Nie interesujesz się biżuterią, modą i lifestyle'em?
0: Nie, a taki jest stereotyp gdzieś tam wśród naszych znajomych również popularny, więc w sumie nie wiem, o czym ten kanał powinien być, żeby mi odpowiadał tak naprawdę. Chyba takie treści tam powinny być, których akurat prezes Jacek nie wyprodukuje. Tu niestety mamy
1: pewne rozbieżności.
0: Ale tak się czasem zdarza, prawda, że protokół rozbieżności trzeba podpisać. I ten kanał ma czasowo zastąpić TVP Rozrywka na 8 multipleksie. Na razie tyle wiemy. Bliżej premiery, startu, na pewno wam więcej powiemy o tym kanale, jakie tam treści, czy rzeczywiście tylko lifestyle'owe. A co do dalszych planów, bo różne były plotki, ploteczki, się wszyscy zastanawiali, co z serialem Korona Królów, czy on wróci, bo przecież miał wrócić od stycznia w odświeżonej formule, ale jakoś się tak nic o tym nie mówiło. No i Telewizja Polska jesienią zamierza pokazać kolejny sezon telenoweli historycznej Korona Królów, tak się dowiedział press. Czwarty sezon serialu został już zamówiony, ale jeszcze nie ruszyły zdjęcia, także jak gdyby nawet chcieli, to nie mają teraz czego pokazywać. Prezes Jacek potwierdza, że telewizja będzie kontynuować Koronę Królów, a serial ma mieć nową, atrakcyjną formułę, to już mówił, no tylko mówił, że to będzie w styczniu, będzie widocznie nie później, bo jeszcze kasty, jak widać, trzeba pokazywać, także taka informacja z przyszłości, żeby uspokoić wszystkich fanów serialu. No chyba nam się udało zebrać wszystko, co się
1: udało nam się. Długie to wejście było, ale jak sami słyszeliście, po prostu dużo się działo.
0: Tak, sporo takich drobiażdżków. No to cóż, teraz piosenka, już utwory z Młodych Wilków u nas były, zresztą pana Jarosława może niekoniecznie warto wspominać, także jeszcze raz się przeniesiemy na urodziny Piaska. Co prawda, no nie będzie to wykonanie Majki Jeżowskiej i Nergala, bo takiego nagrania nie mamy, no ale będzie oryginalna wersja utworu Śniadanie do łóżka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Program RTV cały czas trwa na naszej antenie. Teraz jeszcze kilka trochę takich drobniejszych informacji mamy dla was. Przenosimy się mianowicie do wirtualnej Polski, bo jakby ktoś sobie pomyślał, że wirtualna Polska i telewizja WP, no to nie ma nic ciekawego do zaoferowania swoim widzom.
0: Jak to nie
1: widzom.
0: Ma, przecież oni nowy kanał chcą stworzyć.
1: No właśnie, no to już może oni...
0: HTV, czy jakoś tak.
1: Tak, ha. No to może już oni się do tego, wiesz, przygotowują i testują na tym, co mają nowy program. Bo to w telewizji WP zadebiutował program informacyjny WP News. Jest on emitowany dwa razy dziennie o godzinie 11.50 i 16.50 od poniedziałku do piątku. Prowadzącymi WP News są Agnieszka Kopacz. Uczciwie mówię, tej pani nie znam, ale Patrycjusz Wyżga, no to jest człowiek, który... Tak, to już lepiej. Tego pana kojarzymy. Emisja programu odbywa się równolegle w telewizji WP i na stronie głównej wirtualnej Polski. Już tak się zastanawialiśmy, czy naprawdę dużo jest osób, które o godzinie tam powiedzmy 11.50 wchodzi na www.wp.pl i wow, teraz będzie ten program informacyjny, co to my będziemy oglądać, te 8 minut.
0: Nie widzę tego kompletnie.
1: Tak, tak, ja też tego nie widzę. Dalibyście to na YouTube'a, to przynajmniej miałoby to jakiś większy sens, bo można by było sobie kanał Wirtualnej Polski zasubskrybować, no i byłaby jakaś tam oglądalność. No ale Krzysztof Suwart czuwa nad wszystkim. Każde wydanie trwa około 8 minut i jest oparte na krótkich newsach, relacjach live, a także materiałach tworzonych codziennie przez dziennikarzy Wirtualnej Polski. A co za tym idzie, pojawienie się nowego programu informacyjnego oznacza koniec emisji Raport, który był na antenie od 2019 roku, a jego prowadzącymi byli Marek Kacprzak i Jakub Jankowski. Także tyle, jeżeli chodzi o Wirtualną Polskę. Będziesz oglądać 8-minutowe programy informacyjne?
0: Jakoś pewnie nie, bo i tak zapomnę i pewnie jak będę chciała, to obejrzę sobie fakty.
1: To dokładnie, tym bardziej, innego, że są dłuższe i jednak...
0: Dokładnie, ale jeżeli wy oglądaliście już, no bo okazji już było kilka, jak nie kilkanaście, to dajcie znać, jak wasze wrażenie z tego nowego programu, serwisu informacyjnego.
1: Możecie chociażby do nas na Facebooku napisać, tak jak wspominaliśmy na początku audycji, nie jesteśmy na żywo, ale na pewno te informacje odczytamy. Możecie skomentować pod postem naszym, możecie skomentować również w serwisie tyflopodcast.net, na YouTubie Tyflopodcastu, no i na naszym radiodechatowym Mixcloudzie. Swoją drogą tam warto zaglądać, bo przez jeszcze kilka, a nawet kilkanaście najbliższych dni będziemy sukcesywnie publikować audycje z naszej sylwestrowo-noworocznej imprezy. Więc jeżeli macie ochotę...
0: Jesteśmy tam już my, jeżeli lubicie tak, nasz skład.
1: To włączcie. I jest Patryk.
0: Jest Patryk. Może nie wszyscy wiedzą, że tu obecni mieli okazję podsumować miniony rok w muzyce, polityce, mediach i innych dziedzinach życia. To miało miejsce między 14 a 15, także możecie posłuchać. Po 16 był Patryk Waliszewski, tego już też możecie posłuchać, a dalej no to zobaczymy kiedy, bo to Michał czuwa, możemy zdradzić nad udostępnianiem tych programów, więc kiedy kolejne programy udostępni?
1: Myślę, że w poniedziałek coś wrzucę.
0: No tak, bo teraz trochę się na naszym Facebooku dzieje, bo mamy propozycje weekendowe, mamy RTV, jutro mamy Pozytywnik, więc pewnie w poniedziałek się pojawi kolejny program, a był to program Agaty Białobrzeskiej. Także zachęcamy, jeżeli zapomnieliście, że Sylwester był, bo to już dawno temu było, następnym razem zaczniemy wrzucać programy sylwestrowe w lipcu lub innym wrześniu.
1: Bo czemu nie?
0: A właśnie, kto powiedział, że trzeba w styczniu?
1: No dokładnie.
0: A tymczasem piosenka będąca komentarzem, już chyba kiedyś u nas była, ale całkiem ładna i sympatyczna piosenka o newsach, o chyba dobrych newsach zaśpiewa Matt Dusk, prawda?
1: Prawda. Good news. Już teraz.
2: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio DHT.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Tak nam się spokojnie zrobiło, a teraz będzie kryminalnie. To już nie tak spokojnie.
0: Nie tak spokojnie, oczywiście. Mamy nadzieję, że w programie WP News będą przekazywane przede wszystkim
1: same
0: dobre
1: informacje,
0: wiadomości, chociaż nie zawsze to tak jest. A my teraz z kolejnymi właśnie newsami przychodzimy. No chyba dobry news jest taki, że kolejna produkcja się pojawia.
1: Oczywiście.
0: Choć gorszy jest taki, że no nie dla każdego ona taka dostępna będzie niestety. Od piątku 15 stycznia w serwisie IPLA dostępne są premierowo wszystkie odcinki nowego serialu kryminalnego Rysa, produkowanego przez AXN i Polsat. My już mówiliśmy, że ten serial się miał pojawić w styczniu, ale no już on istotnie jest od 15 stycznia. I to jest adaptacja bestsellerowej powieści Igora Brejdyganta, a więc tego samego pana, którego powieść została zekranizowana w TVN-ie, czyli chodzi o Szać. Także pan Igor, jego twórczość jest wszędzie obecna już. I Rysa to jest pierwsza część cyklu kryminalnego i jest to połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym. I o co tam chodzi, jaka jest fabuła? Otóż główna bohaterka Monika Brzozowska to policjantka pracująca w warszawskim Wydziale Zabójstw. Stara się wygrać z dręczącymi ją lękami, cierpi na zaniki pamięci. W miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. Bohaterka przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż zwykłe porachunki. Zostaje wplątana w niebezpieczną grę, która zmusi ją do ponownej walki z demonami przeszłości. W Rysie zagrali m.in. Julia Kijowska, Maciej Zakościelny, Janusz Habior, Kinga Price, Dawid Ogrodnik, Mariusz Ostrowski i Zbigniew Zamachowski. Serial liczy 8 odcinków, no i właśnie, można go oglądać w IPLi. Nie mamy na ten moment informacji, czy on zostanie pokazany w Polsacie. No, zawsze tak było, że tak.
1: Że to najpierw znaczy, że IPLa, a że później...
0: Że IPLa, potem Polsat. Tak. Ale jak widać, TVN już tutaj trochę inną drogą próbuje iść, chociaż ciekawostka, TVN tak pokaże chyłkę rewizję, tylko że w wiosennej ramówce ten jeden odcinek tak tylko dali na zachętę. A to jest dobre. Dali ten jeden odcinek w styczniu, ludzie pewnie kupili, a oni w marcu to pokażą jednak. Jaka to wspaniała polityka jest. Także może nie kupujcie tych innych seriali, tych tam nieobecnych, czy też w ogóle nie oglądajcie ich, nie kupujcie abonamentu Playera po to, bo oni może jednak to wyemitują tylko za rok lub trzy. To można poczekać, jeżeli tylko się ma cierpliwość. Więc nie wiemy, jaka tutaj
1: będzie
0: polityka.
1: To jest po prostu
0: polityka.
1: Dla niecierpliwych. O których tak. Też swego czasu śpiewał Piasek.
0: Piasek. Więc nie wiemy, jaka tutaj będzie polityka. Może AXN to pokaże. No trudno powiedzieć, dlatego że nie ma żadnych zapowiedzi, to wam o tym serialu powiedzieliśmy teraz. Jeżeli Polsat go pokaże jednak, lub AXN, lub ktokolwiek, to powiemy o nim pewnie jeszcze raz, ale już tak raczej mniej szczegółowo, odsyłając was do tego wydania. No bo liczyć się musimy z tym, że no pewnie niewiele osób zdecyduje się na obejrzenie tego w IPLi. Do tego jest potrzebny abonament, który kosztuje chyba 24 zł niecałe na miesiąc. No w tym czasie można oczywiście serial obejrzeć, a pewnie wtedy z tego abonamentu zrezygnować.
1: Z tą dostępnością IPLi to też tak różnie jest, no, tak wiecie, z naszej perspektywy użytkowników niewidomych. No niby się da, ale żeby to jakieś było takie super przyjemne, super fajne, no to też.
0: Ale czy z tych serwisów VOD ona nie była już najlepsza, jeżeli już by
1: Tak, ale to...
0: Coś jest najlepsze, to
1: no właśnie,
0: znaczy,
1: to nie znaczy,
0: super.
1: Że jest bardzo wygodne, oczywiście.
0: Także trudno nam powiedzieć, czy jeżeli jesteście zainteresowani, to macie kupować to, czy czekać na to, co Polsat zrobi.
1: Wiesz co, ja bym książkę radził przeczytać po prostu.
0: A w ogóle najlepiej to rzeczywiście przeczytać książkę, tym bardziej, że ta historia nie kończy się na jednej książce.
1: No właśnie, i będziecie już wiedzieć więcej.
0: Tak, i Polsat również poszedł tym tropem, czy też twórcy tej produkcji, bo trwają prace nad ekranizacją kolejnej części kryminalnej serii Brady-Ganta, zatytułowanej Układ. I to nie jest tak, że Polsat czy też AXN czekał na to, jak zostanie przyjęta pierwsza seria, żeby nagrać drugą. Nie, oni od razu wiedzieli, że tak będzie, bo zdjęcia do Rysy skończyły się w listopadzie, a do Układu się zaczęły już w grudniu. Także szybka akcja. I do obsady dołączy m.in. Adam Woronowicz. Tyle wiemy na ten moment.
1: No to rzeczywiście zapowiada się ciekawie. To nam teraz nie pozostaje nic innego, jakąś piosenkę zagrać.
0: Nie było łatwo wybrać.
1: Nie było
0: piosenkę.
1: Łatwo. Jeszcze grać piosenkę Trzeciego Oddechu Kaczuchy o policjantach z Warszawy, ale znalazłaś coś lepszego.
0: No tak, no to pani z Warszawy, więc to miało sens. Oczywiście Rysa na szkle nam się skojarzyła jako pierwsza, ale to trochę nie o tym produkcja. Ale skoro bohaterka pani Monika jest policjantką, no to właśnie o policjantce nam teraz zaśpiewa zespół Hertz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie cały czas programu RTV, w którym to mamy dla was garść informacji odnośnie tego, co w sieci.
0: Tak, dalej jesteśmy w sieci. Już zasygnalizowaliśmy wątek Playera i dalej o nim będziemy mówić. No bo chyba czas pandemii sprzyja takiemu właśnie udostępnianiu treści. Siedzi się w domu, no to i obejrzałoby się jakieś tam telewizyjne premiery, niekoniecznie czekając do marca. No i też filmy by się na przykład obejrzało różne, kiedy nie można wejść do kina. No to i ten Player zyskuje na znaczeniu i jego oferta. I wspominaliśmy już w poprzednim odcinku, że TVN dystrybuuje w ten sposób część swoich treści, jak na przykład program Down the Road albo Kuchenne Rewolucje, że wrzuca do Playera przedpremierowo kilka odcinków i nie inaczej będzie z kolejnym serialem. Tutaj się martwiliśmy poprzednio, no bo szkoła się kończy, szpital się kończy.
1: Żeby nam tak, ukrytej prawdy nie zabrali.
0: Żeby z ukrytą prawdą było wszystko w porządku, ale nie zanosi się, żeby się coś stało, bo właśnie Ukryta Prawda również trafiła do tej dystrybucji. Od 18 stycznia, od poniedziałku do piątku, w playerze publikowane są kolejne odcinki nowego sezonu Ukrytej Prawdy. Także można oglądać. Są też już zapowiedzi, co TVN szykuje na wiosnę, jeżeli chodzi o to pasmo seriali paradokumentalnych. Wiemy, że pasmo w paśmie Szpitala pojawi się taki kryminalny serial zatytułowany Lab, ale to więcej Wam o nim powiemy bliżej premiery, która będzie mieć miejsce 15 lutego, to już wiadomo.
1: Czyżby wracały te dobre czasy, kiedy to no, TVN emitowało trochę tych różnych takich kryminalnych, typu jakieś W11, detektywi i tak dalej, i tak dalej?
0: Właśnie, tak wygląda. No, jedna jaskółka wiosny nie czyni oczywiście.
1: Zobaczymy.
0: Ale zobaczymy, co jeszcze nam przygotują. I kolejna taka produkcja, która się doczekała również takiej właśnie premiery, to jest produkcja szykowana dla TTV, ale nie zabraknie również przynajmniej jej fragmentu w głównym TVN-ie i też dlatego o niej mówimy. To są najgorsze polskie tatuaże. W każdym odcinku programu pojawi się czworo posiadaczy tatuaży, dla których dziara to dziś powód do wstydu. No bo jak sobie tam wytatuowali coś, z czym się dzisiaj nie utożsamiają, albo imię jakiegoś byłego partnera, który im ich skrzywdził. No i dlatego trzeba myśleć,
1: to już gorzej.
0: No, ale po to jest właśnie ten program, żeby sobie poradzić z tym, jeżeli się w przyszłości nie pomyślało. Tym razem trafią ci uczestnicy jednak w ręce profesjonalnych tatuatorów, którzy podejmą się wyzwania przykrycia tatuaży. Seria Najgorsze Polskie Tatuaże zadebiutuje w serwisie Player już 28 stycznia, czyli to jest przyszły czwartek, jak dobrze liczę. Udostępnione zostanie wówczas 6 odcinków i tego dnia również na antenie TVN-u głównego właśnie, czyli nie w TTV, a w TVN-ie, o godzinie 22.30 wyemitowany zostanie pierwszy odcinek formatu, także można obejrzeć, zobaczyć i już wiedzieć, czy warto, czy nie warto tego oglądać dalej, a cały sezon od 20 lutego trafi do wiosennej ramówki TTV, gdzie w każdą sobotę o 22.00 widzowie obejrzą po 2 odcinki programu. Także pewnie bliżej 20 lutego przypomnimy, że taka produkcja ma być, może jeszcze czegoś więcej się o niej dowiemy, zobaczymy, jak to będzie, ale skoro można ją obejrzeć już w playerze oraz jeden odcinek w TVN-ie, to warto było to zasygnalizować. Na chwileczkę odejdziemy od playera, no bo to nie jest jedyny internetowy serwis powiązany z TVN-em. Jest jeszcze inny serwis i tam można obejrzeć premierowy materiał, który się na antenie TVN24 tym razem pojawi. No TVN24 i magazyn Czarno na Białym to produkuje co jakiś czas takie głośne komentarze, szeroko materiały. Takim był film Don Stanislao o kardynale Dziwiszu, ale to nie ten, który tutaj prowadzi program.
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: Tylko nazwisko się zgadza. Wtedy wam chyba nie powiedzieliśmy o premierze Don Stanislao, ale mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli zainteresowani, to już obejrzeli, albo w internecie chyba pewnie też dalej można to zrobić. No i szykuje się taki kolejny materiał, który no, myślę, że spotka się ze sporym, znaczącym odbiorem społecznym. To jest film, czy też reportaż pod tytułem 29 lat bezkarności. Magazyn TVN24 Czarno na Białym pokaże reportaż o ojcu Tadeuszu Rydzyku, to właśnie o nim. Pełny tytuł to 29 lat bezkarności, fenomen ojca Tadeusza. Na razie materiał można obejrzeć przedpremierowo za pośrednictwem TVN24 Go i nie udało mi się dotrzeć do informacji, kiedy ma być premiera telewizyjna, a w tym TVN24 Go to on już tak trochę długo wisi, więc można się jej spodziewać chyba rychło. Także mówimy wam o nim teraz, jeżeli jesteście zainteresowani, a nie chcecie płacić TVN24 Go, bo to tam za darmo nie jest, o tym też za chwilę, no to po prostu wypatrujcie, bo może być tak, że wam nie damy rady z wyprzedzeniem odpowiednim powiedzieć o telewizyjnej premierze. A co więcej wiemy o tym reportażu, on jest autorstwa Rafała Stangreciaka i nadawca zapowiada go słowami: zakonnik, któremu wszystko uchodzi na sucho, choć wiele jego zachowań budzi społeczne oburzenie, a co najmniej kontrowersje, nigdy nie poniósł za nie realnych konsekwencji. Stan Greciak do momentu publikacji reportażu nie otrzymał odpowiedzi od prowincjała redemptorystów na przesłane mu pytania, także nie będziemy mieli komentarza drugiej strony, ale to ile można do niego czekać. No i tak jak wspomniałam, przedpremierowo za pośrednictwem platformy TVN24GO można to obejrzeć. No i to znowu jest płatne. 10 zł za miesiąc korzystania z tej platformy, a 100 za rok. Otrzymujemy możliwość oglądania tych materiałów różnych przedpremierowo, a także dostęp do TVN24 i TVN24bis. Chociaż w naszym przypadku osób niewidomych, to ostatnie akurat jest średnią atrakcją, ponieważ w aplikacji TVN24 jest bezpłatne audio obu tych kanałów, a tutaj chodzi o wersję wideo, więc dla nas to jest średnio akurat atrakcyjna opcja.
1: Inna rzecz, że dostępność tej aplikacji to też taka nie jakaś szczególna.
0: Ojej. Ona się trochę zepsuła, mam
1: tak,
0: wrażenie.
1: Na początku było fajnie, zresztą podobnie jak z playerem. Teraz z playerem też tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją i działa to źle, a przynajmniej jak jakiś czas temu sprawdzałem, muszę zerknąć znowu, bo player to jest po prostu never ending story, jeżeli chodzi o dostępność. Tam co chwilę coś się zmienia i trzeba naprawdę być na bieżąco, żeby wiedzieć, jak to odtwarzać, te materiały.
0: To jest prawda, także no, może chcecie, nie chce wam się czekać i zapłacicie te 10 zł za miesiąc, a potem można pewnie się z tego wypisać. My wam tutaj niczego nie narzucamy, czy też nie rekomendujemy, przedstawiamy, jakie są możliwości, a materiał z pewnością będzie interesujący. A skoro powiedzieliśmy o 29 latach bezkarności, to ten tytuł się z czymś chyba kojarzy,
1: z
0: prawda?
1: Z 25 lat niewinności, czyli tak. Z film o historii Tomka Komendy, który to no, jest ostatnio dość popularnym tytułem. Już jakiś czas temu premierę swoją miał, ale nie tylko film. Bo oto okazuje się, że można też sobie obejrzeć serial. Serial składający się z 4 odcinków. Playerze.
0: Tak, i to jest dostępne w playerze, bo film też jest w playerze, o tym wam mówiliśmy, także jak chcecie wersję wydłużoną, pewnie z jakimiś scenami,
1: dodatkowymi, tak,
0: to możecie sobie to obejrzeć w formie serialowej. A co do jeszcze takich ofert właśnie filmowych, bo wspominałam, że taka już teraz rola tego playera i tak on korzysta na tej pandemicznej sytuacji, że do kin nie możemy chodzić, no to a filmy trzeba gdzieś dystrybuować, to między innymi w playerze, ale też w innych serwisach. Pojawia się, czy też pojawi film nowy Patryka Wegi.
1: Pętla, tak. Pętla, czyli film o aferze podkarpackiej, słynnej jakiś czas temu. Można obejrzeć w wielu, wielu tych najpopularniejszych polskich serwisach VOD.
0: A z kolei 1 lutego w playerze zadebiutuje film Listy do M4. On miał mieć premierę w listopadzie, ale no wiadomo, że się opóźniło z jakiego powodu. No i będzie o premierę teraz. Emisja świątecznego filmu w lutym jest takim no trochę...
1: No chyba, że na 14.
0: No chyba, że tak, także nie wiem, czy już nie byłoby lepiej poczekać z tym kolejny rok, ale no tak, taka została podjęta decyzja. Być może wrócimy jeszcze do tego tematu i powiemy więcej o tym filmie, to pewnie zależy, czy za tydzień się spotkamy, czy też ile będziemy wam mieli do powiedzenia, ale z założenia też nie jesteśmy programem filmowym, więc raczej się skupiamy na serialach, czy też reportażach, także wam po prostu sygnalizujemy, że takie coś będzie miało miejsce i takie premiery będą. No właśnie, a skoro jesteśmy przy playerze, przy TVN-ie, to jeszcze tutaj jest jedna ciekawostka.
1: To jest tu jedna ciekawostka i to jest w ogóle bardzo ciekawa informacja i ciekawe źródło, bo serwis pudelek.pl w środę podał, że Edward Miszczak w marcu ma przejść na emeryturę, a miałaby go zastąpić Lidia Kazeń, która jest dyrektor programową TTV. Natomiast sprawie została ucięta głowa dość szybko, bo TVN zaprzecza informacje na temat przejścia dyrektora Edwarda Miszczaka na emeryturę w marcu są nieprawdziwe. Dotycząca go zmiana w strukturze, która nastąpiła wiele miesięcy temu, ma charakter wyłącznie wyłącznie formalny. W zarządzie TVN SA nie ma obecnie funkcji prezesa, stąd też nie może być stanowiska wiceprezesa. Faktyczny zakres odpowiedzialności Edwarda Miszczaka nie uległ zmianie, tak informuje biuro prasowe TVN. Grupa Discovery. Edward Miszczak jest związany z grupą TVN od drugiej połowy lat 90. Od wielu lat jest dyrektorem programowym, a obecnie odpowiada za opracowywanie ramówki stacji TVN, nadzór nad pracami scenariuszowymi, udział w produkcji filmowej w zakresie prac producenckich, a także nadzór twórczy nad kanałami TVN Style, TVN Turbo i TVN. Także, jak sami widzicie, ma pan Edward co robić i jeszcze będzie miał co robić przez, no podejrzewam, że długie, długie miesiące albo nawet i lata.
0: Najważniejsze, że się zaszczepił poza kolejnością, on jak jego partnerka, dzięki czemu cała Polska sobie o nim przypomniała, kto zdążył zapomnieć i o nim usłyszeli. Także teraz już pełen energii i nie bojący się wirusa może dalej pracować.
1: Tak jest.
0: Ale piosenka nie będzie o panu Edwardzie, bo nie wiem, czy się takiej doczekał. No tylko będzie o tym, kto rządzi innym imperium ojca Tadeusza tym razem.

0: pozytywną energią, mimo tego, że dekoder nie działa, to jednak no rzeczywiście moc jest, butelka, dekoder telewizji trwam.
1: To najważniejsze, że radio DHT działa
0: oczywiście. I słuchajcie, i nie potrzebujecie do odtwarzania naszego sygnału żadnego dekodera.
1: Absolutnie, nie internet w zupełności wystarczy, no ale jak internet nie działa, to rzeczywiście będzie problem.
0: No to jest problem.
1: A tymczasem ostatnia informacja na dziś dotyczy nowego, wspaniałego, atrakcyjnego kanału telewizyjnego, który zadebiutował w piątek w kraju nad Wisłą. Nazywa się Music Box Polska. To taka trochę nowość, a trochę nie. Otóż, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w piątek 22 stycznia o godzinie 12 nadawanie rozpoczął kanał Music Box Polska. Nowa stacja decyzją nadawcy, czyli Music Box Group, u operatorów w Polsce zastąpiła obecny na naszym rynku od 2014 roku kanał Music Box UA. Jak ktoś nie wie, od czego skrótem jest UA, to chodzi o Ukrainę. Czyli mówiąc prościej, w naszym kraju nadawała ukraińska odmiana tego kanału, a teraz zrobili nam naszą narodową odmianę. Dostęp do Music Box Polska uzyskali więc abonenci sieci kablowych i IPTV, a także platform OTT.
0: Czyli over the top. Over the top, tak. To jest taki właśnie skrót. Też właśnie to są z
1: tego,
0: co...
1: za tym stoi.
0: Słuchaj, no ja w międzyczasie wklepałem do Google'a i to są też jakieś właśnie platformy świadczące dostęp i generujące zawartość poprzez internet. Także to też no coś tu związanego właśnie z siecią.
1: Aha, no to widzicie, radio bawi, radio uczy. O radiu i telewizji wiemy wszystko, ale też czasami musimy się wspomóc z internetem czy innymi źródłami.
0: I dobrze, że nie wiecie, jak często.
1: Stacja Music Box UA nadaje od 2007 roku generalnie, a w Polsce zadebiutowała w roku 2014, jak wspomniałam. W naszym kraju kanał zarówno w wersji SD, jak i HD, bo miał takie dwie, dostępny był w pakietach sieci kablowych i IPTV, takich jak Satfilm, Telewizja Światłowodowa, Jambox, Vectra, Toja, Inea, Bydgoska Telewizja Kablowa, Gawex, Telewizja Kablowa Chopin, Grupa Telekomunikacyjna Artus i na WP Pilocie też był, się okazuje.
0: A to był, pamiętam go rzeczywiście.
1: A jednak, widzisz, bo ja nie. Z końcem 2020 roku pojawiła się informacja, iż stacja Music Box UA, decyzją nadawcy, czyli Music Box Group, u operatorów w Polsce zastąpiona zostanie przez kanał Music Box Polska, czy też Music Box Polska HD, zależy pewnie, gdzie była wersja HD, a gdzie SD. Do tej modyfikacji miało dojść w niedzielę 20 grudnia, ale nadawca zdecydował o przesunięciu tego terminu, czyli ostatecznie o miesiąc tak właściwie go przesunął i dopiero 22 stycznia zmiana się dokonała. No ale jeżeli nie oglądaliście tej telewizji ukraińskiej odmiany, to w ogóle co tam się działo, co tym idzie, czego się można spodziewać po odmianie polskiej i czy to będzie coś podobnego? W ramówce Music Box UA widzowie mogli znaleźć teledyski, była tam szeroko pojęta muzyka rozrywkowa. Music Box Polska ma nie zmieniać tego formatu, a oferta ma stać się bardziej atrakcyjna dla polskiego widza. I tutaj mamy taką zapowiedź ze strony nadawcy, czego się możemy spodziewać, więc pozwolę sobie zacytować. Music Box Polska to nowa jakość w polskiej telewizji muzycznej. Serio? Naprawdę da się jeszcze zrobić nową jakość w polskiej telewizji muzycznej? Co może być innowacyjnego w emitowaniu teledysków?
0: No właśnie,
1: Mamy muzykę, którą kochasz i nie zawahamy się jej zagrać. Gramy to, co najlepsze na świecie, w Polsce i ekskluzywnie puszczamy klipy zza wschodniej granicy, czyli z tymi klimatami ukraińskimi tak się ostatecznie nie rozstaniemy.
0: No to może być coś nowego.
1: No owszem, coś przynajmniej nam nieznanego, bo tam to mogą być hiciory, ale takie, których my nie znamy, bo u nas się ich w stacjach radiowych nie gra. Najgorętsze listy przebojów, autorskie programy i przeboje z lat 90. XX wieku i 2000. XXI wieku. taka jest ta zapowiedź, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Warto dodać, że Music Box Polska jest częścią globalnej sieci Music Box Group, nadającej w Rosji, Izraelu, na Ukrainie i Gibraltarze. Także taki

0: mają zasięg. Dziwne, że nie nadają w Bangladeszu.
1: No właśnie, no ale tam będzie nadawać polskie radio, więc wszystko się wyrówna.
0: Owszem, i tą informacją kończymy nasz dzisiejszy program. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać i przyznamy, że oboje mieliśmy pewien szalony pomysł, który nam przyszedł przez głowę.
1: No jak skoro, Ukraina.
0: Skoro Ukraina, no to na zielonej Ukrainie przy kochanej mej dziewczynie.
1: Hej, sokoły!
0: Hej, hej, hej, sokoły! Ale to jednak byłaby przesada, więc powędrowaliśmy wspomnieniami do Eurowizji do roku 2004, dobrze mówię?
1: Jak dobrze pamiętam, to tak.
0: Tak, bo między innymi wtedy Ukraina mogła się pochwalić zwycięstwem na Eurowizji, później też mieli zwycięstwo jedno, kilka lat temu chyba cztery, ale to właśnie to było jakieś takie legendarne, więc przypomnimy sobie ten hit, którym wtedy wygrali.
1: Będzie Ruslana i jej słynne Wild Dancers. My słyszymy się w następnym odcinku.
0: Jak się usłyszymy?
1: Zaglądajcie, tak, zaglądajcie na nasze media społecznościowe, obserwujcie fanpage Radia DHT. Tam z pewnością wszystkie informacje uzyskacie we właściwym sobie czasie. My na dziś dziękujemy za uwagę. To było 106. wydanie programu RTV, które poprowadzili dla was Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia, a na koniec Ruslana.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziś w kalendarzu poniedziałek, to 7 dzień stycznia nowego 2019 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś będzie o telefonach komórkowych, o smartfonach, o aplikacjach, które nam się mogą przydać. I okazało się tak zupełnie rzutem na taśmę, że dziś będziemy mieć dla was dwie audycje. Zapowiadałem jedną audycję, ale z racji tego, że zarówno jedna, jak i druga to będą raczej krótkie programy, to przygotowaliśmy dla was dwa materiały. Ale na dobry początek audycja zapowiadana. Obie audycje dziś będę miał przyjemność poprowadzić z Krzysztofem Bruzdą. Witaj Krzysztofie w nowym roku.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór i nie wiadomo kiedy to pójdzie, także...
1: Tak, dobry wieczór, dziś...
6: Niech już i tak będzie.
1: Tak, dziś będziemy pokazywać aplikację, na dobry początek, aplikację, która nazywa się Drugi Numer, bądź też 2NR. Też tak, ta aplikacja jest określana i rzeczywiście ona nawet jak sobie ją zainstalujemy, to tak jest zapisywana jako ikonka na ekranie naszego telefonu. Oprócz tego adres strony internetowej tej aplikacji to jest www.2nr.pl. I no może na dobry początek, Krzysztofie, gdybym mógł Cię prosić o krótkie wyjaśnienie, po co w ogóle jest ta aplikacja i do czego służy?
6: Ta aplikacja jest do tego, żeby po prostu, no w momencie, kiedy nie chcemy podawać swojego numeru telefonu różnym firmom, do których akurat no, musimy podać numer, to możemy podać właśnie ten numer zapasowy, który to numer ta aplikacja wygeneruje. Numerów takich możemy mieć 3, ale to za chwilę o tym. I to jest aplikacja zupełnie darmowa. No i tutaj trzeba zaznaczyć, że z tej aplikacji nie da się dzwonić w ten sposób, że powiedzmy ja nie wiem, będę chciał wywołać jakiś dialer w tej aplikacji, żeby zadzwonić chociażby do ciebie, Michale, no to się nie da.
1: Tak, ta aplikacja obsługuje tylko połączenia przychodzące.
6: Tak. Muszę poprosić człowieka, z którym chciałbym się skontaktować, o to, żeby on do mnie oddzwonił za pomocą takiej krótkiej wiadomości tekstowej. To nie jest SMS, żeby nie mylić.
1: Bo aplikacja też nie pozwala na wysyłanie SMS-ów o naszej własnej treści, aczkolwiek ta wiadomość, którą będziemy chcieli wysłać do tego użytkownika, to będzie SMS-em, tak naprawdę. My ją dostaniemy jako SMS. Natomiast my swoich własnych SMS-ów nie możemy wysyłać, nie możemy też dzwonić. Po prostu to jest aplikacja oferująca numery przychodzące. To jest coś na zasadzie takiej, że na przykład jest dużo różnego rodzaju serwisów ostatnio, które zresztą też chociażby z Pawłem Masarczykiem kiedyś pokazywaliśmy. Pokazywaliśmy na przykład taki serwis jak Omegle. I ten serwis służy do tego, czy Sześciobcy. I te serwisy służą do tego, że na przykład możemy sobie wylosować jakiegoś rozmówcę. Tak po prostu. I uznajemy, że na przykład nam się rozmowa jakoś tak fajnie klei i chcielibyśmy sobie z kimś, powiedzmy, porozmawiać przez telefon. No ale nie znamy tej osoby, nie wiemy, kto to tak naprawdę jest. To czy od razu będziemy podawać nasz numer telefonu, będziemy się dzielić naszymi danymi, po których nas jest bardzo łatwo zidentyfikować, no bo teraz numer telefonu to przecież jest klucz do wielu różnych miejsc w internecie, dzięki czemu ktoś pozna od razu nasze prawdziwe imię i nazwisko, na przykład za pomocą Facebooka czy innych portali społecznościowych? No nie. No więc możemy użyć takiego właśnie numeru i podać go tej osobie. Jeżeli ona chce, to może do nas zadzwonić.
6: Zadzwonić, dokładnie. Numer w tej aplikacji ważny jest 7 dni. Później on się dezaktualizuje i wraca do puli numerów do wylosowania. Ale jeśli nie chcemy tego numeru stracić, no to musimy go przedłużyć. Są dwa sposoby na przedłużenie tego numeru. Albo wysyłamy sobie SMS-a sami do siebie z tej aplikacji i przedłuża on się nam na następne 7 dni, albo musi ktoś po prostu na ten numer zadzwonić i wtedy również nam się to przedłuży na następne 7 dni.
1: Tak.
6: Jesteśmy powiadamiani wiadomościami odpowiednimi, kiedy nam się kończy ten numer. Od razu po wejściu do aplikacji mamy informację: pozostało ci jeszcze, i tam jest odpowiednia cyfra, ile nam tych zostało godzin czy dni do końca ważności numeru. I tak jak powiedziałem, numery możemy mieć 3. Jakby ktoś, jakby komuś było mało, to może sobie właśnie takie 3 numery wylosować maksymalnie. Mamy do tego, ja to za chwilę pokażę, właśnie 3 pola, które się wypełniają tymi numerami. Każdy numer jest edytowalny. Możemy każdemu numerowi nadać nazwę własną. Możemy go dla osób widzących, uwaga, przykolorować jakimś kolorem, każdy innym, żeby nam się nie myliły, że ten na przykład to dla banku, a ten to dla kogoś tam innego, nie? Więc czytam, nie wiem, jak ktoś lubi portale randkowe, to może sobie każdy numer do innego portalu przypisać. No i tak to mniej więcej wygląda w teorii. W ustawieniach...
1: W praktyce to może jeszcze tak, ja bym nie radził podawać tego numeru dla banków. No już bez przesady, szczególnie dla banku, jeżeli mamy tam konto i mamy tam jakieś pieniądze, bo ten
6: numer... Nie, to był żart.
1: Ten numer, tak, tylko wiesz, no ja wolę o tym powiedzieć, żeby ktoś nie wziął tego na poważnie, bo no drodzy, jeżeli gdzieś macie już tak na poważnie konto, to nie korzystajcie z takich numerów. Jeżeli używacie tego konta na co dzień, to lepiej jednak mieć tam swoje prawdziwe dane, zwłaszcza jeżeli na przykład mowa o instytucjach finansowych, bo na przykład zakładacie sobie tam konto, planujecie tam umieszczać na tym koncie jakieś pieniądze, wpłacać tam jakieś pieniądze, no to lepiej identyfikować się swoimi prawdziwymi danymi, bo potem możemy mieć z tego powodu różnego rodzaju nieprzyjemności, bo na przykład ten numer nam zniknie, bo zapomnimy go przedłużyć, no i co wtedy? I zaczynają się problemy.
6: I będzie problem. Natomiast te numery są bardzo dobre do robienia na tych numerach tak zwanych subskrypcji. Jak sobie na przykład chcę, no jak tam jest, na jakichś tam powiedzmy aplikacjach wymagane są, żeby numery, żeby wysłać SMS-a, nie wiem, z jakimś kodem czy coś. No to wtedy taki numer możemy podać i przyjdzie nam wiadomość tekstowa na ten numer z kodem do subskrypcji. I wtedy możemy spokojnie z tego korzystać.
1: No tak, bo, bo nasz rachunek nie zostanie obciążony w żaden sposób.
6: Obciążony, dokładnie. I wtedy jak nam, powiedzmy, ta subskrypcja się znudzi albo nie będzie opcji, bo czasami też takie zdarzają się subskrypcje, że nie ma opcji wycofania, no to numer się kasuje i do widzenia i nie masz subskrypcji.
1: Albo w ogóle po prostu, no czasem to są najzwyczajniej w świecie serwisy, które naciągają, bo z jednej strony oferują nam na przykład, nie wiem, pobranie jakiejś aplikacji albo coś innego, dostęp do jakichś usług, a potem okazuje się, że jak wejdziemy tam, podamy swój numer telefonu, wpiszemy odpowiednie dane, wpiszemy odpowiedni kod, to się nagle okazuje, że to tak naprawdę w ogóle nie działa i że to miało na celu wyłudzenie naszych pieniędzy. Oczywiście potem wiadomo, że...
6: A 40 zł poszło.
1: Że możemy, oczywiście możemy różnego rodzaju swoich praw dochodzić i prędzej czy później nam się to uda, natomiast no, co nerwów sobie napsujemy, to nasze.
6: To nasze, dokładnie. Także tutaj to tylko do tego może nam służyć właśnie.
1: Tak.
6: Ale tak jak mówię, wygodna rzecz jest w tej aplikacji taka, że po prostu nie znamy człowieka, czy tam po prostu jakiejś instytucji, która do nas bardzo upierdliwie chce się dodzwonić, to podajemy ten numer i jesteśmy spokojni, że to nie są nasze dane. Za chwilę te dane będą kogoś innego, bo ja tam nie wiem, ta pula z tego co widzę jest trochę ograniczona. Już dwa razy udało mi się wylosować ten sam numer, który się skończył, więc to jest też ograniczona jakaś ta... Chyba, że każdy posiadacz aplikacji ma jakąś ograniczoną pulę do iluś tam numerów, tego nie sprawdziłem, bo chyba... No nie wiem. W każdym razie, no tak jak powiedziałem, dwa razy mi się udało już trafić na mój numer, który już dwa razy w puli wylądował. Więc to tak różnie bywa z tym.
1: Jasne. Aplikacja dostępna jest zarówno dla iOS-a, jak i dla Androida, więc teraz moje podstawowe pytanie, od czego, Krzysztofie, zaczynamy?
6: Może od iOS-a, bo ty jesteś taki iOS-owiec. To może.
1: No jestem, siłą rzeczy.
6: Pokaż ludziom, jak to działa, tym, którzy z tobą trzymają.
1: Nie no, iOS do mnie wrócił i ja się z tego powodu bardzo cieszę, nie ukrywam, korzystanie z Androida przez te mniej więcej tam dwa tygodnie, no bo ten okres przedświąteczny to był taki też dla serwisów Apple'a dość burzliwy, nie należało do najprzyjemniejszych, nie przekonałem się do Androida. Trudno. Dobrze. To w takim razie teraz już sobie przechodzę do aplikacji 2 numer. Dobrze. WhatsApp w tym momencie nas nie interesuje. Za to interesuje nas ta aplikacja. Mamy tu 5 zakładek.
7: Zaznaczone. Połączenia. Karta. Moje numery. Karta. 1 z 5.
1: Pierwsza zakładka, moje numery.
7: Połączenia, karta, 2 z 5.
1: Zakładka połączenia.
7: Zaznaczone, wiadomości, dwa rzeczy.
1: Wiadomości.
7: 3 z 5. Poczta głosowa, karta.
6: O, dwie rzeczy masz.
1: Tak, poczta głosowa.
7: Ustawienia,
1: i karta. Ustawienia.
7: 5 z 5.
1: No więc dobrze, zaczynamy od zakładki pierwszej.
7: Zaznaczone, moje numery, 700, moje numery, karta, zaznaczone, moje numery, karta. Możesz dodać jeszcze 2,699,556,034, test, zostało, dni, 6.
1: Tak, to jest mój numer, który obecnie jest w użyciu, ale chciałbym dodać jakiś
7: następny.
1: Możesz dodać
7: następny. Zaznaczone. Możesz 609, edycja, moje numery, dodaj.
1: W związku z tym szukam przycisku dodaj.
7: Dodaj.
1: To jest pierwszy element w tej zakładce.
7: Dodaj, anuluj, przycisk, nowy numer, zapisz, przycisk, numer wylosowany dla ciebie, nagłówek, 699,546,156. Pociągnij w dół, aby wylosować inny.
1: Pociągnij w dół, aby wylosować inny. Czy uda mi się to jakoś zrobić?
7: Pociągnij w dół, aby wylosować inny. Wiersze od 1 do 5 z 5. Odświeżam zawartość.
1: O.
7: Zapisz. Nowy numer. Zapisz. Numer wylosowany dla ciebie. Nagłówek. 699,523,030.
1: O, jest inny. No, wystarczy po prostu użyć tego gestu, trzy palce w dół, tak jak byśmy chcieli odświeżyć coś. I
7: pociągnij
1: rzeczywiście
7: dół,
1: to działa.
7: Nazwę dla tego numeru. Pole tekstowe.
1: Tu mam nazwę
7: tekstowe,
1: dla tego numeru.
7: Edycja,
1: więc piszemy sobie. Piszemy sobie.
7: Tryb ekranu z przodu. 6 punktów. Położenie kropek skalibrowa. 4, 6. Wielkie J, Y. Usuń J. K. 6.46. Wielkie J.
1: A,
7: usuń J.
1: Teraz kabel mi przeszkadza i nie mogę wpisać.
7: Wielkie L.
1: Ale,
7: usuń L.
1: Ale może mi się uda.
7: 6.46. Wielkie T. Y. F. L. O. P. O. D. C. A. S.
1: No i T.
7: T.
1: O. Kabel mi przeszkadza niestety, ale jest Tyflo Podcast.
7: 609, pociągnij pole tekstowe, edycja, Tyflo Podcast, wymasz tekst, czerwony, kolor wyróżnienia.
1: Tu mamy kolor wyróżnienia, który możemy sobie zdefiniować, tak jak Krzysztofie wspominałeś o tym.
7: Czerwony, tak. Nowy numer, wybierz kolor, zaznaczone, czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy, różowy, fioletowy, różowy,
1: no to dajmy na to. Zaznaczone. Wyróżnię zielony. Sobie go kolorem zielonym.
7: Niebieski, czerwony, wybierz nowy
6: myślałem,
7: numer.
6: Że różowy by się doda.
7: Wybierz nie. Kolor, nagłówek.
1: Cofnijmy się, działa
7: edycja.
1: Gest, cofnięcia.
7: Zielony, wszystkie dni tygodnia, dni aktywności, przycisk.
1: Tu mamy jeszcze coś takiego jak dni aktywności, bo załóżmy, że nie chcemy, żeby nas cały czas ktoś mógł nękać na ten numer telefonu, więc możemy sobie wybrać dni aktywności. Domyślnie numer będzie aktywny we wszystkie dni tygodnia, ale możemy sobie to zmienić. Wchodzimy w to.
7: Wszystkie dni, nowy numer, przycisk, dni aktywności, wszystkie dni tygodnia, wszystkie dni tygodnia.
1: Domyślnie mamy taki wyłączone. Przełącznik, ale teraz
7: wyłączone.
1: Odznaczam.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
1: I załóżmy, że chciałbym, żeby na przykład ten numer telefonu był aktywny tylko...
7: Wtorek,
6: w niedzielę albo w
1: poniedziałek załóżmy.
7: Zaznaczone, poniedziałek.
1: Dokładnie, to zaznaczyło mi się poniedziałek.
7: Wtorek.
1: Chcę dodać wtorek?
7: Zaznaczone. Wtorek.
1: Wtorek, proszę, jest.
7: Zaznaczone.
1: Poniedziałek, wtorek, ale ja chcę, żeby on
7: włączone.
1: Był aktywny we wszystkie dni tygodnia.
7: Wszystkie dni aktywne. Nowy numer. Nowy numer.
1: Nowy numer.
7: Wróć.
1: Cofamy się
7: pole
1: tutaj.
7: Pole tekstowe. Wymasz zielony. Cały dzień. Numer będzie ważny.
1: Cały dzień.
7: Godzina aktywności. Przycisk.
1: Jeszcze
7: cały
1: to
7: dzień.
1: Jest ważne.
7: Godzina aktywności. Cały dzień. Przełącznik. Włączone.
1: Bo możemy na przykład sobie życzyć, żeby ten numer był tylko aktywny w określonych godzinach. Nie tylko w dni, ale w ciągu tych dni, żeby był od konkretnej godziny do konkretnej godziny aktywny.
7: Cały dzień.
1: Więc sobie odznaczamy
7: cały
1: to
7: dzień. Przełącznik
1: cały dzień.
7: Od godziny 8 do godziny 23.
6: No mam od 8.
1: Tak, od 8
7: do
1: 23.
7: No
1: już od godziny 8
7: od godziny,
1: klikam sobie
7: 8.
1: W to.
7: Godzina 0 minut. Wybierz 0 minut. Godzina 08.
1: Godzina 8.
7: Regulacja. Godzina 09.
1: Godzina. Mamy wybierać 10. Standardowo.
7: Godzina 09. Godzina
1: 9.
7: 08.
1: Na przykład od 8:10.
7: 1, 2 minut, 3 minut, 4 minut, 5 minut, 6 minut, 7, 8, 9, 10 minut.
1: Od 8:10 chcę, żeby
7: godziny,
1: był aktywny.
7: 23. Do godziny 23.
1: Do godziny 23. Nie, chcę, żeby
7: godzina,
1: był na przykład 20. Tylko do 20 aktywny. I
7: zero
1: też
7: minut,
1: powiedzmy...
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minut, 10 minut.
1: 10.
7: Godzina. Do godziny 20. Od godziny 8. Cały dzień. Przełącznik.
1: A teraz zmieniam,
7: wyłączone.
1: Bo jednak zmieniłem zdanie. I chcę, żeby
7: wyłączone.
1: Był cały dzień aktywny.
7: Cały
1: ten
7: dzień. Godzina.
1: Numer.
7: Nowy numer. Przycisk. Nowy numer. Przycisk. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Wymasz. Zielony. Wszystkie. Cały dzień. Numer będzie.
1: I to jest wszystko.
7: Anuluj. Nowy numer.
6: Tam
7: zapisz.
6: Powinieneś mieć przycisk. Jeszcze przycisk, o właśnie.
1: No mam przycisk zapisz, tak, to jest u góry jakby tego ekranu,
7: anuluj.
1: Bo mam anuluj
7: przycisk. Numer. Zapisz.
1: I mam zapisz.
7: Przycisk. Zapisz, dodaj, przycisk.
6: Już masz
7: 690 edycja.
1: Tak,
7: 699 556 034, test, zostało, dni, 6. 699 523 030, Tyflo Podcast, zostało,
1: jest
7: dni,
1: Tyflo Podcast. W czynnościach.
7: Usuń.
1: Mogę usunąć.
7: Edytuj.
1: Edytować.
7: Więcej.
1: Zrobić więcej.
7: Aktywuj. Domyślnie.
1: I aktywuj.
7: Więcej.
1: Tak naprawdę.
7: Aktywuj. Domyślnie.
1: Najważniejsze jest to, jak sobie klikniemy po prostu w ten numer.
7: Uwaga. Tymczasowy numer 699 523 030. Edytuj. Przycisk.
1: Możemy tu edytować.
7: Zaprosić do kontaktu na ten numer.
1: Zaprosić przycisk. Do kontaktu na ten numer. Ja za chwilę pokażę, jak to działa.
7: Wyślij SMS przedłużający ważność.
1: Wyślij
7: przycisk.
1: SMS przedłużający ważność.
7: Przycisk.
1: I mogę
7: anuluj.
1: Skasować
7: przycisk.
1: Ten numer
7: anuluj.
1: Albo po
7: przycisk.
1: Prostu z tego wyjść. Na dobry początek zobaczmy, o co chodzi tak trochę od końca. Wyślij SMS przedłużający ważność, bo to nam się przyda.
7: Usuń. Przycisk. Wyślij SMS przedłużający ważność.
1: Wyślij SMS przycisk. Przedłużający ważność. Po prostu z naszego głównego numeru telefonu na ten numer możemy wysłać wiadomość tekstową, dzięki której sami sobie przedłużymy ważność numeru o kolejne 7.
6: Wiadomość
1: dni.
6: Jest automatyczna, nie musimy nic pisać.
1: Dokładnie, przycisk. Dokładnie. Ja to teraz pokażę. Naciskam ten przycisk.
7: Usuń. Wyślij SMS przedłużający ważność. Wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. Wysyłam SMS do siebie i przedłużam w ten sposób ważność mojego numeru w aplikacji 2 numer, drugi numer, do 7 dni. Tryb znaków.
1: Dokładnie. I mi pozostaje już tylko...
7: Wyślij. Przycisk.
1: Wyślij. Kliknąć wyślij.
7: Wysłano wiadomość 699 523 030. Tyflo Podcast. Zostało dni 6.
1: Tak.
6: Tylko żeby, że ci przerwę, żeby ktoś się nie zasugerował tym, że będzie wysyłał SMS-y i ciągle będzie mu po 7 dni się przedłużało. To po prostu jest stała jakby wartość, że jeśli teraz tu słyszymy, że to jest 6 dni ważne, to jak wyślemy SMS-a, to nie przedłuży nam się to do, nie wiem, 12 czy 13 dni, tak?
1: Dokładnie, tylko,
6: o 7.
1: Jeżeli nam by się już kończyła ważność tego numeru, a nikt by do nas nie zadzwonił na ten numer, to możemy zastosować właśnie taki trik.
6: Mamy godzinę do końca numeru, możemy wtedy wysłać SMS-a.
1: Dokładnie.
7: 690, edycja, 690, możesz dodać, 699 500,
1: uwaga, mi się ekran.
7: Edytuj,
1: a teraz
7: przycisk.
1: Zaproszę Krzysztofa.
7: Zaprosz do kontaktu na ten numer, przycisk.
1: Zaproszę Krzysztofa do kontaktu na ten numer.
7: Wstawiania na początku.
1: I wpiszemy 9, sobie,
7: 6,
1: a bo tu, raz, żeby zaprosić 1, do kontaktu na
7: wybierz
1: ten
7: jeden
1: numer.
7: Z dostępnych przycisk. Wybierz jeden z dostępnych szablonów wiadomości.
1: Dobrze. Mnie interesuje.
7: Wyślij nieodebrane. Zaproś do 609.
1: Mnie interesuje pierwszy przycisk. Bo możemy oczywiście tu wpisać numer telefonu. Natomiast mamy taki przycisk.
7: Przycisk.
1: Poniżej tego pola. To jest nieopisany przycisk.
7: Grupy. Przycisk.
1: I teraz wybieram sobie.
7: B. Zaznaczone.
1: Literkę Maria, Jadwi, B.
7: Mateusz, Kamil, Anna, Marek, Agat, Tomasz, Ewel, Grzegorz, Paweł, Arka, Mark, Justyn, Michał,
1: i szukam sobie Krzysztof Bruzda.
7: Zaznaczone pole tekstowe. Mamy. Edycja. Punkt
1: jest.
7: Stawiania na
1: Krzysztof
7: początku.
1: Bruzda. Do Krzysztofa będę chciał wysłać tę wiadomość.
7: Przycisk. Wybierz jeden z dostępnych. Strona 1 z 7.
1: Tu są jakieś szablony wiadomości. Szczerze mówiąc, to nie bardzo nawet wiem, o co tu chodzi.
7: Przycisk. Jeden. Przy. Mieć. Strona 1
1: teraz.
7: Pole tekstowe. Krzysztof. Do. Wyślij nieodebrane połączenie. Zaproś do 699 523 030.
1: Aż muszę anuluj, sobie przypomnieć, anuluj, jak to jest.
7: Użytkownik Midzi chciał do Krzysztof Poletek.
1: Muszę kliknąć.
7: Strona 1, Midzi. Przycisk. Jeden.
1: Ten drugi przycisk. Nieopisany przycisk.
7: Dodaj przycisk.
1: I właśnie wysłałem ci, Krzysztofie,
6: SMS.
1: SMS-a.
7: Ipla, teraz?
1: A to nie. To, Ipla nie. Ipla nie. I jest
7: strachu.
1: Tak. Tu jakieś,
6: przyszło.
1: Dokładnie. No to spróbuj pokazać, co tam przyszło.
6: Już.
8: Ostatnie ustawienie, aplikacje. Zek ustawienie wiadomości. Wiadomości. Plus, Martyna, plus 48, 699, 523, 031, w tej chwili, użytkownik Midzi chciałby się z tobą skontaktować. Zadzwon na numer 6, 9, 9, 5, 2, 3, 0, 3, 0.
1: No to Krzysztofie, czy mógłbyś?
6: Spróbuję, aczkolwiek w Huawei'u z SMS-a to się trudno odzwania.
8: Chciałby się wiadomość tekstowa.
6: Ale spróbujemy. Może się uda.
8: Wiadomość tekstowa.
7: Teraz?
6: Może się uda.
8: Wiadomość tekstowa. ADD Attachments. Użytkownik Midzi. Wiadomość tekstowa. Użytkownik Midzi chciał. Wiadomość tekstowa. Użytkownik
6: Midzi. Za którymś razem się uda.
8: Wiadomość tekstowa, poniedziałek. W Huawei'u
6: jest ten właśnie problem, że z tym dzwonieniem z SMS-a to jest trudna rzecz.
8: Użytkownik Midzi. Wiadomość tekstowa, poniedziałek, dzisiaj.
1: To ja ci może, Krzysztofie, podyktuję ten mój numer telefonu. A ty do mnie zadzwonisz, dobrze?
6: Wiesz co, ale poczekaj chwilkę, jeszcze okay. Moment. Nie poddawajmy się.
8: 6, 9, o, 9.
6: Już.
1: Dobrze. To dzwoń.
8: Zadzwoń.
6: Zadzwoń.
8: Wybrano przewodowy zestaw słuchawkowy. Połączenie już nie jest ignorowane. Kalendarz, zawieś, dodaj połączenie, notatnik, wycisz, kontakty.
1: Ja teraz dzwoni. Czekam.
6: Powinna do ciebie dzwonić, ale...
1: spokojnie.
6: Bo już mam sygnał.
1: Tak, już to z opóźnieniem pewnym. Ale proszę bardzo.
9: Proszę bardzo.
6: Jesteś na antenie.
9: Jesteśmy na antenie, tak.
6: Tak. I tak to działa.
9: Tak, tak to działa.
6: Ja może wyciszę mikrofon.
9: Tak słychać.
6: U siebie.
9: Po prostu to działa.
6: To działa, tak.
9: Ja jestem słyszalny.
10: O, teraz już nie ma mnie na antenie przez mikrofon, więc teraz możemy sobie porozmawiać.
7: Ekran wygaszony.
9: Porozmawiać.
10: O, ekran wygaszony.
9: Tak, ekran wygaszony.
10: W każdym razie ja teraz zadzwoniłem teraz do Michała na ten właśnie numer.
9: Zgadza się?
10: Michał nie może chyba do mnie oddzwonić, chyba że ja jego zaproszę na mój numer, który już mam, ale na ten numer powtórnie to już Michał w drugą stronę nie może.
9: Dokładnie.
10: Także.
9: No dobrze, to się możemy stąd rozłączyć.
10: Tak.
9: Skoro to działa.
10: Ja już sobie tu.
8: O, nagrane połączenie. 6, 9, 9.
1: Jeszcze
8: 5,
1: kolega.
11: Dobrze.
1: Krzysztof 3, nagrywał.
11: Jestem.
8: Pierwsza 26.
1: Dobrze. To ja już.
11: Ja tu.
8: Betelendeletę.
11: Ja muszę sobie tutaj.
8: Usuń. Betelendeletę.
11: O, zrobisz tak?
8: Wiadomości. Wróć.
1: Dobrze.
7: Wiadomości. Połączenia. Karta.
1: I teraz tak. Co my tu mamy? To była pierwsza, to folder, była pierwsza zakładka. Dobrze, Krzysztofie, ale gdybyś mógł na razie właśnie.
11: Już.
7: Karta.
1: Dobrze. Teraz pokażę drugą zakładkę, mianowicie zakładkę połączenia. Tam oczywiście możemy jeszcze usuwać ten numer, ale to już są takie bardzo oczywiste rzeczy.
7: Wiadomość, połączenia.
1: Co tak, mamy tu zaznaczone. Jeszcze?
7: Połącze, zaznacz 669, 720, połącze, połączeń, 728 351 550, Tyflo Podcast, 19, 24.
1: Tu mamy rejestr połączeń, które są na te nasze numery realizowane. I załóżmy teraz,
7: usuń. Aktywuj,
1: możemy usunąć to połączenie. Możemy wysłać jeszcze raz SMS-a namawiającego do kontaktu.
7: Aktywuj, domyślna.
1: A jeżeli aktywujemy...
7: Uwaga. Połączenie od 728 351 550 na numer Tyflo Podcast. Zaproś do kontaktu na ten numer. Anuluj. Anuluj.
1: Tak, mogę
7: przycisk.
1: Zaprosić. Nie mogę zadzwonić, oczywiście. Mogę sobie jak najbardziej, jeżeli skopiuję gdzieś tam sobie ten numer, to mogę zadzwonić z mojego głównego telefonu, ale w tym momencie ta osoba pozna mój prawdziwy numer, więc tu trzeba
11: tak.
1: Ostrożnie.
7: Wiadomości. Trzy rzeczy zaznaczone.
11: Tak. Po,
1: wiadomości. Tu są wiadomości.
7: Zaznaczone. Wiadomości. 609, 728, edycja. Przyć. 728 351 550. Użytkownik midi chciałby się z tobą skontaktować.
1: Tak.
7: Zadzwoń na numer 609.
1: Wiadomość wysłana do Krzysztofa na przykład, bo tu w tej zakładce są wiadomości, które my dostajemy na ten numer. Ja dziś na przykład próbowałem w imieniu znajomego zarejestrować się właśnie za pomocą takiego numeru na serwis w kontakcie. I
7: Faukcon,
1: proszę Fauka, bardzo.
7: 62858 usepis co detuacki wata jaur Fauka profile. 17.
1: O, i dostałem z tego w kontakcie wiadomość SMS na ten numer.
11: I się udało się.
1: No właśnie, nie bardzo się udało, nie wiem dlaczego się nie udało.
11: Nie udało
1: się. Z jakiegoś powodu. No ale to już jakby zupełnie inna historia. W każdym razie to jest zakładka wiadomości.
7: Zaznaczona poczta głosowa. Karta. Poczta
1: jest
7: głosowa.
1: Poczta głosowa.
7: I brak wiadomości w poczcie głosowej.
1: Brak wiadomości, w poczcie głosowej. Więc Krzysztofie, miałbym do ciebie prośbę, gdybyś mógł nagrać mi się
11: już
1: teraz na pocztę głosową.
11: Już.
8: Urządzenie zostało odblokowane.
11: Już
8: wiadomości.
11: Się robi.
8: Wróć, fotka.
1: Ja nie, będę, ja nie będę odbierał telefon. Tego...
8: Fotka. Telefon.
11: Dobrze.
8: Telefon. Telefon.
1: No z rejestru.
8: 699 523 030 1924.
11: Ale to
8: Polska,
11: teraz moment, bo teraz poznasz mój numer. Czy ja miałbym zadzwonić
1: nie,
11: do ciebie?
1: Nie, no zadzwoń na ten numer. Zadzwoń na ten
11: aha.
1: numer.
11: Aha, jako ja tak?
1: Tak.
11: Tak.
1: Tak.
8: 699. Połączenie już jest ignorowane. Głośnik.
11: No to...
1: Ja nie będę odbierał. Ja sobie wyciszę nawet telefon. Proszę bardzo, żeby nie było. Teraz to chwilę zapewne potrwa.
7: Krzysztof Bruzda.
1: Tak, Krzysztof Bruzda do mnie dzwoni. Ale ja nie będę odbierał telefonu od Krzysztofa Bruzdy.
11: Bo jesteś złośliwy,
1: tak,
11: to nie
1: jestem, bo jestem złośliwy i nie chcę mi się z tobą gadać. Taki jestem wredny.
11: No
1: zobaczymy, jak długo w ogóle będzie to dzwoniło.
11: Pół minuty, nie dłużej.
1: O, już.
7: 19.29.
12: Nie mogą teraz odebrać połączenia. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość.
1: No, to...
11: no i ja teraz zostawiam tą wiadomość. Dzień dobry, Michale. Jesteś tak wredny, że nie chcesz ze mną rozmawiać. No ale cóż, tak jakoś się stało, że zostawiam ci tą wiadomość i odezwij się, jak będziesz już mniej wredny. No i tyle.
8: 929. Dobrze. Nagrane połączenie.
1: No to zobaczmy, 6, czy 9, 9, mogę coś 5, w tym momencie 2, z tym 3, zrobić.
7: 1929.
1: Już odblokowuję sobie.
7: Dwa numer. O. Powiadomienie. Dwa numer. Teraz 728 351 550. Wiadomość głosowa.
1: Dostałem powiadomienie o dwa tym, numer, że teraz 728. Mam jakąś wiadomość na poczcie głosowej.
7: Wiadomości.
1: No dobrze.
7: Zaznaczone.
1: Poczta
7: zaznaczone.
1: Głosowa.
7: Poczta głosowa. Zaznaczone. 720. Moje numer. 7. Poczta głosowa. 1. 728 351 550, Tyflo Podcast, 19, 29.
1: Tak, widać, że wiadomość na Tyflo Podcast.
7: Usuń.
1: Mogę od razu skasować, mogę też odsłuchać.
7: Zaproś, odsłuchaj.
1: Mogę zaprosić.
7: Dwa numer.
13: Twoja wiadomość. No i ja teraz zostawiam tą wiadomość. Dzień dobry, Michale. Jesteś tak wredny, że nie chcesz ze mną rozmawiać. No ale cóż, tak jakoś się stało, że zostawiam ci tą wiadomość i odezwij się, jak będziesz już mniej wredny. No i tyle.
14: Koniec wiadomości.
1: Tak.
7: Poczta głosowa, 1.
1: I tyle. Mogę zaprosić Krzysztofa do kontaktu. Mogę też tę wiadomość skasować. Czy mogę 702, zrobić coś jeszcze?
7: WhatsApp.
1: Czy mogę zrobić 702, coś
7: usuń.
1: Jeszcze?
7: Odsłuchaj, zaproś, aktywuj, dom, usuń.
1: No w zasadzie nie, bo jeżeli zrobię aktywuj, nie możesz, to pojawi mi się takie okienko.
7: Uwaga. Wiadomość od 720, odsłuchaj.
1: Mogę odsłuchać.
7: Zaproś do kontaktu na ten, anuluj.
1: Przycisk,
7: anuluj.
1: Zaproś, a skasować wiadomość, nie mogę. Wiadomość, no odsuń. Dobra, to anuluj. Przycisk. Anuluj. I załóżmy, kasujemy tę wiadomość.
7: 720, usuń.
1: Skasowa.
7: Brak wiadomości w poczcie głosowej. Wiadomości. Zaznacz ustawienia.
1: I ostatnia zakładka. Zakładka ustawienia.
7: Zaznaczone. Ustawienia. Adres serwera. Ustawienia.
1: Tu jest dość ciekawa sprawa, bo za pomocą tej aplikacji, przynajmniej teoretycznie, możemy sobie skonfigurować również nasz numer w kliencie obsługującym VoIP.
7: Serwer, host, port, adres serwera. HTTPS, ukośnik, ship, dwa numer, PL8123,
1: tak,
7: wygaszony,
1: adres serwera. Uletek,
7: dane logowania, nazwa użytkownika, NWM211VFMF, wygaszony, tak. Hasło.
1: I właśnie dlatego mówię, że możemy to zrobić teoretycznie.
7: 10 znaków, wygaszony, pokaż hasło.
1: Co prawda mam przycisk pokaż hasło.
7: Pokaż hasło, 10 znaków, pokaż hasło. Pokaż 10 znak, pokaż
1: ale
7: hasło.
1: Mogę sobie
7: pokaż hasło, pokaż hasło, pokaż hasło, pokaż hasło, pokaż hasło.
1: Przycisk klikać, stukać dwa razy z przytrzymaniem, używać 3D Touch.
7: 10 znaków, pokaż
1: nic
7: hasło.
1: Nic mi to nie daje. Cały czas jest to zagwiazdkowane, więc niestety, ale to jest po prostu dla nas niedostępne.
7: Wsparcie. Nagłówek. Jak to działa? Przycisk. Zgłoś sugestie.
11: Jak
7: przycisk.
11: To działa?
1: Tak, jak to działa? Zgłoś sugestie, regulamin usługi.
7: Przycisk. Moje numery. Karta.
1: Czyli to są rzeczy, z którymi można się ewentualnie zapoznać. To po prostu otwiera nam taką jakby stronę internetową i tam pojawiają się wszelkiego rodzaju niezbędne informacje dotyczące tego, jak to działa. Możemy się skontaktować też z państwem, zgłosić im jakieś propozycje. No i możemy także, jeżeli chcielibyśmy, to z regulaminem usługi 2NR się zapoznać. I to jest tak naprawdę cała aplikacja dostępna. Jak widzicie, po prostu wszystko łatwo, lekko, przyjemnie. Więc Krzysztof,
11: i za darmo.
1: I za darmo, tak, bo to należy też podkreślić, aplikacja jest
11: po polsku
1: całkowicie darmowa. Swoją drogą to też taka metoda dla obcokrajowców,
7: ekran wygaszony,
1: którzy chcieliby z zagranicy mieć numer z Polski. Bez problemu można za pomocą tej aplikacji sobie taki numer założyć, tylko oczywiście musicie mieć dostęp do internetu, bo aplikacja nie działa na telefonii komórkowej, no chyba, że mamy pakiet danych, to wtedy jak najbardziej tak. Natomiast tak generalnie to aplikacja działa w 100% poprzez internet, więc jeżeli nie mamy dostępu do internetu, to i nikt się do nas na ten drugi numer nie dodzwoni.
11: Nie dodzwoni, dokładnie. Także to tak wygląda od strony iOS-a.
1: Tak, to jest iOS, Android.
11: Android ma trochę inaczej, aczkolwiek podobnie. Ja będę tłumaczył to tak mniej więcej obrazowo, bo tutaj w... no niech
8: urządzenie
11: nam się odblokuje.
8: Odblokowane.
11: Dobrze, mamy.
8: Wróć.
11: Ja Home. Sobie tutaj ten
8: nowy launcher. Dwa numer.
11: Palę.
8: Dwa numer.
11: I teraz tak, ja już mam odpalony ten drugi numer. Tylko jeszcze niech on mi się połączy z
8: wylosowany numer dla siebie. Wi-Fi-em. Losuj. Numer Wi-Fi-em. Będzie ważny 7 dni. Mhm. Przedłuży się automatycznie, gdy ktoś się na niego skontaktuje. Dwa numer.
11: Dobrze, mamy. Już połączony. I teraz mamy tak.
8: Nieznana. Wybrano. Losuj numer.
11: Nie mam takich zakładek jak u ciebie, Michale. Niestety. Tylko mam listy rozwijane.
8: Wylosowany numer dla ciebie. Wiadomości. Wybrano. Losuj numer.
11: Teraz wiadomości. Tak. Losuj wybrano, numer. To jest pierwsza numer. Zakładka. Tak jak u ciebie była, było.
8: Wiadomości.
11: Wiadomości.
8: Poproś o kontakt.
11: Poproś o kontakt, tak? I tyle.
8: Wylosowany numer dla ciebie. 699.
11: Bo tutaj jest
8: 524,
11: w Androidzie tak, że wybrano, tu gdzie są wiadomości, to jest od razu rejestr.
1: Aha, wiadomości. A poczta głosowa?
8: Numer zapasowy. 690.
11: Poczta jest w wiadomościach.
8: Wybrano.
11: Wszystko jest w
8: wiadomości.
1: Rozumiem.
11: Dlatego, tak jak powiedziałem, tu jest trochę inaczej niż u ciebie. Jest mniej zakładek. Oj, zamknąłem sobie.
8: Dwa numer.
11: Mniej zakładek jest, moment. Ja sobie tutaj
8: wiadomości.
11: Przejdę.
8: Poproszę o kontakt. Nieznana. Wylosowany numer dla ciebie. Nieznana.
11: I ustawienia, bo u ciebie była zakładka ustawienia. U mnie nie ma takiej zakładki ustawienia. Natomiast jeśli chce się dostać do ustawień konkretnego numeru.
8: Miejsce na numer tymczasowy. Numer zapasowy. 699.
11: To jako numer zapasowy, ten, którego używam.
8: BTN Edit Options.
11: O,
1: to jest BTN Edit Options.
11: Options.
8: Edytuj.
11: I teraz mam dopiero edytuj.
8: Usuń. Przedłuż ważność. Edytuj.
11: Edytuj.
8: Numer detalacji wity. Przejdź wyżej. Zapisz tymczasowy numer. Zacznij korzystać z numeru. 699. Nazwij numer, wyróżnij kolorem.
11: Tu mam, widzisz to, co ty miałeś w zakładce ustawienia. Mhm.
8: Numer zapasowy. Grid item. Grid item.
11: Wszędzie jest grid item.
8: Grid item. Grid item.
11: Aha, bo to trzeba by w to
8: wybrano.
11: Wejść.
8: O. Grid item.
11: Chyba.
8: PN zaznaczono.
1: A i tu jest, właśnie, tu są dni tygodnia, tak?
11: To są dni tygodnia. Ważna rzecz, w Androidzie niestety nie jest to tak pięknie jak w iOSie, bo te grid itemy...
8: Zaznaczono, grid item.
11: To jest dzień to są dni tygodnia.
8: Wybrano, grid item. Grid item.
11: Ale ten...
8: Wybrano.
11: Na przykład...
8: Zaznaczono, PN, zaznaczono. WT, zaznaczono.
11: To już są
8: wybrano.
11: Do wyboru grid pozaznaczane.
8: Grid item.
11: A pierwszy...
8: Wybrano, grid item, grid item. Zaznaczono, numer aktywny. WT, zaznaczono.
11: I tu już mamy...
8: Zaznaczono. Zaznaczono, numer aktywny tylko w wybranych dniach.
11: O. Dopiero ten pierwszy grid item nam mówi, że mogę sobie tutaj właśnie zrobić to, co...
8: Nie zaznaczono, własna zapowiedź.
11: O. I tu jeszcze mam własną zapowiedź. Nie wiem, czy ty tam miałeś.
1: Nie, tego nie miałem.
11: Bo mogę sobie powitanie standardowe zamienić na moje. W tej poczcie.
1: A widzisz, czyli to jest coś, czego nie ma w aplikacji iOS, a przynajmniej ja tego tam nie znalazłem.
11: To jest pod pierwszym green itemem.
1: Aha, a widzisz. Czyli...
8: Zaznaczono domyślna zapowiedź.
11: I tu jest domyślna zapowiedź.
8: 21.00. 8.00.
11: Tutaj jest aktywność, kiedy, od której do której.
8: Nie zaznaczono, numer aktywny tylko w wybranych godzinach. ND zaznaczono. SB zaznaczono. PT zaznaczono. CZ zaznaczono.
11: No tutaj są dni tygodnia w skrótach, tak?
8: Wybrano. Grid item. Grid item. Grid item. Grid item. Numer zapasowy. Grid item.
11: Pierwszy.
8: Zaznaczono. Numer aktywny tylko w wybranych dniach.
11: No.
8: Nazwij numer.
11: Także ja tutaj mam to, co ty masz w zakładce ustawienia, to ja mam pod po prostu tym przyciskiem, który znajduje się po prawej stronie na liście numerów.
1: Rozumiem.
11: Po obok... Tak jak w Androidzie masz na przykład wybieranie tych głosów, tak? Czym ma to do ciebie zagadać? Tam masz ustawienia po prawej, prawda? To tutaj masz taką samą listę, jak właśnie w tym aplecie TTS-ów.
8: Dwa numer.
11: Teraz
8: miejsce
11: tak.
8: Na numer tymczasowy, numer zapasowy.
11: Teraz mamy 690, coś takiego.
8: Wybierz ten numer. Wylosowany numer dla ciebie 699 548 066. Numer będzie ważny 7 dni.
11: Ty musiałeś wejść, żeby ten numer sobie wylosować.
1: Tak.
11: Ja mam go już na wierzchu. Nie muszę nigdzie wchodzić. Tylko...
8: Wylosowany numer dla ciebie. Wybierz ten numer.
11: Wybierz ten numer pod spodem mam, pod tą listą. Wybieram.
8: Numer detalacji wity. Przejdź wyżej.
11: I już go mam.
8: Nie zaznaczono. Numer aktywny tylko w wybranych godzinach. Nazwij numer, wyróżnij kolorem.
11: Mogę go tutaj z powrotem skonfigurować tak jak tamten, bo tamten już był skonfigurowany, więc...
8: Zapisz ten numer.
11: Od razu dam zapisz, żeby nie bawić numer. Się w konfigurację.
8: Miejsce na numer tymczasem. Drugi numer. Numer zapasowy 699 526.
11: I teraz nie wiem, bo nie zwróciłem uwagi, jak u ciebie to wyglądało, jeden. Bo ty miałeś już ponazywane numery, ale jeśli nie nazwiemy tego numeru, to w przypadku na przykład Androida to mamy pierwszy numer, drugi numer.
8: Drugi numer. 699 548 066 zostało dni 6.
1: No tak, zostało dni 6.
11: I tak
1: 6,
11: dalej, tak?
1: Bo będziesz miał... Options. Bo to jest na numer, zupełnie nowy numer.
8: 690, tak. Numer zapasowy, drugi numer.
11: Ja ten
8: BTN Edit Option.
11: Numer już w tej
8: numer
11: chwili
8: detalacji. Zapisz tymczasowy numer.
11: Usunę, bo my już wiemy, jak to
8: numer.
11: Działa.
8: Nazwij numer, wyróżnij kolorem.
11: W tym przypadku działa to tak wróć. Samo. Więc tutaj drugi żadnej numer. Rewelacji
8: 699,
11: nie odkryjemy.
8: Numer zapas, miejsce na numer, drugi numer. BTN Edit Option. Numer detalacji. Zacznij korzystać z numeru. 609, nazwij numer. Gulit item.
11: No dobra.
8: Wróć.
11: Bo ja to źle zrobiłem. Dobrze.
8: Drugi numer.
1: Dobrze, albo po prostu, skoro już masz ten numer, to spróbuj mnie zaprosić do kontaktu za jego pomocą. Po co będziesz usuwał?
8: Usuń.
11: Nie, ja sobie... Alert numer zostanie ja cię usunięty. Zaproszę z tego numeru, a, który, z tego pierwszego. Który ja tu mam.
1: Okej, okay, no jak chcesz.
8: Oka.
11: To potem się zrobi bałagan.
8: Anuluj. Oka.
11: Okej. Okay. Dobra, dwa już numer. Tego numeru wybrano. Nie ma. Mamy to, co mamy.
1: Masz ten pierwszy.
11: Mam ten pierwszy.
1: A ja wiem, dlaczego ty chcesz, żebym na niego zadzwonił, bo ci się przedłuży ważność, okej.
11: Okay. Nie, no 6 dni na to.
1: Nie, no, masz jeden dzień. Jeden dzień ważności.
8: Ha, że...
1: On mówił.
8: BTN Edit Options.
11: Poczekaj.
8: Miejsce na numer tymczasowy. BTN Edit Options. Numer zapasowy. Wybierz ten numer. Numer zapasowy. 699 526 865. Zostało dni 1.
1: No właśnie. A, no. A, widzisz.
11: Ach, a, że orzeszty. No dobra.
1: Dobrze. To spróbuj zaprosić mnie do kontaktu.
8: Poproś wiadomości. Wybrano.
1: Tylko pamiętaj, żeby na ten numer 695918803.
8: Wiadomości. Poprosi o kontakt.
11: Poprosi o kontakt.
8: Numer zapasowy 699-5 lub BTN Select Contact.
1: Wiesz co, to wpisz może
11: ten... Widzisz? I tutaj,
1: tak,
11: i tutaj mam.
1: To bo możesz, u pisać, ciebie... możesz pisać albo tak, tak. Możesz wybrać.
11: Tylko, że u ciebie było to niezaetykietowane.
1: Tak, dokładnie.
11: A tutaj mam wprawdzie po angielsku, ale jednak, tak?
1: Chociaż lub. Coś.
8: BTN Select Contact. Lub. Plus 48.
11: Lub.
8: BTN Select Contact. Podpisz się.
11: Pa, jeszcze muszę się podpisać. No ja jestem niepodpisany, tam gdzieś jestem chyba, że jako ja.
8: Wyślij prośbę o kontakt.
11: Dobra.
8: Podpisz się. BTN Select Contact.
11: Spróbujemy.
8: Co Android contact? A, przecinek Daiwa, sąsiadka spod trójki.
11: Tak,
8: wyszukaj kontakt.
11: Na pewno.
8: Przecinek Daiwa, wyszukaj kontakt.
11: Na pewno sąsiadka spod trójki zaproszę.
1: No.
8: Kropka. N. M. M. I. I. Przecinek. Spacj. C. C. H. H.
11: To powinienem...
8: Michał Morański. Michał Dziwisz.
1: Tylko teraz...
8: Co Android contact? Komórka plus 4, 8, 6, 9,
1: to
8: 5,
1: ten.
8: 9, 1, 2 numer. BTN Select Contact.
11: Sprawdzimy.
8: Lub. BTN Select. Podpisz się. Lub. 695,
11: jest.
8: 918, tak. 803. Lub. BTN Select. Podpisz się.
11: Dobrze.
8: Układ pionowy, główna klawiatura. J. J. A. A.
11: Ja.
1: Ja.
11: Niech będzie.
8: Wróć. Klawiatura zamknięta.
11: Nie będziemy się rozpisywać.
8: Ekran okay. Główny. Ja. Wyślij prośbę o kontakt. Alert wiadomość została wysłana.
1: I też Oka. Jest wysłana prośba o kontakt.
8: Wyślij prośbę o kontakt.
1: Dobrze, to czekamy.
15: O. Znak plus 48 miliardów 699 526 865. Użytkownik, ja chciałby się z tobą skontaktować. Zadzwoń na numer 6.
1: No dobrze. To już dzwonię.
8: Losuj numer.
1: Już dzwonię.
8: Los wiadomości. Los nieznana.
1: Losuj numer. Dzwonimy do kolegi Krzysztofa.
8: Wybrano.
11: Tu z odbieraniem jest trochę problem, ale spróbujemy sobie z tym poradzić.
8: Numer zapasowy 699.
1: A, bo okej, okay, dobra, to wystarczy, że zrobię inaczej. Bez sensu, żebym to tak robił. Proszę bardzo. A, wystarczy w to kliknąć. I robimy audio. I dzwonimy.
11: Audio. I dzwonimy, tak jest.
1: Dzwonimy do kolegi Krzysztofa. Czekamy. Miejmy nadzieję, że mu się uda odebrać.
16: Już. Zadzwoń. 4, dzwoni. 8, 3. Dzwoni na numer 690, numer zapasowy. Odbierz.
1: O.
11: No, z odbiorem będzie problem mały.
16: Numer zapasowy. Odbierz. Ekran główny. Ostatnia aplikacja. Ekran główny. Numer zapasowy. Odbierz. Odrzuć. Odbierz.
11: To właśnie jest problem z odbiorem. O, odebrałem.
1: No tak,
11: nie odebrałem.
1: Tak odebrałeś, że...
16: Ekran główny bez etykiety.
1: Krzysztofie, szybciej odbieraj, bardzo proszę. Dziękuję, pozdrawiam.
11: Okej.
16: Numer zapasowy.
11: Bo ja klikam w odbierz i to jest jakby nieaktywne.
16: 99 526. Numer zapasowy.
1: Ale czy w ogóle na Androidzie da się jakoś odebrać ten numer?
11: Da się, tylko to jest jakiś gest dziwny.
1: No a jaki numer to jest gest?
16: 600 miejsca na numer tymczasowy.
11: To jest palec w lewo, tylko że to trzeba przejechać po konkretnej, w konkretnym jakby poziomie. To nie jest takie o. Bo to jest, musisz przejechać po przycisku odbierz, wiesz.
1: Moja palcem. Radość z powrotu iOS-a wzrasta. Powiem szczerze.
11: Okej. Okay. No dobrze.
1: Dobrze. Nie wyzłośliwiajmy się. Zadzwonisz jeszcze raz do ciebie, Krzysztofie?
11: Spróbuj. Spróbujemy. Może się uda.
1: Dobrze.
11: No, nie poddawajmy się.
1: Nie poddawajmy się. Może tak. Może się uda. Dobrze. To już do ciebie dzwonię jeszcze raz. Dobrze. Plus 48. Jest. Trzymamy kciuki za Krzysztofa.
11: Tak jest.
16: Zadzwoń. 4. Dzwoni na numer. 609. Numer zapasowy. Odbierz.
11: No, odbierz, no. Czyżby?
1: On to zrobił. Słuchajcie, on to zrobił. Odebrał.
9: On to zrobił.
1: Dzień odebrał. Dobry, Krzysztofie.
9: Dzień dobry, Krzysztofie.
11: Dzień dobry, Michale.
1: No.
11: Udało się.
9: No.
11: Brawo ja.
9: Jakże się cieszę. Brawo ty.
11: Się udało się, no.
9: Tak.
11: To jest właśnie, że tak powiem, magia Androida, żeby po prostu odpowiednio przeciągnąć palcem po odpowiednim miejscu na wyświetlaczu.
9: No tak, to niestety tak czasem działa, aczkolwiek powiem szczerze, dlatego ja się bardzo cieszę z tego, że bardzo dużo aplikacji w iOSie ma ten mechanizm telefoniczny po prostu wbudowany w siebie, że korzystają ze standardowego mechanizmu telefonu, bo kiedyś to też nie było tak różowo i jeżeli ktoś dzwonił do nas z jakiejś aplikacji, która niekoniecznie była jakaś bardzo super dostępna, to też mogły być z tym problemy. No tak. Teraz już nie ma, bo w zasadzie wszystkie aplikacje działają na standardowej aplikacji telefonu, wszystko jest ze sobą zintegrowane, no i dzięki temu jest prościej.
11: Tak, tylko że jeszcze chciałbym zwrócić twoją uwagę na fakt, że jest to telefon Huawei, który raz te ikonki ma, do odbierania raz nie ma. To jest tak, wiesz...
9: No.
11: Losowo. Ja czasami mam czasami tak, że ktoś do mnie zadzwoni raz, nie ma ikonek, zadzwoni za 5 minut, jest ikonka odpowiedz. Ja wtedy klikam i odbieram, tak? Ale jak ktoś nowy dzwoni, to już i nie ma. I teraz tutaj jest ten sam problem właśnie z Huawei. Podejrzewam, że Samsung może by sobie z tym lepiej poradził. No ale Huawei
9: no
11: ma...
9: Może, no ale mamy to, co mamy. W każdym razie okazuje się, że to działa, udało ci się odebrać.
16: 4,
9: dobrze,
16: 8.
9: Się rozłączam w takim razie.
16: Czas, tu glebut, widzisz. Spacja.
11: I tu mamy jeszcze mogli... teraz...
16: Tu glebut, to nie zaznaczono.
11: Zanim się rozłączysz, to jeszcze w trakcie trwania połączenia pokażę...
16: Spacja. Tu glebut, to nie zaznaczono. Głośnik. Spacja.
11: Tak, mogę przełączyć na głośnik.
16: Tu glebut, to nie zaznaczono.
11: Aha. Nie wiem, co to jest to glebut, to... Bo co bym
9: może
11: nie zrobił?
9: Może przełącznik.
11: Nie, nie.
9: Na głośnik.
16: Włączone.
11: Nie.
16: Klawiatura. O.
11: Głośnik to głośnik.
16: Bez etykiety. 4, 8, 6, 9. Czas rozmowy 2 metry 26 sekund.
11: Tak, 2 metry rozmawiamy.
9: Zwłaszcza 2 metry.
8: Sztuk Lebutton, nie zaznaczono. Włączone.
11: I widzisz, nic się nie dzieje. No. Nie wiadomo, co to jest.
9: Już ci mówię, co to jest. Wyciszenie twojego mikrofonu.
8: Włączone.
11: A, teraz mnie słychać, tak?
9: O, teraz cię słyszę, tak.
11: A czyli to Glebutton to jest wyciszenie mikrofonu. No bardzo fajnie jest to naprawdę zaetykietowane. No. Nie no, pięknie.
9: No dobrze.
8: Widzisz. No spacja.
9: To ja się wyłączam.
8: Nie zaznaczono. Okay.
11: No to do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i dzień dobry. Możesz jeszcze pokazać pocztę głosową, Krzysztofie.
11: Już właśnie do tego zmierzam.
1: Nagrałem ci ładną wiadomość.
8: Wylosowany numer dla ciebie.
11: Tak.
8: Nieznana. Wybrano. Losuj numer. Ładuję baterię. Słuchawki są podłączone.
11: Dobrze,
8: wiadomości.
11: Wiem.
8: Wiadomości. Jeden. Dwa numer. Wiadomość na poczcie. 4, 8, 6, 9, 5, 9, 1, 8, 8, 0, 3, nieodebrane połączenie, 19, 40, 695, 900,
11: tu była wiadomość.
8: 4, 8, 1, 2, 4, nieznana, 4, szczegóły połączenia,
11: 4,
8: back, odebrane połączenie, nieodebrane połączenie, wyślij prośbę o kontakt.
11: Zagalopowałem się chwileczkę, to nie tu, to tu masz.
8: 4, 8, 6, 695, 918, 803, zaproszenie do rozmowy, 9...
11: Za dużo wiadomości
8: 4,
11: się porobiło.
8: 8, 6, 9, 5, 9, 1, 8, 8, 0, 3, nieodebrane połączenie, 19, 1, 2 numer, wiadomość na poczcie głosu.
11: Tu. I teraz tak, w porównaniu z iOS-em, to tutaj, żeby odsłuchać tą wiadomość,
8: dwa numer.
11: To ja muszę wejść tak jakby do takiego folderu z tą wiadomością. To nie jest tak, że... Rozumiesz, chodzi o to po prostu, że ja otwieram, a w środku mam jeszcze jeden element.
1: Jeden element, tak. Wiem, o co chodzi. I teraz musisz ten element kliknąć.
8: 695 IPCAL VM. Wyślij prośbę kontakt.
11: Dokładnie.
8: IPCAL. Numer 695 918 803 próbował się dodzwonić i zostawił wiadomości na poczcie wiadomość 19:45.
1: I co, i w to trzeba kliknąć?
8: Zadzwoń.
9: Twoja wiadomość. Krzysztofie, szybciej odbieraj, bardzo proszę. Dziękuję, pozdrawiam.
11: Tyle.
1: Tyle.
11: No.
14: Koniec wiadomości.
1: Dobrze, to skoro to mamy, to odbierzmy telefon, bo ktoś do nas zadzwonił w międzyczasie. Zobaczmy, kogo witamy. Halo?
17: No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gadomski Rafał z tej strony się kłania.
1: Witamy.
17: Słuchajcie, ja co do tego dewelopera tej aplikacji mam bardzo negatywne zdanie. Pisałem do niego kilkukrotnie w sprawie dostępności na Androida. Odpisał mi, nie wiem dlaczego, że pracuje nad aplikacją na iOS. Nie wiem, czy nie zrozumiał, o którą wersję aplikacji chodzi, czy po prostu zignorował. Tłumaczyłem mu, o co chodzi. Pokazywałem mu nawet z mailu wszystkie przyciski w screen zrobiłem. Pokazałem mu, co nie działa z talkbackiem. Że odbieranie jest niemożliwe. Na Samsungu, na Nokii.
1: Czyli na Samsungu,
17: na
1: czyli to nie jest kwestia telefonu Krzysztofa.
17: Nie.
1: Tu generalnie jest problem z odbieraniem.
17: Generalnie jest problem, dokładnie.
1: Okej, też dobrze wiedzieć.
17: Ostatnia jego odpowiedź była tego typu, że nie bardzo rozumie, o co chodzi.
1: To może w takim razie, Rafale, jeżeli ta audycja się ukaże na naszej stronie, to może podeślij mu link do tej audycji, jeżeli jesteś w kontakcie, żeby zobaczył, jak osoby niewidome sobie z tym radzą. Bo jeżeli chodzi o iOS-a, to ja naprawdę zastrzeżenia mam minimalne, bo tam są jakieś dwa niezaetykietowane przyciski, ale reszta działa bardzo fajnie. No ale na Androidzie, jak widać, to jest z tym zdecydowanie gorzej.
17: No właśnie, no dokładnie, no na iOSie rewelacja, jakby tak było na Androidzie, to w ogóle super sprawa.
1: Tak.
17: To było rewelacja, nie?
1: Tak.
17: Ale niestety rzeczywistość jest inna.
1: Okej, no ale w każdym razie dzięki za informację, to wiemy, że to nie jest kwestia tylko telefonu Krzysztofa, że problem jest znacznie szerszy. Dziękujemy i pozdrawiamy cię serdecznie.
17: Dzięki, pozdrawiam. Cześć. Również, do usłyszenia.
1: Czekamy oczywiście również i na wasze telefony, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić. 123 834 835 to tak na marginesie jeszcze nasz numer telefonu. Dobrze, że go znacie, bo nawet jeszcze nie zdążyłem go podać. Od razu zaczęliśmy pokazywać tę audycję, tę aplikację, a już do nas ludzie jednak mimo wszystko dzwonią. I super.
6: Dzwonią, dobrze. Tak.
1: To w takim razie, Krzysztofie, co jeszcze możesz pokazać?
6: W tej kwestii to już pokazałeś już ty, więc tutaj większych zmian jakby nie spodziewałbym się. Nie wiem, jak wygląda sprawa iOS-a, jak chodzi

0: Na każdym systemie, bo jak widać na iOSie działa naprawdę całkiem spoko, na Androidzie jest zdecydowanie gorzej, no ale to jak powiedział też nam słuchacz, problem nie jest z jednym gatunkiem Androida, z jednym telefonem, z Huawei'em, problem jest z różnymi aplikacjami, z różnymi wersjami Androida, z różnymi systemami, z różnymi markami telefonów. Więc no problem jest jakiś taki większy, no ale miejmy nadzieję, że deweloper weźmie sobie jednak te uwagi do serca, bo aplikacja jest przydatna, tak mniemam, dla tych wszystkich, którzy chcą jakoś tam chronić swoją prywatność. Myślę, że naprawdę może być to rozwiązanie po prostu przydatne.
1: Ja nie wiem, Michale, czy ty przejrzałeś dokładnie ustawienia u siebie na iOSie. Czy ty przypadkiem faktycznie nie masz możliwości nagrania własnego komunikatu?
0: Bo przejrzałem i nie widzę. Nie widzę takiego przycisku, za pomocą którego mógłbym to zrobić.
1: W każdym razie, no jak widać, na Androidzie jest taka możliwość. Więc może jest to u ciebie jakoś graficznie zaznaczone.
0: Być może i być może po prostu jest to rzecz niedostępna dla VoiceOvera.
1: Dokładnie, no ale można w każdym razie swoje powitanie jakieś tam nagrać i już.
0: Także, dokładnie.
1: No jeśli chodzi o tą aplikację, to z mojej strony byłoby na tyle.
0: Tak, i z mojej również dziękujemy bardzo, ale zachęcamy Was do tego, abyście pozostali z nami, bo jeszcze za moment pokażemy Wam jedną aplikację, to już będzie tym razem aplikacja tylko i wyłącznie na Androida, więc Krzysztof będzie się bardziej produkował, ja będę co najwyżej zadawał, jak to ja, niewygodne pytania. Zatem zostańcie z nami, wracamy po muzycznej przerwie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 22 dzień grudnia 2014 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo. Dziś będziemy rozmawiać znowu o sieci i to o sieci bardzo szybkiej, bo o bezprzewodowej sieci internetowej, bezprzewodowym internecie w technologii LTE, a konkretnie zaprezentujemy... O właśnie, no tak, komóreczki się odzywają. Zaprezentujemy urządzenie, dzięki któremu...
3: To ten internet,
0: dzięki któremu będzie możliwe połączenie naszej domowej sieci lokalnej z internetem właśnie w technologii LTE. To będzie urządzenie nieco większe od tych, jakie prezentowaliśmy zazwyczaj, bo zazwyczaj to prezentowaliśmy takie małe kieszonkowe routerki, a tym razem nieco większy zawodnik Huawei B593S22. A ten router zaprezentują dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu moi dzisiejsi goście, czyli Patryk Faliszewski i Robert Łabęcki. Witajcie.
3: Witamy.
4: Witamy.
0: Na dobry początek powiedzcie mi taką rzecz, bo mogłoby to zastanawiać co niektórych naszych słuchaczy. Po co właściwie takie większe urządzenie do bezprzewodowego internetu? Przecież ten internet z zasady miał być mobilny.
4: Nie wiem, kto ma zacząć.
0: To może Patryk.
3: Myślę, że dlatego chociażby i po to takie większe urządzenie, że internet w technologii LTE, która oferuje teoretycznie 150 megabitów pobierania na 50 megabitów wysyłania. Zarówno zdaniem jednego z wiodących w Polsce operatorów w tej kwestii, jak i dość sporej części użytkowników, pomijam oczywiście kwestie limitów i kwestie bardzo techniczne, ale ten internet powoli naprawdę zaczyna doganiać internet stacjonarny i wielu ludzi zaczyna rozważać go jako swój taki domowy internet, jedyny jakby w domu, jedyne źródło dostępu do internetu. No, z takiego niewielkiego routerka lub modemu typu pendrive ciężko byłoby rozdzielić taki sygnał na wiele komputerów, w szczególności kiedy chcemy rozdzielać kablami sieci lokalnej, kablami RJ45, tak, a nie tylko za pomocą Wi-Fi, nie tylko za pomocą sieci bezprzewodowej.
0: Bo LTE to już jest takie łącze, które

0: Spokojnie możemy spiąć z naszą siecią, nawet i lokalną, i mieć porównywalne prędkości. No LTE to jest 100 megabitów pobierania, przy dobrych wiatrach to nawet i 150, więc taka sieć lokalna, która jeszcze zapewne nawet i na skrętce u części osób jest, mówię tu o sieci 100 megabitów, bo jeszcze nie u każdego mamy gigabitowy Ethernet z różnych względów, chociażby jakichś starszych routerów, które nawet na to nie pozwalają. To nawet my tego łącza niekiedy nie będziemy w stanie w pełni wykorzystać na jednym komputerze, jeżeli mamy LTE 150 megabitów, a tu mamy
1: i nam to faktycznie działa, tą setkę. To jest dużo i po prostu no, ta technologia to jest kolejny krok, można powiedzieć, w rozwoju, tak? Kolejny krok w przyszłość, tak de facto, pokrótce mówiąc.
0: To teraz, Robercie, pytanie do ciebie, bo ty od pewnego czasu jesteś szczęśliwym albo i nieszczęśliwym, to się za chwileczkę wyjaśni, Patryk zresztą też, ale najpierw ciebie o to zapytam. Jesteś użytkownikiem LTE i nosisz się z zamiarem, z tego co wiem, nawet i przeprowadzki całkowitej na ten internet mobilny, intensywnie testujesz to łącze. Jakie są takie twoje wrażenia?
1: To jako jedną z możliwości swoich.
2: Tak, ponieważ już wam mówię dlaczego? Ponieważ w małych miejscowościach, takich jak ta moja, w Polsce D albo jeszcze gorzej do C, nie ma takich fajnych łącz kablowych, jak są w Warszawie albo w takich dużych wojewódzkich miastach.
1: Ja to troszeczkę pozwolę sobie przeszkodzić, nawet nie tyle w Polsce B czy C, nie rozgraniczajmy nawet w taki sposób, ale chociażby na obrzeżach, na dzielnicach takich
0: skupisk
1: miast,
0: po prostu takich.
1: Gdzie po prostu do domku jednorodzinnego nie opłaca się pociągnąć kablówki, bo koszty przewyższałyby zyski, które mógłby operator na tym ugrać.
2: Dokładnie. I w tym momencie poza łączami ADSL-owymi, które oferują takie prędkości, jakie oferują w tej chwili i są w takim stanie, jakim są, których coraz bardziej nikt nie chce konserwować, dlatego że coraz więcej ludzi nawet rezygnuje z telefonów stacjonarnych, bo po co, prawda? No to dostęp do internetu staje się coraz trudniejszy. I na przykład ja w tej chwili maksymalną prędkość, którą mogę uzyskać na łączu ADSL, to jest 1 megabit. No przepraszam, 10 megabitów, gdzie łącz LTE daje mi 10 razy więcej. No i, a że tak powiem, oprócz tego, że nie dostaję, bo u nas są polskie realia tego LTE i są te NAT-y, ukrywane adresy i tak dalej, ale generalnie, i to się tylko tym różni, w ADSL-u dostaję jednak te IP publiczne, tutaj nie. Ale poza tym to się niczym nie różni, a jest zdecydowanie szybsze.
0: No różni się, jeszcze jednym się różni, ale to zaraz do tego dojdziemy przy tym naszym takim wstępie.
2: Mówisz?
0: Tak, różni się, no, Robercie. No, IP, dla mnie różni się jedną podstawową rzeczą. No
2: tak,
0: właśnie,
2: jeszcze,
0: to jest jeszcze wbrew pozorom limity. Bardzo bolesne.
2: Natomiast już są oferty, ja mam taką ofertę, gdzie u mnie maksymalny spadek łącza, maksymalny może być 20 megabitów. Ja dlatego do 20 megabitów ja to testuję i wyłączono ten punkt regulaminu bodajże chyba 19, aż nie pamiętam, nie pomnę, ponieważ regulamin niestety jest wydrukowany, a nie tak łatwo dostępny, gdzie wyłącza się mnie z tej bardzo restrykcyjnej polityki użytkowników. Ale sprawdzimy, jak to będzie w praktyce. Na razie wykorzystałem pakiet podstawowy, tyle powiem, 2 dni temu. I na razie spadło rzeczywiście do tych 20, znaczy pobieranie jest 2,4 Mbps, ale na razie nie jest niżej. Zobaczymy, pożyjemy. Bo powiem szczerze, i tak to jest 3 razy szybciej, no 2, prawie 2. niż tutaj z łącza tego ADSL-owego. Więc ja rozważam tak no dosyć na serio przejście na tą technologię, dlatego że po prostu to działa. A poza tym dużo łatwiej jest konserwować jedną podstację, pod którą podłączonych jest X osób, niż każdą linię, każdą szafkę i tak dalej, i tak
0: każdą
2: dalej.
0: Parę miedzianą gdzieś tam, tak, z osobna. Z osobna. Tak. Ja muszę powiedzieć,
1: z drugiej
0: że...
1: strony w myśl zasady łatwiej jest odłączyć jakąś usługę jednej stacji bazowej niż jednej parze miedzianej.
0: A no, to jest też...
1: Chciano by coś zablokować albo
2: jak zawsze kij ma dwa konie.
0: Oczywiście, niestety, że tak. Oczywiście, że tak. Ja muszę powiedzieć, że ja też jestem użytkownikiem LTE jako mojego łącza zapasowego. My tu wszyscy, to myślę, że też można powiedzieć, że nasi słuchacze mieli ogląd, bo my tu wszyscy korzystamy z tego LTE w sieci plus. Żeby to
1: i z reguły tak... nie podaje się marek, ale
0: no myślę, że warto, prostu... tak, bo po prostu tak. to informacyjnie, a ja wcale nie mam zamiaru tego plusa chwalić w tym momencie, bo po prostu no ja się trochę, powiem szczerze, czuję najzwyczajniej w świecie oszukany tą taryfą bez limitu, która ma nie dość, że limit oczywiście, ale czego ja byłem świadomy, to także ma dosyć restrykcyjną jeszcze to, czego ty, Robercie, właśnie nie masz. Ja się niestety na to załapałem z kontraktem na 2 lata.
1: Też się załapałem. Tak. Też żałuję, no ale cóż.
0: Właśnie. Ma tą bardzo taką restrykcyjną politykę FUP, czyli Fair Use Policy. Polega to na tym, że po prostu w momencie, kiedy przekroczymy ten nasz pakiet podstawowy, w naszym przypadku to jest, przynajmniej w moim, to jest 30 gigabajtów, nie wiem jak tam w twoim, Patryku.
1: Również.
0: No właśnie. Więc kiedy przekroczymy ten pakiet, no to proszę Państwa, operator może nas w dowolnym momencie przyciąć do bardzo podstawowych prędkości typu 256 kilobitów albo tam 512, no co w dzisiejszych czasach jest, powiedzmy szczerze, prędkością żadną na jakieś komfortowe korzystanie z internetu. Pocztę się sprawdzi, na Facebooka się wejdzie, ale o jakimś filmie z YouTube'a, no to już można zapomnieć o płynnym odtwarzaniu albo czymś więcej. Albo chociażby prowadzeniu tej audycji, gdyby LTE było moim jedynym łączem. Więc ja, mimo tego, że ostatnio, kiedy tu mówiliśmy o LTE i prezentowaliśmy poprzedni router, byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego łącza, bo naprawdę to jak działa, to działa. Oczywiście, ja to podtrzymuję, ale jak to po prostu nie działa z przyczyny operatora, widzi mi się, że po prostu on nas postanowi przyciąć, to po prostu nie da się z tego internetu korzystać w jakimś sensownym stopniu.
2: Dlatego mówię, LTE w polskich realiach i tak. To jest... No i to jest właśnie Polska i to jest, nie wiem, takie...
0: Niemniej jednak naprawdę, no to łącze...
2: Jeżeli się zestawi
0: to łącze dobrze, zestawi się dobrze ten sygnał, wyposaży się w jakąś sensowną antenę, to naprawdę to łącze spokojnie może zastępować taki nasz domowy internet. To już w tym momencie, bez większych problemów.
2: A ja powiem, teraz jest coraz więcej operatorów, którzy mają LTE.
0: Wszyscy więc... już mają ci ta już, wielka czwórka.
2: Już wszyscy wielka mają. Wielka czwórka ma, więc będzie chyba w czym wybierać, tak mi się wydaje. Już za czas jakiś, przynajmniej w obrębie trójki, bo w czwórce może nie, ale w obrębie wielkiej trójki chyba będzie z czego wybierać. Tak.
1: I się wyklarują oferty.
0: Dokładnie.
1: Tak, jeszcze z pół roku, rok i myślę, że będzie można o czymś naprawdę sensownym rozmawiać.
2: I wtedy panowie z plusa będą musieli coś zrobić.
0: Swoją drogą, a propos plusa, to dziś właśnie czytałem taki artykuł, że plus w końcu, to jeszcze wam taką ciekawostkę powiem, zanim przejdziemy do prezentacji tego routera, że plus ma zamiar uruchomić w końcu na większą skalę HD Voice. I on już to zrobił nawet, ale w części tylko. Uruchomił w kilku województwach.
1: Co ciekawe, w części wschodniej.
0: Tak, co ciekawe, właśnie. Zawsze tak się...
1: W województwie podlaskim.
0: Tak. Podlaskie, lubelskie i jeszcze gdzieś.
2: Miał rację, bo tam jest najsłabiej rozwinięta w pewnym sensie technologia, a dużo ludzi ma plusa i, że tak powiem, to działa. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego jak dzwonię do kogoś z plusa, kogo mam tutaj nawet na moim terenie, bo tutaj jest województwo podlaskie, to nie otrzymuję połączenia w HD Voice. Może dlatego, że mój telefon tego nie obsługuje, nie wiem.
0: Całkiem być może.
1: Czas próbować telefony z mobilnymi systemami i smartfony.
2: Aha, myślę, że C5 nie obsługuje HD Voice?
1: Nie obsługuje, ale to już są rozgrywki poza anteną. Powiem tylko jako ciekawostkę. Rumuni i Grecy i Węgrzy zabijają się o polski firmware, o polskie oprogramowanie brandowane przez sieć T-Mobile, które ma
0: jako jedyne.
1: Wpisane jako jedyne na stałe HD Voice i piszą niedbałym polskim albo polskim z tłumacza Google, że proszą o ten plik firmware'u, aby wgrać go do swoich telefonów, bo ich operator
2: ale tylko do E52, nie... tak?
1: Na przykładzie E52 wiem, że to się tyczy również Nokii C5 i innych telefonów w schyłku Symbiana. Symbiana S60.
2: A to jest interesujące dla mnie bardzo.
0: Ja mam nadzieję, że HD Voice wejdzie do większej ilości województw, w tym chociażby do warmińsko-mazurskiego, skoro tak już idziemy ścianą wschodnią, ale to jak wejdzie, to może...
1: W kwartale 2015.
0: To może wtedy zrobimy jakąś prezentację, żeby słuchaczom pokazać, o co w ogóle z tym chodzi. W każdym razie, przejdźmy może do naszego dzisiejszego bohatera odcinka, bohatera audycji, czyli do routera Huawei B593S22. Może na dobry początek ja bym was bardzo poprosił, może tym razem Robercie, ciebie, żebyś opisał to urządzenie. Jak ono w ogóle wygląda? Jaki to jest router? Co on tam ma ciekawego?
2: Huawei B593S22 to wielofunkcyjna brama dostępowa. Jak to powiedziałem, jest wielofunkcyjna, dlatego że naprawdę tych funkcji ma dość sporo. Na przedniej ściance mamy 4 porty LAN 10-100, dwa porty telefoniczne RJ11, gdzie możemy podłączyć sobie zwykły telefon i mieć ten router jako VoIP. W Polsce na razie nie działa ze względu na politykę operatora, chyba że tam inna taryfa by była. No i jeszcze mamy port USB, dzięki któremu możemy podłączyć sobie dysk przenośny, uwaga, z zasilaniem takim swoim, czyli taki 3,5-calowy, a nie 2,5-calowy, bo 2,5-calowy nam nie pójdzie.
1: Natomiast obracie, co to w Polsce nie działa, ja jestem ciekaw, jak wyglądałoby skonfigurowanie konta, bo to zdradzimy jedną rzecz w przód, że ma ten router opcje dotyczące SIP, protokołu SIP. Jakby działało skonfigurowanie SIP wewnątrz routera, w jego konfiguracji, czy wtedy połączy się protokół?
2: Z tego co wiem, to nie, ale dlatego po prostu, że operator w taryfie...
1: Tak, no operator blokuje ten pakiet, ten typ pakietu, który odpowiada za zestawienie połączenia, tak.
2: No po prostu ponoć słyszałem, że NAT właśnie to blokuje, ale nie wiem, nie uprę się. Można wykupić inną taryfę, można wykupić ponoć inne wtedy i wtedy się ma publiczne i wtedy to działa. Ale się nie upieram, nie testowałem tego, nie mam takiej potrzeby. To jest inne. Mamy jeszcze właśnie to USB, ale trzeba uważać, że USB to tylko działają pendrive'y i dyski, ale z zasilaniem, które jest własne, czyli te 3,5-calowe raczej. Poza tym mamy wejście na zasilacz. To wszystko jest na przedniej ściance. Zwróćcie uwagę, ponieważ to jest tak, że w większości routerach wszystko jest na bocznych ściankach, a tutaj jest na przedniej ściance. O, ironio losu. Tak śmiesznie to zrobiono. No i też mamy, tylko nie pomnę, czy po tej samej stronie, czy naprzeciwko jakby routera, naprzeciwko ścianki, mamy zaślepione taką listwą plastikową gniazda SMA do wejścia anteny zewnętrznej.
1: To jest ta sama ścianka, która tak de facto jest o tyle tylną ścianką, że na przedniej mamy wyświetlacz pokazujący nam kreski zasięgu, godzinę chyba i coś tam jeszcze.
2: Tak. Którą to można sobie ustawić, ewentualnie bierze to z sieci.
1: Z sieci tą, bierze. Nawet nie patrzyłem w ustawienia tego czasu. Z sieci to mi wziął i działa.
2: I działa, tak.
1: Natomiast na tej tylnej ściance koło USB, koło portów LAN i koło zasilania, na drugiej, wyższej części routera mamy gniazda SMA, zaślepione taką klapką. Starsze wersje dostępne w Polsce u nas, u jednego z operatorów, miały dołączony komplet dwóch antenek.
2: Tak, bo jest...
1: współczynników wzmocnienia nie pamiętam jakim. Chyba 7 albo 9, niewielkim w każdym razie.
2: Bo są wersje tego urządzenia 1A i 2B. I ja mówię,
0: i czym one się różnią?
2: No właśnie
0: tymi antenami tylko, tak?
2: Tak, te antenki i wbudowanymi antenami też się różnią, ponieważ według producenta wersja 2B ma mocniejsze wbudowane anteny.
1: I dlatego nie ma anten zewnętrznych dołączanych.
2: Dołączonych, tak. Czy to prawda? Nie wiem. Budowane są dwie anteny. Jakieś tam w środek. Co ciekawe, z góry routera, znaczy router ma dużą powierzchnię wentylacyjną. Te wszystkie boki są praktycznie, to są takie kratki przepuszczające powietrze. Może to dla kogoś ważne albo nie. No i z boków mamy włącznik power, mamy slot na kartę SIM.
1: Zaślepiony taką kartonową naklejką też, tak, taką papierową, domyślnie.
2: I jeszcze nawet taśmą klejącą zaślepiony, jak dostajemy router z fabryki, że tak powiem. Trzeba to odkleić.
0: Czy ten włącznik jest taki wciskalny i zostaje z tym takim klikiem, czy to jest po prostu taki przełącznik, taki przycisk standardowy, który wciskamy i on odskakuje?
2: To znaczy, ale który power? Czy
0: power,
2: to
0: power.
2: Power to jest włącznik klikalny, to jest izostat typowy. Mhm. Typowy, normalnie wiemy, kiedy włączony, kiedy wyłączony. Tak jak w radiach starszego typu, albo ten teraz taki...
1: Odcina lub dopuszcza zasilanie po prostu.
2: Dokładnie. Okrągły. Tak samo slot na kartę SIM jest też klikalny. Wciskamy kartę SIM. Oczywiście router jest tak zrobiony, że karty SIM nie można włożyć w dowolny sposób.
1: Z tego, jeżeli co konsultowałem się z operatorem, są i tacy magicy, którzy nawet do tego konkretnego slotu w tym konkretnym urządzeniu potrafili włożyć ją odwrotnie, a następnie urządzenie musiało być serwisowane.
2: No to nie wiem, jakim cudem.
1: No, nie wiem, co tam trzeba zrobić, żeby zadziałało.
0: Jak użyli odpowiedniej siły, no to podejrzewam, to że to wszystko można. Tak
2: powiem, tak. Ale tak normalnie się tego nie da zrobić. To jest tak
0: standardowymi
2: zrobione...
0: metodami nie.
2: Nie. To jest tak zrobione, że po prostu tylko w jeden sposób da się włożyć kartę SIM, więc nie pomylimy, nie włożymy jej źle. Po prostu nam inaczej nie zaskoczy. Nie kliknie nam taki zatrzask, który tą kartę blokuje jakby. To mamy to. Jeszcze mamy przyciski trzy. Przy czym jeden przycisk jest ukryty między tymi dwoma, górnym i dolnym, takimi jakby kołyskami. Jeden to jest wyłączanie i włączanie Wi-Fi w dowolnym czasie, kiedy tylko chcemy, a drugi to jest przycisk WPS. A trzeci między nimi to jest reset całego routera i tam trzeba włożyć jakąś igłę, malutki śrubokręcik, zegarmistrz, no cokolwiek, ale... No tak łatwo go się...
1: No żeby jednak nie było tak łatwo, tak. Prosto.
2: Żeby jednak nie było tak łatwo. Mi się podoba wyłączanie Wi-Fi z tego przycisku, bo można to szybko, ładnie włączyć. No oprócz
1: nie trzeba wchodzić do panelu i bawić się. Bo... Oczywiście, że w panelu można, natomiast wyjeżdżamy, możemy nacisnąć przycisk, wyłączyć, już gotowe.
2: I nie
1: router będzie połączony nadal z siecią LTE, porty LAN będą działały. A Wi-Fi jest wyłączone.
2: Wyłączone, dokładnie. I kolejna fajna sprawa to jest przycisk WPS. Wiadomo, dostajemy router z hasłem. Dobrze, że już się skończyły takie opcje, gdzie dostawało się routery, że kupowało się routery bez haseł z zabezpieczoną siecią Wi-Fi. No ale załóżmy, że nie znamy tego hasła, podchodzimy do routera, łączymy się, sprawdziłem na Windows 7, łączymy się przez Windows, robimy połącz, no i w tym momencie, jak robimy połącz, naciskamy przycisk WPS dwukrotnie i w tym momencie nas dopuszcza router, nasze konkretne urządzenie do siebie i się łączymy przez Wi-Fi.
0: A to jest, wiecie, to jest nawet całkiem przydatna rzecz dla osób niewidomych, jeżeli nie moglibyśmy się dostać do...
2: Podobnie działa jak Huawei 5776.
0: Tak, i odczytać tego hasła z jakiegoś tam powodu. Zazwyczaj no to możemy to hasło sobie zmienić w panelu administracyjnym, gdzie login i hasło jest no przeważnie admin. Natomiast no gdyby ktoś nie mógł, to może sobie właśnie tak na szybko połączyć to za pomocą WPS-u.
2: To znaczy login i hasło jest admin, natomiast hasło Wi-Fi jest zawsze inne.
0: Ale w panelu administracyjnym możesz sobie to zmienić. O to mi chodzi. Że możesz się tam dostać, tak?
2: Tak, w panelu administracyjnym zawsze się dostanę tam przez LAN. Natomiast mówię, jeśli ktoś nie ma akurat tych kabla, coś... Chociaż w komplecie dostajemy kabel sieciowy, dostajemy taką przedłużkę USB, nie wiem do czego to, po co to, ale dali. Dostajemy zasilacz.
1: Po to, aby podłączać szersze urządzenia USB, jakieś właśnie karty dźwiękowe czy inne takie. Nie wiem po co, bo takie urządzenia tam raczej nie pójdą, to jest bardziej na pamięć jednak. ale...
0: Ale wiesz, Patryk, grubsze pendrive'y też urządzeń. Się zdarzają, tak? Jakieś takie w no jakichś fikuśnych obudowach na przykład. Tak. I to się może wtedy przydać.
1: I to wszystko się tam musi pomieścić.
2: Przypomniał mi się Olympus na przykład i żeby go podłączyć, no to chyba ta przejściówka jest jednak niezbędna. No w każdym razie to otrzymujemy. Urządzenie ma, tutaj mam dane... Wymiary 190 mm 35 na 170 176 mm, czyli jak mniemam 190 długości, wysokości 35 i
1: grubości 35.
2: Grubości.
1: Jako położone jakby jest tak mierzony.
0: Czyli nie, tak mniej więcej stojącej, tylko... wyglądem co to przypomina? Wielkości czego to jest? Jakby tak, jeżeli komuś te wymiary może niewiele powiedziały.
2: Ja bym powiedział, że to większe radio takie.
1: Takie? Mhm.
0: Taki standardowy router, tak? Taki standardowy...
2: No nie, troszeczkę większy.
1: Większy, bo... taki wyższy.
2: I stojący na takich płozach. On stoi, to jest urządzenie w pionie, nie, bo generalnie routery leżą. Tak jak ich się nie zawiesi na ścianie, to one leżą.
0: Leżą, tak.
2: Bo mają to wszystko na bokach, a to stoi.
1: Tak, ten router ma takie
2: jakby płozy.
1: Tak, płozy, to... takie ni to płozy, ni to nóżki, takie ukośne, takie tak, specyficzne.
2: Tak jest. Tak,
1: chyba
2: dokładnie.
1: Nawet odłączane? Nie odłączane. Nie. Stronę z urządzeniem.
2: Stronę z urządzeniem, tak.
1: Na których po prostu stoi i to jest w stanie na takiej zasadzie, że jeżeli trzymają to urządzenie jakieś kable, to nic się mu nie stanie, ale gdybyśmy tak mocniej zahaczyli ręką, to tak ono chyba by jednak mogło polecieć dość prosto z tych
2: tak,
1: płoc.
2: Tak, ja jeszcze wrócę do gniazd anteny zewnętrznej. Te gniazda to są gniazda, jak tutaj w specyfikacji widzę, typu SMA, ale SMA takie dla urządzeń mobilnych, te przewody się dokręca. To są dwie anteny, żeby nie było. Ten router nie będzie działał bez anteny tak zwanej dualnej, tudzież dwóch anten.
0: Chyba, że będzie działał na wewnętrznej.
2: Na wewnętrznych, ale wewnętrzne też są dwie. Żeby nie było.
1: Wewnętrzne też są dwie. To wynika z potrzeb technologii LTE i z tego, na czym opiera ona fenomen swojej szybkości.
2: Tak, ale też muszę powiedzieć, bo odróżnieniu od tych małych routerków, któreśmy testowali jak dotąd, to mogę powiedzieć, że dzięki temu, że są te dwie anteny, to ta kierunkowość nie jest aż tak straszna. Ponieważ w tych małych routerach naprawdę trzeba było czasami nakierować router, żeby on miał swoją naprawdę taką, łapał tą szybkość. Natomiast tutaj jest zdecydowanie łatwiej. Ja kręciłem tym routerem, tutaj zasięg nie jest najlepszy i, że tak powiem, nie miało to większego wpływu. Większego jakiś miało, ale większego nie na to, jak ten router stoi. Dlatego właśnie, że są te dwie anteny, są te dualne i to jakoś lepiej to wszystko wychodzi. No i
1: z antenami zewnętrznymi sprawa ma się zupełnie inaczej. Tam kierunkowość,
2: tak, tam
1: jest
2: kierunkowość
1: zbawieniem.
2: Jest zbawieniem, ale trzeba sobie też powiedzieć, dlaczego zrobiono to jak urządzenie stacjonarne. Ponieważ według producenta tam jest silny modem GSM wstawiony, ponoć taki...
1: Przy czym jego siła nie polega na tym, że on dużo lepiej od innych urządzeń będzie ten sygnał odbierał GSM, to on owszem, będzie go odbierał lepiej, jakoś. Natomiast cały trik polega na tym, że będzie mniejsza prędkość, w słabych warunkach będzie mniejsza prędkość niż nawet na innych urządzeniach, ale jest stabilność i czas losowego szybkiego dostępu dla małych pakietów osiągnięty nadal niski.
2: Tak. I mało tego, z takich ciekawostek, na pewno dużo naszych słuchaczy zna grę Quentin. Ja tutaj mam, tak powiem, trzy routery LTE, dlatego że mam i ten Alcatel Y800, o którym mówiłem, i mam Huawei A5776. No i to urządzenie, które dostałem z najnowszym kontraktem. żeby nie było. I trzeba powiedzieć, że w przypadku tych dwóch poprzednich urządzeń występują tak zwane opóźnienia. Michał, wiesz, o co chodzi?
0: Wiem, o co chodzi, bo mam także przecież router z tych mniejszych, również o nim było mówione, była cała audycja w Tyflo Podcaście 5773. I występują opóźnienia po prostu w momencie...
1: Naciskam klawisz, tak? Muszę chwileczkę poczekać.
0: Zanim ta kostka się rzuci, na przykład.
2: Tak. Zanim kostka się rzuci, zanim to się odświeży ten wynik. Dokładnie. Tutaj tych opóźnień nie wiem dlaczego, ale
1: powiem więcej, odkręciłem te antenki i zacząłem grać w grę właśnie Playroom też, patrząc sobie jednocześnie na czas odpowiedzi ping po prostu w konsoli. Odkręciłem zupełnie tę dualną antenę, którą mam, bo korzystam z zewnętrznej, przerzuciłem go na wbudowane. Mieszkam na obrzeżach miasta, zasięg kiepski. To się naprawdę niewiele zmieniło, to się niewiele wzrosło. Tam ping wzrósł z 70 paru na 100 parę, ale dla gry Quentin to jeszcze w ogóle nie było odczuwalne.
2: No właśnie, ale nie wiem, jak to jest.
1: Te małe routery, to po pierwsze przez zasięg, po drugie przez ich mniejszy procesor, one jak mają duży ruch, pobieranie jakieś, no to one sobie z tym spokojnie poradzą, zakumulują i tak dalej. A jeżeli mają malutkich pakietów naraz, to im, mam wrażenie, to sprawia po prostu większą trudność. Tu tego objawu w ogóle nie ma. Tak, kompletnie. To możemy zapomnieć.
0: No jest tak, lepszy procesor, który po prostu liczy szybciej i różnego rodzaju operacje wykonuje
2: kolejna
0: szybciej.
2: Rzecz, do urządzenia podłączymy maksymalnie 32
0: Robercie,
2: komputery.
0: Robercie, ale poczekaj, bo jeszcze zatrzymajmy się na moment przy tych antenach. Czy te anteny zewnętrzne łatwo jest zamocować, czy to po prostu możemy przykręcić ręką, czy musimy się zaopatrzyć jednak w jakieś narzędzie, żeby to jakoś sprawnie zrobić?
1: Dobrze by było to przykręcić jakimś kluczem.
2: Tak, dlatego że producent zrobił te gniazda w takiej wnęce. I chodzi o to, że ciężko złapać za te...
1: No bo istotą gniazda SMA jest niewielka dziurka, tak, w urządzeniu i bolec w kablu, jak w każdym innym typie złącza. Natomiast można te złącza wyprowadzić bardzo na wierzch, a można te złącza ukryć tak, aby jeszcze nakrętka od tegoż kabla, bo ten kabel wygląda troszeczkę jak antenowy, nie do końca, ale tak troszeczkę, tak, jak taki antenowy telewizyjny. Tak. Tylko że zamiast, powiedzmy, całej takiej osnowy ma nakrętkę jak przy śrubach, taką charakterystyczną dla kabli. Po prostu dla dyskrecji, dla tego, żeby to ładniej wyglądało, producent miejsca na te nakrętki poświęcił we wnęce takiej wokół tego bolca, wokół faktycznego przyłączenia już jakby, więc jest to trudniejsze do...
2: Jest to trudniejsze po prostu do przykręcenia, do złapania tego za...
1: Dokładnie, jeżeli już to się zrobi, to nie ma problemu, ale...
2: Tak, ale to...
0: Jeżeli ktoś nie ma drobnych palców, no to lepiej
2: polecam
0: użyć
2: jakieś
0: klucza.
2: Kombinerki, tudzież klucz, coś takiego, łatwiej będzie. Też proszę uważać, bo można ukręcić, także...
0: Trzeba z wyczuciem po prostu, drodzy Państwo.
2: Trzeba z wyczuciem. Bo to jednak plastik. Tak. Bo to jednak plastik. Chiński plastik, że tak powiem. Do urządzenia można podłączyć maksymalnie 32 komputery plus 3 przez sieć LAN, czyli w sumie jest ich 35. Tyle udźwignie, tak podaje producent.
1: I ma na to sprzętowy limit. Będziemy chcieli podłączyć 33, to się nie uda. Pomimo, że strefa IP to 254 urządzenia plus brama.
2: Tak, tak.
1: Ale niestety jest nie na to limit.
2: Tak.
1: Może i słusznie, przynajmniej się nie przeładuje tak prosto. Nie udało mi się tego urządzenia zgrzać. Podłączałem wszelakie jego funkcje, o których potem powiemy, serwer DLNA, serwer Samby, serwer FTP, aktywnie działające i pobierające, wysyłające w obrębie sieci lokalnej. Przy dość słabym zasięgu, przy nadal wykręconych antenach zewnętrznych, w zasadzie kablach dualnej anteny zewnętrznej, nie udało mi się spowodować, aby to urządzenie się jakoś wybitnie mocno zagrzało.
2: Powiem też, zasilacz też się mocno nie grzeje od tego urządzenia. Ja bym powiedział nawet, że prawie wcale się nie grzeje. O ironio, w porównaniu na przykład z zasilaczem od routera ADSL-owego, no to też, że tak powiem, jest... No,
1: może być plus, to może być atut.
2: Może być atut, tak. No i, że tak powiem, no,
0: Dobrze, mamy urządzenie, które...
2: Cena rynkowa od 800 zł, jak ktoś ma szczęście, za 500 kupi, 530 w tej chwili, jak sprawdzamy aukcje różne, to będzie miał duże szczęście. Nowy oczywiście, wiadomo, że używany.
0: Używany może być tańszy. Natomiast no rzeczywiście to takie urządzenie ciekawe dla naszej domowej sieci. Jeżeli to LTE ma być naszym podstawowym łączem, nie boimy się limitów albo mamy dobrą umowę, no to można próbować właśnie wykorzystać to urządzenie. To teraz może przejdźmy do konkretów programowych, czyli do tego, co to urządzenie potrafi, jaki jest jego interfejs. Podłączamy urządzenie do komputera. I co dalej? Co my musimy zrobić?
2: Wystukujemy adres 192.168.1.1.
3: A zostanie ono. P. Dwukropek.
2: Tutaj. Slash. Jeden. Ja może lista troszeczkę uwag na samym początku. Jeśli ktoś nie ma...
3: 0%.
2: Jeśli ktoś nie ma JOS-a...
3: Mowa wyłącz.
2: Powiem szczerze, używa darmowego oprogramowania.
0: Jakim jest
2: polecam,
0: NVDA?
2: Jakim jest NVDA? Polecam obsługiwać interfejs tego urządzenia przez Internet Explorer, nie przez Firefoxa. Dlaczego? Ano dlatego, że będzie miał parę niespodzianek. Niespodzianka numer pierwszy, przycisk, znaczy, może inaczej. Linki, które są wyświetlane jako jeden link, pomimo tego, że układ ekranu jest wyłączony i NVDA jest skonfigurowany.
1: To może ja nacisnę w tym momencie decydujący Enter na oknie uruchom. Będę to robił z przeglądarką Internet Explorer wersją 8.
3: Mowa włączona.
1: Bo z tym pasuje i z tym po prostu działa.
2: Z 11 też, to żeby nie było. Z najnowszym też.
3: D593S22 Windows Internet Explorer. Komunikacja Wi-Fi wyłączona. Spersonalizowane ustawienia dla tej witryny.
1: Mam nadzieję, że słychać.
0: Słychać,
2: tak,
0: słychać.
1: Wi-Fi routera mam wyłączone, dlatego że niestety, o ile modem LTE jest dobrej jakości, o tyle mnie na dużym mieszkaniu, dużym domu jednorodzinnym z jednak żelbetonowymi mimo wszystko często elementami, to Wi-Fi po prostu nie starczało i musiałem wspomóc się urządzeniem zewnętrznym. W moim wypadku innym routerem, która po prostu mocniejszy nadajnik Wi-Fi. To tak a propos jeszcze teraz mi się przypomniało, bo mówił tu router, że komunikacja Wi-Fi wyłączona. Tych komunikatów nie widać. On je z jakiegoś powodu mówi, ale to są alerty ARI po prostu. Jestem w stanie komunikacja Wi-Fi wyłączona przeliterować sobie tego komunikatu z jakiegoś powodu. To są takie alerty.
3: D593S22.
1: Strona logowania...
2: Tylko powiem na chwilkę, bo będziesz to pewnie demonstrował, że
3: bezprzewodowy
2: można
3: router LTE
2: zrobić aż 4 SIDy Wi-Fi.
1: Tak, momencie. Można zrobić 4 Wi-Fi dla gości. Owszem, to działa.
0: Czyli każdy ten identyfikator
1: powiedzmy sobie od razu
0: będzie taką osobną podsiecią jakby, tak?
1: Tak. Powiedzmy sobie od razu, Wi-Fi jest tylko 150 megabitowe, nie ma N300.
2: Prawdopodobnie zrobiono to dlatego, że no 150 megabitów najwyższe pobieranie, aby to wysycić te...
0: To LTE, które LTE. Mamy dostępne, tak.
2: Ale prawdopodobnie też, bo słuchajcie, te porty też są 100 megabitowe. Przecież mamy pobieranie 150, tak? Czy de facto, powiem szczerze, przez te malutkie routerki USB można chyba szybciej. Ponieważ USB nie powoduje ograniczeń, a tutaj powoduje ograniczenia sam port LAN, bo on jest 10-100. No ale cóż, tak.
1: Myślałem,
2: tak
1: że on jest też 1000, ale faktycznie spojrzałem do instrukcji, on jest 10-100.
2: Tak, on jest 10-100.
1: A dziwiłem się, dlaczego on nie akceptuje mi połączeń na gigabit, jak chciałem się z nim.
0: No za dużo chciałeś, Patryku, za dużo. Dobrze.
1: Ale logowanie jest... I obsługa cała może być w języku polskim. Nie jest to najfortunniej zrobiony język, ale ja dzisiaj pokażę tę obsługę w języku polskim. Przy okazji pokazując kilka też niezrozumiałych komunikatów, które mogą ewentualnie wprowadzić w błąd.
3: Nazwa użytkownika. Tekst.
1: Nazwa użytkownika. Admin.
3: Hasło. Tekst.
2: Hasło odpowiednie.
3: Gwiazdka.
2: Zgwiazdkowane.
3: wirtualny
0: PLC. Domyślny jest zapewne język. Admin.
2: Domyślny,
1: tak, domyślny jest admin, ale po pierwszym zalogowaniu urządzenie zaleca nam, aby to hasło jednak zmienić, przynajmniej w wersji
2: P2. Tak, dokładnie tak jest.
0: I zapewne można mu tam nakazać, żeby on o tym nie przypominał, ale lepiej dla bezpieczeństwa.
1: Dokładnie.
2: Można mu nakazać, aczkolwiek przy każdym logowaniu on potem...
1: On będzie przypominał o tym.
2: Że nie
0: mimo wszystko. Okej.
3: Tak. Hasło, tekst. Język. Lista rozwijana, polski 1 z 2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Logowanie.
1: Właśnie. Mamy dwa przyciski.
3: Anuluj. Logowanie. Anuluj.
0: Które nie de facto nie są przyciskami. Tak.
1: NVDA przy odpowiednich ustawieniach, to jest to, o czym mówił Rolab, przeczyta to nam jako logowanie anuluj. Jeden wyraz.
2: Przy odpowiednich, przy podstawowych, takich jakich używam. Czyli wyłączony układ ekranu w miarę możliwości, tak? Bo generalnie się tego używa, ponieważ...
3: Logowanie.
2: I mówi o? Logowanie anuluj, dokładnie. A czy tak się robi w Firefoxie?
3: Natomiast logowanie, nie... 100%. 100%. Natomiast komunikacja Wi-Fi wyłączona.
2: Tak
3: 16
2: łącza. Internet Explorerze.
1: Przepuścił mnie, ale on jest dobry. Przepuścił mnie, nawet znam hasło do swojego routera bezprzewodowego, jest dobrze.
3: Bezprzewodowy router LTE.
1: Jesteśmy na tak zwanym overview, czyli widoku ogólnym, przetłumaczonym po polsku jako ekran główny. Niech
2: ogólna
1: im będzie.
2: Ogólna prezentacja produktu. Nie, a może to
1: ogólna jest... prezentacja produktu będzie zaraz. Tak.
3: Link pomoc. Link wyloguj. Lista rozwijana, polski 1 z 2.
1: Język możemy sobie zmienić po zalogowaniu również i wszędzie i zawsze.
3: Odwiedzony link, ekran główny. Link internet. Link LAN. Odwiedzony link Wi-Fi. Link zabezpieczenia. Link usługi. Link VoIP. Link system. Odwiedzony link ogólna prezentacja produktu. Link informacje o produkcie. Link szybka konfiguracja. Link aktualizuj. Ogólna prezentacja produktu.
1: Link, jakby router... operuje na rozwijanych menu, czyli kliknięcie w jeden link nie powoduje przeładowania całej strony, a jedynie rozwinięcie następnej grupy kontekstowej linków, jak w większości nowoczesnych routerów dziś.
0: I to jest generalnie takie charakterystyczne chyba dla produktów Huawei'a, także i tych mobilnych takich malutkich
2: w ogóle
0: routerów.
2: Trzeba powiedzieć tak, że w Windows Ice, przynajmniej tym oficjalnym 8.4, router jest ciężko obsługiwany i coraz trzeba robić insert backslash, żeby...
0: Na całe szczęście wielkimi krokami chyżo nadciąga Windows 9, więc...
2: Ten sobie już jakoś radzi.
0: Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Tak.
1: Ogólna prezentacja produktu, czyli ten z angielska overview, to takie informacyjne miejsce, z którego sobie możemy zczytać podstawowe dane faktycznie o nim. Jak na przykład...
3: Stan internetu. Status karty USIM. Karta USIM OK. Tryb sieci. LTE. IPv4 status. Połączono. Adres IP. 5.60.23.000. IPv4 DNS. 212.296.53.212.296.54. Statystyki internetu. Puste. Tabela z 2 kolumnami i 2 wierszami. Ruch całkowity. 3.40 GB. Zeruj liczniki. Link więcej.
1: Zeruj liczniki to znowu przycisk. Taki nieopisany jako przycisk.
3: Link więcej.
0: 3,40 giga, to jeszcze tak zapytam, to są statystyki zarówno dotyczące ruchu wychodzącego, jak i przychodzącego, tak?
1: Tak. A klikając w...
3: Link więcej.
1: Więcej.
3: Ta
1: tabela się zmienia.
3: Na... Link aktualizm. Status karty. Tryb sieci. L, T, I, P. Połączono. Adres 5, I, P. 200. Statystyk puste. Tabela z 2 kolumnami i 7 wierszami. Ruch całkowity. 3,41 GB. Wysłane dane. 844, 12 MB. Odebrane dane. Druga 58 GB. Prędkość wysyłania danych. 142 KBS. Prędkość odbierania danych. 284 KBS.
1: Więc mamy dość ładny monitoring. Tu spod linijki brajlowskiej widzę, że co 3 sekundy on uaktualnia te wartości wszystkie. Tak w ogóle.
0: Tak, bo to już jest zrobione na Ali i dosyć fajnie to jest czytane, podejrzewam, przez czytniki. No, NVDA i przez JOS-a przynajmniej.
1: JOS-a. Tak. Tak.
3: Zeruj liczniki. Link ukryj. Koniec tabeli. Puste. Status Wi-Fi. Puste. Tabela z 5 kolumnami i 5 wierszami. SIP. Internet z plusa. Wi-Fi goście. Huawei B5937DCAS2. Huawei B5937DCAS3. Adres IP. Adres MAC. Rozgłoszenie. Szyfrowanie Wi-Fi.
1: Moduł Wi-Fi jest nieaktywny, więc w tych wszystkich miejscach są myślniki.
3: Koniec tabeli. Puste. Tabela z 9 kolumnami i 6 wierszami. Porty. Odebrano. Wysłano. Razem. Pakiety. Błędy. Pominięte. Razem. Pakiety. Błędy. Pominięte. Internet z plusa. KB. 0. 0. 0. KB. 0. 0. 0.
1: I tak dalej. Całe potężne statystyki.
3: Adres MAC. Adres IP. Użycie sieci LAN.
1: To samo.
3: Adres IP. 192.168.1.1. Adres MAC. F4600F98. Serwer DHCP. WEU. LAN 1. Połączono. LAN 2. Rozłączono. LAN 3. Rozłączono. LAN 4. Połączono. Puste. Tabela z 9 kolporty. Odebrano. Wysłano. Razem. Pakiety. Błędy. Pominięte. Razem. Pakiety. Błędy. Pominięte. LAN 1. 200. 800. 0. 0. 800. 2. 0. 2,254.
0: A i tu już mamy 0, statystyki 0, 0, dla 1. konkretnych portów sieci lokalnej.
3: Pust. Antena. Antena 1 status. Zewnętrzna. Antena 2 status.
0: Bardzo
3: zewnętrzna.
0: Fajne statystyki.
3: Topic Huawei Technologies to LTD 1998-2013. Wszelk link polityka prywatności.
1: Takie coś dostajemy na dzień dobry w twarz, można powiedzieć, na stronie głównej routera.
2: Oprócz tego, że mamy antena wbudowana, czy tam internal, antena chyba auto. Mamy domyślnie. Jak dostaniemy z fabryki.
1: A czyli on nie zmienia tej wartości, bo ja tu wymusiłem na antenę zewnętrzną.
2: Tak. Antena auto, antena zewnętrzna i wewnętrzna. A tak mamy auto domyślnie.
0: Tak to się, a tak się nie dowiemy, którą załapał tą antenę. Okej.
1: Ja wymusiłem na zewnętrzną, dlatego że w przypadku podłączania, odłączania, dokręcania on się prewencyjnie przełącza na wewnętrzną, aby nie przesterować ani nie przeciążyć sygnału na przykład. Więc po restarcie musiałem użyć zewnętrznej.
2: W ogóle trzeba powiedzieć to, że ten router uruchamia się dość długo. Ale no, widocznie
1: tak. Tak, on tam swoje musi odczekać. Tak, to
2: tak,
1: za
2: nie
1: za
2: coś tam się minuty, słuchaj, nawet.
0: No
1: tak,
0: to długo.
1: Tak bywa.
0: To fakt.
2: Tak. Długo.
1: No ale sam proces nawiązywania połączenia GSM tak czy LTE do krótkich nie należy, więc.
2: Ale więc te małe szybsze są akurat.
0: Nie, no to natomiast, się zgadza. To się zgadza, to aż tyle nie
2: ten,
0: trwa.
2: Ten tutaj trwa. Powiem tak, mój komputer, dawno się system uruchomi wszystko, a on jeszcze tam coś tam tego.
0: Jeszcze myśli.
2: Ale jak już pomyśli, to jak działa. Załapie, to działa jak to.
0: Dobrze, więc teraz skoro mamy już te statystyki na dzień dobry, to co mamy oprócz tego, bo tu całkiem sporo różnych ustawień widzę, że jest.
3: Wyloguj. Lista odwiedzony, link ekran główny, link internet.
1: No to może zacznijmy internet, od pierwszego linku, tak. Czyli internet.
3: 100%. Internet odwiedzony link. Komunikacja Wi-Fi wyłączona. 15 łącza. Link zarządzania app. Odwiedzony link połączenie sieci. Link system. Link VoIP. Link internet. Odwiedzony link ekran główny.
1: Różnica między tym panelem a panelami routerów firmy TP-Link jest taka, że w TP-Linkach menu rozwijało się bezpośrednio pod linkiem, w który kliknęliśmy. Tu grupa linków kontekstowych rozwija się pod menu głównym.
0: Czyli musimy jeżeli, po prostu.
1: Czyli jeżeli mamy link Wi-Fi, klikamy w link Wi-Fi, to w TP-Linku od razu pod nim otworzyłyby się linki zabezpieczenia, SSID, coś tam. Tutaj musimy, klikając w link Wi-Fi, musimy minąć system, QoS, LAN, WAN, zrestartuj, wyłącz i pojawiają nam się linki Wi-Fi, Wi-Fi SSID, powiedzmy tam Wi-Fi zaawansowane i tak dalej. Troszeczkę inna jakby.
3: Odwiedzony link Wi-Fi.
1: Strategia.
3: Odwiedzony link zarządzanie, link system. Odwiedzony link połączenie
0: mamy?
3: Sieciowe.
1: Połączenie sieciowe, na tym linku lądujemy domyślnie.
3: Link zarządzanie APN.
1: Zarządzanie nazwą punktu dostępu APN.
3: Link zarządzanie kodem PIN. Link MTU. Połączenie sieciowe.
1: No i link połączenie sieciowe.
3: Puste. Ustawienia APN zależą od operatora. Jeśli obecna nazwa APN nie jest zgodna z konfiguracją operatora, usługi internetowe mogą być niedostępne. Puste. Uwaga, przed skonfigurowaniem APN skontaktuj się z operatorem. Puste. Połączenie. Status. Połączono. Tryb sieci. Lista rozwijana LTE 2/4. Tryb sieci, lista rozwijana LTE.
1: Do dyspozycji mamy.
3: Automatycznie. LTE. 3 gramy. 2 gramy.
0: 3G i 2G, tak.
3: LTE.
2: 3 gramy i 2 gramy.
3: Wirtualny PC. Tryb połączenia.
2: Szkoda, że nie 5 gram.
3: Lista rozwijana zawsze włączony 1/2. Ręcznie. Zawsze włączone. Ręcznie.
0: Tu, jak rozumiem, zawsze decydujemy włączone. O tym, czy połączenie ma być nawiązywane automatycznie.
1: Tak. Tak.
3: Profil. Lista rozwijana auto 1 z 2.
1: Profil możemy skonfigurować ileś APN, ileś nazw punktów dostępu dla ileś iluś usług. Ja tu mam jeden testowy profil i jeden auto, czyli ten, który tworzy się na starcie dla APN-u wspólnego dla wszystkich operatorów, czyli APN-u internet.
3: Typ PDP.
1: Chciałbym wiedzieć, co ma na myśli autor panelu, mówiąc o typie PDP. Akurat kojarzę, co to jest, ale można byłoby to jakoś zgrabniej ująć.
3: Lista rozwijana IP V412.
0: To może wyjaśni naszym słuchaczom, o co chodzi, bo też mogą się zastanawiać.
1: Generalnie tutaj decydujemy, w jakim... jakby w jakim... w której wersji protokołu IP router ma pracować. Nie da się zrobić w dwóch wersjach. Jest albo IPv4, albo IPv6. No niestety musi zostać V4, dlatego że u nas w Polsce nikt jeszcze IPv6 chyba nie stosuje.
0: Przynajmniej na poważnie.
1: Nie wiadomo.
2: A plus mógłby już zacząć, ale no,
1: powoli.
2: Powoli.
1: Ma tylu abonentów, że...
0: Dokładnie.
3: Running. Włącz pole wyboru niezaznaczone.
1: W naszym wypadku to niewiele nam daje, w tym tutaj. Roaming danych, czyli jeżeli połączymy się do innego operatora, jeżeli na przykład mielibyśmy u najmniej posiadającego z wielkiej czwórki operatora łącze,
0: czyli
1: a ten konkretny, tak, włożylibyśmy jego kartę SIM, a operator Play zezwala na korzystanie z internetu w sieci T-Mobile na przykład po roamingu, router zablokowałby nam dostęp do danych, dlatego że nie jest to jego sieć macierzysta i on mówi, że my cię nie chcemy narażać na koszt użytkowniku i my ci zablokujemy. Tym polem, roaming lub roaming danych, zmieniamy te decyzje i mimo wszystko decydujemy się na połączenie w sieci nie swojej do usług danych.
0: Przy czym to od razu powiedzmy, bo gdyby ktoś tu z naszych słuchaczy miał internet.
2: Zastosuj, anuluj.
0: Miał internet w Play, to powiedzmy, że jeżeli nawet włączy ten roaming, to nie narazi się na dodatkowe koszta.
1: Nie narazi się.
0: Co innego, jeżeli zapomni tego wyłączyć, a wyjedzie za granicę. Tak. To jest też istotne
1: wtedy
0: rozgraniczenie.
1: Narazi się na koszty.
0: I to spore.
2: A powiem, a u mnie może się narazić na koszta, bo wystarczy, że coś złapie z Litwy, a tu łapie.
0: No tak.
1: Z ciekawości, udało ci się skorzystać z litewskiego internetu, Robercie, na tym routerze?
2: Z litewskiego internetu nie, ale jak to powiedziałem, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Może w tej części domu nie, a na przykład w drugiej części by był. Nie wiem, w każdym razie sieci litewskie.
0: Nie ryzykujesz.
2: Omnitel bite GSM. Można.
1: O.
3: Włącz pole wyboru niezaznaczone. Zastosuj, anuluj.
1: I mamy to, o czym mówiliśmy. Zastosuj, anuluj jako jeden przycisk.
0: No cóż, to niestety, tak bywa.
1: A tym samym muszę się przelogować, dlatego że router jest inteligentny i po 5 minutach wyłącza mnie z sesji.
3: Nazwa użytkownika, tekst.
0: Czyli po prostu musimy przyspieszyć prezentację. To jest taki dyskretny 100%. Znak.
3: Internet odwiedzony link. 16 łącza. Link LAN. Odwiedzony link internet. Internet odwiedzony link. Odwiedzony link. List typ T. List typ. Połączenie. Pust. Link zarządzania APN. 18%. 100%. Komunikacja Wi-Fi wyłączona. Puste. Punkt dostępu APN to nazwa punktu dostępu do internetu dostarczona przez operatora. Ustawienia APN zależą od operatora. Puste. Uwaga, jeśli nie możesz uzyskać dostępu do internetu, gdy sygnał jest silny, zajrzyj do informacji subskrypcji USIM lub skontaktuj się z operatorem. Puste. Profil APN. Dodaj. Puste. Tabela z 6 kolumnami i 3 wierszami. Puste. Dodaj. O.
1: Dodaj jest też przyciskiem.
3: Dodaj.
1: Spróbuję nawet dodać.
3: Puste. Tabela z 6 kolumnami i 4 wierszami. Nazwa profilu. APN. Nazwa użytkownika. Hasło. AUTH. Działanie. Plus internet. Internet. Automatycznie. Link usun. Kreska link plus. Plus. Hub. Link usun. Kreska pionowa. Link edytuj. Koniec. Puste. Ustawienia. Nawa profilu.
1: Mamy kolejny ładny, ciekawy błąd. Nawa profilu. Oczywiście chodzi o nazwę profilu.
3: Tekst.
0: I tu wpisujemy.
3: Nawa profilu. Tekst. Wirtual. Nawa profilu. Tekst. Tyflo radio. APN. Tekst. APN tekst.
1: Spróbujemy się Stacja. Połączyć z APN-em Tyflo Podcast dla sieci? Chyba jednak nie.
0: Podejrzewam, że nie zadziała.
1: Też tak. Mi się zdaje, co nie zmienia faktu, że w pole APN wpisałem w tym momencie
3: tekst tyflo podcast net.
1: Na przykład.
3: Nazwa użytkownika. Tekst. Hasło. Hasło tekst. Uwierzytelnianie. Lista rozwijana brak 1 z 4. Tyflo podcast net. Pap. Hap. Automatycznie. Brak. Pap. Hap. Automatycznie.
1: Protokoły uwierzytelnienia dla APN-ów, jeżeli byłoby to wymagane.
3: Co pierd Huawei technologii. Zastosuj.
1: I tu jest tylko zastosuj.
0: Tak, więc mógłbyś to zapisać i zostałoby to zarejestrowane w pamięci urządzenia.
3: Link, odwiedzony tak. Link zabez, link usług, link VoIP. Odwiedzony link, zarządzanie kodem PIN.
1: Zarządzanie kodem PIN.
3: Komunikacja Wi-Fi wyłączona. Puste. Blokada kodu PIN na karcie USIM chroni router przed nieuprawnionym dostępem do internetu. Można włączyć, zmienić lub wyłączyć kod PIN. Puste. Uwaga, router nie może świadczyć usług internetowych, gdy karta USIM nie jest włożona lub nie powiodło się sprawdzenie kodu PIN. Puste. Zarządzanie kodem PIN. Status karty USIM. Karta USIM OK. Weryfikacja kodu PIN. Przycisk opcji niezaznaczone włącz 1 z 2. Przycisk opcji zaznaczone wyłącz 2 z 2. Zastosuj anuluj. Weryfikacja. Przycisk opcji
2: nie,
3: niezaznaczone włącz 1 z 2.
2: Bo wtedy, kiedy ja kupowałem, to jeszcze były PIN.
3: Włącz przycisk opcji zaznaczone 1 z 2. Przycisk opcji niezaznaczone wyłącz 2. Wprowadź kod PIN. Hasło tekst. Pozostała liczba prób. 3. Zastosuj anuluj.
1: Przełączyłem na chwileczkę na włączoną, tak aby pokazać kopii. Interfejs, jak to wygląda, przycisk jeżeli kopii. Byłaby włączona.
0: Bardzo proste, jedno pole, zaznaczone. Jak widzimy.
2: Tak, a potem jak się już wprowadzi, on zaakceptuje, to tylko się zapyta, czy zapamiętać, trzeba pole wyboru zaznaczyć, zapamiętaj i jeszcze raz dać zastosuj.
0: Niemniej jednak w tym momencie przynajmniej tak... w plusie już nie ma kart internetowych z aktywnym kodem PIN.
2: To prawda, nawet nie ma telefonicznych z aktywnym kodem PIN, żeby nie
1: U mnie karta internetowa była z aktywnym kodem PIN. Wyłączyłem sobie go dla braku bezpieczeństwa i wygody. Dlatego, że nie wiedziałem o polu zapamiętaj i co połączenie musiałem go wpisywać. A to trochę niewygodne.
0: No tak, to się zgadza.
1: Bo co połączenie, co restart routera musiałbym się logować do panelu, wpisać go. Ewentualnie Robert podpowiedział, że jest pole zapamiętaj.
2: Jest.
1: I dopiero wtedy...
2: Jest i u mnie cały czas pamiętaj. Mogę włączyć, poczekać półtorej minuty.
3: Odwiedzony link LAN. Odwiedzony link Wi-Fi. Link system. Odwiedzony link zarządzanie kodem PIN. Link MTU.
0: MTU to jest ciekawy parametr.
1: Rozmiar pakietu, który jest w ogóle dopuszczalny.
3: Komunikacja Wi-Fi wyłączona.
1: Zobaczmy,
3: 100%.
1: Co tu jest.
3: 15 łącz puste. Ta strona zawiera maksymalną liczbę bajtów w pakietach przesyłanych przez port internetowy. Puste. Uwaga, zbyt duża wartość MTU w transmisji internetowej może być przyczyną niepowodzenia w dostępie do internetu. Wartość MTU należy zmieniać zależnie od wymagań klienta. Puste. Ustawienia MTU w transmisji internetowej. Tekst 1500. 576 1500 bajtów. Zastosuj anuluj.
1: Plus preferuje dość duże MTU. Może kiedyś spróbuję je ustalić na 576 bajtów. Zobaczymy, jak będzie działał wtedy dostęp do internetu.
0: Generalnie myślę, że słuchaczom naszym można tak polecić, żeby
1: nie zmieniać tej wartości.
0: Tak, jeżeli ktoś bardzo chce, to można kombinować, niemniej jednak to jest taka opcja, której lepiej nie ruszać.
1: Tym sobie można głównie zepsuć.
0: Tak.
3: Link połączeń, link system.
0: To jest dla tych, którzy lubią testować.
3: Link pomoc, lista rozwijam, odwiedzony link inter, link LAN.
1: LAN.
3: 100%.
1: Przechodzimy do drugiego głównego linku.
3: Ustawienia DHCP. Link ekran odwiedzony link
1: LAN.
3: Link VoIP. Links. Odwiedzony link ustawienia DHC. Ustawienia DHCP.
1: Jest tylko jeden link, który automatycznie i domyślnie nam się włącza, czyli ustawienia DHCP.
3: Puste. Serwer DHCP automatycznie przepisuje adresy IBO i zarządza urządzenia RCLAN Wi-Fi. Puste. Uwaga, zmiany w parametrach DHCP mogą spowodować ponowne uruchomienie urządzenia. W takim przypadku należy ponownie zalogować się do urządzenia. Modyfikowanie. Adresu i bramy i maski pod sieci może sprawić, że niektóre funkcje będą niedostępne, np. ustawienia DMZ, ustawienia zabezpieczeń, przekazywanie portów, routing statyczny i routing dynamiczny. W takim
0: Inna
3: przypadku
0: rzecz,
3: należy
0: że przekazywanie portów
3: funkcje.
0: Tak czy inaczej nie bardzo działa, przynajmniej w plusie.
1: Tak.
3: Puste. Ustawienia hosta LAN. Adres IP. Tekst 192.168.1.1. Gwiazdka. Maska pod sieci. Tekst 255.255.255.0. Gwiazdka. Ustawienia DHCP. Serwer DH. Włącz pole wyboru zaznaczone. Początkowy adres IP. Tekst 192.168.1.5. Gwiazdka. Końcowy adres IP. Tekst 192.168.1.27.
1: Polska synteza ma niedopracowania różne.
3: Gwiazdka. Czas dzierżawy. Tekst 180. 1.10.080 minut. Lista adresów pakietowanych. Edytuj listę. Puste. Tabela z 4 kolumnami i 1 wyższa. Puste.
0: Pakietowanych.
1: Lista adresów pakietowanych. Podoba mi się. Chodzi o statyczne przypisania do maszyn, do urządzeń konkretnych adresów przez DHCP, czyli nawet jeżeli będziemy mieli ustawione wewnątrz Windowsa czy innego urządzenia automatyczne przypisywanie IP, router sam rozpozna po adresie MAC karty, że jest to a nie inne urządzenie i przypisze mu konkretny adres
0: IP. Zawsze ten adres. Co
1: na
0: się przydaje?
1: Dla DMZ.

0: wszystkich na sztywno adresy IP, tym bardziej, że ja tak kiedyś robiłem, że sobie rozpisywałem na kartce, jakie urządzenie ma jaki adres i gdzie ono jest przypisane, tylko problem był taki, że jak ktoś przychodził i chciał się podłączyć do Wi-Fi, no to musiał się trochę bardziej napracować, żeby skonfigurować sobie połączenie, niż tylko połączyć się z siecią.
1: Przynajmniej czegoś się ciekawego dowiedział o swoim komputerze, że są takie opcje.
0: Tak.
2: Słuchacie, Tyfloradia, minęła 20.
0: To, Robercie, bardzo istotna informacja, szczególnie dla tych, którzy będą słuchać tego z podcastu.
2: Wytniesz, Michale.
3: Edytuj listę.
1: Po co Michałowi pracy robić?
3: Serwer
1: dokładać.
3: Serwer pust. Uwaga, zmiany. Para.
1: Dobrze.
3: Pust.
1: W każdym razie
3: link zabezpieczenia, link usługi, odwiedzony link LAN, odwiedzony link
1: LAN nie ma już nic, więc zajmiemy się linkiem
3: 100%.
1: Wi-Fi.
3: Komunikacja Wi-Fi wyłączona, 17 łącza, link zarząd, link zawa, link ustawienia Wi-Fi, link WDS, ustawienia Wi-Fi, puste, sieć Wi-Fi umożliwia urządzeniom Wi-Fi dostęp do internetu, puste, uwaga, po zmianie parametrów Wi-Fi moduł Wi-Fi musi zostać uruchomiony ponownie, aby zmiany zostały zastosowane, powoduje to przerwanie dostępności usług, Wi-Fi na około 30 sekund, puste, ustawienia ogólne, Wi-Fi, włącz pole wyboru niezaznaczone, tryb. Lista rozwijana 802, 11 bernów 34. Tryb lista rozwijana 802,
1: 11 B.
0: Tak.
3: 802, 11 gramów. 802, 11 bernów GN. 802, 11 bernów G.
1: Dostępne są 802, 11 BG. 54 megabity maksymalnie.
3: 802, 11 gramów.
1: Tylko 802, 11 G. 54 megabity. Starsze urządzenia nie będą się mogły połączyć.
3: 802, 11 barnów.
1: 802, 11 B. Do 11 megabitów.
3: 802, 11 barnów GN.
1: 802, 11 BGN. Nie można zrobić tylko 802, 11 N.
0: Prawdopodobnie to jest po to, żeby zachować kompatybilność z tymi starszymi urządzeniami.
1: Tak.
0: Żeby przez pomyłkę
1: szkoda
0: ktoś...
1: Szkoda troszkę, nie... dlatego że dzięki temu już to mniej... Trudniej jest uzyskać jakby oczekiwane prędkości sieci Wi-Fi. No ale cóż.
3: Wirtualny PC. Profil sheet. Sheet. Tekst internet z plusa. 1.32 znaki ASCII. Maksymalna liczba urządzeń. Tekst 32.
0: A i tu można sobie wpisać, tak? Ile urządzeń ma się połączyć do danego punktu.
1: Tak.
0: A to jest ciekawa opcja.
3: 1.32. Ukryj misję identyfikatora z sheet. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Izolacja punktu dostępu. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Zabezpieczenia.
1: Jeżeli ukryjemy emisję SSID, sieć nie będzie widoczna na liście.
0: Trzeba będzie wpisać ręcznie po prostu w ustawieniach Wi-Fi naszego urządzenia.
1: Punktu, naszego klienta. Izolacja jest przydatna, kiedy nie chcemy, aby można było tak łatwo podejrzeć, co inne urządzenia wysyłają do sieci Wi-Fi. Oczywiście z zewnątrz to nadal jest możliwe, ale... jest trudniejsze po prostu.
3: Lista rozwijana w PPS. Zabezpieczenia. Lista rozwijana w PPS K35. Zabezpieczenia. Lista rozwijana w PPS K.
1: Mamy dostępne.
3: Brak niezalecane. W PPS K. W P2PS K. W PPS K i w P2PS K. Wirtualny PC. Szyfrowanie w PA. Lista rozwijana w PS33. Szyfro. TKIP. AS zalecane. Wirtualny PC. Pokaż hasło. Włącz pole wyboru niezaznaczone. W PPSK. Hasło tekst.
1: Same gwiazdki. Pole na wpisanie hasła.
3: 863 znaków ASCII lub 864 znaków szesnastkowych. Zastosuj anuluj.
0: I znowu
1: mamy
0: tak,
1: więcej
0: zastosuj anuluj.
1: Zastosuj anuluj.
0: Dokładnie.
3: Link Wi-Fi. Link link usług. Odwiedzony link zarządzanie dostęp. Link ustawienia odwiedzony link wiele sheet. Link zarządzanie dostępem. Link ustawienia WPS.
1: Ustawienia WPS.
3: Ustawienia WPS, odwiedzony link.
2: Przy czym 590, mówię, puste. Ten przycisk wielki nie jest widoczny w Explorerze najnowszym i w NVDA. On jest w Firefoxie taki.
1: Tak.
3: Funkcja Wi-Fi Protected Setup WPS umożliwia proste i wygodne konfigurowanie urządzeń Wi-Fi. Aby skonfigurować połączenie WPS, urządzenia Wi-Fi muszą obsługiwać WPS. Puste. Uwaga, po zmianie parametrów moduł Wi-Fi musi zostać uruchomiony ponownie, aby zmiany zostały zastosowane. Powoduje to przerwanie dostępności usług Wi-Fi. Na około 30 sekund. Puste. Ustawienia WPS. Puste. Ostrzeżenie WPS obsługuje tylko w P2PSK, w P2PSK, w PPSK i otwarte uwierzytelnienie. Przejdź do strony ustawienia Wi-Fi, aby ustawić tryb szyfrowania. I wyłączyć opcję ukryj emisję identyfikatora z sieci. Przejdź do strony.

0: WDS, aby upewnić się, że protokół WDS jest wyłączony. Puste.
1: WDS to protokół rozszerzenia jakby zasięgu innej sieci Wi-Fi o kolejny punkt dostępu. To powielanie tego samego sygnału Wi-Fi z innej sieci na większą ilość punktów dostępu.
0: Satellite Huawei Technologies CL, pust i wyłączyć opcję ukryj emisję identyfikatora z sieci. Przejdź do strony WDS, aby upewnić się, że protokół WDS jest wyłączony.
1: Aha, bo mam w takim funkcję, razie pust, którąś z tych link zaawansowane opcji w odwiedzony tym momencie włączonych, bo w ogóle nie widzę tych
0: odwiedzony
1: opcji.
0: Link ustawienia WPS 100%. Ustawienia link zarządzanie dostępem. Odwiedzony link wireless sheet, link zaawansowane ustawień, link WDS.
2: Ja mam takie pytanie, czy da się zrobić coś takiego,
0: komunikacja pusta, moduł wiki wzmacniacza
2: pusta. Tylko żeby jeden z sheet był widoczny, a nie cztery.
1: Zawsze tak jest.
3: Jest taka opcja, wiele z seedów, więc...
1: Zawsze tak jest, należy te pozostałe pousuwać. Poza tym u mnie domyślnie był widziany tylko jeden.
2: Aha. Nie, no bo nie wiem, jak zrobić u mnie cztery i nie wiem, jak zrobić, żeby sobie sterować tym, jak cztery, jak trzy. Tak mi się nie...
3: Tam jest taka opcja, wiele z seedów, to myślę, że zaraz do tego przejdziemy.
1: Zaraz
3: i może
1: do niej
3: to nam
1: dojdziesz.
0: WDS. Moduł Wi-Fi obsługuje system dystrybucji bezprzewodowej Wireless Distribution System WDS w trybie wzmacniacza. Klienci Wi-Fi muszą być skonfigurowani do użycia tego samego kanału radiowego, trybu szyfrowania i klucza szyfrowania. W przypadku WDS można wybrać szyfrowanie brak lub PAF-PA 2. W przypadku używania opcji brak klienci Wi-Fi mogą użyć szyfrowania brak lub web. W przypadku PAF-PA 2 PSK po włączeniu WDS należy wyłączyć DHCP w sprzęcie CPE, który nie jest bezpośrednio połączony z portem WAN. Należy się upewnić, że sprzęt CPE nie używa tego samego adresu i puste. Ustawienia WDS, puste. WDS, włącz pole wyboru niezaznaczone. Skanuj.
1: Czyli ten nie jest zaznaczony.
0: Skanuj. Puste. Komunikacja, link zaawansowany, odwiedzony link wireless sheet, odwiedzony link ustawienia WPS.
1: A, dobra. Zapomniałem, że musiałbym włączyć Wi-Fi, żeby pokazać opcję WPS w ogóle.
3: No ale to myślę, że jest akurat... No...
1: Tam możemy skonfigurować, czy chcemy ustawić przez wpisanie pinu ośmiocyfrowego, czy przez... to dwukrotne naciśnięcie przycisku na obudowie i czy WPS, czyli ta funkcja wygodnego zestawienia połączenia Wi-Fi, która ma notabene pewne luki w bezpieczeństwie, niestety ma być włączona lub wyłączona. Przy okazji pokazałem WDS,
0: link zarządzania
1: dostępu,
0: odwiedzony link ustawienia WPS, odwiedzony link wireless sheet Wi-Fi.
1: Wiele SSID Wi-Fi.
0: Wiele sheet Wi-Fi, odwiedzony link.
3: I to 1%, jest to, co interesuje 100%. Roberta, podejrzewam.
0: Komunikacja Wi-Fi wyłącz puste. Funkcja Wi-Fi o wielu z sheet udostępnia maksymalnie 4 kanały dostępu dla sieci Wi-Fi. Brama może zapewnić punkty dostępu o różnych prędkościach. Puste. Uwaga, po zmianie parametrów Wi-Fi moduł Wi-Fi musi zostać uruchomiony ponownie, aby zmiany zostały zastosowane. Powoduje to przerwanie dostępności usług. Wi-Fi na około 30 sekund. Puste. Lista identyfikatorów sheet. Puste. Tabela z 6 kolumnami i 5 wierszami. Indeks. Sheet. Ukryj misję identyfikatora sheet. Zabezpieczenia. Status. Działanie. 1. Internet z plusa. Wyłączone. PPSKE. Włączone. Link edytuj. 2. Wi-Fi goście. Wyłączone. PPSKE. Wyłączone. Link edytuj. 3. Huawei B593-7DCAS2. Wyłączone. PPSKE. Wyłączone. Link edytuj. 4. Huawei B593-7DCAS3. Wyłączone. PPS. Wyłączone. Link edytuj.
3: I widzisz, Robercie, tu jest coś, co odpowiada na twoje pytania. Są linki edytuj.
0: Wyłączone. PPS wyłączone. Huawei B3. Link edytuj. Wyłączone. PPS wyłączone. Wi-Fi goście. 2. Wi-Fi goście.
1: Sieć Wi-Fi goście.
0: Wyłączone. Link edytuj. Poza tabelą. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Status. Ustawień. Koniec tabeli. Ustawienia. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Tekst Wi-Fi goście. 1.32 znaki ASCII. Maksymalna liczba urządzeń. Tekst 32. 1.32. Ukryj misję identyfikatora SHIT. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Izolacja punktu dostępu. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Zabezpieczenia. Lista rozwijana w PPSK 3 z 5. Szyfrowanie w PA. Lista rozwijana TKI 2 z 3. Pokaż hasło. Włącz pole wyboru niezaznaczone. W PPSK. Hasło tekst.
1: Same gwiazdki.
0: 863 znaków ASCII lub 864 znaków szesnastkowych. Zastosuj anuluj.
1: I tak dla każdej sieci. I jeżeli dobrze pamiętam, wpisując tutaj nic... Znaczy wpisując nic, no te sieci zawsze są, tak, ale no jest włącz pole wyboru, więc można sobie je wszystkie cztery włączyć. Uwaga, jest jedna. Z jakiegoś powodu, prawdopodobnie przez to, że ten procesor jest jaki jest, tam było ładnie napisane, że można kontrolować prędkości tych sieci. Mi się prędkości tych sieci nie udało skontrolować, ale udało mi się zauważyć pewną prawidłowość, że o ile aktywna jest jedna sieć, dostępny jest typ radia 802.11n. Jeżeli aktywne są dwie sieci, obydwie sieci pracują w standardzie 802.11g, Jeżeli aktywne są trzy sieci, wszystkie trzy sieci pracują w standardzie 812G. Jeżeli aktywne są sieci 4, każda z nich pracuje w standardzie 812B, czyli 11-megabitowym. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest.
3: Może o to chodziło właśnie w tej kontroli prędkości.
1: Tak, podejrzewam, ale jest to
3: bardzo osobliwy, bardzo osobliwy sposób na prędkość, na kontrolę.
0: 863 znaków ASCII lub 864 znaków 16. Tak. Link system. Odwiedzony link ustawienia WPE. Odwiedzony link zaawansowane ustawienia. Zaawansowane ustawienia.
1: Nie wiem czego, ale 10%, w tym wiem pusta. Akurat, ustawienia że zaawansowane Wi-Fi, ale pusta. Nie jest to napisane.
0: Ustawienia zaawansowane Wi-Fi zawierają kraj, region, kanał i inne parametry. Puste. Uwaga, po zmianie parametrów Wi-Fi urządzenie Wi-Fi musi zostać uruchomione ponownie, aby zmiany zostały zastosowane. Powoduje to przerwanie dostępności usług Wi-Fi na około 30 sekund. Puste. Ustawienia. Kraj, region. Lista rozwijana Poland 71 z 100. Kanał. Lista rozwijana 13, 14 z 14.
3: O tyle dobrze, 13. Że to urządzenie pozwala nam zmieniać region, bo nie wszystkie urządzenia, kiedy już raz zadeklarujemy, że mieszkamy w Polsce, to nie każde urządzenie pozwala nam zmieniać, a te kraje to nie bez powodu się wybiera, bo w różnych krajach dozwolona jest różna moc, jak dobrze pamiętam.
1: Tak. I różna ilość kanałów, na przykład w Ameryce tylko 11 kanałów, nie 13 jak u nas w Polsce. W Japonii jest jeszcze kanał 14, na który gdzieś wyemigrowałem moją sieć Wi-Fi, po czym nie mogłem jej odnaleźć żadnym poza starą kartą z laptopa, która obsługiwała kanał 14 klientem Wi-Fi.
3: No więc to taka jedna rzecz. To akurat urządzenie jest na tyle miłe, że nam pozwala wybrać.
0: Moc nadawcza. Lista rozwijana 40%, 44. WMM. Włącz pole wyboru zaznaczone.
3: A co
1: taki
3: to jest?
1: Taki odpowiednik QoS-u w sieciach LAN-owych, pozwalający nam spriorytetyzować ruch VoIP, ruch audio-wideo, na przykład Skype, nad pobierane w tle pliki, powiedzmy.
0: Zastosuj, anuluj.
1: I znowu przycisk combo, zastosuj, anuluj w jednym.
0: WMM 40. Odwiedzony link LAN. Odwiedzony link Wi-Fi, link zabezpieczenia, link usługi, link zabezpieczenia.
1: Zabezpieczenia.
0: Poziom zapory sieciowej, odwiedzony link VoIP. Link, odwiedzony link, poziom zapory sieciowej. Link filtrowanie MAC, link filtrowanie URL, link filtrowanie IP. Link kontrola dostępu usług. Link ALK, link przekazywanie portów. Link UPNP, link DMZ, poziom zapory sieciowej.
3: I tak naprawdę ten cały rozdział tego routera chyba nie na wiele nam się w ogóle zda. Czy któryś, jest czy któryś jest twoim zdaniem istotny, któryś warto pokazać, bo tak naprawdę tu...
1: Inaczej przy konfiguracji nawet w sieci LAN-u one wszystkie są istotne, ale są dość proste w opisie i w działaniu. Tu niewiele jest miejsc, w których można się gdzieś tam zamotać.
0: Link DMZ.
3: Okej, okay. Tylko chodziło mi bardziej też o to, że po prostu...
2: UPNP jest domyślnie włączone.
1: UPNP jest domyślnie włączone, więc to jest wielki plus. Na UPNP też operator, u którego mamy akurat kontrakty, zezwala, więc nie ma problemu. Skype'y, klienty torrent i różnego innego pobierania często zadziałają.
3: Wykorzystują to oczywiście.
1: Problemów. Poziom filtrowania zapory sieciowej, no to tam sobie można tylko tyle przeszkodzić samemu sobie, że można zablokować ruch od innych urządzeń z sieci LAN nawet, jeżeli ktoś bardzo chce.
2: SIP ALK to jest to, co...
1: Brama SIP-owa, tak, tu przy... Możemy tylko pokazać pokrótce, bez specjalnego objaśnienia, opcje dotyczące SIP.
0: Link DM, poziom zapory sieciowej. Link ALK. Link kontrola dostępu usług. Link ALK. Link ALK.
1: Kontrola dostępu usług link. To jest...
0: Komunikacja.
1: Zobaczę, bo ja to pamiętam w wersji angielskiej, 7, kolumna, zdaje się, ale...
0: Indeks, usługa, źródło dostępu, zakres adresu SIP, czynność, status, działanie, 1, HTTP, LAN. Odrzuć. Wyłączone. Link edytuj. 2. ICMP.
3: Aha, czyli konkretne
1: prosty
3: protokoły.
1: Firewall, tak, można powiedzieć.
2: Mhm. Taki filtr IP.
3: Raczej protokołów. Bo możemy sobie wybrać, że na przykład HTTP, ruch HTTP jakikolwiek będzie odrzucany, powiedzmy. Albo ICMP będzie, czyli jeszcze coś innego. Możemy sobie tu wybierać z tego, co ja rozumiem.
0: Usług, indeks, tak. Puste, kontrola dost, puste, uwaga, zalet, puste, router, dobuk, można, kontrola dost,
1: dobrze,
0: link, filtrowa,
1: rozumiesz.
0: Link filtrowanie, IP, odwiedzony link, poziom zapory sieciowy, link, link przekazy, link UPN, link DM, kontrola dostępu, link UP, link przekaz, link ALK. Komunikacja Wi-Fi pusta. Ta strona zawiera ustawienia agenta usługi SIP. Jeśli urządzenie w sieci LAN komunikuje się z internetem za pomocą SIP, agent usługi SIP odpowiada za przekazywanie przetworzonych pakietów danych. Typowym zastosowaniem są konferencje głosowe oparte na SIP. Pusta. Ustawienia ALK. Brama ALK SIP. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Port SIP. Tekst niedostępny 5060. Zastosuj ALUI. Co pyrit, Huawei,
1: tu w zasadzie tylko tyle.
3: To możemy sobie włączyć i gdyby operator nam zezwalał na korzystanie z SIP-a, to by było to możliwe i by to wszystko działało. Problem jest taki, że nam nie zezwala, a właściwie zezwala wybiórczo. Dlatego, że ostatnio, kiedy połączyłem się naszym radiowym telefonem, który zresztą jest dostępny 123-834-835, Skype tak samo, tyflopodcast.net, do waszej dyspozycji, jeżeli ktoś ma ochotę, to może zadzwonić. Natomiast gdy ostatnio połączyłem się aplikacją SIP-ową do na łączu LTE, okazało się, że udało mi się połączyć z operatorem naszym SIP-owym, ale udała mi się ta sztuka tylko raz. Kiedy zrestartowałem połączenie, to już więcej mi to po prostu nie zadziałało. Więc to jakoś tak plus bardzo wybiórczo blokuje te różne usługi, albo po prostu jakoś tam natuje, czy używa tych swoich firewalli.
2: A może to jest kwestia ta, że po prostu na tej bramce byś to zrobił, a na tej swojej niekoniecznie.
3: No ale to raz mi zadziałało, a raz nie, a urządzenia nie zmieniałem, więc nie wygląda to na tego typu rzecz. No w każdym razie, no mówię po prostu o swoich doświadczeniach, jakie miałem, więc jeżeli ktoś będzie miał taki router i będzie miał przy okazji jeszcze jakiś telefon, do którego mógłby to podłączyć i sprawdzić, to czekamy oczywiście na odzew w komentarzach. Być może u kogoś to po prostu działa.
0: Odwiedzony link zabezpieczenia. Link usługi. 44% B593S20 link system link VoIP odwiedzony link DNS link wiadomości SMS link ustawienia SMS link serwer FTP link serwer Samba link serwer DLNA link ustawienia użytkownika link pamięci USB link krótkie kody DNS.
1: Taką mamy listę usług. DDNS puste. Niestety nam się nie przyda.
0: DDNS to dynamicznie puste. DDNS to dynamicznie aktualizowana usługa DNS, która zapewnia odpowiednią nazwę domeny dla usług używających dynamicznych adresów IP.
1: Adres IP nam się zmienia co połączenie, a my chcemy być widziani pod tą samą domeną cały czas, na przykład, nie wiem, patryk.mojeip.pl, tak, i wszelakie nasze usługi i serwery, żeby były dostępne. Znowu usługa przydatna, ale niestety dostępny jest tylko jeden provider, jeden usługodawca, który w tym momencie oferuje tę usługę już za opłatą, nie za darmo, tak jak kiedyś. A poza tym nasz operator blokuje wszelakie usługi, które akurat do tego by się przydały i nadały. Czyli jakieś serwery.
0: Puste.
1: Więc jesteśmy za NAT-em, więc nam to niewiele da.
0: Ustawienia DNS.
1: Dostępne mamy ustawienia takie jak...
0: Usługodawca. Lista rozwijana niedostępne DNS ORG 1.1. DNS. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Nazwa domeny. Tekst niedostępny. Gwiazdka. Nazwa hosta. Tekst niedostępny. Gwiazdka. Nazwa użytkownika. Tekst niedostępny. Gwiazdka. Hasło. Hasło tekst niedostępny. Gwiazdka. Status. Puste. Tabela z 6 kolumnami i 2 wierszami.
1: I podsumowanie, jeżeli byśmy mieli ileś usług konfigurowanych, można dodać, edytować.
0: Odwiedzony link DDN. Link wiadomości SMS. Wiadomości SMS odwiedzone.
3: Nieodzowna część każdego routera, wiadomości, czy nawet krótkie kody, jakiegoś tam modemu
0: możesz odbierać
3: mobilnego.
0: I wysyłać puste. Możesz odbierać i wysyłać wiadomości. Domyślnie wiadomości są zapisywane na karcie USIM. Jeśli karta USIM jest pełna, usuń niektóre wiadomości, aby zwolnić ilość miejsca do magazynowania. Puste. Uwaga, router nie obsługuje MMS. Puste. Wiadomość. Numer telefonu. Tekst. Gwiazdka. Zawartość. Wieloliniowe edytuj. 612.1. Anuluj, zapisz, zastosuj. Lista wiadomości. Odśwież. Usuń wiadomości na bieżącej stronie. Skrzynka odbiorcza. Kopie robocze. Do wysłania clic kable. Puste. Tabela 6.
2: To 612 mnie tutaj trochę myli.
1: Centrum SMS.
2: No cóż.
0: Tabela 6 kolumnami i 6 wierszami. Indeks. Status. Numer. Zawartość. Data. Działanie. 1. Plus. Dziś o 20.15 Polska zagra z Kamerunem. Oglądaj zmagania naszej drużyny. Wejdź na serwis www.plus.pl siatkowka i kibicuj naszym.
3: Tak, takie wiadomości przychodzą
0: 19:24:45
1: na karty internetowe
3: również.
0: Link usuń. Link odpowiedz. Link przekaż. 2.
2: No, plus, ale
0: oglądaj Gizmecz Polska Australia z internetem LTE w plusie siatkarskim Mistrzostwa Świata dostajesz w prezencie. Oglądaj je bez opłat za transfer danych.
2: Bez opłat za transfer danych, więc nie będzie się opłaty, transfer się nie ściąga.
1: Nie, siatkówkę autentycznie oglądać było warto, była nawet dobrej jakości i to faktycznie działało, miało to sens.
2: No i Polska Kamerun też można oglądać. Tak. Też bez opłat, tak. Znaczy bez ściągania transferu.
1: Bez opłat za transfer.
3: Za transfer, więc jeżeli ktoś... A to kiedy oni tam grali? Bo szczerze mówiąc...
1: 9 czerwca.
3: Aha, okej. Okay. Okay. To takie trochę stare te wiadomości masz, Patryk.
1: Nie zaglądam tam, nie potrzebuję.
3: Okej.
1: Okay. Raz na jakiś czas robię usuń.
3: No tak, i tyle. Dobrze.
1: Nikt mnie tam nie lubi poza plusem, który mówi mi, że właśnie wykorzystałem cały pakiet podstawowy poza jakąś jedną loterią, która ostatnio nagabywałem, abym sprawdził wiadomości od swojej przyszłej ukochanej i wysłał SMS.
2: A mi napisali, że mam gwarantowane 100 tysięcy, jeśli okej na numer.
3: To ja cały czas dostaję, widocznie ten numer otrzymałem w spadku po kimś, kto naprawdę intensywnie korzystał z tych loterii, bo czego ja nie dostaję, słuchajcie, i od jakichś wróżek SMS-y i od jakichś właśnie loterii, ale to mnóstwo tych loterii i innych tego typu rzeczy, ale na przykład od komorników nie dostaję SMS-ów.
2: Ani ja wiadomości. Dostaję właśnie od komorników, od firm windykacyjnych, długi ktoś narobił, numer sprzedał, no cóż, pozdrawiamy pana Tomasza, jakby co nie było. A w ogóle to powiem, Patryku, mógłbyś usunąć przynajmniej jedną wiadomość, żeby pokazać, jak usuwa się tą wiadomość? Czy trzeba coś potwierdzać jeszcze gdzieś od dołu albo od góry?
0: Numer telefonu, tekst, data, działanie, 1, plus, dziś o 20.15, Polska zagra z Kamerunem, oglądaj zmagania naszej drużyny, wejdź na 9 czerwca 2014, link usuń. Komunikat ze strony sieci we dialog, czy na pewno chcesz usunąć tę wiadomość? Ok, przycisk. Usuń link. 39 łącza, 1%.
2: Czyli tu jest troszeczkę 100%. Inaczej.
0: 100%.
2: Tu jest troszeczkę inaczej. W tamtych routerach poprzednich było inaczej.
1: Nie, tu jest ładnie, czytelnie, jest dostępnie. Ładnie.
0: Indeks, status, numer, zawartość, data, działanie, 1, plus. Oglądaj dziś mecz Polska-Australia z internetem LTE w plusie siatkarskie Mistrzostwa Świata dostajesz w prezencie. Oglądaj je bez opłat za transfer danych.
1: O.
0: Na smartfonie, tablecie lub laptopie. Spraw 9 lutego 2000. Link usuń. Komunikat ze strony sieci we dialog. Czy na pewno chcesz usunąć tę wiadomość? Ok, przycisk. Usuń link. 39 łącza.
1: I tak dalej, tak się można bawić.
0: Link system. 100%. Replace. 100%. Komunikacja Wi-Fi wyłączona. 20 łącza. O. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień. B500. Odwiedzony link DDN. Link serwer FTP. Link ustawienia SMS. Odwiedzony link wiadomość. Link ustawienia SMS. Ustawienia SMS. Odwiedzony link. 1%. 100%. Ustawienia SM. Puste. Ustaw parametry SMS. Puste. Uwaga. Ustaw adres centrum usług. Adres centrum usług jest dostarczany przez operatora i aktualizowany automatycznie po włożeniu karty USIM, jeśli numer jest nieprawidłowy. Wiadomości nie będą wysyłane. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać prawidłowy numer. Ustaw, kiedy chcesz otrzymywać raporty dotyczące wiadomości. Ustawienia SMS. Adres centrum usług. Tekst 48 601 310. Raport SMS. Lista rozwijana nie 2 z 2. Zapisz wysłane wiadomości. Lista rozwijana tak 1 z 2. Zastosuj anuluj.
3: Czyli takie dosyć proste ustawienia, ale przydatne mogą się okazać, jeżeli ktoś miałby ochotę właśnie z tego routera wysyłać jakieś SMS.
0: Odwiedzony link ustawienia S. Link serwer FTP. Serwer FTP. Odwiedzony link. 100%. Serwer FTP.
1: Router oferuje nam serwer FTP dla pamięci podłączanych, tak jak mówiliśmy, pendrive'ów, jakichś dysków 3,5 calowych z zasilaniem własnym czegoś. Możemy do nich uzyskać dostęp, gdzie nazwą użytkownika i hasłem będą parametry z sekcji ustawienia użytkownika, do której zaraz dojdziemy, a adresem nasz adres bramy routera, czyli 192.168.1.1.
0: Puste. Ten router
3: tak,
0: dostępny.
3: Bo to akurat w tym przypadku to tylko dla sieci lokalnej będziemy mogli wykorzystać niestety.
1: Nie, no jak nam operator odblokuje.
3: No jak nam operator odblokuje, to... tak, tylko że to jest raczej rzadkość w Polsce, w tym kontekście mówiłem.
0: Ten router udostępnia funkcję serwera FTP. Dzięki temu pliki z podłączonych urządzeń pamięci masowej USB można pobierać z serwera FTP. Aby skonfigurować konto FTP, przejdź do strony ustawienia użytkownika. Puste. Ustawienia. Serwera FTP. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Zastosuj anuluj. Włącz pole wyboru zaznaczone. Zastosuj anuluj.
1: Niewiele się zmienia, jak widzimy.
0: Włącz pole wyboru niezaznaczone. bez link wiadomości od link ustawienia użytkownika link serwer DLNA link serwer Samba. Serwer Samba, odwiedzony link. Serwer Samba, komunikacja.
3: Cóż to jest pustą. Samba, może powiedzmy, bo to takie dosyć egzotycznie brzmiące słowo.
1: Samba to jest nie mniej, nie więcej, tylko pamiętasz rozwinięcie tego skrótu? To jest protokół, który w Windowsie widzimy jako moje miejsca sieciowe lub w dzisiejszych edycjach Windowsa sieć.
3: Nie, nie pamiętam rozwinięcia tego skrótu, ale wiem, o czym mówisz. No i nasi słuchacze myślę, że teraz też wiedzą. Zresztą Samba to w ogóle taka kwestia była, że w Microsoftie to się nazywa SMB. Jak dobrze pamiętam, a Samba to jest nazwa tego serwera takiego linuxowego, który to udostępnia właśnie SMB. Jak dobrze pamiętam, bo to tak było. Po prostu dodali samogłoski do
0: ten
3: tej nazwy.
0: Ten udostępnia funkcję serwera Samba. Dzięki temu komputer może za pośrednictwem serwera Samba uzyskać dostęp do urządzenia pamięci masowej USB lub drukarki USB podłączonej do routera. Aby skonfigurować konto Samba, przejdź do strony ustawienia użytkownika. Puste. Ustawienia. Serwer Samba. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Zastosuj anuluj. Włącz pole wyboru niezaznaczone. B593. Zastosuj anuluj. Włącz pole wyboru zaznaczone. Serwer Samba.
1: Jak widać, włącz pole wyboru zaznaczone.
0: Niezaznaczone. Bez link wiadomości, odwiedzony link ustawienia SM, odwiedzony link serwer Samba. Link serwer DLNA.
3: No jeszcze od razu powiem.
0: Komunikacja już wyłączona.
3: A propos tego SMB, bo pytałeś o skrót, sprawdziłem w międzyczasie Server Message Block. Taki jest skrót właśnie, takie jest rozwinięcie skrótu SMB.
0: Puste. Urządzenia multimedialne z obsługą protokołu DLNA umożliwiają zarządzanie wspólnym dostępem do plików multimedialnych między wieloma telewizorami, konsolami do gier i komputerami. Puste. Ustawienia. Serwer DLNA. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Zastosuj anuluj. Włącz pole wyboru niezaznaczone.
3: I czy coś się zmieni?
0: Serwer DLNA. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Zaznaczone. Zastosuj anuluj.
3: Nie. A do czego ten serwer możemy wykorzystać? Możesz, Patryku, coś więcej powiedzieć? Bo to takie też
1: DLNA to jest taki
3: egzotyczne.
1: Protokół, którym ja się osobiście niewiele bawiłem w sumie, gdyż nie przepadam za takimi rozwiązaniami. Polega to na tym, że mamy na przykład właśnie urządzenie typu pendrive czy dysk podłączone do routera. Jest on niejako wspólną biblioteką tych mediów, czyli każdy smartfon androidowy, każde jakieś takie właśnie urządzenie multimedialne typu ta konsola do gier jest w stanie tę bibliotekę czytać i strumieniować sobie po sieci pliki z tego dysku, z tego serwera, odtwarzać je po prostu w obrębie sieci lokalnej, ale także je usuwać z list zwanych biblioteką, fizycznie usuwać z dysku, pobierać nie, chyba nawet na urządzenie, albo i może. Tego szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to wygląda w kwestii protokołu, ale można po prostu te same pliki jakby mieć dostęp do nich z iluś urządzeń naraz.
3: Czyli takie typowo multimedialne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy mają kilka urządzeń właśnie tego typu i chcieliby gdzieś tam te zawartość
1: muszę zobaczyć
3: sobie
1: w końcu, jak to. Muszę zobaczyć w końcu, jak to działa. W Windowsie za to rozwiązanie są wtyczki, są dość drogie programy do tego, ale Windows Media Player zdaje się też potrafi po DLNA już odtwarzać.
3: Czy coś jeszcze tu mamy z takich usług?
1: Nie.
0: Serwer DLNA.
1: No i teraz ustawienie użytkowników.
0: Odwiedzony link serwer, link ustawienia użytkownika. Ustawienia użytkownika, odwiedzony link. Pust. Router umożliwia obsługę maksymalnie 5 różnych użytkowników, a dla każdego z nich można zdefiniować udostępnione katalogi oraz uprawnienia do odczytu i zapisu. Puste. Uwaga, usunięcie lub zmiana informacji o użytkowniku na serwerze FTP może spowodować odłączenie lub ponowne uruchomienie serwera. Puste. Ustawienia użytkownika. Dodaj elementu sum wszystko.
1: Jeden wielki przycisk.
0: Puste. Dodaj elementu sum wszystko. O, D, A, J, E. Dodaj element. Puste. Tabela z 5 kolumnami i 1 wierszami. Indeks użytkownika. Username. Katalog. Uprawnienia. Działanie. Koniec tabeli. Puste. Indeks użytkownika. Username. Tekst. Username tekst. Tekst testowy. Hasło tekst. Gwiazd. Hasło tekst. Gwiazd.
3: Powtarzamy
0: wszystkie ścieżki
3: hasło.
0: Przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2. Ścieżka użytkownika przycisk opcji zaznaczone. 2 z 2.
1: Czy home, czy cały serwer? a w zasadzie slash home, slash użytkownik, albo tylko slash home w linuxowym rozumieniu.
0: Wszystkie ścieżki przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2.
3: A tłumacząc to jakoś tak, bardziej to po prostu, czy użytkownik ma dostęp mieć do swojego jakiegoś katalogu, albo wybranego jakiegoś konkretnego katalogu, czy po prostu użytkownik ma mieć dostęp do wszystkiego, co my tam będziemy umieszczać.
1: Mieli i umieszczali.
3: I tu ustawiamy rights, czyli prawa.
0: Odczyt zapis? Tylko do odczytu.
1: Nie można zrobić tylko zapis.
3: Nie.
0: Wirtual zastosuj.
3: Takie bardzo ubogie te prawa są, szczerze.
1: Tak, taki prościutki.
0: Odwiedzony link DDN. Odwiedzony link serwer DL. Odwiedzony link pamięciu SB. Odwiedzony link pamięciu SB. Odwiedzony link 1 pro. Link krótkie kody 100%. Puste. Ta strona informuje o pojemności nośnika pamięci USB. Puste. Pamięciu SB. Puste. Tabela z 4 kolumnami i 1 z wierszami. Nazwa. Całkowita pojemność. Wolne. Wolne. Koniec tabeli. Puste.
3: Nie mamy nic podpięte.
1: Nie ma nic podpiętego, to trudno, żeby coś widział.
0: Link krótkie kody.
1: Nie mniej więcej tylko kody USSD, czyli te startujące od gwiazdki, a kończące się krzyżykiem, na przykład na sprawdzenie stanu konta.
0: Puste. Krótki kod to ciąg znaków poprzedzonych, a zakończonych na przykład 101, które wpisujemy analogicznie i wyborze numeru telefonu, do którego chcemy zadzwonić, po czym przyciskamy przycisk wyślij. Za pomocą krótkich kodów możemy włączać i wyłączać usługi oraz zarządzać informacjami na swoim koncie. Więcej znaleźć na stronie internetowej operatora. Puste. Wprowadź kod. Tekst. Wyślij. Copyright Huawei Technologies. Co.L. Link ustawienia. Link pamięć. Puste. Krótki kod to ciąg znak. Pust. Link pamięć. Odwiedzony link ustawienia. Odwiedzony link.
1: I w tej sekcji
0: kody.
1: Już nie mamy wiele.
0: Puste. Krótki kod to ciąg. Pust. Link internet. Odwiedzony link. Odwiedzony link usługi. Link VoIP. Link system.
1: Sekcję VoIP sobie oszczędzę, gdyż i tak ten SIP jest nieprzetestowany i średnio jest go jak przetestować.
0: Odwiedzony link DDN, link system.
1: Ale sekcją system się, myślę, zajmiemy.
3: Tak, komunikacja, bo tu mogą łączona, być ciekawe 100%, rzeczy.
0: 19 łącza, link data i godzin, link zmień hasło. Odwiedzony link konserwacja. Odwiedzony link system.
1: Link system zawiera następujące podlinki.
0: Odwiedzony link konserwacja, link zmień hasło, link data i godzina, link diagnostyka, link rejestry, link powiadomienie systemowe, link ustawienia TR069. Link ustawienia anteny. Konserwacja. Puste. Można ponownie uruchomić i zresetować router, a także utworzyć kopię zapasową jego pliku konfiguracyjnego oraz ją przywrócić. Uwaga, jeśli ta strona nie zostanie automatycznie odświeżona w ciągu 60 sekund, podaj adres logowania. Router zostanie automatycznie uruchomiony ponownie po przywróceniu pliku konfiguracyjnego. Podczas przywracania konfiguracji nie należy wyłączać routera. Puste. Uruchom ponownie. Kliknij przycisk uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić router. Uruchom ponownie. Resetuj. Kliknij przycisk resetuj, aby przywrócić router do ustawień fabrycznych. Resetuj. Pobierz plik konfiguracji. Aby pobrać bieżący plik konfiguracji, kliknij przycisk pobierz. Pobierz. Załaduj plik konfiguracji. Aby zaktualizować plik konfiguracji, określ ścieżkę do lokalnego pliku konfiguracyjnego, zaimportuj go i kliknij przycisk zastosuj, aby wysłać plik konfiguracji. Puste. Plik konfiguracji. Pole edycyjne wysyłania pliku. Przeglądaj. Zastosuj.
1: To jest część tej konserwacji.
0: Link system. Odwiedzony. Link zmień hasło.
1: Prosta i oczywista.
0: Odwiedzony link.
3: Dokładnie. Hasło. Tu nie link powinno być nic skomplikowanego.
1: Nie powinien nastręczyć problemów.
0: Link data i godzina.
1: Data i godzina chyba również, tam jest do wyboru tylko strefa czasowa.
0: Link diagnostyka.
3: A czy może się to jakoś synchronizować z jakimś serwerem czasu?
0: Link. Data i godzina, odwiedzony link. 16%, puste.
1: Pokażę.
0: Po wyłączeniu routera, data i godzina. Po wyłączeniu routera ustawienia daty i godziny nie są zapamiętywane. Zaleca się włączenie funkcji synchronizacji, aby data i godzina były zawsze bieżące.
3: No, czyli odpowiedź na moje pytanie.
0: Bieżąca godzina. 2014, 12, 22, 20, 33 i 18 sekund. Przycisk opcji niezaznaczone ustaw ręcznie 1 z 2. Przycisk opcji zaznaczone zsynchronizuj z siecią 2 z 2. No. Główny serwer NTP. Lista rozwijana clock FMTH net 1 z 7. Pomocniczy serwer NTP. Lista rozwijana clock net 2 z 7. Strefa czasowa. Lista rozwijana GMT 1 Sarajewo. Skopie, Warszawa, Zagrzeb 31 z 76. Czas letni. Włącz pole wyboru zaznaczone. Włącz. Zastosuj anuluj.
1: Czas letni to jest źle przetłumaczone, dlatego że w języku angielskim jest
2: daylight
1: saving.
2: Zobacz jeszcze te inne serwery.
1: Po prostu.
0: Zawijanie do początku. Lista rozwijana. Polski. 1 z 2. Główny serwer NTP. Główny serwer. Zlock.net. Zlock.fmt.net. Zlock.net. Zlock.sjc.net. Zlock.via.net. NTP. Pierwszy tłumy. Com. Time. Cechy networks. Com. Time. Nist.gov.
3: I to wszystko.
2: I mamy
3: nie
2: też
3: ma żadnych...
2: te z Windowsa.
3: I nie ma żadnych takich naszych polskich serwerów tak. czasu.
1: Nie ma, muszę się zainteresować tym, jak wprowadzić polski serwer czasu do. Może w pliku konfiguracyjnym da się go zmienić i się połączy.
3: Fajnie by było. Na przykład z Tasku gdańskiego. Albo, no tak. Albo z jakiegoś tego typu.
1: Albo z GUM-u nawet polskiego, Głównego Urzędu Miar. Mhm.
3: To rzeczywiście mogłoby być przydatne i nieco bardziej aktualne, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, te czasy są... to tam rozbieżności mogą być minimalne, ale...
1: Poza tym, jeżeli klient NTP jest dobry, to powinien sobie zrobić offset i zbadać go kilkoma pakietami, zmierzyć opóźnienie, a następnie je uwzględnić przy kompensacji.
3: Dokładnie. No ale to już tak pytanie, jaki jest
1: robią
3: klient.
1: Robią systemy unixowe.
0: Tak. Hasło. Odwiedzony link plan. Odwiedzony link zabezpieczony. Odwiedzony link usług. Link VoIP. Link diagnostyka.
1: Link diagnostyka.
0: Komunikacja Wi-Fi wyłączona. Puste. Testy Pinki Traceru te pozwalają szybko sprawdzić status połączenia sieciowego. Funkcja sprawdzenie systemu umożliwia sprawdzenie systemu jednym kliknięciem. Puste. Metoda. Metoda diagnostyki. Przycisk opcji zaznaczone Pinki 1 z 4. Przycisk opcji niezaznaczone Traceru te 2 z 4. Przycisk opcji niezaznaczone sprawdzanie systemu 3 z 4. Przycisk opcji niezaznaczone kontrola stanu funkcji bezprzewodowej 4 z 4. Ping. Docelowy adres i plug domena. Tekst. Gwiazdka. Rozmiar pakietu. Tekst 32. 19000 bajtów. Limit czasu. Tekst 4. 1,10 sekund. Nie fragmentuj. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Ping. Co pyrit Huawei i technologii, co LTD 1998.
1: To narzędzie.
3: A to się zgadza, ma dosyć ciekawe funkcje.
0: Ping, przycisk opcji, niezaznaczone traceru te 2. Rozmiar pakietu. Gwiazdka, tekst. Puste. Metoda. Metoda diagnostyki. Przycisk, tekst. Docelowy adres i plug domena. Tekst. Gwiazdka. Maksymalna liczba przeskoków. Tekst 30. 1100. Limit czasu. Tekst 4. 20 sekund. Traceru te. Co pyrit Huawei i technologii. Kontrola stanu funkcji. Traceru te. Przycisk opcji niezaznaczone sprawdzanie systemu.
1: Przycisku sprawdzanie systemu nie będę w tym momencie pokazywał, dlatego że wyświetli nam wielki obszerny plik po paru minutach, a czasami zdąży minąć sesję i mnie ponownie wylogować, a plik zapisze się w formie logu systemowego. Ta opcja działa tak sobie. Mam nadzieję, że w przyszłej aktualizacji oprogramowania to będzie naprawione, bo to działało lepiej. Po aktualizacji to działa gorzej, więc może potem znowu to będzie działało lepiej.
3: Lepiej, miejmy nadzieję.
1: Ale...
0: Przycisk opcji niezaznaczone kontrola stanu funkcji bezprzewodowej 4 z 4.
1: Tym przyciskiem opcji należy się zainteresować.
0: Kontrola stanu funkcji
1: bezprzewodowej mocno.
0: Przycisk opcji zaznaczone 4 z 4. Wyniki. Wykrywanie statusu sieci bezprzewodowej, proszę czekaj.
1: O, wyniki. On już ją wykrył. I teraz.
0: Puste. Tabela z 3 kolumnami i 7 wierszami. Status funkcji bezprzewodowej. 1. PLMN. 26001. 2. Stan usługi. Prawidłowa usługa. 3. RSSI. Minus 65. 4. RSRPDB. Minus 88. 5. RSRQDB. Minus 9. 6. Roaming. Nie.
1: Brzmi to troszeczkę jak czarna magia. W istocie może i nią jest, nie wiem.
2: Co to jest są PLN, to dane... M coś tam, ja też to mówię, PLN.
1: Są to dane dotyczące zasięgu naszej sieci i nie tylko, i troszeczkę karty SIM. Więc może zacznę po kolei,
3: no właśnie,
1: aby to
0: 26,
1: uporządkować.
3: O co w tym wszystkim chodzi?
0: PLMN 26001.
1: Mówi nam to nie mniej, nie więcej, że naszym operatorem jest Plus. 26 kod kraju Polska, 001 numer porządkowy dla Plusa, T-Mobile to 26002, a Aero2 to 26017. Stąd w Nokii 26 było interpretowane jako PL, a następnie numer, który nie był Nokii znany, gdyż listy sieci są... Dana o operatorze nie jest daną słowną, na przykład T-Mobile po literce, a jest daną właśnie takiego typu, jak 26001, a telefony wiedzą o tym, że 26001 równa się PL-plus, na przykład. Zatem operator 26001, czyli nie mniej, nie więcej, tylko właśnie plus.
0: 2. Stan usługi. Prawidłowa usługa.
1: Wszystko jest ok. Tu normalnie mogłoby być napisane error 293, albo tam no SIM, albo SIM not active. Różne są te stany usług zdefiniowane przez ITU, przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną.
0: 3. RSSI.
1: Z angielskiego Received Signal Strength, RSSI, czyli ogólny zasięg. Ogólny zasięg, przez co rozumie się zarówno sygnał użyteczny, jak i szumy.
0: Minus 67.
3: I to, jak powinniśmy to czytać? W jakich wartościach jest lepiej, w jakich jest gorzej?
1: Im mniej, znaczy im więcej, czyli im mniej na minus, tym jest lepiej. Minus 51 to jest wartość maksymalna możliwa, minus 113 to jest wartość minimalna, czyli zasięgu nie ma. To jest w dBm-ach, czyli w decybelach na magnitudę, to się jakoś tak tłumaczyło ładnie na polski.
0: 4. RSRPDB, minus 89.
1: Poziom realnego sygnału mierzony w skalach niekorespondujących, dlatego że tak de facto nie ma na to minimum, nie ma na to maksimum. Chodzi o to, że
0: RSRQ, minus 9.
1: Mamy parametr RSRQ. RSRQ to jest odstęp sygnału pilotującego, czyli takiego sygnału, który mówi, tak, tu jest stacja bazowa, tu nadaje się sygnał GSM lub LTE lub 2G lub 3G, którykolwiek, od szumu tła. I teraz ten parametr, 6, który w tym momencie wynosi
0: minus 11,
1: aż czytany jest im mniej, tym lepiej, czyli minus 3 to jest źle, minus 20 to jest bardzo dobrze. Ten parametr w połączeniu z
0: RS5 minus RSRPDBM
1: z parametrem RSRP mówi nam tak de facto o zasięgu. I na bazie tych trzech parametrów można określić de facto komuś, czy mieszka blisko przekaźnika, a ma źle ustawioną antenę, czy mieszka bardzo blisko przekaźnika, a nie używa anteny, czy może mieszka właśnie bardzo daleko od przekaźnika, a ma prawidłowo nakierowaną tę antenę. Dane faktycznie diagnostyczne, bardzo skomplikowane jest tak de facto liczenie tego zasięgu. I warto uwzględnić wszystkie trzy te czynniki, czyli RSRP
0: minus 87.
1: Ten zasięg faktyczny, użyteczny zasięg w polu, tam gdzie mamy dane, RSSI, zasięg taki ogólny, stosunkowo najprostszy, no i właśnie RSRQ, czyli odstęp sygnału tego pilotującego, mówiącego, że tam jest stacja bazowa jakakolwiek
3: od szumu.
1: Szumu, od tła.
3: I to się rzeczywiście 5. czasem może przydać, kiedy będziemy sobie gdzieś tam, powiedzmy, ustawiać. Zwłaszcza, myślę, Patryku, antenę zewnętrzną, którą przecież tu można do tego routera podłączyć.
1: Przede wszystkim, dlatego się cieszę, że są te opcje, bo one mi pozwalają dość dobrze to skonfigurować.
3: Bo od razu, powiedzmy sobie, z anteną zewnętrzną, zwłaszcza jeżeli jest jakaś tam, powiedzmy, bardziej taka kierunkowa, no to trzeba ją umiejętnie ustawić. To nie wystarczy ją tylko podłączyć. Nie wystarczy podłączyć i się cieszyć, bo źle ustawiona antena, tak naprawdę, i to mogę powiedzieć, z własnego doświadczenia. Ja mam mocną antenę i to bardzo mocną, o dobrym zysku. Ale z racji tego, że po prostu ona właśnie jest dobra, to ona też zbiera śmieci. I w momencie, gdy ja ją ustawię źle, no to zysk tak czy inaczej mam, tylko zysk śmieciowego sygnału jest znacznie, znacznie większy. I
1: większa, nieużytecznego.
3: Tak, i po prostu dzięki temu źle ustawiona antena, taka naprawdę dobra, no to powoduje to, że mamy beznadziejny transfer i zdecydowanie lepiej wtedy jest korzystać z anteny wewnętrznej. Trzeba tam się trochę nakręcić, żeby to wszystko ustawić tak, jak trzeba, tak, jak powinno to działać. I wtedy rzeczywiście będziemy z tego zadowoleni.
1: Sens.
3: Tak.
0: R, przycisk opcji zaznacza, link system, odwiedzony link system, link zmień has, odwiedzony link diagnostyk, link rejestry.
3: 100%. Rejestry to jakieś pewnie dzienniki wyłączone. Systemowe,
0: 19
3: tak?
0: Łącza.
1: Tak, zwane pieszczotliwie logami.
0: Rejestry rejestrują operacje użytkownika i wyjątki urządzenia. Uwaga, format rejestru, czas, poziom, nazwa modułu, wynik, zawartość. Puste. Rejestry. Poziom rejestru. Lista rozwijana, błąd 2 z 4. Poziom rejestru. Poziom rejestru. 100%. Komunikacja Wi-Fi wyłączona. Poziom rejestru. Lista rozwijana, niedostępne, krytyczne, 1 z 4. Lista rozwijana, krytyczne, 0 wyświetlone rejestry, łączna liczba rejestrów 921. Eksportuj, wyczyść. Copyright Huawei Technologies, co LTD 1998-2013.
1: I tutaj wszelkie wielka prawa... chwała, że one nie są pokazywane na tejże stronie, tylko można je wyeksportować do pliku. Bo tak szczerze mówiąc, gdyby się coś niepokojącego działo i miałaby się wyświetlić cała wielka strona, to z perspektywy naszej niewidomego użytkownika screen reader by się po prostu tym zawalił, zwyczajnie zakrztusił i niewiele by z tego wyniknęło pożytku, bo nawet byśmy się musieli mocno dokopywać potem do przycisku eksportuj. A tak, jest przycisk, mamy tekstem, i nie ma z tym problemu.
0: Komunikacja jest wyłączona. Puste. Użytkownik może być informowany na bieżąco o najważniejszych zmianach stanu urządzenia i interesujących zdarzeniach. Logowanie użytkownika nie powoduje wysyłania powiadomienia. Uwaga, wysyłania powiadomienia. Powiadomienia są wyświetlane w obszarze informacyjnym. Uwaga, włączenie powiadomień SMS powoduje naliczenie dodatkowych opłat. Puste. Ustawienia powiadamiania. Częstotliwość. Lista rozwijana co jeden tydzień 5 z 6. Adres i podbiorcy okna. Tekst. Adres i podbiorcy okna podręcznego przeglądarki. Tekst.
3: Przepraszam bardzo, SMS co? Do... To jest za parametr.
0: Tekst. Zastosuj powiadomienie SMS do... Tekst. Testuj. Przekazywanie SMS. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Nie do... Włącz. Przekazuj wiadomości SMS od... Tekst niedostępny. Zdarzenia. Aktualizacja HTTP. Uwaga, okresowa, pole wyboru niezaznaczone. Uwaga, okresowa. Okno podręczne przeglądarki, pole wyboru zaznaczone niedostępne. Okno podręczne przeglądarki. SMS pod SMS. Rozłączenie z internetem. Uwaga, okresowa, pole wyboru niezaznaczone niedostępne. Uwaga, okresowa. Okno podręczne przeglądarki, pole wyboru niezaznaczone. Okno podręczne przeglądarki. SMS, pole wyboru niezaznaczone niedostępne. SMS. Roaming. Uwaga, okresowa, pole wyboru niezaznaczone niedostępne.
1: I tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa funkcja. Muszę się nią jeszcze mocniej pobawić, bo się niewiele nią bawiłem, szczerze mówiąc. W przypadku zdarzenia jakiegokolwiek z wymienionych, czyli połączenia się z internetem, ponownie rozłączenia i tak dalej, będzie nam przy próbie wyświetlenia jakiejś strony z tą stroną w jednym oknie wyświetlane w okienku podręcznym, w tak zwanym pop-upie w przeglądarce lub SMS-em na konkretny numer wysyłana informacja, że jakieś zdarzenie, na przykład rozłączenie internetu, miało miejsce.
3: A to rzeczywiście może być bardzo, bardzo przydatna strona i przydatna kwestia.
1: Zdarzenie będzie SMS od i jest mi go w stanie przekazać na mój numer. Czyli mogę sobie zrobić w takim wypadku na przykład przekazanie tych wszystkich SMS-ów o siatkówce, jeżeli będą mi przychodziły w przyszłości, na mój telefon, przez co nie będę ich musiał czytać z routera, co najwyżej usunąć raz na parę miesięcy.
3: I to też może być przydatna opcja. No jeżeli ktoś oczywiście wykorzystuje w jakikolwiek sposób tę bramkę
2: pod
3: taką
2: jednym
3: SMS-ową.
2: Małym warunkiem to pisze, że może to spowodować dodatkowe opłaty, a niestety te taryfy są tak skonstruowane,
3: tak,
2: że te SMS-y kosztują inne.
3: Że SMS-y kosztują sporo. W ogóle z takich kart to opłaca się tylko korzystać z internetu. Nie ma sensu z nich dzwonić ani robić tego typu rzeczy. Jeżeli nie musi.
0: Link usługi. Link odwiedzony. Link system. Link ustawienia TR-069. Link ustawienia anteny. Powiadomienie system. Link ustawienia TR-069. Komunikacja Wi-Fi wyłącza. Pust. Ustawienia TR-069 to konfiguracja powiązana z CWMP. ACS może zarządzać urządzeniem przez CWMP. Puste.
3: Co to jest?
1: Bardzo dużo nam to wyjaśniło. Szczerze? Widziałem to w kilku routerach, w żadnym z nich mi się to nie przydało.
0: Spacja, puste.
1: Pokażmy, jakie mamy opcje.
0: Uwaga, te ustawienia muszą być skonfigurowane prawidłowo, aby umożliwić zarządzanie urządzeniem przez ACS. Puste. TR-069 settings. Okresowe powiadamianie. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Interwał okresowego powiadamiania. Tekst niedostępny 7200. 14294,967,295 sekund.
3: Mi to trochę
0: ACS
3: przypomina jakieś rozwiązanie typu jakiś syslog albo podobne rzeczy, ale...
1: Bo to jest to. Tekst. To jest syslog.
0: Nazwa użytkownika. Właśnie. Tekst. Nazwa użytkownika serwera ACS. Tekst.
3: Tylko
0: hasło
3: bardzo
0: hasło
3: dziwnie to
0: włącz
3: nazwane.
0: Certyfikat. Włącz pole wyboru niezaznaczone. Włącz certyfikat. Włącz pole wyboru niezaznaczone.
2: Chodzi tutaj o to. O to, co ma jedna firma w swoich urządzeniach zrobione, według mnie, otóż może się mylę, czyli tak zwany w pewnym sensie provisioning, ale w pewnym sensie, na tej zasadzie, coś się dzieje z siecią i mówię, że mam urządzenie takie i takie, i firma wtedy, ten konsultant odszukuje automatycznie moje urządzenie i patrzy diagnostykę, co ono wyświetla.
1: Tak, ale tu nie ma też jakby numerków, nie ma identyfikacji tego urządzenia.
2: Tak, dlatego, że po prostu Plus tego nie obsługuje.
0: Zastosuj anuluj.
2: Ale jest to możliwe. Jeżeli Plus sobie zrobi takie centrum TR-069 i poda dane do tego i że tak powiem, wpiszemy wszystko jak na własne oczywiście życzenie, to będzie to możliwe, tak? I będą mogli nas łatwiej zdiagnozować. jak każdy kij ma dwa końce, też będą mogli nas łatwiej podglądnąć.
1: Na szczęście na razie nie da się wyłączyć.
2: Z TR-069 korzysta tylko, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Czy
3: no to
2: nie
3: powiedz, mogę powiedzieć. No, skoro
1: Netia korzysta.
2: Korzysta Netia i jej Netia Spot.
1: Netia Spot, urządzenie brandowane.
2: Brandowane, tak.
1: Nie jest to do końca syslog, ale to jest to samo zastosowanie, tylko jeden z protokołów po prostu, jeden z...
3: To znaczy, to jest jeszcze chyba coś innego, bo syslog, z tego co ja kojarzę, to on po prostu zbiera informacje o błędach i o tego typu rzeczach, a tu mamy, w tym o czym mówił Robert, mamy możliwość też sterowania tym urządzeniem, konfiguracji.
2: Tak, sterowania, jego. Diagnostyki, tak, tak, tak. W pewnym sensie konfiguracji.
1: Mam wrażenie, że TR-069 jest tylko do odczytu, ale...
3: W każdym razie to po prostu takie rozwiązanie diagnostyczne.
1: Tak, ustawienia jest. Z reguły nieprzydatne.
0: Uwaga,
1: te
0: ustawienia
1: tak,
0: muszą być skonfigurowane. Puste.
2: No w każdym razie ustawienia
1: dano. Mamy, oferują nam,
0: link ustawienia anteny. Ustawienia TR, link ustawienia anteny. Komunikacja wifi wyłączona. Puste. Możesz wybrać, z której anteny korzystasz? Puste. Uwaga, podłącz antenę zewnętrzną, zanim zmienisz poniższe ustawienia. Puste. Ustawienia anteny.
1: I teraz. W starszej wersji oprogramowania miałem do wyboru antena 1 i antena 2. W nowszej wersji oprogramowanie to uogólniono i pole nazywa się...
0: Antena. Lista rozwijana zewnętrzna 1 z 3. Zastosuj anuluj.
1: Tylko tyle.
0: Lista rozwijana zewnętrzna 1... Antena. Wbudowana. Auto. Wbudowana.
2: Natomiast zewnętrzna. W Firefoxie i NVDA Virtual. Przeczyta lista rozwijana i koniec. 1, 2 lub 3. Nie wiadomo, którą będziemy przyłączać. Dlatego też polecam tutaj Internet Explorer. W NVDA i Firefoxie niestety zrobi nam taki... taką dziwną rzecz. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ale tak jest.
1: I nie chcę nic mówić, ale tak pokrótce omówiliśmy cały panel kontrolny tego urządzenia.
3: To teraz może...
1: jego najistotniejsze rzeczy.
3: To teraz może prosiłbym was, może Robercie, ciebie na początek, bo Patryk to się nagadał, dajmy mu odpocząć chwilkę, ale o wypowiedź Patryka oczywiście też poproszę, natomiast ciebie bym, Robercie, poprosił o kilka takich słów refleksji na zakończenie, jeżeli chodzi o pracę z tym urządzeniem. Jakie plusy zauważasz, jakie minusy, jak ci się w ogóle z tym współpracuje? Bo też jesteś użytkownikiem.
2: Jestem użytkownikiem tego urządzenia. Na dzień dzisiejszy jakie plusy? Plusy właśnie brak tych opóźnień na grach, tych, które są na tych małych routerkach. Jeśli chodzi zasięgowo, tutaj rewelacji jakiejś, którą oczekiwałem, nie ma. Aczkolwiek rzeczywiście jest stabilność, ale w przypadku tych małych routerków, które można spiąć też z zewnętrzną anteną, to tutaj osiągi są troszkę lepsze. Mnóstwo funkcji tutaj jest, tak powiem, nieprzydatnych na razie. Chociaż, że tak powiem, myślę, że operator po jakimś czasie je po prostu zwyczajnie uruchomi. Bo
1: znaczy,
2: to nie sposób.
1: Te funkcje są przydatne, bo kto powiedział, że ten router ma służyć jako... Ten router ma
3: tylko
1: służyć
3: w plusie.
1: Jako
2: 3, ale tak,
1: 4G LTE.
2: Tak, router
1: zawsze
2: jest...
1: możemy podłączyć z innej sieci, na przykład od operatora, znaczy z innej sieci, innego ISP. Możemy podłączyć po...
2: Router jest nie jest inlokowany akurat w plusie, więc...
1: Nawet to nie to miałem też... na myśli, ale mam na myśli to, że te porty są LAN-WAN, chyba automatycznie się dopasowują, dlatego że mi się udało podłączyć inną sieć i ten router robił mi tylko za rozgłaszacz, za repeater.
2: Aha. No.
3: Ale mówisz o takiej sieci kablowej, tak?
1: Jakimś... Kablowej, tak. No. Po wyłączeniu DHCP w tym urządzeniu, a przyjęciu DHCP z urządzenia klienckiego tamtej firmy, tak, spokojnie
2: powiem szczerze, jeżeli chcesz za repeater płacić 840 prawie złotych, no to okej, okay, można. Natomiast no za
3: no ale wiesz, powiedzmy sobie szczerze, dostajemy to w abonamencie, jeżeli decydujemy się na urządzenie.
2: Jak ktoś będzie miał takie szczęście i dostanie to w abonamencie,
1: a wtedy
2: tak.
1: Płacimy za to 3 zł.
2: Tak. Dokładnie, ale jeśli nie, ceny są dość duże na to urządzenie. Nawet w tej chwili, mówię, używka to jest 530 zł. To jest za używane urządzenie. Już za nowe trzeba zapłacić minimum te 700 zł, a i drożej wychodzi. Także urządzenie jest drogie.
3: I teraz pytanie, czy rzeczywiście opłaca się tego typu urządzenie, tak duże urządzenie, kupić do internetu mobilnego przy założeniu, że nie dostaniemy go w pakiecie? To Patryku, może ty się wypowiedz, bo u ciebie to urządzenie w domu jakby obsługuje, no, kilka osób, całą twoją rodzinę, więc to nie jest tak, że korzystasz z tego sam. Czy to jest wydajne, czy to jest dobre? Czy to się sprawdza? Poza Wi-Fi, o którym powiedzieliśmy już, że nie bardzo.
1: O tym trochę miałem mówić, że to urządzenie bez wad niestety nie jest, bo to Wi-Fi mogłoby być silniejsze. Ono w tym momencie ma moc ustawioną na 40%, co jeszcze dolewa oliwy do ognia. Ale to wynika akurat z testów i z tego, że sobie patrzyłem i mierzyłem po prostu te zasięgi.
2: A nie da się na 100% ustawić?
1: Da się. Da się oczywiście, ale na 100% jest mniej więcej wtedy około 100% tego urządzenia to jest około 60% tego, co dostaje na domyślnych antenach z innego urządzenia. O.
2: Aha, okej.
1: Okay. Więc dlatego z tego Wi-Fi nie korzystam. Czy bez abonamentu? Myślę, że za tych 500 zł tak. 800 to chyba jednak troszkę za dużo na to urządzenie. Z drugiej strony, no, dostajemy stabilność. Dostajemy nie najlepsze osiągi, ale dostajemy stabilność i niewielkie opóźnienia na urządzeniu mobilnym, tak, w sekcji modemowej. Więc jeżeli mamy jakieś dość dobre urządzenie zalegające nam jako repeater, albo potrzebujemy to na małe mieszkanko 2-3-osobowe, nie ma problemu. Większy dom funkcjonalnie tak, Wi-Fi nie.
2: Ja jeszcze jedno powiem. Jeżeli mamy to jako, jeżeli mamy LTE jako główne łącze, znaczy i nie mamy nic innego,
1: no to zdecydowanie. To wtedy tak. Ten router zwraca się wtedy.
2: Tak. Natomiast jeśli mamy coś jeszcze, a mamy taką propozycję, że na przykład jeśli mamy taką sytuację, mamy łącze, przypuśćmy, z kablówki, mamy łącze to LTE i mamy do tego jakiś router taki...
3: Czyli mobilny, sytuacja na przykład taka jak u mnie.
2: Taka jak u ciebie. I proponuje ci operator to urządzenie w cenie na przykład XY złotych, na przykład w cenie nawet 3 złote, ale za to, że masz dużo większy abonament, a możesz wziąć więcej transferu za mniejszy abonament, proponuję wziąć więcej transferu za mniejszy abonament. Chyba że zależy ci na braku tych opóźnień.
3: Tak, ale te opóźnienia. Ale te opóźnienia, to powiedzmy sobie szczerze, nie są opóźnienia, z którymi mamy do czynienia najczęściej. To można zauważyć, te opóźnienia przy nawiązywaniu połączenia na przykład, kiedy sobie włączamy jakieś tam, powiedzmy, czy radio internetowe, czy coś, i to też nie zawsze. I jedyną taką rzeczą naprawdę charakterystyczną dla tych opóźnień, to jest właśnie przy grach, Robert, konkretnie Quentin, bo innym, no ale wiesz...
1: Mam wrażenie, że RDP niestety też dla osób widzących.
3: RDP?
1: I to dość mocno.
3: Trzeba by było to sprawdzić, musiałbym to sprawdzić, bo dla osób widzących...
1: Nasze niewidome RDP za pomocą rozwiązania USB Redirector to chyba nawet aż tak nie.
3: Wiesz co, ale mi bardziej chodziło o to, żeby się połączyć po RDP z... bo mam taką możliwość i sprawdzić sobie to po VPN-ie, tylko ja się obawiam, że to niewiele zobaczę różnicy, bo to i tak daje jakieś... Tak, VPN daje swoje opóźnienia, a zresztą ja łączę się za pomocą przekazywania audio, więc to też już w ogóle działa jak działa. Bo niestety z jakichś dziwnych przyczyn JOS na części z tych serwerów nie chciał się dać zainstalować w żaden sposób.
2: Powiem tak, ja na twoim miejscu, Michale, wziąłbym sobie większy transfer niż to urządzenie, chyba że naprawdę by ci zależało na tych opóźnieniach, na braku tych opóźnień. Bo rzeczywiście to jakoś te opóźnienia niweluje. Mhm. Acz muszę powiedzieć szczerze...
1: Ja mam tu na myśli jeszcze co innego. Jeżeli ten zasięg nasz kształtuje się w okolicach tej tak zwanej jednej kreski, gdyż wyświetlacz pokazuje ilość zasięgu w kreskach, gdzie 0 to jest jego brak, a maksimum to jest 5, to jeżeli mamy zasięg w okolicy tych dwóch lub przysłowiowej jednej kreski, to w sytuacjach, kiedy na przykład jest nierównoległa transmisja głosowa, a która wymaga czasu rzeczywistego, tak na przykład jak robimy teraz tę audycję, gdzie pobiera się powiedzmy 50 kB, wysyła się 3 kB, ten router nie musi w cudzysłowie dochodzić do siebie, jeżeli po 3 minutach słuchania 50 kB musimy dodać do tego na 5 sekund wysyłanie

0: samo ten ma też antenę, dokupiłem antenę dualną i też można tutaj jakoś się odnieść. O tyle o Alcatelu trudniej mi jest się odnieść, dlatego że no, zasięg jest taki, jak jest, a to urządzenie nie ma wbudowanej anteny zewnętrznej po prostu. Ale być może ono sobie lepiej radzi z tymi zasięgami. Nie wiem, trzeba kiedyś to jakoś sprawdzić w ten czy w inny sposób.
1: Czyli podsumowując, urządzenie za 3 zł jak najbardziej tak, do domu nawet i za cenę większą, ale jeżeli zależy nam na sprzęcie mobilnym, to nie jest to dobra opcja, no bo z samej rzeczy to nie jest urządzenie przenośne, to jest urządzenie do montażu gdzieś w jakimś konkretnym miejscu, jest to wyposażone w zasilacz, no i po prostu musimy wiedzieć, do czego to urządzenie będziemy chcieli wykorzystywać.
0: Powiem więcej, jeżeli mamy dobry zasięg, naprawdę dobry, to lepiej sobie kupić, a i mamy coś z kablówki, to lepiej sobie kupić właśnie takie małe mobilne urządzenie, żeby z tego mieć naprawdę fajny pożytek, wszędzie z tym jeździć.
1: I zabrać to wszędzie, dokładnie.
0: Z tym trochę trudno jeździć, bo to jest dosyć duże.
1: Zgadza się.
0: To jest dosyć duże, ale coś za coś.
1: Tak, wszystko ma swoje wady i zalety. I tak. Na tym będziemy chyba, myślę, kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Zaprezentowaliśmy interfejs i możliwości tego urządzenia, myślę, że dosyć dokładnie. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, no to oczywiście są po to komentarze, bo nikt do nas nie zadzwonił, ale audycja się ukaże za jakiś czas na stronie i będzie można zapytać się o coś w komentarzach właśnie pod nią. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, a przypominam, że dziś w audycji prezentowane było urządzenie, to był router do internetów technologii LTE firmy Huawei, model S22, dokładnie, 593S22, a prezentowali go dla słuchaczy Tyflo Radia i Tyflo Podcastu Patryk Waliszewski i Robert Łabęcki. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękujemy.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia.
0: Roku.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, a tym razem w piątek, 17 dnia maja. Witamy bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia w kolejnym spotkaniu z Tyflo Podcastem na żywo. I ponownie witam w tym tygodniu na naszej antenie Jacka Zadrożnego. Witaj, Jacku.
2: Witaj ponownie, Michale.
1: Dziś porozmawiamy na temat, no i właśnie, w końcu się wyjaśniło, dziś nawet z jednego twojego posta na Facebooku się dowiedziałem, że Kindle powinno się wymawiać, nie Kindle, tylko, tak. Tylko na pewno Kindle.
2: Tak, ponieważ powstały wątpliwości, więc postanowiłem sięgnąć do źródła, sprawdziłem na YouTubie, jak wymawiają to Amerykanie, wymawiają Kindle.
1: I właśnie dziś o tym czytniku sobie opowiemy. Nie będziemy mówić o sprzętowym czytniku od Amazona, bo jeszcze z tego co wiem, to z dostępnością tego cienko. Mimo że Amazon wykupił Iwonę i to rodziło jakieś tam nadzieje, to na chwilę obecną jeszcze hardware'owa wersja Kindla nie jest dostępna dla osób niewidomych, prawda?
2: No i tak, i nie. Nie jest dostępna wersja Kindle, natomiast tablety Kindle Fire już są. Tam są zaimplementowane takie różne rozwiązania, jak nawigacja dotykiem i synteza mowy. Natomiast to nie są takiej czystej wody czytniki e-booków, tylko to są takie tablety tak naprawdę. Tam w środku, zresztą i w jednym, i w drugim urządzeniu, znaczy i w czytniku Kindle, i w tablecie jest tak naprawdę Android, tyle tylko, że Amazon zrobił tak, że go wziął, całkowicie zamknął, przystosował do swoich potrzeb i tam na przykład nie można instalować dodatkowych aplikacji. To jest po prostu taki zamknięty Android. Także w czytniku Kindle nie ma jeszcze, ale myślę, że będą. To jest jakby dobrze pojętym interesie Amazona, żeby to zadbać, ponieważ amerykańskie szkoły się

0: też digitalizują. Uczniowie być może będą mieli niedługo zamiast podręczników papierowych czytniki e-booków. No a amerykańskie prawo nie pozwala na kupowanie technologii, które nie są dostępne. Więc myślę, że Amazon się postara.
1: Przynajmniej na razie się postarał, jeżeli chodzi o wersję iOS-ową, bo już od pewnego czasu gruchnęła wieść zarówno w Polsce, jak i za granicą, że aplikacja Kindle na iPhone'a jest dostępna właściwie na system iOS, bo iOS to nie jest tylko system na iPhone'a, ale również chociażby na iPoda czy iPada. Aplikacja jest dostępna, jest wspierana przez VoiceOvera, osoby niewidome mogą z tego korzystać, ale zanim, Jacku, zaprezentujesz nam działanie tego czytnika, to chciałbym zapytać o jedną rzecz. Mamy już, ja wiem, co najmniej o dwóch aplikacjach do czytania książek elektronicznych na system iOS. To jest iBooks autorstwa samego Apple'a, no i jeszcze jest Blio. Po co nam właściwie trzecia aplikacja, skoro są tamte dwie już od jakiegoś czasu? Być może użytkownicy się do nich przyzwyczaili. Po co zmieniać? I czy w ogóle warto zmieniać?
0: To jest bardzo dobrze postawione pytanie. Moim zdaniem warto mieć te wszystkie trzy aplikacje. Ja zresztą mam wszystkie trzy aplikacje, chociaż się odgrażałem, że Blio sobie odinstaluję, bo już nie jest mi do niczego potrzebne. To jest tak, że wydaje się, że tandem iBooks i Kindle powinien być obecny na każdym iPhone'ie osoby niewidomej. Dlatego, że iBooks obsługuje w zasadzie dwa formaty, to znaczy EPUB i PDF. Natomiast Kindle obsługuje bardzo różne inne formaty, z wyjątkiem tych dwóch. Ściśle rzecz biorąc, format PDF jest obsługiwany przez Kindle'a, ale nie jest odczytywany za pomocą VoiceOvera. On się wyświetla, tylko nie jest czytany. Być może to będzie wkrótce poprawione. Jeżeli ktoś woli Blio, jakby no, wolna wola do używania. Dlaczego natomiast warto tego Kindle'a używać? Dlatego, że lada chwila pojawi się w Polsce, nikt nie wie dokładnie kiedy, ale raczej jest to pewne, polska wersja Amazona. Amazon to jest gigantyczny zasób książek elektronicznych. Coś, w czym można przebierać, to są miliony, po prostu miliony tytułów książek. I korzystanie z Kindle jest dużo wygodniejsze niż pobieranie, kupowanie tych książek, potem ich konwertowanie. Ta aplikacja Kindle do tej pory nie była dostępna i to był wielki problem, ale w Polsce mieliśmy już kilka sklepów z książkami elektronicznymi. Ja zresztą, żeby sobie porównać z Kindle, poinstalowałem z powrotem kilka z nich, na przykład Wobling, na przykład Legimi, Nexto i coś tam jeszcze. I trzeba przyznać, że tylko jedna była taka, że dawało się, choć z trudem, czytać w niej książki. Żadna z nich nie była taka jak Kindle czy iBooks. Dlatego ja osobiście się bardzo z tego Kindle cieszę. No i jest tam parę takich fajnych funkcji, które też będę chciał dzisiaj pokazać, których iBooks... Zeuga bym powiedział, że nie ma. On je ma, tylko że nie są do obsługi dla nas, jako dla osób niewidomych. A to w Kindle się da. Także generalnie bardzo polecam, tym bardziej, że aplikacja jest bezpłatna, a dostarczanie do niej książek jest banalnie proste, co też będę chciał za chwilkę opowiedzieć.
1: Zatem, no Jacku, nie pozostaje mi nic innego, jak oddać Ci w tym momencie głos. Oczywiście, jeżeli będę miał jakieś pytania, to będę pytał, a naszych słuchaczy również do tego zachęcam. Jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, to można dzwonić na naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Telefon 123 834 835 jest również do Waszej dyspozycji, zatem zachęcamy do kontaktu, bo wiem, prezentacja właśnie w tym momencie 17 maja po godzinie 19 odbywa się na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że Jacek już za momencik będzie prezentował aplikację Kindle. No to zapraszamy serdecznie i oddaję Ci, Jacku, głos.
0: Mam nadzieję, że ta prezentacja wyjdzie, bo to robiona na żywo. Zawsze jest takie ryzyko, że coś może się nie pojawić. Mamy tu aplikację Kindle, uruchamiamy ją i domyślnie ona się otwiera w taki sposób, jak została zamknięta, czyli w tym wypadku zostawiłem ją na ekranie głównym, gdzie mam kilka dokumentów. Ja sobie eksperymentowałem z różnymi formatami, stąd mam tutaj teraz wczytaną
2: 9993,
0: po prostu plik TXT z kodowaniem Windows 1250. Działa, co za chwilę pokażę.
2: Nazowia 1, Jacek, kropka, zagrozny, małpapost, kropka, pl. Bog do wlodek.
0: Ja może go od razu pokażę.
2: Kindle for iOS, Mazowia 1, Jacek, kropka, zagrozny, 9900, Mazowia, Kindle for iOS, access, dostępność z podkreśleniem w CAD 2, podkreślenie
0: X, data 2.0, podkreślenie J, zagrozny, podkreślenie, przy próbie otwarcia.
2: Do Google Tab for menu, VoiceOver do SNOC, support is content.
0: Jeżeli dobrze usłyszeliście, to VoiceOver nie obsługuje tego typu treści, ale ta publikacja nam się wyświetliła. W związku z tym osoby słabowidzące, czy osoby po prostu widzące, mogą oczywiście z PDF-ów korzystać. Dla nas niestety jest ten format, przynajmniej w tej aplikacji, niedostępny.
1: To od razu zapytam, czy wiesz może, czy Zoom w jakikolwiek sposób radzi sobie z tym PDF-em? Czy można go jakoś powiększyć?
0: Można. Natomiast ja pokażę, bo PDF się tak w ogóle kiepsko nadaje tak naprawdę na czytniki. Ja dziwię się, że jeszcze się sprzedaje książki w tym formacie, bo on generalnie to jest format taki dosyć sztywny, więc on może ładnie wygląda wydrukowany, natomiast on się słabo skaluje na ekranach. Większość plików PDF, jeżeli w ogóle daje się powiększać litery, no to ten układ się trochę tak rozłazi, trzeba go przewijać. Natomiast można powiększać. Ale tu chciałem pokazać...
2: Podkreślenie w CAD 2, podkreślenie 9993, Jacek.
0: Może od tego, co jest na głównym ekranie. Mamy oczywiście tą biblioteczkę. Na samej górze mamy taki przycisk All Items. I możemy sobie tu przełączyć sposób wyświetlania tych naszych plików.
2: Zaznaczone. Items.
0: Mamy ustawione teraz wszystkie.
2: Box.
0: Ale możemy ustawić książki.
2: Newsstand.
0: Newsstand, czyli czasopisma.
2: Docs.
0: Albo docs, czyli dokumenty. Jeżeli byśmy włączyli to, to wyświetlą nam się tylko te pliki, które sami osobiście wrzuciliśmy sobie do Kindla. Natomiast te pozostałe dwa, to znaczy Books i Newsstand, to są książki, które kupiliśmy w księgarni Amazon.
2: Box, zaznaczone, items.
0: Ale ja zostanę przy items.
2: Dole, przycisk.
0: I pokażę, co jest z kolei na dole.
2: Przycisk.
0: Mamy tutaj takie...
2: Settings. Switch to grid view.
0: Trzy zakładki przycisk. W zasadzie. Mamy zakładkę Settings. Za chwilkę do niej przejdę.
2: Cloud.
0: A za tym mamy Cloud, czyli chmurka.
2: Zaznaczone.
0: Device. I Device, czyli urządzenie. W tej chwili jest ustawione nasze urządzenie, żeby... Przepraszam, moje urządzenie, żeby wyświetlać te pliki, które są dostępne na nim.
2: Cloud.
0: Możemy się
2: jednak
0: przełączyć na chmurkę Amazona. I zobacz, bo tu oczywiście tych książek możemy mieć znacznie, znacznie więcej.
2: 9909, Mazowia 1, Jacek,
0: wszystkie pliki, które mamy w urządzeniu, są również w chmurce. To się synchronizuje automatycznie. Natomiast nie wszystkie książki, które mamy w urządzeniu, nie wszystkie, które mamy w chmurce, muszą być w tym naszym urządzeniu. Możemy na przykład któreś wyrzucić, żeby nam nie zajmowało miejsca.
2: Welcome to Kindle, Amazon. Switch to grid view. Kindle for iOS, Mazowia 1, Jacek, 9000. Dostępność z podkreśleniem
0: CAD 2, podkreślenie X, data 2.0, podkreślenie J. Jak wiemy, już nie będzie nam przydatny, ponieważ nie czyta.
2: Dostępność z podkreśleniem CAD 2, podkreślenie X, data 2.0, podkreślenie J.
0: Zagrożny
2: podkreślenie 9900. Dostępność z podkreślenie CAD 2, podkreślenie X, data 2.0, remove from device. Przycisk.
0: I mam takie okienko, usuń z urządzenia.
2: Cancel. Przycisk.
0: Wybieramy sobie opcję.
2: Przycisk.
0: I on już nam wynika z
2: urządzenia.
0: Pozostałe oczywiście są. On nadal jest w chmurce. Z chmurki też możemy go usunąć, ale w tej chwili on tam został. To jeszcze na chwilkę, zanim przejdę do czytania książek, to jeszcze ustawienia.
2: Zaznaczone. Delika. Przycisk. Slot. Settings. Przycisk. Settings.
0: Ustawień tu jest całkiem sporo, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę tylko na kilka.
2: Library sort order. Zaznaczone.
0: Sposób sortowania książek.
2: Przycisk.
0: Jak kto lubi. Tu jest przycisk do synchronizowania. Jeżeli mamy coś w chmurze, a jeszcze nam się z jakiegoś powodu nie pojawiło na urządzeniu, możemy za pomocą tego przycisku szybko zsynchronizować.
2: Registration.
0: Wymusić.
2: Nagłówek. Update. Send token dla e-mail address. Nagłówek.
0: O, to jest bardzo ciekawa rzecz.
2: Jacek, zadrożne podkreślenie, 12@kindle.com.
0: Otóż każdy klient Amazona otrzymuje własny indywidualny adres e-mail. Jeżeli wyślę plik na ten właśnie e-mail, w moim przypadku to jest jacek.zadrozny_12@kindle.com, to ten plik z załącznika wyląduje w tej właśnie chmurce Kindla. I to jest moim zdaniem tak rewelacyjnie proste rozwiązanie, że ja już w ogóle nie potrzebuję żadnego. Teoretycznie do Kindla daje się wrzucać też pliki przez iTunes, ale to jest moim zdaniem 100 razy mniej wygodne niż po prostu wysłanie tego za pomocą maila. Maile można wysłać do 25 załączników i one wszystkie w tej chmurce wylądują.
1: A jak to jest z obsługiwanymi formatami? Może jeszcze powiedzmy.
0: Obsługiwane formaty. Podstawowym formatem, który obsługiwany jest przez Kindle, to jest jego format natywny, jest format MOBI. To jest format Amazona. Oprócz tego obsługuje format PDF, który się wyświetla, jak widzieliśmy, ale się nie czyta. Ale z tych czytanych jeszcze sprawdzałem i działa, zaraz to pokażę, zarówno format .docx, czyli ten format Worda, jak i RTF i TXT. Nie sprawdziłem jeszcze, czy działa dobrze HTML, no ale zakładam, że tak. Ze zdziwieniem stwierdziłem, nawet taką trochę posiałem propagandę niestety na liście dotyczącej iPhone'a, że obsługuje EPUB. Nie obsługuje. Niestety nie obsługuje. Gdyby nie to, pewnie bym mógł tego iBooksa jednak się pozbyć z mojego iPhone'a. W każdym razie jest to moim zdaniem dostateczny zasób, żeby korzystać zupełnie swobodnie z książek elektronicznych, które mamy u siebie na komputerach. To są takie podstawowe formaty, ale daje się z nich korzystać. W księgarniach zazwyczaj, jeżeli się kupuje tych elektronicznych książkę, to ona bywa dostępna w kilku formatach do wyboru. Najlepiej wtedy wybrać format MOBI, ponieważ on daje nam największe możliwości nawigacyjne.
2: Jacek, contact us.
0: Teraz ktoś może zadać pytanie, czy ktoś może mi na przykład nawysyłać tych załączników i zawalić mi na przykład chmurę albo coś innego mi w ten sposób zrobić. Nie może, dlatego że tylko ja mogę wysłać na ten adres e-mail załączniki, ponieważ program sprawdza, z jakiego konta e-mail zostało wysłane. Mam zarejestrowany tylko jeden adres, mój. W związku z tym wszystkie wysyłane z innych adresów mailowych, również moich, ale z innych, są odrzucane przez system. Także nie ma żadnej obawy. Dlatego też mogę spokojnie tutaj na antenie podawać ten adres poczty elektronicznej.
2: Plus network. Rzecz na pasku. Okay. Są tactus.
0: Możemy oczywiście podłączyć te systemy społecznościowe. Dwa są do wyboru. Jest Facebook i jest Twitter. Po to, żeby móc się dzielić tym, co czytamy. Przy czym, jeżeli podzielimy się kawałkiem książki kupionej w Amazonie, to oprócz tego, że opublikujemy ten kawałek na Facebooku czy na Twitterze, to także wyślemy link do Amazona, żeby inni mogli sobie tę książkę ewentualnie też kupić. Ok.
2: Update. Presence. Auto. Title. Zaznaczone. Library. Setki. Dom. Przycisk.
0: Zamykamy i przechodzimy już teraz do samego czytania książek.
2: 9993. Jacek.
0: Zaczniemy od książki tekstowej. Zupełnie taki czysty tekst.
2: Do Google Tab to open book. Menu.
0: Otwieram.
2: Google Tab for menu. Swipe two fingers do for continuous reading. Tap and hold to select text. Z zakłopotaniem wstyd mu było, że starzec był świadkiem jego przesądnego lęku.
0: Książka otworzyła się dokładnie w tym miejscu, w którym ją zamknąłem wcześniej. Nie musimy ustawiać zakładek, chociaż oczywiście można to zrobić. Program pamięta doskonale, w którym miejscu zakończyliśmy czytanie. Po drugie, podpowiada nam dosyć dużo. No niestety po angielsku, natomiast jest to dosyć proste informacje. I co ważniejsze, w Kindlu nie ma jakichś specjalnych gestów. Te gesty, których się używa na co dzień, to są te same gesty, których można używać w Kindlu. A więc dwoma paluchami w dół.
2: zakłopotaniem. Wstyd mu było, że starzec był świadkiem jego przesądnego lęku.
0: Sobie
2: książę królewskiej gwizdom czasem nie powinien okazywać podobnej słabości, zwłaszcza stając na progu dorosłości.
0: Jednak Taita znał go lepiej niż inni, był dopiekunem emperorów na lękości, był najbliższym przyjaciółce czarodziejstwa. Wyraz twarzy Taity nie uległ najmniejszej zmianie, lecz mimo dzielącej ich odległości jego stare oczy zdawały się wyjąć zacisane na drogę Nefera. Dostrzegając i rozumiejąc wszystko, Nefer odwrócił się i wyprostował w boku swego ojca, potrząsającego wodzami i poganiającego konie uderzeniem i długiego bicza. Dolina otwierała się bez ostrzeżenia. Przechodząc w olbrzymi amfiteatr, właśnie
2: wróciło
0: się na następną stronę. I dalej kontynuuję czytanie.
1: To ja od razu zapytam, czy można się tego dźwięku i tej takiej przerwy w momencie przewracania stron w jakikolwiek sposób pozbyć?
0: Nie. Nie, to trzeba... Znaczy, dźwięku można się pozbyć poprzez wyciszenie. Zresztą zaraz wypróbujemy, czy...
2: Wyciszenie włączone.
0: Czy mówię prawdę.
2: Przechodząc w olbrzymi amfiteatr, kryjący w swym wnętrzu
0: napier,
2: pokruszone
0: mimo
2: miasta Galala. Widok tego słynnego pola bitwy przepełnił Nefera podniecenie.
0: Z głowy Santa i Kawalczyku, tybu Buktanus, książę Harra,
2: rozbił mroczne siły zagrażające istnieniu Egiptu. Było to ponad 60 lat temu, lecz Taita opowiedział mu wszystko z najdrobniejszymi szczegółami, a jego opowieść była tak barwna, że Nefer miał uczucie, jakby znajdował się tutaj owego krwawego dnia. Ojciec Nefera, Bóg i faraon Tamose, podprowadził rydwan do zmurszałych kamieni zrujnowanej bramy i osadził konie w miejscu. Za nimi setka rydwanów. Kolejno wykonała zgrabnie ten sam manewr.
0: Nie ma co prawda tego dźwięku, natomiast chwilowa przerwa jest.
2: Wyciszenie wyłączone.
0: Jest nadal przy przerzucaniu stron. Za to między stronami możemy się przerzucać szybciej takim standardowym gestem, czyli trzy palce w lewo, trzy palce w prawo.
2: Kolejno wykonała zgrabnie ten sam manewr.
0: To są przesuwanie strony w przód, stronę w tył. Teraz jak obsługiwać to urządzenie? Takie są dwa podstawowe gesty tak naprawdę. Pierwszy to jest podwójne stuknięcie w ekran.
2: Menu on.
0: Gdziekolwiek.
2: Return to bok.
0: I włącza nam się w tej chwili menu do obsługi.
2: Back.
0: Domyślnie jesteśmy ustawieni na powrót do książki.
2: Back. Wydarzony.
0: Ale mamy tutaj różne rzeczy.
2: Przycisk. Wielf options.
0: Na przykład View Options.
2: Przycisk.
0: Można sobie przełączyć na takie różne schematy kolorystyczne, które są, mogą być wygodniejsze do czytania. Dla osób niewidomych jest to obojętne, natomiast dla osób słabowidzących może być interesujące.
2: Przycisk. Brightness 100%.
0: Można też regulować sobie jasność. Można sobie powiększyć czcionkę albo zmniejszyć. W naszym przypadku można sobie oczywiście pozmniejszać tą czcionkę, żeby mieć te przerwy i dźwięki przerzucanych kartek rzadziej. Przyznaję, że mi one nie przeszkadzają. Nawet powiem, że ta przerwa, to przewracanie kartki jest takie dla mnie przynajmniej pozwalające na zachowanie kontroli nad tym, jak długo coś czytam książkę. To podobno jest dosyć ważne przy czytaniu, żeby te kartki przewracać, więc mi to nie przeszkadza, ale jeżeli ktoś potrzebuje, może sobie tą czcionkę tak zmniejszyć, że te kartki się przewracają stosunkowo rzadko.
2: Georgia.
0: Tu można sobie jeszcze ustawić inną czcionkę.
2: Okej,
0: można ustawić sobie zakładki.
2: Przycisk.
0: I zawsze na początku jeszcze tego menu jest przycisk Home. Przycisk Home służy do tego, żeby wrócić.
2: Przycisk.
0: Do tego okna głównego, gdzie mamy wyświetlone te książki, nasze urządzenie.
2: 9900, Mazowia 1, Jacek, kropka, Zagrozny, Małpa Post.
0: To teraz pokażę książkę. To jest plik do CX.
2: Menu, do Google Tab for Menu.
0: Z takim moim opracowaniem.
2: Tak, Penfold to Select Text. Niepełnosprawni użytkownicy, niepełnosprawność jest pojęciem bardzo szerokim i mieszczą się w nim także zjawiska.
0: Zatrzymamy. I teraz pokażę drugi gest, który jest istotny przy obsłudze tej aplikacji, mianowicie stuknięcie i przytrzymanie.
2: Menu on. Back. Wydasz. Wielf options. Gotow. Przycisk. Wielf options. Back. Wydasz. Return to bok. Menu off.
0: Chyba mi to nie wyszło.
2: Double tap for menu. Swipe for fingers do wyfor. Słabowzroczność. Request selectioned. Pink hit hit. Przycisk.
0: I teraz tak. Tu mamy takie różne opcje, które są dostępne dla osób widzących, które są dla nich pomocne. Mianowicie można sobie pewne fragmenty pozaznaczać kolorystycznie. Zakładam, że dla osób słabowidzących to też jest interesująca opcja, bo można sobie fragment tekstu zaznaczyć, tak jak się markerem zaznacza na papierze. Można sobie na różowo, na niebiesko, na żółto, na pomarańczowo, można sobie pozaznaczać. Dla nas może te opcje nie są bardzo ciekawe, ale dla nas są następne ciekawe. Otóż możemy sobie udostępnić to. ale zanim to pokażę taki fragment, gdzie firma Amazon rozwiązała świetnie sposób zaznaczania kawałka tekstu, który jest dostępny za pomocą voiceovera. Mianowicie mamy taki element jak lewy kraniec i prawy
2: regulacja
0: tej regulacji.
2: Left most selection, daltonizm. Słabowzroczność, ślepota, myślnik.
0: Ustawiamy sobie
2: ślepota.
0: Lewy koniec selection, jakby.
2: Ślepo, ritmos, selection, edge,
0: i prawy. Regla,
2: drugi. Niepełnospraw, drugi. Światło, daltonizm. Światło, wstręt, drugi. Selection, no, ślepota, słabowzroczność, światło, wstręt. Selection, ślepota, słabowzroczność, daltonizm, światło, wstręt.
0: I zaznaczyliśmy sobie teraz te cztery wyrazy. Coś, czego w iBooks, o ile wiem, się zrobić nie da. I teraz co możemy zrobić z tymi czterema wyrazami zaznaczonymi?
2: No definition font.
0: Ano możemy, to pokażę na książce anglojęzycznej, bo to niestety nie działa po polsku. Ale możemy na przykład wyszukać to w wyszukiwarce Google.
2: Wikipedia.
0: Albo przejść do Wikipedii. Niestety domyślnie przechodzi do angielskiej Wikipedii, w związku z tym to narzędzie akurat nie jest bardzo, bardzo przydatne, w tym momencie przynajmniej dla polskich użytkowników. Ale możemy też udostępnić. Możemy udostępnić przez Twittera albo Facebooka. Ja Twittera tutaj nie skonfigurowałem, natomiast skonfigurowałem Facebooka, więc tu sobie to udostępnię.
2: Pole tekstowe.
0: Pojawia nam się okienko takie, żeby dodać ewentualny komentarz. No i tu niestety się okazuje, że dostępność Kindle tego na iOS gdzieniegdzie zawodzi. Mianowicie
2: pole tekstowe.
0: Możemy się przemieszczać między tym okienkiem i klawiaturą, ale nam fokus nie wskakuje w ogóle na przycisk, który tu jest.
2: Share. Przycisk.
0: Share. On jest po prawej stronie, mniej więcej na środku ekranu, więc trzeba go sobie palcem znaleźć. Stukamy dwa razy.
2: Do Google Tab for menu. Swipe for fingers do for continuous running.
0: Już.
2: Tap and hold to select text.
0: Już udostępniliśmy. Mogliśmy tam oczywiście coś dodać w tym polu tekstowym, ale jak ktoś chce, może teraz sprawdzić na mojej ścianie na Facebooku. Powinien się pojawić ten fragment naszej książki.
1: To ja przy okazji zapytam o jeszcze taką jedną rzecz a propos tego drugiego menu, które pokazałeś. Czy tam jest jakaś opcja, jeżeli się rozmyślimy i stwierdzimy, że nie chcemy tam niczego robić, żeby z tego menu wyjść? Bo jakoś, szczerze mówiąc, chyba mi to umknęło.
0: Zwyczajny gest, dwa razy, znaczy trzy razy paluchami góra-dół robimy i wychodzimy z tej
2: Także zjawisko,
1: aha, w których niezwykło się.
0: Jeszcze jest taka jedna rzecz, też o ile pamiętam, w iBooks to nie działa. Paluchem możemy sobie na ekranie dotykać i zaznaczać sobie w ten sposób poszczególne linie.
2: Ślepota, słabowzroczność, daltonizm.
0: Przy iBooks zaznaczamy cały jakby akapit. Tutaj jest tak, że możemy poszczególne linie
2: można z grubsza podzielić.
0: Zaznaczać.
2: Menu
0: teraz jeszcze. Wyjdziemy na ekran główny i pokażę jeszcze książkę w takim razie po angielsku. Jest taka bezpłatna książka, no, broszurka od Amazona, jak obsługiwać ten program na iOS. No i tu są podane te wszystkie gesty. No, dużo tu informacji nie znajdziemy, ponieważ gesty są w zasadzie standardowe, więc to jest powtórzenie tego, jak używamy zazwyczaj aplikacji na iOS. Ale możemy teraz sprawdzić, jak działają te takie różne fajne opcje.
2: Ok.
0: Nie będziemy
2: odkrywać, ale... Przycisk. Left most selectioned regulacja. Do Google Tab and Hold ten drag to inserase RHE, Ritmos Selectioned G, regulacja. Do Left Most Selectioned G, Finger.
0: Finger.
2: Selection, Finger Sweep. Ritmos Selectioned G, Rit. Sweep. Finger.
0: O, więc mamy już zaznaczone tylko słowo Finger.
2: Dictionary definition, finger, ich of THE for slender your intent parts attached to either hand, or hive, if THE tunkies included, a part of a glove intended to.
0: Jak widać, mamy teraz definicję słowa, które sobie zaznaczyliśmy. Ono pochodzi z takiego słownika języka angielskiego. O ile pamiętam, to jest Oxford English Dictionary.
2: Switch dictionary. Przycisk.
0: Można sobie przełączyć nie ma polskiego słownika od razu. Są jakieś chińskie, angielski, niemiecki, francuski, polskiego jeszcze żadnego nie ma, więc dlatego ta opcja nie bardzo działa. Znaczy, no, sensem nie działa w tekstach polskich.
2: Google, przycisk.
0: Możemy sobie oczywiście wyszukać.
2: Przycisk.
0: I możemy sobie też wyszukać w Wikipedii. Tu już na pewno zadziała jakoś tam, ale możemy też
2: przycisk.
0: Pełną definicję sobie przeczytać.
2: Do Google Tab for Menu.
0: I tu nam się wyświetla do pewnego stopnia jakby druga książka, właściwie przynajmniej artykuł z tą definicją. No to oczywiście brzmi bardzo dziwnie, jak to się czyta po polsku, natomiast oczywiście możemy sobie przestawić na
2: nagłówki,
0: język angielski.
2: US, English.
0: I posłanka angielska.
2: Each of the four slender jointed parts attached to either hand, or five, if the thumb is included, a part of a glove intended to cover a finger, a measure of liquor in a glass, based on the breadth of a finger, two fingers of brandy, an object that has roughly the long, narrow shape of a finger, a shepherd finger, Czarny quadrat V, with OBJ, one touch or feel with the fingers, the thin man fingered is mostap.
0: Okay.
2: Domyślny język, PLP.
0: Przełączymy z powrotem
3: na polski.
2: Domyślny język,
0: PLP. Po brytyjskim posłuchamy. Może będzie lepiej brzmi.
3: Finger M. Each of the four slender jointed parts attached to either hand, or five, if the thumb is included, a part of a glove intended to cover a finger, a measure of liquor in a glass, based on...
0: Okej. Teraz oczywiście musimy tak samo jak w przypadku zwykłej książki...
3: Return to dictionary.
2: Polski.
0: Przestawimy.
2: Back. Return to dictionary. Bo Clark. Oxford Dictionary of English.
0: O właśnie, Oxford Dictionary of English.
2: Back. Przycisk. Home. Przycisk. Kindle for iOS, home, przycisk. All items, okay. Przycisk. Kindle for iOS, accessibility, gestures,
0: preferences, jeszcze, jeszcze jedną rzecz będę chciał pokazać.
2: Menu, tab for menu. Swip for fingers, don't for continuous radio.
0: Menu on. Nie wyjdzie.
2: Return, back, view options, przycisk. Widget TV, przycisk, black TV, przycisk, menu off. Do Google tab for, selection, ukośnik, dictionary, menu, and spax, th, word.
0: Wiedziałem, że coś nam nie wyjdzie.
2: Menu on.
1: To jest taki menu urok prezentacji na żywo.
2: Przycisk.
0: Tak.
2: Goto. Przycisk.
0: O, go to mamy taką jeszcze opcję. Ponieważ mamy już książkę,
2: goto. Sance. Przycisk.
0: To książki są przygotowane no, w bardziej taki strukturalny sposób.
2: Goto. Nagłówek. Cover.
0: Więc możemy przejść sobie do okładki książki.
2: Table of contents.
0: Do spisu treści.
2: Beginning.
0: Do początku książki.
2: Locavion, wielokropek.
0: Może do pewnego, na przykład do pewnej strony albo do pewnego rozdziału.
2: Nota available for article, book extras.
0: I jeżeli mamy także do books extras, czyli takich jakby dodatków. Natomiast tu nas poinformowało, no poinformował VoiceOver, że akurat to jest niedostępne w tej książce.
2: Notes i marks.
0: Tutaj są notatki i zakładki.
2: Nota available for article, x-ray, wydarzone. Before y go.
0: Jest jeszcze Before You Go, to jest taka jakby, może splash screen bym to nazwał, że taki dodatek do książki. Ale możemy oczywiście przejść do spisu treści. I tu możemy sobie czytać sobie poszczególne elementy spisu treści. Akurat ta książka nie jest bardzo bogata, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest bardzo króciutka. Natomiast to może być bardzo, bardzo przydatna opcja.
1: I jak rozumiem, te elementy, o których wspomniałeś, to dotyczą raczej tylko książek w formacie MOBI. Jeżeli spróbujemy coś takiego zrobić na pliku wordowskim, to specjalnego efektu nie uzyskamy.
0: No... nie wiem. Akurat ten plik, który mam, nie ma spisu treści. Ale możemy spróbować, no, co nam szkodzi.
2: Przycisk.
0: Bo mam tutaj taki całkiem ładnie zestrukturyzowany.
2: Kindle for iOS Accessibility. Mazowia 1, Jacek, kropka, zadrozny, małpa post, kropka, menu, do Google Tab for menu. Swipe for fingers, do for continuous running. Pink hit hit, blue hit, yellow hit hit, orange hit hit, delete, zreate anute, share, przycisk. Left most selectioned go. Regulacja. Do Google Tab for menu. Swipe for fingers, do for continuous. Pink hit hit, przycisk.
0: W sumie, nie wiem, coś się zachowuje teraz mi dziwnie.
2: Do Google Tab for menu. Swipe for fingers, do for... Daltonizm, światło w stronę. Pink hit hit. Blue, yellow hit, orange hit hit. Delete. Zreate anote, share. Przy left most select, read most select, no definition font. Switch dict. Google, przycisk, Wikipedia, przycisk. Do Google Tab for Menu. Swipet for Fingers do Wyforcą Tinuous Reading.
0: No właśnie teraz nie wiem, co mam powiedzieć, ale nie reaguje na pierwszy gest. Reaguje tak, jakbym był, ale spróbujmy w takim razie odwrotnie.
2: Światło wst... Pink, no definition found.
0: Do Google Tab for Menu. Dwukrotnie stukam, to się otwiera tam z przytrzymaniem.
2: Menu on. Return back. Wielf options. Gotow.
0: No dobrze, teraz zadziałało.
2: Gotow. Cancel. Gotow. Nacover.
0: Okładka.
2: Notowa i label
0: tak of contents. Wpisu treści nie ma.
2: Beginning.
0: Początek jest.
2: Location, wielokropek.
0: Mamy location.
2: Notowa i label for tistikle, bok extras. Location, wielokropek.
0: Zobaczymy, co mamy.
2: Przecinek, location, pole tekstowe, edycja. Of 439.
0: No dobrze, location. Przejdźmy.
2: Pole tekstowe,
0: przykład.
2: Stawiania na końcu. 5. 5.
0: Do strony 55.
2: OK, przycisk. Menu off. Do Google Tab for Menu. Swipe for 2012 roku jest także wskazany w...
0: No, także przeszliśmy sobie. Czyli być może, że gdyby ten plik zawierał także spis treści, to może by zadziałało, ale no, tego nie jestem w stanie tak na szybko przygotować, więc tego teraz nie sprawdzę. Zastanawiam się, co jeszcze by można było tu pokazać ciekawego.
2: Return to book like.
0: Nie wiem. Dalej mamy rzeczy bardzo podobne do tego, co mamy w innych czytnikach, czyli na przykład możliwość stawienia zakładki w dowolnym miejscu.
2: Return to book.
0: Natomiast tutaj nie ma co tego specjalnie pokazywać.
2: Przycisk.
0: Okej.
2: All items. Przycisk. Open for more options. Mazowia 1. Jacek.
0: Pokazywałem już też, że można wyrzucić sobie książkę z urządzenia. Tutaj mamy taką książkę powitalną od Amazona, to spróbujmy ją sobie wyrzucić.
2: Aha, delete permanentle, przycisk, cancel, delete, cancel.
0: Aha, czyli tą książkę musimy wyrzucić już całkowicie.
2: Delete permanentle, przycisk.
0: Nie, nie będziemy jej wyrzucać całkowicie. Wyrzucimy jakąś inną.
2: Kindle for iOS accessibility desktop.
0: Na przykład to.
2: Mams, Michael. Bog, do remove from device, przycisk.
0: I wyrzucimy z...
2: 9993.
0: I przechodzimy sobie teraz.
2: Zaznaczone. Devi. Zaznaczone. Zout. Przycisk.
0: To chmurki.
2: Zaznaczone.
0: I zobaczymy, co tu mamy.
2: Mazowia 1. Jacek. Kindle for iOS Accessibility.
0: Jak widzimy, mamy tą książkę z powrotem. Teraz wystarczy stuknąć dwa razy w nią.
2: Kindle for iOS Accessibility.
0: Preferencje
2: guide. Jams. Michael. Download finished.
0: O. Kindle for iOS Accessibility. Nam, że książka jest już pobrana. A więc możemy z powrotem zajrzeć na...
2: Settings. Switch to grid view. Set zaznaczone.
0: Device. Do urządzenia i ona tu powinna Device być.
2: 9009 Kindle for iOS Accessibility Desktop. I preferencje guide. Jams, Michael.
0: No i tak to mniej więcej działa. Mnie się wydaje, że to jest rozwiązanie dużo fajniejsze niż iBook z dużo większymi możliwościami. Chociaż przyznaję też, że brak obsługi EPUB-a i PDF-a jest tu wadą. No i to, że jednak gdzieniegdzie ta dostępność nie jest taka skończona, że można jeszcze parę rzeczy poprawić. Ale aplikacja jest naprawdę fajna i gorąco ją polecam.
1: Z racji tego, że podejrzewam, że sporo naszych słuchaczy posiada książki w formacie tekstowym, to zapytam cię o taką rzecz, co z kodowaniem tych plików, bo ja z własnego doświadczenia zaobserwowałem, zresztą o tym także było co nieco napisane w sieci, chociażby na Makowisku pisał o tym Robert Hedzyk, no że na przykład książki zakodowane w Unicode, w UTF-8 mają problemy i mi to rzeczywiście też nie chciało działać. Książki zakodowane w stronie kodowej Windows, czyli w 1250, poszły bez problemu. Książki tekstowej w Unicode po prostu nie przyjął mi Kindle w ogóle na serwer, kiedy wysyłałem ją na maila.
0: No cóż, problemy z kodowaniem plików tekstowych były od zawsze i jakby no, trzeba się z nimi pogodzić. Narzędzia do konwersji są tak proste, że już łatwiej się nie da. Ja używam Notepad++ i tam po prostu się otwiera taki plik, wybiera opcję zakodowania w formacie ASCII i już.
1: Ale teraz można prościej. Okay. Teraz można prościej, bo nawet notatnik Windowsowy coś takiego oferuje, także nie jest to problem. Natomiast myślę, że warto zwrócić na to uwagę słuchaczy, no, którzy mogliby się zdziwić, że mają jakieś dokumenty, a po prostu nie chce ich program przyjąć. Jeszcze zapytam, czy próbowałeś wysyłać do Kindla pliki spakowane zipem? Bo też istnieje taka możliwość, że można kilka książek wrzucić w taką jedną paczkę i wysłać.
0: Nie, przyznaję, że tego nie próbowałem. Raczej eksperymentowałem po prostu z różnymi formatami, ale z pakowaniem nie. Wedle zapewnień producenta to działa, natomiast nie wytestowałem tego. A co do pierwszego pytania na temat plików tekstowych, wydaje się, że to jest jednak czytnik książek. Więc ta obsługa plików tekstowych to raczej jest chyba taki ukłon w stronę użytkowników, a nie coś, co się powinno robić, bo taki plik tekstowy tak naprawdę książką nie jest, nie ma tam żadnej struktury, nie ma informacji, tych metainformacji o wydawcy i tym podobnych, no to jest takie coś, no, co książką tak właściwie nie jest. Więc dobrze, że to w ogóle jest tak naprawdę, bo mogłoby tego nie być. Natomiast co do kodowania, to tak, to troszkę się dziwię, że chyba podstawowym kodowaniem powinien być Unicode, a nie plik, nie format Windowsa, no ale tak zrobił to Kindle, no i wszystkie moje książki właściwie są w tym formacie, te tekstowe w formacie Windows, więc mi to nie przeszkadza. Trzeba tylko o tym po prostu pamiętać.
1: A czy ta chmura, do której dostajemy dostęp, czy wyczytałeś może co nieco o jej ograniczeniach, jeżeli chodzi o pojemność? Czy to jest tak, że tych książek możemy sobie tam wrzucać ile chcemy i tak naprawdę nie ma jakichś ograniczeń?
0: Jedno i drugie. Co prawda nie wyczytałem, jakie ma ograniczenia na własne pliki, natomiast nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o książki kupione w Amazonie. To sobie można kupić dowolną ich ilość i mieć w tej chmurze. Przy czym od razu mówię, że kupienie to nie tylko wydane pieniądze, bo Amazon oferuje ogromną liczbę książek darmowych. To sobie wystarczy wejść na stronę Amazona, kliknąć na Free Books i tam jest gigantyczny wybór książek. Także można sobie nimi zapchać iPhone'a i czytać dniami, nocami do końca życia. Teraz tak, co do księgarni i polskich książek. Regulamin tej księgarni nie pozwala na publikowanie książek w języku polskim. W związku z tym oficjalnie książek po polsku tam nie ma. Nieoficjalnie jest tak, że autorzy e-booków publikują je trochę oszukując, to znaczy zaznaczając, że książka jest po angielsku, a w treści opisując, że jest po polsku. Natomiast jeżeli ktoś zostanie na tym przełapany, no to książka jest oczywiście blokowana. Bo warto też wiedzieć, że Amazon to jest nie tylko księgarnia, ale to też jest taka platforma do self-publishingu. Tak naprawdę każdy może w Amazonie wydać książkę, umieścić ją tam, no i jeżeli ktoś mu zechce za nią zapłacić, to zarabiać na niej. Natomiast jeżeli ktoś chciałby to robić po polsku, to jeszcze oficjalnie tego zrobić nie może. Wielkimi krokami zbliża się Amazon do Polski. Pogłoski mówią, że będzie to w tym roku. No i jeżeli pozostałe księgarnie się nie postarają, no to myślę, że Amazon pozamiata wszystko. Bo te pozostałe księgarnie, chociaż mają czasami dobre ceny, no to jednak z takim gigantem myślę, że nie wygrają.
1: No i też pozostaje jeszcze kwestia dostępności. Jeżeli będzie możliwość, bo na razie chyba takiej możliwości nie ma. Czy jest jakaś aplikacja Amazona na iOS, za pomocą której można dokonywać zakupów? Jak to jest?
0: Kiedyś tak było. Natomiast Amazon się z tego wycofał. To się bierze stąd, że Apple pobiera za rzeczy kupione z wewnątrz aplikacji 30% marżę. W związku z tym, jak książka kosztuje na przykład $10, no to $3 trafiają do Apple'a z tego. A oprócz tego Kindle pobiera, o ile pamięć mnie nie myli, 15%. związku z tym do autora trafiłoby bardzo niedużo. Apple nie pozwala na omijanie tego systemu. W związku z tym kiedyś było tak, że aplikacja Kindle pozwalała na kupowanie książek, potem wycofali się z tego i zostawili tylko link do wersji internetowej księgarni, a potem musieli nawet z tego zrezygnować. W związku z tym książki można kupować wyłącznie przez stronę internetową. No albo oczywiście z innych urządzeń, na przykład z czytnika albo tabletu Kindle. Natomiast z poziomu aplikacji na iOS książki nie można kupić.
1: To od razu jeszcze zapytam, jak z dostępnością strony Amazonu, jak z dostępnością tej księgarni, bo skoro wspominałeś o tym, że jest tam sporo książek darmowych, to przypuszczam, że byłeś.
0: Tak, księgarnia jest dostępna w niezłym stopniu. Żeby było jeszcze lepiej, to jest tam taki link, który pozwala na przełączenie się na wersję jeszcze przyjaźniejszą, jak zapewniają autorzy. Natomiast wczoraj rozmawialiśmy o dostępności, więc mogę powiedzieć tak, nie ma serwisów doskonałych i księgarnia Amazonu też nie jest serwisem doskonałym, natomiast można się w nim stosunkowo łatwo rozeznać. Jeszcze jedno, bo tego chyba nie powiedziałem na początku, a to jest dosyć istotne. Żeby korzystać z tej aplikacji, trzeba mieć konto na Amazonie. Ono jest oczywiście bezpłatne, trzeba je sobie raz założyć, potem już i zapomnieć. Natomiast to jest niezbędne, żeby korzystać z tej aplikacji. I książek darmowych jest tam dużo, no ale powtarzam, po angielsku, w innych językach, po polsku jeszcze nie ma.
1: A zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wkroczenie firmy pana Bezosa do Polski. No a póki co po prostu polecić kolejny dostępny czytnik na system iOS po iBooks i po Blio. Kolejna alternatywa, jeżeli ktoś korzysta na przykład z dużej ilości książek zapisanych w postaci plików TXT, to, no to myślę, że jest to bardzo dobra opcja. Natomiast jeżeli ktoś ma sporo EPUB-ów zakupionych w księgarniach internetowych, to od razu jeszcze powiem, że większość z nich pozwala także na pobranie książki w formacie MOBI. Więc istnieje możliwość przeportowania sobie tych książek na czytnik Kindle i korzystania z nich. Nawet wtedy nie trzeba korzystać z tych dodatkowych programów z iBooksa czy z Blio. Natomiast jeżeli ktoś ma same EPUB-y gdzieś tam, bo wiadomo, że książki elektroniczne pozyskuje się z różnych źródeł, no to wtedy trzeba jednak jeszcze posiłkować się aplikacjami dodatkowymi. Sam Kindle wtedy nie wystarczy. A o tym czytniku mówił dziś na antenie Tyfloradia Jacek Zadrożny. Jacku, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze wystąpienie. No i do usłyszenia.
0: Również dziękuję i jeszcze raz polecam aplikację.
1: I do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze niejednokrotnie. Kolejne spotkanie z Tyfloradiem, z Tyflopodcastem na żywo na antenie Tyfloradia już w najbliższy poniedziałek po godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No i mamy to, moi drodzy, 12 dzień czerwca, środa i godzina 20:07. To oznacza, że rozpoczynamy kolejne już 236. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia. Dziś w uszczuplonym składzie, ale z dawno niesłyszaną tu osobą, Paulina Gajoch jest z nami.
2: Witajcie, witajcie.
1: Tak, i jest Piotr Machacz.
3: Dobry wieczór, witajcie.
1: I jestem ja, Michał Dziwisz, witam was bardzo serdecznie. Jeszcze Tomek Bilecki ma się pojawić w najbliższym czasie, więc jak dotrze, to na pewno też będzie miał dla was coś interesującego do przekazania. Natomiast co w ogóle dziś w Tyflo Przeglądzie? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Uzupełnienie nowości z WWDC. Pierwsze wrażenia słuchaczy z używania aplikacji Max. Nowa wersja Ableton Live przynosi poprawki dostępności. Sudety bez barier. Ruszyły zapisy na górskie wycieczki. NVGT. Nowy silnik do tworzenia gier audio. NVDA wzbogaca się o powiadamianie o aktualizacjach dodatków. W kuchni przydadzą się węflony. Aktualizacja oprogramowania do interfejsów Audient bardziej przyjazna z czytnikami ekranu. Przecena 50% na głosy Cereproc. Nowości w grach. Nadchodzą rozmowy telefoniczne z dźwiękiem przestrzennym. Xpipe, menedżer plików nastawiony na pracę zdalną. Telefony z Androidem same wykryją, że zostały skradzione. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600, powtarzam 663-883-600, lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
1: Jesteśmy na żywo, więc zapraszamy do tego kontaktu, jeżeli macie nam coś ciekawego do przekazania, bo na przykład wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, a tak się też przecież czasem zdarza. My na wiedzę absolutnie nie mamy monopolu i sobie prawdę tego nie rościmy, więc jeżeli macie ochotę nam coś przekazać, to śmiało dzwońcie, piszcie, nagrywajcie się, no i oczywiście jeżeli chcecie o coś zapytać, a my będziemy w stanie na to pytanie udzielić w miarę możliwości sensownej odpowiedzi, no to też się postaramy. Oczywiście, jak zawsze, jak w każdym Tyflo Przeglądzie. Zaczynamy naszą audycję, a zaczynamy od tematu, który gościł na początku tygodnia na antenie Tyflo Radia, czyli konferencja WWDC. Ona cały czas trwa, natomiast dla wszystkich użytkowników iOS-a i macOS-a i innych systemów Apple, to tym największym wydarzeniem jest ten tak zwany keynote, czyli no, przedstawienie, taka prezentacja najnowszych różnych funkcji systemów firmy Apple. Sporo zostało już powiedziane, co nas czeka nowego, natomiast no, jak zawsze nie wszystko. Do pewnych rzeczy użytkownicy zaczynają powoli docierać, no to o czym, Piotrze, jeszcze wiadomo?
3: O czym wiadomo? No na przykład wiadomo o tym, czego jeszcze nie ma, a co było zapowiedziane, bo na razie mamy dopiero pierwsze bety tych systemów i okazuje się, że nie wszystkie funkcje, które nawet na tym keynote zostały zapowiedziane, po prostu no, jeszcze nie są dostępne. I tak na przykład nie ma wszystkich funkcji AI, które... Na pewno przynajmniej niektóre z nich będą w którymś momencie dodane do tych bet, natomiast w becie pierwszej to nie będzie. A kiedy nawet się to pokaże, no to okazuje się, że będzie lista oczekujących. Będzie ludzie znaleźli w kodzie źródłowym, właściwie może nie w kodzie, no, w plikach generalnie zaczęli grzebać i znaleźli rzeczy, które sugerują jakieś komunikaty w aplikacjach, które sugerują, że będzie trzeba zapisać się na jakąś listę oczekujących. Samo Apple też napisało, że tak jak mówiliśmy, no funkcje AI na początku będą dostępne tylko w języku angielskim, amerykańskim. Więc język systemu, jak i język Siri będą właśnie musiały być na ten język ustawione. One będą dostępne poza Stanami Zjednoczonymi, natomiast Apple zastrzegło sobie taką informację, że na początku poza Stanami te zapytania do serwerów, które będą gdzieś tą sztuczną inteligencję dla nas wykonywać, mogą być po prostu spowolnione. Czyli przypuszczam, że jeśli faktycznie taka lista oczekujących będzie, no to raczej Amerykanie będą przed wszystkimi na tej liście, a nawet jeśli ktoś spoza Stanów się na tą listę dostanie, no to na początku gdzieś te zapytania mogą po prostu działać trochę wolniej. Także to jest taka informacja. Oprócz tego jednej rzeczy, której nie ma, a na którą na przykład ja bardzo czekam, więc no, musimy jeszcze się uzbroić w cierpliwość, to jest ta funkcja nowego macOS-a, która pozwala nam przesyłać obraz z iPhone'a i tego iPhone'a kontrolować z naszego Maca zdalnie. Za tym też idzie możliwość odpowiadania, reagowania na powiadomienia z iPhone'a na Macu. Tego wszystkiego po prostu nie ma. Aplikacja już w systemie jest, ale jest ukryta i nawet jeśli spróbujemy ją uruchomić, no to system nam wyrzuci błąd, że funkcja jeszcze nie została włączona. No i po stronie iOS'a też prawdopodobnie kod za to odpowiedzialny nie został jeszcze włączony, więc będziemy musieli po prostu na to jeszcze poczekać. Może będzie drugiej, może później pożyjemy, zobaczymy. Pewnie za 2 tygodnie druga beta się pojawi, bo tak zazwyczaj na początku te bety co 2 tygodnie się pojawiają. No, ale co mamy? W iOS-ie, na przykład w aplikacji telefon, o tym nie wspominaliśmy, ale to też zostało dodane, mamy wybieranie T9 i to jest coś, co chyba w wielu telefonach z Androidem już było wcześniej, teraz to się też pojawiło na iPhone'ie. I co to znaczy? No to znaczy dla nas tyle, że jeśli otworzymy sobie ten telefon, przejdziemy na zakładkę klawiatura, czy przyciski, nie pamiętam jak teraz to jest przetłumaczone, mniej więcej to jest ta zakładka, gdzie po prostu mamy no, w klawiaturze i możemy wybierać numery, możemy właśnie używając wybierania T9 sobie wyszukiwać kontakty, więc gdybyśmy na przykład mieli numer do Tyflo Podcastu zapisany w kontaktach, no to moglibyśmy wybrać na przykład 893 i jeśli położymy palec nad polem edycji, nad tą klawiaturą, no to będziemy widzieć wyniki wyszukiwania i prawdopodobnie w tym miejscu Tyflo Podcast nam się pojawi, no bo pod 8 mamy litery TUV, pod 9 WX, YZ i tak dalej. Jeśli ktoś kiedyś pisał SMS-y na starych telefonach, albo do dziś pisze może na Blindshellu, wiecie o co chodzi. W ten sposób będzie można z poziomu aplikacji telefon sobie wyszukiwać różne rzeczy.
1: Spotkałem się z takimi głosami gdzieś tam wśród społeczności, zwłaszcza anglojęzycznej, że czy w dzisiejszych czasach w ogóle coś takiego jest przydatne. Ja uważam, że zwłaszcza tam, gdzie to rozpoznawanie głosowe działa różnie, a wybieranie głosowe w przypadku iPhone'ów miało swoje dobre i gorsze czasy i to działa bardzo różnie. Ja szczerze mówiąc teraz to nawet nie wiem, jak to działa i jaki jest to etap, bo pamiętam, że kiedyś naprawdę działało to bardzo fajnie, a potem zaczęły się z tym jakieś problemy i ten telefon zaczynał dzwonić do ludzi, do których absolutnie nie chcieliśmy się łączyć, więc jakoś odzwyczaiłem się po prostu od używania tego, a dzięki temu właśnie, dzięki takiej funkcji, to mamy kolejną metodę na szybkie przywoływanie kontaktów.
3: Dokładnie i to działa bardzo fajnie, więc myślę, że wielu osobom to się na pewno spodoba. No, też takie przyciski na klawiaturze numerycznej są dużo większe niż litery na takiej tradycyjnej klawiaturze, więc myślę, że takie wybieranie jest łatwiejsze w wielu sytuacjach. Co jeszcze możemy sobie dostosować? Jeśli chodzi o VoiceOvera, no to mamy nowe opcje, które pozwalają nam zdecydować, jak dokładnie telefon ma nam złagodzać dźwięk. To jest ta funkcja, którą no, można sobie włączyć lub wyłączyć, która powoduje, że kiedy VoiceOver mówi, dźwięk innych aplikacji się na moment cisza. No i teraz możemy zrobić dwie rzeczy nowe. Po pierwsze, możemy zdecydować, żeby ten dźwięk zawsze był ściszony, kiedy VoiceOver jest włączony, więc podobnie tak jak w NVDA, czy w narratorze, czy w ZSL, że też już tak takie funkcje były w czytnikach ekranu na Windowsie, więc na iPhone'ie też teraz możemy zdecydować, żeby ten dźwięk zawsze był ściszony, kiedy VoiceOver jest włączony. A druga rzecz, no to jest taka, że możemy zdecydować, o ile ten dźwięk ma być złagodzony. Mamy teraz suwak głośności, domyślnie jest ustawiony na 180%, czyli no VoiceOver będzie, czyli ten dźwięk innych aplikacji będzie o 80% ściszony w porównaniu do VoiceOvera, no ale też można go sobie ustawić tak jak chcemy, więc jeśli chcielibyśmy, żeby to złagodzenie było mniej ekstremalne lub nawet bardziej, może da się ten dźwięk całkiem wyciszyć, nie patrzyłem do dokąd ten suwak można ustawić, natomiast to sobie można zdecydować. Mnie to też bardzo cieszy, ja na przykład mam generalnie to wyłączone, ale może teraz sobie czasami to zostawię w sytuacji, kiedy chciałbym, żeby to złagodzenie było troszeczkę mniej gdzieś agresywne. To jest też o tyle fajne, że to można sobie w czynnościach ustawić dla poszczególnych aplikacji, więc no myślę, że tutaj też kolejna bardzo mała, ale zarazem bardzo praktyczna funkcja. Kolejne funkcje zresztą też wydaje mi się są bardzo praktyczne, mianowicie rozmawialiśmy o nowościach w usłudze SharePlay, między innymi o tym, że będzie można teraz przejąć kontrolę nad iPhone'em kogoś po SharePlayu, więc jeśli chcemy komuś udzielić zdalnej pomocy na przykład, miejmy nadzieję, że to też będzie dostępne, ale to nie jedyna nowość związana z SharePlay. Bo okazuje się, że jeśli na przykład mamy imprezę ze znajomymi i słuchamy sobie muzyki na portalu Apple Music i kogoś iPhone jest podłączony do głośnika Bluetooth na przykład i ta osoba generalnie organizuje, powiedzmy, tą imprezę, zajmuje się odtwarzaniem muzyki, to inne osoby teraz też będą mogły się połączyć z tą sesją SharePlay, a przypominam, że od jakiegoś czasu można to zrobić nawet zbliżając telefony do siebie, więc uruchomienie takiej sesji SharePlay jest łatwiejsze niż kiedyś. To każdy, nawet te osoby, które nie mają aktywnej subskrypcji Apple Music, będą teraz w stanie sterować tą kolejką. Więc nawet jeśli nie mamy jakiegoś bardzo inteligentnego głośnika, mamy po prostu telefon, mamy jakiś głośnik Bluetooth, ale chcemy, żeby każdy sobie jakieś piosenki dodawał, sterował tą kolejką, no to teraz będzie bardzo łatwy sposób,

Dobrze, i jeszcze jedna nowość, jeśli chodzi o tym razem Apple Pay, i myślę, że to jest też zwłaszcza coś, co może nam się przydać, zależnie od tego, o ile nam to ułatwi sprawę i czy to będzie w ogóle dostępne u nas na początku. A mianowicie w przypadku niektórych banków na niektórych rynkach będziemy mogli do usługi Apple Pay dodać kartę, po prostu zbliżając ją do telefonu. Czyli tutaj pewnie będzie chip NFC uaktywniany jakoś zbliżeniowo, żeby dane tej karty przynajmniej w jakimś stopniu sczytać. No myślę, że to jak najbardziej może być coś, co wielu osobom się przyda, znacznie ułatwi nam dodawanie kart do Apple Pay. No mówię, zobaczymy, czy to będzie dostępne u nas. Nie było nigdzie doprecyzowane, w jakich krajach to będzie dostępne, w jakich bankach. Nie jest powiedziane, że to jest na przykład coś, co będzie tylko w Stanach, tylko po prostu jest właśnie powiedziane tak, że to w niektórych rynkach będzie to oferowane. No, miejmy nadzieję, że u nas też, jak nie na początku, to może w przyszłości. Następnie macOS, bo tutaj też kilka rzeczy odkryliśmy po czasie. Na przykład, jeśli chodzi o VoiceOvera, wspominaliśmy o tym, że będzie teraz można wszystkie skróty klawiszowe dostosować, więc nie tylko te, które mogliśmy sobie przepisać na przykład do gładzika czy do klawisza Option, czyli ten Keyboard Commander tak zwany, który teraz w ogóle zmienił nazwę, teraz to się po prostu nazywa polecenia z klawiszem Option, więc bardzo prosta nazwa. Natomiast jeśli chodzi o gładzik, pojawiła się nowa opcja, która wcześniej była dostępna jako na przykład narzędzie, które Arek Świętnicki zrobił, a mianowicie możemy poprosić VoiceOvera, tak jak na iPadzie zresztą, na iPadzie też to od iOS-a chyba 17 jest dostępne, że kiedy VoiceOver jest włączony, trackpad, czyli gładzik ma być po prostu ignorowany. Więc jeśli podczas pisania często gdzieś dotykamy tego gładzika, klikamy w różne miejsca, gdzieś ten kursor nam zaczyna uciekać, no to możemy teraz po prostu poprosić, żeby ten gładzik był wyłączony, no i wtedy no, możemy na nim sobie machać, ile chcemy, klikać, nic się nie będzie działo, no chyba, że wyłączymy VoiceOvera i wtedy ten gładzik będzie działał. Na ten moment to też wyłącza obsługę poleceń gładzika, więc nie możemy mieć tak zrobione, że sobie włączamy tą obsługę gładzika, gdzieś sobie wykonujemy gesty, ale potem ją wyłączamy i ten gładzik jest po prostu wyłączony. Natomiast przypominam, to jest beta 1, pewnie jeszcze kilka bet będzie, więc bardzo możliwe, że to w przyszłości tak będzie działać. No może nie, no nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast taka opcja się pojawiła i myślę, że to jest znów coś bardzo małego, ale bardzo praktycznego. Następnie samouczek, który na Macu był od początku, natomiast okazuje się, że przy okazji tego, jak na iOSie pojawił się samouczek, iOS samouczka nie miał, przynajmniej oficjalnego, jakieś nieoficjalne aplikacje było i nawet chyba kilka takich aplikacji było, to Apple wykorzystało sytuację, żeby na Macu ten samouczek też zaktualizować. No i ten samouczek składa się z kilku rozdziałów, od takiej podstawowej obsługi VoiceOvera po pracę w internecie i rozdział o zaawansowanych poleceniach, który nawet opowiada o rzeczach takich jak skrót WOI, czyli ten wybór elementu i takie inne zaawansowane funkcje. Więc tutaj też no fajnie, że Apple przy okazji no, postanowiło też ten makowy samouczek odświeżyć i on teraz po prostu ma troszeczkę inną budowę, ale generalnie uczy no, tego samego, ale też przy okazji paru nowych rzeczy. I na koniec nowość kolejna w Safari poniekąd, mianowicie w poprzedniej wersji chyba macOS 14 właśnie została dodana funkcja, że z poziomu Safari, z menu plik, z każdej strony internetowej możemy sobie stworzyć aplikację. No i taka aplikacja dodaje nam się do doku, możemy ją sobie skopiować, no a kiedy ją otworzymy, no to po prostu ładuje nam się ta strona z naszymi wszystkimi ciasteczkami i tak dalej, ale też pozbawiona takich typowych elementów przeglądarki, więc nie mamy paska adresu, no po prostu wyświetla się nam jak tradycyjna aplikacja, więc to jest fajny sposób, żeby sobie skróty do różnych aplikacji zrobić. No i w najnowszej wersji została dodana, wydaje mi się, bardzo fajna sprawa, a mianowicie w takich aplikacjach możemy teraz instalować różne rozszerzenia, bo wcześniej tego nie było, więc rozszerzenia były no, tylko jeśli wchodziliśmy na daną stronę z poziomu Safari, ale teraz na przykład gdybyśmy chcieli sobie zrobić aplikację do powiedzmy YouTube'a i w tym YouTube'ie sobie zainstalować rozszerzenie Sponsor Block, które nam przewija automatycznie wstawki sponsorów, które ludzie dodają do filmów na YouTube'ie, no to możemy teraz sobie tak zrobić, to rozszerzenie sobie dodać, do tej
aplikacji YouTube, którą sami sobie zrobiliśmy, no i po prostu mieć dostęp do

do tej opcji. I na koniec WatchOS, wiadomo, rzecz, o która wcale nie była wspomniana przez Apple ani na stronie, ani podczas keynote'a, a ludzie ją odkryli. Myślę, że to jest coś, co ucieszy wiele osób. Mianowicie mamy w końcu personalizację dźwięków. I to podobnie jak na iPhone'ie, możemy sobie zmienić dźwięk na wszystkie powiadomienia, dźwięk na dźwięk dzwonka, kiedy ktoś do nas dzwoni, dźwięk na SMS-y, czy wiadomości właściwie, dźwięk na kalendarz i na pocztę, więc mamy takich kilka podmenu, w których możemy sobie dźwięki wybrać i nawet mam dla Was próbkę. Nie wszystkie dzwonki, co ciekawe, w tej pierwszej becie działają. Są takie dzwonki, które po wybraniu z listy po prostu nie wydają z siebie żadnego dźwięku. Nie wiem, czy tam po prostu są tylko jakieś animacje wizualne, czy po prostu jakoś one jeszcze nie zostały zaimplementowane. Natomiast kilka dzwonków mamy. Najpierw usłyszycie dzwonki na połączenie, a potem dźwięki na pozostałe powiadomienia. To były dzwonki na telefony. Co ciekawe, ten pierwszy dzwonek, który usłyszeliście, to był domyślny dzwonek na zegarkach, które mają modem LTE. Kto sobie kupił taki zegarek. A teraz, jak widać, on jest dostępny na wszystkich zegarkach. Jeśli komuś się podoba, to można sobie wybrać. No i ten dzwonek na środku jest nowy. Jest jeszcze kilka innych dzwonków na liście, ale one nie działają. No, ale no, myślę, że to będzie może naprawione w przyszłych betach, ale jeszcze mamy kilka dźwięków na powiadomienia.

0: No jak widać, kilka tych dzwonków jest i zobaczymy, co jeszcze się w tym WatchOSie pojawi. Na ten moment nie wiem o jakichś zmianach, na przykład jeśli chodzi o VoiceOvera, no ale jeśli jeszcze jakieś nowości się pojawią, a na pewno jeszcze będą różne rzeczy odkrywane, no i pewnie przez następne wersje beta jakieś nowe nowości też będą dodawane, no to na pewno będziemy dawać Wam o tym znak.
1: W międzyczasie Tomek się pojawił i
2: jestem,
1: się zaraz odezwie, i się już odezwał.
2: Tak,
1: ale
2: odzywam się. Dzień dobry, dobry wieczór. Mam nadzieję, że głośność jest w porządku.
1: Tak,
2: ale
1: wszystko jest w porządku. Wszystko
2: no to świetnie.
1: W porządku, ale zanim przejmiesz prowadzenie, to odbierzemy telefon, bo też już mamy słuchacza na linii. Patryk jest z nami. Witaj.
3: Witam bardzo serdecznie. Ja się specjalnie tak strzeliłem, żeby też opowiedzieć i uzupełnić o iOS 18, powiedzieć to i owo. Także zacznę może po kolei, bo tu sobie też to tak poukładałem, czyli od samouczka VoiceOver. No muszę tutaj powiedzieć, że Apple zapomniało o użytkownikach iPhone'ów starszego typu, czyli na przykład iPhone'ów SE3, tych iPhone'ów, które nie mają tego takiego dotykowego przycisku Home, bo o co chodzi? Mamy na przykład lekcję w samouczku, w której to będziemy się uczyć, w jaki sposób się korzysta z przycisku Home, jak sobie można wychodzić, ogólnie jak działa Home. I jest przedstawione, napisane coś na zasadzie, że teraz dotknij dolnej części ekranu i przeciągnij do momentu, aż usłyszysz wibrację i oderwij palec. No, problem polega na tym, że jeżeli my naciśniemy fizycznie Home, tak jak ja to mam w iPhone'ie SE 3, on nam zamknie jakby ten samouczek VoiceOver, w sensie wyjdzie nam do ekranu głównego, natomiast nie zaliczy nam kroku w ogóle tego samouczka. To samo dzieje się w przypadku, jak się uczymy, jak przełączać się na inne aplikacje. Pytanie, czy można jakoś to w geście też w ten Home przypisać sobie w poleceniach VoiceOvera? Tego jeszcze nie sprawdziłem, natomiast no, wprowadza to pewien swego rodzaju chaos dla starszych użytkowników, przynajmniej na razie już to zgłosiłem. Także mam nadzieję, że coś się z tym poprawi. I teraz druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Świetna, w końcu genialna rzecz. Braille w końcu w iOS 18 się wzięli za bary, za Braille'a, bo wreszcie ten Braille działa responsywnie. Czasami jeszcze się rozkalibrowuje, zwłaszcza kiedy na przykład wpisujemy swoje ustawienia. I na przykład mamy usyty, jak piszemy literę S i potem chcę wpisać T, no to on mi na przykład albo wstawia wykrzyknik, albo mi robi S drugi raz, i muszę drugi raz to skalibrować. Czasami muszę całe słowo wpisać od początku, bo on z jakiegoś powodu mi nie wykrył, ale jest moc. Jest responsywność, no i jest dźwięk. Wreszcie taki, jak piszemy, jak osoby widzące piszą na klawiaturze, więc poniekąd mogę się czuć jak osoba widząca, która sobie pisze, bo jest dźwięk, jest haptyka. No i nie wiem, czy to Piotrze mówiłeś, ale zmienił się gest na przywoływanie tego kursora, tej klawiatury brajlowskiej, bo teraz nie mamy klawiatury brajlowskiej w pokrętle, tak jak mieliśmy do tej pory, tylko jest do tego gest. I tutaj jest źle przetłumaczone w VoiceOverze to, bo żeby wykonać gest przywołania wejścia ekranu Braille'a, trzeba stuknąć punkt czwarty i piąty raz, i potem szybko nacisnąć literę A, czyli punkt pierwszy. Mi to niestety nie chce działać na iPhone SE. On to interpretuje jako wciśnięcie, jakbym to zrobił jedną ręką i mi wyłącza się mowa. Więc ja sobie zmieniłem po prostu gest. Natomiast ekran, teraz wejście ekranu Braille'a, słuchajcie, ma dwa tryby. Ma tryb wpisywania, nie wiem, czy ma tryb wpisywania i ma tryb edycji. I w trybie tryb poleceń i tryb wpisywania. O. I w trybie poleceń możemy sobie na przykład chodzić po ekranie głównym, możemy sobie chodzić po nagłówkach, możemy sobie nawigować po czynnościach, pokrętła w ogóle, przeciągając palcem w górę i w dół możemy chodzić po pokrętle, tak jakbyśmy pokrętłem przekręcali. Natomiast lewo-prawo jednym palcem możemy sobie chodzić po czynnościach na pokrętle. No i tutaj możemy, mało tego, kiedyś mogliśmy ekranem Braille'a sobie przeszukiwać, co mamy na ekranie głównym, nie? W sensie wpisywaliśmy literę P na przykład i wyszukiwało nam się wszystkie aplikacje. To teraz jest jeszcze lepiej, bo teraz można sobie przeszukiwać konkretną aplikację, słuchajcie, właśnie przy pomocy tego ekranu Braille'a. I mało tego, kolejna bardzo fajna rzecz, możemy sobie włączyć, żeby ten wejście ekranu Braille'a nam włączało się automatycznie, czyli jak wejdziemy sobie w pole edycji, to w momencie, jak tapniemy w pole edycji, włącza się automatyczny tryb ekranu Braille'a.
1: Czyli zastępuje nam to rozwijanie klawiatury, tak?
3: Tak, tak. Zastępuje nam to rozwijanie klawiatury. Czasami jest bug, że z jakiegoś powodu wejście ekranu Braille'a włącza się automatycznie mi w Safari. Po prostu jak się otwiera strona, nie wiem po co, ona się włącza w trybie wpisywania i można wyjść z tego trybu ekranu Braille'a na dwa sposoby, poprzez potarcie palca, bądź też poprzez gest przekręcenia i ten gest przekręcenia jest oficjalny, natomiast ten z potarciem odkryłem, że działa, więc również to można zrobić i naprawdę ten wejście ekranu Braille'a naprawdę fajnie nim można nawigować po elementach. Mało tego, jakby tego jeszcze było mało, można otwierać, słuchajcie, szampana, ponieważ ten tryb nawigacyjny w końcu pozwala na normalną, niekombinowalną edycję tekstu. Można sobie kopiować, jest gest, są w ogóle polecenia tego. Jak sobie wejdziecie w ten tryb poleceń i naciśniecie punkty pierwszy i trzeci, czyli literę K, to wam się otworzy taka sama pomoc jak trening voice-over, gdzie możecie sobie różne ćwiczyć gesty na tym. No i na przykład C, można kopiować tekst, można wklejać tekst, można zaznaczać już za pomocą tych poleceń. Także słuchajcie, no jest moc. Naprawdę jest moc. Ja ten test, ja tym Braille'em się tak naprawdę przed audycją zacząłem bawić, więc tak to są takie świeże teksty, świeże jakby moje testy. No natomiast no wreszcie ten to wejście Braille'a działa super, naprawdę jestem z niego zadowolony, responsywnie się pisze. I teraz kolejna rzecz jeszcze, której tu nie wiem, czy było wspomniane jeszcze, Piotrze, a propos Safari. Tego nie było, natomiast obecnie można sobie przeszukiwać stronę. W sensie mamy sobie jakąś tam stronę, chcemy sobie na stronie wyszukać jakieś konkretne hasło, to sobie robimy przeszukaj stronę, wpisujemy, no i w tym momencie nam pokazują się wyniki nad klawiaturą. Jak na przykład sobie, nie wiem, mamy kod słowo i wpisujemy, tylko niestety u mnie te voiceover tych wyników nie chciał z jakiegoś powodu przeczytać, więc podejrzewam, że to na razie jest jakiś błąd. Nie wiem, czy też było tutaj wspominane, kolejna funkcja voiceovera do rozpoznawania voiceover, doszło rozpoznawanie obiektów. Teraz stamtąd możemy sobie włączyć, co nam ma być rozpoznawane, jakie obiekty. Niestety tego nie sprawdziłem, ponieważ to nie działa, no i doszło, u mnie przynajmniej nie działa, no bo nie mam najnowszego iPhone'a, no i doszło rozpoznawanie obiektów dookoła nas. Tutaj kolega redakcyjny Arek Świętnicki ma iPhone'a 15 Pro i to przetestował i powiedział, że to działa. Że pokazuje, jaka jest odległość od obiektu i są wibracje, także on się tym bawił. I to używa też tej funkcji AI chyba, plus LiDAR. Natomiast co jeszcze z takich testów ogólnie, no to VoiceOver działa moim zdaniem responsywniej. Jest bardzo, słuchajcie, ciekawy błąd. Nie róbcie tego, broń Boże, tego nie róbcie. Nie odinstalowujcie aplikacji hasła, bo jeżeli to zrobicie, nie będziecie mieć w ogóle dostępu do pęku kluczy i ani tej aplikacji się nie będzie dało pobrać z App Store'a.
1: Także no to rzeczywiście.
0: Tak, beta 1, przypominamy.
1: Tak, i przypominamy, że jeżeli naprawdę nie musicie, to jej nie instalujcie, bo to po prostu, zwłaszcza na urządzeniu, które jest waszym urządzeniem codziennego użytku i z którego korzystacie, na którym działacie, to się dużo jeszcze może dziać.
0: No skoro rozmawiamy o błędach takich właśnie, które widziałem potwierdzone przez kilka osób na publicznych miejscach, to ja na przykład tego nie mam, ale mówię, słyszałem o osobach, które mają. Niektórym osobom wysypuje się aplikacja ustawienia, kiedy wchodzą do sekcji ustawień mowy w VoiceOverze.
3: Jest na to sposób.
0: Jest to dobrze wiedzieć.
3: Trzeba sprawdzić, czy nie ma zainstalowanego albo eSpeak, albo RH Voice'a. Czyli tych syntezatorów, głównie eSpeak jest winowajcą.
0: No to ciekawe, bo jak ja mam eSpeaka i mi się to otwiera.
3: Aha. No to cóż. Beta ale na przykład Arek Święcnicki ma też bardzo nieciekawy, krytyczny błąd. W trakcie rozmowy go rozłącza co jakiś czas. I to tylko się właśnie dzieje na tych iPhone'ach. Natomiast jeszcze tutaj chciałem powiedzieć a propos rozpoznawania ekranu, że tutaj mam wrażenie, Apple położyło za przeproszeniem na tej funkcji lache, bo tak naprawdę w tej funkcji nic kompletnie się nie zmienia. Próbowałem na kilku grach i jest to taka sama nędza jak poprzednio. Ja mam wrażenie, że oni tą funkcję dodali gdzieś tam w iOSie 15 czy tam 14, już teraz nie pamiętam, i ona se ta funkcja jest, ale nic kompletnie się nie dzieje, nic się nie poprawia. No i takie jeszcze moje ogólne wnioski tutaj z tym AI i z tym śmiesznym, że niby iPhone 15 Pro będzie to wymagać tylko. Ja mam wrażenie mimo wszystko, że to jest chwyt marketingowy i głupia zagrywka Apple'a, żeby zachęcić do zakupu najnowszego modelu. No bo słuchajcie, no wątpię, że ja rozumiem iPhone SE 3, dobra, no jestem w stanie zrozumieć, ale kurczę, no iPhone 15 zwykłe, iPhone 14. No przecież to są też iPhony, które mają mocne procesory i naprawdę nie uwierzę w to. Naprawdę musiałbym być totalnym idiotą, żeby w to uwierzyć, że naprawdę te procesory w tych telefonach są na tyle słabe, że nie uciągną żadnej funkcji AI.
1: Patryku, no ja bym w to uwierzył, tylko pod jednym, tylko pewna rzecz mnie zastanawia, bo zwróć uwagę, że na razie to AI to wcale nie będzie jakoś tak mocno dostępne. Ono na razie będzie dostępne nie dość, że w języku angielskim, to tylko dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych tak naprawdę, więc pozostałe rynki, no to w ogóle nie będą tym objęte i Apple tak naprawdę nie powiedziało dokładnie, kiedy to będzie. Więc ja mam wrażenie, że tu jednak chyba chodzi o kwestie sprzętowe. Mimo wszystko, bo gdyby to było rzeczywiście coś, co można sobie lekkim kosztem uruchomić, to prawdopodobnie jakby chcieliby, żeby jednak więcej osób te telefony kupiło. Ja rozumiem, że rynek amerykański jest duży i oni tam na pewno to mają największy zbyt, ale pozostałe kraje, no dlaczego tego nie uruchomili w tym momencie?
3: No być może. No. Natomiast z moich obserwacji, że tutaj powiem, że u mnie iOS 18 trzyma o wiele dłużej baterii niż 17, także tu ja jestem zadowolony. A tak dla wszystkich użytkowników, którzy chcieliby zainstalować, a mają jedyne urządzenie, zróbcie sobie kopię w iTunesie. Ja wiem, że iTunes to jest program, który no, większość osób, jedni go przeklinają, drudzy go nienawidzą, trzeci go nie lubią, ale...
1: A ja go po prostu mam. A ja go po prostu mam. I tyle tak naprawdę, bo natomiast ja go nie muszę lubić, ale on się przydaje.
3: On się przydaje chociażby po to, żeby zrobić kopię i zawsze można, jeżeli będziemy się nie przywrócić, zawsze można iPhone'a uruchomić w tryb awaryjny. Nie pamiętam, jak to się robi, ale jest do tego mnóstwo poradników w internecie i można sobie przywrócić. A jeżeli mamy w iCloudzie miejsce, no to również można zrobić kopię. No i tutaj takie przypomnienie, nie trzeba mieć konta deweloperskiego płatnego, żeby korzystać z iOS-a deweloperskim. W dalszym ciągu to działa, wystarczy się zarejestrować Apple ID i po restarcie telefonu pojawi nam się w ustawieniach iOS Developer Beta 18 i po zaznaczeniu tego już powinna pojawić się aktualizacja tegoż systemu.
1: Dobrze, Patryku. To czy coś jeszcze masz dla nas?
3: Czy coś jeszcze mam dla was? Myślę, że na ten moment to jest wszystko. Nie wiem, Piotrze, czy będziesz o Forcy mówić i o update'cie, to czy masz to przygotowane?
0: Tak.
3: Okej. Dobrze. To z mojej strony to na razie tyle. I jeszcze powiem tylko tyle, że jeżeli chodzi o aplikacje podstawowe, tylko jakieś bankowe i YouTube i takich inne rzeczy, nie natrafiłem na żadne, które nie działały. Także jestem ogólnie zadowolony z iOS-a. A czy patrzyłeś, Piotrze, jeszcze na tą funkcję, że można sobie głos swój trenować? Czy to jest dalej po angielsku, czy to rozszerzyli?
0: Jeszcze teraz po chińsku.
3: Aha,
0: ale super. Tak, to było przez Amazon powiedziane nawet na początku, ale nie, niestety polskiego jeszcze nie ma.
3: No i pewnie nie będzie. No nic. To tyle z mojej strony.
1: Dzięki, Patryku, za telefon. Do usłyszenia.
2: Przechodzimy jeszcze najpierw do komentarza, który wysłał do nas słuchacz, zdaje się.
1: Tu są tak naprawdę dwa komentarze. Okay. Akurat one się pojawiły nie pod Tyflo Przeglądem, ale pod RTV ostatnim, w którym też mówiliśmy a propos aplikacji Max, ale z racji tego, że również poruszaliśmy ten temat w Tyflo Przeglądzie, no to myślę, że nie od rzeczy będzie kilka słów na ten temat powiedzieć. Mamy komentarze od dwóch słuchaczy. Najpierw mamy tutaj wypowiedź od Mikiego i Miki napisał do nas tak. Zainstalowałem właśnie Maxa na swoim Apple TV. Pobawiłem się dosłownie chwilę, bo byłem ciekaw, czy jest ona dostępna. Jak najbardziej jest dostępna. Zapewne jakieś błędy będą, gdy zacznę jej normalnie używać. Kontrolki odtwarzacza są dostępne i da się zmienić ścieżkę dźwiękową oraz napisy. Audiodeskrypcja jest, ale w języku, w którym wyprodukowany został film. Napisy są czytane przez VoiceOvera, co nie jest częste w serwisach streamingowych. Drugim serwisem, w którym VoiceOver czyta napisy, jest Viaplay. Zatem początek Maxa jest obiecujący. Jeśli ktoś był subskrybentem HBO Max, nie musi się ponownie logować, wystarczy zainstalować apkę, a dane logowania zostaną zmigrowane automatycznie i zostaniemy zalogowani. I to jest pierwszy komentarz, ale jest jeszcze drugi komentarz od Mateusza. Z kolei na iPhone'ie to VoiceOver nie odczytuje nas w profili, trzeba sobie zrzut ekranu zrobić albo rozpoznawaniem ogarnąć, który jest który. Więc tak wygląda ta dostępność aplikacji Max.
0: To ja się może jeszcze podepnę z trzecim komentarzem w takim razie. Ja to sobie teraz przed audycją sprawdziłem w przeglądarce. Jeśli chodzi o dostępność, nie mam czego się przyczepić, bo generalnie to jest bardzo fajnie zrobione. Mamy komunikaty, kiedy nam się coś buforuje, ładuje, nawet mamy na przyciskach skróty klawiszowe podane, więc wiadomo, że można sobie strzałkami góra-dół regulować głośność, strzałkami lewo-prawo przewijać i to wszystko jest ładnie opatrzone komentarzami. Natomiast jeśli chodzi o dostępność ścieżki językowej, to ja nie wiem, co tam się dzieje, bo u mnie, mimo to, że strona mi się załadowała po polsku, wziąłem na próbę dwa filmy. Po pierwsze serial Skazana, który u mnie, co ciekawe, napisy były, jedyny dostępny język napisów to było wyłączone, a jedyny dostępny język to był angielski. Nie wiem, czy to nie było AI dubbingowane, bo jakiś dziwny był ten dubbing, ale nie wiem, polski serial powinien być dostępny po polsku, ja widziałem tylko opcję języka angielskiego. Nie wiem, czy na telefonie byłoby inaczej. A potem jeszcze sobie otworzyłem Dune, część drugą. Film, co ciekawe, na którym na stronie nawet miałem komunikat dostępna audiodeskrypcja. Tutaj już napisy miałem w 19 językach i niestety na stronie one nie są czytane automatycznie. Czytnik ekranu je widzi, ale no nie są czytane. Natomiast jeśli chodzi o dostępne ścieżki językowe, no tutaj miałem jedynie znów język angielski. Ani w wersji z lektorem, ani audiodeskrypcji angielskiej, czy w jakimkolwiek innym języku, ani śladu, mimo to, że ona jak najbardziej jest.
1: No to cóż, zobaczymy. Może to jakieś takie problemy wieku dziecięcego i ta aplikacja zostanie poprawiona i treści również na nią będą jeszcze lepiej dostępne. A tymczasem telefon mamy kolejny. Sylwester jest z nami, witaj.
4: Witam was. Sylwester z tej strony.
1: Słuchamy.
4: Mam niedobrą, wiadomo. Niedobrą, prawie telefonu w naszej klasie. Po prostu Lumenie mi powiedziano, że płyta główna jest uszkodzona.
1: Ale Sylwestrze, takie pytanie, bo no, oczywiście przykra jest to sprawa, natomiast pytanie. Powiedz mi, czy możemy ci w jakikolwiek sposób z tym pomóc?
4: Tak, bo płyta jest uszkodzona i już to nie można grać systemu tego Androida. Proponowali mi kupić nowszy model Blazie 2, ale ja chyba zrezygnuję z tego, bo za taką cenę, jak niby tam obniżą mi 400 zł, to będzie 1800 zł, ale ja sobie pomyślałem, to dobrego Samsunga można kupić.
1: No, na pewno, może niekoniecznie flagowca, ale jakiegoś na pewno kupisz.
4: Tak. I dobrego Samsunga można kupić i to tak wychodzi. Oni mi jeszcze powerbanka mi tam proponowali udźwiękowionego, ale to będzie 5 zł, to ja za 100 takiego w normalnym sklepie można kupić.
1: No tak, tylko nie udźwiękowionego w takiej sytuacji.
4: Tak, z lampkami tam, bo to jest bez lampek, a ja taki z lampkami czy za 100 mogę kupić. To nie ma sensu taki kupować.
1: Okej. Okay. Dobrze, Sylwestrze, czy my możemy ci w jakiś sposób pomóc w twoich... czy masz do nas jakieś pytanie?
4: Ja mam pytanie do... Bo ja mam Samsunga, telefon, i chodzi o klawiaturę, bo klawiatura Samsung już nie ma wpisywania głosowego. Tylko musiałem na Gboarda tego googlowską klawiaturę przyłączyć, żeby mieć wpisywanie głosowe. Co to jest? Czy po tych aktualizacjach nowych? Bo przedtem na klawiaturze Samsungowej mogłem przycisnąć i mogłem mówić i to pisało, a teraz tego nie ma.
0: Ja strzelam, że podobnie jak nas niedawno słuchacz zapytał, co się stało z przyciskiem emoji na klawiaturze Gboard, ja wątpię, żeby Samsung to usunął. Przypuszczam, że to gdzieś się ukryło. Teraz pytanie, jak to wyświetlić i tutaj myślę, że no chyba, że ktoś z was wie, może Paulina albo Tomek, bo wy macie chyba więcej kontaktu z Androidem, czy da się to jakoś przywrócić, bo strzelam, że się da, może ktoś słuchaczy będzie wiedział.
4: Bo ja musiałem przyłączyć na klawiaturę googlowską od tego Gboarda, żeby wpisywanie głosowe. Jak mówię, dyktuję, to piszę. Musiałem to zrobić.
5: Ale co przywrócić? Przepraszam, bo przez moment miałem problem z audio.
0: Zniknął przycisk dyktowania na klawiaturze Samsung.
5: Aha. A to nie wiem, bo też Samsung trochę nadpisuje chyba tą klawiaturę swoją.
4: Bo on ma dwie klawiatury. Samsungowe i googlowską, to Gboarda.
5: To szczerze mówiąc, nie wiem. Ale sprawdź, czy nie ma aktualizacji.
4: Coś postawić.
5: Może spróbuj zmienić na inną i przywrócić ją z powrotem. Może to coś da. No na ten moment trudno mi jest pomóc.
4: Na razie nie będę przywracał, bo ja mam googlowską. To znaczy, że klawiaturę Gboard ustawiono.
1: I jak rozumiem, zadowolony jesteś z tej klawiatury.
4: Tak, z tej drugiej, bo ja mam w innym kolorze ją ustawione.
1: Okej. Okay. No dobrze, Sylwestrze, to cóż, dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Czekamy na kolejne wasze wypowiedzi. Sporo ich jest, ale tu już widzę na WhatsAppie, nagrywacie się i piszecie do nas, ale może teraz zacznijmy rzeczywiście nasze tematy.
2: No to w takim razie już przechodzimy do tematów na dziś. I zaczynamy od czegoś dla tych, którzy chcieliby tworzyć muzykę. Mówiliśmy jakiś czas o tym, że Ableton Live, program właśnie do tworzenia muzyki takiej bardziej elektronicznej, staje się dostępny, a teraz staje się bardziej dostępny.
0: Tak jest, bo pojawiła się pierwsza taka duża aktualizacja do tej serii 12, konkretnie jest to wersja 12.0.5, w której to producent konsekwentnie poprawia tą dostępność i dodaje rzeczy, które dostępne nie były wcześniej, albo nawet czasami po prostu więcej opcji, które pozwalają nam tą dostępność dostosować. I tak, jeśli chodzi o nowości, to mamy 15 elementów na tej liście związane z dostępnością. Zaczynając od tego, że kontrolki, które mają 3 stany, tak, i mamy czasami pola wyboru, które mogą być częściowo zaznaczone, no teraz ten stan częściowo zaznaczony będzie oznajmiany przez czytnik ekranu. Na przykład w sytuacji, kiedy mamy zaznaczone kilka klipów, niektóre są zapętlone, ale niektóre nie, no to ten przełącznik pętli po prostu nam będzie taki częściowo zaznaczony stan w takiej sytuacji wyświetlał. No i też parę innych kontrolek w aplikacji, które podobnie się będą zachowywać. W edytorze MIDI opisy zaznaczenia będą teraz czytane opisem przygotowanym dla czytników ekranu, a nie tym, co jest wyświetlane na pasku statusu. Po prostu te opisy będą bardziej dla nas czytelne, takie bardziej słowne i logiczne. Ponadto pod menu opcje ustawienia dostępności została dodana nowa opcja. Możemy zdecydować, żeby live nas zawsze informował o pozycji kursora, o zaznaczeniach różnych w sekundach, no bo domyślnie to po prostu mamy czytane pozycje tak w notację muzyczną, a możemy też sobie po prostu, tak jak na przykład w Reaperze, poprosić, żeby nam zawsze były sekundy czytane, no bo osoby widzące też sobie mogą taką informację widzieć. Wprowadzanie krokowe w edytorze MIDI też zostało bardziej udostępnione. Po prostu będziemy mieli komunikaty podawane na czytnik ekranu, kiedy będziemy jakieś nuty dodawać lub usuwać. W edytorze takim w tej osi czasu widoku aranżacji też, jeśli mamy tą opcję oznajmienia czasu w sekundach zaznaczoną, no to po prostu w tym widoku to też będzie działało do tego stopnia, że będzie podawało informacje w godzinach, minutach, sekundach i jeszcze nawet milisekundach, więc no bardzo precyzyjnie. Jeśli naciśniemy jakieś polecenie, które z jakiegoś powodu jest niedostępne, na przykład, nie wiem, próbujemy coś usunąć, ale nic nie jest zaznaczone i jest wyświetlany jakiś błąd, no to teraz będziemy o tym poinformowani. Live nam po prostu powie, że jakaś opcja jest niedostępna. Kolejna opcja, która została dodana do podmenu ustawień dostępności: czytaj rozszerzone opisy nut MIDI, i to kontroluje takie rzeczy jak domyślnie live nam podaje dosyć dużo informacji, kiedy chodzimy w edytorze MIDI, jak mamy jakąś nutę zaznaczoną, no to mamy informacje o jej długości, o jej natężeniu, o jej prawdopodobieństwie, bo można sobie ustawić, żeby jakieś nuty były odtwarzane tylko w losowych momentach, na przykład co 50%, więc jeśli chcemy jakieś takie bardziej ciekawe kompozycje tworzyć, to można sobie ustawić. I jeśli mamy właśnie jakąś nutę, której prawdopodobieństwo jest na 100%, czyli domyślnie tak to jest, no to po prostu live nas o tym będzie po prostu nie informował, no bo nie ma sensu, żeby gdzieś ten komunikat był dłuższy w takich sytuacjach. Kiedy pobieramy sobie jakieś dodatkowe dźwięki, nowe pakiety dźwięków, ich status pobierania teraz będzie oznajmiany, wcześniej po prostu nie był i musieliśmy po prostu na czuja sprawdzać, czy już się nam coś pobrało, czy nie. W miejscach interfejsu, gdzie mamy karty, na przykład w właściwościach klipów, w niektórych urządzeniach, niektórych instrumentach tak jest, teraz te karty są już dostępne z czytnikami ekranu i też można do nich dotrzeć z klawiatury i przełączać się między tymi kartami, strzałkami. Błędy, które się wyświetlają na pasku statusu, też będą teraz automatycznie odczytywane. W narzędziu do dodawania akordów MIDI, całe jest takie narzędzie do szybkiego dodawania takich stosów akordów. Jeśli zmienimy nuty w takim akordzie, teraz czytnik ekranu nas będzie o tych zmianach informował. Jeśli wejdziemy do edytora MIDI, to czytnik ekranu nam też powtórzy nazwę klipu, jaki akurat edytujemy, a wcześniej po prostu tylko był komunikat edytor MIDI. Poprawki w niektórym oznajmianiu niektórych kontrolek oraz nawigacją z klawiatury w niektórych urządzeniach, czyli tutaj znów różne instrumenty stały się bardziej dostępne. Kiedy zaznaczamy nuty w edytorze MIDI, tutaj mamy kilka mniejszych poprawek. Jeśli zaznaczamy więcej nut, no to czytnik ekranu nie będzie za każdym razem nam powtarzał na początku słowo zaznaczone, więc no jeśli zaznaczymy jedną nutę, to nam powie, ale jeśli później cały czas będziemy trzymać shift i zaznaczać kolejne nuty, no to po prostu będą czytane te nuty. No właśnie, będą tego same nuty oznajmiane i gdy, jeśli odznaczymy wszystkie nuty klawiszem Escape, no to po prostu też zostaniemy o tym poinformowani. Czytnik ekranu nam powie, że wszystkie nuty zostały odznaczone. Z uwagi wyboru akordów w tym narzędziu do dodawania stosów są teraz prawidłowo zaetykietowane. Wskaźniki statusu w sekcji monitorowania są teraz czytane. To są takie informacje, gdybyśmy na przykład mieli jakiś przester, zużycie procesora, tam mam kilka takich wskaźników, one teraz są po prostu dla nas dostępne. Jak po prostu jakby nam się coś zaświeciło, jeśli naciśniemy na nich Enter, no to live nam powie, ile sekund temu ostatnie takie zapalenie się takiej lampki wirtualnej miało miejsce. Mamy tutaj też kilka innych mniejszych zmian, jeśli chodzi o samą aplikację. No, przez to tych zmian jest dużo, na przykład jeśli przeglądamy sobie wtyczki VST, no to one teraz są grupowane według producenta, w Live 11 to było tak, się działo, w 12 to zostało usunięte, wiele osób na to narzekało, więc zostało przywrócone. Ale tutaj mieliśmy jeszcze jakieś mniejsze poprawki błędów, no ale przez to, że lista poprawek ma ponad 100 elementów, to myślę, że na razie nie będę ich przeszukiwał. Natomiast to są generalnie takie mniejsze poprawki. Fajnie, że cały czas producent gdzieś tą dostępność dodaje. Miejmy nadzieję, że to będzie cały czas trwało. Wiem, że też instrukcja obsługi została zaktualizowana, zwłaszcza rozdział o skrótach klawiszowych, który, no wcześniej mieliśmy osobną sekcję dla dostępności, ale teraz też te wszystkie skróty klawiszowe właśnie z dostępnością związane zostały też dodane do tej głównej instrukcji obsługi, więc mamy teraz fajne miejsce, żeby o tych wszystkich skrótach, gdybyśmy tego potrzebowali, przeczytać. Jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, no cały czas nie ma automatyzacji dostępnej, nadal tam niektóre instrumenty też jeszcze trochę pracy wymagają, natomiast fajnie, że cały czas zmiany są wprowadzane, no i miejmy nadzieję, że to będzie kontynuowane i w kolejnych wersjach Abletona ta dostępność będzie jeszcze lepsza. A jeśli ktoś jeszcze nie testował, a jest ciekawy, jak działa ten w sumie najbardziej popularny, bo jeden z najbardziej popularnych programów do tworzenia muzyki, no to jak najbardziej polecam, warto go sobie ściągnąć i przetestować.
1: Zaglądamy do waszych wypowiedzi. Na przykład mamy kilka wypowiedzi od Maćka, więc podejrzewam, że będzie o Apple'u.
6: Portal iCulture o tym pisał, tenże holenderski portal, odnośnie aplikacji hasła i odnośnie tego, że można sobie tworzyć kody QR do Wi-Fi. Także elegancko, słuchajcie, wcześniej Michał, ty zdaje się w którejś audycji wspominałeś o tym, że o pewnym generatorze kodów QR i chyba nawet też na przykładzie Wi-Fi. Natomiast właśnie ja też znalazłem gdzieś tam inny z kolei, bo tego jest troszkę w necie. Natomiast kwestia właśnie taka, że teraz w iOS 18 pojawiła się możliwość pokazania takiego kodu QR. To nie jest tak, że sobie go stworzymy i go sobie zapiszemy podobno. Chociaż jak zrobisz zrzut ekranu, wtedy to będzie i po prostu taki do stricte do wydrukowania i tak dalej, ale domyślnie, jakby docelowo póki co, ma służyć temu, żeby po prostu no, pokazać na chwilę danemu użytkownikowi kod po prostu i żeby się mógł podłączyć do naszej sieci Wi-Fi. Nawet było porównanie generalnie, jak to w iOS 17 można było zrobić, a jak w iOS 18, że w 17 jest do tego specjalny skrót w tej galerii skrótów w aplikacji skróty. Natomiast tu w iOS 18 zostało to uproszczone. Swoją drogą właśnie, jeśli byście sobie odinstalowali aplikację skróty, bo coś tam i się wam nie przydała i chcecie ją ponownie przywrócić z App Store'a, to wpisanie skróty niestety nie przynosi efektu. Trzeba sobie wpisać shortcuts, shortcuts i wtedy pierwsza ta pozycja będzie właśnie skróty, pierwsza albo druga nawet, nie wiem teraz. W każdym razie ja miałem ostatnio taką przygodę z iPhone'em jednego użytkownika, że tej aplikacji nie miał, bo została ona odinstalowana i trzeba było przywracać, żeby zrobić automatyzację pewną. Czyli piekło, słuchajcie, poniekąd zamarzło. Ja też byłem bardzo za tym, żeby te dźwięki WatchOS-a można sobie było personalizować. Chyba zdaje się, tam pisałem nawet w feedbacka i zgłaszałem też. Pewnie nie byłem jedynym, no w każdym razie dobrze, że się to, że w końcu Apple poszło do porozum do głowy i to wprowadziło. Swoją drogą ten pierwszy i ostatni dźwięk odnośnie powiadomień miałem i ja nawet powiem więcej, chyba jakbyście był Apple Watch 3, to był jeden z nich, nawet jak miałem, wiecie, ja oba zegarki mam, miałem z LTE, to znaczy miałem 3 z LTE i teraz SE 2 też mam z LTE. I w jednym przypadku miałem jeden dźwięk dzwonka, w drugim przypadku mam drugi, tylko już teraz nie pamiętam kolejności. Natomiast no dobrze, że to w końcu sobie będzie można pozmieniać, bo niesamowicie irytowało mnie, że iMessage ma taki sam dzwonek, czy tam SMS, generalnie aplikacje wiadomości jak mail na przykład nie i w sumie nie wiedziałem co to. No tak samo kalendarze, przypomnienia, choćby nawet i cała reszta powiadomień, nie? No, dobrze, że chociaż te dźwięki reakcji na wiadomości, tabaki, serduszka i tak dalej, że chociaż to było inne, bo już naprawdę człowiek zwariował. A jeszcze mam do ciebie pytanie, Piotrek. Jako, że mówiłeś o tych nowościach tytułem uzupełnienia dzisiaj, w związku właśnie z tym mam pytanie odnośnie do tego samouczka VoiceOver na iOS-ie. Czy on tak z ciekawości w sumie już został spolszczony, czy to jest jeszcze taka słodka wersja angielska, zważając na to właśnie, że to jest pierwsza beta? Odnośnie do wejścia ekranu Braille'a i automatycznego jego aktywowania w Safari, To chodzi, Patryku, o to, że i wcześniej, kiedy takiej możliwości nie mieliśmy, ażeby to się aktywowało automatycznie, mogliśmy sobie z poziomu pokrętła właśnie w Safari na danej stronie internetowej takowe wejście Braille'a odpalić i za pomocą jego nawigować. Nie pamiętam teraz co prawda skrótów, czy N to był nagłówek, czy H to był nagłówek. Na pewno E to było łącze. E łącze i tam można sobie było z palcem góra-dół po poprzednich, następnych łączach chodzić i tak dalej. Więc być może N to był nagłówek. To chyba w zależności nawet od wejścia, od układu tablicy brajlowskiej, znaczy się, można było. Więc generalnie opcja była i dlatego no to się teraz dzieje, jak się dzieje. Czy tyle? Chyba tyle. A propos Apple ID, no właśnie, teraz już nie Apple ID, tylko konto Apple. To, o czym się mówiło, to się stało. Apple account, Apple ID, konto Apple. Także taka zmiana. No i teraz właśnie, jeśli chodzi o synchronizację haseł, no to w ustawieniach już nie ma, prawda, tej sekcji hasła, skoro jest osobna aplikacja do tego. Można sobie tylko w ustawieniach wyłączyć i włączyć synchronizację pęku kluczy tak naprawdę. Jeśli chodzi o hasła, no i w zasadzie to takie zmiany tam, jeszcze ustawienia gdzieś tam lekko zostały przeprojektowane ponoć, nie wiem, nie testowałem, nie sprawdzałem, takie tam rzeczy, w sumie fajne jest to też, w sumie nie było tego, zdaje się, wcześniej, chociaż można było to poniekąd uzyskać poprzez przyciśnięcie, znaczy dwuklik z przytrzymaniem na ustawieniach, ale teraz podczas wyszukiwania, aktywowania tej opcji szukaj w ustawieniach, już się też pojawiają sugestie nad ustawieniami, do czego byśmy akurat chcieli szybko sobie przejść, więc taka ciekawa w sumie zmiana, taka może spoko, że jest. No i tam właśnie się pewne rzeczy przeszły w górę, tam ten lekki redesign tych ustawień, także no tak jeszcze odnośnie. No i tam, i że tam ponoć też te ustawienia iClouda zostały jakoś też tam przeprojektowane, troszkę to bardziej zostało. No i co? I jeszcze to, że w końcu już nie mamy takiej mega długiej listy z aplikacjami, tylko to jakoś jest bardziej zgrabnie ogarnięte pod osobnym nagłówkiem, przyciskiem, czy czym tam jeszcze, nie? Więc to w sumie też spoko, bo to mnie trochę irytowało, nie? Że każda aplikacja, no okej, niech sobie ma ustawienia w ustawieniach swoje własne, tylko że było mega przydługie się potem robiło, nie? No i też jeśli chodzi o iPhone 15 i wszelkie ich warianty, czyli Plus, Pro i Pro Max również, nadchodzi nowe, jeśli chodzi o troskę o baterie tychże urządzeń. oprócz optymalizacji baterii Apple poszło jeszcze dalej, to znaczy tego automatycznego włączania optymalizacji, mianowicie, że teraz można sobie ustalić stricte limit ładowania urządzeń i tam są bodaj chyba trzy opcje, jest 80%, jest 85% i 90%. A jeśli ktoś uzna na przykład, że no dobra, 80 to mu jednak jest za mało, ale do 90 sobie będzie chciał ładować telefon, to ten telefon mu się nie będzie ładował po prostu. Po osiągnięciu tego progu tego limitu ustalonego sobie przez użytkownika nie będzie można dalej telefonu doładować. I tu jeszcze, bo z racji sobie zdaję sprawę, że tych wiadomości do mnie było dużo, wracam do tego pytanka z ciekawości do ciebie, Piotrek, odnośnie właśnie samouczka VoiceOver, jak to z tą jego spolonizowaniem jest na iOSie w tym momencie.
1: No, to wszystkie wiadomości. Piotrze, co z tym samouczkiem?
0: Nie wypowiem się, natomiast przed chwilą słyszeliśmy, że Patryk o nim opowiadał i nie mówił, żeby tam coś było niespolszczone, więc przypuszczam, że spolszczony został. No tylko jak widać, inne rzeczy muszą być dopracowane.
2: No to co? Przechodzimy dalej chyba. I sobie teraz troszkę odpoczniemy od technologii, bo będzie o wycieczkach w góry. Michale, tutaj news od ciebie.
1: Zgadza się. Dla tych wszystkich, którzy mają ochotę wybrać się w Sudety w ramach projektu Sudety bez barier, to jest informacja, jaką zaczerpnąłem ze strony Fundacji MIR, aczkolwiek nie ta fundacja się zajmuje jej organizacją, a właściwie tych wycieczek organizacją. Otóż już 23 czerwca rusza szósty sezon wycieczek górskich dla osób z niepełnosprawnościami. Tym razem uczestnicy i uczestniczki będą zdobywać 6 szczytów zaliczanych do korony gór Dolnego Śląska i obejrzą też spadające gwiazdy w górach izerskich. Udział w wyprawach jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Łączą nas góry to jeden z największych w Polsce programów promujących turystykę wytchnieniową. Na wycieczki zaprasza organizator programu Łączą nas góry, Fundacja Ładne Historie. W tym roku uczestnikom i uczestniczkom towarzyszy dodatkowy cel. Ze specjalną apką będą zdobywać szczyty należące do korony gór Dolnego Śląska, Wielką Sowę 23 czerwca, Śnieżne Kotły 30 czerwca, Stuk Izerski 7 lipca, Ślęże 21 lipca, Jagodne 28 lipca i Orlice 25 sierpnia. Z kolei 10 i 11 sierpnia Fundacja Ładne Historie zaplanowała podziwianie Perseidów w górach izerskich. Każda trasa jest wcześniej sprawdzana pod kątem potrzeb, jak i ograniczeń osób z niepełnosprawnościami i dokładnie opisywana. Z myślą o tych, którzy chcą i mogą zdobywać góry na własną rękę, na stronie programu Łączą nas góry powstała również baza zmapowanych tras sudeckich z poprzednich wypraw. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie programu, a o starcie zapisów organizatorzy informują na Facebooku projektu Łączą nas góry. I jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji, to oczywiście będzie stosowna garść linków pod audycją. Natomiast z racji tego, że mało czasu już jest, żeby się zapisać, to przynajmniej podam wam teraz adres organizatora, mianowicie ładnehistorie.pl. Ładnehistorie.pl, taki jest adres tej fundacji, strony tej fundacji, która za organizację tych wycieczek odpowiada. No dobrze, a my teraz przechodzimy do kolejnej wiadomości głosowej. Tym razem wiadomość głosowa od Szarlotki.
7: Ja również chciałam wyrazić radość z tego właśnie powodu, jeśli chodzi o tego Braille'a, a też testuję od w zasadzie samego początku tą deweloperską betę. Sama jestem tym zaskoczona, ale postanowiłam spróbować, byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko tam działa. No i muszę tutaj powiedzieć, że właśnie wejście ekranu Braille'a aktywuje się nie tak, jak Patryk tutaj powiedział, tylko za pomocą punktu 3 i 4, naciskamy je jednocześnie dwukrotnie i wtedy aktywujemy wejście ekranu Braille'a. Poza tym jeszcze stara edycja Staranowa. Jeżeli naciskamy jeden palec po jednej stronie, jeden punkt na ekranie, to w trybie wyjścia ekranu z przodu możemy nareszcie w kierunkach, kiedyś było w przeciwnym kierunku, trzeba było przechodzić po znakach do przodu, czyli w lewo poruszaliśmy się w prawo, a teraz jest to w kącie zrobione tak, jak się należy. Czyli to jest bardzo już logiczne i z tego naprawdę się przyjemnie korzysta, muszę powiedzieć. No i oprócz tego właśnie ten tryb poleceń, który jest, możemy się poruszać tutaj po centrum powiadomień, wejść na pasek statusu, aktywować elementy, po prostu po całym telefonie możemy się za pomocą gestów poruszać. No i oprócz tego właśnie są te wszystkie samouczki. Jak wchodzimy w ustawienia, to jest to opisane. Oczywiście niestety tutaj w tym trybie poleceń nie jest opisane, które punkty należy naciskać. No i to jest szkoda. Są opisane tylko gesty poprzez przeciągnięcia, jakie możemy wykonywać palcem, ale niestety poprzez punkty nie. W każdym razie naprawdę ja jestem bardzo zachwycona i to jest super. Dodatkowo właśnie te dźwięki, o których tutaj Patryk wspominał, też bez żadnego problemu możemy sobie je włączyć. Możemy mieć, już nie mówi wejście, tryb wejścia ekranu Braille'a, tylko możemy sobie ustawić dźwięk. Albo z dźwiękiem i mową, albo z samym dźwiękiem. Jak wprowadzamy znaki, to może być sam dźwięk tych wprowadzanych znaków, a może być i z mową, i dźwiękiem, może być sama mowa, kiedy znaki wprowadzamy. No jest to bardzo fajna rzecz. Ja na przykład sobie te dźwięki, kiedy on mówi tryb wejścia ekranu Braille'a, to ja sobie zmieniłam, żeby mam tylko dźwięki. I to jest naprawdę fajna opcja. Do tego te dźwięki są bardzo sympatyczne, bardzo mi się podobają, takie miłe dla ucha są. No i naprawdę to jest bardzo fajna rzecz. Do tego jeszcze, poza tym Braille'em, no to bawiłam się trochę przeciąganiem tych ikon słynnych, żeby zrobić przerwy między wierszami, tam jeśli chodzi o ustawianie ikonek. Jak najbardziej jest to możliwe do wykonania, tylko nie jest wspierane jeszcze to tymi gestami, gdy wejdziemy w edycję i z czynności, kiedy to wykonujemy, tylko jest to, musimy nacisnąć na ikonę dwukrotnie z przytrzymaniem i przesuwać po ekranie, tak jak osoba widząca. Wtedy jesteśmy informowani, który to jest wiersz. Wiersz na przykład pierwszy, kolumna trzecia. Tak to w tym momencie wygląda. Jest to bez problemu do wykonania, jeśli tylko się ma cierpliwość. No to wtedy można to wykonać. Poza tym teraz możemy uaktywnić właśnie też tryb, że jeżeli chcemy jakąś aplikację, nie chcemy, żeby jakaś osoba się do niej dostała, nieuprawniona, a dajemy komuś telefon, no to na przykład, żeby wejść do aplikacji wiadomości, możemy sobie dać, że za każdym razem musimy się przy jej otwieraniu zweryfikować za pomocą biometrii. Tego jeszcze jednak nie testowałam, ale taka opcja jest. Do tego centrum sterowania wreszcie możemy wszystko tam pozmieniać, poprzesuwać, poprzemieszczać. Ikonki, tak jak tylko sobie chcemy, możemy dodać też skróty do tego centrum sterowania, jak również możliwe teraz jest usunięcie z centrum powiadomień, jak również z ekranu zablokowanego, możemy usunąć całkowicie ikonę latarki i aparatu i zastąpić je czymś innym albo możemy je zastąpić, albo możemy je całkowicie usunąć. I też możemy sobie dodać jakiś skrót na przykład. Także nam to daje bardzo duże możliwości. No w ogóle widać, że ta personalizacja w tym systemie jest duża, więc no naprawdę jestem mile zaskoczona. No a poza tym, że synteza czasami łyka połowy słów i co jakiś czas po prostu przestaje mówić, są tylko dźwięki, ale to wystarczy ją zrestartować i jest w porządku. To muszę powiedzieć, jak na pierwszą betę deweloperską moją w życiu, to naprawdę muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jak to na tym etapie działa.
1: Dziękujemy bardzo za tę garść informacji. Odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
8: Witajcie, Paweł z tej strony, Podolski się kłania.
1: Witaj, Pawle.
8: Ja właściwie dzwonię, żeby wam podziękować za audycję na temat Zoom H1 Essential. bo były różne tutaj komentarze i mniej przychylne i bardziej, że dużo o tym mówicie, a ja właśnie uważam, że bardzo dobrze, ponieważ no, jest to kolejne urządzenie udźwiękowione, zaprojektowane na zasadzie, że do urządzenia zaprojektowanego dla wszystkich zostały dodane sample, czyli jest to projektowanie uniwersalne, prawda? Nie jest to sprzęt specjalistyczny, który udaje, że cokolwiek potrafi i kosztuje 4 razy więcej, co normalne sprzęty, tylko no, cenę ma normalną i można go obsłużyć. Więc ja sobie przesłuchałem tutaj próbek nagrań, które Tomek uskutecznił. Tak samo właśnie jak on, ja też jestem fanem nagrywania różnych dźwięków transportowych i to zadecydowało, że postanowiłem właśnie takiego Zooma sobie kupić i chciałem się właśnie zapytać, czy byłby jakiś sposób rozsądny na szybką normalizację tych plików, jakiś skrypt albo coś takiego.
1: Tomku, czy coś podpowiesz takiego na szybko?
2: Ja spróbuję stworzyć coś takiego, jak ten skrypt, tylko zaktualizowany do obsługi tych zoomów. Ja nie wiem, czy on poradzi sobie z plikami 32-bitowymi. Być może tak, aha, być może nie, nie wiem. Ale coś, no, myślę nad tym. I dzięki za przypomnienie to spróbuję coś ogarnąć takiego.
1: Ostatnio
2: żeby,
1: na Eltenie, na blogu Daszka, którymś tam, nie pamiętam którym,
2: tak,
1: był sposób dotyczący tego, jak to zrobić z Goldwave'em. Więc jeżeli używasz, tak, Goldwave'a, to może w ten sposób.
2: Tak, to znaczy ten sposób działa, tyle że jest troszeczkę, nie wszystkim się sprawdzi, tak mi się wydaje. Dlatego, że tam jest powiedziane, jak plik znormalizować. To znaczy zrobić tak, żeby najgłośniejszy moment pliku no, mieścił się w tym przedziale takim, żeby to nie było przesterowane. Tyle, że jeżeli na przykład cały plik jest cichy, ale w pewnym momencie jak jest stuknięcie w urządzenie, które jest bardzo głośne, to ta metoda spowoduje, że to stuknięcie pojedyncze w urządzenie będzie no właśnie takie do maksimum zrobione, natomiast cała reszta może być naprawdę bardzo cicho nadal nagrana. Więc to jest taki sposób, no, który no, nie spowoduje, że ten plik będzie zepsuty, natomiast często może spowodować, że ten plik będzie po prostu dość cichy, choć oczywiście nie zawsze, to prawda. Natomiast ja bym chciał coś takiego zrobić, żeby to przez cały czas jakby patrzyło poziomy i gdzieś tam no, na podstawie pewnie jakieś wtyczki VST, żeby to gdzieś tam coś z tym dźwiękiem próbowało na bieżąco robić, choć no postaram się to zrobić w taki sposób, żeby to było no, stosunkowo

0: to jest duży problem dla tego rejestratora. Teoretycznie można by go zasłonić gąbką od Zuma H1N, jeżeli ktoś taki posiada. Choć ta gąbka nie pasuje tak w 100%, więc trzeba uważać, żeby na przykład jakiś silniejszy wiatr jej nie zwiał. No tak czy inaczej, nawet z gąbką ten rejestrator no jest troszeczkę taki... trochę... no i uciekło mi. W każdym razie no, wymaga pewnej uwagi podczas rejestracji w jakimś wietrze. Wiem, że są dostępne w różnych sklepach, głównie z akcesoriami foto-wideo, różnego rodzaju gąbki, pianki, futerka na mikrofony. Być może któreś z nich pasowałoby właśnie na Zooma. Nie wiem co prawda, które, ale jest pewna szansa na to. No Zoom wiem, że ma wypuścić zestaw akcesoriów do H1 Essential, no w ogóle do całej serii Essential. Nie wiem, czy wypuściło, natomiast na pewno na sklepie Thomann, na którym dość szybko się pojawiają różnego rodzaju nowości, tego nie ma. Natomiast to nie znaczy, że tego w ogóle nie ma. Natomiast no, ja jeszcze nie widziałem tego w sprzedaży, więc no, nie wiem, jak to będzie wyglądało.
1: A dokonywałeś nagrań na mikrofonach binauralnych? Czy te mikrofony jeszcze są dostępne do kupienia? Bo jak ja kiedyś patrzyłem na Allegro, to w ogóle zero jest informacji o czymkolwiek binauralnym. Kiedyś można było kupić głowę binauralne, to znaczy... można było kupić mikrofony, a teraz jakby ten temat przestał istnieć.
0: To znaczy, ja mam mikrofony sprowadzane ze Stanów. Są mikrofony produkowane w Wielkiej Brytanii firmy, znaczy marki Mike Booster albo Mike Boosters. .co.uk. Jest polska firma, ale ze stroną po angielsku, dlatego że podobno prawie nikt nie kupuje od nich jakby z Polski produktów. Binaural Enthusiast. I czyli binauralenthusiasts.com, chociaż nie jestem pewien. Chyba coś jest jeszcze, ale teraz nie pamiętam. Coś takiego, co jest dość blisko dostępne. No i są oczywiście Soundmeny. Soundman OKM2. Tudzież jeden, ale dwa. Tylko że Soundman to są mikrofony, które z jednej strony są fajne, dlatego że one dość fajnie siedzą w uszach, to znaczy one z jednej strony nie zakłócają słyszenia, albo prawie nie zakłócają. Z drugiej strony no rzeczywiście nagrywają dźwięk taki dość ładny, tylko mają jeden problem, bardzo słabej jakości kabel, który no rzeczywiście nie jednej osobie już pękł, albo się w jakiś inny sposób zepsuł. Aczkolwiek znam również osoby takie, które mają ten mikrofon od lat i służy im dobrze. Nie dzieje się z nim nic złego. Natomiast rzeczywiście ten kabel wygląda jak no, z takich średnio gorszej jakości słuchawek. No i jest jeszcze zestaw Rolanda. Roland CS9M. I to jest dostępne na pewno w Polsce. To są tak jakby słuchawki dokanałowe połączone z mikrofonami.
2: To jest, Tomku, CS10M czy CS9M? Bo cię przysięło troszeczkę. 10. 10. Okay.
0: Tak, mi też tutaj Zoom komunikat pokazał, że połączenie jest niestabilne, więc nie wiem, co się dzieje. Tak czy inaczej, to są właśnie słuchawki z mikrofonami i one rzeczywiście mają dwie wtyczki. Jedną się podłącza w gniazdo słuchawkowe, drugą w gniazdo mikrofonowe. No i się idzie z takimi słuchawkami w uszach, które też mają mikrofony. Niektórym to odpowiada, innym nie. Ja troszkę kombinowałem sobie z noszeniem takich mikrofonów. Można je trochę założyć na przykład za uszy. Tutaj też koleżanka Adela ze Słowacji ma taki bardzo ciekawy sposób. Są do kupienia opaski dla biegaczy. One są chyba z różnych materiałów, w różnej grubości, szerokości. Takie opaski to

0: nie wiem, kilkanaście złotych kosztują, może kilkadziesiąt. Taką opaskę można sobie założyć i pod tę opaskę można założyć na przykład mikrofon w jakiś sposób. No i dzięki temu też nie trzeba tego mikrofonu trzymać w uszach, bo ten akurat, przepraszam, bo ten zestaw Rolanda akurat rzeczywiście no, trochę wpływa na słyszenie i to może być jakiś problem. Także nie znam na razie mikrofonów idealnych, no ale jakie są do kupienia binauralne?
1: To ja dziękuję uprzejmie za odpowiedzi na moje pytania. Życzę miłego prowadzenia dalej audycji. Do widzenia.
2: Dzięki Pawle za telefon.
0: Również.
2: Do usłyszenia.
0: Wracamy do technologii i tym razem do gier. I dla tych, którzy chcieliby stworzyć grę własną, to pojawiło się narzędzie do tego służące.
3: Dokładnie, ale myślę, że to jest też informacja dla wszystkich, którzy generalnie gry robią, bo to może spowodować, że będziemy widzieć może ciekawe nowe rzeczy. Mianowicie na pewno słyszeliście o takim czymś, co się nazywa BGT. To jest coś, co nawet w tyfloprzeglądach chyba czasami się pojawia. Było to środowisko oprogramowania specjalnie do tworzenia gier audio napisane przez Filipa Banefala swojego czasu, no już dwójego, będzie teraz ponad 15-16 lat, jak ten czas leci. To było właśnie takie narzędzie, które używając języka skryptowania Angel Script dawało ludziom bardzo łatwy sposób do tworzenia gier, bo oferowało łatwy dostęp do zarządzania dźwiękami, do klawiatury, do komunikacji przez czytniki ekranu i przez API, no i miało bardzo fajne samouczki. Przez to bardzo dużo ludzi z tego narzędzia korzystało. Wiele, wiele kultowych gier audio powstało dzięki temu narzędziu. Od rzeczy takich jak no właśnie wszystkie gry Filipa swojego czasu, takie Q9 czy Q9 właściwie, w gry pierwsze Oriola Gomeza, co tam jeszcze, Crazy Party, Manamony, dużo tych gier powstało w BGT i cały czas zresztą powstaje. Natomiast samo narzędzie już od jakiegoś czasu wspierane nie jest i Filip sam odradzał z niego korzystanie. Ono też zaczęło powodować coraz więcej problemów, bo wiele antywirusów wykrywało narzędzia skompilowane, gry skompilowane tym silnikiem właśnie jako wirusy. Nie, ten system dźwięku też jest taki w miarę prosty, bo właśnie tylko oferuje nam dźwięk prosty stereo i tak naprawdę nic więcej. Nie ma wsparcia dla Unicode, więc zwłaszcza języki gdzieś, nie wiem, które wykorzystują inne alfabety, chiński i języki pisane cyrylicą, no to stanowią duży problem, arabski. No BGT miało dużo swoich problemów, ale też miało wielu fanów. Jednym z fanów tego narzędzia jest Sam Tupi, który swojego czasu też stworzył wiele gier w tym silniku. Między innymi Survive the Wild czy Red Spot, no, takie najbardziej znaną grą, bo właśnie jest Survive the Wild, które rozwija się do dziś. No i właśnie poniekąd przez tą grę mamy to, o czym będę teraz opowiadał teraz, no bo on chciał cały czas tą grę rozwijać, no ale napotykał coraz więcej problemów spowodowanych właśnie silnikiem BGT. Natomiast przez to, że nauczył się programować, zwłaszcza w takich językach tak zwanych niskopoziomowych, tak jak C++, no to po prostu zaczął pisać swój silnik do rozwijania tych gier. Wziął to środowisko skryptowania Angel Script, z którego korzystał BGT, więc generalnie gdzieś sam kod gdzieś został zachowany, ale podpiął to do dużo bardziej współczesnych elementów. No i to zaczynało się rozwijać najpierw na jego potrzeby, natomiast postanowił narzędzie udostępnić publicznie. Na początku to było gdzieś prywatnie, ale teraz w takiej wersji wczesnej pre-alpha zostało udostępnione publicznie. Ponadto narzędzie jest otwarto źródłowe, jest kod cały na GitHubie dostępny. Zanim tutaj przejdziemy dalej, no możecie sobie wejść na stronę, jest w komentarzu adres, to jest też nvgt.gg, gdyby ktoś chciał sobie zajrzeć. No jeśli nie jesteście programistami, to aż tam dużo, no to nie wiem, ile uda wam się z tym zrobić. Może jesteście zainteresować się, gdzie rozpocząć, no to ewentualnie można. Natomiast jakie nam to narzędzie będzie oferowało funkcje. I to jest, no tutaj będzie trochę rzeczy technicznych, ale też kilka takich rzeczy, które myślę warto będzie zwrócić na nie uwagę, nawet jeśli nie planujemy programować, a po prostu jesteśmy graczami, jesteśmy ciekawi, na co to deweloperom pozwoli, zwłaszcza tym deweloperom, którzy już mają duże doświadczenia w WGT. No właśnie mamy m.in. wsparcie dla Unicode'a i UTF-8, czyli no dla nas to może na przykład znaczyć tyle, że nie powinniśmy mieć problemu z polskimi znakami, które czasami gdzieś się mogą zdarzyć. Do obsługi dźwięku jest używana biblioteka Steam Audio, to po prostu znaczy tyle, że mamy dźwięk binauralny, to po pierwsze, deweloperzy mogą sobie włączyć tak zwany HRTF, no i wtedy mogą w grach wykorzystywać dźwięk, który będziemy słyszeć, coś jest przed nami, za nami, powyżej nas, poniżej nas. I będą mogli do tego dźwięku dodawać różne efekty, jakieś pogłosy, korektory, czyli na przykład jak coś będzie ze ścianą, to ten dźwięk będzie mógł być stłumiony, no różne takie efekty będzie można do gier dodawać. Będzie mikser dźwięku, więc tutaj deweloperzy będą mieli łatwy sposób, żeby takie efekty dźwięków dodawać. Będą łatwe sposoby, które też nie będą wykorzystywać dużo pamięci, żeby szybko manipulować danymi, jakieś szyfrowanie dźwięków innych plików. Wielowątkowość, więc takie gry po prostu będą mogły działać szybciej, bo pracę będzie można rozłożyć na procesorze, na przykład jeden wątek może odpowiadać za samą grę, inny wątek za dźwięki, jeszcze jeden za komunikację z internetem. Gry w BGT też miały tendencję do tego, zwłaszcza jeśli było dużo graczy na jakimś serwerze zalogowanych, to wszystkie szczelanki w BGT bardzo często miały ten problem, że po prostu z czasem bardzo szybko ten serwer zaczynał się wieszać i przez to wszystkim gra się też zaczynała wieszać, no to w tym przypadku no, będzie dużo trudniej coś takiego osiągnąć, no jeśli gra jest oczywiście odpowiednio zaprogramowana. Zabezpieczenia przeciwko tak zwanemu speedhackowi, więc gracze czasami mogli sobie grę zwalniać lub przyspieszać. Tutaj NVGT może automatycznie to blokować. Timery bardzo precyzyjne, tutaj też coś, co się programistom może przydać. Funkcja debugera, tutaj znów, no jeśli ktoś programuje, to wie dlaczego to jest fajne. No to jest narzędzie, które łatwo pozwoli programistom odnajdywać błędy w swoim kodzie, nawet podczas tego, kiedy gra jest uruchomiona. BGT czegoś takiego nie miał, a wszystkie współczesne języki programowania no coś takiego mają. Będzie można wtyczki pisać do tego narzędzia, więc jeśli czegoś brakuje, no to będzie można, no kod jest otwarty, więc będzie można je łatwo rozwijać. Gry czy aplikacje będą mogły wykonywać zewnętrzne skrypty, no to też ułatwi deweloperom dodawanie nowych rzeczy do swoich gier, nawet przez internet. Wieloplatformowość. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. BGT było tylko na Windowsa, a to narzędzie, no oczywiście Windowsa też wspiera, ale ponadto będzie rozwijane na Maca i na Linuxa, więc jeśli ktoś napisze taką grę lub będzie chciał swoją grę z BGT przeportować, no to będzie w stanie w łatwy sposób ją też właśnie udostępnić dla użytkowników Maców i komputerów z Linuxem. Wersja na Windowsa będzie 64-bitowa, więc będzie w stanie załadować więcej rzeczy, na przykład do pamięci, zaawansowana biblioteka do odnajdywania ścieżek, która będzie wspierała 3D, no to się przyda znów, kiedy na przykład deweloperzy będą chcieli jakąś sztuczną inteligencję implementować, żeby ten komputer był w stanie lepiej ścieżki obliczać. Wsparcie dla JSONa, no jeśli pamiętacie nasze audycje w skrótach, Paweł opisywał to, czego JSON się przydaje. Jest taki uniwersalny język, którym różne API w internecie komunikują się z komputerami i teraz NVGT już też będzie to w łatwy sposób wspierał. Wsparcie dla połączeń HTTPS, BGT tego nie miał, więc tutaj znów przydatna sprawa. Nawet wsparcie dla Gita, więc jakby ktoś chciał mieć dostęp do repozytoriów kodu przez Git, na przykład, żeby aktualizację oferować, będzie można. SQLite, bazy danych, rzeczy, które przydadzą się programistom. Przyspieszone SAPI, więc jeśli w naszej grze będziemy wykorzystywać głosy SAPI, no to narzędzie będzie automatycznie w stanie zrobić tak, żeby te głosy były bardziej responsywne, bo niektóre głosy na przykład gdzieś ciszę dodają do swojej syntezy, no to narzędzie po cichu będzie tą ciszę usuwać, więc po prostu to będzie wszystko bardziej responsywne. Wbudowany prosty syntezator mowy, więc nawet jeśli nam czytniki ekranu zawiodą, zawiedzie nam SAPI, albo uruchamiamy tą grę, tą aplikację w, na jakimś, nie wiem, w pod biblioteką Wine, gdzie jest emulatorem Windowsa, gdzie głosów SAPI nie ma, no to i tak gry będą mogły, chociaż takim bardzo monotonnym głosem, no ale będą mogły w jakiś sposób do nas przemówić. Łatwa w przeczytaniu dostępna dokumentacja, otwarty kod źródłowy, tak jak już wspominałem, no i też będzie wsparcie dla czytników ekranu z równo mową i z Braille'em. WGT też tego nie było natywnie, ale tutaj to będzie. Więc wiele osób uważa, że no generalnie powinniśmy od tego języka gdzieś odchodzić, bo on generalnie no najwięcej jest, najczęściej właśnie jest tylko tutaj wykorzystywany. Z drugiej strony przez to, że już tak duża społeczność się wokół BGT pokazała, no to dzięki temu jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy widzieć dużo gier, no i te gry będą po prostu pojawiały się na większej ilości platformach. Są w tym narzędziu wbudowane biblioteki, które pozwalają po kilku zmianach kodu tak naprawdę uruchomić te gry w tym narzędziu, no i dzięki temu już deweloperzy mogą korzystać z tych nowych funkcji. I widziałem parę informacji gdzieś na Mastodonie i w kilku innych miejscach, że niektóre osoby już pracują na tym, żeby swoje gry do tego nowego silnika przeportować. Mason Armstrong na przykład mówił, że planuje swoje gry wszystkie przenieść. Więc Crazy Party na przykład też już w najnowszej wersji, na razie tylko na Windowsie, ale już właśnie z NVGT korzysta, więc kto wie, czy na przykład w następnej wersji Crazy Party nie będziemy mieli wersji na Maca, wersji z dźwiękiem binauralnym. Wszystko jest możliwe. Także no, czy lubiliśmy BGT, czy nie, cieszy, że kolejne takie narzędzia powstają i no myślę, że to, jeśli coś może spowodować, że będziemy widzieć więcej gier audio na większej ilości platformach, albo przynajmniej gry, które gdzieś były lubiane, ale może zostały z tego czy z innego powodu porzucone, może pojawią się w odświeżonych wersjach, no i nie tylko na Windowsie, ale też na innych systemach operacyjnych.
2: To teraz zaglądamy do komentarzy tekstowych, bo też się ich troszeczkę pojawiło. Najpierw sprawdzamy YouTube'a. Tu realizatorka napisała: co do klawiatury Samsung, spróbuj sobie pobrać Microsoft Swift. Ja z niej korzystam od niedawna i jestem zadowolona. A teraz kilka komentarzy na naszym panelu kontaktowym. Najpierw mamy komentarz od Witolda. Cześć, wiecie jak przekonwertować pliki konwerter audio NVDA. Chciałem na MP3 przerobić, wciskam NVDA i mówi nie znaleziono przeglądarki. Skrót do wejścia w folder z wynikami działa. Jest w sklepie, także gdybyście nie wiedzieli i mogli przetestować, to można to szybko i łatwo zrobić. Czy ktoś z was w ogóle testował ten dodatek? Chyba nie, więc chyba obawiam się, że tu będzie jednak potrzeba nieco dłuższych testów. Być może tu chodzi po prostu o to, że nie ma jakiejś biblioteki do konwersji, niż nie znaleziono przeglądarki, ale to tak tylko strzelam i no, trzeba by było się z tym dodatkiem zapoznać. Kolejna rzecz i to chyba Tomku do ciebie będzie pytanie. Co skuteczniej działa, Demux czy Splitter? Oba robią dokładnie to samo. Co jest łatwiej zainstalować i użyć?
0: Łatwiej wydaje mi się Splitter, no bo to jest po prostu aplikacja EXE, która jest no, dostępna. Przynajmniej była no, wtedy, kiedy to testowałem. No ja używam Demuxa, bo ma dużo lepszą skuteczność w usuwaniu i to wszystko lepiej brzmi. Natomiast no rzeczywiście Demux jest nieco trudniejszy i nie wiem, czy jest taki łatwy jakiś program dla nas, który by z tego Demuxa umiał skorzystać. Podobno, znaczy tak, wydaje mi się, choć nie jestem pewien, że Audacity miał jakąś implementację tego Demuxa, natomiast jak to działało, to już nie pamiętam. Ja to rzeczywiście jakiś czas temu instalowałem u siebie, chwilkę się tym pobawiłem, natomiast ja używam takiego programu Ultimate Vocal Remover. On jest no nie do końca dostępny. Trzeba tam trochę OCR-a używać. Podobno z... Jak się ten screener nazywał? chiński.
2: ZDSR.
0: ZDSR. Podobno ZDSR to wspiera, ale chyba tylko ZDSR, tak mi się wydaje. I no chyba tyle, ale być może ktoś jeszcze gdzieś zaimplementował tego Demuxa, no bo to jest jednak biblioteka no taka dość znana do tego celu i no zwłaszcza jak na darmowe narzędzie jest no bardzo dobrej jakości.
2: Kolejny komentarz pochodzi od Andrzeja. Dobry wieczór, pozwolę sobie powiedzieć jeszcze kilka słów i myślę, że zamknąć temat dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd i składania wniosków przez system obsługi wsparcia, który był poruszany przeze mnie i innych słuchaczy w trakcie ostatnich dwóch tyflo przeglądów. Dzwoniąc do Was sugerowałem, że PFRON intensywnie reklamuje SOF jako środek przyspieszający procedurę wnioskowania i narzekałem, że wcale tak nie jest. Wczoraj skontaktowałem się ze swoim PCPR-em i otóż co się okazało? Z perspektywy wnioskodawcy faktycznie procedura jest uproszczona, bo nie musimy wychodzić z domu i tak naprawdę wniosek możemy złożyć od ręki. Natomiast pani z PCPR wyjaśniła mi, że PFRON nakłada na PCPR-y pewne progi kalendarzowe. Osoby, które złożyły wnioski tuż po 1 marca i powiedzmy do końca kwietnia, ja złożyłem 22 kwietnia, mają szansę na rozpatrzenie wniosków w czerwcu. Przypomnijmy, że składanie wniosków trwa do 31 sierpnia, więc tak zwani maruderzy, którzy złożyli wnioski w maju, w czerwcu, lipcu i sierpniu, z pewnością będą musieli poczekać o wiele dłużej. To oczywiście jest też uzależnione od wielkości powiatu i ilości złożonych wniosków. I na koniec podrzucam jeszcze newsa. I tu mamy informację dotyczącą lasera wspomaganego sztuczną inteligencją, który leczy jaskrę w Katowicach. Dzięki Andrzeju za tego newsa. Zajrzymy do niego i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Od Matiusa kolejna wiadomość. VoiceOver czyta napisy również w Netflixie, w Disneyu chyba nie. I Natka jeszcze nam napisała. Witaj Paulino, miło, że wróciłaś. Mam nadzieję, że na dłużej. Pozdrawiam was wszystkich.
4: Ojej, dziękuję. Trudno jest czas wygospodarować, żeby tak się pojawiać regularnie, ale no staram się, jak tylko jest trochę więcej wolnego, to trochę tutaj poniusować.
0: No właśnie, a tutaj w notatkach akurat news od ciebie widzę na temat...
4: Tak, także idealnie się zgrało.
0: Tak, NVDA i tego, że wzbogaca się o aktualizację, to znaczy informacje o aktualizacji.
4: Tak, powiadomienia. Generalnie kwestia jest tego typu, że teraz niedawno, nie wiem, z 2 dni temu chyba jest zrobiona funkcja, która jest aktualnie w alfach, właśnie która pozwala na to, żeby mieć dodatki w najnowszych wersjach bez wysilania się i sprawdzenia tego ręcznie i też bez używania wtyczki add-on updater, która kiedyś do tego służyła. Ogólnie działa to tak, że mamy nową kategorię nową kategorię ustawień w NVDA, która się nazywa add-on store i tam możemy włączyć sobie powiadamianie o tych aktualizacjach. Domyślnie to jest faktycznie też włączone. I mniej więcej tak z mojego doświadczenia minutę od startu NVDA wyskoczył mi taki dialog i tam było lista tych dodatków, które miałam do zaktualizowania. Przycisk Update All, czyli zaktualizuj wszystkie. Open in Add-on Store, czyli tam otwierało się w tym sklepie z dodatkami. No i też przycisk do zamknięcia. Niestety nie było opcji, żeby zaktualizować konkretne dodatki i na przykład, w sensie nie ma takich bardziej zaawansowanych rzeczy, że na przykład, nie wiem, nie powiadam jej o tym dodatku albo coś w tym stylu, ale myślę, że to jest pierwsza wersja z taką funkcją, więc może to dojdzie w przyszłych wersjach.
2: Tymczasem kolejne wiadomości od was, na przykład wiadomość od Rafała.
5: Witam. Dobry wieczór, po drugiej stronie Rafał. Ja do tych kwestii właśnie tej konferencji, która była w poniedziałek i do której mówicie teraz w tym przeglądzie, o tych nowościach. To powiem tak, dwie kwestie. Jedna kwestia, bardzo się cieszę z tych usuwania, że można wyrzucić latarkę i tam aparat z tego, z blokady ekranu. Bo to naprawdę na zablokowane ekranie to było upierdliwie, niejednokroć włączone i tak dalej. No i teraz się, dzięki temu się grzeje, bateria zżera szybko, no i tak jak to mówiliście, no i też po innym połączach, no. Tak powiem, same minusy tego, w związku z tym, że no, bo to nawet mi się zdarzyło, że niektóre to coś tam dotknęłem, coś tam tego i włączyłem i włożyłem do kieszeni, nawet nie wiedziałem. No i się tak grzeją. A druga sprawa, powiedzcie mi, proszę, bo w iOS 18 miała wejść taka funkcja właśnie, chodzi mi o wiadomości. Miała wejść możliwość, że miał być raporty czy coś. W każdym razie chodzi, żeby, no że tak jak tego, no że wiadomość jest odczytana, czy dostarczona, tak dalej, tak? Jaki tam, bo teraz tak jest, że nie ma żadnej informacji. Jak wyślemy SMS-a, tak? To nie wiadomo, czy to wiadomość to SMS-a przeczytała, czy nie przeczytała, tak dalej, żadnego potwierdzenia. A teraz od 18 miał, ma być jakieś właśnie potwierdzenie tego. No i właśnie. I czy coś, właśnie. To właśnie, wprowadzili tą funkcję, czy jednak nie wprowadzili? No to tyle. Słucham was dalej.
6: Wyślij przycisk.
5: Proszę jeszcze raz podanie tej strony, bo nie zapamiętam, jak to tam leciała strona. Pięknegóry.pl. Chodzi mi o te wycieczki w góry. I do kiedy trzeba się zgłosić?
2: No to tak, jeżeli chodzi o te wiadomości, to prawdopodobnie masz na myśli, Rafale, wiadomości RCS, które będą wspierane na iOS-ie od wersji 18. No i najprawdopodobniej rzeczywiście te wiadomości będą działały. Będzie to działało, będą wiadomości RCS, czyli jak ktoś z iOS-a wyśle na Androida taką wiadomość, no to też dostanie, tak jak w przypadku iMessage, informację o tym, że została ona odczytana, a oprócz tego jeszcze będzie można reagować na te wiadomości różnymi tam kciukami w górę i tak dalej. Natomiast co do tych wycieczek, to do 23 czerwca na pewno będzie można się, to znaczy 23 czerwca to wszystko rusza, ale myślę, że najwięcej dowiesz się na stronie ladnehistorie.pl, ladnehistorie.pl i tam sobie poczytaj i wszystkie informacje uzyskasz.
0: A teraz mój news. Słuchajcie, bo wemflony w kuchni, do czego się mogą przydać? Niedawno miałem taką małą przygodę. Przez przypadek nalałem płynu do naczyń do otworu na błyszczacz w zmywarce. I trochę do ups, co robić? No i wyczytałem w internecie, że no jakby no można usunąć ten płyn właśnie wemflonem między innymi, albo jakąś cienką rureczką, no bo ten otwór na błyszczacz, jeżeli ktoś nie ma zmywarki albo nie nalewał na błyszczacza, no pewnie różnie wygląda, natomiast u nas to wygląda tak, że jest taki jakby trójkąt, który się zwęża ku dołowi i prawie te boki trójkątne się prawie stykają. Natomiast tam jest taka mała szczelinka i ten płyn przechodzi sobie do większego zbiornika, który ma tam kilkadziesiąt mililitrów, tak mi się wydaje. I w tym zbiorniku ten płyn tam sobie siedzi. No i problem polega na tym, że no nie bardzo jest jak no coś z takiego zbiornika usunąć. No i właśnie wemflon. Nakładam sobie wemflon na strzykawkę. To znaczy tak, w ogóle wemflony kupuje się w aptece za jakieś 4-5 zł, tak mi się wydaje. Te węflony są w różnych grubościach i w różnych długościach. Na szczęście do tej zmywarki większość wchodzi. U nas akurat w aptece były węflony o średnicy od 0,8 mm do 2 mm. I ten 2-milimetrowy to się ledwo tam mieścił. Natomiast ten 0,8 mm, on już był na tyle cienki, że trochę ciężko było, znaczy troszkę trudniej było tam nalewać cokolwiek i potem to wylewać, no bo po prostu no jest to naprawdę, naprawdę cieniusieńkie. Natomiast jakiś tam pośredni jeszcze kupiłem, 1,5 chyba milimetra i to jest ok. I teraz taki węflon ma rurkę. Ona też jest różna, te rurki są też różnej długości. U nas, nie wiem na ile to jest, jakby u nas jest wszystko, nie wiem. W każdym razie od 2,5 cm są u nas do 4,5 cm. I teraz im grubszy, tym dłuższy zasadniczo. I teraz taki węflon, no bo w związku z tym, że to jest jednak coś, co ma no, z założenia wnikać w człowieka, no to ma igłę. Ta igła jest schowana domyślnie w tej rurce plastikowej. Żeby tego użyć właśnie do takiego, w takim scenariuszu, na przykład do wyciągania właśnie jakiejś wody z jakichś takich bardzo małych otworów, no to trzeba tę igłę wyjąć z tej rurki. No i no właśnie, podobno też są różne węflony. Są takie węflony, które jakby pozwalają na zabezpieczenie tej igły, ponieważ na cały węflon jest jeszcze nałożona taka osłonka, żeby tam krzywdy sobie nie zrobić. I ponoć ta osłonka również pozwala na potem na zabezpieczenie igły. U mnie albo to nie działało, albo nie wiem, jak to się robi. W każdym razie wyjmuje, czy wykręca się tę igłę z reszty węflonu i zostaje rurka z no, takim, no wiecie, jak to węflony, przynajmniej pewnie część z osób tutaj ze słuchaczy wie, że to są dwa wlewy chyba standardowo. One pasują do strzykawek takich standardowych i można takie coś właśnie sobie założyć na strzykawkę i po prostu mamy takie przedłużenie i w ten sposób można, podejrzewam, no nie tylko do takiego zastosowania, jak ja tego użyłem, ale podejrzewam do jakichś małych, wąskich, nie wiem, buteleczek, no nie wiem, na ile głębokich, no bo to jest jednak 4,5 cm tylko, ale podejrzewam, że no mogą być jakieś takie małe pojemniczki z małymi otworkami, z których na przykład trzeba konkretną ilość, jakieś, nie wiem, 2 ml czegoś tam przelać, no to albo po prostu no mało, ale jakąś kontrolowalną ilość, no to jest szansa, że właśnie czymś takim to się zrobić, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wąskie. Także no być może komuś się taka porada czy sztuczka przyda.
2: Po polsku lifehack.
0: Tak, po polsku. No i chyba tyle ode mnie a propos węflonów w kuchni. No ciekawe są rzeczy dostępne w aptece i bardzo niekonwencjonalnie można ich użyć, więc no tak się dzielę, bo czemu nie.
2: To teraz posłuchajmy, czym się z nami podzieli Bartek.
7: Witam, mam małe pytanie w temacie aplikacji Facebook na iOS. Czy może ktoś z was ostatnio zauważył po ostatniej aktualizacji, że podczas przeglądania powiadomień w aplikacji Facebook niektóre są zaznaczane? Powiem wam szczerze, że też spotkałem się z takim przypadkiem, że przycisk powrót również był zaznaczony.
2: Ja się nie spotkałem. Nie wiem.
3: A ktoś na Applebee's też o tym pisał. Ja ostatnio do Facebooka nie wchodziłem, ale widziałem taki post na Applebee's, że ktoś po prostu napisał, że Facebook, i to nawet nie w Polsce, zaczął mówić, że wszystko jest dla niego zaznaczone. Więc chyba coś jest na rzeczy. Czy coś się da z tym zrobić? No nie, po prostu musimy to zgłaszać Facebookowi i mieć nadzieję, że to naprawią.
2: Do mnie natomiast ostatnio znowu jeden ze znajomych, z którym mam raczej bardzo rzadki i sporadyczny kontakt, odezwał się z uprzejmą prośbą, czy nie miałbym pożyczyć 300 zł do jutra, więc pamiętajcie, włączajcie sobie dwuskładnikowe uwierzytelnianie, no i stosujcie raczej trudne hasło, ale przede wszystkim te dwuskładnikowe uwierzytelnianie, bo to myślę, że może niejednokrotnie ocalić was później od konieczności tłumaczenia się, kiedy oddasz pieniądze. No tylko ja tych pieniędzy nie pożyczałem.
0: Tak jest. Dobrze, przechodzimy zatem do kolejnego newsa dla muzyków, realizatorów dźwięku, no ludzi, którzy zajmują się w jakiś sposób obróbką audio, bo interfejsy Audient, o których już kiedyś mówiliśmy, że te dostępność zyskają i zyskały.
3: Tak, one już ją zyskały w jakiejś części wcześniej. Tutaj chyba Paweł, pamiętam, czytał taki kiedyś artykuł, był wywiad z pracownikami od firmy Audient i z kilkoma osobami, które to testowały, bo ta dostępność naprawdę była zrobiona fajnie, została zrobiona ze wsparciem od osób niewidomych. Były podcasty o tym, nawet Jonathan Mosen swojego czasu ten podcast robił. Natomiast to oprogramowanie było dostępne w, no można powiedzieć, w dwóch wersjach. W ogóle zacznijmy od tego, że takie są dwie główne serie interfejsów Audient. Jedna to jest seria Evo, czy Evo, a druga seria to jest Audient ID. One mają osobne wersje tego oprogramowania, które generalnie interfejsem jakoś się nie różnią, no ale to są dwie osobne aplikacje i zresztą też w komentarzu będziecie mieli dwa linki. Pierwszy to jest do wersji Evo, a drugi to jest do wersji ID. Tam znajdziecie linki do tych sterowników i opisy, co się dokładnie zmieniło. Natomiast w tej wersji, która była dostępna publicznie, kilka takich drobnych błędów dostępnościowych było w tej aplikacji. To jest no, aplikacja, która pozwala nam tymi interfejsami sterować, sobie ustawić, jak różne wejścia na nich mają się zachowywać, które mają być dostępne w systemie operacyjnym, może nas ostrzec, jeśli coś nam się przesterowuje, no tego typu rzeczy, możemy sobie ten interfejs po prostu w tej aplikacji skonfigurować. No i tam było parę rzeczy, które mogłyby być zaetykietowane trochę lepiej, niektóre przeciwko przyciski nie zmieniały swoich etykiet, kiedy zostały naciśnięte. Jeśli wyskakiwało okienko informujące nas o aktualizacji oprogramowania, ono nie było dostępne. No i to były rzeczy, które już od kilku miesięcy były naprawione, natomiast one były naprawione w takiej wersji beta rozwojowej. I z tą wersją beta to było tak, że ona no, publicznie dostępna jeszcze nie była, natomiast no, jeśli ktoś znał kogoś, to udało się tą wersję dostać. Na szczęście to już się zmieniło i właśnie teraz firma Audient wypuściła tą wersję już dla wszystkich w no, wersji właśnie stabilnej, zarówno dla sterowników Evo i ID. Ja akurat tutaj mam otwarty changelog do wersji Evo, ale on akurat jakoś się nie różni od tego do wersji ID i tutaj mamy zmiany takie jak elementy menu na Macu nie informowały o swoim stanie zaznaczenia, to zostało naprawione. Przycisk połączenia dwóch kanałów w jeden kanał stereo, jego stan też nie był czytany prawidłowo i to już na obu systemach, to też zostało naprawione. Poprawiono etykiety pól wyboru wejść do kanałów. Wskaźniki przesterowania nie informowały o swoim stanie prawidłowo. Etykiety nazw kanałów też nie zmieniały. No właśnie to wspominałem, że nie wszystkie przyciski zmieniały swoje etykiety prawidłowo. Poprawiono błędy z nawigacją po przełączeniu się między trybami stereo i mono. Poprawiono przyciski funkcyjne. W panelu ustawień systemowych suwaki dostały etykiety. Czasami główne okno nie dostawało fokusa prawidłowo, no i przez to nie mogliśmy po tym oknie chodzić, musieliśmy wkliknąć się do tego okna myszką. Czasami komunikaty niektóre nakładały się na siebie, to też zostało naprawione. No i w poprzedniej wersji poprawiono ten błąd, o którym wspominałem, z niedostępnym okienkiem aktualizacji czytników ekranu. Może jeszcze zajrzymy szybko do dziennika zmian dla sterowników ID. Zobaczymy. No tutaj właśnie podobnie te wszystkie rzeczy, o których wspominałem, tutaj też w sterownikach do wersji ID też zostały po prostu poprawione. Czyli tak wspominałem, generalnie te aplikacje się nie różnią. No ale jeśli faktycznie macie taki interfejs, albo zastanawiacie się, jaki interfejs kupić, no to jak najbardziej wszystkie interfejsy firmy Audient są warte uwagi, no bo no są po prostu dla nas bardzo dostępne i firma o tą dostępność dba. I jeśli już z takiego interfejsu korzystaliście, napotykaliście te problemy, no to po prostu wejdźcie sobie teraz na tą stronę i zaktualizujcie te sterowniki, bo po prostu wszystko będzie działało znacznie lepiej.
2: No to kolejna wiadomość teraz, kolejna wiadomość tym razem od Maćka.
8: Dzięki ci ogromne, Szarlotko, za garść tak fajnych, cennych informacji. Pokłony składam. Naprawdę wielkie dzięki. Kurczę, to rzeczywiście jestem pod wrażeniem tej personalizacji. No, nie wiem, chyba się jednak złamię i zainstaluję tą betę deweloperską pierwszą. Miałem tego nie robić ze względu na egzaminy na uczelni i tego, że jak się w to wchłonę, wciągnę, będę się tym bawić, to może być z tym różnie, ale chyba jednak rzeczywiście zainstaluję. No, także wielkie, wielkie, wielkie dzięki wam obojgu i tobie, Piotrek, i tobie, Szarlotko.
2: No ja nie zainstaluję z jednego prostego powodu. Mogłoby się to zdecydowanie mniej korzystnie odbić na odbieraniu połączeń od was, a tego byśmy chyba nie chcieli.
0: Zdecydowanie. I został jeszcze jeden news taki no pojedynczy przed kilkoma naszymi seriami, takimi standardowymi, na temat wtyczki do NVDA o dosyć ciekawej nazwie. Dobrze czytam? Gestor de Pomodoros?
4: Może nawet jakiś histor, czy coś tam.
0: Być może, nie wiem. Nie znam niestety tutaj zasad.
4: Chociaż może i... no nie wiem, nieważne. W każdym razie to jest wtyczka taka prościutka do strojenia swojego życia pod technikę Pomodoro. To jest taka technika, że pracujemy przez tam 25 minut, potem mamy 5 minut przerwy i znowu 25 minut, 5 minut przerwy i tak dalej. I właśnie ta wtyczka wysyła nam takie powiadomienia, w sensie no po prostu mówi, że już jest ten czas przerwy albo czas pracy i jest taki ton, taki zwyczajny, jak jest załóżmy na pasku postępu, tylko że jest wydłużony. No i co prawda jest po hiszpańsku, ale autor tej wtyczki napisał na NVDA Devel, żeby znaczy nie na NVDA Devel, tylko na NVDA Addons, żeby dodać tą wtyczkę do tłumaczenia, więc może będzie za jakiś czas po angielsku albo po polsku. Ma trzy skróty, które trzeba sobie przypisać w zdarzeniach wejścia i to jest rozpoczynanie sesji Pomodoro, pauzowanie sesji Pomodoro i zgłaszanie stanu, jakby, czyli czy jest przerwa, czy jest praca i ile jeszcze minut zostało do końca. Jest w sklepie z dodatkami, więc wystarczy, że po prostu sobie wpiszemy Pomodoro w wyszukiwanie i ją znajdziemy bez problemu, ale jest też podlinkowany GitHub.
0: No to fajnie, rzeczywiście. Ciekawa wtyczka, nawet nie słyszałem o tym systemie Pomodoro, ale człowiek uczy się przez całe życie. No i zostały nasze dwa standardowe pakiety newsów, czyli nowości, może najpierw w grach.
3: Dzisiaj mamy trzy takie nowości. Zaczniemy sobie od gry Brock, która Jest bardzo fajnie dostępną grą, która łączy ze sobą elementy gry przygodowej i gry akcji. I słuchajcie, firma Cowcat Games zapowiedziało pierwsze DLC tak zwane do tej gry, czyli takie rozszerzenie, które nam będzie dodawało nowe poziomy. Rozszerzenie nazywa się The Brawl Bar, czyli dosłownie bar, który nazywa się Bójka, w którym to Brock sobie wchodzi z tego baru, wie, że jest dobry w sztuki walki i postanawia udowodnić, że jest najlepszym, po prostu wchodząc w różne bójki w tym barze. Co nam to DLC obiecuje? Obiecuje nam to, że będzie skupione głównie właśnie na tym elemencie akcji. 80% akcji, 20% przygodówki, jak to napisał deweloper, więc to jest coś na pewno dla tych, którym podobały się właśnie te elementy beat'em upowe z Broka. Będziemy mieli 60 wyzwań do pokonania, będą z tym związane nowe osiągnięcia, będzie można grać w nawet najłatwiejszym trybie, poziomie trudności, z relaksowanym trybie. Będzie można grać kilkoma postaciami, nie tylko tymi, które były dostępne w standardowej grze, tam będzie chyba z 10 ponad postaci do odblokowania. Będzie oczywiście można grać w tym trybie co-op lokalnym, ale też będzie można grać multiplayer, więc będzie można zagrać sobie przeciwko innej osobie w tym trybie, więc no myślę, że jest na co czekać. Natomiast, co ciekawe, i to spowodowało, że na forum Audio Games na przykład zawrzała dyskusja, deweloper napisał, że do końca tego DLC dla osób niewidomych nie rekomenduję, dlatego że no, jest skupione na tym trybie akcji i są wymagane dosyć szybkie refleksy. Ja coś czuję, no są osoby, które są tym komentarzem, co zostało wpisane, trochę zniesmaczone. Druga grupa uważa, że po prostu ten deweloper nie docenia umiejętności niewidomych graczy. Ja myślę, że prawda jest pewnie gdzieś pośrodku. Mogą być elementy trudne. Nie wiem, czy będzie się to dało przejść całe, natomiast wiemy, że wszystkie funkcje dostępności będą oferowane, więc nie będzie tak, że my tam wejdziemy i nagle nam przestanie gra mówić. Więc przypuszczam, że raczej, jeśli nie wszystko, to większość część tego DLC będzie się dało przejść, więc jeśli komuś się to podobało, no to myślę, że i tak warto będzie sobie to DLC kupić i tego dewelopera wesprzeć, bo no naprawdę gra jest fenomenalna. Swoją drogą, wersja mobilna jakiś czas temu w ramach Dnia Świadomości i Dostępności była nawet na App Store promowana, jak w sekcji gry dostępne dla wszystkich właśnie Apple postanowiło, żeby Broka w App Store na iPhone'a wypromować, więc tutaj też przy okazji myślę, że warto pogratulować, bo myślę, że to było jak najbardziej zasłużone. I następnie aktualizacje. Mamy dwie aktualizacje. Po pierwsze się TWS zaktualizował, czyli symulator pociągów, a co w najnowszej wersji? No jak zwykle mamy poprawki błędów. Jedna z lokomotyw austriackich została zastąpiona inną lokomotywą od firmy Siemens. Zmieniła się troszeczkę struktura katalogów do wagonów, więc tutaj deweloper sugeruje, żeby sobie grę ściągnąć jeszcze raz i wszystkie paczki z dodatkowymi lokomotywami, żeby wszystko było w odpowiednim miejscu. Mamy poprawki dla lokomotyw od firmy Bombardier, poprawki dla systemu radia GSM-R. I mamy też inne mniejsze poprawki związane m.in. z systemem oceny, z zegarem w grze, poprawki z kilkoma pociągami Deutsche Bahnu, tej klasy 420, 22 i 23 i jeszcze jakieś mniejsze poprawki błędów. Także cały czas tutaj TWS się rozwija, podobnie jak Forza, która jak to zwykle co miesiąc doczekała się kolejnej aktualizacji. Aktualizacja 9.0, która rozpoczyna kolejny sezon wyścigów. Tym razem jest to tydzień Endurance, w którym to będziemy ścigać się na bardzo długich wyścigach. Wyścigach, które będą wymagały od nas wymiany opon i tankowania paliwa, wjazdu do pit stopu w odpowiednim momencie. No oczywiście jeśli mamy ten tryb zaawansowanej symulacji włączony, bo też można go sobie wyłączyć, jeśli ktoś nie chce. Natomiast w karierze będziemy zdobywać takie właśnie najszybsze samochody, które w takich wyścigach zazwyczaj biorą udział, a będziemy się ścigać na takich właśnie w trasach, w których tradycyjnie odbywają się takie 24-godzinne maratony, czyli to na przykład będzie Le Mans 24, na trasie Daytona, Nordschleife, czyli to taka bardzo trudna trasa w Niemczech, której pokonanie jednego okrążenia trwa ponad 10 minut, co jak na Forze to jest bardzo długo, więc tutaj będziemy właśnie na takich trasach się ścigać. Oczywiście będą samochody za to dostępne. Co ciekawe, też pojawił się nowy samochód w sklepie. Jest to Porsche bodajże 963 w zestawie z kombinezonem z logo Porsche, więc jeśli ktoś jest fanem tej firmy, to warto wejść do sklepu, zwłaszcza dlatego, że ten samochód do 19 czerwca jest darmowy. Można po prostu sobie wejść do sklepu i go sobie dodać do naszego konta, a po tym czasie będzie kosztował 5 euro, czyli pewnie u nas 20 parę złotych. Także warto to sobie przed tym 19 czerwca wejść do tej gry, uruchomić, wejść do sklepu i sobie to Porsche do konta dodać, żeby później ewentualnie nie żałować, więc no, to jest taka, myślę, ważna informacja. Równie ważna, jeśli nie nawet ważniejsza dla nas informacja jest taka, że w końcu został poprawiony bardzo irytujący błąd dla nas, mianowicie w poprzedniej aktualizacji został zepsuty dźwięk informujący nas o tym, kiedy powinniśmy zahamować. Ostrzegałem was o tym, rozmawialiśmy o tym z Patrykiem w zeszłym tygodniu, pytał mnie wtedy, czy już to zostało poprawione, no wtedy nie było, ale na szczęście, mimo to, że nie było, co ciekawe, o tym informacji w changelogu tym razem, mogę potwierdzić, sygnał hamowania został naprawiony, więc jeśli czekaliście na to, to można sobie do Forzy wrócić, dodajcie sobie to Porsche do swojej gry, no i jeśli chcecie się pościgać, no to już można. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
2: To zanim przejdziemy do następnego bloku tematycznego, czyli drobnych newsów, zdaje się, no to posłuchajmy jeszcze wiadomości od Mileny.
9: Witajcie, z tej strony Milena, mam do was takie pytanie. Używam aplikacji Regionalny System Ostrzegania. To jest taka aplikacja, w której pojawiają się różne komunikaty na temat jakichś wypadków drogowych i takich innych rzeczy. Oszustw, na przykład osób starszych. No i w tej aplikacji możesz sobie wybrać, jest takie coś jak moje województwa i tam możesz sobie zaznaczyć, jakie to są twoje województwa. I ja mam tam zaznaczone swoje województwo, czyli lubuskie. Natomiast komunikaty mimo wszystko dostaję też z innych województw. Znaczy, komunikaty może dostaję z lubuskiego, przepraszam. Natomiast na stronie głównej tej aplikacji są też różne inne powiadomienia na temat innych województw. Gdzie uważam, jeżeli mam zaznaczone swoje województwo, no to powinny mi się pojawiać tam różne informacje na temat mojego województwa tylko, a nie innych. Czy jeżeli ktoś z was używa taką aplikację, spotkał się z czymś takim?
6: Wyślij przycisk.
2: Ja właśnie sobie teraz odpaliłem Regionalny System Ostrzegania i ja tu widzę, dawno jej nie używałem swoją drogą, ale widzę, że mamy tutaj coś takiego na samym początku, na samej górze, znaczy na samej górze, jakby na tym pasku zakładek, powiedzmy, że, bo to nie jest czytane jako zakładki, ale tu jest coś takiego, jest wszystkie i moje. Może tu o to chodzi, że trzeba się przełączyć między tym wszystkie, tak, a moje. I może wystarczy to zaznaczyć, to moje, i to rozwiąże problem. A w przeciwnym wypadku, jeżeli to nie działa, no to chyba jest to po prostu błąd, który trzeba by było zgłosić twórcom.
0: To w takim razie przechodzimy do drobnych newsów. I tu chyba pierwsze newsy, nie wiem czy jedyne nawet, ma Paulina. Tylko Pauliny nie ma, chyba. Tak mi się wydaje.
3: Ja mam jeden news miałem jak coś, więc mogę po prostu szybko powiedzieć i później oddamy Paulinie głos. Mój jedyny drobny news na dzisiaj jest informacją, która przyda się dla użytkowników Reapera, ale w sumie nie tylko, no bo społeczność międzynarodowa niewidomych użytkowników Reapera, czyli to jest głównie lista dyskusyjna RWP i grupa na WhatsAppie międzynarodowa, miała taki swój folder, który wcześniej był na Dropboxie, który był taką swojego rodzaju bazą wiedzą, nawet bardziej taką bazą zasobów, gdzie mogliśmy znaleźć różne samouczki, zarówno w wersji tekstowej i dźwiękowej. Było tam też dużo na przykład paczek presetów do wtyczek, więc mogliśmy sobie na przykład, jeśli mieliśmy jakąś nierozstępną wtyczkę, załadować taki plik z presetami i wtedy na tej liście wyborów presetów Reapera wszystkie presety w takiej wtyczce były dostępne. Opisy wyglądu różnych interfejsów audio czy innego sprzętu, na przykład tej maszyny perkusyjnej Yamahy, która jest udźwiękowana ostatnio, to robiło furorę. No dużo takich rzeczy, gdzie można pobrać darmowe instrumenty różne. No, tego typu zasoby tam się znajdowały. Natomiast ten folder sobie trochę rósł, chyba miał jakieś 3 albo 4 giga ostatnio, więc to już stanowiło problem dla ludzi, którzy nie mieli płatnego Dropboxa. Więc szukano sposobu, jak się tym uporać, no i uporano się w taki sposób, że to ten zasób przeniósł się do internetu, dzięki czemu jest dużo łatwiejszy w organizacji. Możecie go teraz znaleźć, będzie link w komentarzu, ale też mogę podać, myślę, adres. Możecie sobie wejść na hoard.reaperaccessibility.com hoard.reaperaccessibility.com i tam znajdziecie wszystkie te zasoby. W wielu miejscach od razu mamy dokumentację wyświetloną. Jeśli chcecie sobie wszystko ściągnąć naraz, na każdej stronie też są linki, żeby pobrać całą zawartość jako plik zip. Jest też link, żeby sobie ten folder dodać jako tak zwany serwer WebDAV. To jest taki protokół, który można dodać do praktycznie każdego klienta FTP, czyli nie wiem, WinSCP na przykład to wspiera. Jest wtyczka do Total Commandera. Na Macu można sobie to po prostu połączyć z poziomu Findera. Też są instrukcje, jak to zrobić, więc jeśli ktoś chce sobie do tego wchodzić, tak jak wcześniej, no to można, a jeśli ktoś o tym miejscu nie słyszał, no to warto się porozglądać, nawet jeśli nie korzystacie z Reapera, bo jest duże prawdopodobieństwo, że znajdziecie tam coś, co się wam może przydać.
2: A my odbieramy kolejny telefon, chyba że Paulina już jest, ale chyba nie ma, to odbierzmy telefon i poczekajmy. Kogo witamy po drugiej stronie?
10: Witam, Mateusz z tej strony.
2: Cześć, Mateuszu.
10: I ja do was przychodzę z... myślę, że nie każdy o tym wie, raczej, że na temat programu, który służy do aktualizacji, włączania, wyłączania różnych modów do gier, czyli mówię tutaj o Vortexie, bo Nexus, ta strona nie grzeszy dostępnością, przynajmniej dla mnie, tak bym powiedział. No i stwierdziłem, dowiedziałem się, że skoro jest ten program, to spróbuję zobaczyć, jak to działa, czy ten program jest w ogóle jakkolwiek dostępny. No i udało się na ten program. Jest całkiem dostępny, jest bardzo wiele gier, ale no w naszym przypadku nie wiem, Setter Value na przykład, no to jest, ale nie patrzyłem, czy jakieś różne inne gry, ale myślę, że też są. I to umożliwia, że po prostu nie musimy, nie wiem, jakoś się zastanawiać, czy kogoś pytać, czy jest aktualizacja, tylko po prostu w tym programie możemy to sprawdzić. Plus możemy sobie zmieniać mody, w sensie zmieniać to, czy jakiś mod ma działać, czy nie działać, i to nie musimy wyrzucać folderu z modów jakby z gry, tylko wystarczy, że to w programie zrobimy i nie musimy tego szukać niesamowicie gdzie. No jest, może być pewną trudnością dla niektórych, że to jest interfejs webowy całego programu i najlepiej jedyne no to albo przy pomocy klawisza do skrótu tam do przycisków, czy do formularzy, czyli F albo B najlepiej. No tabulator też może być, no ale nagłówków nie ma żadnych, przynajmniej też może jakieś są, ale bardzo, bardzo niewiele i przeważnie to raczej mi przeszkadzało, więc rzadko nie korzystałem raczej z tego klawisza do nagłówków. I na razie, no jeżeli znajdę, w sensie, jak się nauczę z tego korzystać, z tego programu, no to się podzielę z wami większymi informacjami po prostu, jak z tego korzystać, żeby no innym to ułatwić życie. No a co, mam jeszcze do was pytanie, bo dostałem sam zapytany, ale nie umiem udzielić odpowiedzi. Czy opłaca się kupować grę Blind Quest?
4: Ale co to znaczy?
10: W sensie, no czy... No jakby, o czym ona była, bo sam nie pamiętam, a też, no czy jestem... mnie to wieś. No czy któryś z was z nią grało, żeby ją jakoś polecić komuś innemu? No?
2: Zdaje się, że jest podcast o Blind Questie.
10: Jest podcast? A, no to, o, to dobrze. To zerknę, bo jak jest, to dużo ułatwia.
3: To jest specyficzna gra, to jest generalnie głównie taki point and click, głównie taka trochę gra przygodowa z jakimiś elementami RPG lekkimi. No to są gry specyficzne, no to jest jedna z ciekawszych gier, czy to jest jedna z lepszych gier, to bym się zastanawiał. No są trzy części tej serii, no generalnie no, rozwiązujemy różne zagadki. Tutaj gramy najemnikiem, który zostaje wysłany do królestwa, już teraz nie pamiętam z jakiego powodu. Jak się

0: jak instalować te mody, jak to jakoś tam no, więcej korzystać, więcej jakąś instrukcję, no to po prostu się z wami tym podzielę. I to na tyle dzisiaj mam dla was. Miłej audycji wam życzę. Do zobaczenia.
1: Dzięki Mateuszu za telefon. Do usłyszenia.
2: No to w takim razie przechodzimy już do drobnych newsów od Pauliny. Kilka ich jest.
3: Tak, wróciłam, bardzo was przepraszam za nieobecność. Zewnętrzne tutaj mi przeszkodziły czynniki. Ale nie przedłużając, przechodzimy do drobnych newsów. Pierwsza rzecz, przecena jest 50% na głos od Sereprok. To jest właśnie firma, od której parę dobrych lat temu otrzymaliśmy głos Pola dla języka polskiego, o którym też był kiedyś podcast. No, ale właśnie kod rabatowy jest, w sumie nie wiadomo, do kiedy jest ważny, więc go podaję teraz. Summer, tak jak jest po angielsku, summer 2024, na stronie go trzeba wpisać przy zamawianiu głosu i wtedy będziemy mieli ten 50% taniej.
1: Pozostaje pytanie, czy te głosy są, szczególnie w polskiej wersji, warte chociaż tej połowy ceny.
3: Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, ale...
1: Gdyby ktoś chciał.
3: Gdyby ktoś chciał, no to w zasadzie sygnalizuję, bo się natknęłam na taką informację. Kolejna rzecz. Microsoft przygotowuje taką funkcję do opisywania wideo, czyli do tworzenia automatycznych audiodeskrypcji. Jest lista oczekujących, jest taki formularz, w którym się... W sensie to jest dla organizacji, które zajmują się czy to dostępnością, czy to chciałyby wdrożyć dostępność do swoich materiałów, załóżmy, czy to edukacyjnych, czy to promocyjnych. No i w zasadzie też, jako że w zasadzie mogłabym się podpiąć jako accessibility specialist, no to w zasadzie wypełniłam sobie tego formsa, zobaczymy, czy mi przyjdzie jakakolwiek odpowiedź. Ale właśnie jest informacja, że no tam za jakiś czas, jak już to uruchomią, to będą się odzywać do tych ludzi, którzy wypełnili. W każdym razie nie ma zbytnio więcej informacji o tym, jak to ma działać, no ale podejrzewam, że to będzie oparte o ten multimodalny tryb czata GPT-4. O. Więc pewnie i też w samym czacie GPT będziemy mieli podobne funkcje, jak już to zostanie udostępnione przez samego OpenAI. I druga rzecz, jeśli chodzi o Microsofta i dostępność, czyli bot Ask Microsoft Accessibility, który właśnie odpowiada na nasze pytania dotyczące dostępności produktów i usług Microsoftu. Po polsku w zasadzie działa, ale ma problem z kodowaniem. Ktoś chyba nie dopilnował tego, żeby te znaki polskie się dobrze wyświetlały i tam są jakieś babole, ale da się tego używać. Przy czym też informacji jakoś za dużo to on nie ma. W sensie wydaje się, że jest oparty o też zwykłego czata GPT i pewnie tam parę dokumentów ma wpisanych, więc podejrzewam, że jest równie równie dobrym skutkiem można byłoby zadawać te pytania czatowi GPT albo po prostu wygooglować rzeczy, bo raczej nie spotkałam się z tym, żeby tam była jakaś wiedza specjalistyczna, tylko raczej taka właśnie ogólna, którą i tak raczej się wie. Więc nic szczególnego. I ostatnia kwestia. Możemy przynajmniej tak mieć trochę więcej pewności, jeśli chodzi o dodatki do NVDA, które są dystrybuowane przez sklep, ten add-on store, o którym już ci wspomniałam, ponieważ od tej pory wszystkie dodatki, które będą tam wprowadzane przez programistów, będą skanowane przez Virus Total, czyli taką jedną z bardziej rozpoznawalnych marek na rynku antywirusów.
1: Tak, czyli będą skanowane tak naprawdę wieloma różnymi silnikami antywirusowymi, bo tak działa VirusTotal, że wrzucamy tam jakiś plik i on później nam wypluwa wyniki, jak poszczególne silniki programów antywirusowych odnoszą się do tego, co tam wysłaliśmy.
3: Otóż to.
2: Tak, i to chyba wszystko, tak?

0: mi się wydaje, jeżeli chodzi oczywiście o tyflowieści. Ale to wcale nie
1: wszystko. Odświeżysz sobie stronę też, Tomaski.
0: Słucham?
1: Na technikaliach. Odśwież sobie stronę.
0: Okej. No tak, ale tu mamy
1: w sensie,
0: już...
1: tak, tylko że ja powiedziałam, że po prostu w technikaliach jest trochę rzeczy i żebyś sobie odświeżył.
0: Tak, tak, to wiem.
1: Okej.
0: No dobrze, to zaczynamy od newsa od Piotra na temat Notebook LM od Google, który jest dostępny w Polsce.
2: Tak, może zaczniemy od tego, co to w ogóle jest. To jest coś, co zostało zaprezentowane chyba już będzie rok temu, no, kilka miesięcy na pewno. I to było jedno z pierwszych zastosowań Google, na jakie Google wpadło, do których można by wykorzystać modele, duże modele językowe. Zastosowanie, żeby nie było, bardzo ciekawe. W dużym skrócie, co to jest ten Notebook LM? To narzędzie, które nam pozwala załadować kilka źródeł. Źródłem może być plik PDF, może być plik TXT, może być jakaś prezentacja lub strona internetowa, a potem po prostu możemy sobie z tymi źródłami rozmawiać, zadawać jakieś pytania, poprosić o stworzenie streszczenia, o stworzenie spisu treści. No i na tej podstawie z naszymi dokumentami działać. Kilka dni temu usługa pojawiła się w Polsce, więc teraz i my możemy sobie z tego skorzystać. Gdybyście chcieli zobaczyć, na tym to wszystko polega, wystarczy wejść na dosyć prostą stronę notebooklm.google, noteboklm.google, i kiedy wejdziecie na tą stronę, to będzie, znajdziecie na niej przycisk, żeby sobie ten Notebook LM wypróbować. Jak jest z dostępnością i z użytecznością tej usługi? No, jest różnie, bym powiedział. Jeśli chodzi o dostępność, to odnoszę wrażenie, że ktoś zaczął robić dostępność do tej usługi i później w połowie drogi zapomniał, bo niektóre przyciski są zaetykietowane, ale nie wszystkie. Nawet na głównym ekranie obok przycisku z naszym kontem mamy kilka niezaetykietowanych przycisków. Kiedy otworzymy sobie jeden z naszych notebooków, naszych notesów, no to na ekranie tutaj też mamy niezaetykietowane przyciski. Natomiast sam interfejs dodawania źródeł jest w miarę dostępny, natomiast na przykład obok pola, gdzie możemy zmienić nazwę naszego notesu, które też nie jest etykietowane, mamy dwa niezaetykietowane przyciski, których jeszcze nie rozgryzłem. Natomiast właśnie, możemy sobie takie źródła dodać. Ja na przykład na próbę zrobiłem takie dwa notebooki, wykorzystując transkrypty Tyflo Podcastu, no bo to jest wszystko teraz dostępne po polsku, więc no w sumie czemu nie wypróbować tego na języku polskim. Więc załadowałem sobie transkrypt naszej ostatniej audycji z poniedziałku o konferencji WWDC. Sam notebook przygotował się szybko, w 10 sekund. Kiedy już takie źródło załadujemy, to już tak naprawdę od początku możemy albo klikać w te przyciski, które nam pozwalają przygotować sobie streszczenie lub przeglądać przygotowane pytania, bo notebook będzie nam kilka takich pytań przygotował. Co ciekawe, to działa lepiej na Macu, to znaczy to jest wyświetlane w polu listy. Kiedy my dojdziemy do tego pola listy, to możemy strzałkami sobie te sugestie wybrać. I co ja odkryłem? Na Macu sugestie są czytane, a na Windowsie z NVIDIA widzę przycisk z etykietą sugestia i musimy nawigacją obiektową wejść do tego przycisku i dopiero wtedy widzimy, jakie pytanie nam ten notebook zaproponował. Możemy na każdym z tych pytań nacisnąć Enter, żeby je zadać, ale też mamy pole edycji i po prostu możemy sobie z tym notebookiem rozmawiać. I ja mam przeglądarkę i system ustawiony na język angielski, mimo to, że załadowałem mu polskie dokumenty, to nawet kiedy zadawałem mu pytania po polsku, to odpowiadał mi po angielsku, natomiast przypuszczam, że gdybyśmy mieli język ustawiony na polski, no to odpowiedzi po polsku też będą przychodzić, bo na przykład dziennikarze portalu Tabletowo rozmawiali z notebookiem po polsku, więc da się to zrobić. Natomiast jak to jest z samymi odpowiedziami? No jest z tym różnie. Bo o to go na przykład zapytałem. No w audycji WWDC zadałem mu pytanie, co firma Apple jak firma Apple będzie wykorzystywać AI, sztuczną inteligencję we wszystkich swoich systemach. Na co notebook pomyślał i odpowiedział mi, że Właściwie to oni nie planują wykorzystywać sztucznej inteligencji w żaden sposób, ale Siri będzie potrafić więcej. I co ciekawe, do każdej z tych odpowiedzi, żeby to nam pozwalało zrobić tak zwany fact-checking, żeby zobaczyć, czy on nam coś tutaj nie zmyśla, mamy przepisy. Przepisy pojawiają się jako liczby i przyciski koło każdego z odpowiedzi tego asystenta. I możemy na te przepisy naciskać. Nawet czytnik ekranu nam powie, naciśnij spację, aby uzyskać więcej informacji. Ale tutaj znów odnoszę wrażenie, że ktoś zaczął robić dostępność, ale nie skończył. Bo kiedy naciskamy na jeden z tych przycisków, no to w pierwszej chwili możemy pomyśleć, nie dzieje się nic. No nie, tak nie jest, bo tutaj mamy taki klasyczny przypadek sytuacji, gdzie na stronie internetowej na samym dole wyświetla się okno dialogowe, musimy na nim nacisnąć Enter, czy tam wejść z nim w interakcję, już wszystko zależy od naszego czytnika ekranu i dopiero wtedy możemy przeczytać fragment, który nam tutaj notebook cytuje i to faktycznie już, kiedy wiemy, że ten dialog jest i w niego wejdziemy, to jest fajnie dostępne, tutaj nie mogę powiedzieć, że nie jest. No i widzimy, na jakiej podstawie on nam tą odpowiedź dał. Możemy po prostu wtedy nacisnąć Escape, no i fokus powinien wrócić w to miejsce, na którym skończyliśmy. Będą nam wtedy też sugerowane następne pytania, jakie moglibyśmy zadać na podstawie tego, co zadaliśmy. No z tymi odpowiedziami jest różnie, z tą sztuczną inteligencją to poradził sobie średnio. Zadałem mu inne pytanie odnośnie ostatniego Tyflo Przeglądu, gdzie jednym z tematów był dostępny dron i poruszaliśmy kwestię, no do czego właściwie osobom niewidomym mógłby się przydać dron. Zadałem mu właśnie takie pytanie, na co odpowiedział mi, że w dokumencie, który mu podaliśmy, takich informacji nie było. Z czym się nie zgodzę, bo pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy. Może poradziłby sobie lepiej, gdyby to był taki bardziej typowy dokument, nie wiem, jakiś regulamin, jakaś dokumentacja, jakiś plik PDF bardziej strukturyzowany. Usługa ma potencjał.
3: Pytanie, czy on w ogóle analizuje całe te dokumenty, bo ja zauważyłem, że na przykład w przypadku czata GPT, to jak załaduje mu się jakiś tam kilkustronicowy plik, to jest jeszcze wszystko w porządku. Więcej problemów zaczyna pojawiać się w momencie, gdy ten plik ma kilkadziesiąt albo kilkaset stron. To już wtedy zaczyna być kłopot. Najprościej, jak można to sprawdzić, to po prostu zadając mu pytanie, jaki tekst znajduje się na przykład w ostatniej linii pliku albo na ostatniej stronie, to i wtedy nagle się okazuje, że on albo coś w ogóle zmyśla, albo mówi, że nie jest w stanie podać tej informacji. No więc on tego najzwyczajniej w świecie nie wie.
2: No tak, tu może być kwestia tego rozmiaru kontekstu, bo tutaj chyba jest ta starsza wersja Gemini, bo teraz wychodzi Gemini 2 chyba, tak? To najnowsze, o którym ostatnio rozmawialiśmy, więc może to wtedy będzie potrafić więcej, albo jak mamy gdzieś wykupione to wersję Pro. Nie wiem, akurat widzisz, nie wpadłem na ten pomysł, ale myślę, że to, no, to może być dobry sposób, żeby to sprawdzić. Nie wiem. Natomiast jeśli ktoś chce sobie sprawdzić, no to na pewno jedno z ciekawszych zastosowań na AI, więc jeśli chcecie załadować jakieś wasze pliki, nie wiem, może jakieś notatki, no czego by tam, czego byście nie chcieli przetestować, jeszcze raz podaję adres notebooklm.google, możecie sobie po prostu wejść i przetestować.
0: Teraz będzie informacja na temat portalu X, czyli dawniej Twitter, o tym, że będzie ukrywał ten portal polubienia.
1: Tak, ciąg dalszy zmian w X-ie. I teraz w sumie taka ciekawa rzecz została zaproponowana, ponieważ jest, w sensie ma zostać wprowadzona funkcja, która jest, nie, no, można by powiedzieć, kontynuacją tego, co już jest w X-ie, czyli prywatne polubienia, które można dawać, jak się jest użytkownikiem premium, czyli takie, że nie widać nas na liście osób, które polubiły dany post, ale za jakiś czas ma być tak, że inna osoba, czyli nie autor postu, nie będzie mogła sprawdzić, kto polubił, tylko ile jest polubień. Jedyna osoba, która będzie miała do tego dostęp, to autor danego wpisu. co ma chronić ludzi przed stratami wizerunkowymi, które mogą być spowodowane tym, że ludzie jacyś inni dowiedzą się o tym, że polubili jakąś kontrowersyjną treść, czy też inną niż ktoś by myślał, że na przykład mają poglądy i tak dalej. Z jednej strony takie, można by powiedzieć, jeszcze większe dziwo niż to, co YouTube zrobił, czyli ukrywanie łapek w dół, ilości łapek w dół, liczby znacznie łapek w dół, a z drugiej strony może faktycznie coś w tym jest i jest to jakiś tam krok do prywatności, chociaż no, wydaje mi się, że trochę to jest przesadzone, ale to też nigdy trochę nie wiadomo, czy finalnie wejdzie, no bo...
2: Trochę pozostało w danym momencie, kiedy jakieś znane osoby, ludzie zaczęli prześwietlać ich lajki. Jakieś wstydliwe rzeczy w nich znajdowali, chyba od tego to się zaczęło, więc chyba no, temu to ma służyć.
1: To może.
0: No cóż, zapewne. Zobaczymy. A teraz coś zupełnie innej bajki, bo teraz rzecz na temat dzwonienia, bo nadchodzą rozmowy telefoniczne z dźwiękiem przestrzennym.
2: Tak, to i to mówimy o najzwyklejszych rozmowach telefonicznych, żeby nie było. W życiu bym nie pomyślał, że zwykłe rozmowy telefoniczne dostaną dźwięk przestrzenny szybciej niż, nie wiem, na przykład Discord, ale w takich czasach żyjemy. Bo oto firma Nokia, która, przypominam, cały czas jest na rynku, ale teraz właśnie skupia się głównie na takich usługach B2B, czyli właśnie tutaj te wszystkie stacje bazowe, no te wieże, które nam dają sygnał w naszych telefonach, no oni właśnie tym się zajmują. Przeprowadzili właśnie pierwszą taką rozmowę. Szef firmy Nokia rozmawiał z ministrem cyfryzacji w Finlandii, używając kodeku, który oni stworzyli ze swoimi partnerami. Nokia tutaj była głównym partnerem w tej sprawie. Kodek jest na bazie kodeku 3GP i nazywa się IVAS, Immersive Video and Audio Services, czyli no, tutaj kolejny kodek, który będzie oparty o technologię 5G za jakiś czas, 5G Advanced właściwie, czyli będzie następna generacja 5G, która też powinna wymagać mniej energii, być szybsza, pozwalać na bardziej precyzyjne lokalizowanie po stacjach bazowych. Natomiast o czym wiemy, no, będziemy w stanie usłyszeć, z jakiej strony będzie wydobywał się ten dźwięk. Większość telefonów, no przynajmniej takie, które mają więcej niż jeden mikrofon, będą w stanie taki dźwięk przestrzenny zaoferować. Tutaj nie wiem, czy to bardziej nie mamy do czynienia z dźwiękiem po prostu stereo, co nie zmienia faktu, że no jestem zaskoczony, że postanowiono pójść w tą stronę, bo zawsze miałem wrażenie, że takie kwestie właśnie nagrywania stereo, tym bardziej rozmów stereo na smartfonie, to zawsze była taka kwestia niszowa i tak naprawdę żadna aplikacja tego nie oferowała. No FaceTime ma dźwięk przestrzenny w sumie, czy Teamsy, no ale tam to bardziej służy temu, żeby opozycjonować osoby w przestrzeni, jeśli się obracamy, to po prostu każdego słyszymy z innej strony, co faktycznie się przydaje. No ale tutaj stwierdzono, że fajnie byłoby pokazać naszemu rozmówcy, jak brzmi nasze otoczenie, więc tutaj zamiast jakiegoś ostrego odszumiania, żeby właśnie pokazać, jak to wszystko brzmi, to ma też być przydatne do na przykład takich zastosowań jak metaversum, więc tutaj cały czas mówimy o jakiejś rozszerzonej rzeczywistości, jakiejś komunikacji takiej, że mamy właśnie jakiś obraz pewnie 360 stopni, no i do tego też taki dźwięk, który też pozwoliłby nam się w tym miejscu bardziej zanurzyć. Ja się nie pogniewam, jeśli faktycznie będziemy mogli wykonywać rozmowy telefoniczne w stereo, natomiast jak tutaj podają portale, no pewnie jeszcze minie kilka lat, zanim to wszystko zostanie zaimplementowane, no bo no kodek już jakiś jest, natomiast no 5G Advanced jeszcze musi zostać zatwierdzone, musi zostać zaimplementowane przez no właśnie producentów sprzętu, potem przez operatorów, przez producentów smartfonów, więc pewnie jeszcze parę lat minie, zanim będziemy mogli z tego korzystać, natomiast no, zobaczymy, czy faktycznie coś takiego trafi na rynek.
3: Natomiast słuchajcie, to jest, myślę, dobry moment, żeby dokonać małego eksperymentu, bo ja dziś zajrzałem do ustawień Zooma. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy zauważyłem, że dźwięk przestrzenny dotarł też do Zooma. Był w Teamsie już jakiś czas temu, ale też jest w Zoomie. Więc ja teraz spróbuję to włączyć. To jest po prostu jedno pole wyboru. Głosy będą brzmiały tak, jakby pochodziły z pozycji każdej osoby na ekranie. Ja to teraz zaznaczam, wychodzę z opcji, no i jestem ciekaw, czy coś się zmieni.
0: No, zobaczymy, czy się zmieni, bo teraz będę zapowiedział newsa. News jest od Pauliny, bo Microsoft Recall, zdaje się, ta opcja się nazywała. No, eksperci od cyberbezpieczeństwa mają do tej usługi pewne zagrożenia. Microsoft tutaj troszkę się ugiął, ale o co chodzi, no to wie więcej Paulina.
1: Pytanie, czy wspominaliście w poprzednich tych podcastach o Recallu? Bo nie wiem, czy mam mówić, o co w tym chodzi.
0: Właśnie
1: nie
0: pamiętam.
2: Przy okazji Microsoft Build mówiłem chyba, o co chodzi, ale myślę, że warto przypomnieć, jakby ktoś nie...
1: No dobra.
2: To w skrócie myślę, że można.
1: W telegraficznym skrócie. Microsoft Recall w pomocy Microsoftowej tłumaczonej mechanicznie jest chyba powiedziane odwołań, ale ja wiem, że będę się posługiwać słowem przywołania. To jest taka funkcja, że jeszcze jej nie ma, ale na tych Copilot Plus PC ma to być, czyli na tych takich armowych z klawiszem Copilota i w ogóle ma być właśnie taka funkcja, że co 5 sekund będzie robiony zrzut ekranu i wszystko to, co jest na ekranie, będzie zapisywane w jakiejś tam pamięci i kondensowane do tekstu i potem będziemy mogli to przeszukiwać, czyli na przykład będziemy mogli pytać się, no jak czatowałem z Marcinem na Messengerze, to on mi mówił o jakiejś restauracji i jaka to była, bo już nie pamiętam, a nie mam teraz tego czatu gdzieś tam pod ręką i żeby czat mi to przeszukiwał. W sensie, no bo to będzie też oparte na jakimś GPT pewnie. No i właśnie tak to ma działać, tylko że właśnie pojawia się bardzo dużo kwestii prywatnościowych z tym związanych. No bo po pierwsze, wiadomo, nie wszystko to, co robimy gdzieś tam na komputerze, chcemy, żeby było przetwarzane przez Microsoft. I pomimo, że Microsoft zapewnia, że to ma być lokalne i nie będzie tego nigdzie wysyłał, no to też nikt nie powiedział, że nie można tego zainfekować i przejąć jakimś złośliwym oprogramowaniem. No i Microsoft upierał przez długi czas, że w zasadzie to jest bezpieczne i że nic nikomu nie grozi i że nie ma zamiaru tutaj nic zmieniać i że wszystko jest super, ale no wychodzi na to, że jednak gdzieś tam dotarło do nich, że może to jest trochę przesada. I zostaną wprowadzone dwie kluczowe rzeczy, czyli po pierwsze ta funkcja będzie domyślnie wyłączona, chociaż też dużo ekspertów mówi o tym, czy też nawet takich po prostu dziennikarzy technologicznych, że pewnie znając Microsoft będzie ją chciał wymusić na użytkownikach takimi pięknymi pop-upami jak te znane przez użytkowników Windowsa 10, które namawiają do instalacji Windows 11. A druga kwestia jest taka, że jest dostęp do tych przywołań jest zasłonięty uwierzytelnianiem się biometrią lub tam twarzą, czyli Windows Hello. Także może być trudniej to przejąć, chociaż podejrzewam, że to też nie będzie jakieś bardzo trudne, bo po prostu jakiś złośliwy program będzie czekał na to, aż osoba się uwierzytelni i wtedy będzie chciał to przejąć, no ale może jakoś to będzie na tyle sprytnie zabezpieczone, że tych ataków nie będzie na tyle dużo, żeby to było odczuwalne przez końcowych użytkowników. No jeszcze nie wiadomo, wszak jeszcze Copilot nie ma u nas takich zaawansowanych funkcji, ale pewnie na przestrzeni tygodni i miesięcy będziemy się dowiadywać coraz to nowych rzeczy.
0: A teraz dowiemy się szczegółów na temat menedżera plików, który jest nastawiony na pracę zdalną.
3: Tak, ten menedżer nazywa się XPipe i jest to dosyć ciekawe oprogramowanie, które nawet jest całkiem dostępne. Powiem tak, ja już mam swój workflow, jeżeli chodzi o pracę też i na serwerach i jeżeli chodzi o jakieś tam zarządzanie plikami, ale gdybym nie miał, to może nawet i bym się skusił na bliższe zapoznanie się z XPipe'em, tym bardziej, że jest to oprogramowanie wieloplatformowe i oprócz tego pozwala ono na korzystanie z naszych obecnych narzędzi. Jest to takie jakby centrum, w którym mamy tak naprawdę przede wszystkim menedżer plików, różnego rodzaju mechanizmy do przechowywania poświadczeń do naszych serwerów, kluczy SSH, haseł i tym podobnych, a do tego jeszcze możemy sobie uruchamiać różnego rodzaju zewnętrzne programy, takie jak chociażby nasz ulubiony terminal, albo na przykład edytor tekstu, z jakiego chcemy korzystać. Domyślnie możemy sobie wybierać tego typu programy. Możemy też wskazać nasze własne, jeżeli mamy na to ochotę. Natomiast sam menedżer plików jest dostępny, jest czytany, bo przede wszystkim to właśnie ten menedżer plików jest takim sercem tego XPipe'a. Możemy sobie tam otworzyć różne foldery, no i możemy z nich korzystać. Możemy otwierać foldery, otwierać katalogi, zarówno lokalne, jak i zdalne. Możemy się łączyć z różnymi serwerami, wykonywać tam operacje na tych plikach. Co jest problemem, to niektóre elementy związane z opcjami. Tam miałem wrażenie, że nie do wszystkiego byłem w stanie dojść i musiałem sobie radzić myszką obiektową, nawigacją obiektową, bo niestety nie dało się odczytać, co właściwie tam jest podświetlone, co ja zaznaczam, co ja wybieram. Ale sam główny interfejs programu jest całkiem przyzwoicie dostępny. Dodatkowo jeszcze możemy tam, jest wsparcie dla skryptów, więc też możemy sobie radzić za pomocą różnego rodzaju takich jakichś pomocniczych programików, które będziemy sobie sami pisać. No to jest to programowanie, które jest cały czas w fazie rozwoju i ono tak naprawdę mam wrażenie dopiero zaczyna swoją drogę, więc to też jest takie pytanie, czy chcemy zaufać takiemu oprogramowaniu już na tym etapie, aby trzymało różnego rodzaju informacje do naszych serwerów, na których pracujemy. No, ale skoro jest to oprogramowanie w miarę dostępne i jest to jakaś alternatywa dla tego, co mamy obecnie, no to się dzielę w nadziei, że komuś może się to przydać.
0: A teraz coś, co być może też się komuś przyda, czyli coś, co nazywa się, w sumie nie wiem, jak to się czyta, Quen 2?
1: Właśnie nie wiem, jak to się czyta.
0: No właśnie, to jest dobre pytanie.
1: Chyba Quen, no.
0: Ale co to jest, o co chodzi?
1: To jest czat, to jest nowy, w sensie nowy. To jest model językowy w nowej wersji, czyli 2.0, który ma 5 rozmiarów w zależności od tego, ile ma tam bilionów parametrów. A w każdym razie jest to open source'owy chiński model od Alibaby. I ta wersja wprowadza 27 nowych języków poza angielskim i chińskim, które były już wcześniej. I jest między innymi polski. Potestowałam sobie to przez chwilę. I kurczę, no faktycznie według mnie bije lamę na głowę. I jeśli chodzi o open source, to nie głupio to wygląda. Chociaż no bawiłam się tym, tak jak mówię, przez chwilę, ale i też to wsparcie dla polskiego jest mniej więcej takie jak w czacie takim pomiędzy 3 a 3,5, tak mierząc to czatem GPT. No ale nie wydaje się to takie wcale od czapy, więc można by tego użyć gdzieś tam w swoich projektach, bo możliwe, że dałoby się to załóżmy podpiąć sobie do Elm Studio i mieć taki offline'owy swój czat. No ale też piszą, że czatowi GPT-4 dorównują, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Więc Też pewnie ta etyka jest dość spora. Co prawda nie próbowałam się tego jailbreakować, no ale... No ale wydaje się to godne potestowania. Jest Hugging Face Space i on jest też zalinkowany i jest repo do GitHuba. Także zapraszam do zabawy.
3: Ja tu cały czas eksperymentuję jeszcze z tym widokiem, właściwie nie z widokiem, tylko z tym trybem przestrzennym i okazuje się, że to działa tylko w kilku widokach, bo właśnie to przed momentem wyczytałem, bo jak zresztą możecie usłyszeć, no na ten moment nie za bardzo jest jakikolwiek efekt, ale zobaczymy, kiedy przestawię teraz widok na galerię. Czy teraz się coś zmieni?
0: To się okaże. Ostatni news, czyli no taki ostatni moment na przetestowanie tego
3: się nie
0: dźwięku
3: zmieniło.
0: Przestrzennego, okej. To kwestia telefonów z Androidem, które, jak tutaj Piotr napisał, same wykryją, że zostały skradzione.
2: Tak jest. To jest nowość, która została zaprezentowana przy okazji Androida 15, która teraz jest testowana w Brazylii, więc jeśli słuchacie nas z Brazylii, to możecie się już do tych testów zapisać, no a jeśli nie, no to pewnie za jakiś czas też to po prostu do wszystkich trafi, bo wydaje mi się, że funkcja jest jak najbardziej praktyczna. Mianowicie Google będzie wykorzystywało różnych sygnałów, tutaj pewnie jakieś uczenie maszynowe będzie wykorzystane, czy no, sztuczna inteligencja, jak oni to wolą nazywać, żeby wykrywać jakieś ruchy, które by sugerowały, że nasz telefon został szybko nam z ręki wyrwany albo szybko podniesiony ze stołu. Dlaczego to jest testowane w Brazylii? No bo ponoć tam jest plaga takich ukradzeń, po prostu ludzie bardzo często tak zabierają telefony komuś z ręki. No i jeśli korzystamy z telefonu z Androidem. Na ten moment są to wersje beta Androida 15, natomiast Google obiecuje, że akurat ta funkcja przy okazji usług Google zostanie przeportowana do starszych wersji Androida, więc to będzie coś, z czego będzie mogło skorzystać dużo więcej osób. No po prostu telefon automatycznie wykryje, że został skradziony i się zablokuje, wymagając kodu, żeby go z powrotem odblokować, więc taki złodziej nie będzie mógł do naszego telefonu się dostać i nic z nim zrobić. Będą jeszcze inne wskaźniki, będzie też w stanie na przykład wykryć, że ktoś próbuje go na przykład zjąć z sieci, nie wiem, wyciągnie kartę SIM, przeniesie się na jakieś inne miejsce, to w połączeniu z dziwnymi ruchami, no to telefon też będzie w stanie wykryć, że no prawdopodobnie coś jest nie tak, że telefon mógł zostać skradziony. Oczywiście jesteśmy też w stanie cały czas zablokować go ręcznie, jak to było wcześniej, no ale w razie takiej sytuacji system będzie mógł sam w stanie szybciej podjąć takie działanie, co wydaje mi się nie jest ale takim głupim pomysłem. Zastanawiam się, czy za jakiś czas Apple nie zdecyduje się na podobną rzecz. No przecież już mamy wykrywanie wypadków. To też jest reagowanie na konkretne ruchy. Ciekawe, czy też nie będziemy mieli jakiejś automatycznej aktywacji blokady iPhone'ów za jakiś czas. No ale jeśli macie telefon z Androidem, no to warto tej funkcji wypatrywać, no bo wydaje mi się, że to jest coś jak najbardziej praktycznego i użytecznego. Przy okazji dla osób w Brazylii, ale może też to się pojawi za jakiś czas w innych krajach, no Brazylia bardzo stoi na komunikatorze WhatsApp. I co ciekawe, Google to zrozumiało i jeśli szukamy jakiejś firmy na mapach Google, no to często firmy właśnie mają gdzieś dane swoje kontaktowe podane przez WhatsAppa, pewnie dzięki, żeby ludzie nie musieli płacić za połączenia. No i teraz właśnie z poziomu map Google będziemy mogli skontaktować się z daną firmą przez WhatsAppa. I to jest też na razie testowane w Brazylii, ale kto wie, czy za jakiś czas też nie trafi do innych miejsc. Nie wiem, czy na przykład u nas w Facebook nie mógłby pełnić takiej roli. No w sumie w Facebooku też można firm szukać, także tak. No ale jeśli macie telefon z Androidem, no to za jakiś czas pewnie będzie trudniej go, żeby ktoś go wam ukradł.
0: I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Pytanie, czy coś się jeszcze pojawiło w trakcie audycji?
2: Ja mam krótką informację, w sumie jeszcze w temacie Google'a zostajemy i tego, jak próbują walczyć z blokerami reklam na YouTubie. Konto na Mastodonie, rozszerzenia Sponsor Blog, o którym wspominałem, to jest rozszerzenie, które z Stricte reklam nie blokuje, bo ono zajmuje się pomijaniem wstawek sponsorów, więc jeśli macie dosyć, jak właśnie, jak youtuberzy promują VPN-y i Raid Shadow Legends, czy jak nie wiem, jaka teraz jest najbardziej popularna gra mobilna, ale no jeśli macie tego typu wstawek dość, no to warto sobie sponsor bloga zainstalować, bo on po prostu takie rzeczy pomija. Natomiast to działa na zasadzie, że ludzie muszą takie rzeczy zgłaszać i to też można z poziomu tego rozszerzenia zrobić. Ale co autorzy tego rozszerzenia wykryli? No, Google cały czas walczy z blokowaniem reklam na różne sposoby, ograniczając rozszerzenia w Chromie. To już wspominaliśmy o tym, że nowy manifest 3 do rozszerzeń w Chromie będzie trudniej pisać rozszerzenia blokujące reklamy. Jakieś aktualizacje filtrów będą musiały przechodzić przez Google'a, więc to będzie wszystko utrudnione. Ale też blokują zewnętrzne aplikacje pokroju InVideos na przykład, czyli taki alternatywny klient do YouTube'a, który można sobie na stronie postawić. Ale no, zastanawiali się, jak jeszcze zablokować reklamy, no i wpadli na pomysł, który no, raczej będzie trudno zablokować, a mianowicie po prostu na próbę dla niektórych osób reklamy po prostu są wstrzykiwane do strumienia wideo. Więc po prostu film sobie leci, no i w pewnym momencie nam ta reklama zaczyna lecieć, ale on po prostu jest częścią tego materiału wideo, który wysyła do nas YouTube ze swojego serwera. Więc żadne rozszerzenie nie jest w łatwy sposób w stanie tego pominąć, ewentualnie może całkiem zablokować, ewentualnie może właśnie jakoś przewinąć, jeśli odpowiednie przyciski gdzieś się wyświetlą, natomiast pewnie Google też będzie cały czas tego próbowało blokować. No i przez to właśnie wysyłanie tych sponsorów do sponsor bloka się popsuło, bo po prostu czas, który w odtwarzaczu się był podawany, nie wiem, czy to też było widoczne na suwaku, czy gdzieś tylko ten czas wewnętrzny, był nieprawidłowy, no ale dzięki temu też właśnie dowiedzieliśmy się, jaki sposób Google znalazło, no żeby te reklamy wyświetlać ludziom, no i z takim systemem, no to już faktycznie może być ciężko blokować, tylko się zastanawiam, kiedy przy pobieraniu YouTube DL-em na przykład będziemy widzieć reklamę, no zawsze YouTube DL może korzystać z ciasteczek, no ale no, widać YouTube próbuje na wszystkie sposoby ludziom te reklamy wyświetlać, no i no niestety będzie nam trudno coś z tym zrobić, ewentualnie zawsze jest YouTube Premium, tak jak wspominaliśmy, no kusi coraz bardziej, mimo to, że na przykład dostępność aplikacji YouTube na iPhone'a się z każdym dniem pogarsza.
3: A tymczasem mamy tu jeszcze dwie wiadomości od Mileny.
4: To jeszcze raz ja, Milena. Faktycznie, zaznaczyłam moje województwo, bo było zaznaczone wszystkie. Jak zaznaczyłam moje województwo, no to teraz faktycznie widzę wszystkie komunikaty z mojego województwa. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. Wyślij przycisk.
3: I no to i chyba wszystko, tak jest. Chociaż jeszcze tutaj coś wydaje się mamy, jakąś wiadomość, ale to jest chyba wiadomość tekstowa. O, prośba od Mileny, żeby odsłuchać jej wiadomość. No to odsłuchana.
0: Tak jest. Dobrze, to w takim razie będziemy się żegnać i ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj w audycji brali udział Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki.
3: Do usłyszenia.
0: No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
1: Dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Kamil Żak przed mikrofonem. Zapraszam na piąty odcinek przewodnika po programie Jazz dla Windows. Obecna polska wersja to 14.0.918. Kolejna polska kompilacja tejże wersji jeszcze w przygotowaniu. Tę, którą właśnie mam tu zainstalowaną, można na razie pobrać ze strony. Dzisiaj zajmiemy się bardzo ważnym tematem, tak naprawdę tematem interakcji systemu Windows z programem JAWS i odwrotnie, ponieważ będę mówił o różnych kursorach programu JAWS, które używane umiejętnie, zgodnie z przeznaczeniem i z pełnym wykorzystaniem ich funkcji, umożliwią tak naprawdę bardzo komfortową pracę z programem JAWS. na początek troszeczkę teorii. Pierwszy kursor i kursor tak naprawdę główny, ten, który wykorzystują wszystkie programy, Windows Eyes, NVDA, do poruszania się typowo po systemie Windows, to jakby jest wspólne dla wszystkich. Zresztą podobne kursory też są w innych programach, co będę wyszczególniał. Pierwszy kursor w JOSie to kursor PC. To ten kursor, który porusza się po pulpicie Windows, po menu Start, tam gdzie wpisujemy w polach edycyjnych, zarówno na stronach internetowych, jak i w programie do edycji tekstu, na przykład w Wordzie czy notatniku. To jest właśnie kursor PC. Na przykład teraz, gdy nacisnę klawisz Windows M.
7: Windows M. Pulpit. Widok folderuńska. Gold WB. 38 z 47.
6: Poruszam się po pulpicie Windows.
7: Home. Kamil.
6: Home. Przesunął kursor PC na początek listy pulpitu na moją nazwę użytkownika. Na mój folder osobisty.
7: Komputer. Sieć. Kosz.
6: I tak dalej. To właśnie porusza kursorem PC. Jest to kursor najczęściej używany w systemie Windows, ale oczywiście nie jest jedynym, ponieważ nie wszędzie ma on dostęp, o czym za chwileczkę. Ten kursor jest włączany domyślnie po uruchomieniu programu JOS i zresztą jest aktywny cały czas, gdy tylko pracujemy z komputerem i poruszamy się w całym systemie, oczywiście nie tylko po pulpicie, tak jak w mojej demonstracji. Kursor PC można zawsze uaktywnić przez wciśnięcie klawisza numeryczny plus, jeżeli jesteśmy w trybie pracy z innym kursorem, na przykład z kursorem JOS. Kolejny ważny kursor to kursor JOS. Uaktywniamy go w układzie klawiatury laptop. Caps Lock plus P w układzie klawiatury desktop, czyli takiej, która ma klawiaturę numeryczną, numerycznym minusem.
7: Kursor JOS.
6: Co robi kursor JOS? Kursor JOS to nic innego jak kursor, który przejmuje kontrolę nad fizyczną myszką w systemie. Możemy nim czytać informacje zawarte na ekranie albo w danym oknie aplikacji, albo nawet w danej kontrolce, czy nawet w danej ramce zdefiniowanej w przeglądarce ramek. O przeglądarce ramek wspominałem przy okazji omawiania wszystkich menedżerów JOS. Jeszcze tam tych funkcji szczegółowo nie demonstrowałem. Ramka to obszar okna zdefiniowany w przeglądarce ramek i zapisany w specjalnej konfiguracji w pliku. Ale wróćmy do kursora JOS. Kursor JOS przesuwamy dokładnie tak samo jak kursor PC, to znaczy strzałkami. Chociaż oczywiście nie tylko, ponieważ z racji tego, że kursor JOS symuluje działania za pomocą myszy, posiada również wiele skrótów dotyczących klikania, blokowania, zwalniania przycisków myszki, przesuwania myszki i przywoływania kursora myszy do innych kursorów w systemie Windows.
7: Edition. Kamil FSRadar 2.0THXWD. Kamil FSRadar 2.0TH Edition. Komputer Google Chrome. Wybór przeglądarki na Restart Smart.
6: I tak dalej. Do czego może przydać się kursor JOS? Kursor JOS oczywiście przydaje się nie tylko do czytania informacji na ekranie, ale również do klikania. Jeżeli jest jakieś miejsce w aplikacji, które nie jest dostępne dla kursora PC, dla standardowego kursora w systemie Windows, którym poruszamy się typowo z klawiatury, to możemy bez problemu kliknąć kursorem JOS w dane miejsce.
7: Sieć?
6: Na przykład oczywiście ikona sieci jest dostępna pod kursorem PC, natomiast dla przykładu kliknę tutaj kursorem JOS w tę ikonę.
7: Lewy przycisk myszy. Sieć.
6: Przełączę się na kursor PC.
7: Kursor PC. Widok folderuńska. Sieć 347. Aby przechodzić do elementów, używaj klawiszy.
6: Tak, w ten sposób właśnie kursor JOS przesunął nam fokus systemowy, który oczywiście jest zawsze widoczny dla użytkowników widzących. Przesunął nam z innej ikony, która była wcześniej zaznaczona na pulpicie, na ikonę sieć. Kolejna rzecz. Ograniczenia kursora JOS. Wiadomo, że jeżeli otwartych jest kilka okien i widoczna jest też część pulpitu i chciałoby się to czytać po całym ekranie, szukać jakiegoś elementu, który jest w konkretnym oknie, w którym jest kursor PC, ale widoczne są oprócz tego jakieś jedno okno mniejsze i część pulpitu, zupełnie niezwiązane z tym programem, w którym pracujemy, to przestaje to być miłe, przestaje to być fajne i w tym momencie użycie kursora JOS staje się zwyczajną męką. Dlatego z pomocą przychodzą nam właśnie tryby ograniczenia kursora JOS, o których teraz właśnie opowiem. Są one następujące.
7: Kursor JOS. Ograniczenie do rzeczywistego okna.
6: Ograniczenie do rzeczywistego okna. Czyli ograniczenie do takiego okna, w którym obecnie znajduje się ten kursor i ma ono zdefiniowaną jakąś nazwę przez programistę. Najczęściej będzie to jakieś okno aplikacji. Po prostu.
7: Ograniczenie do bieżącego okna.
6: Ograniczenie do bieżącego okna. Na przykład w programie Microsoft Word, gdy zostanie wciśnięty skrót Alt+F4, i dokument nie zostanie wcześniej zapisany, wyświetli się właśnie okno dialogowe. A w tym oknie dialogowym oczywiście wyświetla się standardowe, znane wszystkim pytanie programu Word, czy chcesz zapisać zmiany w pliku. I tutaj nazwa tego pliku, najczęściej domyślnie dokument 1, jeżeli otwieramy plik pusty w Wordzie. Więc bieżącym oknem w tym przypadku, jeżeli przywołamy myszkę, o czym za chwilę, jeżeli będzie ona się znajdowała w tym oknie dialogowym, to będzie to właśnie bieżące okno i to tylko będzie odczytywane przy tym ograniczeniu kursora JAWS. Kolejne ograniczenie.
7: Ograniczenie okna z fokusem.
6: Ograniczenie okna z fokusem. Co to znaczy? Jeżeli kursor JAWS będzie znajdował się na przykład na liście w polu edycyjnym, to będzie odczytywał tylko tę daną kontrolkę, w której znajduje się również główny fokus kursora PC. Jeżeli fokus kursora PC znajduje się na liście albo w polu edycyjnym i przywołamy do niego kursor JAWS, ustawimy ograniczenie do okna z fokusem, będzie odczytywana tylko ta bieżąca lista lub pole edycyjne. Też się często to przydaje, jeżeli na przykład nie chcemy zmieniać zaznaczenia na liście, a listę sobie przeczytać po prostu, co na niej jest jeszcze.
7: Ograniczenie do ramki.
6: Ograniczenie do ramki. Ramka to taki specjalny obszar, który definiujemy za pomocą przeglądarki ramek, ustawiamy reguły ich odczytywania i tak dalej. Tej funkcji jeszcze nie demonstrowałem, wspomniałem ją tylko, gdy omawiałem listę wszystkich menedżerów programu JAWS i przeglądając jego menu narzędzia. Ramka. Możemy oczywiście w danym oknie zdefiniować sobie ramkę, w której kursor JAWS będzie się poruszał i będzie nam odczytywał zawartość tylko tej ramki. Jeżeli taką ramkę posiadamy w oknie, to jak najbardziej.
7: Nieograniczony.
6: I kursor nieograniczony, czyli ten, którym tak naprawdę myszka standardowa, fizyczna jest, porusza się po całym ekranie. To tyle, jeżeli chodzi o ograniczenia. Są jeszcze dwie ważne funkcje kursora JAWS, służące typowo do symulacji właśnie myszki takiej fizycznej, a mianowicie przywiąż kursor JAWS do kursora PC i przeciągnij i upuść. Funkcja przywiąż kursor JAWS do kursora PC jest przydatna w niektórych momentach, a w niektórych może przeszkadzać. Przydatna jest w aplikacjach, w których owszem, przyciski są czytane przez program JAWS, ale jako na przykład przycisk, przycisk, przycisk i nie ma żadnych na nich nazw, ale są wtedy często etykietki. W takim przypadku przywiązanie kursora JAWS do kursora PC jest jak najbardziej zasadne, ponieważ przesunięcie tabulatorem kursora PC przywoła również kursor myszy, fizycznej myszy nad ten przycisk i pokazanie się etykietki, na przykład przycisk i za chwilę słyszymy rekord. Znowu naciskamy klawisz Tab, słyszymy przycisk i za chwilę słyszymy słowo play, ponieważ odpowiednio pokazują się etykietki od przycisku record i play po najechaniu myszki, że tak powiem, na ten przycisk fizycznie. To jest bardzo ciekawa, interesująca funkcja tego przywiązania kursora JAWS do PC, ale są też elementy, które mogą przeszkadzać. Na przykład otwieramy menu start z przywiązanym kursorem JAWS do PC i wtedy będzie problem. Bo jeżeli natrafimy na jakieś podmenu, na przykład podmenu panel sterowania, to podmenu natychmiast się rozwinie, a my będziemy chcieli przejść dalej w tym menu nadrzędnym i nie będzie takiej możliwości, dopóki kursor JAWS nie zostanie, że tak powiem, odwiązany od kursora PC. W układzie klawiatury desktop skrót do przywiązania kursora JAWS do PC jest następujący. Ctrl, Insert i numeryczny minus. W układzie laptop użytkownicy są niestety poszkodowani, bo przynajmniej w JAWS 14 skrót ten trzeba sobie przypisać, ale menedżer klawiatury już z mojego podcastu wcześniejszego znacie, więc poradzicie sobie z tym doskonale. Może to być fajne zadanie domowe jako przypisanie własnego skrótu do tej funkcji. Kolejna ważna i ciekawa funkcja, o której już wspomniałem właśnie, to jest przeciągnij i upuść. W eksploratorze Windows nie ma sensu jej stosować, ponieważ kopiuj i wklej działa dobrze, ale w programach typu na przykład Total Commander albo, nie wiem, Ultra ISO czasami fajnie przeciągnąć jest jeden folder, na przykład gdy tworzymy obraz ISO z naszych plików, z naszego dysku, to jeżeli program na przykład nie posiada skrótu, akurat Ultra ISO posiada, ale jeżeli jakiś program nie posiada skrótu na przenieś, kopiuj i coś takiego, to elementy z listy na listę w prosty sposób można tą funkcją kursora JAWS przeciągnąć z jednej listy do drugiej. Na przykład pliki albo, nie wiem, inne elementy, foldery też. To wtedy się sprawdza bardzo, bardzo sympatycznie. W systemie Windows XP testowałem tą funkcję, Windows 7 jej nie testowałem. Teraz tutaj nie mam nawet pod ręką, żeby cokolwiek pokazać. Powinno to dobrze działać. Oczywiście w pomocy JAWS przeczytacie o tym przeciąganiu i upuszczaniu, trochę jest napisane. Ja podam tylko podstawowy warunek. Obydwa okna, to z którego przeciągamy, jak i to do którego przeciągamy, muszą być niestety widoczne na ekranie, czyli w standardowym rozmiarze normalny. Najlepiej, żeby okna, z którego przeciągamy, nie maksymalizować, a okno otwarte w ogóle go nie ruszać. Jak się otworzy, to tak będzie. Wtedy będą obok siebie na pulpicie widoczne, ponieważ jeżeli jedno okno lub drugie zostanie zminimalizowane bądź zmaksymalizowane, to przeciągnięcie nie będzie możliwe. Co jest zresztą całkiem sensowne, nawet z logiki osób widzących, z punktu widzenia osób widzących, że tak powiem, ponieważ muszą obydwa okna widzieć, żeby przeciągnąć element z punktu A do B myszką, i tak to należy właśnie ustawić. Na ogół okna w Windows tak się zachowują, że się same ustawią poprawnie, więc po prostu, kiedy używacie funkcji przeciągnij i upuść, nie należy bawić się minimalizacją i maksymalizacją okien. Powinno się to najczęściej udać, jeżeli element jest przeciągalny i upuszczalny. Powiem więcej, w menu Start przypięte programy można przesuwać na zasadzie przeciągnij i upuść myszką. Można to też potraktować jako taką zabawę. Możecie poćwiczyć sobie, czy to działa, jak to działa u Was na Waszym komputerze, w Waszym systemie, przeciąganie i upuszczanie programów przypiętych do menu Start w Windows 7. I jeszcze tylko zwrócę jedną uwagę, ponieważ mamy już Windows 8, a nawet będzie niedługo Windows 8.1. W systemie Windows 8 zmieniła się funkcja sterownika przechwytywania obrazu i kursor JAWS ma nieco mniejsze możliwości. Jest on obecnie ograniczony tylko i wyłącznie do okna aplikacji w systemie Windows 8. To znaczy, dotyczy to głównie w znacznym stopniu aplikacji tak zwanych Modern UI, czy też wcześniej Metro, jak to na nie mówiono, tych dotykowych. Tam jest głównie problem z tym kursorem JAWS. W tych aplikacjach z klasycznego pulpitu Windows ten kursor JAWS działa w miarę dobrze, aczkolwiek jego funkcjonalność, jego możliwości nieco się pogorszyły, za co są odpowiedzialne obie firmy, zarówno Freedom Scientific, jak i niestety Microsoft, chociaż ten drugi w znacznie większej mierze, ponieważ dość mocno przebudowali ten system, a te nowe aplikacje nie dość, że są średnio dostępne, w kierunku mniej dostępne, w kierunku beznadziejnie dostępne, to jeszcze są takie, że tak powiem, bardziej zabawkowe, bardziej telefoniczne. Ale to już taka moja prywatna opinia. Ten kursor JAWS w Windows 8 działa troszeczkę gorzej niż w 7C, w Vista czy XP. Ale za czasów Vista też było sporo problemów, może to się jeszcze zmieni. Na ten moment, na sierpień 2013, ostrzegam, że takie problemy są, bo to wyniknęło dokładnie z moich testów. To tyle, jeżeli chodzi o kursor JAWS w tej najprostszej jego funkcjonalności. Teraz opiszę moduł etykietowania grafiki JAWS. Z pewnością spotkaliście już aplikację, bądź też spotkacie, jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z komputerem i z programami odczytu ekranu. Spotkaliście aplikację, w której albo część opcji nie jest w ogóle dostępna, albo jest dostępna tylko spod myszki, czyli właśnie spod kursora JAWS. Taka aplikacja może być w części niedostępna lub całkowicie dostępna tylko pod kursorem JAWS, ponieważ kursor PC do niej nie dociera, albo nawet jeżeli dociera, to klasy okien i w ogóle sam program jest tak niestandardowo napisany, że program po prostu nie odczytuje go z poziomu kursora PC. W takich aplikacjach przydaje się właśnie moduł etykietowania grafiki, który teraz Wam zademonstruję. Spróbuję pokazać zarówno automatyczny moduł etykietowania grafiki, jak i ręczny. Może się zdarzyć tak, że automatyczne etykietowanie grafiki nie zadziała i wtedy zademonstruję Wam etykietowanie grafiki ręczne. Tutaj właśnie wybrałem taki przykład, nawet w aplikacji, w której nagrywam ten podcast, w GoldWave'ie, jak to zademonstrować. Więc teraz przejdę do tego, że zademonstruję Wam próbę zaetykietowania automatycznego grafik w programie GoldWave, a następnie ręcznego, gdy to się nie powiedzie, bo akurat w tym przypadku wiem, że się na pewno nie powiedzie. W tym celu należy, tak jak powiedziałem w pierwszym podcaście, przestawić moje zalecane ustawienie z grafiki etykietowanej na wszystkie. Aby to zrobić, najprościej.
7: Kursor PC.
6: Przejść do okna programu, w którym chcemy etykietować grafikę.
7: Alt Tab, JAWS, Alt Tab, GoldWave, Untitled 1.
6: W moim przypadku będzie to GoldWave.
7: Alt Spacja, S, zamykam menu, Untitled.
6: Zmaksymalizowałem to okno. Wciskam Insert V, aby otworzyć szybkie ustawienia JAWS, bo to w wersji 13 mamy już coś takiego jak szybkie ustawienia JAWS.
7: Szybkie ustawienia GoldWave, okno dialogowe, pole wyszukiwania, pole edycyjne, Control Plus.
6: Szybkie ustawienia to okno podobne do centrum ustawień, bardzo podobne. Szybkie ustawienia, tak jak powiedziałem, już są bardzo podobne do centrum ustawień z dwiema różnicami. W szybkich ustawieniach nie możemy otworzyć ustawień domyślnych default.jcf. Nie możemy, bo są one specyficzne dla poszczególnej aplikacji. Ponadto w szybkich ustawieniach znajdziemy ustawienia specyficzne dla dokumentu i aplikacji, które dostarcza skrypt i możemy decydować o ich trwałości w przypadku ustawień dla aplikacji, czego w centrum ustawień robić nie możemy. W przypadku ustawień dotyczących dokumentu nie decydujemy o trwałości, tylko ustawienia te są zapisywane na dysk do plików JSI. Tyle o szybkich ustawieniach, ale teraz wróćmy do naszej grafiki. Wpisuję w polu wyszukiwania słowo grafik.
7: G, R, A, F, K, K, I, K. Grafik. Grafik, jeden wyniki wyszukiwania, pole listy. Grafiki wszystkie, opcje ogólne.
6: Grafiki, wszystkie, opcje ogólne. Wcisnąłem strzałkę w dół, aby to znaleźć. Przełączam to spacją.
7: Spacja, brak, 1 z 3.
6: Brak, to żadna grafika nie będzie czytana.
7: Spacja, zaetykietowane, 2 z 3.
6: Zaetykietowane, czyli opcja, którą polecam domyślnie.
7: Spacja, wszystkie, 3 z 3.
6: I wszystkie.
7: Tab, edycyjne do odczytu, tab, rozwin drzewo pole, shift, shift, tab, jeden wyniki wyszukiwania, pole listy, enter, pole wyszukiwania wyczyszczone, drzewo, grafiki wszystkie, 5 z 7.
6: Tutaj teraz mogę otworzyć menu kontekstowe.
7: Menu kontekstowe, P, przywróć ustawienie po zamknięciu JAWS, R.
6: I mogę zrobić właśnie, przywróć ustawienie po zamknięciu JAWS.
7: Przywróć ustawienie po zmianie fokusa, E.
6: Przywróć ustawienie po zmianie fokusa.
7: Zapisz ustawienie zaznaczone, Z.
6: I zapisz ustawienie zaznaczone jest na stałe.
7: Przywróć domyślnie. Ustawienie po zamknięciu JAWS, R.
6: A ja zrobię przywróć ustawienie po zamknięciu JAWS.
7: Enter, zamykam menu, drzewo tab, edycyjne do od tab, rozwin drzewo tab, OK przycisk.
6: I wcisnę przycisk OK.
7: Enter.
6: Oczywiście to ustawienie trwałości zademonstrowałem tylko tak przy okazji, ponieważ ono się w tej chwili nie zapisze, dlatego że jest jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba wiedzieć a propos szybkich ustawień. Zanim zostanie dokonana zmiana ustawienia, na przykład zmiana odczytywania grafik z zaetykietowanych na wszystkie, trwałość trzeba ustawić wcześniej. Teraz tylko tak w ramach ciekawostki troszeczkę pokazałem te opcje w menu. Już wracamy do głównego tematu. Od tej pory mamy program GoldWave, który pod kursorem JAWS wygląda tak.
7: Kursor JAWS. Ograniczenie do rzeczywistego. Ograniczenie do bieżącego. Ograniczenie okna z fokusem. Ograniczenie do ramki. Nieograniczone. Ograniczenie do okna aplikacji. Początek grafic 346. GoldWave. Zamknij symbol. Grafic 346. Control symbol. Minimalizuj symbol. Maksymalizuj. Zamknij symbol. File pasek menu. Edit pasek menu. Effects pasek menu. View pasek menu. Tool pasek menu. Options pasek menu. Window pasek menu. Help pasek menu. Grafic 382.
6: Jak widzicie, oprócz standardowych tekstów paska menu czy paska tytułu, powtarzają się również dziwne alfanumeryczne, jak wspominałem na początku przewodnika po JAWSie, ikon, alfanumeryczne opisy ikon, które sobie program JAWS generuje na potrzeby działania. Cóż ja teraz zrobię? Ja teraz wcisnę skrót klawiszowy Ctrl-Insert-G, aby uruchomić moduł automatycznego etykietowania grafiki i zobaczymy, ileż on wykona.
7: Rozpoczęcie automatycznego etykietowania grafiki.
6: Rozpoczęło się. W pomocy programu JAWS jest wyraźnie napisane, że nie wolno w tym czasie naciskać żadnych klawiszy, ponieważ program JAWS przesuwa myszkę fizyczną nad obiekty graficzne, które sam znalazł. Po przesunięciu wskaźnika myszy nad daną ikonę graficzną, program JAWS utrzymuje wskaźnik przez chwilę nad tą ikoną, żeby sprawdzić, czy nie jest z nią powiązany jakiś dymek pomocy, jakaś etykietka, bo tak najczęściej w systemie Windows bywa. I jeżeli taka etykietka istnieje, to w tym momencie używa tej etykietki jako opisu tej ikony, nad którą zatrzymała się myszka, co jest zresztą przecież bardzo poprawne i automatycznie zapisuje go w odpowiednim pliku dla danej aplikacji albo w pliku domyślnym. Tak jak już powiedziałem, tutaj automatyczne etykietowanie się nie powiedzie, ponieważ tak specyficznie wybrałem aplikację, żeby się akurat tutaj nie powiodło, aby zademonstrować Wam ręczne etykietowanie grafiki.
7: D. kursor DOS, grafic 346, file pasek menu edit, grafic 7, grafic 7, grafic 7, home, grafic 7, play 2, wolumę 100%, grafic 602, home, pust, grafic 602, rewind.
6: Czasem tak bywa.
7: Grafic 602, fast forward,
6: że
7: grafic 602.
6: Etykietowanie grafiki nic nie przyniesie. To znaczy, z pewnych względów nie można go zaetykietować, ponieważ etykietki się nie pokazują. Wtedy
7: grafic 602.
6: Ustawiamy się sami na ikonie. Robimy to oczywiście przy użyciu strzałek, przy uprzednim włączeniu kursora JAWS. Przesuwamy się po oknie, aż natrafimy na jakąś ikonę graficzną.

0: treść tej ikony.
1: Rewind.
0: Wciskam insert G.
1: Etykietowanie grafiki, etykieta pole edycyjne. Grafit 602. Wpisz tekst N. 2 z spacja R E W I N D. Grafit Rewind.
0: Rewind.
1: Home G R A P H I C R C I H A R G puste.
0: Kasuję tą etykietę grafik.
1: Tab. Etykieta Braille'owa. Tab. Zapisz do pliku grafik. Shift Tab. Etykieta Braille'owska pole edycyjne. Alt plus N. Puste. Puste. R W D Tab. Zapisz do pliku grafik aplikacji przycisk opcji zaznaczony. Tab. Oka przycisk. Enter. Untitled 1. Kursor do. Grafit 880. Rewind. Rewind. Grafit 171. Grafit 171. Rewind. Puste. Rewind.
0: Grafik coś tam, tylko jest Rewind. Sam zaetykietowałem grafikę. Także jeżeli automatyczne etykietowanie grafiki nie przynosi skutku, tak jak w tym przypadku, bo chciałem to zademonstrować, ponieważ wiem, że to w Coldwave niestety nie przynosi efektu, można sobie samemu te grafiki poetykietować. Ponieważ pod insert tabem zostanie ta etykieta prawie na pewno odczytana, dlatego że te grafiki najczęściej są to ikony przy przyciskach na paskach narzędzi. I często nie mają etykiet, które są wywoływane przesunięciem na dnie myszki i wtedy program JAWS ma z nimi problem. Przy okazji pokazywania okna modułu etykietowania grafiki pojawiły się dwie ważne opcje. Etykieta Braille'owska to taka etykieta, która jest pokazywana w Braille'u, gdy kursor JAWS zostanie przesunięty nad tą grafikę już zaetykietowaną, to wtedy monitor Braille'owski, jeżeli jest podłączony i aktywny, pod kursorem JAWS pokażę właśnie tę etykietę, którą wpiszemy w Braille'u. Zaleca się, by była ona jak na przykład najkrótsza. Jeżeli jest to słowo Rewind, to na przykład RWD, RWND ewentualnie, żeby nie było całego słowa, ponieważ Braille, jak wiadomo, na 40 czy 20 znakowej linijce, to oszczędność miejsca jest wymagana. Warto to etykietować w ten sposób, żebyśmy wiedzieli, co to jest za ikona, a jednocześnie tak to napisali, żeby miejsca to zbyt dużo nie zajmowało. Taki kompromis trzeba sobie tutaj znaleźć. Była jeszcze kolejna opcja. Zapisz etykietę w domyślnym pliku grafik default jgf. Oczywiście on nie mówi tutaj nazwy tego pliku, tylko ja to tutaj wam teraz mówię, że tak się nazywa plik domyślny, czy JAWS graphic file, albo w pliku właściwym dla aplikacji, czyli w tym przypadku dla Goldwave'a. To takie dwie ważne opcje, na które trzeba zwrócić uwagę. Co jeszcze związanego z kursorem JAWS, który jest narzędziem potężnym i tak naprawdę aplikacje, które są niedostępne typowo, czyni w miarę często dostępnymi dla użytkowników obytych z tymże kursorem. Otóż przywoływanie kursora. Przywoływanie kursora JAWS do PC i PC do JAWS. Jest to bardzo pożyteczna funkcja, która sprawia, że czasami na przykład można przywołać kursor PC do paska narzędzi, na który normalnie ten kursor się nie przesunie. Ponieważ nie ma takiego skrótu klawiaturowego w tej aplikacji i nie został on przewidziany, ale jeżeli ustawimy na przykład kursor JAWS na jakimś pasku narzędzi, w tym programie, w którym jest taka sytuacja, to kursor PC można przywołać i operować na pasku narzędzi, oczywiście już strzałkami chodząc po jego przyciskach i wybierając na nim opcje. Też oczywiście istnieje taka możliwość jak najbardziej. Podam najważniejsze skróty przywoływania kursora JAWS do PC i odwrotnie. Aby przywołać myszkę, czyli kursor JAWS, do fokusa klawiatury, czyli kursora PC w programie JAWS, należy nacisnąć, uwaga, w układzie desktop, czyli z klawiaturą numeryczną, numeryczny insert, czyli 0, przytrzymać i wcisnąć później numeryczny minus, o tak.
1: Przywołaj JAWS do PC.
0: Tak. Aby przywołać kursor PC do kursora JAWS należy wcisnąć insert plus numeryczny plus, albo numeryczny, albo dodatkowy insert. W obu przypadkach nie ma to znaczenia. A teraz skrót układu laptop. Przywołaj kursor JAWS do PC. To jest caps lock plus lewy nawias kwadratowy, a przywołaj PC lub wirtualny PC do kursora JAWS. To jest caps lock plus apostrof. I tak to wygląda. Tyle o kursorze JAWS. Teraz przejdźmy do kursora niewidzialnego. Niewidzialny kursor programu JAWS działa w zasadzie dokładnie tak samo jak kursor JAWS, z tym jednym wyjątkiem, że nie klika, oczywiście nie można go używać z etykietowaniem też grafiki i nie przesuwa myszki fizycznej. Ale doskonale się nadaje na przykład na przejrzenie zawartości ekranu, doskonale się nadaje do takiego czegoś, żeby sprawdzić aktualny stan zawartości okna w programie, w którym na przykład

0: Zawartość zmienia się poprzez ruch myszką, gdzie chcemy odczytać jakąś informację, czy też komunikat, który się wyświetlił w danym momencie, to do tego niewidzialny kursor jest jak najbardziej przydatny. Aby uaktywnić niewidzialny kursor, należy wcisnąć w układzie desktop dwa razy szybko numeryczny minus, o tak.
1: Kursor, niewidzialny kursor.
0: A w układzie laptop dwa razy szybko caps lock plus P, to znaczy trzymamy caps lock i wciskamy P.
1: Kursor, niewidzialny kursor.
0: Dwa razy szybko P. Zachowanie kursora niewidzialnego jest takie samo jak kursora JAWS. Oczywiście ograniczeniom podlega dokładnie tym samym, włącznie z odczytywaniem zawartości w ramce, w oknie rzeczywistym, w miejscu fokusa, w oknie aplikacji i też w trybie nieograniczonym może się poruszać. Skróty przywołujące są dokładnie takie same jak w przypadku kursora JAWS, tyle że gdy jest niewidzialny kursor, będą one przywoływały kursor niewidzialny, a nie fizyczną myszkę, czyli faktyczny kursor JAWS. Ja tylko jeszcze przypomnę skrót, który służy do ograniczenia kursora JAWS, znaczy do zmiany jego ograniczenia, to jest Insert plus R. Jeżeli będziecie mieli aktywny kursor PC, to usłyszycie taki komunikat.
1: Przed ustawieniem ograniczenia musisz włączyć kursor JAWS lub niewidzialny.
0: Czyli po wciśnięciu Insert R zmiana ograniczenia kursora PC się nie dokona, ponieważ jest po prostu zwyczajnie niemożliwe, ponieważ tutaj granice poruszania się tego kursora określa tylko i wyłącznie system Windows i program, w którym aktualnie pracujemy. Kolejny ważny kursor aplikacji JAWS to wirtualny kursor PC. Wirtualny kursor PC jest używany w aplikacjach takich jak przeglądarki internetowe, klienty poczty e-mail takie jak Thunderbird, Outlook Express, czy też od niedawna, od JAWS wersji 14, Microsoft Outlook 2007 i 10, od zawsze Microsoft Office Outlook 2003. Co to jest wirtualny kursor i po co jeszcze kolejny kursor, może ktoś zapytać. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Kursor PC nie dociera do wszystkich elementów, na przykład na stronie sieci web, w dokumencie PDF albo w wiadomości e-mail. Dociera tylko do łącz klikalnych i to nie do wszystkich, a także do pól formularzy, ale też właśnie nie do wszystkich. Stąd więc powstał wirtualny kursor PC, który porusza się w specjalnym buforze, który program JAWS tworzy z zawartości odczytanej na danej stronie lub też w dokumencie PDF albo w wiadomości e-mail. Wirtualny kursor PC uaktywnia się po wykryciu wejścia w taki dokument. Na przykład po wejściu na stronę internetową wyszukiwarki Google, czy też stronę główną Google, jak kto woli.
1: Windowsem, INT, Internet Explorer 3, Enter. Google Windows, Internet Explorer. Tryb formularzy.
0: Tak, ponieważ Google umieszcza domyślnie kursor w polu edycyjnym do wyszukiwania, kursor JAWS również włączył domyślnie tryb formularzy.
1: Wirtualny kursor PC.
0: Ja ten tryb formularzy wyłączyłem.
1: Google.
0: I usłyszeliście Państwo po wciśnięciu przeze mnie numerycznego plusa słowo wirtualny kursor PC.
1: Google, lista 1, łącze plusy, odwiedzone łącze wyszukiwarka, łącze grafika, łącze mapy. Łącze play, odwiedzone łącze Y, łącze wiadom, łącze mail, łącze dysk, łącze kale, łącze posiad, koniec listy, puste. Lista 1L, łącze zaloguj, koniec list, region wyszukiwa, szukaj. Pole edycji, odwiedzone łącze, szukaj w Google, szczęśliwy traf 3, region wyszukiwania, Polska. Puste. Odwiedzone łącze, ustaw Google jako swoją stronę startową, puste. Łącze prywatności, warunki.
0: Kursorem PC moglibyśmy chodzić po wszystkich łączach, ale na przykład słowa Polska byśmy już nie usłyszeli. Co prawda marny to przykład na jeden mało ważny element, który jest tutaj średnio przydatny, natomiast gdyby była to jakaś znacząca zawartość na stronie, to pominięcie tekstu właściwie uniemożliwia pracę w internecie bez wirtualnego kursora. Kursorem JAWS również można by było czytać po części te wirtualne dokumenty, ale czytałby on również zawartość okien aplikacji, w których pracujemy, co byłoby męczące i na dłuższą metę praktycznie niemożliwe, stąd też powstał wirtualny kursor. Wirtualny kursor można przywoływać do fokusa systemowego, czyli rzeczywistego kursora PC. Tenże kursor PC można przywołać do wirtualnego kursora i, podobnie jak w przypadku kursora JAWS, przywołać można wirtualny kursor PC do kursora JAWS i odwrotnie. Wejdę w pomoc klawiatury i ponaciskam te skróty, aby Wam to wszystko poobjaśniać.
1: Pomoc klawiatury włączona.
0: Pierwszy skrót Insert plus numeryczny minus albo Caps Lock plus lewy nawias kwadratowy w układzie laptop.
1: Insert plus num minus. Przenosi kursor JAWS do kursora PC.
0: Dokładnie, ale w tym przypadku
1: pomoc klawiatury wyłączona.
0: Usłyszymy
1: przywołaj JAWS do wirtualnego PC. Kursor do nas http://wirtual Ustawienia łącze.
0: Ustawię się na przykład.
1: Łącze google.com.
0: Na.
1: Łącz puste. Odwiedzone łącze puste. Google list łącz. Odwiedzone łącze grafika.
0: Na linku grafika. Przywołam sobie kursor JAWS do wirtualnego kursora.
1: Przywołaj JAWS do wirtualnego PC.
0: I wcisnę lewy przycisk myszki.
1: Lewy przycisk myszy. Grafika łącze. Grafika łącze.
0: I w tym momencie kliknąłem myszką łącze grafika, co mogłem równie dobrze zrobić Enterem pod wirtualnym kursorem. Ale przywoływanie działa dokładnie tak samo jak w przypadku kursora PC do JAWS i kursora JAWS do PC. Także wirtualny kursor, jeżeli znajdowałby się na stronie i kursor JAWS również znajdowałby się gdzieś na stronie, mógłbym przywołać wirtualny kursor do kursora JAWS skrótem klawiaturowym w układzie desktop insert plus numeryczny plus, a w układzie laptop caps lock plus apostrof. I teraz te dodatkowe skróty, o których wspomniałem.
1: Pomoc klawiatury włączona.
0: Insert plus delete.
1: Insert plus delete. Przywołaj wirtualny kursor do kursora PC.
0: Przywoła wirtualny kursor do kursora PC. Jeżeli na przykład otwieramy stronę logowania do banku, która domyślnie umieszcza kursor PC w formularzu do wpisywania na przykład identyfikatora klienta, ale wirtualny kursor z jakichś względów się tam nie znalazł, ponieważ strona wczytała się wolniej lub szybciej, czasem tak bywa, to można sobie łatwo przywołać ten wirtualny kursor do tego pola formularza identyfikator klienta jak najbardziej. Teraz kolejny skrót. Ctrl Insert Delete.
1: Ctrl plus Insert plus Delete. Przenosi fokus aplikacji do pozycji wirtualnego kursora.
0: Przenosi fokus aplikacji do pozycji wirtualnego kursora. Jeżeli na przykład mamy problem z jakąś listą rozwijaną, która pod kursorem wirtualnym, który wszedł w tryb formularzy, jest czytana, ale nie możemy się przesunąć po opcjach, to fokus można przywołać i wtedy będzie on bezpośrednio przesuwał się po tej liście rozwijanej i powinna być ona już prawidłowo odczytywana. Innym przykładowym rozwiązaniem problemu, który tutaj podałem jako właśnie ten przykład, jest też odświeżenie ekranu Insert Escape. Powoduje to też odświeżenie zawartości wirtualnego bufora, po którym porusza się wirtualny kursor JAWS, tak żeby uaktualnił zawartość dokumentu aktualnie wczytaną w przeglądarce, w oknie wiadomości e-mail, w programie pocztowym, czy też w programie do plików PDF. To tyle o wirtualnym kursorze. Za chwilę jeszcze do niego wrócę przy omawianiu funkcji JAWS Znajdź. Natomiast teraz jeszcze omówię jeden ważny kursor, co prawda mniej już pewnie używany, ponieważ nie wszyscy posiadają monitory brajlowskie, niemniej jednak wspomnę tutaj o nim kilka rzeczy. Opcje Braille'a omawiałem w czasie, gdy omawiałem też opcje w centrum ustawień, więc o kursorach też tam troszeczkę było. Tutaj tylko przypomnę te podstawowe zasady. Z kursorem brajlowskim mamy oczywiście do czynienia tylko wtedy, kiedy posiadamy jakiś monitor brajlowski. Brajlowski kursor można powiązać na stałe z aktywnym. Można kursor aktywny w komputerze, czyli JAWS wirtualny, zwykły kursor PC lub niewidzialny, powiązać z brajlowskim. Tam, gdzie przesuniemy kursor brajlowski, tam przesunie się kursor aktywny, bieżący w programie JAWS. Można też oba od siebie uniezależnić. Występują oczywiście pewne różnice między trybem strukturalnym, czyli domyślnym w programie JAWS, trybem Braille'a, a trybem liniowym. O tym możecie dokładnie i więcej przeczytać w pomocy, ponieważ omówienie tego tutaj po pierwsze jest niemożliwe, ponieważ mówię w tej chwili tylko i wyłącznie o kursorach i blisko z nimi powiązanych funkcjach, a poza tym monitora brajlowskiego w tej chwili podłączonego nie mam, więc ciężko byłoby cokolwiek tutaj zademonstrować. To już wszystkie kursory programu JAWS, a teraz jeszcze dwie powiązane z nimi funkcje, chociaż głównie z kursorem JAWS. Rozpocznę od funkcji JAWS Znajdź. Otworzyłem sobie stronę Google.
1: Wirtualny kursor PC.
0: I otwieram w tej chwili stronę inną, ponieważ chcę to Wam zademonstrować na innym przykładzie, na stronie głównej Facebooka.
1: Alt D, pasek menu, puste, z puste, F, ACDO.enter, redirect, kropka, kropka, kropka, szukaj. Jeden FACDO, FACDO.
0: Tak, otworzyłem stronę facebook.com. Jak działa funkcja JAWS Znajdź? Funkcja JAWS Znajdź działa w ten sposób, że przeszukuje bieżący ekran w przypadku kursora JAWS, a w przypadku wirtualnego kursora bieżący dokument. Funkcji JAWS Znajdź nie warto używać w przypadku kursora PC w trybie tekstowym, standardowym w programie typu edytor tekstu, ponieważ w tym przypadku znajdowanie w tym programie jest zdecydowanie lepsze, można w nim używać więcej kryteriów. Natomiast w tej chwili pokażę najprostsze wyszukiwanie w wirtualnym dokumencie, takim na Facebooku, na stronie, gdzie będę szukał konkretnego słowa.
1: Jeden fakt. Do znajdź okno dialogowe. Szukaj pole edycyjne kombi. Osoby. Alt plus.
0: Wcisnąłem Ctrl Insert F i mam już wpisane słowo osoby. Wciskam więc Enter.
1: Enter. Wyszukaj osoby, miejsca i inne pole edycyjne zwinięte.
0: Następne wciskam ponownie F3, bo nie o tą kontrolkę mi chodzi.
1: Wyszukaj osoby, miejsca i inne powiadomienia, osoby, które możesz znać i reklamy, informacje uzupełniające.
0: O! O tą kontrolkę mi chodziło i teraz mogę czytać strzałką w dół.
1: Pokaż pasek aktywności, przycisk. Małgorzata dzisiaj obchodzi urodziny, przycisk.
0: Na przykład. Tutaj przeczytało mi powiadomienie, o które mi właśnie chodziło, bo tak najprościej mi się szuka powiadomień o tym, na przykład kto obchodzi dzisiaj urodziny, albo generalnie o tych ważnych dla mnie powiadomieniach na Facebooku. Tak działa wyszukiwanie z wirtualnym kursorem. Powiem wam więcej. W CZOS 14 wyszukiwanie może być dostosowane dla danej strony. Na Facebooku będę szukał innych terminów, a na stronie banku jeszcze innych terminów. Na przykład na stronie banku będę szukał słowa portfel, ponieważ w moim banku, w którym mam akurat konto, w serwisie internetowym jest taki link jak portfel 24. Na stronie na przykład właśnie Facebooka będę szukał słowa osoby, żeby znaleźć tę kontrolkę. Teraz właśnie pokażę wam okno znajdź.
1: Jeden fakt.
0: Znajdź okno znajdź dla dokumentów wirtualnych. W programie Internet Explorer wciskam akurat skrót Ctrl F, który zastępuje skrót Internet Explorera, ponieważ program Explorer oczywiście sam potrafi wyszukiwać zawartości tekstowej strony, ale podświetla ją tylko dla osób widzących. Natomiast bezpieczniej radzę wam wszystkim używać skrótu Ctrl Insert F, zarówno dla wirtualnego kursora, jak i dla kursora JAWS, o tym wyszukiwaniu za chwilę, dlatego że to działa wszędzie, a Ctrl F, czyli wirtualne wyszukiwanie, tak jak teraz pokażę, otwiera dokładnie to samo okno, ale działa nie w każdej aplikacji. Natomiast Ctrl Insert F na pewno wszędzie wam zadziała. No to czas na demonstrację okna wyszukiwania na stronie.
1: Wirtualne wyszukiwanie. Do znajdź okno dialogowe. Szukaj pole edycyjne kombi. Osoby. Alt plus tab. Historia określonej zawartości. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus o. Tab. Zachowaj historię ostatnich wyszukiwań. Pole wyboru zaznaczone. Alt tab. Kierunek w przód. Przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2.
0: Tu wyjaśnię kierunek wyszukiwania, czyli w którą stronę ma szukać danego słowa na stronie. W przód, czyli w dół strony od bieżącego miejsca, w którym znajduje się wirtualny kursor, albo kursor z JAWS, o czym co za chwilę pokażę, lub w górę, czyli do tyłu, czyli do początku strony lub też miejsca od kursora JAWS do początku ekranu, w którym znajduje się w tym momencie kursor. Na tym właśnie polega ten kierunek wyszukiwania.
1: Tab. Ignoruj wielkie litery, pole wyboru zaznaczone. Alt.
0: Ignorowanie wielkich liter polecam zostawić zaznaczone, chyba że wiecie, że na przykład dane słowo jest napisane z dużej litery. Jeżeli pole wyboru ignorowanie wielkich liter będzie zaznaczone, to nieważne, czy wpiszemy na przykład imię Kasia z małej czy z dużej litery, jeżeli na stronie lub pod kursorem JAWS będzie imię Kasia, to nieważne jak ono będzie napisane, to tak je znajdzie. Jeżeli wyłączymy ignorowanie liter, jeżeli na stronie Kasia będzie napisane z dużej, a my wszystkie litery napiszemy z dużej, czyli duże K, duże A, duże S, I i duże A, to wyszukiwanie zgłosi nam błąd. Nawet jeżeli imię Kasia będzie napisane, to wyszukiwanie zgłosi błąd, ponieważ wielkość liter nie jest ignorowana, a wtedy szukana treść różni się wielkością liter, mimo tego, że litery są takie same. Na tym to polega.
1: Tab, znajdź przycisk, Alt plus Z.
0: Jest przycisk znajdź.
1: Tab, usuń przycisk, Alt plus.
0: Mogę usunąć ostatni wyszukiwany element.
1: Tab, wyczyść historię wyszukiwań, przycisk.
0: Mogę wyczyścić historię wyszukiwań.
1: Tab, anuluj przycisk, Alt plus A.
0: I mogę anulować.
1: Tab, szukaj pole edycyjne kombi, osoby, Alt plus. Tab, historia określonej zawartości, pole wyboru zaznaczone, Alt plus.
0: Co to jest historia określonej zawartości? To jest właśnie to, o czym wspomniałem.
1: To pole wyboru kontroluje, czy historia wyszukiwania jest określoną treścią dla bieżącej strony. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Escape.
0: Właśnie. Gdybym to pole odznaczył, miałbym funkcję JAWS znajdź taką, jak w standardową wersji 11.12. Natomiast tutaj jest to nowa funkcja, bardzo przydatna, więc pozostawiam ją domyślnie zaznaczoną i na różnych stronach mam różne wyszukiwania, najczęściej przeze mnie szukane. Na przykład gram w taką jedną grę przeglądarkową, na której szukam innych słów kluczowych typu mój klub i tak dalej. To na tamtej stronie mam jeszcze inną historię wyszukiwań. Tak działa JAWS Znajdź dla wirtualnego kursora w najnowszej wersji, w wersji 14, i tak wygląda jego okno. A teraz pokażę Wam, jak działa JAWS Znajdź w przypadku kursora JAWS. Aby poprawnie wyszukać element na przykład na pulpicie, bo to będę chciał zademonstrować, należy po pierwsze pominimalizować wszystkie aplikacje.
1: Alt spacji M, zamykam menu, JAWS, Alt spacji M, zamykam menu, przycisk start.
0: Wszystko zminimalizowałem. Następnie należy uaktywnić kursor JAWS.
1: Kursor JAWS, Kamil FSRadar 2.0THXB Edition. Kamil FS...
0: Sprawdzić, czy jest umieszczony na pulpicie, czyli tam, gdzie będziemy mniej więcej szukali tej treści, żeby kursor był w pobliżu tego. Jeżeli nie będzie w okolicy, gdzie trzeba, gdzie będziemy szukać, to nie znajdzie. Po prostu kursor JAWS i okno Znajdź ma to ograniczenie, że po pierwsze przeszukuje bieżący ekran, czyli to, co jest widoczne, a po drugie ważne jest też ograniczenie tegoż kursora.
1: Ograniczenie do rzeczy, ograniczenie do bieżących, ograniczenie okna, ograniczenie do ramki, nieograniczone.
0: Przełączam ograniczenie na nieograniczony, wciskam Ctrl Home, żeby przejść na początek.
1: Pusta, pusta, pusta, pusta, pusta. Kursor JAWS aktywny, 9. Pusta, pusta, kursor JAWS aktywny, 1.66.
0: Tak, teraz jestem pewien, że kursor JAWS jest aktywny. Podał mi współrzędne na ekranie. Aby uzyskać aktualne współrzędne danego kursora na ekranie, należy nacisnąć klawisz Alt plus Delete. Jeżeli usłyszałbym przy kursorze JAWS 1, a potem jakieś 65, bo jest to podawane w pikselach, to jest on raczej blisko lewego górnego rogu i raczej będzie mi szukał od tego miejsca w dół, więc dobrze jestem ustawiony. I obecnie mogę wcisnąć Ctrl Insert F, aby odszukać ikony aplikacji, której szukam.
1: JAWS Znajdź okno dialogowe. Szukaj R, puste.
0: Wpisuję słowa update.
1: U, P, D, A, T, E.
0: I przeglądam przy okazji okno, jakie tutaj są opcje.
1: Tab. Zachowaj historię ostatnich wyszukiwań. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus O.
0: Tutaj już nie ma historia danej strony, tylko jest ogólnie historia wyszukiwań, bo to pod kursorem JAWS. Ostatnich 10 będzie pamiętał.
1: Tab. Kierunek w przód, przycisk opcji zaznaczone. Jeden.
0: Kierunek w przód, czyli w dół od lewego górnego rogu ekranu, tak jak się ustawiłem na pulpicie kursorem JAWS.
1: Tab. Ignoruj wielkie litery. Pole wyboru zaznaczone. Alt plus I.
0: Oczywiście włączone mam ignorowanie wielkich liter.
1: Tab. Znajdź przycisk. Alt plus Z. Spacja. Widok folderu lista. Kamil. 1.47. Update.
0: Słowo update jest pod kursorem JAWS pod myszką. Uwaga, sprawdzamy.
1: Puste. U. P. D. A. T.
0: Jest. Przesuwam się strzałką w lewo i w prawo. Klikam ten to lewym przyciskiem myszy, czyli numerycznym slashem na klawiaturze. A w układzie laptop caps lock plus 8.
1: Lewy przycisk myszy. Update Hecker.
0: I przełączam się na kursor PC.
1: Kursor PC.
0: I czytam klawiszem Insert Tab, gdzie jestem.
1: Widok folderu lista. Update Hecker. 44 z 47. Aby przechodzić do elementów, używaj klawiszy strzałek. Lokalizacja Update Hecker C. Program files, files i po.com.
0: Jestem na pulpicie, tak jak chciałem, na ikonie programu Update Checker. Gdyby ktoś nie zrozumiał tego przykładu z pikselami i z współrzędnymi kursora, podpowiem prostsze rozwiązanie. Jeżeli kursorem JAWS jesteście w dowolnym miejscu pulpitu i szukacie ikony na pulpicie, macie już wpisane słowo w oknie JAWS Znajdź. Jeżeli nie działa w jednym kierunku, czyli w przód, poszukajcie w górę, w tył. Raczej powinno zadziałać, pod warunkiem, że wszystkie aplikacje inne będą zminimalizowane, a kursor JAWS będzie nieograniczony na ekranie pulpitu. Oczywiście to wyszukiwanie nie dotyczy tylko pulpitu. Możecie szukać na przykład jakiejś opcji w aplikacji, z której korzystacie, a okno tej aplikacji jest całe zmaksymalizowane i ta opcja, wiecie, że tam się na pewno znajduje. Można tak też coś znaleźć. Na przykład, tutaj zareklamuję program, robię tak w aplikacji TuneUp Utilities 2012 i 2013. Program jest całkowicie niedostępny praktycznie spod kursora PC, ale spod kursora JAWS da się z niego dość wygodnie korzystać. Jeszcze takie krótkie porównanie kursorów w programie JAWS do innych screen readerów. Odpowiednikiem kursora w PC, w programie zarówno NVIDIA, jak i w polskiej jego wersji szczególnie, tak samo jak w Windows zresztą, jest on często nazywany punktem uwagi. Czyli tak naprawdę fokusem systemowym według programu firmy Dolphin. To każdy program nazywa troszeczkę inaczej po swojemu. W programie JAWS jest to kursor PC, w Windowsie jest to punkt uwagi, w NVIDIA jest to punkt uwagi i w programach Dolphin Computer Access jest to fokus systemowy, ewentualnie w skrócie fokus. Teraz porównanie kursorów odpowiadających za poruszanie myszy w tych trzech najpopularniejszych programach odczytu ekranu. W programie NVDA nie ma kursora takiego jak w Windowsie, klawiatura numeryczna odpowiadająca za poruszanie i odczytywanie zawartości pod myszką fizyczną. W NVDA jest tylko przywoływanie myszki do czegoś w rodzaju niewidzialnego kursora, czyli w NVDA jest to przeglądarka obiektów, obiektów aplikacji. Tak to można w skrócie porównać. Czyli w NVDA nie ma kursora odpowiadającego za poruszanie fizycznej myszki, jest tylko odpowiedzialny kursor za przywoływanie. Jest za to coś w rodzaju niewidzialnego kursora w programie JAWS albo kursora WE w programie Windows Eyes. Bo już powiem, że kursor WE w programie Windows Eyes to tak samo jak w programie JAWS kursor niewidzialny działa tak samo i zachowuje się tak samo jak myszka w programie Windows Eyes, tyle że tej myszki nie porusza, służy podobnym celom. Tak samo w NVDA tym celom służy przeglądarka obiektów, jedynie można przywoływać do niej myszkę, czego w obu komercyjnych programach odczytu ekranu robić nie można, ponieważ trzeba wtedy przełączyć się na wskaźnik myszy albo kursor JAWS. Tyle, że w programie JAWS różnica między programem JAWS a Windowsem jest taka, że wskaźnik myszy i kursor JAWS to samo, tylko że w programie JAWS trzeba się na to przełączyć i zarówno wtedy z klawiatury numerycznej strzałkowo, jak i z normalnych strzałek jest obsługiwany albo jeden, albo drugi kursor. W Windowsie jest klawiatura numeryczna na stałe przypisana do poruszania wskaźnika myszki. Także co kto woli, jak kto woli. Ja zaprezentowałem w tej kwestii możliwości programu JAWS. W obecnej, najnowszej wersji tak naprawdę w każdym z tych screenreaderów coś dla siebie znajdziecie. Tyle o kursorach. Teraz jeszcze chciałem zaprezentować ostatnią funkcję, która też używa kursora JAWS. Funkcja ta nazywa się JAWS OCR. Wprowadzono ją od wersji 13. Jej ustawienia możecie zmienić w centrum ustawień, wpisując literki OCR w wyszukiwaniu, bo tak najprościej, tak jak już to zademonstrowałem, kiedy pokazywałem centrum ustawień. Ale teraz, dlaczego ten OCR może się przydać w programie odczytu ekranu? Przecież program sam czyta ekran, ktoś pomyśli. Już podaję przykłady. Otwieramy jakiś instalator, który jest obrazkowy, napisy są w obrazkach. Otóż w takim instalatorze można odczytać na przykład treści kontrolek i w nie nawet kliknąć, ponieważ dlatego używany jest właśnie kursor JAWS. Kolejna możliwość użycia OCR, bardzo efektywnego, to uruchamianie filmów DVD. Menu DVD nie jest dostępne dla osób niewidomych, ponieważ jest to oczywiście menu obrazkowe, i czasami w niektórych aplikacjach da się po nim poruszać klawiszami, ale tak naprawdę nie wiemy, co wybieramy, bo Enterem można coś wybrać i strzałkami, ale nie jest nam to odczytywane. Teraz po uruchomieniu płyty DVD, czy też filmu DVD z obrazu ISO, możemy użyć funkcji OCR na menu tytułowym, żeby na przykład kliknąć w właściwy menu, w właściwy element menu, na przykład żeby wybrać język, a później właściwy tytuł. I jest jeszcze trzecia funkcja, taka bardziej trochę do sprawdzania, co to właściwie jest, ale ja tutaj ją zademonstruję, bo mi się sprawdza w tym trzecim przypadku najlepiej i najczęściej jej w ten sposób używam. Otworzę sobie dokument PDF.
1: Menu, pole wyszukiwania, tab, Kamil, dokumenty, N, niedawno używane, pierwszy, 20, 1026, Enter, zamykam menu.
0: Otwieram plik PDF.
1: Otworzył 26.pdf Adobe Reader.
0: Tak jest. Jest to plik.
1: Strona ma brak łączy. AVGF 26.pdf Adobe Reader. Strona ma brak łączy.
0: Oczywiście wirtualny kursor JAWS się uruchomił.
1: Wirtualny kursor PC.
0: To znaczy wirtualny kursor PC, ale ja mówię na niego wirtualny kursor JAWS, ponieważ jest to kursor programu JAWS i dlatego tak to upraszczam. Ale jakież jest to niemiłe zaskoczenie, kiedy
1: 26.pdf 26.
0: Jest to PDF obrazkowy i możemy tylko tytuł przeczytać.
1: Alt spacja S, zamykam menu.
0: Maksymalizuję więc okno i uruchamiam OCR dla tego okna.
1: Spacja.
0: Insert spacja, czyli skrót warstwowy. Skróty warstwowe pojawiły się w czasie 11. Insert spacja, następnie wciskam literkę O.
1: O, OCR.
0: A następnie wciskam literkę W, aby rozpoznać bieżące okno.
1: Rozpoznawanie rozpoczęte. Zakończone. Kursor JAWS.
0: Kursor JAWS się uaktywnił i mogę czytać.
1: Budwarty HMOST, co my mam typę of three main involves malware. And video files is video spread. Piracy, THA illegal copy intent distribution of copyright that software, information, music. Online harassment rabuse, malino in hatro observnef groups.
0: Jest to 26 rozdział z mojej książki do języka angielskiego na studiach, gdzie jest tutaj napisane o kryminalnych przestępstwach związanych z informatyką. I gdyby ktoś właśnie miał takie pliki ponumerowane PDF, może się przynajmniej zorientować, co to jest, i wcale nie trzeba posiadać żadnej aplikacji takiej typu ABI PDF Transformer, czy nawet Fine Reader, żeby nie trzeba było od razu przerabiać całego pliku, nie trzeba używać tych aplikacji, wystarczy po prostu JAWS OCR-em sprawdzić, co to jest, czy dokument jest jeszcze potrzebny, czy już niepotrzebny, czy jeszcze kiedyś się przyda, czy o ten właśnie nam chodzi PDF, jeżeli ktoś nam kilka ich przysłał, a chcemy je przerabiać. Na pewno dłużej by trwało przerabianie Fine Readerem i potem, że tak powiem, rozczarowanie, że to nie ten plik, niż sprawdzenie tego szybko OCR-em, a później przerobienie Fine Readerem. Także ma to swoje zalety, funkcja się przydaje i tyle o niej mogę powiedzieć. Tak naprawdę w centrum ustawień nie ma zbyt wielu ustawień dotyczących, tylko są dwa pola kombi, albo jak kto woli, dwie listy rozwijane dotyczące tego ustawienia. Język podstawowy OCR i język dodatkowy OCR. Ja mam ustawione polski i oczywiście angielski, bo tych używam i te tak naprawdę znam. No jak ktoś ma inne i zna inne, to dlaczego ma innego nie używać zapasowego? Ktoś może lubić niemiecki. To tyle w tym odcinku Tyflo Podcastu. Myślę, że wkrótce zaproszę Was na kolejny. Zajmiemy się kolejnymi ciekawymi funkcjami programu JAWS dla Windows. A w tym to już wszystko. Jeszcze tylko przypomnę, gdyby ktoś miał jakieś pytania, to piszcie w komentarzach pod stosownym odcinkiem na stronie www.tyflopodcast.net albo na adres e-mail zak3@gazeta.pl, czyli zak3@gazeta.pl. I do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kamil Żak.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować słuchawki bezprzewodowe nauszne. Są to słuchawki Bluetooth firmy Bose, model Quiet Comfort 35. Zacznę od krótkiego omówienia zestawu sprzedażowego. Słuchawki przychodzą do nas w klasycznym pudełku, które jest prostym, prostopadłościanem, bez żadnych zaokrągleń. Takie proste pudełko, bez żadnych udziwnień. W środku oprócz słuchawek znajdziemy dokumentację, przewód micro USB do ładowania, kabel mini jack 3,5 mm do 2,5 mm, gdyż słuchawki mogą działać zarówno jako bezprzewodowe, jak i przewodowe, oraz bardzo dobrej jakości sztywny potrowiec do transportu ochrony słuchawek ogólnie, gdy nie są użytkowane. Teraz przejdę do samej konstrukcji urządzenia. Są to słuchawki nauszne, konstrukcja zamknięta. Sam pałąd jest wykonany z tworzywa sztucznego o bardzo wysokiej jakości. Część, która przylega do głowy, jest wyłożona miękką gąbką, która dodatkowo jest wyścielana od strony głowy alkantarą. Nauszniki są wykonane ze skóry ekologicznej, a same kopułki z aluminium. Słuchawki zostały wyposażone w technologię Audio Noise Cancelling oraz sprzętowy koprocesor, który działa jako equalizer, oraz, jak to producent się chwali, wsparcie dla odtwarzania dźwięków technologii Dolby Audio w systemie 5.1. Same słuchawki są proste w użytkowaniu. Na prawej kopułce znajdujemy suwak, który jest zarazem włącznikiem oraz przełącznikiem, który pozwala na sparowanie słuchawek z danym urządzeniem Bluetooth. Do tego na tej samej kopułce znajdują się trzy przyciski. Dwa z nich to są klawisze głośności, głośniej i ciszej, oraz wielofunkcyjny klawisz funkcyjny, który działa jako play, pauza, odbieranie połączeń przychodzących do rozmów telefonicznych, rozłączanie połączeń oraz, jak zostanie naciśnięty dwukrotnie szybko to przeskakuje nam piosenkę do przodu, trzykrotnie szybkie naciśnięcie piosenka w tył. Słuchawki zostały wyposażone w mikrofony do rozmów, czy to telefonicznych, czy to jakichś komunikatorach, są bardzo dobrej jakości moim zdaniem. Jedna mikrofony wbudowane w słuchawki bezprzewodowe. Teraz kilka słów o samej technologii ANC. Działa ona w taki sposób, iż dodatkowe mikrofony, które zostały zainstalowane w słuchawkach, próbkują dźwięk otoczenia, a następnie w samych słuchawkach jest generowany dźwięk na przeciwfazie, który sprawia, że jest oszukiwany nasz mózg i mamy wrażenie, że wokół nas panuje cisza. Przepuszcza ta technologia jedynie podniesiony ludzki głos. Tak też chodzi o gdzieś hałasy wokół nas, jest ok. Przydaje się to na przykład przy pracy w jakichś otwartych przestrzeniach, open space'y, na zewnątrz, żeby się odciąć od otoczenia. Zaznaczę od razu, że jeżeli jest puszczona muzyka na poziomie głośności około 40% i jest aktywne ANC, to świat zewnętrzny praktycznie dla nas nie istnieje. Jedynie co jest zauważalne, to muzyka, która płynie ze słuchawek. Teraz kilka słów na temat baterii w urządzeniu. Producent deklaruje 20 godzin na maksymalnej głośności, jeżeli chodzi o odtwarzanie, i około 14-15 godzin rozmów. Ja osobiście przetestowałem przy maksymalnej głośności słuchawki i wytrzymują około 23-23,5 godziny w takim odsłuchu. Natomiast ja osobiście użytkuję je na poziomie głośności około 60-70%, co pozwala mi uzyskiwać, powiedzmy, wyniki na poziomie 30-35 godzin pracy ciągłej tych słuchawek. Natomiast rozmowy, powiedzmy, u mnie to jest około 15,5-16 godzin, więc jest naprawdę dobrze. Teraz chciałbym się skupić na samym dźwięku, który wydobywa się ze słuchawek. Słuchawki są dosyć głośne. Spodziewałem się, że będą cisze, ale no, są naprawdę głośne przy maksymalnym ustawieniu. Sam dźwięk nie jest jakoś bardzo ciepły, bardzo zimny. Ogólnie jest stonowany i moim zdaniem dobrze zbalansowany. Wpisuje się moje kryteria doboru, jeżeli chodzi o sprzęt audio. Sam bas jest wyczuwalny, ale nie jest jakiś jakoś bardzo głęboki czy płytki. Też jest zbalansowany i mi osobiście on odpowiada. Tony niskie, jak i wysokie są naprawdę ok. Mogą być lepiej, ale nie ma źle. Naprawdę jest bardzo ok. Za to scena jest bardzo, ale to bardzo szeroka. Co do tego wsparcia Dolby Audio 5.1, tutaj po osobistych testach mam wrażenie, że faktycznie to działa, gdyż oglądając filmy, czy to na Netflixie, czy wypożyczone z iTunes, które są sygnowane tym dźwiękiem Dolby 5.1, faktycznie ma się wrażenie tej przestrzenności dźwięku i naprawdę jakość jest bardzo, bardzo ok. Czym chciałbym zaznaczyć od razu, że jeżeli odtwarzana muzyka na tych słuchawkach jest słabej jakości, jeżeli chodzi o źródło, to słuchawki będą drały średnio. Natomiast jeżeli dostarczymy źródło dobrej, bardzo dobrej lub wysokiej jakości, to słuchawki pokazują, na co je stać. Ogólnie ja jestem osobiście zadowolony ze słuchaweczek. Co do jeszcze samego przechowywania urządzenia, słuchawki można poskładać do kompaktowej formy. W podrowcu się mieszczą bezproblemowo, nie trzeba się szarpać, żeby je włożyć. Ogólnie samo przechowywanie i użytkowanie jest bardzo przyjemne. Słuchawki są wygodne, można je bardzo dobrze dopasować do głowy, gdyż rozstaw da się wyregulować. Jeżeli chodzi o same nauszniki, same nauszniki są przetręcane około 100 stopni, więc da się naprawdę dobrze doregulować do swojej głowy. Ja uważam, że są bardzo wygodne, zarówno w noszeniu, w użytkowaniu. Nie uciskają, nie spadają, jest ok. Ja osobiście w nich ćwiczę, trenuję ogólnie, jest bardzo ok. Jeżeli chodzi o jakość połączenia, teraz właśnie w takim ruchu aktywnym, przy aktywnym treningu do około 7, powiedzmy 8 metrów od urządzenia jest bez zarzutu. Zarówno odsłuch, jak i nasłuch z mikrofonów, jeżeli ktoś do nas zadzwoni, jest naprawdę ok. Przy 10 metrach, które deklaruje producent, już pojawiają się pojedyncze zrywy, Powyżej 10 metrów są problemy generalnie. Same słuchawki oceniam bardzo pozytywnie. Co prawda cena jest dosyć wysoka, bo zawiera się ona w kwocie około 1600-1700 zł. Lecz jeżeli ktoś szuka naprawdę dobrych słuchawek bezprzewodowych, nausznych, konstrukcji zamkniętej i posiada taki budżet, to ja osobiście serdecznie polecam. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Ja się naprawdę bardzo identyfikuję z tym panem, który tam śpiewał, że nawet gdy ktoś głuchy jest jak pieniądz, śpiewał podobnie do mnie.
7: Też tak sądzę. Sugerujesz, że za rok też nagrywamy piosenkę na Światowy Dzień Radia?
6: Myślę, że tak. Albo nawet i może wcześniej, bo przecież tych dni radia to jest kilka.
7: No dokładnie. W lutym, tak, kwietniu, ty jeszcze twierdzisz, że jest
6: ja później? Jakoś kojarzę, że jest jeszcze jakiś dzień radia w wakacje, jakąś letnią porą, ale może coś kręcę. No w każdym razie widziałem jakiś taki wpis na jednym z amerykańskich blogów, więc może to tam tylko celebrują jeszcze jakoś letnią porą. No w każdym razie taka piosenka z okazji Światowego Dnia Radia, który w minioną środę miał miejsce.
7: Dokładnie, a piosenkę nagrały połączone ekipy stacji należących do Agory.
6: Dokładnie, więc oczywiście oryginalnie nagrali tę piosenkę Beatlesi. Natomiast, no tak. Natomiast oni dołożyli swój tekst. Tak myślę, że przede wszystkim to właśnie słuchacze Radia Pogoda byli ucieszeni tą piosenką, bo...
7: No wszak Roberta Janowskiego tam oczywiście słychać, to nie ukrywajmy, śpiewa zapewne najlepiej z całej tej...
6: Też mam takie wrażenie. Więc faktycznie...
7: Chociaż temu panu, który jest głuchy jak pień, też prawda, niczego tam nie brakuje, dodaje kolorytu temu utworowi. No myślę, że akcent bardzo ładny od tych agorowych stacji, ale nie tylko one tego dnia zachowały się bardzo ładnie, ponieważ już drugi rok z rzędu w ramach akcji I Love Radio był emitowany specjalny blok reklamowy w stacjach należących do różnych koncernów radiowych, także jak chcą, to mogą połączyć siły.
6: Tak, i wcale nie trzeba...
7: Celem był znów, zdaje się, było Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Niedosłuchem w Krośnie. No i również na antenach wielu stacji były rozdawane gadżety, jakieś różnego rodzaju pamiątki, także tak hucznie był ten dzień celebrowany.
6: To jest, wiesz co, myślę, że taki jeden z niewielu plusów formatowania stacji radiowych, bo tak naprawdę, no okej, niektóre stanowią dla siebie jakąś tam konkurencję, ale to nie jest tak, że każde radio dla każdego radia jest konkurencją, no bo myślę, że Radio Pogoda na przykład dla RMF Maxa nie jest żadną konkurencją i vice versa. Do RMF dla Zetki to może ewentualnie. Natomiast no, są stacje o zróżnicowanych formatach i to, że nawet gdzieś tam by pojawiła się na antenie jednej stacji nazwa innej, to nikomu absolutnie nie szkodzi. A kiedyś, no to tak różowo z tym nie było. Kiedyś to naprawdę trzeba było bardzo uważać. Ja pamiętam, do tego stopnia to było, że na przykład na Iławskim, naszym lokalnym rynku radiowym, to się czasem słuchaczom myliły nazwy tych stacji radiowych. I dzwonił ktoś, powiedzmy, do Radia Wama i pozdrawiał Radio Iława, albo odwrotnie. No chyba, że to jakaś taka, wiesz, zakamuflowana opcja była i takie rzeczy się działy.
7: To, no tak może, ale też czasami się zdarzy, że słuchacze nie wiedzą, do jakiego dzwonią radia, bo mimo tego, że podawane są przecież numery telefonu, to przecież ponoć kiedyś do trójki ktoś zadzwonił, zapytał, czy to jest audycja o ptakach, a w jedynce przecież akurat była taka audycja w tym czasie.
6: No właśnie.
7: W sumie to jak ktoś się już całkowicie pogubił.
6: Oczywiście, natomiast my się nie pogubiliśmy, my jesteśmy, co prawda godzinę później, ale to dlatego, że ten tydzień wyjątkowo w informacje medialne nie obrodził i po prostu na dwie godziny nie starczyłoby nam informacji, a chcemy wam jednak w miarę możliwości rzetelnie przekazywać, a też nie udawać, że tu jesteśmy nie wiadomo jak długo, a niewiele się do was odzywać, bo nie miałoby to najmniejszego sensu.
7: Dokładnie. Widzicie, tak to teraz już jest, że nowe pozycje ramówkowe się pojawiły w lutym, w marcu, a w kwietniu trochę pusto, co nie znaczy, że się całkiem nic nie dzieje, bo gdyby się całkiem nic nie działo, no to byśmy się tu raczej nie pojawili.
6: Dokładnie, a się pojawiliśmy, pojawiliśmy i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym 23. wydaniu programu RTV i już to nadrabiamy. Milena Wiśniewska
7: i Michał Dziwisz.
6: Zapraszamy do godziny 18. DHT. Musiałem. A teraz...
7: Zrobił to, co lubię najbardziej.
6: Oczywiście i co umiem. A teraz przechodzimy do informacji, telewizyjnych, bo dziś w ogóle wydanie programu RTV będzie bardzo, ale to bardzo telewizyjne. Przechodzimy do informacji telewizyjnych dotyczących na dobry początek, no czegoż by innego, jak TVP, bo TVP zrobiła, myślę, że bardzo miły gest dla części swoich widzów. Otóż z darmowego dostępu do treści na VOD.tvp.pl mogą korzystać osoby ustawowo zwolnione z abonamentu radiowo-telewizyjnego, które mają numer identyfikacyjny abonenta. Muszą też aktywować swoje konto w serwisie tvp.pl lub VOD.tvp.pl. No i dzięki temu będą te osoby mogły za darmo oglądać przedpremierowe odcinki, na przykład różnego rodzaju seriali, takich jak Korona Królów, jak Klan.
7: Tak, czekałam na te informacje.
6: Wojenne Dziewczyny, na przykład, jakieś tam, nie wiem, co tam jeszcze mają. Ojciec Mateusz,
7: Miłość. Na Sygnale, prawda? Także dużo tak. Takich produkcji będzie może przedpremierowo oglądać. To jest dobra informacja.
6: Ten serwis funkcjonuje już, dodajmy, od 2014 roku i rzeczywiście, nawet jeżeli ktoś nie opłaca abonamentu radiowo-telewizyjnego, może korzystać z tych treści, no tylko, że wtedy to musi wysłać SMS-a, właściwie musiał wysłać SMS-a do tej pory, bo zakładamy, no, że w tym momencie to albo ktoś płaci abonament radiowo-telewizyjny, albo jest ustawowo zwolniony i tego abonamentu nie płaci, natomiast no też jest gdzieś tam, powiedzmy, zarejestrowany. Zakładamy, że nikt prawa nie łamie w tym momencie, więc zastanawiam się, na kim będą zarabiać z tych opłat SMS-owych. Tak to mnie ciekawi.
7: No,
6: no, ale podejrzewam, że i tacy się znajdą, którzy gdzieś tam również będą jeszcze te SMS-y wysyłać, no bo wiadomo, trzeba się zarejestrować, tam konto sobie trzeba założyć i wtedy można korzystać. A na przykład osoby niewidome są ustawowo zwolnione z obowiązków uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego, chociaż tam się miało coś zmienić, były takie pogłoski.
7: No właśnie.
6: Ale ja
7: mówiłem, rzeczywiście przypomniałeś mi.
6: Ale ja wczoraj jeszcze, bo tak się zastanawiałem, czy tu się coś nie pozmieniało. Jeszcze wczoraj przeglądałem sobie zapisy ustawowe dotyczące tego, kto jest zwolniony. Pierwszy wynik z Google'a w ogóle kieruje do serwisu Poczty Polskiej. Bo tam Poczta Polska przecież była, ta cała historia z kontrolerami Poczty Polskiej, którzy będą, nie wiem, chyba na klatkach nasłuchiwać, czy ktoś aby nie ma odbiornika radiowo-telewizyjnego. I tam rzeczywiście był dokument, w którym wyraźnie jest napisane, że między innymi tam osoby niewidome mogą, które mają chociażby legitymację PZN-u, mogą korzystać z tej ulgi, właściwie być zwolnione z konieczności opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jest oczywiście więcej tych grup, jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie poczytać ustawę. Jest to wszystko do znalezienia w internecie. Natomiast taka informacja, która myślę, że co niektórych ucieszy, bo fajnie jest sobie z takiego serwisu pokorzystać. Szczególnie jak za darmo dają. Pytanie, na jak długo?
7: No właśnie, a my pozostajemy w TVP i przechodzimy już do konkretnej oferty programowej, do programu, o którym już wspominałam tydzień temu, że będzie i że będziemy o nim mówić, ponieważ dziś, czyli 14 kwietnia, TVP1 rozpocznie emisję nowego show Od Opola do Opola. Pierwotnie planowano emisję tego programu na marzec, ale to było dawno. Potem planowano, że ten program będzie emitowany w niedzielę o godzinie 21:00, tuż po Wojennych Dziewczynach, i premiera już miała być w zeszłą niedzielę.
6: Ale był Smoleńsk.
7: Ale w takim razie kolejny odcinek nie będzie w tę niedzielę, a właściwie pierwszy odcinek, tylko właśnie dziś o godzinie 17:55, czyli tak będzie się zazębiał nieco z naszym programem i myślę, że no co prawda się nieco spóźnię, ale zerknę, jak ten nowy program się będzie przedstawiał. Ten program już zapowiadano na początku lutego, kiedy to podpisywane było porozumienie między Telewizją Polską a prezydentem Opola. No i tutaj TVP się nie mogło w żaden sposób wymigać od realizacji tego programu, ponieważ warunek realizacji widowiska jest zawarty w umowie pomiędzy miastem a telewizją, także ten program musiał powstać. Na razie nie do końca wiadomo, jaki będzie kształt tego show, poza tym, że wystąpią znani polscy artyści oraz młodzi wokaliści, którzy zaśpiewają przeboje znane z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i na przykład gośćmi pierwszego odcinka będą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Andrzej Dąbrowski, Wszystko Fajnie i Piotr Kupicha, Co Kto Lubi. Dodatkowo widzowie przypomną sobie niezapomniane występy m.in. Anny Jantar i Ewy Demarczyk. Program ma w założeniu promować Festiwal Opolski oraz miasto Opole. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto ten program poprowadzi, to będzie to Andrzej Krzywy oraz Ify Ude, czyli przypomnijmy, wokalistka znana m.in. z jednej z edycji Must Be The Music oraz z tego, że kandydowała do tegorocznej Eurowizji i jak wiedzą słuchacze audycji RTV, była moją faworytką, a ta pani jest Opolanką, stąd też jej udział w tym właśnie widowisku jest uzasadniony. Przypomnijmy natomiast jeszcze tylko tyle, że Festiwal Opolski będzie się odbywał w tym roku od 8 do 10 czerwca. Już są znane dokładniejsze szczegóły programowe, ale przybliżymy je Wam, kiedy już ten termin będzie nadchodził.
6: Natomiast co do Ify Ude, to nie do końca było wiadomo, czy ona się pojawi jako współprowadząca z Andrzejem Krzywym, bo Andrzeju mówiło się już od dawna, natomiast o Ify tak na początku się mówiło, potem chyba...
7: Zaprzestano,
6: a teraz znowu jest informacja,
7: znowu,
6: że będzie.
7: Się mówi.
6: Tak, więc...
7: I ona sama potwierdziła to na swoim Facebooku, także wszystko się zgadza.
6: Więc będziemy mieć duet prowadzących, no już za niecałą godzinę wszystko się okaże, jak ten program będzie wyglądał. Przypomnijmy, telewizyjna jedynka, godzina 17:55. Tak w ogóle, jeżeli chcecie do nas pisać, to śmiało. facebook.com/radiodht do godziny 18:00 program RTV jest z wami, my jesteśmy. A teraz sobie zagramy piosenkę pana Andrzeja Krzywego.
7: I to właśnie pana Andrzeja, bo już Ify słuchaliśmy jakiś czas temu, jej propozycji eurowizyjnej, to teraz czas na drugiego współprowadzącego, czyli właśnie Andrzeja Krzywego.
6: On to właśnie zaśpiewa piosenkę o tym, że życie jest piękne po północy.
8: Radio, DHT.
6: Życie jest piękne po północy. No jak ktoś jest nocnym markiem, to rzeczywiście dla niego życie zawsze będzie piękne po północy. Gorzej z tymi, którzy muszą wcześnie wstawać na przykład do pracy. No to wtedy to już...
7: A ty przyznaj, że jesteś nocnym
6: Oczywiście,
7: markiem.
6: Że jestem nocnym markiem. No pewnie. Przecież to wiadomo. To...
7: A ja często muszę być nocnym markiem, bo mnie życie do tego zmusza i wcześniej wstawać. I to jest dopiero trudne.
6: To już w ogóle. Natomiast to tak jeszcze a propos. Wczoraj wyczytałem dwie informacje. Pierwsza informacja o tym, że ci, którzy wstają późno, to będą żyli krótko, informacja o tym, że ci, którzy muszą wstawać wcześniej, mają nieszczęśliwe życie. No i bądź tu mądra.
7: No to już nie wiem, co tu robić, jak tu sobie organizować to życie.
6: Natomiast Wojtek napisał nam, że 11 kwietnia to jest Dzień Radia świętowany tylko i wyłącznie w Polsce. Światowy Dzień Radia jest kiedy indziej. No cóż, no...
7: Czyli to ten w lutym.
6: Tak,
7: jest no bracie.
6: Tyle tych dni,
7: a wychodzi
6: że
7: na to,
6: po prostu...
7: że Amerykanie mają być może swój, ten, o którym ty mówiłeś. No każdy musi mieć swój Dzień Radia, jak widać, bo ten światowy im nie wystarcza.
6: Oczywiście, no tak to już jest. Różnie to w życiu bywa, po prostu z radiem. Po prostu radio i radiowcy muszą mieć więcej okazji do tego, żeby swój zawód celebrować, ale mi się to podoba. Świętować zawsze jest przyjemnie. Natomiast takie się jeszcze zastanawiam, czy człowiekiem sową, czy rannym ptakiem jest Maciej Orłoś. No, jakkolwiek by nie było, tak pozmieniał
7: się w życiu. Program prowadził z reguły późniejszą porą, więc może nie musiał wstawać aż tak wcześnie, natomiast teraz faktycznie trochę się u niego zmienia, ponieważ wczoraj gruchnęła taka wiadomość, iż Maciej Orłoś rozstał się z telewizją WP. Napisał o tym na swoim fanpage'u na Facebooku, cytuję: informuję, że od 1 kwietnia 2018 roku rozeszły się drogi zawodowe moje i telewizji WP. Ta przygoda skończyła się szybciej niż zakładałem. Przypomnijmy, że Maciej Orłoś był związany ze stacją od jej startu, czyli od grudnia 2016 roku. Na początku prowadził programy Dzieje się i Infoteka, które zostały jednak zdjęte z anteny we wrześniu ubiegłego roku, po tym jak kanał ograniczył produkcję własną. Wówczas Orłoś zaczął prowadzić program Orłoś Kontra. Natomiast od lutego również ma swój kanał na YouTubie, który nazywa się Okiem Orłosia. Właśnie również na ten kanał zaprasza w dalszej części tego komunikatu, który zacytowałam we fragmencie. Przypomnijmy takie wiadomości chyba dość oczywiste, że od roku 1991 do sierpnia roku 2016 był jednym z gospodarzy Teleekspresu. W TVP1 pamiętam taki komentarz Bartka Chacińskiego na Twitterze, kiedy właśnie Maciej Orłoś opuścił Teleekspres. Maciej Orłoś odszedł z Teleekspresu, to tak jakby Teleekspres odszedł z Teleekspresu. I myślę, że to jakby coś w tym jest zdecydowanie. Oprócz tego w Telewizji Polskiej prowadził inne programy, między innymi Oko w Oko, a to Polska właśnie, trochę kultury, zabawy językiem polskim i 300% normy, a także festiwale w Sopocie, Opolu oraz gale współorganizowane przez publicznego nadawcę. Otrzymał ponadto kilka wiktorów i telekamer. Natomiast oprócz działalności telewizyjnej prowadzi również szkolenia z zakresu wystąpień publicznych i na nie również nieustająco zaprasza, a także jest autorem książek dla dzieci, tam Przygody Kuby i Meli, to zdaje się jego dzieci mają tak na imię i na tej podstawie napisał książki.
6: Swoją drogą to kolejny dziennikarz niegdyś związany z Telewizją Polską, który prowadzi takie szkolenia związane z wystąpieniami publicznymi, bo z tego co ja pamiętam, to na przykład człowiek, którego doskonale pamiętam z dzieciństwa, mianowicie Wiktor Niedzicki, chociażby autor programu Kuchnia, Klinika Chorych Maszyn i podobnych audycji emitowanych w bloku telewizji edukacyjnej, jeszcze było coś takiego jak Laboratorium, no to on również prowadzi takie szkolenia z wystąpień publicznych. No nie da się ukryć, ci ludzie mają lata doświadczenia przed kamerą, więc mają co opowiedzieć i mają wiedzę, którą spokojnie mogą przekazać, bo to są takie jednak prawdy uniwersalne, które się nigdy nie zdezaktualizują.
7: Dokładnie, no także to chyba dla samej telewizji WP nie najlepiej, no bo Maciej Orłoś miał być jej lokomotywą, a co teraz? No, co teraz? I tak to, jak widać, pleci się los tych stacji, które pojawiły się już jakiś czas temu, półtora roku temu na tym 8 multiplexie. Miało być pięknie, miała być wysoka oglądalność, a wyszło, jak widać, od taka na przykład Nowa TV. Po tych przejęciach Polsatu, o których mówiliśmy jakiś czas temu, pojawiła się teraz taka informacja, że od maja w Nowej TV będą emitowane seriale znane z Polsatu, takie jak na przykład Mamuśki czy Halo Hans. No wszystko fajnie, tylko te seriale już widzieliśmy wszędzie, nie mówiąc już o stacji ATM Rozrywka, która uwielbiała je nadawać, więc to nie wiem, czy przyniesie Nowej jakiś sukces, czy przyczyni się do jeszcze większego upadku.
6: Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Ja mam wrażenie, że po prostu management różnych firm odpowiedzialnych za te stacje telewizyjne przecenił fakt, że będą one dostępne na terenie całej Polski, no chociaż też nie dla każdego, bo tam coś z antenami przecież trzeba pokombinować i niekiedy wymienić sobie antenę, żeby te konkretne stacje odbierać z tego multiplexu. Natomiast, no... wydawałoby się, że tak wiesz, uruchamiamy telewizję, no to będzie super, to na pewno przyniesie nam pieniądze. A tu się okazuje, że się jednak trochę czasy zmieniły i odbiorcy dokładnie już niekoniecznie chcą oglądać tę tak zwaną telewizję linearną, to się tak mówi, ładnie. I no, oczekują czegoś innego, teraz jest moda na VOD, czyli na materiały dostępne z dowolnego miejsca o dowolnej porze i tym można przykuć uwagę widza i przede wszystkim no, nie da się ukryć produkcją własną, żeby było co oglądać.
7: No przede wszystkim, no i poza tym rynek jest przecież tak przepełniony, że ciężko nowym nadawcom gdzieś tam utorować sobie drogę, aby zaistnieć gdzieś szerzej w świadomości widzów.
6: To prawda. No to teraz my sobie posłuchamy piosenki o Macieju. O Macieju, a właściwie o Maćku. Tę piosenkę zaśpiewa dla was, drodzy słuchacze, teraz Kazik Staszewski.

0: własnej możemy zapomnieć, no a obecność tych produkcji TVN-owskich jest uzasadniona, wszak tutaj Discovery zyskało swoje udziały, jeżeli chodzi o Metro i TVN, także stąd właśnie obecność tych produkcji TVN-u na antenie Metra. No ale jak widać, no nie wiedzie się dobrze tym właśnie stacjom, tak jak już wspominaliśmy.
1: Tak, natomiast TVP Kultura była, jest i pewnie będzie i ma dla nas bardzo interesującą propozycję. Szczególnie myślę, że dla tych wszystkich, którzy mieszkają, bądź też mieszkali w blokach. Ty masz za sobą mieszkanie w bloku, ja mam mieszkanie w bloku aktualnie. Taka migracja z domu do bloku, więc może to nie jestem jakoś z tym miejscem bardzo sentymentalnie związany. Natomiast interesuje cię program o blokach?
0: A mam odpowiadać szczerze, czy tak jak wypada?
1: Szczerze, jak zawsze.
0: Nie.
1: No okej, okay. Ale gdyby kogoś interesował, no
0: ale
1: to...
0: Ale może was.
1: No właśnie.
0: Że no. Nas, no to nie znaczy, że... Przecież możecie mieć inne zdanie, rzecz jasna, dlatego wam przybliżymy ten program Michale Przystąp do opowieści o nowej pozycji programowej TVP Kultura.
1: Proszę bardzo, przystępuję do opowieści. Otóż TVP Kultura wyemituje cykl dokumentów o polskich blokowiskach. Bohaterami każdego z filmów są architekci, artyści, historycy, socjolodzy, krytycy, publicyści, dziennikarze, kulturoznawcy, animatorzy oraz mieszkańcy wielkopłytowych blokowisk i osiedli. Oni to właśnie dzielą się swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami z mieszkania w blokach. Reżyserem cyklu jest Tomasz Knittel. A premierowe odcinki bloku TVP Kultura będzie pokazywać w poniedziałki o godzinie 20 i wszystko zacznie się od 16 kwietnia. No, mi tak szczerze mówiąc, te kwestie związane z blokami, blokowiskami i z tym wszystkim, to nieodłącznie kojarzy się z kulturą hip-hopową. Nie wiem jak tobie, chociażby taki serial Blokersi,
0: no tak.
1: Tak? Zawsze blok, gdzieś tam ławka pod blokiem, jacyś młodzi ludzie, którzy sobie tam ewentualnie siedzą, coś spożywają, coś czasem palą, no i układają rymy różnego rodzaju.
0: No dokładnie, przecież jak przychodzili ci hip-hopowcy do Must Be The Music i musieli opowiedzieć historię swojego życia, to nieodłączną częścią właśnie było blokowisko, to szara rzeczywistość w blokach i ta bieda, patologia i ja z tego wyszedłem i robię muzykę, robię hip-hop.
1: Dokładnie, dokładnie, tak to właśnie było. Zastanawiałem się nawet, czy nie zagrać jakiejś piosenki z filmu Blokersi, ale zdecydowałem się na inną piosenkę, też hip-hopową, jak najbardziej, bo ta piosenka bezpośrednio traktować będzie o bloku. O tym, jak to mamy taką klatkę w bloku i jakie to różne osoby tam właśnie mieszkają w różnego rodzaju mieszkaniach, na różnych piętrach tej klatki. A o tym wszystkim, no nie powiem, że zaśpiewa, ale na pewno zarapuje nam już teraz OSTR.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Jo, taka właśnie piosenka Ostrego o bloku i o tym, co się w bloku dzieje i że różni ludzie w tym bloku przebywają już za nami, a przed nami informacja dotycząca zmian w Polsat News, bo tam się dzieje.
0: Tak, pani Dorota Gawryluk rządzi.
1: Pani Dorota Gawryluk rządzi, jak najbardziej, i działa. Najpierw w ogóle zaczęło się wszystko od tego, że w świat gruchnęła informacja, że Jarosław Gugała został odsunięty od prowadzenia głównego wydania wydarzeń. No i rzeczywiście mogłoby na to wyglądać. Ludzie się zastanawiali, o co chodzi i co on takiego zrobił, że taka go sytuacja spotkała, ale tu okazało się, że to wcale nie jest żadna kara dla niego, tylko można powiedzieć nawet poniekąd awans, bowiem jak wynika z informacji, jakie opublikował portal wirtualnemedia.pl, Jarosław Gugała wcale nie został odsunięty od prowadzenia głównego wydania wydarzeń, tylko jest częścią dużej zmiany, jaka dokonuje się obecnie w Polsat News. Otóż pan Gugała prowadzić będzie wydarzenia o godzinie 22. To będzie jego autorski program informacyjny

0: i no, będzie mieć sporo pracy, bo oprócz tego, że poprowadzi ten program, to również będzie zarządzać zespołem redaktorów i wydawców, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie tego programu. No to przecież nie wygląda tak, że sam pan Gugała wszystko tworzy i wszystkie informacje, tylko na taki program informacyjny.
1: Ludzi.
0: Tak, no pracuje cały sztab ludzi. Jeżeli nie wierzycie, to chociażby możecie sobie obejrzeć na YouTubie, jak się przygotowuje programy informacyjne. Wystarczy sobie wpisać takie imiona i nazwiska jak Kamil Durczok, jak rozmawiał z Rurkiem, albo jak Tomasz Lis się przygotowywał i zastanawiał się, gdzie to jest, czy to jest droga krajowa, lokalna, czy jakaś. To tak a propos. Wiadomości o godzinie 22 mają stać się jednym z flagowych programów Polsat News i promować je będzie spot, w którym właśnie Jarosław Gugała wystąpi. Ten spot będzie emitowany również na głównej antenie, czyli na antenie Polsatu. No i oprócz tego to pani Dorota Gawryluk również kolejną zmianę wprowadziła, ale to taką zmianę personalną bardziej, dotyczącą zarządzania całością zespołów redakcyjnych. Otóż osoby przypisane do konkretnych działań mają być teraz przypisane do konkretnej audycji i mają być, no to jest niepokojące, jeszcze bardziej eksploatowane przez przełożonych. To ja bym się wcale nie cieszył.
1: W ogóle.
0: Dokładnie, to nie jest miłe, że ktoś ma być jeszcze bardziej eksploatowany przez przełożonych. No ale jak widać, no dobre jest to, że właśnie te osoby będą przypisane do konkretnych programów, bo tak to, no tu zrobi materiał do jakiejś audycji, tu zrobi materiał do innej audycji i tak naprawdę no może się okazać, że niewiele wica, co czyni prawica, a to jest niedobre. Lepiej, żeby konkretne osoby, zarówno wydawcy, jak i też z tego, co wyczytałem, to ta zmiana ma dotknąć również prowadzących, że to nie będzie tak, że się będą tam zmieniali chociażby właśnie, czy w wydarzeniach, czy innych programach, ale będą odpowiedzialni za konkretne pasmo, konkretne audycje, są odpowiedzialni za to i z tego są rozliczani. Natomiast pan Gugała będzie jeszcze również gospodarzem magazynu Prezydenci i Premierzy, który jest nadawany w piątki o godzinie 21.10 w Polsat News. Dodajmy jeszcze, że Jarosław Gugała jest związany z telewizją Polsat od 2003 roku. Od początku był jednym z prowadzących wydarzenia, wcześniej informacje, a od lutego 2011 do sierpnia 2012 roku był dyrektorem pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat. Wcześniej, przez kilka lat po odejściu Tomasza Lisa, pełnił też funkcję szefa wydarzeń. No a pan Jarosław Gugała to też kiedyś pracował w telewizji polskiej w programie pierwszym. Słynne
1: tak
0: wiadomości...
1: Są filmiki na YouTubie.
0: Tak, słynne wiadomości z 1 stycznia 1994 roku. To bardzo ciekawe wiadomości były.
1: Tak,
0: chociaż mam wrażenie, że tam to bardziej realizatorzy zawinili niż sami prezenterzy.
1: Chyba tak.
0: Tak, tak, tak.
1: Jak nie znacie, to spokojnie sobie znajdziecie na YouTubie właśnie.
0: Tak, natomiast jeszcze są zmiany co do tego, co tam się
1: to
0: będzie działo na antenie
1: w kontekście
0: Polsat
1: tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo już wam wspominaliśmy o nowym programie Wydarzenia i Opinie.
0: Tak, no i właśnie co do tego programu, to okazuje się, że prowadzącą jedyną ten program będzie Dorota Gawryluk. Natomiast nie, to nie oznacza, że pani Dorota jeszcze sobie więcej bierze na głowę, bo prowadzić ten program będzie tylko od poniedziałku do czwartku o godzinie 19.15. Natomiast od piątku do niedzieli o tej samej porze będzie nadawany program Więcej Wydarzeń. Będzie ten program właśnie prowadzony naprzemiennie przez Agnieszkę Mosur i Joannę Wrześniewską-Ziger. Także no tak z tego wyszli.
1: Czyli te panie, które miały prowadzić Wydarzenia, Opinie.
0: Dokładnie,
1: na
0: ten piątkowy program.
1: W ogóle Polsat się tak zaczyna trochę szamotać jak TVP, bo po podobno przez moment była taka informacja, że w ogóle codziennie będą wydarzenia i opinie.
0: Tak,
1: najpierw,
0: tak.
1: Że do piątku, potem, że codziennie, a teraz, że do czwartku.
0: Ale wiesz co? Oni się tłumaczą, że to ma na celu profesjonalizację Polsat News. To wszystko po to, żeby program był jeszcze bardziej profesjonalny. Ale ja mam takie wrażenie, że wiesz co? To chyba jest teraz taka moda i nie wiem do końca, z czego ona wynika. Czy z tego, że ten że po prostu jak przychodzi nowa osoba rządząca, to bardzo szybko w dzisiejszych czasach takich, no nie ukrywajmy, mocno korporacyjnych i wskaźnikowych, że ta osoba bardzo szybko musi się wykazać i podjąć jakieś widoczne działania, czy to jeszcze z jakichś innych rzeczy, bo kiedyś to chyba tak nie było, to przychodził nowy dyrektor, to on sobie, czy jakiś nowy szef konkretnej, nie wiem, anteny, działu, czegokolwiek, to on sobie najpierw po prostu musiał to wszystko, no, popatrzeć, jak to się dzieje, ewentualnie dokonywać jakichś tam powolnych zmian, a tu nagle trzeba to zmienić, tamto zmienić i jeszcze parę innych rzeczy. No to chyba tak nie było, przynajmniej kiedyś.
1: Być może, bo jestem za młoda, by dokonywać takich ocen.
0: Natomiast w ogóle, co
1: tak czuję.
0: Przypomnijmy, co to jest ten program Więcej Wydarzeń. Jest to 15-minutowe rozszerzenie dziennika Polsatu. Magazyn składa się z kolejnych felietonów dziennikarzy programu. Także można, a i owszem, jest to zdecydowanie krótsza forma od wydarzeń i opinii. A teraz tak muzycznie co do pana Jarosława Gugały. To on nie tylko dziennikarzem jest, on też ma za sobą karierę śpiewaczą.
1: Studio Iberystyczne na przykład. I to no właśnie też. Na tychże studiach założył z kolegami zespół. Występuje w nim również między innymi pan Filip Łobodziński, którego możecie również z mediów kojarzyć. I ten zespół możecie kojarzyć również z poprzedniego odcinka audycji RTV. Ale dzisiaj usłyszycie inny utwór o takim zwierzątku, którego należy się strzec.
0: Tak, będzie o gorylu. A ten zespół to rzecz jasna zespół reprezentacyjny.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Pamiętajcie, strzeżcie się goryla, bo to zwierzę niebezpieczne i jak widać różnymi instynktami obdarzone. Zbliża się koniec.
1: Tak, jest przesłanie.
0: Dokładnie. Zbliża się koniec naszego programu. Dziś krótszego niż zwykle, ale jeszcze o czymś tu chciałaś wspomnieć, prawda?
1: Tak, ja tylko z jedną taką krótką informacją, nie będę wchodzić w szczegóły, ale wspomnę jedynie, iż w poniedziałek, to jest 16 kwietnia, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się gala wręczenia Fryderyków w dziedzinie muzyki klasycznej. Galę tę poprowadzi Jacek Hawryluk, uświetnią ją m.in. Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny, Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy, Marcin Zdunik i wielu innych wykonawców. No i zostaną wręczone nagrody w takich kategoriach jak najlepsza płyta w muzyce dawnej, muzyce współczesnej, muzyce koncertującej, muzyce churalnej, oratoryjno-kantatowej, najlepszy album Polski za granicą. No i oczywiście Złoty Fryderyk dla Agnieszki Duczmal. Także serdecznie polecam transmisję oczywiście na antenie radiowej dwójki, jeżeli to kogoś interesuje, a jeżeli kogoś interesują Fryderyki te rozrywkowe oraz jazzowe, to na to jeszcze trzeba trochę poczekać. Ta gala dopiero 24 kwietnia, czyli we wtorek, za 2 tygodnie, zatem szerzej powiemy o niej w naszym kolejnym wydaniu audycji RTV.
0: Tak, na pewno będziemy się tej gali przysłuchiwać. No ja nie ukrywam z większym zainteresowaniem właśnie tej niż tej pierwszej, ale przypuszczam, że ty posłuchasz zarówno jednego, jak i drugiego.
1: Dokładnie. Tylko nie ukrywam, że ten fragment jazzowy jakoś tak nie do końca mi przypada do gustu, no ale tak czy inaczej na pewno i z jedną i z drugą galą się zapoznam i ocenię, czy werdykty były słuszne.
0: Fanem jazzu też nie jestem, więc doskonale cię rozumiem. Natomiast kolejne spotkanie z programem RTV, no to myślę, że za tydzień. Zobaczymy, czy na godzinę się z wami spotkamy, czy na dwie, bo no teraz to jest taki czas. Zobaczymy, co w ogóle będziemy robić.
1: Czas spokojny.
0: Czas spokojny. Zobaczymy, co w ogóle będziemy robić w wakacje, bo to jest też zagadka, bo jak
1: no dokładnie, tam, to jest dopiero
0: tam dopiero będzie sezon ogórkowy.
1: Ale coś wymyślimy.
0: Coś wymyślimy na pewno. Dokładnie, nie takie rzeczy się wymyślało. Natomiast na pewno informacji nie będziemy wymyślać, to spokojnie, to nie będziemy publikować i przedstawiać wam informacji niesprawdzonych. Tak, tak, to się teraz tak ładnie nazywa, że to jest fake news. Chociaż ostatnio a propos fake newsów, to czytałem, że ostatnio to pojęcie jest nadużywane, że czasem mówi się zbyt często o fake newsach, że ja, nawet jak
1: przepraszam,
0: coś,
1: to ja
0: nawet
1: teraz jak coś nie jest, nadużyłam. Nie, to trzeba skończyć ten program.
0: Nie, to wiesz co, to nawet nie o to chodzi, bo to chodzi o to, że jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza, a nie zaprzeczysz, że często tak jest, no to od razu mówi, że no to jest fake news. Nie,
1: to jest fake.
0: Tak, a fake news, no to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie coś, co ktoś od samego początku do końca sobie zmyślił i później media to podają jako informację prawdziwą, a nie, że na przykład komuś się tam jakieś, nie wiem, statystyki ewentualnie czasem coś nie zgodzi w tych statystykach albo w jakimś wykresie albo coś. A bywa, że już i takie coś jest traktowane jako fake news. To tak na koniec tego naszego dzisiejszego programu krótszego. Za moment Kazimierz Parzych i Polo Strefa, więc zdecydowanie mniej gadania, więcej grania, jeżeli ktoś lubi
1: polską muzykę. Chciałam jeszcze powiedzieć, że nie będzie dzisiaj radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych, chociaż twórca tego już powiedział tydzień temu, że do zobaczenia, raczej do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a nie ma go tu, bo też mówi, że informacji jakoby niewiele.
0: Tak, ale
1: będzie późno wiosną i więcej.
0: Tak, jakieś plansze kontrolne i takie różne ciekawostki mają się ponoć w maju bardziej pojawić. No zobaczymy, czy się pojawią. Na pewno za to my się pojawimy za tydzień. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli nic nam tu nie przeszkodzi w realizacji tego programu. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy i do usłyszenia, a już za moment Kazimierz Parzych.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dziś w kalendarzu mamy czwartek, to jest drugi dzień lutego 2023 roku, a my rozpoczynamy ostatnie w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie mikrofonu jest Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
5: Dzień dobry po raz kolejny.
0: Dzień dobry po raz kolejny i po raz kolejny coś do naszego wirtualnego studia ciekawego przyniosłeś. Cóż to takiego jest tym razem?
5: To jest narzędzie, które już jakiś czas jest na rynku. To nie jest jakaś nowość. Przez szereg, że tak powiem, lat, że tak to nazwę, usprawniane. Jest to wyrób firmy Google, a nazywa się Lookout.
0: Aha, i do czego ta aplikacja służy?
5: To jest taki, można by powiedzieć, odpowiednik androidowego Envision, tudzież by odpowiednik iOS-owego tego tam, jak to się nazywa, nie pamiętam, też macie coś do tego.
0: To znaczy, no my mamy Envision i mamy też Sync AI Microsoftu.
5: O, Sync AI, tak, o tym mówię, o Sync AI. Także to jest mniej więcej podobna zasada działania, że tak powiem. No i dzisiaj postanowiłem porównać dwie aplikacje, czyli ten Lookout z Envision, bo no, różnica jest niesamowita, zwłaszcza od momentu, kiedy Envision stał się aplikacją darmową.
0: To prawda, bo kiedyś Envision, trzeba przyznać, że naprawdę działał dobrze, od pewnego czasu niestety działa zdecydowanie gorzej.
5: Tak. Lookout mogę też porównać do już trochę zapomnianej aplikacji TapTapSee, która rozpoznawała rzeczy na obrazkach i otoczenie. Lockout ma trochę więcej możliwości, chociaż niewiele więcej. Za to ma te funkcje bardziej przydatne, no bo tu już można jakby rozpoznawać po kodach kreskowych żywność, ale tego nie zademonstrujemy, no bo przed audycją się próbowaliśmy tym bawić i niestety nie wspiera to Polski ani polskiego języka, jak chodzi o rozpoznawanie, ale za to
0: no,
5: ma...
0: Lookout przede wszystkim ma jedną cechę, której nie miało TapTapSee, mianowicie Lookout potrafi rozpoznawać tekst.
5: Dokładnie.
0: To jest chyba jego najmocniejsza strona tak w ogóle.
5: Zgadza się. Rozpoznaje tekst, rozpoznaje ten tekst dość dobrze, chociaż jak tutaj przed audycją się bawiliśmy, są problemy z polskimi, z ogonkami. On rozpozna polski tekst, ale będzie czytał to bez ogonków. Nie wiem dlaczego. To znaczy on tak czyta raz tak, jak mu się podoba. Jak dobrze pójdzie, to przeczyta z ogonkami. Inne zdanie będzie bez ogonków, ale generalnie rozpoznawanie jest dość dobre w porównaniu właśnie z darmowym Envision, bo trzeba przyznać, że, trzeba powiedzieć, że Lockout jest też darmowy, żeby nie było.
0: Tak. Natomiast jego wadą jest to, zresztą podobnie jak i w przypadku Sync AI, że występuje tylko na jedną platformę, bo niestety Microsoft obiecywał, że Sync AI będzie na Androida i jakieś tam próby ponoć są, ale no ja też nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o te aplikacje androidowe, bo korzystam na co dzień z iOS-a, ale z tego co wiem, to nadal się nie doczekaliście Sync AI, prawda?
5: Nie, nadal nie ma. Są jakieś faktycznie próby, jakieś zastępstwa, ale to nie jest to, bo jest jeszcze taka aplikacja, ona się nazywa Braille Bring, coś tam. Mam ją tu gdzieś zainstalowaną, teraz nie chcę jakby wprowadzać w błąd, chyba że później znajdę, to powiem, bo mam zainstalowaną. To jest aplikacja, która rozpoznaje podobno, chociaż też zauważyłem straszne jakby tutaj niedociągnięcia, bo ona z założenia rozpoznaje wszystko. Tekst, otoczenie, ale wszystko w jednym jakby takim, w jednej w pigułce. Nie ma przełączników typu tu tekst, tu obiekty, tu coś, tylko po prostu włączamy i idziemy po mieście. Spotkamy tekst, będzie tekst. Spotkamy obraz, będzie obraz. Także tutaj nie ma jakby rozgraniczenia, ona rozpoznaje wszystko. Ja się kiedyś tym bawiłem, jak byłem sam na przystanku i nie miał mi kto powiedzieć, jaki to autobus, to wtedy mi posłużył ta aplikacja do tego, żeby rozpoznać, co to jest autobus, więc powiedział mi, że pojazd, a jak dobrze nakierowałem obiektyw aparatu, to powiedział mi numer, tylko że no tutaj jest, nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta. Jeśli włączymy tą aplikację, to nie widzimy, co jest w obiektywie. Aparat jest po prostu ciemny. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale no, osoba widząca na ekranie nie widzi nic, co jest w obiektywie. To trzeba zupełnie na wyczucie w tym momencie działać.
0: No to faktycznie nie jest to dobra rzecz. Natomiast no, wracając do Lookouta, to jest to aplikacja, którą dziś zademonstrujemy i trochę może też porównamy z Envision obecnym, bo o ile kiedyś Envision działało naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o to rozpoznawanie tekstu, no to teraz jest naprawdę no, słabo w porównaniu do tego, co mieliśmy, to jest po prostu zwyczajnie słabo. Ale o tym wszystkim będziemy sobie dziś rozmawiać. Wy też możecie brać aktywnie udział w tym naszym dzisiejszym programie. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do tego. Jeżeli macie ochotę się z nami kontaktować, no to jest kilka metod. Mamy kontakt tyflopodcast.net, mamy Facebooka, mamy YouTube'a, mamy też naszego Zooma, tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Możecie do nas też dzwonić. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. A teraz myślę, Krzysztofie, że nie przedłużając, pora przyjrzeć się aplikacji Lookout.
5: Oczywiście. W tym celu sobie odblokujemy telefon. Będziemy mieli dwóch prowadzących.
6: 20.07 poziom. Proszę bardzo. Baterii. Tak 89, jest. Ekran startowy ONEUI.
5: Mamy dwóch prowadzących.
6: Envisionami. Lowcode.
5: Tu mamy lowcode.
6: Lowcode.
5: W tej chwili on włączył latarkę, no bo mam zasuniętą klapkę od aparatu. Więc on
6: nie wykryto tekstu.
5: Tak, dlatego, że jest zasunięty aparat. Ale co my mamy?
6: Nie wykryto tekstu. Etykiety żywności, przycisk.
5: No to jest to, o czym mówiłem. Tutaj tekst. Niestety nie pokażemy tego, bo przed audycją...
0: Co ciekawe, on nas prosi dość często o pobranie różnych danych do tych swoich analiz i na przykład jeżeli chodzi o etykiety żywnościowe, to poprosił nas o pobranie odpowiednich baz danych, natomiast taka ciekawostka, w krajach, które tam były wymienione, no niestety Polski nie było, on sobie pobrał domyślnie bazę dla Stanów Zjednoczonych.
6: Nie wykryto tekstu.
5: Tak, i dlatego próbowałem z mlekiem, ale nie wyszło. Z przyczyn właśnie takich jak powyżej. Co dalej mamy? On tu będzie nam mówił, że nie wykryto tekstu, bo cały czas jest aparat zasunięty.
6: Etykieta tekst, przycisk.
5: Tekst, czyli to jest.
6: Nie wykryto tekstu.
5: To działa tak. Może ja wyłączę.
6: Nie, mowa została wstrzymana.
5: W ten sposób, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. Jeden prowadzący może nam wystarczy.
0: No chyba niestety to nic nie pomogło, bo on cały czas mówi.
5: No dobra, to tak sobie odłożyłem, żeby nam tutaj nie ten. Dobrze. Funkcja, którą przed chwilą usłyszeliśmy, to jest funkcja, która czyta na bieżąco, czyli jak tylko zobaczy jakiś tekst, od razu nam go mówi. Polega to na tym, w przeciwieństwie do Envision Eye, że to robi zdjęcia, po prostu klika cały czas migawką. Jak my ruszamy telefonem, tak to klika migawką. To nie ma tak, że ustawimy i o, teraz, nie? Tylko po prostu każdy nasz ruch jest fotografowany. To za chwilę pokażę. No i potem jest następna funkcja tego programu. Moment, bo...
6: Mowa została dokumenty, waluta, przycisk.
5: Waluta. Tutaj no nie mam pieniędzy przed sobą, więc też...
0: Ty już się całkiem na pieniądz elektroniczny przerzuciłeś.
5: Tak, ja wszędzie kartą, ja gotówki nie noszę. Więc tutaj musimy popróbować, ale podobno działa dosyć dobrze.
6: Obrazy, beta, przycisk.
5: Obrazy, no to tutaj mamy rozpoznawanie z różnego rodzaju zdjęć i tak dalej.
6: Dokumenty, tekst wybrane. Dokumenty, tekst wybrane. Dokumenty, przycisk.
5: Dokumenty. Dokumenty to jest to, co w Envision po prostu ustawiamy. On nam mówi, jak się mamy względem dokumentu ustawić. I wtedy on, jak uzna, że jest OK, cyka sobie zdjęcie i rozpoznaje tekst na bieżąco, gdzie trzeba przyznać, że robi to dość poprawnie.
6: No waluta, przycisk, tak to obrazy, wygląda. Pomoc, przycisk. Zmień język wybrany.
5: Tu możemy sobie zmienić
6: polski,
5: język.
6: Zalogowano jako Dikli, wyłącz aparat, przycisk.
5: Nie wiem, dlaczego wyłączanie aparatu tutaj jest, bo jednak aparat jest tutaj integralną jakby częścią współpracy tego programu.
6: Ostatnie, przycisk, dokumenty, przycisk, waluta, przycisk,
5: obrazy. No i w sumie tyle, nie?
6: Przycisk.
5: Możemy pokazać teraz, jak to mniej więcej działa.
0: No tak.
5: Bo tutaj nie ma żadnych ustawień. To jest tak prosta aplikacja, że po prostu no, nie ma jakby o czym opowiadać.
6: Pomoc, przycisk. Zmień język, zalogowano jako...
5: No i tu mamy logowanie, ale chyba, że w tym logowaniu coś jest.
0: A to raczej jest po prostu twoje konto Google.
6: Zalogowano tak, jako konto i ustawi pomoc. Ustawienia. Zarządzaj kontem Google, przycisk. Zalogowano
5: tylko
6: jako
5: pytanie, czy ustawienia tyczą się Google czy Google programu.
6: Pomoc i opis. Pomoc i
5: ustawienia.
6: Ustawienia. Reakcja haptyczna, przełącz.
5: A jest, widzisz, są ustawienia, ale to są takie.
6: Na lepsze rozpoznawanie obrazów zezwalaj przez Wi-Fi lub mobilną transmisję danych. Napisy do trybu obrazów aktualne niedostępne. automatyczna latarka, przełącznik włączony, automatycznie włączaj latarkę, aby zwiększyć
5: dokładność
6: rozpoznawania
5: wszystko.
6: Obrazów. Wskazówki dotyczące skanowania dokumentów, przełącznik włączony, uzyskaj.
5: Czyli tu jest bliżej, dalej, w prawo, w lewo.
6: Reakcja haptyczna, przełącznik włączony, używaj wibracji, aby potwierdzać działania.
5: To jest to samo, jak ruszamy telefonem, to nam tutaj różne rzeczy wibracją informuje nas o tym, że coś się dzieje.
6: Zarządzaj trybami, włącz, wyłącz tryby. Ustawienia funkcji i zamiany tekstu na mowę.
5: No tutaj wybieramy sobie syntezator.
6: Prędkość mowy.
5: Wiadomo.
6: Suwak lokalizacja, ton. Suwak lokalizacja. 20. Otwórz przycisk. To jest przykład syntezy mowy.
5: O, właśnie.
0: Czyli to mamy jakby niezależną mowę, niezależną syntezę.
5: Tak,
0: mowy.
5: Możemy wyłączyć po prostu nasz screen reader i polegać na tym tylko, co do nas mówi sam program.
0: I będzie nam po prostu on mówił sam z siebie. No, tak. Co zresztą mieliśmy okazję zauważyć przed momentem, kiedy próbowałeś coś tam zrobić.
5: Tak, próbowałem wstrzymać mowę screen readera, a on i tak.
6: Resetuj przycisk. Przejdź wyżej, ustawienia, lep napisy do trybu.
5: No i dobra, no i to jest wszystko.
6: Low-code w trybie
5: już nic więcej nie zobaczymy. Otwieram teraz aparat, żeby nam tutaj już coś się działo. O, jesteśmy w trybie tekst.
6: 32%, 32%,
5: coś tam zeskanował mi z boku, nie wiadomo co. Ja mam tu przed sobą książkę. I spróbuję tą książkę zeskanować na bieżąco.
6: I nikt nie wie, na się tę działalnością. Konkurencja albo Pnwing Opra uczyła siwo do opodatkowywania tych, kto wyjechałem do garazu. Nie ZG, a Sikerm się
5: to jest tak czytane, dlatego że to jest na bieżąco, a książka jest rozłożona przede mną, ma dwie strony i on nie ma kolumnowania tak zwanego, więc on trochę czyta tego kawałek z prawej, ten kawałek z lewej.
0: No powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nam zależy na tym, żeby dokument był dobrze przeczytany, to raczej skorzystamy z tego trybu, który zademonstrujesz za moment, bo to jest w ogóle do sprawdzenia, czy my mamy przed sobą jakikolwiek tekst.
5: Zgadza się.
6: Ostatnie ekran Envisionam. Low code.
5: To jest tryb.
6: Etykiety żywności, przycisk, tekst wybrane.
5: Tak, to był tryb tekst. O, nie wiem, czy słychać tą migawkę.
6: Mek 1, Ebrna seria sera. 1. Meko.
5: O, on cały czas robi zdjęcia, nie? Na bieżąco, jak ruszasz telefonem.
6: Meko. Ebrna seria srna eria.
5: Nie?
0: Aha.
6: Andre.
5: I to jest właśnie na bieżąco 6, przetwarzany 7, tekst. I teraz tak.
6: Dokumenty, przycisk, dokumenty.
5: Dokumenty. I to jest tutaj najfajniejsze w tym wszystkim, ponieważ teraz przeczytamy sobie książkę, bez względu na to, czy ona ma dwie strony po lewej, po prawej, czy nie. To będzie nam to w miarę poprawnie już rozpoznawało.
6: Nie wykryto tekstu. Za blisko, odsuń się.
5: O,
6: odsuń się.
5: Takie są komunikaty.
6: Odsuń się. Odsuń się. Odsuń się. Zrób zdjęcie, żeby zeskanować to, co znajduje się na widoku.
5: To jest komunikat, kiedy program nie wie, co ma zrobić, ale my stwierdzamy, ale jest okej, to możemy zrobić zdjęcie ręcznie.
6: Odsuń się. Odsuń się. Odsuń się. Zrób zdjęcie. Nie ruszaj się. Szczegóły zeskanowanego elementu.
0: I teraz posłuchajmy fragmentu.
5: Poczekaj, bo to jest nie... nie, to się zeskanowało. Moment. Zaraz posłuchamy sobie fragmentu, tylko ja muszę to jeszcze raz zeskanować.
6: Przesuń urządzenie.
5: Nie, tą zeskanowałem stronę, na której były głupoty.
0: Jakaś okładka, jakiś obrazek, coś.
5: Tak, tak, tak.
6: Odsuń się. Zrób zdjęcie, żeby zeskanować to, co znajduje się na widoku.
5: To jest tak bliski zoom, że ja chyba muszę wstać, żeby była odpowiednia odległość.
0: No to próbuj.
6: Nie ruszaj się.
0: O.
6: Szczegóły zeskanowanego elementu.
5: I teraz możemy posłuchać.
6: $4.5% FRVS 186YH78 INM z kinalem glową. Jestem za głupi, tak? to zbyt skomplikowane, żeby ci to tłumaczyć. Nie, nie o to chodzi. Po prostu brakuje ci wiedzy naukowej, to nie należy do twojego świata. Gdyby należało, nie byłoby problema, ale zdjęcie, o którym ci mówiłem, należy do mojego świata, wiem. Naucz mnie, jak to robić, kret. Zapaliłem następnego papierosa, rozglądając się...
5: Kret to jest jeden z bohaterów.
6: ...wystarczająco dużo danych. Rozumiesz? Tak, westchnął. Tyle, że to działa tylko wtedy, gdy mu zgasiłem papierosa i czekałem. Wiesz coś o Ips? Tak. Supermorderca. Skąd się wziął? FN, znasz metodę Sokratesa? Przecież sporo czasu. Tę, w której zadaje się pytania, aby dojść do prawdy? Tak, mówiąc to kret nie potrafi ukryć zdziwienia. Cóż, tak się składa, że w więzieniu czytałem nie tylko komiksy. Mialem możemy ją wypróbować? Zapytałem, zastanowić, tak, ale nie na przykładzie raka. Poczekaj, muszę się tego, nikt nie wie. Ja wiem, oznajmij. No,
5: tutaj nam wkrada się druga strona,
0: tak? Druga strona, ale... Kiedy te... Ale jakby wyrazy, które on odczytuje, no to odczytuje całkiem dobrze. On nie robi jakichś pomyłek z reguły.
5: Dokładnie. Żadnych krzaczków nie robi. Tam tak, na początku tak. były krzaczki, jakieś... dlatego... z tego tytułu, że ta strona jest... jakby to powiedzieć, to nie jest tekst tylko... tylko są na, w stopce każdej strony tej książki są jakieś takie znaczki, w których są te wszystkie prawa autorskie i tak dalej, nie? Te takie znaki typu copyright i tak dalej, nie?
0: No tak.
5: No, on tego po prostu nie zobaczył za dokładnie albo źle zinterpretował te znaczki. No ale potem jak przeszedł już do tekstu, to już było dobrze. Tak mi się wydaje.
0: No to się zgadza.
5: No, teraz tak, czy możemy coś z tym zrobić? Powiedzmy, że mamy tekst, jest to dokument jakiś, powiedzmy, nie wiem, jakaś recepta, cokolwiek, i już mamy to zeskanowane.
6: Ekran startu, zamknij $4.5%, zamknij szczegół, udostępnij przycisk.
5: I możemy to udostępnić gdzieś.
6: Udostępnianie. 2017.
5: No to tylko WhatsApp, to nie był sygnał z tego programu.
6: FRVS 108 kopiuj. Udostępnianie w pobliżu. Andek w WhatsApp. Komanda ping tyflotech plenas
5: Krzysztof. Nie możemy sobie wybrać grupę lub Sebastian konkretnego człowieka, któremu chcemy udostępnić to, co żeśmy zeskanowali, typu, nie wiem, mam tu receptę, weź mi wykup, nie?
0: I to już będzie, ale to będzie obrazek, czy to będzie tekst?
5: To będzie tekst.
0: No, czyli to tak do wysłania komuś tego, no to takiej właśnie recepty czy czegoś to może niekoniecznie, bo tam są te kody kreskowe.
5: Nie. Chodzi o to, że po prostu nie chodzi o samo skanowanie tej recepty, tylko...
0: Tylko informacje z niej.
5: Tak, dokładnie. Mhm. Weź mi to kup, nie? Na przykład, nie wiem, nawet jeśli jest to lek bez recepty, a lekarz zapisał na recepcie, no to...
0: A, jasne, okej. Okay.
5: To można po prostu w ten sposób, nie? Przesłać, bo nie masz na przykład dostępu w tej chwili do apteki czy coś, nie?
6: Ekran startowy, szczegóły, udostępnij przycisk, usuń element przycisk.
5: To możemy teraz usunąć to skanowanie.
6: $4.5% no usuń tekst. Element przycisk. $4.5 usuń element. Usuniemy. Blokout w trybie dokumenty.
5: I mamy za blisko pusty dokument. Teraz on mi gada wszystko, bo jest otwarty aparat.
6: Usuń się.
5: Także, no nie wiem, co tutaj można jeszcze. Moment. Sobie tak pomyślałem. Mam tutaj takie urządzonko małe, które do mnie przyszło niedawno. I też mogę sprawdzić, co to jest.
6: Zeskanować to, co znajduje się na... Nie ruszaj się. Szczegóły zeskanowane.
5: I patrzymy.
6: Zamknij szczegóły, udostępnij, usuń element, temperaturę, ampersand, humidity, sensor, temperaturę, humidity,
5: celu, jakiś czujnik wykrywania
0: wilgotności.
5: Coś takiego, dokładnie. Ale tam jest temperatura.
0: Tak, ale jest humidity też. Humidity. Temperatury i wilgotności, zdaje się.
5: Tak, także no to jest, zeskanowałem w tej chwili pudełko tego urządzenia, ale możemy zrobić jeszcze... posunąć się o krok dalej. Ja wyciągnę to urządzenie z pudełka. O. I tu mamy taką małą instrukcję do tego urządzenia. Ona jest po angielsku wprawdzie, ale w tym przypadku, kiedy nie do końca obsługiwany jest język polski, to nawet lepiej. Ja sobie tą instrukcję tutaj wygładzę, bo ona jest taka pozginana, żeby się do pudełka zmieściła. No i dobra, no to...
6: Wstecz przycisk, lookout w trybie dokumenty. Przez nie ruszaj się. Szczegóły zeskanowanego elementu.
5: Mamy instrukcję.
6: S-mode. E-asyconnet network, ferecallet S-mode. Long press reset per 4-5 seconds, tweled indicator will flash rapidly. Twen select tve S-mode of app-in tfone, twen press next. Finale tve sensor will enter tve automatic network 5-2.
0: Okej, czyli to jest jakiś czujnik i tu jest opis, jak masz go skonfigurować.
5: Ale zauważ, że angielski jest poprawnie. Nie ma znaczków, robaczków.
0: To prawda.
6: Twenclick twegatewa and click add subdewice, long press reset key of the ampersand ha sensor for 5 seconds tweled indicator will flash rapidly se arch device.
5: Wszystko jest zrozumiałe, ta instrukcja jest króciutka, bo to jest na takim niewielkim odznaczka pocztowego paseczku. I zobacz, ile tekstu się mieści na takim czymś.
6: Ampersand ha sensor. 751852 yint.
5: I tyle. No. Także zobacz, ten tekst został przeczytany bezbłędnie.
0: No, to prawda. A nie... przynajmniej bez jakichś większych błędów.
5: Nie no, nie zauważyłem w ogóle błędów. Na końcu był po prostu kod produktu, ten 750 coś tam. I tyle. To wszystko było poprawnie przeczytane z tego paska. Ten pasek to jest taka harmonijka składająca się z... Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu elementów. I te wszystkie pięć elementów zostało przeczytanych bezbłędnie. Także, no, zróbmy to samo na Envision. Zobaczymy, jak mu pójdzie.
6: Wstecz przycisk. Ekran startu. Zamknij szczegóły przycisku w trybie do...
5: Wstecz przycisk. Zamkniemy.
6: Ekran główny, telefon. Ostatnie przycisk. Ekran z Envisionami.
5: Envision.
6: Ikona aplikacji.
5: No to może od razu spróbujemy z dokumentem, z tą instrukcją malutką dla porównania. Ja sobie ją tu rozwinę. Wygładzę, bo ją tutaj złożyłem, to się znowu pogięła. W pudełku długo leży, to... I dobrze.
6: Zidentyfikować. Odnaleźć. Okulary. Ustawienia. Lupa przycisk. Czytanie w polski, polisch. Wybierz język, który chcesz przeczytać.
5: Tutaj masz wybór, tam no tak nie było fajnie.
6: Latarka. Przeczytaj preferencje przycisk. Tekst błyskawiczny. Natychmiast wypowiada tekst. N, S, N, B, G, N, 3, F, N, Alt, 1, CTRL, F, N,
5: Alt, dobra, mi tu klawiaturę z komputera czyta.
6: Nie wykryto tekstu. Feskre, rodu, featurę. DN Jasomoch. Nie wykryto tekstu.
5: Widzisz, Artek. Jest już problem.
6: Y.
0: Zgadza Aon. Się.
6: N. D. No w to set VG. DS.
5: Dobrze, ale to jest czytanie,
0: no, to jest czytanie na bieżąco.
5: Na bieżąco.
0: Lookout też miał z tym problem.
6: Tekst, błysk, tekst dokumentu. Uchwyt pojedyncze skanowanie.
5: No zobaczmy teraz.
6: Uchwyt pojedynczą stronę lub dokument. Nie widać żadnych krawędzi.
5: No
6: wszystkie
5: widać,
6: krawędzie
5: widać.
6: Widoczne. Trzymaj przedmiot stabilnie. No. Nie widać żadnych krawędzi. Nie widać.
5: On się tu
6: krawędzi.
5: Gubi już.
6: Nie widać żadnych krawędzi. Przesuń w prawy górny róg. Nie widać żadnych krawędzi. Przesuń w lewy dolny róg. Nie widać żadnych krawędzi. Wygląda na to, że krawędzie przedmiotu mogły zostać wykryte. Wykonaj zdjęcie. Wszystkie krawędzie widoczne. Trzymaj przedmiot stabilnie.
5: Czytnik, no i dobra.
6: Dokumentów. TH.
5: No i co mamy?
6: Indiator WLT fast rapid ten WT so de vice to be ad de 1 on mobite ab twir na tle cre osgoto ad i WT con net LFLT automaticalny.
5: Już zjada tu, widzisz?
0: No tak.
5: Zjada wyrazy.
6: Hele indiator WLT fast rapid ten WT so de vice to be ad de 1 on mobite ab twir na tle cre osgoto ad i WT con net LFLT automaticalny.
0: Da się zrozumieć mniej więcej ten tekst, ale
5: o co
0: to już
5: chodzi?
0: Jest
5: tak.
0: Gorzej. Tak, to już jest gorzej w porównaniu do tego, co mieliśmy.
5: On tu już właśnie nam zjada wyrazy.
6: Ostatnie przycisk.
5: Nie czyta tego tak, jak należy.
6: Wstecz przycisk.
5: Więc
6: tekst błyskawiczny.
5: No nie jest to.
6: Odnaleźć okulary.
5: Nie jest to tak, jak powinno być. Dobra, zamkniemy sobie Envision.
6: Wstecz przycisk. Czytać. Wstecz przycisk. Czytać.
5: Chciał to zamknąć.
6: Ekran główny 1-3.
5: Wrócimy do lokołka.
6: Ostatnie przycisk. Ekran start. Lokołt. Lokołt. Przesuń urząd. Dwa obrazy. Beta. Obrazy. Beta.
5: Obrazy są w wersji beta.
6: Wybierz obraz przycisk.
5: I tutaj, no niestety nie mam żadnego obrazka.
6: Ostatnie przycisk.
5: Ale zaraz spróbujemy coś zrobić. Może się uda.
6: Dokumenty przycisk. Waluta, wybierz obraz lub udostępnij go z innej aplikacji. Wybierz obraz przycisk. Najnowsze. Ing minus 20, wyświetl podgląd. Ing minus 20,
5: może to weźmiemy sobie.
6: Zamknij. Aktualne szczegóły elementu multimedialnego.
5: No i co?
6: Przesłany obraz. Szczegóły. Wybierz obraz przycisk. Zamknij szczegół, udostępnij przycisk. Usuń element, przesłany obraz. Szczegóły. Kapelusz, fikcja. Wybierz obraz, przycisk.
0: Okej.
6: Wstecz, przycisk.
5: Kapelusz, fikcja.
6: Ekran startowy, zamknij szczegóły, przycisk.
5: Nawet nie wiem, co to jest, skąd ja to mam. No dobrze, ale jakiś inny.
6: Wybierz obraz, przycisk. Najnowsze.
5: Co my tu mamy? Może ten.
6: Ing minus 20 mi, zblokout w tryb aktualne szczegóły elementu multimedialnego.
5: Ja tu widzę jakąś roślinkę, a ciekawe, co on powie na to.
6: Zamknij szczegóły, udostępnij przycisk. Usuń element, przesłany obraz. Caption. Acl szczegóły. Caption.
5: O.
6: Ad szczegóły. Roślina, drzewo, kwiat.
5: Proszę bardzo.
0: Nawet mu się udało.
5: Proszę bardzo. To jest w zasadzie taka palma w doniczce na oko. No ale dobrze, rozpoznał, że to jest roślina, że to jest kwiat, no bo tam ona kwitnie w ogóle. No, jest poprawnie.
6: Wybierz obraz, przycisk.
5: Może jeszcze coś.
6: Ikona aplikacji.
5: Powiedzmy, że... co by tu wybrać?
6: Ing minus 20. Za aktualne szczegóły elementu multimedialnego. Zamknij szczegół, udostępnij, usuń element, przesłany obraz. Szczegóły. Przestrzeń, zima, zdarzenie.
5: No, proszę bardzo. Piękna sprawa. Jak nie wiemy, co mamy na zdjęciu, to
0: możemy
5: już wiemy.
0: Możemy spróbować, tak, przenaleźć.
5: To już wiemy.
0: I działamy.
5: I działamy, dokładnie.
6: Wstecz, przeciw, aktualne także
5: uważam, bo tutaj w zasadzie nie ma o czym opowiadać, to nie ma żadnych tam wymyślnych ustawień, ani żadnych tam rewelacji. Po tym, co słyszymy, to uważam, że no, Lookout jest o wiele lepszy od Vision pod względem rozpoznawania. Nie ma w przeciwieństwie do Lookoutu oczywiście rozpoznawania otoczenia, bo Lookout ma takie coś, ale z tym jego rozpoznawaniem otoczeniu to też już mieliśmy okazję się przekonać, jak Patryk pokazał mu klawiaturę, on powiedział, że to zwierzę.
0: Chyba z taką wielką paszczą.
5: Tak, to myślę, że nie ma co komentować. No w każdym razie Lookout ze zdjęć bardzo dobrze sobie radzi. Można sobie... A właśnie... chociaż teraz ja mam za dużo w galerii rzeczy, żeby teraz to próbować, ale można spróbować sobie jakieś zdjęcie zrobić w otoczeniu własnym i spróbować to Lookoutem rozpoznać potem, zobaczyć, co się dzieje. Ja myślę, że efekt będzie powalający.
0: Ja powiem szczerze, żałuję, że właśnie jakoś Google nie zrobił Lookouta na iOS-a. To znaczy tam jakaś aplikacja kiedyś, która się nazywała Lookout, to nawet i była, ale to zdaje się jakiś zewnętrzny deweloper, a to nie było bezpośrednio od Google'a, mimo tego, że bazowało właśnie na tym silniku.
5: Ale wiesz, Michale, no... Tak samo jak mógłbym powiedzieć, że żałuję, że nie wiem, przykładowo Zuzanki nie ma na Androida, tak?
0: Ale jest w planach.
5: Ha, w planach, wiesz.
0: Tak samo jak Envision, tak? Tak, nie, jak Sync AI.
5: Tak. Wszystko jest w planach, tylko nie wiadomo, jak dalekich tych planach.
0: Nie, także... no to zgadzam się z tobą oczywiście. Wiadomo, że to wszystko to są, to jest wszystko kwestia kosztów i zaangażowania w daną aplikację programistów. No, Google raczej nie ma braków w tej kwestii, tak przynajmniej mi się wydaje.
5: No właśnie, wydaje mi się, że jednak Android jest o tyle, nie chcę tutaj jakby wzbudzać różnych kontrowersji i polemiki, co jest lepsze, ale no Android przez swoją otwartość jeszcze dużo ma do wynalezienia, że tak powiem.
0: Wiesz co, z tą otwartością Androida to jest kwestia bardzo mocno dyskusyjna, bo ja mam wrażenie, że teraz to mamy, ale to już zresztą niejednokrotnie o tym mówiliśmy, że iOS się coraz bardziej otwiera, z kolei Android z takiego rzeczywiście otwartego systemu coraz bardziej się zamyka i coraz więcej rzeczy jest wycinanych, jak chociażby kiedyś można było przecież nagrywać rozmowy telefoniczne. Teraz zostało to zabrane. Pewne rzeczy są coraz bardziej utrudniane, na przykład jakieś tam kwestie związane z tymi z instalacją aplikacji zewnętrznych. Natomiast no to jest wszystko z jednej strony w trosce o dobro użytkownika, a z drugiej strony oczywiście wiadomo, że są te wszelkiego rodzaju mody i tym się różni zasadniczo Android od iOS-a, że możesz sobie zainstalować takiego Androida zupełnie czystego, tego, bez usług Google'a i wtedy możesz sobie też spokojnie z tego korzystać. No tylko tak jak rozmawialiśmy kiedyś w jednym Tyflo przeglądzie, niestety problem jest wtedy chociażby z polską mową, bo takie modyfikacje mają z tym jakieś problemy, żeby na przykład użyć tam jakiegoś syntezatora mowy polskiej, który byłby tak również zupełnie otwarty. Więc to jest dyskusja na zdecydowanie dłużej, bo zgadza się, że Android ma swoje zalety, iOS też ma swoje zalety, jak i każdy system ma swoje pewne wady. Na szczęście nie jest tak, że jesteśmy czegokolwiek pozbawieni w iOS-ie, no bo nie ma, okej, nie ma Google Lookouta, jest ten Sync AI, który ostatnio na przykład no, doczekał się tej nawigacji wewnątrz budynków, więc...
5: To jest dobre, to musi być dobre.
0: Nawet, że Microsoft pracuje jakoś nad tym sobie powrotku.
5: No ja powiem tak, no to, że w Androidzie już nie da się nagrywać, to jest bardzo duży minus, bo w pewnych sytuacjach, przynajmniej tutaj, z którymi ja mam do czynienia obecnie, nagrywanie bardzo by się przydało, bo nie wszystko jest w stanie człowiek zapamiętać, co mówi do niego rozmówca, albo nawet, no powiedzmy, człowiek, który chciałby uzyskać coś, co nie jest łatwo uzyskać i potem trudno się jakby zastanowić nad tym, ale o czym myśmy rozmawiali w ogóle, nie? W razie gdyby trzeba było sobie takie szczegóły przypomnieć. I tutaj nagrywanie by się bardzo przydało. Ja zamiast jakby zablokować te nagrywanie, to bym może wprowadził w Androidzie takie ostrzeżenie, powiedzmy, w momencie, kiedy się włącza nagrywanie, rozmówca dostawałby albo komunikat, albo sygnał.
0: Że rozmowa jest nagrywana, tak.
5: Dokładnie, zamiast to blokować, to po prostu zrobiłbym to w ten sposób.
0: No,
7: To jest rzeczywiście, myślę, że opcja byłaby przydatna. Zresztą ja też w iOSie z miłą chęcią przywitałbym taką możliwość rejestrowania rozmów, chociażby ze względu też na moją pracę. Czasem fajnie by było do kogoś po prostu zadzwonić i nagrać z nim na przykład jakiś materiał do rozmowy z użyciem telefonu. Oczywiście jest to możliwe, bo to nie jest tak, że tego się zupełnie nie da zrobić. Natomiast no, ja muszę do tego angażować dodatkowy sprzęt, dodatkowe urządzenie, które mam, i po prostu nie jest to wszystko takie proste, jakby proste mogło być. No ale to tak sobie możemy jeszcze długo, długo rozmawiać,
5: oczywiście,
7: długo dywagować.
5: Z tego co wiem, to chyba Motorola albo wczesne Nokia, takie już, gdzie była możliwość udźwiękowienia ich talkbackiem, miały taką opcję nagrywania na życzenie. I wtedy człowiek słuchał takiego pikania co minutę, nie? Że to się coś dzieje.
7: No ja powiem więcej, zdaje się, że teraz Blindshell, czyli ten telefon klawiszowy, jak dobrze pamiętam, to ma możliwość nagrywania.
5: O, proszę bardzo. No.
7: Także...
5: Dzieje się.
7: Dzieje się, dzieje się. Czy coś my jeszcze jesteśmy w stanie, jeżeli chodzi o Lookouta?
5: Jeśli chodzi o Lookouta, no to myślę, że jest to wszystko dlatego, że... No tak jak powiedziałem, jest to bardzo prosty, bardzo uproszczony program, który działa na zasadzie sztucznej inteligencji. No i to wszystko dzieje się online. Nie mam internetu, no to mamy problem, nie? W tym momencie.
7: A to też o tym warto wiedzieć, że to wszystko jest przetwarzane gdzieś tam w chmurze. No co niektórzy mogą no, nie do końca to akceptować. To też jest inna bajka.
5: To prawda, no bo powiedzmy, że no, nie wiemy, jak to tak do końca się odbywa i gdzie
7: co
5: nasze...
7: Co z tymi zdjęciami później się dzieje? Czy one rzeczywiście są usuwane, czy gdzieś tam są dalej przetwarzane?
5: Jest taki kanał na YouTubie, w tej chwili nie pomnę jego nazwy, ale mam go zasubskrybowanego, gdzie taki, nie wiem, Ukrainiec, Białorusin, on ma jakieś takie dziwne coś mówi i on pokazuje, jak wyłączyć w telefonie z Androidem różne funkcje. No i tam na przykład on mówi, jak chcecie, żeby was nie podsłuchiwano, no to tu wchodzimy, robimy to, zrobimy tamto i mamy, nie? No i on tam między innymi pokazywał właśnie, jak wyłączyć to, żeby Google nie rejestrował tego, co się dzieje na telefonie, żeby nas w ogóle nie podsłuchiwano, no bo to jest z automatu włączone i on tam wszystko opowiada. To są takie krótkie filmiki, 3-minutowe, ale dość ciekawe i niektórym te jego rady mogą się przydać. On mówi po polsku, taką właśnie lwowszczyzną, ale da się go zrozumieć. I
7: swoją drogą coraz więcej takich dosyć ciekawych kanałów właśnie przez takich twórców jest na polskim YouTubie, chociażby ten kanał Smartgasm, na którym też właśnie taki autor, widać, że pochodzący zza naszej wschodniej granicy, no dosyć ciekawe rzeczy opowiada, jakaś tam na temat bomb atomowych, zamieszkiwania obcych planet, co by należało zrobić, jakieś takie swoje, jakieś tam przemyślenia, i widać, że ma no jakąś dość dużą wiedzę na ten temat. A jeżeli nie wiedzę w niektórych rzeczach, no to dosyć logicznie potrafi to wszystko uzasadnić.
5: No tutaj ten człowiek od telefonów, naprawdę on to tak obrazowo opowiada, tylko że jak chciałem skonfrontować swój telefon z tym, co on opowiada, to no trzeba brać poprawkę, że on ma telefon z trochę innym chyba Androidem, to znaczy chodzi mi o to, że tłumaczenie jego Androida jest inne i jak on mówi, że coś się tak nazywa, no to na moim telefonie to w tym miejscu nazywa się inaczej, ale robi to samo, nie?
7: No to jest uroda Androida niestety. Co wersja i co producent, to może sobie tam zmieniać i u jednego będzie to wyglądało tak, u innego inaczej. Wiadomo, że w iOSie będzie to na zdecydowanie mniejszą skalę, bo nie powiem, że w ogóle to nie występuje, bo w różnych wersjach iOS-a też to potrafi mieć miejsce, no i potrafi też to również w zależności od telefonu troszeczkę się różnić, bo mają różne telefony,
5: taki,
7: różne funkcje.
5: Taki prosty przykład. On powiedział, jak wyłączyć opcję w Androidzie, żeby Google nie przetwarzał tego, co my mówimy do asystenta, nie? Bo można. No i u niego się to nazywało jakby wysyłanie anonimowych raportów o korzystaniu z tam, nie wiem, dyktowania głosowego czy coś takiego, a u mnie to było nazwane jakoś, nie wiem, wyłącz śledzenie głosowe czy coś takiego, nie? Po prostu, mniej więcej.
7: To są takie niuanse i różnice, natomiast na szczęście Lookout chyba w każdym telefonie wygląda podobnie.
5: Tak. Myślę, że tak.
7: Mam nadzieję, że nie będzie wam nastręczało żadnych kłopotów korzystanie z niego. A jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, no to wygląda na to, że to tyle. Dzwony biją. Czas kończyć zatem. Krzysztof Bruzda prezentował aplikację Lookout na antenie Tyfloradia. Dziękuję ci, Krzysztofie, bardzo.
5: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
7: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

rzymską, która może być dobrym mięsnym dodatkiem do ziemniaków i surówek, ogólnie do dań obiadowych, ale także może być podawana na zimno, pokrojona w plasterki. Zatem czego będziemy potrzebować do przygotowania tejże pieczeni? Po pierwsze, 0,5 kg mielonego mięsa wołowo-wieprzowego, ćwiartkę dużej cebuli lub pół małej, dodatkowo jedno jajko surowe, dwa jajka gotowane, do tego jedną kajzerkę czerstwą, pół szklanki mleka, bułkę tartą, łyżkę oleju i odrobinę masła, a także jeszcze takie dodatki, o których opowiem w trakcie przygotowania, jak na przykład oliwki, żurawina lub pieczarka. Tutaj to już będzie kwestią pełnej dowolności. Oczywiście przyprawy typu sól, pieprz, gałka muszkatołowa, to już w zależności od tego, co Państwo dają do mięsa mielonego. Jeśli ktoś woli gałkę muszkatałową, to gałkę muszkatałową. Jeśli majeranek, to majeranek. A jeśli jedno i drugie, to po prostu jedno i drugie. Wobec czego możemy zacząć. Zanim opowiem o samym wykonaniu, spróbuję powiedzieć troszeczkę o nadzieniu, ponieważ to jest taka jakby trochę rolada mięsna pieczona w całości w formie keksowej. I po prostu tutaj do środka do niej możemy włożyć wielorakie nadzienia. Na przykład mogą to być, tak jak już powiedziałam, jajka na twardo. Może to być jakiś ser włożony do środka i zapieczony. Taki raczej może być na przykład mozzarella albo ser grecki. Albo żółty ser, tyle że te z serem raczej polecałabym, jeśli planujemy podawać na zimno, później krojąc w plasterki, dlatego że po prostu na ciepło, no, w trakcie krojenia ten ser będzie nam najzwyczajniej w świecie ze środka wypływał. Natomiast po ostudzeniu znowu uzyska taką jakby stałą konsystencję i do podawania na zimno jest jak najbardziej w porządku. Mówiąc o wcześniej w trakcie podawania przepisu o żurawinie, oliwkach lub pieczarkach, też wspomnę, dlaczego mówiłam o tych składnikach. Dlatego, że po prostu do samej pieczeni, do tej mięsnej masy, którą będziemy otaczać farsz, można dodać drobno pokrojone właśnie pieczarki, drobno pokrojone oliwki albo właśnie na przykład żurawiny. I po prostu w tym mięsie je zapiec. One też będą dodatkowym takim jakby smaczkiem i po pokrojeniu na plasterki sprawią, że będą one też jakby wyglądały bardziej atrakcyjnie. Tutaj ja proponuję oliwki zielone, ale jeśli ktoś woli czarne, to oczywiście też można, bo tu jakby kwestie smakowe decydują, nie jakaś konsystencja czy coś takiego, więc zarówno jedne, jak i drugie mogą być. Można na przykład udoskonalić też zarówno walory smakowe, jak i wygląd samej tej pieczeni, posypując ją z wierzchu na przykład odrobiną kolorowego pieprzu. To tyle w kwestiach takich związanych stricte z produktami, których potrzebujemy do przygotowania. Natomiast ja sobie tutaj powoli będę szykowała już tą mięsną masę, którą będziemy otaczać farsz. Ja zrobię dziś podwójne i z jajkiem, i właśnie z taką serową wkładką. Natomiast masa mięsna będzie jednakowa. O czym musimy pamiętać, zanim przystąpimy do przygotowania? Na pewno o tym, żeby odpowiednio wcześnie tą czerstwą kajzerkę zamoczyć w pół szklanki mleka. Można też w pół szklanki wody, jeśli nie mamy mleka, ale z mlekiem jest po prostu lepsza. I tego mleka, które zostanie nam po odciśnięciu bułki, nie wylewamy, dlatego że jeśli okaże się, że na przykład mamy ciasto zbyt, to znaczy ciasto, tą mięsną masę zbyt ścisłą, to możemy odrobinę, dwie łyżeczki tego mleka, nawet cztery dodać, żeby po prostu troszeczkę ją rozrzedzić. Jeśli natomiast będzie zbyt rzadka, możemy dodać odrobinę bułki tartej, oczywiście starannie mieszając w całej tej masie, wyrabiając ją.

0: żeby po prostu zagęścić. Oczywiście, jeśli pieczemy w takiej formie keksowej blaszanej, to potrzebujemy również tłuszczu i bułki tartej, żeby wysypać brzegi, żeby po prostu ta pieczeń później mogła bez trudu zostać z formy wyjęta. Ja używam form silikonowych, więc generalnie tego problemu nie mam, nie muszę niczym obsypywać. Jeśli obsypuję, to w formie dekoracji albo po to, żeby uzyskać na wierzchu taką jakby skórkę. Drugą rzeczą, którą można sobie przygotować wcześniej, oprócz namoczenia bułki w mleku, jest ugotowanie jajek, tak? Bo to pozwala zaoszczędzić czas. No ale oczywiście, jeśli tego nie zrobimy, no to musimy chwileczkę zaczekać, aż się zagotują, obrać i ostudzić. To ja w takim razie na początek wyjmę sobie wszystkie produkty i postaram się wyrobić tą mięsną masę. Na początek przełożę kajzerkę namoczoną w mleku. Trzeba pamiętać o tym, żeby na pewno dobrze ją odcisnąć. Można sobie oczywiście wyjąć w jednym kawałku i odcisnąć. Mi zdecydowanie łatwiej jest wyjmować po prostu po mniejszym kawałku. Każdy z kawałków odciskać z powrotem do tej miseczki, w której namaczałam. Trzeba to zrobić porządnie, bo jeśli zbyt dużo mleka nam zostanie, a musimy pamiętać o tym, że dodajemy jeszcze jajko, samo mięso też nie jest zupełnie suche, po prostu to mięsna masa będzie zbyt wilgotna, a też tej bułki tartej nie możemy dosypywać ile bądź, dlatego że no, chodzi o to, żeby było to jednak danie mięsne, a nie danie jakieś tam bułczano-chlebowe. Więc tutaj musimy odcisnąć naprawdę porządnie. Warto sobie jakieś głębsze naczynie, tą miskę przygotować, w której odciskamy, żeby po prostu w trakcie odciskania nie tryskało nam to mleko na prawo i lewo. Musimy też pamiętać o tym, żeby namoczyć kajzerkę odpowiednio wcześnie, tak żeby była cała rozmiękła jednakowo. Dlatego, że po prostu, żeby nie było takich miejsc, gdzie będziemy mieć twardą kajzerkę, ona też nie namaka tak szybko, nie mięknie tak szybko, jeśli jest zupełnie czerstwa. Więc warto to zrobić, powiedzmy, gdzieś przynajmniej jakieś 2-3 godziny przed tym, jak zaczniemy zanim zaczniemy robić całe to mięso. Oczywiście na ten czas można spokojnie wstawić to na dolną półkę do lodówki, no bo też zostawianie mleka na wierzchu, no tak czy inaczej, może popsuć później nam walory smakowe, jeśli po prostu zrobi się już nawet nie kwaśne, bo w tej chwili mleko się kwaśne nie robi, tylko po prostu gorzkie. Teraz przełożę mięso. Możemy oczywiście kupić gotowe mięso mielone w sklepie, jak też możemy poprosić o zmielenie jakiegoś konkretnego. Chodzi o to, żeby to mięso nie było zbyt tłuste, ale też musi to być takie mięso w miarę porządne, żeby nie składało się głównie z wody, więc odrobina tam tego tłuszczyku jednak musi być. No generalnie musi to być mięso, które jest mięsem, tak? Że mamy świadomość tego, że nie jest to jakieś takie właśnie rozwodnione. Proszę pamiętać o tym, że po kontakcie z surowym mięsem, nawet jeśli za chwilę będziemy dodawać jakieś inne składniki albo będziemy tego mięsa jeszcze dotykać, po każdorazowym kontakcie trzeba po prostu porządnie umyć ręce. Ja wiem, że dla większości z Państwa to jest po prostu abecadło, ale staram się o tym przypominać, dlatego że po prostu bakterie bardzo szybko się przenoszą z surowego mięsa. To, które my mamy do przygotowania potrawy, oczywiście w jakiś sposób cieplnie obrabiamy, albo gotujemy, albo pieczemy i one po prostu giną. Natomiast to, czego dotykamy rękami, którymi dotykaliśmy wcześniej surowego mięsa, nie ulega tej obróbce cieplnej i po prostu te bakterie tam zostają, namnażają się i wiadomo. Dobrze, teraz kolejne rzeczy, które będę dodawała, to będzie jajko, pokrojona cebula i drobno pokrojone oliwki. Może zacznę od oliwek, żeby odłożyć je na durszlak, żeby po prostu odciekły sobie z tej wody, z zalewy, w której są. Ja tutaj akurat mam oliwki zielone. Nie daję ich zbyt dużo, żeby też nie była ta pieczę jest zbyt gorzka, więc myślę, że gdzieś 6 do 8 sztuk drobno pokrojonych i starannie wymieszanych z całą tą mięsną masą powinno wystarczyć. One oczywiście nie są jakieś bardzo mokre, ale lepiej odsączyć. Teraz pokroję cebulę. Oddzielam oczywiście wszystkie jakieś te cebulowe łuski, cząstki, które nie będą się nadawały do pokrojenia. I później już na drobno mogę sobie spokojnie kroić. Opieram sobie koniec deski o brzeg miski, żeby cebula wpadała do reszty. Wyrzucam to, co wcześniej odkrawałam. Kolejną rzeczą, którą dodajemy, jest jajko. Wbijamy ostrożnie tak, żeby nie wbić kawałka skorupki. Szkoły są różne takiego bezwzrokowego wbijania jajek. Są osoby, które twierdzą, że trzeba uderzyć raz mocno. Ja wolę uderzyć kilka razy lżej, tak żeby to jajko po prostu mi pękło. Oczywiście trzeba się starać robić to w tym samym miejscu i później jakby po tej rysie je otwieram, więc mam pełną kontrolę nad tym, czy przedzieliło mi się równo na połówki, czy jakiś fragment po prostu mi nie spadł. Jeśli po wbiciu potrafię złożyć skorupkę z powrotem i jest w całości, znaczy, że po prostu nie muszę się martwić o ewentualne fragmenty, które znalazły się w środku. Teraz jeszcze pokroję sobie odsączone wcześniej oliwki. Też kroję na drobno, dlatego że im drobniej pokroimy wszystkie ingrediencje typu cebula, przepraszam, oliwki, tym bardziej zwartą masę uzyskamy ostatecznie. Oczywiście nie mogą to być też takie kawałki, jakby to było pomielone, bo oczywiście nie miałoby to sensu i w żadnym miejscu smak tych oliwek nie byłby jakoś specjalnie wyczuwalny. Natomiast właśnie też z małymi kawałeczkami łatwiej jest wyrobić. Powiem szczerze, że najłatwiej wyrabia się tą masę, kiedy włożona jest do środka żurawina. Troszkę trudniej, jeśli są włożone oliwki, a najtrudniej z pieczarkami. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i taką gradację. Każdą po prostu oliwkę taką zbyt rążoną pestką kroję sobie mniej więcej na 8-10 takich malutkich, równych cząstek i wrzucam do tej masy. Oliwki zostały pokrojone, wrzucone do całej masy. Teraz pora jeszcze na olej i przyprawy. Tutaj odmierzenie łyżki oleju. Proponuję zrobić nad tą miską, w której wcześniej mieliśmy mleko i bułkę, ponieważ po prostu jeśli przebierze nam ta łyżka, no bo nic się takiego nie stanie, nawet jeśli trochę tego oleju później z powrotem z mlekiem trafi, który się tam wlał, nie będzie problemu. Ja trzymam normalnie ręką łyżkę, tak trochę jak łopatę, przykładam sobie do skraja kciuk i kiedy po prostu pod kciukiem czuję olej, wiem, że łyżka jest pełna, wlewam łyżkę, wkładam do miski, żeby nie zatłuścić sobie blatu i zakręcam, odkładam. Teraz pora na przyprawy. Ja tutaj sobie dodam i soli, i pieprzu, i majeranku, i gałki muszkatołowej, ponieważ żadna z tych przypraw nie budzi, że tak powiem, mojego smakowego sprzeciwu ani nikogo z domowników. Na początek sól. Nie za dużo. Gdzieś około pół łyżeczki. No spokojnie jesteśmy w stanie sprawdzić, kiedy mamy nabrane pół łyżeczki soli. Teraz pieprz i majeranek i gałka muszkatołowa. Jak znajduję i osmakowuję swoje przyprawy, nie przesypuję ich do żadnych specjalnych pojemników. Zostawiam je w tych papierkach, które po prostu kupuję. W momencie, kiedy przynoszę nową taką przyprawę, wkładam ją po prostu do tabliczki, piszę sobie brailem. Zanim zdążę przez używanie zatrzeć ten napis, no bo wiadomo, taki papier jest cienki, to już najczęściej przyprawa jest skończona. I teraz mogę przystąpić do wyrabiania tej masy. Ale wyjmę sobie jeszcze tartą bułkę, żeby później niepotrzebnie nie brudzić wszystkiego, jeśli się okaże, że na przykład ta masa jest zbyt rzadka. Na początku trzeba to robić oczywiście bardzo delikatnie, zanim poszczególne składniki zostaną ze sobą zmieszane. No bo wiadomo, mamy i jajko, i kajzerkę, i mleko, i pokrojone oliwki oraz cebulę. Nie jest to miłe w dotyku. Na początku będzie się nam ta masa wydawała bardzo wilgotna. W pewnym momencie wyrabiania zorientujemy się, że bardziej sucha już po prostu nie będzie, bo mimo, że wyrabiamy, to pewną wilgotność czujemy. Tej bułki tartej ja muszę dosypywać właściwie za każdym razem, więc to nie jest jakaś, że tak powiem, nie traktuję tego w kategoriach porażki, natomiast musi to być mała ilość oczywiście, która tylko jakby bardziej spoi nam tą masę, nie będzie jakoś tam stanowiła jej podstawowego składnika. Mimo, że baterię otwieram wierzchem dłoni, niestety jest to takie danie, po którym przynajmniej w moim przypadku bateria zawsze jest do mycia. Sypię sobie z puszki tartą bułkę, oczywiście kontroluję, ile wsypałam. Gdzieś mniej więcej tyle, co taka garść na początek powinno wystarczyć i ponownie wyrabiamy. Słychać już po samym jakby jej, kiedy odwracam ją, że odchodzi bez od miski, bez takiego charakterystycznego mlaśnięcia. To jest taki pierwszy jakby sygnał, że idzie ku dobremu. Oczywiście musimy wyrobić całość w tej tartej bułce. Nie wystarczy, że odchodzi od miski bez mlaśnięcia, bo po prostu ona musi mieć jednolitą konsystencję. Nie może być tak, że w jednym miejscu tej bułki jest mniej, w jednym więcej. Normalnie ugniatamy tak jak jakieś, nie wiem, ciasto drożdżowe albo ciasto na pierogi. Z takim odwracaniem i troszeczkę przerywaniem, żeby oczywiście weszła nam ta tarta bułka także do środka tej kuli. Kiedy poczujemy, że ponownie zaczyna się nam lekko przyklejać, należy przestać, dlatego że jak będziemy tak wyrabiać i wyrabiać, to znowu będzie na tyle wilgotna, że po prostu będziemy dosypywać bułki, myśląc, że ciasto dalej, ta masa już połączona z tą bułką dalej jest zbyt wilgotna. A to po prostu też nie może być tak, jak już mówiłam wcześniej, że dosypujemy bułkę w nieskończoność, tak? Teraz oczywiście przygotuję sobie deskę, formę i tak dalej. Potrzebujemy takiej większej trochę deski. Możemy sobie wykonać całość w ten sposób, że podzielimy tą kulę jakby na dwie części. Pierwszą wyłożymy spód, dodamy nadzienie i przyłożymy drugą częścią z góry. Jest to prostsze, więc myślę, że można tak zaczynać. Natomiast wymaga bardzo starannego sprawdzenia, czy na bokach po nałożeniu tej górnej warstwy jest dobrze spojone. A mając już tą masę w formie, nie jest to takie proste. Dlatego właściwie trudno mi zdecydować, którą formę komu polecić. Który wariant komu polecić? Ja akurat staram się robić w ten sposób, że po prostu jakby od razu idę na całość i tutaj tworzę taki duży placek z tej masy, duży i taki dosyć gruby. Zawijam farsz w środku. No oczywiście mniej więcej orientuję się, tak, jakiej wielkości mam formę, więc po prostu całość już wkładam zawiniętą, oklepaną do formy i robię dalej, co następuje. To jest taka zwykła, podłużna forma keksowa, w jakiej pieczemy babki, pasztety. Forma musi być czysta, nie może mieć żadnych poprzypalanych jakichś pozostałości poprzednich wypieków. Starannie ją wycieramy. Cóż my będziemy wkładać do środka? No wkładać będziemy, tak jak mówiłam, ja tutaj sobie tak trochę pójdę na łatwiznę, bo zrobię sobie i taką, którą będę podawać na ciepło i taką, której kawałeczek później odkroję już po upieczeniu i zostawię sobie do podawania na zimno. Czyli do tej na ciepło będę wkładała, tak jak mówiłam, jajka, a do tej na zimno kawałek sera, akurat mozzarelli. Troszeczkę go sobie tutaj odkroję, żeby został taki w miarę równy sześcian. W miarę, bo tutaj nie chodzi o to, żeby odmierzać centymetrem, tylko o to, żeby łatwo można go było po prostu w tej masie umieścić i dało się w niej zamknąć. Więc musimy pamiętać, że jeśli wkładamy ser, no to na szerokość formy musimy te kawałki odkroić takie, żeby jeszcze po prostu po boku między tym kawałkiem sera a brzegami formy zmieściła się cała ta mięsna masa. Biorę, to jest chyba moment taki najtrudniejszy, całą tą część mięsną przygotowaną wcześniej i po prostu na desce staram się jej nadać kształt jak najbardziej taki płaski. Sprawdzam, żeby nigdzie nie było takich pęknięć, dziur, ale mniej więcej staram się ją rozgnieść tak na płasko. Oczywiście, jeśli gdzieś będzie jakieś drobne wybrzuszenie, no to wiadomo, nic się nie stanie. Chodzi tylko o to, żeby nie było dziur, nie było takich wolnych miejsc, gdzie ona po prostu w trakcie pieczenia zacznie nam pękać. Można sobie też troszkę podrównać krawędzie, bo oczywiście łatwiej będzie nam ją wtedy zawinąć. Żeby przygotować sobie taką właśnie tą pieczeń w formie takiej zawiniętej rolady na długość formy, cóż można zrobić? Nic prostszego, jak po prostu wziąć formę, odwrócić ją i przyłożyć do tego placka, który już mamy rozłożony na desce. I jeśli po prostu jest zbyt krótki, to go trochę rozciągnąć, a jeśli zbyt długi, to go troszeczkę sklepać do środka i wyrównać, żeby był po prostu na długość tej formy. I teraz zajmiemy się już samym farszem, czyli tym, co będziemy wkładać do środka. Jajka wkładamy oczywiście jedno za drugim, wzdłuż. Dobrze jest, jeśli da się tak, żeby tymi wąskimi końcami były na zewnątrz, a tymi szerszymi, żeby się opierały o siebie w środku. I starannie zamykam. Ta masa jest plastyczna, jeśli jest dobrze wyrobiona, nie powinna się jakoś tam specjalnie przerywać. I na sam koniec, tak jak już mówiłam wcześniej, wkładam sobie mozzarellę, która będzie takim jakby dodatkowym farszem do tej części na zimno. Żeby pamiętać, która część jest która, spokojnie można sobie, wkładając całość do formy, wbić po prostu ze strony tej na zimno albo na ciepło szpikulec i zapamiętać tylko, z której strony się go wbiło, z przodu czy z tyłu. Sprawdzamy całość, czy nie ma nigdzie dziur, czy przez tą powłokę mięsną nie jesteśmy w stanie palcami w środku wyczuć ani jajek, ani sera. Jeśli oczywiście też serem sobie faszerujemy. No oczywiście zamykamy z przodu i z tyłu, nadajemy taki w miarę jednakowy, prostokątny kształt. Można sobie odwrócić. Też, żeby od spodu upewnić się, że wszystko jest w porządku, że w trakcie tego rozwałkowywania nic się nie stało. Bierzemy do rąk i po prostu przenosimy do formy. Układamy w formie równo. Wygładzamy górę. Na sam koniec smarujemy miękkim masłem. Ale nie wolno zapomnieć o tym, że noża do nabierania masła i tego samego, którym będziemy smarować wierzch naszej pieczeni, możemy użyć tylko raz. Jeśli weźmiemy za mało masła, musimy albo umyć ten nóż, którym nabieraliśmy, albo po prostu wziąć kolejny, dlatego że nie może być tak, że nabieramy masła, rozsmarowujemy po wierzchu surowego mięsa, okazuje się, że tego masła na przykład zabraliśmy za mało, albo gdzieś w trakcie przenoszenia nam kawałek, nie wiem, spadł, czy cokolwiek innego i tym nożem z surowego mięsa dotykamy masła powtórnie. Po prostu takiego czegoś nie można zrobić. Więc albo bardzo starannie przenosimy sobie to masło już na wierzch, albo po prostu, tak jak mówię, za każdym razem nóż musimy powtórnie umyć, tak? To nie jest jakaś duża ilość, więc nie powinno być żadnego problemu z przeniesieniem tego, po prostu tyle mniej więcej, co na ostrzu takiego zwykłego noża do smarowania chleba się mieści. Możemy sobie po prostu z noża podzielić na kilka kawałków, żeby równomiernie rozłożyć na całej powierzchni. I później już właśnie nożem, kiedy wiemy, że jest rozłożone masło po całej powierzchni tej pieczeni równomiernie, przesmarować. I też nie chodzi o to, żeby było to masło jakoś na całej powierzchni grubą warstwą pokrywało, tylko po prostu to ma być taka przykrywka, która zrobi nam w trakcie pieczenia taką chrupiącą skórkę na wierzchu tej pieczeni. Bo oczywiście trzeba przypilnować, żeby równomiernie rozsmarować to masło i tak się rozpłynie, ale oczywiście jak je nałożymy, tak będzie się rozpływało, więc wiadomo, chwilę warto poświęcić, żeby zrobić to równomiernie. I ostatnia rzecz to, tak jak już wspominałam, czy ozdobienie kolorowym pieprzem, albo jałowcem, albo czym tam, co tam komu w duszy gra. Chodzi o takie kuleczkowe, że tak powiem, przyprawy. Nabieramy tak jak leci, nie ma tutaj już w tym żadnej filozofii. Ale też nie było go zbyt dużo, żeby nie była ta skórka taka bardzo pikantna. Mniej więcej ze trzy takie szczypty, kilkanaście ziarenek i to w zupełności powinno wystarczyć. I to właściwie jest wszystko, co musimy zrobić, zanim trafi nasza rolada, nasza pieczeń rzymska do piekarnika. Sam piekarnik, będziemy piec w piekarniku ją przez 45-50 mniej więcej minut do uzyskania, jeśli będziemy dotykać takiej jakby zwierzchu, zwartej konsystencji, wręcz chrupiącej właśnie od tego masła, takiej, no jak skórkę widzą Państwo na pasztetach czy na jakichś właśnie takich pieczeniach mięsnych. I w temperaturze 180 stopni można sobie oczywiście wkładać jakieś patyczki. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przy prawidłowo ustawionej temperaturze po 45 tudzież 50 minutach mogło być to mięso w środku jeszcze na tyle niewypieczone, żeby ten patyczek wyjąć z niego, powiedzmy sobie, mokry, albo żeby jakoś tam te włókna mięsne się do niego przyklejały. No ale generalnie, jeśli robimy coś pierwszy raz, wychodzę z założenia, że lepiej po prostu sprawdzić oraz za dużo, niż no jakby zmarnować swój wysiłek, czas i tak dalej, no bo jeśli wyjmiemy i będzie w środku niedopieczona gdzieś tam jakaś surowa, no to po prostu no co z nią zrobimy? Nikt tego nie zje. Będziemy ją po prostu musieli wyrzucić, tak? Więc wkładam sobie do piekarnika. Ja akurat szpikulca nie wbijam, bo po prostu pamiętam, że ta część z serem jest od tyłu. Nastawię sobie teraz temperaturę. I to tyle. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, których potrzebujemy do przygotowania takiej pieczeni. Jest to 0,5 kg bielonego mięsa wołowo-wieprzowego. Poza tym łyżka oleju, jedna czerstwa kajzerka, pół szklanki mleka, dodatkowo jedno jajko do wbicia do tej masy mięsnej, oczywiście cebula, przyprawy typu majeranek, gałka muszkatołowa do wyboru, sól, pieprz, ewentualnie pieprz kolorowy do posypania z wierzchu i odrobina masła. Natomiast jeśli mówimy o dodatkach, które w tej masie znajdą się jako takie uzupełniające komponenty, to będzie żurawina, pieczarki lub oliwki. Natomiast jeśli chodzi o farsze, to proponuję tutaj dwa, albo z jajek na twardo, jeśli samych jajek robimy, no to wtedy trzy jajka na twardo poukładane za sobą wzdłuż. Jeśli z jajek i sera, to wiadomo, gdzieś taki kawałek 10 mniej więcej dekagramowy spokojnie powinien wystarczyć i dwa jajka w tym momencie, no bo oczywiście nie zmieści się nam, tak? W tej roladzie, bo też nie może ona być taka zbyt długa, dlatego że będziemy musieli rozprowadzić wtedy to ciasto na taką długość, że okaże się zbyt cienkie. To znaczy to ciasto, tą masę mięsną. Przepraszam, że cały czas tak mylę, ale jakoś tak przez to wyrabianie i sam fakt pieczenia w formie, nie wiem dlaczego tak mi cały czas to ciasto tutaj wchodzi. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 45-50 minut. To właściwie wszystko, co w związku z dzisiejszym podcastem. Jeśli wyrażałam się w jakichś momentach nieprecyzyjnie albo coś Państwa zdaniem istotnego mi umknęło, to bardzo proszę o dodatkowe pytania, tudzież uwagi zamieszczone w komentarzach. Oczywiście można też w przypadku jakichkolwiek pytań kontaktować się ze mną przez Skype, mój nick to Luftilka. Cóż, życzę Państwu powodzenia we wszystkich próbach kulinarnych, oczywiście także w przypadku pieczeni rzymskiej. Nie jest to jakieś danie zbyt skomplikowane, a jest naprawdę smaczne i też nie zabiera jego przygotowanie zbyt wiele czasu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Słuchajcie, no jest nowy rok, ale wspomnienia sylwestrowe jeszcze w nas.
3: No my nie musimy się przebierać, żeby się spodobać.
2: Nie, nie.
3: Ponieważ jest to radio i tak nie widać tutaj naszych stylizacji. Natomiast myślę, że ten pan, który rozpoczął to nasze pierwsze w nowym 2025 roku wydanie magazynu RTV, który ma numer 238, więc że ten pan niezależnie od stroju mógł skraść serce absolutnie wszystkich, którzy włączyli telewizory po
2: i
3: godzinie
2: YouTube.
3: 20. I YouTube na kanał telewizji Republika. Tak, moi drodzy, bo chyba zaczniemy od takiego małego nawiązania do tego, co się działo w ubiegły wtorek w stacjach telewizyjnych. Nawiążemy do tego, co było w zeszłym roku. No,
2: tak.
3: Tak niedawno, tak dawno jednocześnie. Małe nawiązanie, nie podsumowanie, bo chyba aż tak bardzo nie będzie podsumowywać czego, a żebyśmy tutaj nie uciekli za bardzo w dygresję, no to myślę, że trzeba o tym powiedzieć. Mamy nadzieję, że będziemy się Wam podobać w nowym roku, mimo tego, że nie wiecie absolutnie, w jakich stylizacjach prowadzimy ten program. Możecie sobie wyobrażać absolutnie wszystko. Radio to przecież wszak teatr wyobraźni, w którym odgrywać swoje role będą ci sami prowadzący z nowym rokiem. Nic się tutaj nie zmieni, a są to Michał Dziwisz
2: i Milena Wiśniewska.
3: Natomiast telewizja, no to już jest takie miejsce, które nie pozostawia tutaj aż takiego pola do wyobrażeń, bo pokazuje znacznie więcej i trzy kanały telewizyjne zaprezentowały nam swoje imprezy sylwestrowe. Czwarty kanał coś tam próbował też pokazywać, ale no nie był to taki sylwester w pełnej krasie i tak jak powiedziałam, nie stanie się raczej tak, że będziemy Wam tutaj na początku naszej audycji teraz przez godzinę debatować, który sylwester lepszy i tak dalej, bo tak jak mówiłam w poprzednim naszym wydaniu, jeszcze w starym roku, to nie jest już ten czas, kiedy w okolicach sylwestra były jakieś skandale, jakieś śmieszne rzeczy, a to ktoś wyskoczył z tęczową opaską, a to telewizja polska powtarzała 160 razy na dobę nazwisko Jasona Derulo, no to już nie jest to, więc chyba aż tak bardzo nie ma o czym mówić. Natomiast ty, Michale, deklarowałeś mi, że o jeden z sylwestrów telewizyjnych zahaczysz i to właśnie chyba o ten, na którym wystąpił, no właśnie, czy należy o nim teraz mówić jako o Jędrku Lekka Stopa, jak sam o sobie zaśpiewał Andrzej Rosiewicz?
2: Myślę, że tak.
3: Czy to jest jego pseudo?
2: Chyba tak, to właśnie Andrzej Rosiewicz przed momentem śpiewał i istotnie zaglądałem od czasu do czasu na Sylwester z Republiką. Też starałem się jakoś tam śledzić, co dzieje się w innych stacjach telewizyjnych, ale jeżeli mam być szczery, to na dłuższą chwilę i tak zatrzymywałem się przy stacjach radiowych. I przy tej okazji, skoro już tak mówimy w ogóle o Sylwestrach, o tym, co się pojawiało, to ja pozwolę sobie na moment wybiec, i to zdecydowanie dalej niż w polskie regiony, za granicę, bo nie wiem, czy wiesz, jaki zgrzyt mieli Brytyjczycy. I ja nie chciałbym się znaleźć absolutnie na miejscu ludzi w BBC 2, czy BBC 2, jak kto woli, bo wyobraź sobie, że tutaj impreza sylwestrowa, Sophie Ellis Bextor gra swoje kitchen disco i impreza w najlepsze, a tu się niestety okazuje, że bardzo smutna wiadomość tam się pojawiła, bo właśnie w Sylwestra umarł Johnny Walker. To jest jeden z legendarnych prezenterów BBC i właśnie, który jeszcze przez kilka ostatnich tygodni, no już nie, ale chyba ze 2 miesiące temu pożegnał się właśnie ze stacją, bo prowadził jeden z programów, tam Sounds of the 70s, i właśnie masz tu Sylwestra, impreza, wszystko, no a niestety taka smutna informacja się pojawia. No i co w tym momencie można zrobić? No, wyszli z tego jak potrafili najlepiej, czyli powiedzieli, że oczywiście impreza będzie, bo z pewnością Johnny by sobie tego życzył, bo to był stary rock'n'rollowiec, więc impreza będzie trwała. Tam pożegnali się z nim w odpowiedni sposób, no ale taka rzeczywiście mało ciekawa sytuacja, no bo myślę, że też mamy w Polsce kilka takich nazwisk, których odejście na pewno wielu by zasmuciło, a tutaj jednak raczej niesmutny dzień.
3: To prawda, no ale w Republice Andrzej Rosiewicz wciąż pełen energii.
2: Oczywiście.
3: Pomimo swojego wieku. Akurat nie załapałam się na sambę sylwestrową, która rozpoczęła nasz dzisiejszy odcinek. Wybacz, wykażę się ignorancją. Czy to jest utwór nowy, powstały specjalnie na tę okazję, czy to jest jakaś wersja czegoś, co on kiedyś stworzył? Bo ta druga zwrotka trochę jakby nawiązywała jednak do epoki minionej z tymi melioracjami wodnymi, no ale w pierwszej zwrotce mamy, że z Republiką dziś zabawa i karnawał.
2: No właśnie.
3: Aczkolwiek tam można przecież też inne słowa wstawić. Jeżeli ktoś jest bardziej zorientowany w dyskografii Jędrka Lekkiej Stopy, to dawajcie znać.
2: Ja więcej powiem. Nie wiem, czy ty zwróciłaś uwagę na ten drugi głos dopowiadający ola, ola i czy ty masz podobne skojarzenia co ja.
3: No wiem, że ten głos tam jest, ale skojarzeń chyba nie ma.
2: Nie kojarzy ci się on z Januszem Rewińskim?
3: A musiałabym się wsłuchać, wiesz, tak teraz dobrze tego nie mam w głowie. No oczywiście jest tak, że pan Andrzej jest dalej profesjonalnym, świetnym wokalistą, ale woli mieć wsparcie.
2: I choreografem zresztą też.
3: Tak, dlatego w jego podkładzie słychać jego głos. I on dośpiewuje po prostu do tego, dlatego mamy tam taką dwoistość i dwóch jędrków, dwie lekkie stopy, co też było słychać w innym fragmencie, na który akurat ja trafiłam, kiedy przełączyłam na Republikę, bo tam również nawiązał pan Andrzej do swojego starego przeboju i dokonał takiej parafrazy, bo stwierdził, że największe braki mają polskie chłopaki i że ich wysłałby na Krym. I w tej wersji, i w tej była mowa o Krymie, tylko że w innym kontekście.
2: Dokładnie.
3: Ale sądzę, że podobne wsparcie wokalne, jakie pan Andrzej Weljendrek sobie zapewnił w tym swoim wykonaniu, by się przydało innej osobie, która tam występowała, zagranicznej gwieździe, a no właśnie, bo my wam nie mieliśmy sposobności tego powiedzieć, ponieważ nasz odcinek nagrywaliśmy w piątek, ten sylwestrowy, i cały czas wtedy czekaliśmy na tę zapowiedzianą wielką zagraniczną gwiazdę Sylwestra. Mówiliśmy, że Captain Jack, że Bad Boys Blue, no i w sobotę rano się okazało, kto tą gwiazdą będzie, że to będzie Bonnie M. Brzmi z jednej strony jak spora rzecz, bo przecież takie gwiazdy lat ubiegłych. Z drugiej strony mogliście już wiele razy słyszeć, że Bonnie M występował w Polsce, w tym również na Sylwestrach. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśnijmy może, jak to działa. A działa to tak, że zespół Bodiem już nie występuje w składzie, w jakim występował wcześniej. I chyba każdy, czy też prawie każdy z członków tej grupy podjął jakąś próbę, żeby sobie stworzyć własne Bodiem.
2: Ale z Bad Boys Blue to jest chyba podobnie.
3: To zaraz przejdziemy do Bad Boys Blue, bo tutaj ty jesteś większym specjalistą, albo ja bym też chciała bardzo omówić występ tej pani z Bodiem, ale zanim co, to właśnie kwestia tego Bodiem, że może się zdarzyć taka sytuacja, że w trzech miastach na świecie będzie jednocześnie występował zespół Bonnie M. I to nie chodzi o to, że już doszliśmy do takiego etapu w klonowaniu, tylko tyle osób właśnie ma prawa do tej nazwy Bonnie M. No i jedno z takich Bonnie M przyjechało do miasta Chełm i ta pani, która była członkinią klasycznego Bonnie M, wykazała się swoim wokalem. I tam coś bardzo mocno nie zagrało, bo akurat włączyłam na taki fragment, w którym rozjechało się to absolutnie i totalnie. Podkład swoje, pani swoje, jakiś chórek swoje. Po tym jak już się odnalazła, to też tak śpiewała jakby trochę, no nie wiem, jej się może i nie chciało. Więc no było to specyficzne dosyć wykonanie i odległe brzmieniowo od tego, do czego nas zespół Bodnie M przyzwyczaił. No ale z drugiej strony śpiewała na żywo, trzeba to docenić. To nie tak, że przyjeżdża gwiazda zagraniczna
2: I tylko ustami rusza.
3: I tylko ustami rusza, więc tu się trzeba zastanowić, co jest lepsze, prawda? Czy próbować śpiewać na żywo, czy być pewnym dobrego efektu wokalnego i żeby jednak poszedł playback. No
2: Captain ale Jack, Captain Jack na przykład, to tam w ogóle wyemitował jakiś miks. Z jednej strony ucieszyłem się bardzo, bo oni nie udawali nawet śpiewu, tylko po prostu tam poszedł miks ich dwóch największych przebojów lat 90. No trudno, żeby Captain Jack śpiewał głosem bodaj swojego ojca, który tam się wokalnie udzielał i już nie żyje. I głosem tej pani z chórków to była, zdaje się, Liza Costa. Ona też gdzieś tam ich drogi się rozminęły, więc fajnie było tak sobie wrócić do tych lat 90. Oni tam nawet nie udawali, oni tylko coś pokrzyczeli trochę i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o Bad Boys Blue, to my mówiliśmy, że będzie Bad Boys Blue. Okazuje się, że to był jakiś człowiek, który się nazywa Carlos Ferreira i on z Bad Boys Blue ma tyle wspólnego, jak doczytałem w internecie, że w tym zespole był, ale w latach zerowych, ja bym tak określił te czasy. Czyli wiesz, to już zupełnie po okresie ich świetności, więc też mam wrażenie, że coś tam jest bardzo nie tak. I tak jak teraz mamy wielu Elvisów, to tak mamy i Bonnie M, i Bad Boys Blue, i wszyscy.
3: Ale on ma prawo do tej nazwy?
2: Nie wiem.
3: On występował jako Bad Boys Blue?
2: Chyba jako Carlos? Chyba jako ex-Bad Boys Blue. To się tak nazywało. Ex-Bad Boys Blue.
3: Ale to jest takie dobre. Mi się to tak właśnie kojarzy z tymi czasami w TVP dawnymi, z tymi jakimiś ludźmi, których znajdowali nie wiadomo gdzie, typu Pedro Santana i wkręcali światu, że on wylansował Opa Opa, po prostu on to coverował z jakiegoś powodu, a zrobili z niego wielką gwiazdę. Gdyby takie coś jak z tym Bad Boys Blue się zadziało jeszcze w dawnych czasach za Sylwestra Marzeń, to myślę, że sporo by się o tym mówiło i
2: oczywiście
3: byłoby natrząsania się z tego, a tak to jakoś ludziom umknęło, bo nie wszyscy oglądali te Sylwestra w Republice. Niektórzy uznali, że majteczki w kropeczki, bara bara i nie unikaj mego wzroku, mam cię na oku, to jest jednak za dużo i to się za dużo okazało dla sporego grona widzów, ponieważ największą widownię zyskał Sylwester z Polsatem, mimo tego, że nie było tam żadnych wykonawców zagranicznych, tylko Polacy śpiewający piosenki poza naszych granic, to jakoś tak najbardziej to ludzi chwyciło. Ta dwójka mniej, no to już nie jest te 8 milionów, co było kiedyś. Ale
2: nawet Brian Adams nie uratował sytuacji.
3: Nawet on nie, ale do tych refleksji wrócimy nieco później, bo znalazł się ktoś, kto jak nikt inny ma mandat do komentowania tych wszystkich Sylwestrów i on skomentował to, ale akurat do tego nawiązałabym bardzo chętnie, gdy będę mówiła właśnie o tym,
2: gdzie
3: tę osobę będzie można obejrzeć, bo nam się tutaj te wątki teraz zmiksują zanadto, więc Sylwester w tym kontekście jeszcze do nas wróci. Także, no czy my tutaj mamy aż tak bardzo coś jeszcze do dodania? No, ze Smola z tego się niektórzy nabijają, no bo on wreszcie wrócił, bo miał jakiś taki okres, że wychodził na scenę i mówił, że on nie będzie śpiewał, a teraz wrócił, chociaż nie dośpiewał fragmentu tekstu swojej piosenki. jakoś niektórych to nieco bawi. Była Roxana Węgiel z Marylą Rodowicz. Maryla tuż przed północą zaśpiewała, ale to już było, no nie mogło absolutnie być inaczej. Roxana tuż po północy zaśpiewała swoją nową piosenkę. W Republice pierwszy utwór, który zabrzmiał po północy, to nie wiem, czy wiesz, co to było.
2: Nie, nie.
3: To było "Ja uwielbiam ją, ona tu jest". Zawsze
2: czyli
3: ten
2: to samo,
3: jest znaczący.
2: Czyli to tak? samo, co czym zaczęli ten Sylwester, bo nie wiem, czy ty trafiłaś na początek Sylwestra z Republiką. Nie, bo wiesz, tak generalnie to zwykle jest tak, że no w sumie ten Sylwester powinien mieć jakiś początek, nie? Tak powinni się przywitać,
3: trudno
2: coś.
3: Zacząć od środka.
2: No właśnie. A wiesz, jak wyglądał początek Sylwestra z Republiką?
3: Jak?
2: No tak po prostu. Włączamy i bawcie się. A jak po kilkunastu minutach się zorientowali, dobra, chyba nie będzie żadnego problemu, chyba nam się udało połączyć, chyba to wszystko działa, to możemy zaczynać. Więc oni tak zaczęli chyba za 10, 20, no i się tam potem przywitali i się to wszystko zaczęło. Ale początek był taki naprawdę dziwny. Mam wrażenie, że kawałek próby po prostu wyemitowano jeszcze na antenie. Natomiast tak jeszcze a propos sylwestrów różnych, bo...
3: Ale poczekaj, aha. Z tym zaczynaniem za 10, 20 to chodzi o to, że nagle wszystkich napadło, żeby zaczynać za 10.20. Bo powiem wam tak, jak przeglądałam ramówki telewizyjne, jak szykowałam dla was audycję, to wynikało z nich, że wszyscy będą zaczynać właśnie tak 19, 19.55. Mm-hmm. I tak miałam w notatkach. Ale jeszcze sprawdziłam to przed naszą audycją ostatnią i się okazało, że każdy jeden Sylwester zaczyna się o 20. Ale stwierdzili w dzień samej imprezy, że jednak nie, że trzeba się postarać wyprzedzić konkurencję i zacząć jak najwcześniej, żeby widzowie, jak już włączą właśnie kilka minut przed 20, to żeby zostali z nami. Więc i dwójka, i Polsat zaczęli wcześniej, no to Republika przecież nie mogła też być gorsza i podobno właśnie były głosy w mediach społecznościowych, no bo w Polsacie miała zacząć Doda i ludzie potem pisali, którzy się nie zdążyli dowiedzieć, że to się zaczyna wcześniej, ale jak to, nie obejrzeliśmy Dody, puśćcie jeszcze raz, bo zaczęliście za wcześnie, tak więc może oni też stwierdzili, że nie mogą być w tyle.
2: Natomiast jeszcze a propos różnych imprez sylwestrowych, to nie wiem, czy wiesz, jaki pomysł na Sylwestra miało Radio Wnet.
3: Nie mam pojęcia.
2: Otóż wyobraź sobie, że w Radiu Wnet, zresztą pomysł na Sylwestra całkiem fajny nawet i okej, okay, bo taka muzyka lat 80. prowadził Tomasz Wybranowski, tylko zrobił jedną rzecz, której ja totalnie nie rozumiem, bo chciał nadać temu radiu, mam wrażenie, taki retro klimat. Ja takie zabawy uskuteczniałem ponad 20 lat temu, ładując jakąś tam wtyczkę, która imituje szum winylowej płyty i oprócz tego jeszcze obniża jakość tego sygnału, więc ta muzyka brzmiała tak, jakbyś słuchała radia na falach długich. Zupełnie nie rozumiem. Miał być klimat, a po prostu wyszło bardzo słabo, bo on, jego było słuchać dobrze, a ta muzyka to brzmiała jak naprawdę bardzo kiepskiej jakości MP3 wszystko, więc tak się bawili ludzie
3: w netce. To tak się nie da. Ja się nie byłam w stanie dobrze bawić z Sylwestrem żadnym, tak już serio, no bo nie jestem w targecie niczego tutaj. Takim występem też komentowanym na pewno był Michał Szpak, który stwierdził, że on nie będzie śpiewał jakichś tam hitów swoich największych. On zaśpiewa te piosenki jakieś nowsze, jakieś mniej znane, opatrując to też charakterystyczną dla siebie oprawą sceniczną. No można się zastanawiać, co tutaj jest lepszym wyborem, bo z jednej strony no faktycznie pokazał tutaj jakąś autentyczność, może ona się podobać lub nie, ale jest jego, a nie jest coverem jakiejś piosenki zza wielkiej wody, no ale z drugiej strony to nie jest, nie oszukujmy się, repertuar taki typowo sylwestrowy do potańczenia, no,
2: no
3: ale
2: dokładnie.
3: Jest to może też potrzebne. My z Michałem wspominaliśmy poza anteną i polecamy wam też, osobom zainteresowanym tematyką medialną, artykuł z wirtualnych mediów, który ukazał się chyba w samego Sylwestra,
2: tak.
3: Który odnosi się do tego, skąd w ogóle się wzięła ta moda w Polsce na sylwestrowe koncerty plenerowe robione przez duże stacje, bo to jest rzecz wyjątkowa dla Polski. Za granicą niekoniecznie to jest. Jak są jakieś koncerty, to nagrane wcześniej i pokazywane, a u nas po prostu jest tak, że, no, że musi być ten Sylwester na żywo właśnie z jakiejś miejskiej lokalizacji. I możecie sobie przeczytać ten artykuł, w którym jest mowa o tym, jak to się stało, za czyją sprawą to się stało, spoiler Nina Terentjew. Jak wyglądał taki pierwszy Sylwester, który został pokazany w TVP. Tam mówi o tym pan, który był reżyserem tego wszystkiego. Sylwester w Krakowie. Zrobiony też po krakowsku, jeżeli chodzi o oprawę wizualną. Tam lajkonik, nie lajkonik, jakieś inne odniesienia, symbolika. I ten pan bardzo ubolewa, że to dzisiaj poszło w stronę takiej łupanki, a właśnie nie ma jakiejś takiej misyjnej wartości. Czy byłoby na nią miejsce w koncercie sylwestrowym? Pozostawiam to do waszych rozmyśleń i czekamy również na wasze opinie. Jak oceniacie te koncerty sylwestrowe? Czy któryś z nich w ogóle wybraliście, a może żaden nie spełnił waszych oczekiwań? Tym razem jesteśmy na żywo, w przeciwieństwie do audycji poprzedniej. Więc na przykład na Facebooku czy na naszej stronie internetowej to wszystko, co napiszecie, to my to z wielką przyjemnością przeczytamy. Chyba ujęliśmy to, co chcieliśmy ująć, bo tak jak powiedziałam, nie będziemy tutaj poszczególnych występów analizować, bo nawet nie miałam siły za bardzo ich oglądać.
2: Nie, to...
3: jeszcze o Nataszy Urbańskiej mogę powiedzieć, że wypadła bardzo średnio. No śpiewała covery to raz, no bo po tylu latach występów nie ma własnego repertuaru, a dwa było słychać, że ona jest chyba w podobnym stanie, jeżeli chodzi o głos, jak ja byłam w grudniu. Więc podziwiam, że i tak zaśpiewała. Może jednak to był moment, kiedy się trzeba było wesprzeć jakimiś większymi chórkami, no ale z drugiej strony pewnie stwierdziła, że jest profesjonalistką i da radę. Dobrze, że te problemy mnie już ominęły i mogę mówić do was, bo tych informacji już takich wybiegających w przyszłość, w medialny rok 2025 mamy sporo. Mówiliśmy tutaj o Telewizji Polskiej i będziemy o niej mówić przez nasze pierwsze dwa wejścia, bo jest tak, że no co prawda jesienne ramówki za nami, wiosenne przed nami, ale ramówki zimowe to jest taki moment, kiedy stacje telewizyjne też to i owo postanawiają umieścić w tych swoich programach, wprowadzając pewne nowości, pewne kontynuacje znanych formatów, więc troszeczkę się dzieje. To jest już koniec takiego zastoju, jaki był w grudniu, że w zasadzie nie bardzo było momentami co oglądać. Tutaj coś rzeczywiście może się zadziać i już Telewizja Polska nas przyzwyczaiła do tego, że w ramówce zimowej umieszcza kolejną odsłonę The Voice. Na jesień mamy The Voice taki zwykły, na wiosnę mamy The Voice dla najmłodszych, a na zimę mamy The Voice dla najstarszych, czyli The Voice Senior, szóstą już odsłonę tego formatu, która wystartuje dziś po godzinie 20. O co chodzi w The Voice Senior, to wiecie, nie musimy wam tłumaczyć, ale są tutaj istotne zmiany personalne, przede wszystkim w gronie trenerów. Bo jeżeli chodzi o to grono, to zostało ono całkiem wymienione względem edycji poprzedniej i aż troje spośród czworga trenerów nie miało jeszcze okazji pełnić tej funkcji w programie. A zatem będziemy tutaj mieć Małgorzatę Ostrowską i to chyba nie jest jakoś zaskakujące, myślę, że odpowiednia osoba do tej roli. Natomiast kolejne nazwisko kolejnej pani mnie trochę zaskoczyło, mianowicie jest to Tatiana Okupnik.
2: Ale że to już?
3: To nie jest pierwszy taki przypadek i nie ostatni też w tym gronie, o czym za moment, ale wydawałoby mi się, że naprawdę można się trochę bardziej postarać, żeby ci trenerzy odpowiadali wiekiem, byli z podobnego pokolenia, co ci uczestnicy tego programu, a no Tatiana pewnie dla niejednego mogłaby być córką, a pewnie dla nich byłoby to lepsze, dla tych uczestników, gdyby mógł ich wspierać ktoś, kto był dla nich samych jakimś tam autorytetem wokalnym od młodych lat. No ale jest ta Tatiana, jakoś tak mi się wydaje, że do zwykłego voice'a to ona się pewnie nie nadawała, bo w sensie takim, że uznali, że jest zbyt mało rozpoznawalna, a chciała być trenerką, no to stwierdzili, dobra, to może ten voice senior, to będzie taka opcja. Kolejny pan, również jeżeli chodzi o pokolenie, to wciąż nie jest ten wiek, natomiast może się ze mną zgodzić, że on roztacza wokół siebie taki, że tak powiem, vibe, jak teraz to się mówi, że jakoś tak może się sprawdzać w takich właśnie klimatach tych starszych piosenek, takie bardziej retro rzeczy. Robert Janowski. No nie, on jest taki właśnie spokojny, to niech mu tam już będzie. I ostatni trener z podobnego pokolenia, więc adekwatność jego osoby w tym formacie już analizowaliśmy, chociaż no, nie oszukujmy się, jak my wszyscy się postarzały przez kilka lat od drugiej edycji, bo on był w pierwszej i w drugiej edycji trenerem, potem były jakieś tam afery, na skutek których Andrzej Piaseczny zniknął z TVP, no to teraz będzie znowu i będzie trenerem. Także cały ten skład nie jest jakiś taki super seniorski, nie żebyśmy tam komuś wypominali wiek, ale tak to właśnie będzie wyglądało i też się troszeczkę zmieniło, jeżeli chodzi o prowadzących. Tak w połowie, bo Marta Manowska jak była, tak jest dalej, natomiast u jej boku był boski Rafał Brzozowski. No a jak wiecie, nie ma go już w TVP teraz, w związku z czym zastępuje go twarz tej nowej TVP, nowego między innymi Pytania na śniadanie, czyli pan Robert Stockinger. I jak oni wszyscy sobie poradzą w tych nowych dla siebie rolach, a niektórzy właśnie wracając do formatu, przekonacie się dziś po godzinie 20, bo od dzisiaj można The Voice Senior śledzić. Widziałam już zwiastun tego programu pierwszego odcinka i pojawi się w nim jako uczestniczka pani, której głos, myślę, że wszyscy słyszeliście, tylko o tym nie wiecie. No bo któż z nas nie zna takiej piosenki, w której padają słowa dał gitarę, dał samochód, żony nie dał i tak dalej. I mam na myśli ten fragment, który został wyśpiewany przez taki ludowy zespół i pani Zofia Matuszewska, tak się chyba nazywa, była członkinią tego właśnie zespołu, który Krzysztof Krawczyk wybrał sobie, kiedy je usłyszał, to podobno powiedział, że tylko te i żadne inne, ponieważ poszukiwał bardzo intensywnie zespołu właśnie ludowego, który swoimi głosami wesprze go w nagraniu płyty Daj mi drugie życie. Także pani Zofia była w Sopocie, w Opolu z Krzysztofem Krawczykiem, no teraz będzie mogła się zaprezentować solowo i zobaczymy, jak wypadnie i jak wypadną też inni uczestnicy. Padła tutaj nazwa Pytanie na śniadanie, w którym jest Robert Stockinger. I jeszcze jedno małe odniesienie do tego programu, bo tutaj się troszeczkę zmienia. W ogóle ostatnio tam się troszeczkę pozmieniało. No bo mamy nowych gospodarzy, znaczy nowy, wracający Łukasz Nowicki i nowa Krysia Sokołowska, więc tam się zrobił troszeczkę tłumek, jeżeli chodzi o tych prowadzących. I dwie osoby postanowiły z programu odejść. Konkretnie z programem żegnają się Piotr Wojdyło i Klaudia Carlos. Ten Piotr, to tak tylko krótko powiem, że on wcześniej był związany z krakowskim ośrodkiem TVP, no i przez ten rok właśnie prowadził program. No a Klaudia Carlos, no to wiecie, kiedyś TVN, Fakty Sportowe, a później w TVP prowadziła m.in. Kawę czy Herbatę. I w związku z tym zmienią się dotychczasowe ekranowe duety, bo mamy taką no, tutaj zamiankę po prostu, bo ci, którzy pozostali bez pary, połączył się w nową parę. I tak oto Beata Tadla poprowadzi program w parze z Robertem Elgendim, a Katarzynie Pakosińskiej, która dotychczas była z tym panem Wojdyło w parze, partnerować będzie Tomasz Tylicki. Ta ostatnia para zadebiutowała na antenie podobno już dziś, więc jak ktoś oglądał, no to być może się natknęliście i się zdziwiliście, dlaczego taki zmieniony skład. A Beata Tadla i Robert Elgendi poprowadzą pierwszy wspólny program w poniedziałek 6 stycznia, w dzień Trzech Króli, a może było ich więcej, jak to mawiał pewien pan, który w święta uraczył nas pracą w Biedronce. No i tak tyle na ten moment, jeżeli chodzi o telewizję, o telewizyjną dwójkę. Nie opuścimy jeszcze TVP w naszym następnym wejściu, bo powiemy o telewizyjnej jedynce i innych rzeczach związanych z TVP, ale teraz nawiążemy właśnie do Voice Senior, no i do jednej z trenerek, do tej, która nowa na tym pokładzie. Zastanawialiśmy się tutaj trochę, jaki utwór z jej repertuaru wybrać, no bo ona w ostatnich latach działa solowo, nawet nam się pokazała na festiwalu w Opolu, kiedy to wykonała nową piosenkę z takim tekstem, który teraz zamierzam podawać, jak mnie ktoś zapyta o kredo życiowe, a ten refren brzmi: co było, to było, teraz jest nieważne, bo już się skończyło.
2: Aha.
3: To też jest jakaś tam myśl, którą mogliby wziąć sobie do serca uczestnicy Voice Senior, że co było, to było, tam to co było w tej przeszłości, że może jakoś mi się nie udało rozwinąć tej kariery wokalnej, no to to było i się skończyło, a teraz właśnie chcę jednak rozwinąć skrzydła. No ale tak sobie pomyśleliśmy, że jednak nawiążemy do tej przeszłości. Tatiana też do niej nawiązuje, bo ona występowała na Sylwestrze w TVP i zaśpiewała tam hit z czasów działalności z Blue Cafe, czyli You May Be In Love. No a myślę, że ona miała taką nadzieję, rozpoczynając swoją pracę na planie The Voice Senior, że ci uczestnicy, których zaprosi do swojej drużyny, których będzie wspierać, będą tak bardzo do niej przywiązani, tak bardzo będą się cieszyć z tego, że to właśnie u niej w grupie się znaleźli, że pójdą za nią wszędzie, do nieba, do piekła, a mam nadzieję, że wy również pójdziecie z nami w wszelkie kierunki, w jakie was będziemy zabierać w dalszej części magazynu RTV.
4: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: W programie RTV w dalszym ciągu jesteśmy u publicznego nadawcy, który mimo, że w stanie likwidacji, to ma dla nas coś.
3: Powiem wam tak, po tym wejściu zrozumiecie to, co o nas powiedziała jakiś czas temu sztuczna inteligencja, cytuję, w sobotni dzień włączaj DHT, to zawsze jest ciekawie i trochę dziwnie.
2: Aha.
3: Tak to chyba było. Bo rzeczywiście tak będzie, prawda? Nie sposób, myślę, że się z tym
2: to
3: nie
2: prawda,
3: zgodzić. Ale to nie ze sprawą oczywiście samej informacji, bo to nie my, to telewizja, my tylko relacjonujemy. Jestem podekscytowana, powiem szczerze, bo lubię takie rzeczy. One mnie

0: kojarzyło z innym programem i sugerowałoby, że już nie rolnik szuka żony, tylko tak ogólnie Polak. Dlatego zdecydowano się na inny tytuł, który brzmi Żona dla Polaka, co chyba też jest jakąś taką sensowną grą słów, bo przecież jeszcze był film Żona dla Australijczyka, więc no ma to jakiś sens. No ale o co chodzi? Czy dla jakiegoś byle jakiego losowego Polaka będą szukać żony i tak po prostu to nazwali? No nie, kochani. Chodzi o to, że jedziemy daleko, za wielką wodę. Bohaterami reality show jest czwórka kawalerów polskiego pochodzenia. Mieszkają w Chicago.
1: Oh yeah!
0: Michał rozumie, dlaczego ja to tak akcentuję.
1: Tak. Wy zrozumiecie za chwilę.
0: Tak, są w różnym wieku, wykonują różne zawody, mają różne poglądy i style życia. To przedstawiciele Polonii mają różne poglądy. Ja myślałam całe życie, że oni mają jednakowe poglądy.
1: Ja też, zwłaszcza jak teraz włączy się jedną stację, to myślę, że też za moment sobie o tym chwilę możemy powiedzieć.
0: Ale wszystkich łączą marzenia o wielkiej, prawdziwej miłości oraz silna więź i tęsknota za Polską. Wybrane w ramach castingu kandydatki na partnerki dla nich zostały zaproszone do Chicago, by poznać właśnie tych kawalerów, zobaczyć jak żyją, skonfrontować się z ich rodzinami i przyjaciółmi i przeżyć z nimi romantyczne przygody. Na przestrzeni odcinków kawalerowie będą decydować, z kim chcą spędzić więcej czasu. Jeżeli się spodziewacie, że to kolejny program, który prowadzi Marta Manowska, to nie, bo Żona dla Polaka ma nie mieć prowadzącego, tylko narratora, więc taki głos z offu, który nam będzie to wszystko komentował i będzie nim Kacper Kuszewski.
1: To ja ci powiem, jestem rozczarowany. Ja miałbym inny typ na narratora tego programu.
0: Wiem o tym. Program liczy 11 odcinków i będzie nadawany w niedzielę. I no, to jest też coś takiego, co nam się kojarzy z tymi formatami podobnymi, bo i Rolnik szuka żony i Sanatorium Miłości to zawsze były niedziele, ale to była godzina 21:20, a Żona dla Polaka będzie emitowana wcześniej, bo o godzinie 20:20, więc w takim paśmie, w którym dotychczas były najczęściej jakieś seriale typu Gra z cieniem ostatnio, wcześniej Matylda, The Vitis, coś tam. Teraz nie ma żadnego serialu na tę zimę przewidzianego, więc jest o 20:20 Żona dla Polaka. A jeżeli się martwicie, no dobra, ale czy oni, skoro mają tyle podobnych formatów, to nie stwierdzili, że zrezygnują z Sanatorium Miłości? Spokojnie, będzie Sanatorium Miłości, jako ma być wiosną. A teraz jest Żona dla Polaka. Czujecie na pewno w nas pewien szczególny entuzjazm. On też będzie widoczny w piosence, która się u nas pojawi, ale no to może do tej warstwy muzycznej nawiążemy nieco później. Natomiast jeżeli chodzi o to nasze zamiłowanie do Chicago, to ono wynika z czegoś, o czym już mówiliśmy też kilkukrotnie. Czyli no, każdy ma jakiegoś bzika, naszym stawały się raz na jakiś czas i lubimy tam wracać. Radiowe stacje polonijne, bo one jakoś odsłaniają co nieco na temat tej Polonii, a same są bardzo ciekawym radiowym folklorem.
1: Oczywiście, że tak. I tych stacji radiowych w Chicago to jest troszeczkę, bo jest chociażby Polski FM, bo to taka najbardziej znana stacja i mam wrażenie, że w tym momencie najbardziej profesjonalna. Tam już się nie dzieją jakieś wybryki antenowe, natomiast cały czas jest taka stacja jak 1490, która to nadaje właśnie na tej fali. Oni teraz mają tę swoją nazwę, kiedyś nazywali się WPN, a teraz nazywają się WEUR, WEURY. I wyobraź sobie, bo to jest w ogóle ciekawostka. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak Radio Republika, czyli stacja będąca de facto takim przekazem audio tego, co ma do zaoferowania stacja Tomasza Sakiewicza. Ale na fali 1490 obecnie najczęściej emitowanym programem jest, wyobraź sobie, Radio Republika. Tak, Radio Republika. Program Radio Republika prowadzi Marcin Kania, czyli radiowiec, który już tam od chyba 20 lat na fali 1490 ma różne swoje programy, ale teraz właśnie chyba ma trochę więcej pieniędzy. Nie wiem skąd, czy rzeczywiście tu gdzieś tam jeszcze, jak ostatnio Michał Rachoń był w Stanach Zjednoczonych, to oni się jakoś tam dogadali, czy na jakiej zasadzie to wszystko się odbywa, bo tam rzeczywiście są materiały audio z Telewizji Republika, jest na

0: przykład Ekspres Republiki, to zdarzyło mi się słyszeć, pana Rafała Patyrę, a w międzyczasie po drodze jakieś reklamy na przykład dentystów w Chicago.
1: Słuchajcie, reklamy dentystów w Chicago to jest właśnie jeden z tych elementów, bo ludzie nie słyszeli tych stacji, to nie wiedzą, czemu one są fajne, a nie będzie innej sposobności, żeby o tym mówić. Tam się lubią dziać różne rzeczy, różne antenowe wpadki, różne audycje, których w ogóle byście nie usłyszeli w polskim radiu, i reklamy wszędobylskie, będące po prostu wszędzie, w każdej audycji, nie mające charakteru takich reklam, jakie znacie z polskiego radia, w tym właśnie reklamy dentystów i wszelkich innych ludzi od zębów, bo tam wszyscy chyba mają chore zęby.
0: No tak.
1: Naprawdę, i co chwilę się reklamuje jakiś dentysta, i to jest bardzo charakterystyczny znak rozpoznawczy tych stacji.
0: To prawda, więc rzeczywiście tu się ciekawie dzieje, no i takim, ja wspomniałem, że ja widziałbym tu innego lektora i myślę, że się ze mną zgodzisz, że idealnym lektorem w programie Żona dla Polaka byłby pan Jarek Obręcki. To jest taki, słuchajcie, człowiek obdarzony dosyć niskim, takim charakterystycznym, radiowym głosem.
1: Tak, mówi właśnie tak, jak słyszeliście.
0: Tak, tylko że on mówi w ten sposób.
1: To prawda.
0: I on teraz w radiu Weur 1490 czyta reklamy, więc... To jest po prostu fantastycznie. Ja naprawdę oglądałbym, tym bardziej jakby pan Jarek jeszcze był lektorem.
1: Tak, to powinien być on, absolutnie. Bo ci uczestnicy właśnie, bo się pojawiają jakieś zwiastuny w mediach społecznościowych i oni mówią faktycznie tak, jak mówi każdy Polonus z Chicago, że jest to polski, z naleciałościami. Także tutaj taki też lektor by pasował, chociaż i tak, Michale, dobrze, że oni tu w ogóle wzięli jakiegoś lektora. Bo to jest jeszcze jeden temat, bo wysyłałam Michałowi w naszej prywatnej korespondencji zwiastun programu Żona dla Polaka, który się pojawił na Facebooku, i od razu mówię, że nie wiem, czy ten zwiastun pod tą postacią idzie też w telewizji, czy to tylko było do mediów społecznościowych, ale wysłałam to Michałowi z takim komentarzem: ciekawe, czy zwrócisz uwagę na to samo, co ja. I Michał zwrócił uwagę na to samo, co ja, bo jednak są pewne ścieżki w pewnych dziedzinach życia, w których nasze umysły podążają podobnie. I może nie wszyscy na to zwrócili uwagę, ale my tak. Michale, no to co zwróciło twoją uwagę w tym zwiastunie?
0: Na to, że Telewizja Polska jest istotnie w stanie głębokiej likwidacji, bo nawet ich nie stać na lektora żywego, tylko musi wynajmować sztuczną inteligencję, żeby była lektorem, i ten spot był po prostu przygotowany z użyciem takiej właśnie sztucznej inteligencji. Rzeczywiście była to synteza mowy. Dobra synteza mowy, ale jednak
1: dobra
0: synteza.
1: Ale to słychać.
0: Tak, oczywiście.
1: Tylko mówię, no nie wiem, czy też to poszło do telewizji, no bo nie jestem w stanie cały czas oglądać TVP1 i wychwytywać zwiastunów, ale no słuchajcie, naprawdę Telewizja Polska, która jednak słynęła z takiego bycia wzorem pod kątem realizacji materiałów, sięgająca po takie rozwiązanie, gdzie chyba znalezienie lektora nie powinno być dla nich problemem. No jest to zaskakujące, że idziemy w taką stronę, chociaż może z drugiej strony nie jest i należało się tego spodziewać, że ktoś wreszcie uzna, a przecież teraz te syntezatory mowy to już dobrze brzmią, nie to co tam kiedyś, więc można z tego skorzystać, po co ma jakiś człowiek przed mikrofonem siadać.
0: A moje pierwsze skojarzenie, jak słyszę takiego lektora, że ktoś chce mnie na coś naciągnąć, naprawdę,
1: tak,
0: bo tyle tego było, tak dużo było różnego rodzaju filmików, gdzie pojawiali się, czy to pojawiały się osoby ze sklonowanymi głosami przez sztuczną inteligencję, typu Mateusz Morawiecki mówiący o jakichś fantastycznych biznesach inwestycyjnych, czy to właśnie rzeczywiście sztuczna inteligencja po prostu z takim bardzo charakterystycznym głosem, próbująca coś nam zareklamować, wcisnąć, co było oszustwem, więc nie wiem, czy w ten sposób publiczny nadawca chciałby się kojarzyć.
1: No właśnie, tylko jestem ciekawa, czy oni dalej pójdą tą drogą, czy może akurat wyjątkowo nie było komu nagrać spotu i stwierdzili, dobra, już to pykniemy, tam nie będziemy czekać.
0: Nikt się nie pozna tego, że to jest sztuczna inteligencja. No i trafiło na nas i
1: więc
0: popsuliśmy
1: właśnie
0: im zabawę.
1: No jak pech, to pech. Także słuchajcie, jutro 20:20 kwintesencja Chicago i to wszystko w takiej randkowej otoczce, no zapowiada się dobrze. Nie opuszczamy Telewizji Polskiej, bo jeszcze wzmianka o dwóch jej kanałach. Najpierw o TVP Info, który to kanał szykuje się na wybory, bo to już, słuchajcie, no znamy większość nazwisk kandydatów, tych, którzy się będą liczyć, więc no co prawda do wyborów jeszcze kilka miesięcy, ale jest już na pewno o czym mówić w ich kontekście. Tak też uznał kanał TVP Info i w styczniowej ramówce tego kanału pojawia się nowy program zatytułowany Wieczór Wyborczy. No właśnie, Wieczór Wyborczy to taki szyld, który nam się bardziej kojarzył już z podsumowaniem samego wyborczego dnia, a nie z analizowaniem tego na 4 miesiące przed, no ale taką nazwę zdecydowali się nadać. To będzie codzienny format poświęcony wydarzeniom kampanii prezydenckiej. Będzie on takim dosyć długim formatem, bo 50 około minut będzie miał każdy odcinek i zadebiutuje to wszystko we wtorek, 7 stycznia, także no, w poniedziałek, w święto to już daje sobie spokój, dlatego we wtorek to się zaczyna o godzinie 23 i będzie ten program nadawany przez 7 dni w tygodniu, zastąpi emitowany do tej pory w tym paśmie program informacyjny Polska nocą. Nowość TVP Info ma koncentrować się na wydarzeniach związanych z samą kampanią oczywiście, więc raczej innych wątków tam się nie będziemy spodziewać, ale nie tylko wieczorem oni będą mówić o kampanii, bo rano też do oferty TVP Info trafi także program Poranek Wyborczy. Będzie go można oglądać też od 7 stycznia, w dni powszednie, tym razem o godzinie 8. Jeżeli chodzi o to, jak to zmienia tę poranną ramówkę, no to dotychczas w tym paśmie po 8 można było oglądać m.in. gościa poranka, który zostanie przesunięty o 15 minut na 7.45. Nie tylko jednak wątki kampanii prezydenckiej u nas nad Wisłą w TVP Info się będą pojawiać, ale TVP Info rozbudowuje także to, co jest związane z relacjonowaniem wydarzeń za naszymi granicami, konkretnie na wschodzie, i oni to już robili, ale będą teraz to robić pod inną nazwą i o innej godzinie. I tak będzie się działo od 11 stycznia, czyli to mam na myśli przyszłą sobotę, ale no skoro już mówimy o TVP Info, a też nie mamy pewności, ile informacji uzbieramy do kolejnego wydania, to już Wam o tym mówimy teraz. A zatem od kolejnej soboty TVP Info będzie emitować program Oko na Wschód, który będzie następcą cyklu Akcent Wschodni. Z ustaleń prez serwisu wynika, że stacja chce ujednolicić magazyny o tematyce międzynarodowej, co jest bardzo logiczne, bo tak, w dni powszednie o 22.25 bez zmian będzie nadawane Oko na Świat. W niedzielę mieliśmy Oko na Europę, no i w sobotę też było Oko na Świat, ale stwierdzili, że właśnie tutaj dadzą Oko na Wschód, więc no, w dni robocze mamy Oko na Świat tak bardziej ogólnie, w sobotę się koncentrujemy na Wschodzie, a w niedzielę na tym, co jest związane z Europą, te rzeczywistości nie wykluczają się, jak wiecie. No bo Rosja też jest w Europie, ale rozumiemy, o co chodzi, no nie? O jakieś takie też mentalne rzeczy czasami. No, a oczywiście Ukraina, o której mowa będzie w Oku na Wschód, no to ma tutaj jak najbardziej aspiracje europejskie, no ale w tym kręgu jest, to też i w Oku na Wschód o tym kraju będzie mowa. Także tak to wygląda godzina 22.25 dla tych wszystkich programów stała. Oko na Wschód, podobnie jak Akcent Wschodni, mają przygotowywać osoby pracujące w telewizji Bielsat. Skład prowadzących najprawdopodobniej się nie zmieni. Głównym gospodarzem Akcentu Wschodniego był Michał Kacewicz, więc pewnie utrzyma tę rolę tylko w Oku na Wschód. Akcent i ten właśnie program, który już znika z anteny, czyli Akcent Wschodni, można było oglądać do końca grudnia w soboty o godzinie 18.30. Od lipca, czyli pół roku się to na antenie utrzymało pod tą nazwą i my Wam, pamiętam, mówiliśmy o tym, że ten program trafił do TVP Info. No i jeżeli chodzi o rzeczy, które tam były omawiane, a zatem to, czego się również będzie można spodziewać, będzie zapewne w Oku na Wschód, to są wydarzenia, które rozegrały się w Rosji, Ukrainie i Białorusi przede wszystkim, ale też w Mołdawii, Armenii, czy kraju, o którym się sporo ostatnio mówi, czyli w Gruzji. Tak więc takie są zmiany i polsko i międzynarodowo w TVP Info. I jeszcze są takie drobniejsze zmiany w ramówce stacji, które również wejdą w życie od przyszłej soboty 11 stycznia. Konkretnie to się tyczy weekendowej ramówki stacji TVP Info. I tak, z niedzieli na sobotę przesunięty zostanie format Sprawdzamy, w którym prowadzącymi są Juliusz Głuski, Schimmer i Witold Tabaka. Zmieni się nie tylko dzień, ale i pora emisji tego programu z 17.35 na 20. Do tej pory w soboty o tej właśnie godzinie emitowano audycję 100 pytań do. Program prowadzony przez Violetę Wrambę zostanie jednak zawieszony na najbliższe miesiące i zniknie tymczasowo z ramówki, co ma związek podobno ze startem właśnie tych nowych codziennych magazynów związanych z wyborami, o których wam mówiłam przed momentem. To troszeczkę mnie zaskoczyło, no bo samo 100 pytań do przecież nie ma jakichś tutaj konotacji politycznych.
0: No właśnie.
1: Nie trzeba by było zapraszać żadnych gości związanych z polityką, bo czasami tam takich zapraszano typu Adrian Zandberg, który może będzie kandydował, a czasami zapraszano tam ludzi typu Artur Barciś, więc jeżeli by nie chcieli, żeby ktoś ich oskarżył o promowanie jakiejś tam siły politycznej, no to trzeba było zapraszać tych aktorów i innych artystów. Niewykluczone, że chodzi jednak o to, że Violeta Wramba tutaj będzie zaangażowana właśnie w te programy wyborcze, więc stwierdzili, że nie będą na nią tyle ładować, a że chcieli jednak ją tutaj właśnie wprowadzić do grona gospodarzy tych wyborczych magazynów, bo była tutaj wymieniana jako jedna z możliwych gospodyń, ale to taka moja hipoteza. No i z tego samego powodu też zawieszony zostanie między innymi magazyn Teraz Kobiety. Nie mam pojęcia, bo nigdy go nie oglądałam. Mała zmiana zajdzie także w ramówce niedzielnej TVP Info. Program Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem, ma być pokazywany od godziny 20, czyli o godzinę wcześniej niż dotychczas, a z 20 na 21 przesunięto emitowane na zmianę audycje Rozmowy Niesymetryczne Doroty Wysockiej-Sznepf i Rozmowy Niewygodne Mariusza Szczygła, czyli taka zamiana tutaj jest po prostu. Było tak, że o 20 mieliśmy te cykle wywiadów, a o 21 młodzież maglowała polityków, a teraz będzie odwrotniej. O 20 młodzi, czyli program Młodzież Kontra, produkowany, przypomnijmy, przez krakowski ośrodek, to taka jest ciekawostka. Były protesty, były próby, żeby to się zmieniło, ale ostatecznie oprotestowane i dalej krakowski ośrodek to robi i politycy muszą do tego Krakowa jeździć. No a o 21 mamy właśnie te wywiady, rozmowy albo niesymetryczne, albo niewygodne. I nie opuścimy jeszcze Telewizji Polskiej, sobie wyobraź, bo zajrzymy na moment do TVP Kultura, która ma dla nas nie nowość, a powrót. Powrót formatu prawdopodobnie rozpoznawalnego wśród widzów tego kanału. Ten format wraca po 5 latach nieobecności. Nazywa się on Tygodnik Kulturalny. Mimo że nie jestem taką regularną widzką TVP Kultura, czasem tam coś obejrzę, jeżeli przykuje moją uwagę, no to tę nazwę jak najbardziej kojarzę i przez pięć lat jej nie było na antenie. No to teraz już będzie w dawnym kształcie i z dawnymi gospodarzami, którymi są Agnieszka Szydłowska i Jacek Wakar. Tygodnik Kulturalny czym jest? No chyba sama nazwa nam może sugerować. To cotygodniowy magazyn podsumowujący najważniejsze wydarzenia kulturalne tygodnia, obecny na antenie TVP Kultura od początku istnienia stacji, czyli od 2005 roku. Był, tak jak tu wspomnieliśmy, jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów kulturalnego kanału publicznej stacji i zniknął z ramówki w 2020 roku decyzją ówczesnych władz TVP Kultura. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że nie zakończył swojego żywota wtedy, nie stwierdzili, dobra, poddajemy się, nie robimy już rzeczy, tylko postanowili stworzyć coś takiego jak Nowy Tygodnik Kulturalny, czyli kontynuować działalność i on istniał dalej, ale w formie podcastu finansowanego z wpłat darczyńców przekazywanych za pośrednictwem Patronite oraz wspieranego przez Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Emisja Tygodnika Kulturalnego będzie miała miejsce w piątki o godzinie 22.55. Pierwszy odcinek po powrocie był już wczoraj. Byli tam poza prowadzącymi też eksperci z różnych sfer związanych z kulturą, także też nie wiem, na ile to będzie skład stały, na ile będą różnych ekspertów tam zapraszać i można też się spodziewać jakichś gości specjalnych, którzy tę kulturę sami tworzą, bo takim gościem wczorajszego właśnie wydania programu był Jan Peszek. Powiedzieliśmy o kulturze, to teraz, moi państwo, będzie u nas kultura wysoka. Bo nawiążemy naszym muzycznym akcentem do Żony dla Polaka. Powiedzieliśmy o naszym upodobaniu do radiofonii polonijnej i dzięki temu upodobaniu zyskaliśmy jeszcze jedno upodobanie w kierunku z kolei pewnego gatunku muzycznego.
0: Zupełnie niesłusznie kojarzonego z Polską.
1: W ogóle totalnie niesłusznie, bo słowo Polka, to już tak może powiem, nie będę chowała się za enigmatycznymi zagadkami. Słowo Polka ma tak naprawdę w kontekście nie narodowości, a w kontekście muzyki i tańca ma takie znaczenie dwojakie, bo to jest rzecz, której uczę moich uczniów i to jakoś udaje się chyba im zapamiętać. Zresztą już też chyba miałam okazję o tym tutaj wspominać, że Polka to nie jest taniec, który pochodzi z Polski wbrew nazwie, tylko Michale skąd?
0: Z Czech.
1: Tak jest. Czy zaliczyłbyś piątą klasę z muzyki, jest nadzieja.
0: Fantastycznie. Nie wiem, jak ze śpiewem by było, ale...
1: Ależ nie ocenia się talentu, tylko zaangażowania. Tego by ci nie brakowało.
0: Zwłaszcza jakby trzeba było Polkę śpiewać.
1: Natomiast taniec Polka to jedno, ale pod szyldem Polka kryje się coś jeszcze. Michale, wytłumacz proszę naszym słuchaczom, o co z tym chodzi.
0: No, ktoś uznał, że w takim razie Polka będzie muzyką Polonii amerykańskiej i rzeczywiście w Chicago i w innych zresztą miastach Stanów Zjednoczonych też pojawia się całkiem sporo zespołów, które właśnie taką muzykę, taką radosną poleczkę z różnymi tekstami na wpół polskimi, na wpół angielskimi śpiewają. Często to są też rzeczy o jakimś takim zabarwieniu ludowym. Ja w ogóle mam wrażenie, że tam są dwa gatunki muzyczne, które się przenikają, bo mamy i polkę, i mamy oberek jeszcze też. Oberki tam się pojawiają od czasu do czasu. I wszystko to jednak pod właśnie takim, pod tym hasłem Polka też pojawiało się kiedyś dosyć często na antenie tej stacji radiowej 14.90. Teraz chyba raz w tygodniu tylko się to pojawia, ale też tam pan Jarek jeszcze
1: no
0: dalej
1: właśnie, pan Jarek Obręcki, tak, oprócz tego, tak, że tam czytał reklamy i rządził tym wszystkim, to jeszcze miał i z tego, co mówisz, dalej ma swój program.
0: W niedzielę.
1: Tak, a kiedyś to było codziennie.
0: Lunchtime Polka Show!
1: No właśnie, w południe ich czasu on przez godzinę dawał taką muzykę, jakiej posłuchacie za moment. My mamy z Michałem swoje ulubione Polki. Czy mieliśmy w ogóle okazję Polkę prezentować w RTV? Może i się zdarzyło.
0: Chyba kiedyś.
1: W innych audycjach na antenie Radia THT była na pewno, więc mogliście się już zetknąć.
0: Jak robiliśmy Sylwestry, to ja zawsze grałem Polki.
1: Oj tak, mamy takie swoje Polki ulubione, na przykład Polkę o Krupniku, w której nie chodzi o zupę Krupnik, tylko o ten drugi Krupnik. Albo... i tam się pojawiają takie zdania, że put it under your pierzyna.
0: Tak, albo nasze... she likes kiełbasa na przykład.
1: Tak. Tak, jest to wspaniałe i te wszystkie zdania typu wherever my luba goes i tak dalej. Dobra, ta zwrotka jest piękna. Moja luba lubi kiełbasę, moja luba loves it so, czy na obiad lub na kolację, wherever my luba goes.
0: Tak,
1: i w pierwszej zwrotce to jest luba, w drugiej jest taka tak samo, tylko zmienia się na sweetheart, czyli po angielsku kochanie.
0: A potem stara.
1: A trzecie, jest stara. Moja stara lubi kiełbasę. To jest bardzo dobre. No często ewidentnie nawiązują właśnie do jakichś ludowych wzorców, też bardzo lubiliśmy, bo one są czasami w wolniejszym tempie. Taka nasza ulubiona Polka, żebym ja wiedział, kiedy ja umrę.
0: Tak.
1: I tam było, że kupiłem sobie trumnę, na tej trumnie położyłbym śmieci, żeby wiedzieli, że nie miał dzieci. Piękne. To jest nasza absolutnie najbardziej, najbliższa naszym sercom Polka. Michale, to wiesz, która jest w poniedziałek rano.
0: Tak, oczywiście, tak. Kosił ojciec siano. No to jest złoto. To jest złoto.
1: Tak, a to musi być z jakiegoś ludowego czegoś, to
0: tak,
1: nie ma
0: tak.
1: opcji absolutnie.
0: A w sobotę rano już nie było siana.
1: Już nie było, płakaliśmy.
0: Obydwa.
1: Płakał ojciec, płakał ja, płakaliśmy obydwa. Tak, no tak. No i wiecie, i to jest dobre właśnie, bo są te ludowe wzorce, jest instrumentarium też nawiązujące do stylistyki, więc jakiś akordeonik się tam pojawi i są te angielskie wtręty i akcent angielski. Także znaliśmy Polki o różnych rzeczach, o kiełbasie, o sianie, o trumnie, ale dałam Michałowi takie zadanie, Michale, znajdź Polkę o miłości, a najlepiej w ogóle o żonie, która będzie odpowiednim komentarzem do żony dla Polaka. W ogóle istnieją całe stacje radiowe, które 24 na dobę nadają takie
0: tak,
1: rzeczy.
0: Tak, w ogóle Polka ma jakiś taki związek artystów. Tam w Stanach Zjednoczonych jest taka instytucja, która się zajmuje ochroną tych i praw autorskich i tego wszystkiego. Taki ich nizaix jakby, wiesz, tylko dotyczący właśnie przede wszystkim artystów grających
1: no
0: i Polkę.
1: Trzeba chronić
0: International Polka Association to się nazywa.
1: Super. To my teraz posłuchamy takiego właśnie dziedzictwa, które będzie komentarzem do żony dla Polaka, bo ten podmiot liryczny tam będzie śpiewał o tym, jakiej żony by chciał, a też jakiej by nie chciał.
0: Dokładnie.
1: Te niektóre jego spostrzeżenia mogą być nieco zaskakujące. Ale
0: on bardziej śpiewa o tym, jakiej by nie chciał. Mimo tego, że śpiewa, że posłuchajcie, tak, jakiej bym chciał, ale potem zaraz jest, że takiej nie, takiej nie, takiej nie.
1: No okej, no to jak się to wszystko odejmie, no to zostaje taka, jaką by chciał. Ciekawe, czy podobne preferencje będą też mieli przedstawiciele Polonii, tych czterech kawalerów, których od jutra będziemy mogli oglądać w programie Żona dla Polaka.
0: Radio, music and memories. DHT. Zapomnieliśmy powiedzieć, kto to właściwie śpiewał, a to śpiewał zespół, który nazywa się też bardzo po chicagowsku i w konwencji tych różnych zespołów grających polkę, Eddie Biegajs Crusade.
1: Tak, że wiecie, że Eddie Biegaj tutaj stoi za tym wszystkim, tak, i jego ekipa. No, zawsze jest ciekawie i trochę dziwnie, nie ma lepszego podsumowania nas, moi drodzy. To było tyle, jeżeli chodzi o telewizję polską. Przenosimy się do Polsatu, w którym też dzieją się rzeczy. I mamy dla was kolejną propozycję na spędzenie sobotniego wieczoru, bo możecie go spędzić z seniorami z Voice'a i z ich nieco młodszymi trenerami, a możecie również ten wieczór spędzić ze sportowcami, którzy tym razem nie będą rywalizować w samych swoich dyscyplinach, w których się specjalizują, a będzie spośród nich wybierany najlepszy sportowiec minionego roku. Bo po raz kolejny mamy wielki finał plebiscytu, o którym mówimy chyba co roku, to już 90. edycja w ogóle jest plebiscytu właśnie na najlepszego sportowca Polski.
0: Starsze niż telewizja.
1: Tak. Ten finał odbędzie się właśnie dziś, czyli jakby ktoś się zagubił w czasie, no to jest sobota 4 stycznia. Mamy 25 nominowanych, wśród których znaleźli się przedstawiciele aż 16 różnych dyscyplin sportowych, no bo w tym roku się całkiem, w tamtym roku minionym już sporo się działo, jeżeli chodzi o sport. Przede wszystkim mogliśmy sportowców polskich podziwiać na Olimpiadzie w Paryżu, więc trzon tych nominacji stanowią właśnie te dla olimpijczyków, ale w tym gronie znaleźli się inni sportowcy, przedstawiciele innych dyscyplin. O tym, do kogo powędruje prestiżowa statuetka czempiona, jak zawsze zdecydują głosy kibiców. I jak to dzisiaj będzie wyglądało? Najpierw będzie studio poprzedzające tegoroczną galę mistrzów sportu, które rozpocznie się już o godzinie 19 w Polsacie Sport 1. W godzinnej audycji Paulina Czarnota-Bojarska i Przemysław Iwańczyk wraz z zaproszonymi gośćmi przypomną wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe, którymi polscy kibice żyli w minionych 12 miesiącach. Drobiazgowej analizie poddane zostaną także szanse poszczególnych kandydatów nominowanych do miana najlepszego sportowca Polski 2024 roku. Natomiast transmisja samej gali mistrzów sportu rozpocznie się o godzinie 20 w Polsacie Sport 1 oraz w tak zwanym głównym Polsacie, także nie musicie szukać, gdzie tam macie ten Polsat Sport, bo główny Polsat tę galę oczywiście pokaże. Uroczystość poprowadzą Aleksandra Schutenberg i Jerzy Mielewski oraz Aldona Marciniak i Łukasz Kadziewicz. Emocje w oczekiwaniu na wyłonienie zdobywcy statuetki czempiona dla najlepszego sportowca. Stopniować będą wyróżnienia przyznane w takich kategoriach, no można powiedzieć pobocznych, ale na pewno również istotnych, takich jak trener roku, drużyna roku czy super czempion. I to są takie nagrody za wybitne osiągnięcia, na przykład całokształt kariery czy wyjątkową postawę. Sportowy wieczór swoimi występami muzycznymi uświetnią także popularni artyści Anna Karwan, Igor Herbut i Oskar Cyms. Spoiler, nie zagramy piosenki żadnego z nich, bo jednak chcieliśmy, żeby utwór się odwoływał do tematyki sportowej i to się wydarzy. po zakończeniu części oficjalnej, a więc o godzinie 23:00, do widzów powrócą Paulina Czarnota-Bojarska oraz Przemysław Iwańczyk, którzy w studiu Polsatu Sport 1 wspólnie z laureatami nagród oraz najważniejszymi osobistościami polskiego sportu na gorąco podsumują głosowanie kibiców. Komentarze i opinie stanowiące paliwo do studyjnej dyskusji w kuluarach zbierać będą reporterzy Polsat Sport, Marcin Lepa, Bożena Pieczko i Agnieszka Łapacz. No i powiedziałam Wam, że mamy tutaj 25 kandydatów, chociaż tak nie do końca, bo czasami pod jednym numerkiem kryje się cała drużyna, która wspólnie walczyła o medale. My tutaj nie będziemy typować, kto ma szansę, kto powinien, kto nie, bo znacie nasz poziom znajomości sportu, ale możemy przedstawić dla Was te listy nominowanych, a Wy już sami wyciągniecie wnioski. Możecie do nas pisać swoje typy. Jeżeli chodzi o kolejność prezentacji tych informacji, to absolutnie tutaj proszę nas nie posądzać o jakąś stronniczość, że kogoś wyróżniamy i przedstawiamy go jako pierwszego, bo kolejność jest alfabetyczna.
0: Tak jest. Zaczynamy od właśnie takiego zespołu, o którym wspomniałaś, że też mamy na liście i mamy tu Fabiana Barańskiego, Mateusza Biskupa, Dominika Czaje i Mirosława Ziętarskiego. Oni się specjalizują w wioślarstwie.
1: Kolejna zawodniczka jest specjalistką w lekkiej atletyce. Nazywa się Natalia Bukowiecka, natomiast z tego, co doczytałam, wynika, że to jest ta pani, która jest naszą medalistką z Paryża i którą możecie kojarzyć pod poprzednim, jak rozumiem, panieńskim nazwiskiem, czyli Kaczmarek, jak widać w ostatnich miesiącach po olimpiadzie zdążyła zmienić stan cywilny.
0: No i mamy kolejny zespół, tym razem składający się z pań: Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Węglarczyk, to panie zajmujące się szermierką.
1: Jezu, pamiętacie ten medal z szermierki? Nawet ja to pamiętam, a nie oglądałam mistrzostw, ale wiem, że to były spore emocje, jak dziewczyny walczyły o ten brąz, bo tam no, niewielkie różnice bardzo zdecydowały o tym, że im się udało znaleźć na tym trzecim miejscu i dużo się o tym mówiło, bo jedna z tych zawodniczek nie była wytypowana do tych igrzysk, miała w ogóle nie jechać, a jednak pojechała, ona tam się tak wykazała i dzięki niej mieliśmy ten brązowy medal. Kolejna również olimpijka z Paryża to Aleksandra Kałucka, jedna z naszych medalowych nadziei, które się udało ziścić we wspinaczce sportowej. To Aleksandra jest chyba tą uczestniczką, która ma jakieś tam problemy ze wzrokiem, prawda?
0: I zdaje się, że
1: jej siostra też, co tam prawica to wykorzystywała do jakichś swoich narracji, do których może nie będziemy wracać.
0: I kolejny człowiek, tym razem pan zajmujący się siatkówką, Jakub Kochanowski.
1: Słuchajcie, nie wiem, o co chodzi, ale przeczytałam takiego dziwnego tweeta dzisiaj, że Jakub Kochanowski jest namawiany usilnie do tego, że jeżeli dane mu będzie odbierać jakieś wyróżnienie ze sceny i wygłaszać przemówienie, to że ma tak to zrobić, żeby wpleść w to przemówienie sformułowanie bezwzględny chrząszcz i nie wiedzieć, czemu Jakub się bardzo przed tym wzbrania i są namowy, żeby wspierać hashtagami tę inicjatywę, żeby go przekonać. Nie wiem, czy za tym chrząszczem się kryje jakaś głębsza idea, niż to, że po prostu w emocjach jeszcze może się ten język poplątać, czy ma to jeszcze jakieś znaczenie symboliczne, bo się tak dobrze nie znam na siatkówce, ale...
0: A może on ma jakąś konkretną wadę wymowy, z powodu której na przykład właśnie wypowiedzenie tego byłoby jakimś dodatkowym problemem.
1: Także jak jesteście ciekawi, to oglądajcie, jak wyjdzie z tym chrząszczem.
0: Tak.
1: Kolejny mamy tutaj również team, to są Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, o, zaczyna się moja ignorancja i trudno mi powiedzieć, jak go wymówić, ale Dajen Selier, czy jakoś tak, oni się specjalizują w short tracku.
0: I następny od siatkówki, Wilfredo Leon.
1: Tak, to nazwisko na pewno padało niejednokrotnie przy okazji zmagań naszych siatkarzy na olimpiadzie. O Robercie Lewandowskim nie muszę nic mówić. No nie, no to nie mówię, jest nominowany jakiś pewnie, już nie wiem, który rok z rzędu.
0: I następny, tym razem człowiek odpływania, Ksawery Maśluk.
1: Tak jest, a nawet Masiuk. Dalej mamy naszą następną gwiazdę wspinaczki, która no po prostu nie ma sobie równych, nie ma mocnych na Aleksandrę Mirosław. Uzyskała złoto w Paryżu. Czy to wystarczy, żeby zostać uznanym za najlepszego sportowca roku? Się okaże.
0: Tym razem mamy panią od kolarstwa, to jest Katarzyna Niewiadoma.
1: też znane oczywiście nazwisko. Wojciech Nowicki to z kolei lekkoatleta.
0: Piłka nożna to kolejne miejsce i tu mamy panią Ewę Pajor.
1: A nie wiem, czy pamiętacie taką rzecz w trakcie Igrzysk Olimpijskich, że już się spodziewaliśmy, że nie będzie absolutnie żadnych medali, bo już tam wszystko, co Polacy mogli zdobyć, gdzie były nadzieje, to się to wydarzyło. Już było po meczu właśnie siatkarskim Polaków, aż tu nagle wyskoczyła ona, Daria Pikulik, która w kolarstwie zdobyła dla nas ostatni niespodziewany medal.
0: No i teraz znowu będą łamańce językowe, ale chyba Jeremy Sochan, koszykówka.
1: Raczej tak. I kolejne nazwisko, o którym dużo się mówiło, bo ona się stała taką trochę gwiazdą social mediów i jakieś filmiki z nią, kiedy nie bała się mówić wprost o wielu rzeczach i o swoich odczuciach i o tym, że może trochę tam jej nie do końca poszło, ale to jej zagwarantowało szereg fanów, mimo że może ten wynik nie był najlepszy. Lekkoatletyka Ewa Swoboda.
0: No i o tej pani też mówiło się swego czasu dość głośno. Julia Szeremeta, boks.
1: No tak, bardzo głośno. Wiemy, jakie były afery, nawet u Kuby Wojewódzkiego była z tej okazji. I o tej pani też było głośno przez te afery wszystkie. Angelika Szymańska, ona w judo startowała, bo tam chyba też właśnie chodziło o to, że prawica przeżywała, że o, Szymańska przegrała z tamtą zawodniczką, co wygląda jak facet, a potem i pewnie jest facetem, a potem właśnie pani Angelika ich uciszała w mediach społecznościowych, że no taki po prostu był wynik i żeby zostawić tę jej kontrkandydatkę w spokoju, żeby nie komentować jej wyglądu, no tak po prostu w sporcie wyszło, także też taka postawa jak najbardziej godna docenienia.
0: No, wielu nazwisk, myślę, że ci wszyscy, którzy nie interesują się sportem, mogą nie kojarzyć, ale na pewno kojarzą Igę Świątek, która też no, w tenisie tym razem się specjalizuje.
1: Tak, najbardziej. Też było dużo emocji na igrzyskach.
0: Tak.
1: Katarzyna, nie jestem pewna, jak to się czytało, bo jak były igrzyska, to rzeczywiście kojarzyłam, ale chyba Łosik, ona jest pływaczką.
0: I następna pani, Joanna Wołosz, siatkówka.
1: I kolejny tenisista, tym razem Jan Zieliński.
0: Tym razem mamy kogoś od żużla, Bartosz Zmarzlik.
1: A jeżeli pamiętacie nasz pierwszy medal na Igrzyskach w Paryżu, zdaje się, że srebrny w kajakarstwie górskim, no to kolejną, przedostatnią już nominowaną jest zdobywczyni tego medalu, czyli Klaudia Zwolińska.
0: I ostatnia osoba, Damian Żurek, łyżwiarstwo, ale nie takie zwykłe łyżwiarstwo, bo szybkie.
1: Tak jest. No i jakie są tutaj wasze typy, moi drodzy? No jednak liczymy, że ten Kochanowski coś dostanie, żeby powiedział o tym chrząszczu.
0: O tym chrząszczu,
1: nie wiemy, o co chodzi,
0: tak.
1: Ale też nie wiemy, jakie są szanse, no bo nie oszukujmy się, są tu nazwiska, o których mówiło się chyba jeszcze więcej niż o nim. Także jeżeli was to interesuje, no to śledźcie dziś w Polsacie od 20, no i wcześniej, i później w Polsat Sport 1 komentarze związane z galą mistrzów sportu. Nie opuszczamy Polsatu jednak, ponieważ od poniedziałku wydarzy się kolejna rzecz, której jestem fanką, jak już wiecie. Tutaj miało pójść intro tego programu, żeby was wprowadzić ten klimat, ale niestety nie udało nam się do niego dotrzeć. Śpiewać nie będę, bo musiałabym to zaśpiewać taką imitacją białego ludowego głosu, chociaż nie umiem aż tak właśnie śpiewać tymże białym głosem, dlatego mówię o imitacji i mikrofon by się przesterował, więc muszę po prostu przypomnieć wam takie zdanie w ogóle ważne w waszym życiu, że trzeba ręce do roboty zapleść, samo się nie stanie. Więc już wiecie co, ruszamy na farmę, bo styczeń już nas przyzwyczaił do tego, bo to czwarty już rok z Polsatem, kiedy właśnie stacja na farmę zaprasza. Co się dzieje na farmie? Dzieją się pewne zmiany personalne wśród gospodarzy i w ogóle szerzej w ekipie. I tak oto do duetu dotychczasowych prowadzących, czyli Marceliny Zawadzkiej i Ilony Krawczyńskiej, dołączyła Milena Krawczyńska. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo to jest siostra dotychczasowej gospodyni, czyli Ilony. One razem mają ten profil, o którym już mówiłyśmy, siostry AD i HD. Ona jest blogerką, influencerką i instruktorką tańca. Są bliźniaczkami z tego, co wiem, ale słyszałam Mileny głos, to da się je odróżnić bez problemu, także wiadomo będzie, która mówi. Nie wiem, czy to nie było aby tak, że program już był kręcony wtedy, kiedy Marcelina Zawadzka była w ciąży, bo ona urodziła niedawno, więc może jakoś tak stwierdzili, że potrzebują ją odciążyć, dlatego wprowadzą tam jeszcze jedną gospodynię, a może po prostu stwierdzili, Ilona stwierdziła, że jakoś tak jest jej smutno bez siostry. Ponadto w czwartej edycji Farmy będzie podobnie ikona tego programu, czyli Szymon Karaś, rolnik Szymon, który daje uczestnikom zadania i je potem ocenia i bywa w tym surowy, jest dla nich takim mentorem, ale nie będzie sam, bo u jego boku pojawi się Beata Oleszek. To jest rolniczka, gospodyni i ekspertka od kuchni tradycyjnej, znana z tego, że śpiewa. Tutaj mówiliśmy o tym, że każdy słyszał głos tej pani z Voice Senior, co śpiewała z Krawczykiem, i głos pani Beaty chyba też każdy słyszał, bo ktoś nie słyszał piosenki Koko, Koko, Eurospoko. Tak, no, ona występowała w zespole Jarzębina. Naprawdę, tam właśnie. I jeszcze brała udział w kulinarnym programie Polsatu Top Chef, ale w tej jego odsłonie pod nazwą Gwiazdy od Kuchni. I emisja Farmy będzie w dni robocze od najbliższego poniedziałku o 20.10. Więc nie 20 punkt, a 20.10, no bo tam wiecie, wcześniej są inne rzeczy. W tym paśmie, w którym był Malanowski, oni teraz nadają Uroczysko chyba z TV4, więc no, to się musi skończyć, żeby Farma się mogła zacząć. Co się ma jeszcze zmienić względem tamtej edycji? Widziałam takie zapowiedzi, że ma być więcej opieki nad zwierzętami i to jest chyba odpowiedź na sugestie tych widzów programu, którzy mieli takie zarzuty w tamtej edycji, że trochę jest właśnie za dużo jakiegoś knucia po kątach, intrygowania, a za mało takiej konkretnej roboty. Więc chyba stwierdzili, że faktycznie ten program powinien być o czymś innym.
0: Bo samo się nie stanie. Robota,
1: bo samo się nie stanie i będą te zwierzęta. I widziałam dzisiaj taki właśnie zwiastun i w tym zwiastunie była w zapowiedzi takiej tekstowej na Facebooku była wspomniana lama i gospodynie programu, jedna z nich, już nie pamiętam, która zaśpiewała tam, pamiętasz taką piosenkę u nas kiedyś była na Sylwestrze, Lama in my living room.
0: Oj tak.
1: Ktoś się rozumie po angielsku, lama w moim salonie. Więc tutaj no lamy w salonie nie będzie, bo oni tam nawet nie będą mieć salonu, ale możliwe, że lama będzie na farmie, zobaczymy.
0: I ciekawe, czy będzie to więcej niż jedno zwierzę.
1: Tak właśnie. Czy będzie też owca. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście będzie tych zwierząt więcej, jakie tam będą pojedynki i inne rzeczy. No Farma to jest taki program, w którym oni umieją to napięcie dozować i bywają tam nieoczekiwane zwroty akcji, więc ja to lubię. I jeszcze słuchaj, wyobraź sobie, będziemy na moment w grupie Polsat, tym razem w jej kanałach informacyjnych. Jest sobie kanał Polsat News, który od dzisiaj w każdą sobotę o godzinie 9.55 zaprasza na taki program, a w zasadzie zaprasza na niego gospodyni, która ostatnio do Polsatu wróciła po wielu latach przerwy, o czym mówiliśmy. Jest to Iwona Kutyna i ona kieruje zaproszenia do dziennikarzy, publicystów, którzy będą omawiać najważniejsze wydarzenia tygodnia w programie, który miał się najpierw nazywać Salon Prasowy Kutyny, a teraz jednak zmieniono, że się będzie nazywał Cztery Strony Mediów Kutyny. Nie żeby coś, ale ten tytuł mi się wydaje jakiś taki
0: dziwny,
1: przeciężkawy, trochę długi. Znaczy idea tutaj jest taka, że ma to sugerować, że to nie będzie tylko kierowane do dziennikarzy prasowych, ale ma to obejmować jakąś szerszą perspektywę dziennikarzy też innych mediów, dlatego tak. Ale może można było jakoś inaczej, a to jest też nawiązaniem do tego, co tutaj było wcześniej, bo dotychczas w tym paśmie był nadawany analogiczny program Cztery Strony Prasy. Więc no były cztery strony prasy, teraz będą cztery strony mediów, ale dodano właśnie jeszcze nazwisko Kutyny, bo format ma mieć bardziej autorski charakter, dlatego sięgnięto właśnie po Iwonę Kutynę, która po 20 latach pracy w innych stacjach wróciła do telewizji Polsat. Tak więc to jest taka mikro zmiana, bo już w zasadzie mieliśmy te zmiany jakiś czas temu, bo te cztery strony prasy przeniesiono z niedzieli, kiedy one były nadawane w podobnym czasie, kiedy w TVN-ie analogiczny program Loża Prasowa. Oni to przenieśli na sobotę właśnie na 9.50, a teraz postanowili jeszcze nieco tutaj zmienić. A kolejną nowość mamy w kanale Wydarzenia 24. Tak, bo myślałeś, że tam tylko po prostu relacjonują te wydarzenia, co 15 minut dają serwis. No nie, coś jednak próbują tam zrobić. I to będzie program, wyobraź sobie, Jarosława Gugały pod tytułem Wydarzenia, opinie, komentarze. Jarosław Gugała od poniedziałku do piątku, począwszy od wtorku, 7 stycznia o godzinie 20, będzie prezentował autorski obraz mijającego dnia. W godzinnym programie podsumuje najważniejsze i najistotniejsze wydarzenia oraz opinie ich dotyczące. Nie zabraknie też komentarzy ekspertów. Mamy tutaj cytat z samego Gugały. To nie będzie publicystyka na zasadzie, zasadzie, że ktoś będzie mówił przez 20 minut. Będą pojawiali się goście w postaci ekspertów omawiających najważniejsze problemy i wydarzenia. Ja polityków nie będę zapraszał, politycy będą obecni jedynie przy okazji tak zwanych setek czy wypowiedzi z innych programów z całego dnia.
0: Swoją drogą, a propos pana Gugały, to jeżeli kogoś interesuje jego sylwetka, to warto poczytać sobie artykuł, który został w internetowym wydaniu serwisu press.pl udostępniony. To jest materiał taki archiwalny, bo on został napisany już kilka lat temu i tam jest cała jego sylwetka. On był nawet, no niektórzy medioznawcy, eksperci uważali, że to będzie właśnie ten człowiek, który odbuduje Telewizję Polską, ale nie, jak widać, cały czas w Polsacie siedzi i albo mu tam dobrze, albo po prostu nikt tego jego potencjału nie chce wykorzystać. A mi pan Gugała to się kojarzy z jednym materiałem, słuchajcie, wpiszcie sobie w YouTube'a noworoczny kac wpadek.
1: O Jezu, tak. To jest dobre. Natomiast miałam właśnie do tego odnieść, bo Jarosław Gugała do niedawna był gospodarzem wydarzeń wieczornych w Polsat News.
0: Tak.
1: Ale już nie robi tego, bo robił to do końca grudnia i właśnie w tej sylwetce, o której mówisz, ona była pisana, kiedy on był jeszcze właśnie tym gospodarzem wieczornych wydarzeń, ale tak za bardzo nic innego w tym Polsacie nie robił. W ostatnich latach oczywiście, bo wcześniej to jak najbardziej. Mimo tego, że był i jest nazwiskiem uznanym i tam były takie spekulacje, dlaczego tak. No i chyba takie właśnie sugestie, że no może tak mu jest dobrze, że nie jest taką osobą, która by się bardzo lubiła wykłócać i jakoś sobie już chce bezpiecznie dotrwać do tej emerytury, skoro oni już nie widzą jakichś takich możliwości, żeby mu dać jakieś takie formaty bardziej hitowe. No bo czymże są te wydarzenia 24? No powiedzmy to wprost. A jednak nazwisko pana Gugały rzeczywiście jest uznane i ma sporo osiągnięć na koncie. I nie tylko przestaje prowadzić te wydarzenia wieczorne. On tam w ogóle bronił tego, że to wcale nie jest tak, że go zepchnięto na margines, jakie prowadził. Bo to jest taki wieczorny program, który sprzyja jakimś pogłębionym analizom, na które nie ma miejsca wcześniej, że jest dłuższy i tak dalej, więc to, co teraz będzie prowadzić w wydarzeniach 24, to też obroni jak najbardziej.
0: Robienie, mam wrażenie, jednak takiej trochę dobrej miny do złej gry.
1: No wiem, o co chodzi. Oprócz tego przestanie też prowadzić prezydentów i premierów. Ten program będzie nadawany w sobotę od godziny 19.15 i mają go prowadzić zamiast niego prezenterzy wydarzeń z 18.50, czyli Katarzyna Zdanowicz lub Marta Budzyńska lub Igor Sokołowski. I jeszcze jedna zmiana. W ogóle wszystko się zmienia wokół nas, bo Polska zdaniem niektórych jest coraz lepsza, zdaniem niektórych niekoniecznie chcieliby, żeby była. Założono z tej okazji Stowarzyszenie Lepsza Polska, w którym szefowała Dorota Gawryluk i już tego nie robi, a oprócz tego jeszcze jej dano program Lepsza Polska, który wraca na antenie po świątecznej przerwie w najbliższym tygodniu, bo on nie wrócił jeszcze wczoraj, bo stwierdzono, że jednak trwa ta przerwa świąteczna, noworoczna. No właśnie, dlaczego mówię wczoraj? No przecież ten program był emitowany w czwartki, a się zmienia, słuchajcie, bo będzie w piątki nadawany o 19.15. Na głównej antenie Polsatu nadawanych będzie, tak jak było, pierwszych około 10 minut, z trwającego około 40 minut publicystycznego programu. Około 19.25 pojawia się serwis sportowy, a całość jest emitowana w Polsat News. I ja się w ogóle zastanawiałam od początku, czemu ten czwartek? Bo to ani właśnie, że piątek tak przed weekendem damy coś takiego, skąd ten czwartek? Czy pani Dorota lubi czwartki, czy co? No ale nie wiemy dlaczego, wiemy, że teraz przesunięto to na piątek. A dziś, w sobotę, odbędzie się Gala Mistrzów Sportu i to do niej nawiążemy naszym muzycznym komentarzem. Nie będzie to żaden z artystów, który uświetni tę galę swoim występem, więc ani Herbut, ani Cems, a zespół, którego... No nie spodziewałby się, żeby miał kiedykolwiek uświetnić podobne wydarzenie.
0: A szkoda, powiem ci.
1: Jak najbardziej szkoda.
0: Ja lubię.
1: Tak. Chociaż no gdyby zaśpiewał tę piosenkę, którą teraz pokażemy jakoś tam w odpowiednio wczesnej części tej gali, no to mogłoby być to uznane za faworyzację jednej z uczestniczek, ale gdyby na przykład wygrała i oni by wyszli, żeby to zaśpiewać, to byłby to taki miły akcent. Także u nas nie chodzi tutaj o jakąś faworyzację, a po prostu nie wszyscy doczekali się jeszcze swoich piosenek. No mogliśmy zagrać Lewandowski gol dla Polski, Krawczyka, ale jednak to było tak silnie związane z mistrzostwami, które już za nami, bo były kilka lat temu, że nie zdecydowaliśmy się na to. Mamy piosenkę o Idze Świątek, którą nagrała grupa wam, myślę, że znana z innych swoich wcześniejszych dokonań. Michał powiedział, że zna i lubi.
0: Tak jest. Nawet kiedyś była taka piosenka, którą zaczęliśmy program RTV, bo przecież oni mieli utwór poświęcony jednej z audycji niegdyś emitowanej na antenie Telewizji Polskiej, Bliżej Świata. A tym razem nie Bliżej Świata, a właśnie tak jak wspomniałaś, piosenka o Idze Świątek zagra i zaśpiewa Trzeci Oddech Kaczuchy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No to teraz będzie tak trochę kulinarnie, trochę niekulinarnie.
1: No właśnie, zmieniamy grupę medialną. Byliśmy w TVP, byliśmy w Polsacie, teraz będziemy w TVN-ie przez kilka wejść, bo my tak prędko sobie stąd dzisiaj nie pójdziemy. Nie, nie, nie, jesteśmy rozkręceni. Tak nas Jędrek lekka stopa zaraził energią, że teraz, wiecie, nie ma łatwo. Jest pewna pani, która ma bardzo dużo energii, co widać, kiedy jest obecna w telewizji. Jedni ją uwielbiają, jedni uważają, że już powinna sobie dać spokój. Jest ona reformatorką polskiej gastronomii, właścicielka kilkunastu restauracji, jak to tam zawsze mówią w tym zwiastunie. Kuchenna rewolucja ogarnęła całą Polskę i tak dalej. Tutaj jeszcze sobie dołóżcie dźwięk uderzającego o podłogę talerza.
0: A jak jest w rzeczywistości, to właśnie Magda Gessler, jak jest w rzeczywistości, to polecam sobie obejrzeć recenzję trzech świątecznych cateringów od Gesslerów u Książula,
1: tak.
0: Robaki w grzybach, tak?
1: Ale jeszcze w poprzednim roku też jakoś coś było krytycznie, o ile pamiętam.
0: Przede wszystkim drogo.
1: A oczywiście, że drogo. To co roku jest ten temat. Ile kosztuje catering u Magdy? No czego się spodziewacie? No ale jeżeli są tam problemy typu, że nie daje wszystkiego, co miała dać, bo ktoś coś źle spakował, to chyba za taką cenę jednak oczekiwalibyśmy raczej obsługi mniej obarczonej błędami. Więc Magda rzuca talerzami, gotuje. Czy ja wam chcę teraz powiedzieć o nowym sezonie Kuchennych Rewolucji? No po co miałabym robić taki wstęp? Chcę wam powiedzieć o tym, że Magda oprócz tego, że gotuje jedzenie i robaki w grzybach, ponoć, to jeszcze będzie teraz gotować internet. Jest to bardzo dziwne, ale to się właśnie wydarzy, bo Magda jest znana z jakiejś takiej swojej specyficznej obecności w sieci. Ostatnio nie wiem, jak to wygląda, ale z tego, co wiem, bo nie śledziłam, jej obecność facebookowa to polega na tym, że tam ewidentnie właśnie długo żaden specjalista od social mediów się nie dorwał do tego jej konta i ona pisała tak, jak chciała, czyli bez interpunkcji, jakieś takie czasami dziwne te komentarze. No ale, więc można by było powiedzieć, że w pewnym sensie gotuje internet, no bo wiecie, te wszystkie gwiazdy jakoś tak się starały w uładzony sposób pisać, a Magdzie tam po prostu to, co się nasunęło pod klawiaturę, to pisała i tam jeszcze po co kropki i przecinki.
0: To tak jak kiedyś Lech Wałęsa przecież zdominował Wykop.
1: O jest tak. To wybucha raz na jakiś czas, tak, że on coś wrzuci dziwnego. On wraca do nas co moment. Natomiast właśnie no, Magda od jakiegoś czasu, można powiedzieć, że gotowała internet to tym swoim pisaniem i będzie to robiła teraz już na antenie TVN-u. I konkretnie gwiazda kulinarnych programów ma tutaj rozmawiać ze znanymi postaciami show biznesu i będą one odpowiadać na pytania internautów i dementować plotki na swój temat. Program będzie łączył w sobie zamiłowanie gwiazdy do kulinariów oraz mediów społecznościowych. No właśnie, w nowym formacie, który jest realizowany w domu restauratorki, Gessler pozwoli zaproszonym gościom zdementować, odpowiedzieć i rozprawić się z krążącymi w internecie plotkami na ich temat. A gwiazdy staną w ogniu pytań widzów, którzy dzięki social mediom będą mogli je zadawać. W swoim nowym programie Magda Gessler podzieli się także nieznanymi wcześniej ciekawostkami i anegdotami ze swojego życia prywatnego. Nie zabraknie także gotowania, bo jak czytamy w zapowiedzi formatu, znana restauratorka będzie przygotowywać wspólnie z gwiazdami swoje ulubione dania. No i słuchajcie, kogoś tutaj możemy spodziewać, kto będzie dementować te plotki, bo pewnie jedna gwiazda by mogła, ale czy każda chce? Na przykład Aleksandra Szwed, na przykład Jessica Mercedes. Ja w ogóle nie ogarniam tego świata influ, ale chyba ona była też ostatnio w tym, w Azji Express z tym swoim bratem, więc może jest znana nie tylko tym, którzy śledzą Instagrama. Agnieszka Kaczorowska, Boże dziewczyno, dała ty byś już spokój. Bo ostatnio bardzo dużo się mówi o Agnieszce Kaczorowskiej, znaczy ona bardzo dużo mówi o sobie, o tym swoim rozwodzie, przyszła o tym swoim rozstaniu powiedzieć do Kuby Wojewódzkiego, więc będzie dalej dementować i to nie jest jedyny format, w którym ona będzie obecna.
0: Ja to się temacie Agnieszki Kaczorowskiej zatrzymałem na tym, jak o niej w swoim stand-upie mówiła Magda Kubicka, to nie wiem, czy wiele straciłem.
1: Nie, ja to nie wiem nawet, co mówiła, ale teraz faktycznie mówi się sporo, bo to była taka, wiesz, para idealna z Instagrama.
0: No właśnie, właśnie o tym, tak, właśnie o tym mówiła, że ją udawała i tam potem jakaś drama się z tego zrobiła.
1: To tego nie słyszałam, bo nie jestem tak w stand-upie jak ty. No ale właśnie idealna para się skończyła, oni się rozstają, bo tam są plotki, że Agnieszka kogoś tam innego, gdzieś tam coś tam przy realizacji formatu, o którym opowiemy później. Tomasz Oświeciński, Jacek Jelonek, więc to będzie pewnie co ludzie piszą o geju w internecie, czy Lidia Popiel. Magda gotuje internet. Ten program ruszy już jutro, 5 stycznia o godzinie 11:20. To jest czas, w którym dotychczas emitowano program co za tydzień, który nie znika w związku z pojawieniem się tej nowości z anteny, tylko że będzie zaczynał się później. Także tuż po Dzień Dobry TVN najpierw Magda zagotuje, a potem jeszcze Oliwier Janiak podsumuje medialnie ten tydzień. A my nie opuścimy w kolejnym wejściu jeszcze grupy TVN, tylko podsumujemy muzycznie to wejście. Nie wiem, czy będę to chciała oglądać, bo o ile Kuchenne Rewolucje jeszcze, jak wiecie, zerknę nie z jakiegoś zamiłowania do Magdy, bo ona mnie tam ani ziębi, ani grzeje, ale żeby zobaczyć, jakie ludzie popełniają błędy w tym jedzeniu i dlaczego nie sprzątają, kiedy wiedzą, że przyjdzie Magda Gessler i ona się musi denerwować, albo dlaczego dają jakąś dziwną żywność, która ma w składzie mnóstwo chemii i nie nauczą się, że to do niczego dobrego nie prowadzi, to bardziej ze względu na takie rzeczy. O tyle to dementowanie plotek i Agnieszka Kaczorowska, która znowu będzie mówiła tym swoim słodkim głosem, że rozstaliśmy się, budujemy tę nową rzeczywistość, to raczej mnie nie do końca interesuje. Natomiast Magda Gessler potrafi być różna, czasami się zdenerwuje, czasami będzie słodka, czasami opowie anegdotę, a czasami zarapuje. Tak, słuchajcie, to się wydarzyło. Więc ponieważ szukaliśmy jakiegoś akcentu muzycznego, to będzie najpierw taki mini akcent muzyczny, w którym Magda Gessler na pochybę tym wszystkim hejterom, którzy wykrywają nieprawidłowości w jej cateringu, będzie przekonywała, że u niej u Fugiera pysznie jest. Nie mam pojęcia, jaka jest geneza w ogóle tego nagrania, ale funkcjonuje ono w internecie jako official audio i słyszałam, że tam ludzie się z niego naśmiewali, musiałam w końcu tego poszukać, ale nie wiem, dlaczego ona to wykonała i zarapowała. No ale to byłby taki, i tak jak powiedziałam, mini akcent muzyczny, więc potem taki już pełniejszy komentarz. No skoro tutaj będzie dementowanie plotek, no to do tych plotek się właśnie odniesiemy, bo tak to bywa nieraz, że nie ludzie słowa, ale słowa ludzie niosą i że język ludziom lata jak łopata. O tym zaśpiewa gwiazda, która chyba nie przyjdzie do Magdy Gessler, a kto wie, może by i miała co dementować, bo o jej życiu prywatnym też to i owo w przeszłości się mawiało. Więc najpierw Magda Gessler będzie śpiewała, raczej rapowała o tym, co u niej u Fugiera, a potem Kaja nam przypomni, co to się dzieje, jak jakaś sprawa pojawi się na ludzkich językach.
0: No to Magda Gessler będzie plotkować i plotki rozwiewać już od jutra, a my
1: ale
0: przechodzimy dalej.
1: Ale taki program w telewizji TVN jak na językach.
0: To Marzena, prawda? Rogalska zdaje się prowadziła.
1: Nie, Agnieszka Szulim.
0: Tak? A widzisz, okej.
1: Okay. Tak, bo tam przy była jakaś drama, że o coś o Dodzie złego powiedziała.
0: A nie, to Marzena Rogalska, ale też ona mi się z czymś kojarzy, takim właśnie, nie wiem, czy to nie w RMF-ie nie było właśnie na językach.
1: A, to tego nie wiem.
0: No okej, to ona wyklucza. Chyba właśnie tam.
1: A tutaj była Agnieszka Szulim, teraz oczywiście Woźniak Starak, po drodze jeszcze Badziak. Dobrze, zostajemy w grupie TVN i troszeczkę wybiegamy naprzód, bo program, o którym powiemy, nie będzie miał premiery w tym tygodniu, a jeszcze w kolejnym, ale jak tak przejrzeliśmy nasze notatki, to był w zasadzie jedyny program, o którym informacja nam została w takim kontekście, że jak już wszelkie notatki na te audycje skleiliśmy w jedno, no to się okazuje, że zostaje tylko to. I skoro nie mamy pewności, czy uzbieramy informacje na kolejne wydanie, skoro nie zapowiada się ich aż tak wiele na ten moment, no to woleliśmy o tym opowiedzieć wam już teraz, żeby potem się nie okazało, że przeoczycie premierę i będziecie na nas źli, bo może kogoś zaciekawi taki format jak Eternal Glory. Ten właśnie program program ma pokazać rywalizację ośmiorga znanych sportowców, którzy zmierzą się z wyzwaniami w nowych dla siebie dyscyplinach. I uczestnikami tego programu będą osoby rzeczywiście w sporcie jakoś tam uznane i się w nim specjalizujące, bo będą to Iga Baumgart-Witan, złota medalistka z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, Damian Janikowski, zapaśnik, zdobywca brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku, lekkoatleta Adam Kszczot, pięściarka Iwona Guzowska, zawodniczka driftingowa Karolina Pilarczyk oraz byli piłkarze Radosław Majdan i Jakub Rzeźniczak. A to z Rzeźniczakiem są jakieś afery teraz? Takie obyczajowe, że tak powiem? Ciągle, że on coś na to dziecko...
0: Coś było.
1: No, coś tam na językach się pojawia. Udział w programie weźmie także znana z pierwszej edycji The Traitors, który to format ma zresztą wrócić. Mistrzyni Polski w body fitness, nazywa się ona Olga Kelm. No i co ci sportowcy tutaj będą robić? Czy po prostu przyjdą albo będą te swoje dyscypliny uprawiać? No chodzi tutaj o to, że istotnym elementem programu poza sportowymi pojedynkami jest część reality show. Wspomniani sportowcy na czas udziału w programie mieszkali w naszpikowanej kamerami willi, odsłaniając swoje prywatne oblicze. Także wiecie, pojedynki sportowe będą być może w różnych dyscyplinach.

0: tak jak powiedziałam, tylko od 15 stycznia o godzinie 20:50. TVN nas przyzwyczaił, że nowości to są raczej o 21:30 w tym paśmie, ale teraz jest ramówka zimowa, nie ma milionerów, więc trochę tam jest to przesunięte, także środa, dzień, który w ubiegłym sezonie jesienią był kojarzony z Top Model, teraz będzie kojarzony właśnie z Eternal Glory, tam jeszcze był taki podtytuł tego programu, nie wiem, czy on ostatecznie został, Mistrzowskie Pojedynki, także może Was te pojedynki przyciągną. No i myślę, że taka rywalizacja w różnych dziedzinach może też być elementem kolejnego programu, który wraca na antenę z drugim sezonem i który w ogóle totalnie, absolutnie najbardziej jak się da nie jest moją bajką. No ale wraca, no to o tym mówimy. Wspominałam tutaj wcześniej Magda Gessler, może być dla niektórych królową internetu albo telewizji, albo gastronomii. Ona jeszcze nie zdecydowała się, żeby wystąpić w programie Królowa Przetrwania, ale nic mnie nie zdziwi. Są jednak takie, które się zdecydowały i dlatego mamy drugi sezon, który pokaże telewizyjna siódemka. Konkretnie ta emisja rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, 6 stycznia. Także to będzie tutaj konkurencja, bo to w jednym czasie będzie to i Farma w Polsacie. No już wiecie, co ja wybieram. Ale program też trafi na platformę Max. Drugi sezon Królowej Przetrwania zrealizowano na tajlandzkiej wyspie Koh Samui, czy jakoś, tak?
1: Tak, tak.
0: Gdzie... A ty się znasz na tym?
1: Wiesz co, kiedyś taka piosenka była.
0: Prawda?
1: No, taka, takie sympatyczne reggae.
0: Super. Gdzie o tytułowe przetrwanie z dala od zdobyczy cywilizacji walczyć będzie, a w zasadzie już zawalczyło, no bo nie jest tajemnicą, że to jest nagrane, 12 kontrowersyjnych postaci znanych z mediów społecznościowych i telewizji. Oczywiście są to postaci płci żeńskiej. No i teraz Wam zaprezentuję, kto wystąpił w tym programie. Ja części tych ludzi nie znam, bo ponieważ są one znane z sociali, to są te obszary, które pomijam, jak wiecie. No ale niektóre znam, kojarzę, na przykład Paulina Smaszcz. Michale, czy wiesz, kto to jest Paulina Smaszcz?
1: No to jest była żona Macieja Kurzajewskiego.
0: Tak, właśnie ta zdradzona, oszukana, która stała się gwiazdą mediów społecznościowych z uwagi na to wydarzenie w jej życiu prywatnym i zaczęła się pojawiać bardzo intensywnie w wielu miejscach. Była też w tym programie w TVN7 Mówię Wam i ta jej obecność była taka nieco kontrowersyjna dla niektórych, bo jakoś się tak ubrała, że to wielu osobom nie przypadło do gustu. No mówiłam, że będzie ta następna, o której teraz powiem i to właśnie podobno niektórzy mówią złośliwie, że na planie tego programu Królowie Przetrwania spotkała kogoś, kto sprawił, że doszło do tego rozwodu, o którym teraz wszędzie opowiada Bożenka z klanu, czyli Agnieszka Kaczorowska. Nawet fragment z jej udziałem był pokazany u Kuby Wojewódzkiego, fragment właśnie Królowej Przetrwania. Kolejna osoba, ja wiem, że jest takie zdanie, że stop making stupid people famous, czyli chodzi o to, żeby nie sprawiać, aby ludzie może nie najmądrzejsi stawali się sławni, no ale skoro ona tutaj jest, to muszę to ją wymienić, Marianna Schreiber. Czyli osoba znana z różnych rzeczy. Dziękujemy w ogóle TVN-ie, że nam wypromowałeś Mariannę, pokazując ją w Top Model, bo dzięki temu ruszyła lawina. Wcześniej nikt nie wiedział. Łukasz Schreiber miał jakąś żonę, nikogo to nie obchodziło.
1: I był spokój.
0: A potem Marianna zaliczyła wszystkie etapy, chciała być modelką, była lewaczką rzekomo, zakładała partię Mam Dość. Potem Mariannę Schreiber wyrzucono z jej własnej partii Mam Dość Marianny Schreiber, a teraz znowu jest konserwatywna i pisze bardzo konserwatywne rzeczy. I jak na konserwatystkę przystało, ma już kolejnego partnera, syna Ryszarda Czarneckiego, zwanego Obatelem, czyli Przemysława Czarneckiego, który jak na konserwatystę przystało, też ma żonę, no ale najważniejsze są wartości. Magdalena Stępień-Kolesnikow, przepraszam, nie znam, a wiecie, no robię research do tego programu, ale może bez przesady, żebym wyszukiwała jakieś dziwne influencerki, no też szanujmy się jakoś. Agnieszka Kutońska, serio? W sensie naprawdę, jeżeli chodzi o program Google Box, no bo rodzina Kotońskich, no to właśnie jest program Google Box, to akurat Kotońskich przepadłem za nimi najmniej, powiem tak, bo jakoś te ich komentarze często nie są w mojej opinii najmądrzejsze, no ale Agnieszka się tutaj będzie mierzyć, także mamy osoby w różnym wieku, no bo ta Paulina Smaszcz to już też jest koło 50, Kotońska jakoś też może mieć tyle lat, no a nasza Marianka czy Agnieszka Kaczorowska to tak koło 30, a te niektóre to nawet pewnie młodsze są. Ola Ciupa, słyszałam nazwisko, nie wiem z czego jest znana, Eliza Trybała także, Karolina Stankiewicz.

0: Nie znam. Kasia Nast, podobnie też nazwisko coś gdzieś, Ola Tomala i Natalia Natsukacz-Marczyk jeszcze, to o niej coś faktycznie słyszałam. Ona nie była też z jakiejś tam ekipy albo czegoś tam podobnego, że była jakaś afera,
1: tak, to właśnie z tej,
0: że ona na OnlyFansie miała jakieś tam swoje nagie te.
1: Tak, to chyba właśnie z tej drugiej ekipy, z tej ekipy, która chciała udawać ekipę, tak?
0: Możesz mieć rację. I Liza, a nie wiem, pisze się Anorue. Czy ja muszę w ogóle się na tym znać? Nie wiem. Stawką rywalizacji poza tytułem Królowej Przetrwania była nagroda pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych. Także no właśnie, jakbyście się zastanawiali, myśleli, że o, mało na przykład pieniędzy mam w portfelu, albo różne rzeczy są niedofinansowane, no to właśnie jakaś tam influencerka, patocelebrytka dostanie 100 tysięcy złotych za robienie jakichś dziwnych rzeczy. Uczestniczki muszą się w tym programie zmierzyć nie tylko z naturą, ale też z własnymi słabościami, przede wszystkim rywalkami. Każdy odcinek to walka o komfort, zasoby lub pieniądze, a strategia i umiejętność tworzenia sojuszy będą kluczem do przetrwania i uniknięcia eliminacji. Telewizyjna Siódemka rozpocznie emisję drugiego sezonu Królowej Przetrwania, tak jak powiedziałam, w najbliższy poniedziałek, 6 stycznia o 20, ale już tego dnia rano odcinek pojawi się na platformie Max. Także jeżeli nie będziecie mieli co zrobić w ten wolny dzień, w poranek trzech króli, znanych również jako sześciu króli, to włączacie sobie rano i oglądacie Mariankę Schreiber i Agnieszkę Kaczorowską. I to jest taka zmiana w porównaniu do pierwszej serii, no bo teraz będzie tak, że najpierw w internecie odcinek, a potem w telewizji. No teraz też tak będzie, tylko te dni były tutaj inne, bo odcinki były w środę emitowane o 22 na playerze wtedy jeszcze, no, a dopiero tydzień później trafiały na antenę też TVN7, tego nie zmienili, jeszcze by tego brakowało, żeby to dali do głównego TVN-u. Nowa seria liczy 10 odcinków, o 11 za dużo chyba. Natomiast prowadzący się nie zmienia, jest nim pięściarz Izu Ugonoch. Wybaczcie taki mój stosunek do sprawy, ale no mój program, to sobie mogę subiektywne komentarze zamieścić i komentować program, którego w życiu nie oglądałam. No kto mi tutaj zabroni? Pierwszy sezon Królowej Przetrwania miał premierę w grudniu 2023 roku, a zwyciężyła go Josephine Kwaśniewska, czyli uczestniczka chyba z zwyciężczyni któregoś Love Island, no a potem jeszcze wygrała Królową Przetrwania i tak to się właśnie kręci, to celebryckie życie i tak to jest, życie w chwale, a nie bez powodu do tego nawiązuje, bo naszym muzycznym nawiązaniem będzie teraz odniesienie nie do Królowej Przetrwania, bo to już drugi sezon, dajcie spokój, już moglibyśmy zagrać, bo ta Mariankka przecież nagrała piosenkę jakoś.
1: Ojej.
0: Jakąś, że ją coś tam, to ja spisana na straty, mówią do mnie tam jak do szmaty, porównują do fagaty. Aha. Więc wszystko się rymuje, ale no właśnie stop making stupid people famous, trzymam się tej zasady, więc no nie będzie to Marianki, tylko będzie ta, która umie śpiewać, czyli Lady Gaga, w której repertuarze znaleźliśmy piosenkę, w której tytule mamy słowo glory, a więc do Eternal Glory będzie to pasowało, bo tak no trochę nie mieliśmy tutaj łatwego zadania, żeby znaleźć utwór nawiązujący do tego, co się w samym programie będzie działo, także skupiliśmy się raczej na tym, żebyście może zapamiętali tytuł programu, że tam to Glory w tym tytule jest. Także tytuł tego, co w TVN-ie, to Eternal Glory, a Lady Gaga zaśpiewałam teraz piosenkę pod tytułem
1: The Age of Glory.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak nam Lady Gaga pośpiewała, a teraz zrobi się filmowo.
0: Filmowo i muzycznie, bo te rzeczywistości się często łączą. Powiedzieliśmy o nowościach w grupie TVN, a teraz taka no, jednorazowa atrakcja, ale myślę, że całkiem wyjątkowa, którą TVN i TVN7 mają dla nas na ten weekend, którą bardzo intensywnie reklamują. Przenosimy się do Bydgoszczy, pozdrawiamy Toruń w tym momencie, bo w Bydgoszczy w dniach 5 i 6 stycznia, czyli w niedzielę i w poniedziałek, konkretnie w bydgoskiej Operze Nowa, śpiewałam tam, odbędzie się festiwal piosenki filmowej, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory z filmów, ale też z seriali. I TVN pokaże koncerty z obu dni tej imprezy. I tak oto. Pierwszego dnia na gali zatytułowanej Piosenki filmem pisane widzowie usłyszą kompozycje z czołowych polskich produkcji ostatnich lat, bo jak myślimy o tych piosenkach filmowych, to często faktycznie się sięga po te klasyki i oni też po nie sięgną, ale nie na początku. Na początku będziemy mieć takie produkcje jak na przykład Chłopi, Akademia Pana Kleksa, Johnny, Boże Ciało czy Kulej Dwie Strony Medalu. Także rzeczywiście produkcje takie stosunkowo młode. Może też Sztuka Kochania na przykład, bo słyszałam w zapowiedzi fragment tego utworu, a w koncercie wystąpił m.in. Edyta Bartosiewicz, czyżby jednak trochę coś dalej niż ostatnie lata i tam była opowieść. Krzysztof Zalewski, no to on by mógł chociażby zaśpiewać piosenkę z filmu Kurier, która u nas jest. Też grana Ralf Kamiński, Igo i Anna Karwan. A drugi dzień będzie się odbywał pod nazwą Najlepsze Polskie i skoncentruje się ono na klasycznych utworach, które zostaną zaprezentowane w nowych aranżacjach z udziałem Orkiestry Opery Nowa pod kierownictwem Krzysztofa Herdzina. I wśród wykonawców znajdą się Ania Rusowicz, Aleksandra Popławska, także aktorka też nam zaśpiewa, Marys Polski, Stanisław Sojka, Tomasz Ziętek i Joanna Kołaczkowska. Bardzo jestem ciekawa, co ona tutaj zaśpiewa. I zabrzmią takie utwory jak Dumka na dwa serca, może to, Śpi, kochanie, śpi. Z jakiego filmu było Śpi, kochanie, śpi? Bo tego przyznam, że
1: Operacja Samul, czy jakoś tak ona się nazywała?
0: A może być i to. Czy też Nim wstanie dzień, to jest oczywiste. Podczas koncertu zostanie wręczona nagroda dla najbardziej zasłużonych twórców piosenki filmowej. Jeżeli serialowej, to jeszcze powinien, ale no filmowej też. Może Krzesimira Dębskiego zaproszą i mu tam dadzą sobie te wszystkie matki, żony i inne kochanki. Projekt statuetki i plakatu stworzony został przez Andrzeja Pongowskiego, także też wspomniałam, że tacy uznani artyści, nie tylko muzyczni, przy tym pracują. I to jest wydarzenie też takie szersze, dodam, bo festiwal będzie wzbogacony o warsztaty mistrzowskie dla młodych artystów, które poprowadzą Anna Karwan, Piotr Trojan i Daniel Jaroszek. I teraz tak, kiedy to w ogóle można oglądać i gdzie? Ta pierwsza część, czyli ta, gdzie będą te utwory z nowych polskich filmów, stosunkowo nowych, będzie jutro, czyli w niedzielę 5 stycznia o 19.30 w TVN-ie, a druga część, czyli ta, gdzie będą raczej klasyki, w poniedziałek 6 stycznia o 18.45 w TVN7. Jak wynika z zapowiedzi, oba te koncerty będą pokazane na żywo. Także jutro powiem wam, że mam spory dylemat. No zacznę od 19.30 w TVN-ie z piosenkami filmowymi, ale potem no muszę się przełączyć i pojechać do Chicago na 20.20. No tak. Także muszę się wyrobić.
1: W międzyczasie sprawdziłem, ta operacja to była Samum. Samum, okay. Tak się to nazywało.
0: Ale dobrze, że jesteś czujny, bo faktycznie teraz, jak już powiedziałeś ten tytuł, to no tak właśnie jestem zorientowana w polskim kinie, że aż dopiero niedawno na przykład w te święta sobie nadrobiłam dotychczas udostępnione w telewizji części Listów do M. I też do tego nawiążemy naszym muzycznym akcentem, ale zanim to jeszcze jedno nawiązanie do TVN-u. Nie mówimy zawsze wam o tym, że na przykład jakiś reporter odchodzi ze stacji, bo niekoniecznie kojarzymy te nazwiska. Ale jeżeli oglądaliście w swoim życiu Fakty, to myślę, że słyszeliście takie nazwisko jak Cezary Grochot. No raczej sądzę, że
1: no tak.
0: No i dlatego myślę, że warto odnotować to, co się dzieje. A Cezary Grochot, który był związany z Faktami TVN od początku, od 97 roku, i to był reporter zajmujący się tematyką zagraniczną, ostatecznie pożegnał się z firmą. On zaczął pracę tak w ogóle w Faktach Północ, tak, bo to kiedyś taka była tego struktura, właśnie w roku 97, rok później przeniósł się do Warszawy i został reporterem działu zagranicznego. No i relacjonował wiele wydarzeń takich, które pamiętamy po dziś dzień, bo na przykład wybór Baracka Obamy, albo odwiedził Dalaj Lamę przed olimpiadą w Pekinie. Przygotowywał wiele materiałów dotyczących kryzysu finansowego w Grecji. Widzowie TVN mogli też zobaczyć relacje Grochota po strzelaninie na norweskiej wyspie Utoja i zamachu terrorystycznym w Paryżu w 2015 roku. Grochot relacjonował także pierwsze demokratyczne wybory w historii Kongo. No i to nie jest tak, że on jeszcze pojawiał się do niedawna na antenie, a teraz właśnie się rozstał. Sprawa jest bardziej złożona, bo w marcu zeszłego już roku Grochot zniknął z anteny. Wtedy wirtualne media się dowiedziały nieoficjalnie, że powodem jego nieobecności są przyczyny zdrowotne. Nota biograficzna Grochota widniała jeszcze wówczas na stronie internetowej stacji, ale nie był podobno widywany na korytarzach. Takie tutaj dla Was mamy plotki z samego wnętrza. Na portalu TVN24 opublikował jeszcze później tekst, on był jeszcze wcześniej, bo to wrześniu 2023, opublikował tekst ostatni swój, czyli to było dawno temu. Tekst był pod tytułem Antarktyda topnieje w zastraszającym tempie, czyli temat oczywiście ważny, ale pewnie już nie z tych rzeczywiście flagowych. A w serwisie X na początku października 2023 roku linkowano jeszcze do materiałów reportera, natomiast to jest bardzo ciekawe, że obecnie już ich nie ma w sieci. Więc po co żeście to usuwali, jak dobre teksty były? No zawsze jak kończycie współpracę, to wywalacie teksty tej osoby. Takie są praktyki. Szkoda w sumie trochę. Czy coś głębszego za tym stoi? No i a propos portalu X, na którego nikt tak nie mówi, bo wszyscy dalej mówią Twitter. Mamy tutaj to, co napisał sam pan Cezary. To jest ciekawe, bo napisał tak. Wszystkiego dobrego w 2025 roku. Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 roku zakończyłem współpracę z TVN. 27 lat, sam nie wiem, kiedy to minęło. Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego, także z ostatnich lat. Jak dla mnie jest bardzo ciekawe, co on ma na myśli.
1: No, czyżby jakieś mroczne takie historie podobne do tego, o czym mówił Kamil Różalski?
0: No, maybe. Do tego zaraz nawiążę, jeszcze tutaj dodał, więc tak, chyba warto to wszystko spisać, ciąg dalszy nastąpi i wirtualne media dotarły do informacji, że ma być książka, w której znajdzie się opis kulisów pracy w stacji, w tym współpracy z byłymi szefami faktów, Kamilem Durczokiem i Tomaszem Lisem. Pisz pan
1: czekam
0: tę książkę.
1: Czekam na to.
0: Przecież czekamy na to bardzo, bo już czujemy, jaki tam może być content, ale jednak bardzo, bardzo chcielibyśmy to przeczytać. Ale dobrze, zostawiamy na razie te mroczne sprawy, bo nasz komentarz będzie się odnosił do tego festiwalu piosenki filmowej, który w Bydgoszczy się odbędzie, przypominam, w niedzielę i w poniedziałek, relacja pierwszego dnia w TVN-ie, drugiego w TVN7. No i tutaj wiemy, że na pewno wystąpi Anna Karwan. W zwiastunie pojawia się jeden utwór, który ona wykonała. Co prawda nie jest to piosenka, która powstała bezpośrednio na potrzeby filmu i jej wersja nie była pierwszą. I u nas już kiedyś pojawiła przy okazji wydania świątecznego, no bo w TVN-ie nie ma już świąt bez listów do M, chociaż ja, tak jak powiedziałam, nadrobiłam je dopiero teraz, tych 5 części, które były w telewizji, bo 6 dopiero w tym roku była w kinie. I w pierwszej części i chyba też w drugiej pojawia się ten właśnie utwór. Skoro jest w zwiastunie, skoro Anna Karwan ma wystąpić, poprowadzić też warsztaty, to niewykluczone, że przypomni nam, jak to właśnie swoim głosem ubarwiła serię listów do M, kiedy ta seria w ogóle startowała. Jeszcze nie wiedzieliśmy, ilu doczeka się części. What the world needs now, it's love, sweet love. Czyli o tym, że wszystko, czego potrzebuje świat, to miłość, święta i nie tylko, zaśpiewa Anna Karwan.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
1: No to taka wydłużona wersja nam zabrzmiała.
0: Nie wiedziałam, że jesteś takim fanem tej piosenki, że aż postanowiłeś ją wrócić dwa razy na
1: playlistę. Ja, nasz system chyba bardzo ją polubił.
0: No bo on też uważa, że wszystko, czego potrzebuje świat, to miłość. Może on też tego właśnie potrzebuje, a to mu za mało. Okazujesz czułość, on tak bardzo nas wspiera w prowadzeniu tego programu. A propos tego, że wszystko, czego świat potrzebuje, to miłość i ciepłe uczucia, to wiecie, do kogo ja nie miałam. Nie ma przypadków, Michale, jeżeli chodzi o układ tych newsów. Dobra, jesteśmy teraz w stacji w Polsce 24, która ma ból pewnej części ciała. Nie oszukujmy się, bo oni też zrobili coś na kształt swojego Sylwestra. Tutaj nawiążemy właśnie do sylwestrowego wątku, bo no co prawda to nie był taki huczny koncert jak w Chełmie, ale pokazali o 21 jakiś tam koncert zespołu Zajazd, nikogo to nie interesuje. Potem wrócili po 22 do swoich normalnych takich satyrycznych pasm i teraz straszliwie przeżywają, jakoby trochę zazdrościli, że Republika to zrobiła i teraz mają takie, słuchajcie, argumenty, że w świecie, teraz w Polsce, w której żyjemy, w której ludzie są represjonowani, w której muszą uciekać z Polski, na Węgry, w której dostają wilczy bilet, to nie można tak wiecznie tylko skakać i się bawić, bo to są poważniejsze sprawy i my w telewizji w Polsce 24 tego nie zrobimy wam nigdy, a w ogóle to nie, żebyśmy coś komuś wypominali, ale no tutaj są takie nagłówki, że Jarosław Olechowski z Republiki w drogich mokasynach, no toż sami państwo wiecie, no czy wypada, czy wypada. Oni tak mówią, a później Sylwestrom poświęcają pierwsze wydanie swojego nowego programu, ale to myślę, że jest w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę to, kto ów program prowadzi. I to, że ta współpraca zaistnieje, to było wiadome od końca jeszcze 2024 roku.
1: Już nawet o tym wspominaliśmy.
0: Tak, wspominaliśmy, że to będzie, ale że ze szczegółami czekamy właśnie do początku nowego roku, kiedy to się miało wydarzyć. Więc a propos miłości. Na początku właśnie tego roku współpracy z telewizją w Polsce 24 rozpoczyna prezes Jacek.
1: Fanfary.
0: Właśnie on. Fanfary. I mam tutaj cytat z prezesa Jacka jeszcze właśnie z końca roku, kiedy został ogłoszony ten jego transfer. Dziennikarstwo to mój pierwszy zawód. Uprawiam go od 16 roku życia, od stanu wojennego, od prasy podziemnej, więc jestem z ducha i natury dziennikarzem. Czy ktoś w to wątpił kiedykolwiek? W związku z tym będą to analizy, myślę, bardzo interesujące. No ja też myślę. Kampanijne. Polityka w takim wydaniu insajderskim, ale też i chłodnym, analitycznym. Tak właśnie powiedział w programie, w którym była mowa o dołączeniu jego do ekipy stacji w Polsce 24, a to wszystko ogłosili w wydaniu specjalnym w rocznicę zmian w mediach publicznych, bo oni zrobili takie specjalne wydanie. Ale dopiero po nowym roku nam ogłosili, co on tutaj konkretnie będzie prowadził. No i TVP Info ma ten swój wieczór wyborczy, będzie już 4 miesiące mieć wieczór wyborczy, poranek wyborczy, ale nikt inny tak jak prezes Jacek nie namaluje wam, moi drodzy, barw kampanii. No a właśnie tak będzie zatytułowany cykl, tak już jest zatytułowany cykl prezesa Jacka, który telewizja w Polsce 24 będzie emitowała od poniedziałku do czwartku w ramach programu Polska Wybiera. Ten program cały, Polska Wybiera, zaczyna się o godzinie 25, zaś komentarze Kurskiego mają pojawiać się około godziny 20:30. No i pierwsze wydanie zaplanowano na 2 stycznia i ono się faktycznie wtedy odbyło. I tak było poświęcone Sylwestrom, no ale chyba rozumiecie, no jaki gość, takie,
1: no dokładnie.
0: Taki temat, bo jestem specjalistą. Prezes Jacek gdzieś za granicą w ogóle jest, więc się łączył chyba przez jakiegoś Skype'a czy inne coś takiego, sądząc po jakości, wypowiadał się bardzo krytycznie na temat tego, co się stało z sylwestrowymi imprezami, no bo TVP miało 8 milionów, teraz nikt się w ogóle nawet do tego poziomu nie zbliża, bo TVP za jego czasów starało się schlebiać gustom różnych widzów, a teraz no te przedstawienia takie niby teatralne, to pewnie odniesienie do tego Szpaka, jak sądzę, że te przedstawienia niby teatralne to jednak odpowiadają gustom wąskiej grupy widzów, gustom elit, łże-elit czy pseudo-elit. Taki to jest właśnie charakter tych analiz, także uważam, że całkiem dobry.
1: Bardzo no, chłodne, tak na chłodno.
0: Tak.
1: Bez emocji, w ogóle.
0: Bez emocji. I były materiały, bo to będzie jeszcze przetykane materiałami jakimiś, które on będzie zapowiadał, więc były wspomnienia dawne, jak to miłość w Zakopanem, jak się ludzie bawili, a teraz właśnie się nie bawią. No część poszła do Republiki, no okej, że jest ten Sylwester. No w dwójce ta przebrzmiała gwiazda Bryan Adams, prezesie, nie aha, żeby coś, ale coś tak czuję, że gdybyś ty miał taką możliwość, to też byś go zaprosił wtedy.
1: Zamiast Jasona Derulo.
0: No tak, jakby akurat się nadarzyło, no to czemu nie? No przecież też zapraszałeś inne dziwne gwiazdy, albo przebrzmiało, albo takie, co to nawet gwiazdami nie były. Także taki to jest poziom, takie to są analizy. A propos telewizji w Polsce 24, która się czepia, że ludzie się zajmują głupotami, hasaniem na zabawach, kiedy ojczyzna w potrzebie, to następnego dnia wieczorem, ale przed tymi barwami kampanii, pojawiła się rozmowa ze wspominaną tutaj już dzisiaj Marianną Schreiber i tym jej nowym chłopem, synem obywatela, Przemysławem Czarneckim, w której tak samo jak u Magdy Gessler mieli dementować jakieś plotki.
1: Aha.
0: Może Magda ich jeszcze zaprosi, bo
1: może,
0: to byłby szczyt wszystkiego. Więc no taki obraz wasz telewizja w Polsce 24. Ewidentnie tutaj karnoscy no, muszą sobie znaleźć argument, że oni nie zrobili takiego Sylwestra jak Republika i jakoś zredukować ten swój dysonans poznawczy.
1: Ja myślę, że prezes Jacek za rok powinien się zaangażować w robienie Sylwestra dla w Polsce 24 i wtedy to będzie po prostu najlepszy Sylwester tam, co tam 8 milionów, tam 18 milionów.
0: Miliardów.
1: Będzie, tak, nawet to, czemu nie, będzie oglądać.
0: Dokładnie, no. Aby Polska rosła w siłę.
1: Tak.
0: Więc jestem podekscytowana. Będą to rzeczywiście na pewno komentarze, tak jak prezes Jacek mówi, chłodne, niestronnicze. Z tego go znamy, jest dziennikarzem od 16 roku życia. A ty, Michale, dłużej robisz w radiu niż on,
1: tak,
0: był tym
1: dziennikarzem. Tak, tak, tak.
0: Wcześniej zacząłeś, także możesz się tym pochwalić. I ostatnia informacja telewizyjna, ale nie ostatnia w dzisiejszym programie. Zaprosimy was na nowy serial, który to serial podobno był produkowany jakieś 5 lat i 3 razy w tym czasie zmieniał tytuł. Nie wiem, czy to dobrze, no ale skoro znaleźli w końcu ten ich zdaniem odpowiedni, no to okej. Okay. Mnie się zawsze wydawało, że najlepsze pomysły przychodzą od razu i że im się dłużej myśli, tym trudniej coś dobrego znaleźć, ale może oni mieli inaczej. I tak oto wymyślili tytuł Czarny Stokrotki. No nie wiem, czy, co ten tytuł ci mówi. Niewiele, a opis powie ci, no sam zobaczysz. Czarne Stokrotki to serial w takim gatunku, nie wiem, czy się z nim zetknąłeś, że to jest mystery thriller, czyli taki thriller z domieszką tajemnicy, gatunek nieeksploatowany jeszcze faktycznie w Polsce.
1: No to się nie zetknąłem.
0: Słuchaj tego. Uprowadzone dzieci, opuszczone szyby kopalniane Dolnego Śląska, tajemnicze stowarzyszenie z sekretami sięgającymi kilka pokoleń wstecz oraz nadnaturalne wizje. To wszystko zobaczymy w serialu Czarne Stokrotki.
1: Aha.
0: Najnowsza polska superprodukcja Canal Plus łączy wątki kryminalnego thrillera z elementami zjawisk paranormalnych. Konkretniej o fabule, bo teraz to były takie, tak musiałam to przeczytać, żeby tu was zagaić. Jakieś dzieci, stowarzyszenia, kopalnie, w ogóle co się dzieje. Geolożka Lena, którą gra Karolina Kominek, w obliczu niecodziennych wydarzeń wraca do rodzinnego Wałbrzycha. Jej nastoletnia córka, którą gra Alicja Wieniawa-Narkiewicz, z którą wiele lat temu straciła kontakt, jest podejrzana o uprowadzenie kilkorga dzieci. O co chodzi? Dlaczego nastolatka uprowadza jakieś dzieci? Co nas tu robi? Policja początkowo bagatelizuje sprawę. No to też dobrze. Dzieci są uprowadzane przez nastolatkę. Oni
1: pewnie się bawią.
0: Tak. Ale zdesperowana bohaterka rozpoczyna własne śledztwo. Im więcej dni mija, tym mniejsza szansa, że jej córka i przedszkolaki znajdą się żywe. Aha, bo oni razem właśnie zniknęli. No i tyle wam możemy powiedzieć o samej fabule. Może to i lepiej, bo byście mieli koszmary w nocy. Powiem jeszcze o obsadzie. Poza tymi aktorami, których wymieniłam, to zobaczymy w niej m.in. Dawida Ogrodnika, Edytę Olszówkę, Tomasza Szucharta, Dobromira Dymeckiego, Olafa Lubaszenkę, Piotra Żurewskiego, Mirosława Zbrojewicza, Roberta Gunnerę i Paulinę Gałązkę. A premiera Czarnych Stokrotek miała miejsce wczoraj, czyli w piątek 3 stycznia w serwisie streamingowym Canal Plus i na antenie Canal Plus Premium, gdzie jak to zawsze nas przyzwyczajono, jeżeli chodzi o premierę kolejnych odcinków seriali, można będzie tę produkcję oglądać w piątki o godzinie 21. Może ktoś już obejrzał pierwszy odcinek i podzieli się z nami opiniami. Spodziewam się, że audiodeskrypcja jest tutaj prawdopodobną sytuacją, skoro jesteśmy w Canal Plus, więc dajcie znać, czy coś wiecie, czy ona faktycznie tam jest i czy warto. Czy rzeczywiście ten opis plus pierwszy odcinek jest czymś, co może przyciągnąć, żeby to obejrzeć? Czy próbowaliśmy szukać utworu do Czarnych Stokrotek? Tak. Czy było to łatwe?
1: Nie.
0: Wcale. Michale, tłumacz swój tok myślenia.
1: Jest bardzo prosty. Skoro tak naprawdę nie bardzo wiadomo, o co chodzi w fabule tego serialu i tak samo nie wiadomo, o co chodzi w piosence zespołu T-Love zatytułowanej Stokrotka, a serial zatytułowany jest Czarne Stokrotki, no to myślę, że jedno do drugiego jak najbardziej pasuje. I teraz sobie tę piosenkę zagramy, a wy jej posłuchacie.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tyle wam opowiadaliśmy o telewizji, no to teraz czas najwyższy, żeby przejść do tematów radiowych, tak zupełnie
0: całe
1: na koniec.
0: Całe jedno wejście.
1: Tak, całe jedno wejście i tym razem kilka informacji ode mnie nawet się tu znalazło, wyobraźcie sobie.
0: Ale ode mnie też.
1: Tak jest. A zaczynamy od audycji, która pojawia się na antenie radia SK Rock od tego tygodnia, a nazywa się Garaż. Właśnie od dziś na antenie radia SK Rock nadawana jest audycja Garaż, którą poprowadzą dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki z TVN Turbo i prezenter radia SK Rock Wiktor Brzozowski. Każdy odcinek to wyjątkowa podróż w czasie. Rok po roku będziemy odkrywać, co działo się na drogach i scenach muzycznych w kinach i na salonach motoryzacyjnych, zapowiada w komunikacie Wiktor Brzozowski. No a kiedy tej audycji można słuchać? Ano od godziny 12 do 14, więc dziś to już niestety nie ma opcji na to, ale rozszerzona wersja tego programu będzie dostępna na stronie skrock.pl i na platformach streamingowych, a także w wersji wideo na kanale stacji w serwisie YouTube. Więc jeżeli chcecie nie tylko posłuchać, ale też pooglądać, no to jest szansa, na YouTubie wiadomo, nic nie ginie.
0: A teraz, jak rozumiem, zabierzesz nas do kolejnej rockowej stacji.
1: Zgadza się, do antyradia konkretnie, bo tutaj mamy zmiany personalne, które niebawem nas czekają. Otóż Piotr Kędzierski dołączył do zespołu antyradia i stworzy poranny duet z Michałem Figurskim. Kędzierski i Figurski od 7 stycznia, czyli od najbliższego wtorku.
0: Wszyscy tak zaczynają.
1: Tak, dokładnie. No bo teraz jeszcze taki weekend przedłużony. I oni
0: ja byłam
1: właśnie
0: w pracy.
1: A widzisz.
0: Ale nie każda szkoła, to no, zależy od wyboru lekcji.
1: No tak. Natomiast oni od 7 stycznia prowadzić będą w dni powszednie od godziny 7 do 10 audycję Desperanos. Tak sobie to nazwali. Piotr Kędzierski to jest człowiek, o którym mówiliśmy kilkukrotnie w kwestiach radiowych. Do 2018 roku związany był z grupą radiową Agory. W Radiu Roxy i Rock Radio prowadził poranny program w latach 2012-2016 wspólnie z Tymonem Tymańskim. Później współtworzył Nuance Radio, którego był wspólnikiem, gospodarzem poranka też zresztą był, no i miał również tam cykl wywiadów z Kubą Wojewódzkim, a w 2022 roku Kędzierski i Wojewódzki swój podcast przenieśli do Onetu. Z kolei Michał Figurski prowadzi poranne programy antyradia od 2018 roku, najpierw z Karoliną Korwin-Piotrowską, a ostatnio z Małgorzatą Wierzejewską i Dominikiem Selerskim. Od 7 stycznia Dominik Selerski zostanie gospodarzem programu Bestseller. Ja mu współczuję, bo on od godziny 5 będzie to prowadził w dni powszednie. Od 5 do 7. A nie, od 5.30, przepraszam, do 7, ale to jest
0: niewiele
1: i tak...
0: Niewiele to zmienia.
1: Niewiele, niewiele. A pani Wierzejewska będzie wydawczynią audycji Desperanos. Natomiast to nie wszystkie informacje dotyczące tego programu porannego, bo będziemy mieć też nowy głos oprawy dźwiękowej poranka i tu w tej roli pojawi się Mirosław Zbrojewicz.
0: A więc aktor, który też wystąpi w Czarnych Stokrotkach, tak. Pamięć mnie nie myli. A bardzo taką losową rzeczą w moim życiu jest to, że byłam na spotkaniu z Mirosławem Zbrojewiczem, czym nie byłoby nic takiego dziwnego, no przecież sobie można pójść na spotkanie z aktorem, jak do ciebie przyjedzie, ale on przyjechał z jakiegoś powodu do mojej szkoły, aha, i to do mojego gimnazjum i to było takie dziwne, bo to się nie odbywało w jakiejś takiej sali, na jakiejś takiej dużej przestrzeni typu sala gimnastyczna czy coś. No, gimnazjum to w zasadzie miało bardziej salę gimnastyczną, gdzie mogliby to zrobić, chyba żeby pożyczyli od podstawówki obok taką salę, w której się odbywają takie występy, tam gdzie ja teraz pracuję. Tylko coś z jakiegoś powodu odbyło w sali informatycznej. Jest, siedzieliśmy przy komputerach, a pan Zbrojewicz opowiadał sobie o filmach, w których grał. Więc jest to dziwne i bardzo losowe i zastanawiam się, co wtedy w jego karierze poszło nie tak, że jeździł po szkołach, po salach od informatyki.
1: Ale to wiesz, w dodatku jeszcze no, sala informatyczna, ile tam osób by się mogło zmieścić?
0: No właśnie tak, nie wiem, nas było, ale chyba nie za dużo. Wiem, że pani od Polskiego nas zapraszała na to spotkanie, to musiało być od Polskiego. Nie wiem, może wątpię, żeby ona coś załatwiła. Także jest to dla mnie zagadką, czemu to wyglądało właśnie tak. No ale jak widać, nie wiemy, czy teraz pan Mirek ma czas, żeby jeździć po salach informatycznych, tylko...
1: Ma czas dżingle nagrywać.
0: Tylko nagrywa dżingle i gra w filmach, także jednak ta kariera się rozwija i bardzo dobrze. Jeszcze kolejna informacja, tym razem z radia internetowego. Będziemy w Radiu 357, które ostatnio miało top przez 3 dni, oczywiście wielki sukces. A teraz nowość w piątkowej ramówce stacji, która już wczoraj się pojawiła, w piątkowym paśmie takim przed popołudniówką, w którym dotychczas w ostatnich miesiącach obecna była audycja z rekomendacjami filmowymi i serialowymi, które przedstawiała Anna Tatarska. I audycja Anny Tatarskiej zniknie z tego pasma, ale sama Anna Tatarska tak nie do końca, o czym za moment, bo mamy tutaj nową zupełnie audycję, która się będzie nazywa się już, bo jest od wczoraj, Złodziej Czasu i którą prowadzić będzie Marcin Cichoński. No nie miałam okazji samej audycji słuchać, bo pracowałam w tym czasie jeszcze, ale no przedostał się do portali medialnych wpis z grupy facebookowej dla patronów. Zawsze to jakoś tak wydarzy się, że to wycieknie, więc no skoro już portale medialne to publikowały, to wam to zaprezentuję, bo to już też nie żadna wiedza tajemna, skoro program na antenie jest. Co tutaj pan Cichoński o tej swojej audycji napisał? Napisał, że nazwa Złodziej Czasu jest przewrotna. Będzie to program o rzeczach, które kradną nam za naszym przyzwoleniem czas. Książki, wystawy, seriale, komiksy, a także, a jakże, filmy i seriale. Jednym zdaniem kultura i popkultura w cotygodniowej dawce. Poszerzymy więc obszar tematyczny poruszany w piątki o wszystko, co dobrze poinformowany odbiorca popkultury wiedzieć powinien. Ale każdy Złodziej Czasu musi mieć plan doskonały. I tu ważna informacja dla wszystkich, którzy z pasją słuchali opowieści o filmach i serialach prowadzonych przez Annę Tatarską. A nie będziecie dalej mogli usłyszeć w piątki w autorskim cyklu, w którym będzie dawała ostrzeżenia, co skradło jej czas. Premierowe wydanie Złodzieja Czasu, tak jak powiedziałam, miało miejsce wczoraj, czyli w piątek 3 stycznia, a audycji będzie można słuchać właśnie w piątki między 14 a 16. I nie jest wykluczone, że Anna Tatarska nie będzie tam jedyną osobą, która będzie właśnie relacjonowała, co tam ten czas jej ukradło, bo z zapowiedzi audycji Złodziej Czasu, którą czytałam na Facebooku, wynika, że tam tych materiałów od gości było więcej. Możliwe, że to będzie jakiś taki stały skład, który właśnie będzie swoimi popkulturowymi inspiracjami się dzielił. Na przykład Maja Piskadło ma mieć chyba jakiś taki cykl, w którym będzie opowiadała o popkulturowych zjawiskach zza wielkiej wody. Ale na przykład Bartek Królik też opowiadał o tym, co mu skradło czas. Beata Kwiatkowska też związana z Radiem 357. Także tutaj pan Marcin absolutnie sam nie będzie prezentował tego, co mu tam w duszy gra ostatnio, no bo każdemu z nas ten czas coś innego kradnie. A co do jeszcze pani Tatarskiej, to nie jest tak, że ją wiecie, pozbawili audycji, tylko ją ograniczyli do cyklu w ramach właśnie popołudniowej audycji o poszerzonym zakresie, jeżeli chodzi o opisywane zjawiska, bo pani Tatarska dołączy do stałych gospodarzy wieczornego pasma Plac na Rozdrożu, a ponadto w audycji Kieruj się na południe będzie miała nowy cykl filmowo-serialowy, także no jest tutaj tego tych jej aktywności trochę na antenie. Ona twierdzi, że może to nawet lepiej, że w takiej formule cyklicznej się będzie prezentowała, bo to jakoś taki pozwoli poszerzyć formułę tego, o czym by chciała opowiadać. Jeżeli tak oczywiście rzeczywiście jest, no to się cieszymy razem z nią. Jeszcze jedna informacja radiowa, ponownie eter,
1: ale cyfrowy.
0: Taki niekoniecznie internetowy, ale właśnie eter cyfrowy. Informacja, która zmieni wszystko w waszym życiu. Jedziemy, byliśmy dzisiaj już w różnych miejscach, na Dolnym Śląsku, w Bydgoszczy, w Chicago, nie byliśmy jeszcze w Wielkopolsce.
1: Tak, a teraz właśnie tam się wybieramy. Tam rozgłośnia radia publicznego ma dwie stacje, które emituje. To jest oczywiście Radio Poznań, kiedyś Radio Merkury, a teraz jeszcze, no od pewnego już czasu, mają tak zwany program miejski MC Radio. I to radio było nadawane analogowo, natomiast teraz również można je usłyszeć cyfrowo. Jak informuje serwis radiopolska.pl, do poznańskiej wersji multiplexu DAB Plus Polskiego Radia dołączyło znane ze stolicy Wielkopolski MC Radio. To cyfrowy debiut tej stacji. Teraz można jej słuchać nie tylko w Poznaniu i okolicy, ale też w całym regionie wielkopolskim. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, do zmian w składzie multiplexu doszło w piątek 20 grudnia. Taki prezent przed świętami. Przepływność strumienia wynosi 64 kilobity. Niewiele.
0: No.
1: Tak. MC Radio nadawane jest na poznańskiej częstotliwości 102,7 od marca 2008 roku, no więc już trochę czasu mają na liczniku. Wcześniej, w czerwcu 1990 roku, służyła ona okazjonalnemu Radiu Merkury, uruchomionemu z okazji Targów Poznańskich, a od lipca 1990 roku Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia, która wtedy przyjęła nazwę Merkury. Tyle historii, a teraźniejszość jest taka, że MC Radio również w cyfrze.
0: No dobrze, że oni z tej nazwy Merkury się w końcu wycofali, bo ona taka mogła być nielogiczna dla...
1: Wiesz co, z jednej strony...
0: Chyba, że była marką.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak ona była marką, to jednak poznaniacy i mieszkańcy Wielkopolski kojarzyli, że no tu mamy jednak radio, nie Radio Poznań, tylko Radio Merkury. Tak samo jak zresztą mieszkańcy Warszawy. No też nie mają Radia Warszawa, tylko mają RDC albo Radio dla Ciebie.
0: No mają Radio Warszawa, tylko to jest w ogóle nie to.
1: No właśnie, katolickie. tak, dokładnie.
0: Nie
1: dokładnie.
0: Jest rozgłosią polskiego.
1: Tak,
0: radia.
1: On się tam kiedyś nazywał Radio Józef, Praga, coś tam. Tam łączyli.
0: No i w Bydgoszczy wspomnianej.
1: Radio PIK.
0: I Toruniu Radio PIK, czyli Radio Pomorza i Kujaw. No ale oni tutaj wrócili do tego Radia Poznań. Piszcie, jak jesteście z Wielkopolski, czy to właśnie jednak dobrze, czy niedobrze, czy lepiej tu ujednolicać, żeby były te rozgłośnie z Audytorium 17, tak zwanego pod szyldami stolic województw, czy jak jest marka, to nie zmieniać. A po drugie, no to aż się dziwię, że w tym multiplexie nie było tego MC Radia wcześniej.
1: No właśnie.
0: Jakoś mi się wydawało to oczywiste, że Polskie Radio, jak ma taki multiplex w danym regionie, to tam wrzuca wszystko, co może. Jak ma jeszcze dodatkowy jakiś tam kanał, to też go daje, więc nie rozumiemy, dlaczego tak. No ale uporządkowali to i my już chyba też uporządkowaliśmy. Zrobiliśmy tutaj tak, że jest czysto, jeżeli chodzi o informacje, które dla Was przygotowaliśmy. A szykowaliśmy je już od grudnia, bo wiedzieliśmy, że od nowego roku sporo się rzeczywiście zadzieje, dlatego dzisiaj takie wydłużone wydanie, co może skutkować tym, że kolejny tydzień przyniesie spokój i że tych informacji będzie mniej, ale nigdy, słuchajcie, nie wiadomo, także śledźcie uważnie, jak to zawsze mówimy, naszego Facebooka, żeby się przekonać, czy za tydzień, czy kiedy odbędzie się wydanie numer 239, a piosenka, która skończy wydanie numer 238, będzie nawiązywać do tej informacji, którą jako pierwszą w tym wejściu Michał podał, czyli do audycji Garaż, tej nowej audycji w SC Rock.
1: Tak, i zaśpiewa ją zespół Farbenlere, Garażówka. Tak zatytułowany jest ten utwór, którym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z wami.
0: Nasze i wasze.
1: Tak, nasze i wasze. Wspólne, oczywiście.
0: My z wami.
1: Tak jest. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Być może za 2 tygodnie, a może, kto wie, za tydzień zobaczymy, pożyjemy. Milena Wiśniewska?
0: No, nowy rok, Michał z dawnymi powiedzeniami.
1: Oczywiście.
0: Prowadzący też dawniej. Michał, to już wiecie, że imię, dziwisz to nazwisko. No i też nie zmieniają się nasze zwyczaje, że jesteśmy kulturalni i mówimy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: 3 pokolenia muzyki, 3 pokolenia przebojów. To właśnie my.

0: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, czyli z pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i niedowidzących. Witam bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale dziś nie jestem tu sam, bo również ze mną jest Paweł Masarczyk, którego kilkukrotnie ostatnio mieliście okazję słyszeć na naszej antenie. Witaj, Pawle.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dzień dobry. W końcu nie wiadomo, o której godzinie będą nas słuchać, więc słusznie. Dziś będziemy rozmawiać na temat kolejnej edycji obozu ICC. Za chwilę przypomnisz, czego dotyczy ów tajemniczy skrót, bo ja jak zawsze nie pamiętam. Ale zanim o tym, to przypominam, że nasza dzisiejsza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas właśnie dziś, właśnie w piątek, a tu mam datę przestawioną, ale tu mam dobrą datę, 18 września 2015 roku. Więc jeżeli słuchacie właśnie nas w tym momencie, to możecie do nas zadzwonić. 123 834 835 to jest nasz telefon. Numer, przypomnę, z krakowskiej strefy numeracyjnej. A jeżeli ktoś ma ochotę coś do nas napisać albo po prostu do nas zaskajpować, jak to się mówi, to jesteśmy również do waszej dyspozycji. tyflopodcast.net to nasz radiowy Skype. O, już właśnie w tym momencie udostępniłem ten komunikator także do waszej dyspozycji. A zatem, Pawle, na dobry początek, żeby tradycji stało się zadość, bo ja już rozmawiamy, który to raz? Trzeci, czwarty na temat ICC?
1: Czwarty co najmniej, jak nie piąty.
0: A ja dalej nie pamiętam, czego dotyczy skrót ICC, więc mi i naszym słuchaczom, albo naszym słuchaczom mi i mnie, tak nawet powinienem to powiedzieć, przypomnij bardzo proszę.
1: ICC, czyli International Camp on Communication and Computers, czyli nie mniej, nie więcej międzynarodowy obóz na temat komunikacji i komputerów. Komunikacji pojętej szeroko jako komunikacji międzyludzkiej, komunikacji międzykulturowej, komunikacji w społeczeństwie.
0: Czyli na czym to polega? Zjeżdżają się niewidomi z całego świata i coś wspólnie robią, tak w skrócie.
1: Tak, właśnie coś i takich coś jest codziennie dwa. Są to warsztaty. Tak. Warsztaty prowadzone przez specjalistów z różnych właśnie krajów, z krajów, które przywiozły swoich uczestników. I razem z tobą przywiozły właśnie warsztaty. Każdy kraj ma jakiś swój warsztat, który chce zademonstrować i tak jak nazwa obozu wskazuje, są to zarówno warsztaty w dziedzinie komputerów, z zakresu korzystania z programów, z zakresu programowania, z zakresu nawet tworzenia muzyki, co kto wymyśli, to przedstawi, jak i już wspomnianej szeroko pojętej komunikacji, budowania sieci kontaktów, autoprezentacji, radzenia sobie w różnych sytuacjach, z którymi spotkamy się najczęściej na rynku pracy lub na studiach, podczas studiowania, na studiach wyższych, czy nawet w szkole. Wszystko to, co osobie niewidomej lub niedowidzącej może się w tym samodzielnym życiu przydać, a wiadomo, że nowoczesne technologie wiele tych czynności ułatwiają, usprawniają, tylko trzeba wiedzieć, jak je wykorzystać.
0: Kto może wziąć udział w takim obozie ICC? To takie już pytanie na przyszłość, gdyby ktoś z naszych słuchaczy w tym momencie, słuchając tego, stał się osobą zainteresowaną wzięciem udziału w kolejnej edycji obozu ICC.
1: Oferta obozów ICC jest kierowana do młodzieży niewidomej i słabowidzącej w wieku od 16 do 21 lat. Jako że językiem urzędowym obozu jest angielski, warto też sobie przemyśleć, na ile ten język znamy, bo jest to język, w którym są prowadzone warsztaty, jest to język, którym będziemy się posługiwać prawdopodobnie przez większość czasu. Tam będą podawane komunikaty organizacyjne. W tym języku będziemy też rozmawiać z naszymi rówieśnikami z innych krajów. To nie musi być angielski w stopniu bardzo zaawansowanym. Najważniejsze jest, żeby rozumieć, co do nas się mówi i przede wszystkim czuć się na tyle swobodnie, żeby samemu też coś z tego obozu wynieść, kogoś poznać, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Więc to powinien być poziom, który zapewnia w miarę swobodną konwersację.
0: I żeby to przede wszystkim uczestnictwo w takim obozie było przyjemnością, a nie żebyśmy się męczyli i stresowali tym, że ktoś do nas coś mówi, a my nie rozumiemy, znowu ktoś do nas coś powie, my znowu nie rozumiemy i tak dalej, bo wtedy to żadna przyjemność skorzystania z takiego obozu.
1: No tak, tak, zawsze jest to prawda, że bariera językowa będzie nas też psychicznie źle nastrajać do tego typu wyjazdów i będziemy chcieli po prostu wcześniej wrócić do domu, a coś takiego nie będzie możliwe i też szkoda, żeby w pełni nie wykorzystać tego czasu, który jest nam tam dany.
0: Oczywiście, że tak. Więc teraz może powiedzmy, gdzie tym razem byliście, bo co roku ICC odbywa się gdzie indziej, prawda?
1: Tak, co roku inny kraj zaprasza uczestników z całego świata wraz z ich opiekunami w swoje gościnne progi. W tym roku byliśmy gośćmi szkoły i ośrodka wsparcia osób z niepełnosprawnościami wzroku Bartimeus w holenderskim Zeist koło Utrechtu. Ośrodek jest znany od lat, renomowany na skalę europejską, nie tylko z wysokiej jakości edukacji czy posiadanego sprzętu, ale także z własnych działań, które podejmuje na rzecz osób niepełnosprawnych nie tylko w Holandii, głównie, ale nie tylko. Tworzone są aplikacje przez pracowników Bartimeusa, mobilne, komputerowe, gry komputerowe.
0: Są jakieś takie znane w Polsce? Coś mogą nasi słuchacze kojarzyć?
1: Zdaje się, że z Bartimeusem była powiązana firma ISDC, która wydała aplikację do zarządzania naszym wolnym czasem, jakby listę zadań, terminarz dokładnie. Niestety ucieka mi w tym momencie nazwa. Ja o nim gdzieś pisałem, zdaje się, 2 lata temu, przy okazji obozu ICC, 3 lata temu ICC w Rumunii. Niestety mało osób z niego korzystało, bo nawet właśnie nazwa mi uciekła, natomiast był dostępny też w języku angielskim w App Store. Można było go pobrać.
0: Czyli znaczy, to jest aplikacja na iOS,
1: tak?
0: Na
1: iOS, tak.
0: Okej, okay, rozumiem. No dobrze, Pawle, jeszcze wyjaśnijmy. Bo ponieważ lata lecą, ty już nie byłeś tam jako uczestnik, ty byłeś jako opiekun, tak? I to już chyba któryś raz. Dobrze kojarzę?
1: Tak, jako opiekun na obóz jadę po raz 4, przy czym mój pierwszy raz był taki troszeczkę mieszany, bo w Rumunii obowiązywał jeszcze stary system 2 turnusów dla uczestników od 15 do 17 lat i od 17 do 20. W tym pierwszym turnusie byłem opiekunem, w tym drugim byłem uczestnikiem. Więc teraz taki trzeci raz w pełni jako opieka, natomiast tak ogólnie to 4.
0: Rozumiem. No więc przechodząc już powolutku do rzeczy i zabierając się za omówienie tego, co działo się na tegorocznym obozie ICC, jakie były warsztaty, jakie były różnego rodzaju atrakcje, co tam się w ogóle ciekawego działo, może zacznijmy od samej infrastruktury. Co tak naprawdę mieliście do dyspozycji, jak byliście rozlokowani, gdzie i jak to w ogóle wszystko wyglądało?
1: A Bartimeus jest jakby takim kompleksem budynków. To jest takie miasteczko uczniowskie zbudowane właśnie na terenie Zeist. W samym Zeist ludzie kojarzą Bartimeusa. To jest jedna z większych instytucji w tym małym miasteczku. Jeżeli zapytam przypadkowego widzącego przechodnia, gdzie jest Bartimeus, oni będą wiedzieć, jak wskazać mi drogę, bo to jest tak znana instytucja i tak wielki właściciel nieruchomości. Uśmiecham się do moich czasów, kiedy jeszcze byłem uczniem w szkole w Krakowie. Wyjeżdżaliśmy na wymiany młodzieżowe szkolne do Marburga w Niemczech i tam właśnie Blista, szkoła dla niewidomych z Marburga, w podobny sposób funkcjonuje. Tam też jest największym właścicielem nieruchomości, jest kilka budynków edukacyjnych, są mieszkania wynajęte dla właśnie uczniów tejże szkoły, rozlokowane po całym mieście. Bartimeus funkcjonuje na podobnych zasadach. Przy czym to wszystko jest zbite w jeden kompleks. Te budynki są koło siebie, jednak są dość duże odległości, które należy przebyć.
0: Coś takiego jak ośrodek w Laskach, porównując to do polskich realiów?
1: Tak, coś tego typu. Właśnie osobny budynek, gdzie jest szkoła, osobny budynek jadalny, osobne budynki akomodacyjne, osobne właśnie zakwaterowania.
0: Rozumiem. No i jak było z poruszaniem się w tym wszystkim? Nie było to jakimś problemem dla was na samym początku?
1: Na samym początku tak. Na szczęście na ICC taką bardzo miłą tradycją jest zorganizowanie przez gospodarzy kursu orientacji, takiego bardzo szybkiego, gdzie jesteśmy oprowadzani po najważniejszych miejscach, które będą nam najbardziej potrzebne w czasie obozu. Jest nam pokazywane, gdzie co jest, jak trafić. Wiadomo, że oczywiście w przypadku osób niewidomych sytuacja jest dość indywidualna i każdy w swoim czasie zorientuje się, jak nawigować, zwłaszcza po tak dużym obiekcie, jakim jest.
0: No tak,
1: ta
0: bo jeden zapamiętuje szybciej, inny zapamiętuje wolniej, a jeszcze pewnie byli i tacy, którzy przez okres trwania całego kursu gdzieś tam niezbyt pewnie czuli się w tym całym kompleksie. To jest bardzo indywidualna sprawa.
1: Otóż to i właśnie dlatego na szczęście mogliśmy liczyć na pomoc siebie samych przede wszystkim. Czyli ci, którzy widzieli więcej, pomagali tym, którzy widzieli mniej. Byli też wolontariusze, których powołali gospodarze, więc nie było problemu z tym, aby uzyskać pomoc w momencie, kiedy chcieliśmy przejść z punktu A do B.
0: Rozumiem. No więc dobrze, skoro już te kwestie mamy za sobą, to wspominałeś o tym, że ośrodek, gdzie byliście, gdzie odbywało się tegoroczne ICC, jest no, takim nowoczesnym ośrodkiem z dość dobrą bazą i zapleczem sprzętowym. To było rzeczywiście widać? Mieliście do dyspozycji jakieś takie ciekawe rzeczy? Czy po prostu no, było to widać w kwestii nowoczesnej infrastruktury, chociażby internetowej, komputerowej?
1: Przede wszystkim Bartimeus to są ludzie. To są ludzie, którzy nie tylko czerpią jakby korzyści z tego, co technologia szeroko pojęta wspomagająca już osiągnęła, ale sami siedzą w tym rynku, sami się orientują, sami tworzą i sami też dają coś temu społeczeństwu. Mają swoich ludzi, swoich oddanych przyjaciół, którzy pracują w różnych miejscach, którzy działają w różnych organizacjach i wiedzą, co i jak zrobić, które elementy jak połączyć, żeby wymyślić coś jeszcze nowego i coś nowego zorganizować. O ile się nie mylę, jednym z prowadzących warsztaty, jednym z pracowników Bartimeusa, który zgodził się także pomóc w organizacji ICC i samemu się też poświęcić, był pracownik, z tego co słyszałem, nawet firmy Apple.
0: No to rzeczywiście, to już jest dosyć ciekawa sprawa, tym bardziej, że o ludziach z Apple'a gdzieś angażujących się w jakieś takie zewnętrzne rzeczy, to raczej rzadko się słyszy.
1: Mi się wydaje, że Apple ma swój oddział dostępności. To są ci ludzie, o których nie zawsze się słyszy, bo Apple jest firmą już teraz rozrośniętą, ma swoje oddziały na całym świecie i może i na całym świecie ma też swoich pracowników od dostępności. Nie wiem też, jaką funkcję ten człowiek sprawował, natomiast tak, no, jest to miłe, że mieliśmy takiego kogoś. Był też, specjalnie przyleciał do nas ze Stanów, pracownik Intela.
0: I co ciekawego pokazywał?
1: On sam jako Intel prawdopodobnie nie prezentował nic takiego typowo intelowego. Oni wraz ze swoją koleżanką, która tak naprawdę wyszła ze środowiska ICC, jest naszym człowiekiem i później emigrowała do Stanów, pracuje teraz w Dolinie Krzemowej. Oni prowadzili warsztat odnośnie skręcania różnych ciekawych rzeczy z elektroniki, z takiej prostej elektroniki, z prostych takich drucików, kabelków. Oni robili różne proste właśnie takie przedmioty, wykonywali. I to było właśnie tam między innymi demonstrowane.
0: Rozumiem. No i tak już powoli właśnie przechodzimy do tematyki warsztatów, o których myślę, że również warto powiedzieć, co tam się ciekawego działo, jakie rzeczy były obecne na tegorocznych warsztatach, bo to co roku jest coś nowego, to nie jest tak, że macie jakieś pewne schematy na ICC i je powtarzacie, tylko co roku pojawiają się nowe rzeczy, tak żeby i dla tych, którzy byli już wcześniej, również było to jakimś nowym, prawda?
1: I tak i nie. Są warsztaty, które powtarzają się z roku na rok, ponieważ cieszyły się popularnością i prowadzący je ludzie wyszli z założenia, że to są takie umiejętności, że każdemu się mogą przydać, więc dlaczego uczestnicy obozu w jednym roku mieliby móc z nich skorzystać, a znowuż ci nowi, którzy przyjdą za rok, już nie. Więc są takie warsztaty, które się powtarzają z roku na rok, ale jest też mnóstwo nowych propozycji.
0: No i za moment o tym powiemy, natomiast jeszcze nie mogę nie zapytać, jak silna była nasza polska załoga, bo przecież nie ty sam jeden byłeś w tym roku na ICC.
1: Oczywiście, jak zwykle przyjechaliśmy z grupą naszych uczestników. W tym roku polską grupę reprezentowało 5 uczestników wspartych przez grupę 2 wolontariuszy opiekujących się i prowadzących warsztaty.
0: Okej, okay, no to do tych warsztatów jako takich możemy, myślę, powoli już przejść. Ty pamiętasz wszystkie, czy tylko te, w których się jakoś tak mocniej angażowałeś, albo przy których pomagałeś?
1: Pamiętam, myślę, że sporą większość tego, co się odbyło, z uwagi chociażby na to, że te nazwy padały kilkakrotnie w ciągu dnia, no bo zawsze byli jacyś uczestnicy chętni przyjść na konkretny warsztat i była sesja warsztatowa organizowana. Więc myślę, że o dużej części będę mógł coś powiedzieć.
0: Były jakieś takie warsztaty, które nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, bo pamiętam z naszych poprzednich audycji, że czasem to było tak, że no niektóre warsztaty były takim poniekąd przykrym obowiązkiem, przynajmniej tak to było interpretowane przez niektóre osoby, bo trzeba było tam gdzieś na przykład iść, a niektóre warsztaty no były tak oblęgane, że po prostu miejsc nie było.
1: No, tu otwierasz taki dość ciekawy temat, bo to zjawisko, o którym mówisz, to są tak zwane warsztaty obowiązkowe. Czyli każdy uczestnik, zgłaszając się na ICC, musi w formularzu wybrać 2 z 4 warsztatów, takich trochę narzuconych, w których musi wziąć udział.
0: To może zacznijmy od tych warsztatów. Co tam się pojawiło w tym roku?
1: Podobnie jak w zeszłym roku, oferowane były warsztaty z zakresu umiejętności autoprezentacyjnych oraz budowania sieci kontaktów. Uczestnicy mieli okazję stworzyć swoją własną prezentację, poznać techniki prezentacji samego siebie, techniki zarówno trzymania rąk, jak i poprawnej postawy, panowania nad głosem, panowania nad mimiką twarzy. jakiej ciekawej prezentacji materiału, który sobie obiorą jako cel swojej prezentacji. Mogli też nauczyć się najróżniejszych technik, nawiązywania kontaktów z drugim człowiekiem, radzenia sobie ze swoją niepełnosprawnością, czy odpowiednim zarządzaniem tym, co powiedzieć, kiedy powiedzieć, w jaki sposób się zachować, w różnych sytuacjach, z którymi bez wątpienia spotkają się w swoim dalszym życiu codziennym.
0: Rozumiem. I duża liczba osób była zainteresowana tego typu zajęciami?
1: Myślę, że to było gdzieś 50 na 50. Ktoś musiał te warsztaty wybrać, a no, wybór też nie był duży. Poza tymi dwoma obowiązkowymi warsztatami mieliśmy też warsztaty z zakresu tworzenia w sposób zaawansowany dokumentów w pakiecie Microsoft Office, dokładnie Microsoft Word, oraz umiejętności napisania poprawnego CV, listu motywacyjnego, czy jak wypaść dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej.
0: Rozumiem. No to pierwsze zajęcia, a co jeszcze?
1: No, jak to zwykle na ICC bywa, było sporo warsztatów komputerowych. Od takich podstawowych, jak na przykład obsługa internetu z tym czy innym screen readerem, czy podstawy korzystania z NVDA, po tak zaawansowane jak programowanie w Androidzie, tworzenie własnych przyrządów przy użyciu mikroprocesora Arduino, czy nawet mieliśmy Apple Watche.

0: dodani do planu tego warsztatu, jakoś wzięci pod uwagę.
1: Rozumiem. No to przejdźmy może do kolejnych warsztatów. Mówisz Apple Watch, to był w ogóle taki cały warsztat poświęcony sprzętowi Apple'a, czy jak to wyglądało? To czy był konkretny warsztat na przykład poświęcony temu zegarkowi?
0: To był specjalny warsztat dotyczący zegarków. I tam właśnie uczestnicy mogli się zapoznać z tym, jak urządzenie wygląda, jak działa, jakie są podstawowe gesty do jego obsługi za pomocą VoiceOver, jakie aplikacje przykładowe można na nim zainstalować, jak można je wykorzystać. Po prostu uczestnicy mieli przez 3 godziny zegarki Apple dla siebie do dyspozycji, mogli z nimi robić, co im się żywnie podobało.
1: Rozumiem. Okej. A jakie kolejne rzeczy, jakie kolejne warsztaty mieliśmy? Co tam się pojawiało?
0: Pojawiło się programowanie na Androidzie. I tutaj był taki jakby wstęp do Javy, wstęp troszeczkę do samej filozofii programowania. Tworzyło się co prawda aplikację Hello World, no bo ciężko się spodziewać czegoś bardziej skomplikowanego, jeżeli do dyspozycji mamy jedynie 3 godziny. Natomiast uczestnicy mogli przejrzeć taką przykładową aplikację Hello World, napisaną w Javie pod Androida, zapoznać się z tym kodem, przeanalizować go linijka po linijce, po czym uruchomić go na własnym urządzeniu przez tryb debugowania przy użyciu Android SDK.
1: Jak to jest właśnie z dostępnością Javy? Bo kiedyś panowała taka obiegowa opinia, że Java to jest język niedostępny, że jest z tym dość dużo problemów i kiedyś właśnie bardzo dziwnie patrzono się na ludzi, którzy w Javie coś tworzą i to jeszcze w dodatku osoby niewidome, bo przecież z Java kiedyś były naprawdę spore problemy. Tu teraz dzięki systemowi Android to się dość sporo zmieniło, prawda, w tej mierze.
0: Programistą nie jestem, więc chyba nie jestem najlepszą osobą, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast z tego, co wiem, Java jest dosyć dostępna i sporo osób niewidomych gdzieś tam chwali sobie to programowanie. Z tych języków takich obiektowych, nieskryptowych Java zdaje się być dość dostępna. Prawdopodobnie nie aż tak jak C++, natomiast da się wiele osiągnąć. Zdaje się, że jednym z takich bardziej ulubionych edytorów jest Eclipse, a za jego pomocą on ma wtyczki też do programowania w Androidzie, a raczej pod urządzenia, pod kontrolą Androida. Android Studio, bo tak chyba nazywa się podstawowe środowisko programistyczne dla platformy Google, nie jest najlepiej dostępne. Tam są jakieś wtyczki i kroki, którymi można aktywować jakieś funkcje dostępności. Natomiast chyba właśnie to było wykorzystywane w czasie warsztatu. Niestety nie miałem okazji wziąć w nim udziału, ale z tego, co opowiadali uczestnicy, dało się to zrobić, dało się przeanalizować kod, dało się napisać swój, dało się uruchomić stworzoną aplikację na swoim własnym urządzeniu.
1: Rozumiem. Czy jeszcze jakieś na przykład zajęcia dotyczące programowania były, czy tylko stawialiście na Javę?
0: Pojawił się także warsztat odnośnie Arduino. Arduino, czyli taki mikrokontroler, który ma dość słabe parametry, ale też jednocześnie jest sam w sobie mały i on służy do takich dość prostych, ale zautomatyzowanych, zrobotyzowanych operacji. Na przykład można było robić sobie urządzenie do pomiaru odległości w czasie biegów, taki dystansometr, coś takiego, krokomierz, za pomocą właśnie Arduino. Niestety też nie mogłem wziąć udziału w tym warsztacie, on chyba odbił się tylko raz, z tego co pamiętam. No i można było wtedy takie Arduino sobie zaprogramować.
1: Z ciekawości rozmawiałeś może z osobami, które brały udział w tym warsztacie? Jakie efekty? Udało się skonstruować takie właśnie urządzenie, zaprogramować takie urządzenie?
0: Niestety nie miałem okazji, to byli uczestnicy, z którymi miałem dość mało kontaktu i nie udało mi się niestety dotrzeć do informacji, jak taki warsztat przebiega.
1: Rozumiem, a szkoda, bo to by było ciekawe. Ciekawe, czy na przykład od zera dla ludzi, którzy na przykład mogli w ogóle nie mieć styczności z programowaniem, a wskoczyli tak sobie po prostu od razu na głęboką wodę, byłoby to wykonywalne zaprogramowanie takiego elektronicznego układu i w jakim stopniu. Z takich informatycznych rzeczy, to co jeszcze ciekawego się pojawiło, jeżeli chodzi o warsztaty?
0: Mieliśmy do dyspozycji także oprogramowanie ABC Music, służące do tworzenia muzyki w sposób taki, w jaki się poniekąd programuje, czyli otwieramy notatnik i za pomocą specjalnego języka skryptowego zapisujemy nuty oraz wszystkie ich właściwości w notatniku. Taki plik w odpowiednim formacie z odpowiednim rozszerzeniem przepuszczamy przez kompilator względnie interpreter, który przekonwertuje nam go na albo postać pliku MIDI, albo plik PDF z zapisem nutowym.
1: Jakaś ciekawa muzyka z tego powstała? Słyszałeś?
0: Prawdopodobnie. Ja ogólnie rzecz biorąc, bo tutaj zadajesz taką masę pytań, słuchacze nasi mogą się dziwić, nie brałem udziału w tak wielu warsztatach, ponieważ ja sam prowadziłem warsztaty, więc wtedy nie mogłem brać udziału. Natomiast w czasie wolnym też zajmowałem się trochę innymi rzeczami, więc nie miałem aż tyle okazji uczestniczyć w warsztatach innych prowadzących. Natomiast wiem, że tam

0: melodie jakieś proste są tworzone. Nie wiem, jak daleko uczestnicy dojdą w takim warsztacie.
1: Laskotka idzie zagrać.
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że akurat takie utwory...
1: Ewentualnie czerwone jabłuszko.
0: Instrumental... Tak, tak, tak. Z pewnością, okay. Z pewnością coś takiego.
1: Rozumiem. No to idźmy dalej po warsztatach kolejnych.
0: Oczywiście warsztat z podstawowej obsługi NVDA, gdzie wprowadzono uczestników w tajniki używania tego screenreadera w momencie, kiedy nie mieli z nim wcześniej styczności. Opowiedziano im o tym, dlaczego warto, jak go obsługiwać, że tak naprawdę nie jest aż tak różny od JOS-a, zwłaszcza jeśli chodzi o te podstawowe skróty, że teraz coraz lepiej sobie radzi z pakietem Office, że istnieją do niego liczne dodatki. To z tego wszystkiego uczestnicy mogli się dowiedzieć podczas właśnie warsztatu, gdzie NVDA był demonstrowany.
1: No i tu znowu zapytam, to może inaczej, wiesz coś na temat tego warsztatu, tak jakby więcej od uczestników, czy nie?
0: Wiem, że dobrze był przeprowadzony i skorzystało z niego trochę osób słabowidzących też, które myślą o tym, czy by z komputerem nie zaprzyjaźnić się od strony właśnie screenreadera.
1: Bo zastanawiam się, tak wiesz, jak to jest w ogóle na przykład wśród uczestników ICC, jak dużo osób nadal korzysta, powiedzmy, z JOS-a i jaką mają świadomość a propos NVDA. To, o czym mówisz, pozwala mi się domyślać, że jednak to nadal jeszcze jest program odczytu ekranu, który nie jest jakoś tak za specjalnie popularny i chyba nadal pokutuje takie przeświadczenie, że NVDA to taki trochę lepszy narrator.
0: Myślę, że świadomość sama w sobie jest dość duża, natomiast jest sporo osób, które albo gruntownie nie sprawdziły tego programu i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że kojarzą go jako takie rozwiązanie awaryjne, kiedy JOS się zawiesi. Natomiast niektórzy zwiedzą o wszystko NVDA, co należy, natomiast podają konkretne powody, dlaczego nie używają. Na przykład jedna dziewczyna z Włoch, to było co prawda ICC rok temu, nie chciała korzystać z NVDA z uwagi na błędy w obsłudze Braille'a.
1: No tak, z Braille'em to NVDA jeszcze ma sporo do nadgonienia, jeżeli chodzi o chociażby porównanie do JOS-a, no i też zresztą z parametryzacją. To jest jeszcze też tak, że jeżeli się przyzwyczajimy do tego, że możemy kontrolować różnego rodzaju zachowania elementów ekranu, że na przykład to jest tam oznajmiane w takiej kolejności, a to w takiej, a to jeszcze tak nam sygnalizuje program odczytu ekranu. NVDA ma tego znacznie mniej i tu rzeczywiście mogą być głosy takie za tym, że faktycznie komercyjne oprogramowanie typu JOS chociażby, czy Window Eyes, no ma to rozwiązane lepiej. I też jestem bardzo ciekaw, jak ludzie sobie po tych warsztatach radzili z nawigacją obiektową, bo to jest chyba największa bolączka i powód bardzo częsty, dla którego ludzie po prostu NVDA się zwyczajnie boją.
0: Myślę, że tak. Myślę, że nawigacja obiektowa jest dość ważnym elementem takiego warsztatu i na pewno była wzięta pod uwagę. Znów nie mam niestety za bardzo informacji zwrotnej od konkretnych uczestników, czy zamierzają na przykład z NVDA korzystać, czy nie, czy dalej będą traktować to jako rozwiązanie awaryjne albo rozwiązanie w przypadku, kiedy chcą skorzystać z komputera osoby obcej, nie instalując tam JOS-a. Natomiast na pewno część osób zrozumiała, na czym polega sens i tej myszki, i całego programu, jakim jest NVDA.
1: I bardzo dobrze, miejmy nadzieję, że to odniesie jakiś, że odniosą uczestnicy z tego jakąś korzyść w przyszłości, bo powiedzmy sobie szczerze, no, szczególnie w takich krajach, a powiedzmy, że uczestnicy ICC przybywają z różnych krajów, z krajów bogatych i z krajów też biedniejszych, więc w tych biedniejszych krajach, gdzie ten socjal jest mniejszy i dofinansowania różnego rodzaju są mniejsze, to NVDA może być takim programem, który rzeczywiście nawet i jako oprogramowanie dla pracownika może być całkiem fajną alternatywą i spowodować gdzieś tam wzrost zatrudnienia, więc tutaj warto rzeczywiście się tego programu pouczyć i dobrze, że on jest omawiany także na tych warsztatach. No to idźmy dalej.
0: Ciekawym dość warsztatem była wymiana aplikacjami iOS-owymi. To jest warsztat, którego zamysł mi się bardzo podoba. Mianowicie prowadzący warsztat z grupką swoich uczestników siadają sobie przy stole. Każdy ma w ręku jakieś urządzenie. To może być iPhone, iPod, iPad. I w tym momencie następuje dyskusja. Dyskusja, w której każdy ma równe prawo głosu. To nie jest tak, że prowadzący przynosi gotową listę aplikacji i trzeba się jej nauczyć jak tabliczki mnożenia na pamięć, tylko siedząc sobie dookoła stołu, każdy po kolei ma prawo głosu i wymienia jedną aplikację, która z jakichś przyczyn mu się podoba, którą z jakichś przyczyn chciałby polecić. Aplikacjami można się wymieniać, można sobie gdzieś udostępniać nazwy, linki do aplikacji w sklepie App Store oraz jeżeli ta aplikacja jest aplikacją płatną, przetestować, jeżeli ktoś posiada już swoje urządzenie, na którym aplikacja jest zakupiona, przetestować, jak taka aplikacja działa i czy spełnia nasze oczekiwania.
1: A czy to jest tak, że każda aplikacja jest wtedy demonstrowana, czy na przykład dopiero w tym momencie, kiedy wzbudzi jakieś większe zainteresowanie, a tak to tylko te aplikacje są omawiane w jakiś sposób?
0: Myślę, że głównie to jest omawianie na zasadzie wymieniania, chyba że aplikacja jest dość prosta do zademonstrowania. Natomiast później, jak konkretne aplikacje już cieszą się jakimś zainteresowaniem, jest jakaś liczba osób, czy chociażby ktoś jeden, kto by chciał sprawdzić, jak to działa, można to demonstrować, można się tym podzielić, można sobie zobaczyć, jak dana aplikacja wygląda.
1: Ja cały czas przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy o tegorocznym obozie ICC, który się odbył. Kiedy się odbył, Pawle? Przypomnij, a właściwie powiedz, bo chyba nawet nie wymieniliśmy tego okienka datowego.
0: To był okres od 27 lipca do 5 sierpnia, czyli 10 dni, a wliczając to dni takie, w które się odbywa podróż, czyli uczestnicy przyjeżdżają i wyjeżdżają.
1: I przypomnijmy, że odbył się tegoroczny obóz ICC w Holandii. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, może słuchają nas polscy uczestnicy obozu tegorocznego. Jeżeli tak, czekamy na wasze głosy, na wasze telefony. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Jeżeli macie ochotę dołączyć tu do nas, co nieco powiedzieć, no to gorąco zachęcamy. A tymczasem przechodzimy do kolejnych warsztatów. Pawle, słuchamy.
0: Takim dość jeszcze interesującym warsztatem, może teraz interesującym dla mnie z punktu widzenia wykonania i reakcji uczestników, był mój warsztat, warsztat o tłumaczeniu oprogramowania. Drugi raz już go prowadzę, bo pomyślałem, że skoro już sam to robię od jakiegoś czasu jako wolontariusz i bardzo mi się to podoba, chciałbym...
1: To czemu się tą wiedzą nie podzielić?
0: Tak, chciałbym zaangażować w to też osoby czy z innych krajów, czy też moje koleżanki i kolegów z Polski. Dlaczego nie robić czegoś razem? Więc przywiozłem troszeczkę materiałów, plików ćwiczebnych w Poedicie oraz... Tak, to był głównie Poedit, ponieważ uczyłem tłumaczenia na tym właśnie programie. Tłumaczyliśmy dodatki do NVDA, tłumaczyliśmy stronę Mirandy NG. I to był bardzo ciekawy warsztat też dla mnie, ponieważ ja prowadząc ten warsztat byłem w stanie zobaczyć efekty pracy. Tłumaczyliśmy dodatki do NVDA, takie, które mają dość mało do tłumaczenia komunikatów, tak żeby szybko można było pracę skończyć i tłumaczenia uczestników przetestować na prawdziwym NVDA.
1: Pawle, a na co zwracałeś uwagę przede wszystkim prowadząc ten warsztat? Na zagadnienia techniczne, czy też na merytorykę, na to, jak warto tłumaczyć jakieś teksty, czy skupiałeś się też na kwestiach takich, językowych bardziej? Czy to było przede wszystkim pokazanie możliwości technicznych?
0: Głównie to była demonstracja techniki, bo technika jest uniwersalna dla wszystkich narodów i wszystkich języków. Ja tylko mówię w niektórych z nich, natomiast nie znam wszystkich języków, jakimi mówią uczestnicy mojego warsztatu. Powstały na przykład tłumaczenia na język łotewski, tłumaczenia na język chorwacki, grecki, holenderski. Nawet miałem uczestnika, który tłumaczył na suahili, niestety przez translator, ale zawsze się to liczy. I myślę, że to był naprawdę fantastyczny warsztat, ponieważ ja nawet nie rozumiejąc tych wszystkich języków, widziałem, że ci ludzie pracują, ci ludzie tłumaczą programy na swój własny język i przyczyniają się do tego, że te programy stają się dostępne dla tych rodaków, ich rodaków, którzy nie mówią po angielsku. I ja byłem odpowiedzialny za technikę, oni kreowali nowe wyrażenia w swoich językach, których może jeszcze nie istnieją. Oni zastanawiali się, jak to ładnie ująć w swoim własnym języku, jak to gramatycznie napisać, jak to zrobić, żeby użytkownik końcowy wiedział, o co chodzi, a było to jednocześnie proste, zwięzłe i zrozumiałe.
1: A czy efektem końcowym tego warsztatu było coś, co rzeczywiście gdzieś zostało rozdystrybuowane dalej, na przykład jakieś dodatki do NVDA przetłumaczone na kolejne języki, które zostały umieszczone, w jakimś repozytorium tych dodatków albo podobne rzeczy tego typu?
0: Tego niestety nie zrobiliśmy. Po części dlatego, że wiele z tych języków jest już pokrytych w materiałach ćwiczebnych. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wiele dodatków do NVDA, które tłumaczyłem, jest już przetłumaczonych na te języki, na które my tłumaczyliśmy, więc nie ma sensu.
1: Ale na Suahili chyba nie ma.
0: Tak, ale to było komputerowe tłumaczenie.
1: Okej, okay, rozumiem. Myślałem, że po prostu jakiś tylko konkretny zasób słów a był tłumaczony, a ktoś po prostu jakoś ten język znał.
0: Historia była dość zabawna, Michale, ponieważ na moim warsztacie zjawił się Brytyjczyk. Ja w tym momencie zastanawiałem się, co osoba, dla której język angielski jest językiem ojczystym, robi na warsztacie, na którym z angielskiego właśnie programy tłumaczymy. Zapytałem się tego uczestnika, czy on zna jakikolwiek inny język. Powiedział mi, że niestety nie, ale na warsztat przyszedł z ciekawości i zapytałem się o to w takim razie, co ty będziesz chciał tu robić? Mówi, przetłumaczę na jakikolwiek język, wpadnie mi do głowy za pomocą Google Translatora. No i wybrał Swahili.
1: No to jestem bardzo ciekaw, jaki był finalny efekt tego. Ale rzeczywiście, no może niektóre efekty finalne z tych warsztatów nadawałyby się gdzieś do jakiejś dalszej dystrybucji. Może masz jakiś kontakt z ludźmi, którzy byli tam i tłumaczyli to na jakieś egzotyczne języki. No już Swahili możemy skreślić, ale może jeszcze jednak gdzieś coś mogłoby się komuś przydać z tego.
0: Zostawiłem moim uczestnikom materiały z warsztatów. Zostawiłem im do przejrzenia w domu pliki ćwiczebne oraz małe ćwiczenie na poprawę błędów technicznych, czyli brakujące litery lub znaki w zmiennych, brakujące gwiazdki. To już jest w tym momencie czysto techniczna kwestia, która mogła być poruszona podczas jakiejś osobnej audycji o tłumaczeniu programów. Natomiast zostawiłem też listę takich programów, z którymi mam już doświadczenie i wiem, że ich autorzy są otwarci na tłumaczenia. To są zarówno programy pod Windows, jak i aplikacje na iOS, aplikacje na Androida. Uczestnik warsztatu może zapoznać się z tą listą i jeżeli jego język jeszcze nie został wprowadzony w danej aplikacji, wykorzystując wiedzę, którą dostał na warsztacie, którą wyniósł z mojego warsztatu, może odezwać się do programisty konkretnej aplikacji i poprosić o udostępnienie mu plików potrzebnych do wykonania tłumaczenia.
1: No i być może cała nadzieja w tym, że niektórzy uczestnicy wprowadzą tę myśl w czyn. Przejdźmy do kolejnego warsztatu w takim razie, bo jeszcze chyba co nieco nam zostało.
0: Myślę, że teraz trochę przejdę do tych warsztatów bardziej komunikacyjnych, mniej komputerowych, bo część osób, którym próbowałem opowiadać o ICC, część jeszcze moich koleżanek, kolegów ze szkoły, stwierdziła, że oni nie przyjadą na ten obóz, bo to jest obóz dla maniaków komputerowych, to jest obóz dla geeków, nerdów, nazywajmy ich jak chcemy. Oni nie interesują się zupełnie komputerami, komputera używają tylko dlatego, że trzeba, tylko dlatego, że on oczywiście no, ułatwia życie, ułatwia wykonywanie pewnych często powtarzanych czynności, natomiast to nie warto skupiać wokół niego całego swojego życia. No i trochę czasu i energii mi zajęło przekonanie ich, że ICC to nie tylko komputery i myślę, że tegoroczna paleta warsztatów komunikacyjnych dobrze to obrazuje. Dla przykładu przyjechał Włoch, który uczył uczestników, jak się robi pizzę.
1: Miałeś okazję później to degustować?
0: Tak, pizza była dość prosta, ale jednocześnie była bardzo dobra. I myślę, że uczestnicy również dobrze się bawili, tworząc to arcydzieło kulinarne. Widzieliśmy zdjęcia, byli uczestnicy w fartuszkach, obsypani białą mąką. Myślę, że świetnie się bawili właśnie piekąc pizzę.
1: Ale powiem szczerze, to nawet im, jeżeli jest to prosta pizza, to jeżeli ona ma być taka typowo o włoskim smaku, to się trzeba trochę napracować, bo to nie jest wszystko takie proste. Żebyśmy mieli jakiś dobry finalny efekt, więc no, tylko pogratulować i pozostaje się cieszyć z tego, że rzeczywiście wyszło coś dobrego, wyszło coś smacznego, no i że takie warsztaty były.
0: Tak, jeszcze tak pozostając w tematyce kulinarnej, Brytyjczycy przedstawili nam, jak się właśnie przygotowuje i spożywa taką typową angielską herbatę, taki English tea, 5 o'clock.
1: To jest jakoś inaczej? Możesz coś o tym więcej powiedzieć, tak z ciekawości?
0: Znaczy myślę, że sam proces picia herbaty nie przypomina jakiejś Japonii, gdzie herbatę pije się według specjalnego rytuału na 3 łyki. No wiadomo, że jest to typowa brytyjska herbata, jakiś tetlej, lub mniej taka może znana, mniej komercyjna brytyjska herbata. I spożywa się do tego ciastka i na te ciastka też są różne receptury, to są babeczki z różnym nadzieniem, to są innego typu różne ciastka. Jest też taka tradycja, nie wiem, czy to było prezentowane w czasie warsztatu. U nas w Polsce też da się to kupić, my to nazywamy tofinki, są to takie właśnie z masy tofi jakby wafle, które kładzie się na kubku z gorącą parującą herbatą, ta para się unosi i stapia ten wafelek do konsystencji takiego naleśnika, który popijając herbatę możemy sobie zjeść. To jest bardzo dobre, jest to smaczne, właśnie smakuje jak takie toffee. I w Holandii też można było to często kupić. Można było to zobaczyć i kupić w sumie na rynku, gdzieś czy w Utrechcie, czy w samym Zeist. Bardzo było tego dużo, my sobie tego osobiście kupiliśmy troszeczkę.
1: No to rzeczywiście całkiem fajne kwestie takie kulinarne, które no, na pewno wszystkim się przydadzą. W końcu umiejętności w kuchni to są takie umiejętności, które no, każdy z nas wykorzysta w takim czy innym stopniu prędzej czy później, więc warto, jeżeli jest tylko możliwość, zdobywać tego typu doświadczenia. Także ja przypominam również o tym, że jest trochę podcastów kulinarnych na naszej stronie www.tyflopodcast.net, a zdradzę jeszcze taką informację, że będzie ich sporo, sporo więcej. Ale to dopiero za jakiś czas. Cóż dalej? Jakie kolejne warsztaty?
0: Dość ciekawym też warsztatem, gdzie wielu polskich uczestników chciało się dostać, dostała się dwójka, z tego co pamiętam. Były to warsztaty z zakresu gry w szachy. Można było usiąść z człowiekiem, który w szachy gra ponoć od niedawna, ale jest całkiem niezły i gra przez internet dość sporo też z przeciwnikami z całego świata i pouczyć się podstaw właśnie gry w tę królewską grę.
1: No to ciekawe. Tu jeszcze a propos tych wafli, dostałem informację od Patryka, że te wafle, o których wspominałeś, to nazywa się nawet robozo, że są to wafle nawet bardziej holenderskie i to są bardziej wafle holenderskie niż angielskie i że sprzedający takie wafle na rynkach, których można spotkać w Polsce, są dość często Holendrami.
0: Także bardzo możliwe, że specyfik jest holenderski i nie jest jakimś też elementem brytyjskiej tradycji picia herbaty, natomiast biorąc kiedyś udział w takiej English Tea Party organizowanej na innym obozie ICC, ale w czasie wolnym, zostaje czymś takim przez Brytyjkę poczęstowany. Stąd też.
1: Więc całkiem możliwe, że te kultury się po prostu mieszają. No, gdzie jak gdzie, ale w Wielkiej Brytanii to miksie kulturowym to trzeba wspomnieć.
0: No i historycznie Wielka Brytania z Holandią wiele wspólnego ma, więc i językowo, i historycznie, z uwagi na tam jakieś migracje religijne gdzieś w wieku XVII. Więc myślę, że te kultury też nie są sobie aż tak obce, jakby się mogło wydawać.
1: Zgadza się. Dobrze, idźmy dalej.
0: Był też taki warsztat, który no, sporo osób uznało za kontrowersyjny, tam nie można było żadnych zdjęć robić i też niewiele w zasadzie wiadomo o tym, co tam się tak naprawdę dzieje, ale myślę, że sporo dobrego. To jest warsztat dla pań, warsztat dla dziewczyn, warsztat dotyczący taki psychologiczny tego, jak właśnie produktywnie wykorzystać te kilka dni w miesiącu okresu. Jak sobie radzić skutecznie z dolegliwościami wynikłymi z tego zjawiska w naturze, co wtedy robić, w jaki sposób się zrelaksować i tak dalej. Był to warsztat, który też się cieszył dość sporym zainteresowaniem uczestniczek. Był po raz pierwszy organizowany i myślę, że sporo osób się zastanawiało, co tam tak naprawdę będzie. Prowadziła to, o ile pamiętam, studentka psychologii, i myślę, że wiele cennych informacji można tam było uzyskać.
1: No dla pań na pewno korzystne, a i myślę dla panów, którzy są z paniami, także i w te kilka dni w miesiącu, żeby jakimś tam rykoszetem nie oberwać od złego samopoczucia partnerki, również rzecz przydatna.
0: Warsztat był tylko dla pań.
1: Tak, tylko bardziej myślę, że w tym kontekście, że po prostu panie, kiedy skorzystają z takich porad i z takich warsztatów, to i panowie na tym zyskają. To mi chodziło.
0: Aha. W ten sposób. Jasne, jak najbardziej.
1: Nie no, nic o tym nie wiem, żeby panowie miesiączkowali, więc...
0: Jeszcze.
1: Okej.
0: Tak się zastanawiam, bo tych warsztatów było dosyć sporo. Był, z tego co pamiętam, organizowany warsztat właśnie taki kulturoznawczy, gdzie każdy mógł się podzielić troszeczkę swoją kulturą, typowymi dla swojego kraju zwyczajami, tradycjami, piosenkami, faktami, ciekawostkami, wszystkim tylko, co się nasunęło. Myślę, że to jest jeden z takich warsztatów, które będą się cieszyć większą popularnością na właśnie obozie takim, jakim jest ICC. I sam, biorąc udział w takim warsztacie, zawsze wychodziłem z garścią naprawdę przydatnych informacji o krajach moich rówieśników.
1: Tym razem ci się udało wziąć udział w tym warsztacie, czy nie?
0: Nie, ja wtedy miałem swój własny warsztat, niestety nie mogłem.
1: A, rozumiem, okej. Okay. No rzeczywiście, obowiązek obowiązkiem to...
0: Oczywiście.
1: trzeba było wybrać swój. Pawle, a tak skoro jesteśmy właśnie przy tych warsztatach, to jeszcze jeżeli ci się coś przypomni, to oczywiście do tego tematu wrócimy. Natomiast moje pytanie jest takie, jak wygląda to, jeżeli chodzi o społeczność. Kto tam się pojawia na ISIS? Jakieś takie egzotyczne kraje, mieszkańcy krajów takich mało oczywistych pojawiają się na ICC? Czy to jest raczej wydarzenie typowe dla Europy, czy gdzieś na przykład z innych kontynentów tam się pojawiają ludzie? W tym roku jak to było?
0: ICC jest tak w ogólnym przekroju wydarzeniem europejskim, to znaczy ono nie jest nastawione tylko na Europę, ale większość krajów są to kraje europejskie.
1: No bo wiadomo, bo tu jest wszędzie bliżej, tak?
0: Tak, i to jest kwestia kosztów dofinansowania uczestnictwa, ponieważ wysłanie jednego uczestnika to jest koszt 400 euro. Natomiast tak samo koszty podróży, myślę. Jeżeli to są jakieś dalekie kraje, to ciężko tak przylecieć do Europy, znaleźć połączenia, bo jeszcze nie zewsząd dowsząd się doleci. I trzeba wykorzystywać jakieś lotniska pośrednie, zmieniać te loty. No a wiadomo, że to też generuje automatycznie wyższe koszty podróży, bo to są bilety w dwie strony. Natomiast są kraje, które pojawiają się spoza Europy i są zawsze ciepło witanymi gośćmi na ICC. Takim naszym stałym gościem pozaeuropejskim jest Japonia, która zawsze przyleci chociażby z jednym uczestnikiem. Grupę japońską reprezentuje uczelnia Tsukuba College of Technology, z japońskiej właśnie Tsukuby. I zawsze nasi japońscy koledzy przywiozą jakieś japońskie specjały, których możemy spróbować. Prowadzą warsztaty dotyczące pisma japońskiego, hiragany oraz innego alfabetu japońskiego, którego nazwa mi teraz uciekła. I zawsze dobrze się bawimy właśnie w towarzystwie Japończyków. Wiem, że w przeszłości, to już nie za moich, jeszcze nie za moich czasów, mieliśmy też delegację ze Stanów Zjednoczonych, pojawił się też Izrael, pojawiła się też Malezja. Ja też byłem raz uczestnikiem obozu, gdzie pojawił się jako członek grupy niemieckiej uczestnik z Etiopii.
1: O proszę, no to rzeczywiście Etiopia, egzotyczny kraj. A jak na przykład w tym roku to wyglądało, jeżeli chodzi o Japonię? Było więcej niż jeden uczestnik?
0: Tak, dwóch. O. Znaczy uczestniczka i uczestnik. Aha. Ze swoimi dwoma opiekunami. Przylecieli do nas właśnie z Japonii i myślę, że też świetnie się z nami bawili.
1: No to tym lepiej. Dobrze, że ta wymiana kulturowa gdzieś funkcjonuje cały czas. Ale nie tylko warsztaty były na ICC, prawda? Był też czas wolny i różnego rodzaju jakieś wydarzenia, które miały miejsce poza warsztatami. A przynajmniej tak było w poprzednich latach.
0: Nie inaczej było też i w tym roku. Nasi gospodarze przygotowali dla nas dość bogatą ofertę czynności, aktywności, które mogliśmy wykonywać w czasie wolnym.
1: I cóż to takiego było?
0: Większość odbywała się na terenie ośrodka, ponieważ Bartimeus posiada różne sale, różne sprzęty i różne możliwości na to, by organizować u siebie wszelkiego rodzaju zabawy, wydarzenia i innego rodzaju aktywności. I na przykład była możliwość pogrania w Goalball, była możliwość pogrania w Showdowna, był wieczór karaoke, było tak zwane jam session, każdy grał na czym mógł, były też takie nietypowe instrumenty, różnego rodzaju piszczałki, które wydawały jeden monotonny dźwięk, ale były bardzo dobrym akompaniamentem, gdzieś takim około perkusyjnym nawet bym powiedział, a dla utworów, które się wykonywało na bardziej poważnym instrumentarium. Było też wyjście na miasto, czyli zwiedzanie miasta. Były też tandemy. Uczestnicy mogli wraz z pilotami pojechać sobie po zejść tandemami.
1: No, to też bardzo fajna sprawa. A co z tym wyjściem na miasto? Może coś więcej opowiesz, jak to tam, co ciekawego było, można sobie zwiedzić?
0: Pokazywane były różne zabytki. Głównie z zewnątrz można było zobaczyć zamek w Zeist, gdzie wejście jest płatne, więc myślę, że też samo oprowadzenie po tym zamku zajęłoby trochę czasu, więc mając do dyspozycji tylko 2 czy 3 godziny, nikt się w to nie bawił. Natomiast z tego co wiem, jest to bardzo ładna okolica, bardzo malownicza. Osoby widzące opowiadały, że wygląda to pięknie.
1: No to pozostaje uwierzyć na słowo. Jakaś wycieczka na przykład do jakiegoś miejsca też była, czy nie? Czy w tym roku tego nie praktykowano?
0: Dzień wycieczkowy jest tradycją doroczną ICC i w tym roku zostaliśmy zabrani na cały dzień do Utrechtu, gdzie zwiedziliśmy troszeczkę rynek miasta, takie najważniejsze jakby miejsca, które można by zobaczyć. Wspięliśmy się na wieżę Dom Toren. Teraz nie pamiętam, jaka to była wysokość. Natomiast jakieś 60 metrów, jakieś 120 stopni. Więc to była taka wysokość na nogach do pokonania, z uwagi też na to, że to jest chodzenie pod górkę i z górki na dół, no taka znaczna do pokonania, a tam odbywały się koncerty na dzwonach. Jeżeli ktoś oglądał film taki francuski Dalej niż na północ, to może kojarzy postać takiego listonosza, a zarazem dzwonnika Antoana, on tam grał na dzwonach różne utwory. Takim hitem tego filmu był właśnie Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. I właśnie tam była też taka pani Małgosia, swoją drogą, Polka.
1: O, proszę.
0: Która od 10 lat mieszka w Utrechcie i jest dzwonniczką.
1: Dzwonniczką.
0: Dzwonniczką.
1: Tak, dzwonniczką.
0: I grała różne utwory z takich hitów, które ja rozpoznałem, było Locked Out of Heaven Bruno Marsa.
1: No proszę, to rzeczywiście, to tutaj szacunek dla pani Małgosi.
0: Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Może wątpię, że nas słucha, ale może kiedyś do nas dotrze po jakichś latach.
1: Gdzieś tam i będzie jej miło. No, rzeczywiście Polacy także do Holandii zawitali, chociaż takie różne czasem niepochlebne opinie gdzieś tam się pojawiają wśród rdzennych mieszkańców Holandii na temat Polaków, przynajmniej niektórych, takie gdzieś tam można, nawet kiedyś taka piosenka była Der Busi mit den Polen. Ale no tu miejmy nadzieję, że to pani Małgosi nie dotyczy, bo pani Małgosia ładnie na dzwonach grała. Okej. A z takich jeszcze ciekawych rzeczy, które się tam działy i o których warto było, żebyśmy powiedzieli, wspominałeś przed wejściem na antenę, że warto również wspomnieć na temat iBeaconów, które na terenie całego ośrodka były chyba, tak? Czy jak to wyglądało?
0: Tak. W tym roku postawiono na testowanie różnych nowoczesnych technologii, trochę zrobiono z nas królików doświadczalnych i dobrze. Więc cały ośrodek był obstawiony kodami QR oraz iBeaconami.
1: To może powiedzmy jeszcze na dobry początek, co to właściwie są te iBeacony, bo może niektórym się z bekonem po prostu kojarzy.
0: iBeacon jest to wynalazek firmy Apple, o ile pamiętam, który jest takim nadajnikiem dość małych rozmiarów i który nie kosztuje...
1: I małej mocy.
0: Tak, i nie kosztuje wcale tak drogo z tego, co wiem. Tam jedna sztuka to jest jakieś 10 euro, coś takiego. Który za pomocą Bluetooth sygnału jest w stanie nadawać różne komunikaty, czy komunikaty tekstowe, czy nawet dane, no i oczywiście swoje położenie. Zastosowanie ogólne, takie podstawowe tego nadajnika, to w założeniu miała być nawigacja wewnątrz budynków. My testowaliśmy aplikację Via Via, którą Bartimeusz aktualnie testuje. To jest aplikacja, która ma nowo przybyłym gościom Bartimeusa ułatwić nawigację po całym obiekcie. Dzięki temu, że w tych najbardziej strategicznych miejscach rozstawione są te właśnie iBeacony. Co prawda, funkcji nawigacji od punktu A do B ta aplikacja nie miała, natomiast każdy iBeacon wysyłał jakiś komunikat spersonalizowany, który pojawiał się tylko w momencie, kiedy byliśmy w danym miejscu. I tak na przykład, jeżeli znajdowaliśmy się w stołówce, iBeacon wysyłał do aplikacji w naszym telefonie informacje o jadłospisie na aktualny dzień.
1: O, no to rzeczywiście całkiem fajna sytuacja i całkiem fajna sprawa. Jak rozumiem, też był wysyłany komunikat, albo mógł być wysłany komunikat, w jakim miejscu danego budynku się znajdujemy. Bo no, że w stołówce i jakby menu, to myślę, że dość oczywista sprawa, ale niektóre mogłyby nie być takie wcale oczywiste, tak?
0: Tak, naturalnie jesteśmy informowani o tym, że jesteśmy w pobliżu konkretnego miejsca, mamy nawet listę najbliższych iBeaconów, gdzie te właśnie nadajniki były pokazane, więc wiedzieliśmy, koło czego aktualnie jesteśmy. Mogliśmy też sobie oznaczyć konkretne miejsce, aby otrzymywać, nieważne gdzie jesteśmy, powiadomienia push na temat tego, co w danym miejscu się dzieje. Takim ciekawym sposobem na promocję tej technologii był konkurs organizowany przez naszych gospodarzy, w którym nagrodą było darmowe picie, dowolne picie, w otwartej specjalnie dla nas ICC Cafe, czyli takiej kawiarni, która przez 2 godziny dziennie wieczorem funkcjonowała. Można tam było zakupić zarówno napoje chłodne, bezalkoholowe, alkoholowe, jak i te cieplejsze, o ile dobrze pamiętam teraz. I jedno takie darmowe picie można było zdobyć właśnie w konkursie iBeaconowym, który polegał na szukaniu wskazówek od jednego iBeaconu do drugiego. Każdy iBeacon zawierał jakąś wskazówkę, która pozwalała nam jakby przejść na dalszy poziom, na dalszy etap gry. Zdaje się, że tam chodziło o hasło słowne, które trzeba było poukładać, tam było trochę zagadek do rozwiązania. I z hasłem końcowym przychodziło się do barmana takiej kawiarni i podając to hasło można było starać się o darmowe picie.
1: Jak rozumiem, aplikacja, jak i te wszystkie komunikaty i pozostałe rzeczy, które wyświetlały się w Via Via, były wyświetlane w języku angielskim czy holenderskim.
0: Naturalnie w języku angielskim. ICC jest takim środowiskiem przyjaznym wszystkim narodom i o ile próbowano nas tam nauczyć paru podstawowych zwrotów w języku holenderskim, nie zmuszano nas do rozwiązywania zagadek w tym języku.
1: Tyle dobrego.
0: Aplikacja była też dostępna tylko na urządzenia systemem iOS, więc niestety osoby, które tak jak ja lubią Androida, gdzieś tam straciły. Natomiast plany wypuszczenia wersji androidowej również są, więc może przy następnym wydarzeniu, które Bartymeus organizuje, już androidowcy, androidziarze, zielone robociki sobie poradzą.
1: Wspominałeś o tym, że byliście swego rodzaju królikami doświadczalnymi. Czy to oznacza, że jeszcze coś tam dano wam do testów, czy przede wszystkim skupiono się właśnie na tych niewielkiej mocy bezprzewodowych nadajnikach?
0: Drugą technologią, z której często musieliśmy korzystać, były kody QR. Kody QR były rozmieszczone w różnych miejscach ośrodka, również były przedmiotem zagadek do rozwiązania. Tak właśnie wyglądało oprowadzanie nas po ośrodku przez wolontariuszy. W każdym z miejsc, do którego musieliśmy wyruszyć, znajdował się jeden kod QR. Kod QR opisywał nam dane miejsce, zawierał tekst z opisem tego, co w danym miejscu możemy zrobić oraz wskazówkę, po której powinniśmy dojść do następnego kodu. Takim bardzo śmiesznym elementem tego oprowadzania była zabawa chyba w budynku sali albo gimnastycznej, albo jakiegoś podobnego przeznaczenia, gdzie musieliśmy zbudować taką ludzką piramidę. Mamy piękne zdjęcia, jak jeden wchodzi na drugiego i jest taka wielka właśnie, jest kilka takich fajnych właśnie piramid, potem ludzie drzewa, ludzie z rękami wystawionymi do góry. Bardzo efektowne zdjęcia nas wszystkich. Kod QR był też na przykład zamieszczony w koszu do piłki, do siatkówki. I trzeba było go, zdaje się, dosięgnąć, czy też zbić piłką. Jakoś tak to było schowane. W kodach też były zamieszczone różne informacje dotyczące na przykład listy osób zamieszkujących dany pokój. Śmialiśmy się ze znajomymi, bo wśród opiekunów ICC, właśnie z delegacji belgijskiej, była osoba, która zaszła, zdaje się, do finału belgijskiego Mam Talent. No i się okazało, że jak użył aplikacji ChemFind, żeby zeskanować kod QR na drzwiach swojego pokoju, aplikacja ChemFind, dla przypomnienia, oprócz tego, że odczytuje kody QR, to automatycznie wyszukuje wyniki tego, co wpiszemy, co rozpozna w Google. Więc otwarł się nam kanał kolegi na YouTubie z jego występami z Mam Talent belgijskiego.
1: No to pogratulować tylko, pogratulować, to ze znaną osobistością byliście.
0: Natomiast oni wcale nie reagują jak celebryci, to są ludzie, z którymi jak najbardziej można porozmawiać, są nam bardzo bliscy, są naszymi kolegami, współpracownikami i zawsze świetnie się bawimy w ich towarzystwie.
1: No to super. Jeszcze jakieś technologie, czy przede wszystkim właśnie kody QR i beacony?
0: Kody QR i beacony to były takie dwie podstawowe, które były jakby obiektem testów na nas prowadzonych. I rozumiem. Myślę, że całkiem fajnie się sprawdziły.
1: Jak się domyślam, akurat jeżeli chodzi o kody QR, to nie było tu dominacji iOS-a, zarówno z Androida dało się te kody zczytać.
0: Tak, jak najbardziej. Polecano aplikację Quick Mark Reader, która jest dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida i wszyscy z tej aplikacji korzystali właśnie po to, żeby te kody rozpoznawać.
1: No to świetnie. Kolejną taką częścią ICC, o której też wspominamy co roku, jak tradycja każe, to jest czas wolny, bo też coś takiego jest i tam w tym czasie wolnym również się organizują różne ciekawe rzeczy. Co w tym roku?
0: To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. To był Showdown, to był Goalball, to były te występy wszystkie muzyczne, instrumentalno-wokalne, ale mieliśmy też na przykład możliwość skorzystania z takiej atrakcji jak Gadget Lounge, czyli wpuszczono nas do sali komputerowej, oczywiście pod nadzorem wspomnianego już wcześniej pracownika Bartymeusa, tego, który ma jakieś powiązania z Apple. I ten człowiek pozwalał nam korzystać z całego swojego zasobu sprzętu Apple, jaki miał. To były zegarki Apple Watch, To były komputery Macintosh, to były iPhony. Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, ktoś chciał czymś się pobawić tak już poza programem warsztatu, tylko na własny użytek i sprawdzić to, co jego aktualnie interesuje, mógł przez te 2 godziny tam posiedzieć i po prostu ten sprzęt mieć tylko i wyłącznie dla siebie.
1: No to Pawle, jakie wrażenia z Apple Watcha?
0: Ja myślę, że w ogóle technologia tych noszonych rzeczy, inteligentnych rzeczy do noszenia, zegarków, wszelkiego rodzaju opasek, jest całkiem interesującym krokiem, interesującym posunięciem producentów technologii, która wymaga jeszcze sporo usprawnień. Natomiast ja widzę potencjał dla osób niewidomych. Widzę, jak można by to wykorzystać. To można by wykorzystać jako nawigację GPS, to można by wykorzystać jako sondy ultradźwiękowe noszone na ręku, no a przede wszystkim jako nasze osobiste centrum informacji. Pomyślcie sobie, wszystkie portale społecznościowe, wszystkie aplikacje informacyjne, wszystkie czytniki książek, muzyki, odtwarzacze muzyki czy filmów, zamieszczone na naszej ręce, a to wszystko udźwiękowione.
1: Rzeczywiście, no, całkiem przyjemna perspektywa. Gdyby te jeszcze taki na przykład Apple Watch był trochę tańszy.
0: Ja myślę, że tutaj jest dobre pole do popisu dla technologii Android Wear, która może być produkowana przez różnych producentów i w różnych cenach, w różnych przedziałach cenowych, podobnie jak telefony czy tablety. Jeżeli tylko API tej technologii rozwinie się na tyle, by umożliwiać na transmisji dźwięku, bo z tego co wiem, na razie nawet takie urządzenia nie posiadają głośników i TalkBack będzie współpracował z taką technologią, myślę, że znajdą się nabywcy, myślę, że znajdą się zastosowania. Już powstają specjalne, dedykowane zegarki dla niewidomych.
1: Jasne. Czy coś jeszcze ciekawego w tegorocznym, na tegorocznym ICC się działo, o czym nie wspomnieliśmy, a warto by było?
0: Tak się zastanawiam, bo działo się dość wiele. Mogliśmy wziąć udział w mszy świętej, a raczej w nabożeństwie, ponieważ była to świątynia protestancka. Zaproszono nas na mszę. Cały czas mówię msza, bo to jest takie nasze typowe myślenie, ale to było nabożeństwo. Dlatego, ponieważ osoby zakładające jakby tamtą świątynię, miały jakieś powiązanie z Czechami. Tam była jakaś wymiana z Morawami i tam były prowadzone jakieś działania. Już teraz nie pamiętam dokładnie, o co chodzi, ale historycznie Czesi i Holendrzy na tym terenie mają wiele wspólnego. I takim jakby gościem specjalnym, a raczej takim gwoździem programu na tym nabożeństwie był czeski koordynator, który pochodził z tych terenów właśnie historycznie związanych z Zeist. I podczas nabożeństwa zagrał tradycyjną melodię czeską na akordeonie. Co ciekawe, treść, zarówno taki skrót kazania, jak i treść wszystkich pieśni, modlitw, które tam śpiewaliśmy, odmawialiśmy podczas nabożeństwa, zostały nam przygotowane w języku angielskim w Braille'u, więc każdy miał dla siebie plik kartek braille'owskich, gdzie mógł śledzić, co się dzieje w czasie nabożeństwa. Oczywiście nabożeństwo było prowadzone w języku holenderskim.
1: No to rzeczywiście takie dosyć fajne doświadczenie dla wszystkich, myślę. Zawsze to coś innego niż to, z czym ludzie praktykujący gdzieś tam w swoich regionach mają do czynienia. I też dla niepraktykujących myślę, że to też całkiem
0: ciekawe
1: fajne
0: doświadczenie kulturowe. Takie
1: dokładnie,
0: nawet czysto,
1: dokładnie. Poznawcze.
0: Czysto kulturowo-poznawcze.
1: Czysto,
0: tak.
1: Czysto poznawcze. Pawle, skoro tak już powoli zbliżamy się do końca naszej opowieści... O, właśnie.
0: Czyżby.
1: Czyżby. Okej, więc skoro zbliżamy się do końca naszej opowieści, to myślę, że warto wspomnieć, co za rok. Czy już jakieś plany, czy już jakieś wizje, no i czy już się można zapisywać?
0: Zapisywać jeszcze nie, to jeszcze nie, to jest pieśń może nie aż tak odległej przyszłości. Zapisy zazwyczaj rozpoczynają się gdzieś zimą, styczeń, luty, kiedy mam już do dyspozycji formularz na nowy rok. Gospodarzami przyszłego roku są Niemcy. I to nie tak aż daleko, bo zostaliśmy zaproszeni do Drezna, gdzie tamtejsza Politechnika zorganizuje nam ICC. Już w poniedziałek i we wtorek moja asystentka Marta oraz ja będziemy gośćmi na spotkaniu przygotowawczym dla koordynatorów w Dreźnie, gdzie będziemy mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć miejsce naszego przyszłorocznego obozu oraz zapoznać się z planami, jakie mają dla nas powoli gospodarze. Te plany jeszcze mogą ulec zmianie, a wszystko się tam może zmienić, ale jakiś zarys już taki poważniejszy jest i my będziemy mogli właśnie tego doświadczyć, będziemy mogli zobaczyć, co przygotowują dla nas nasi niemieccy gospodarze.
1: Super, ale to w takim razie zapytam, jeżeli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w kolejnym ICC, w ICC już tym razem 2016, u naszych zachodnich sąsiadów, to gdzie może zasięgnąć informacji? No wiadomo, że jeszcze teraz się zapisywać nie można, ale z racji tego, że można będzie za czas jakiś, no jakąś stronę, jakiś profil facebookowy albo inny namiar, prosiłbym cię bardzo, abyś podał.
0: Przede wszystkim zachęcam do odsłuchania naszych starszych tyflo podcastów, audycji archiwalnych z poprzednich lat, gdzie opowiadamy o obozach ICC, które odbyły się już przedtem. I przytaczamy też historię, tam było też sporo materiału informacyjnego. Natomiast jest takich kilka stron, które warto gdzieś zapamiętać lub zapisać. Przede wszystkim jest to oficjalna strona obozu w języku angielskim icc-camp.info, icc-camp.info. Tam można zapoznać się z misją obozu, nawet znaleźć zdjęcia, myślę, z poprzednich obozów, poczytać troszeczkę o tym, kim są organizatorzy, a jaki mieli zamysł, tworząc takie wydarzenie. To jest takie oficjalne pierwsze centrum informacji, o którym mogę pomyśleć, kiedy myślę o tym, jak zareklamować ICC. Jeśli chodzi o stronę polską, organizatorem ICC jest Stowarzyszenie Ubezpieczonych GSU. Oni pomagają nam zawsze z finansowaniem, z promocją i ich strona to www.gsu.pl. Tam jest zakładka ICC, zdaje się, że jeszcze 2015 w Holandii. Można się tam zapoznać z relacjami z poprzednich obozów, mamy tam krótkie opisy, co się działo, mamy trochę zdjęć, mamy też jakieś materiały informacyjne na temat tego, jak wyglądają zapisy. Polecam też, zachęcam do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku, fanpage'a polskiej społeczności obozu. Albo w wyszukiwarkę Facebooka wpisujemy ICC Camp for Poland, ICC Camp for Poland, albo udajemy się pod adres www.facebook.com/PolishICC, Polish ICC.
1: To jest jako jeden wyraz, czy
0: tak,
1: jest rozdzielany?
0: To jest jeden wyraz. Stronę można polubić, tam znajduje się też relacja fotograficzna, przygotowana przez Martę, za co bardzo serdecznie tutaj dziękuję, z każdego dnia obozu. Trochę zdjęć naszych uczestników, trochę zdjęć też tego, co się ogólnie działo. Myślę, że powinno to zachęcić w dużej mierze nowych uczestników do tego, by wziąć udział w obozie, a starych, żeby jeszcze raz przyjechać.
1: No, osoby niewidome to mogą nie być aż tak bardzo zachęcone zdjęciami, a czy jakaś relacja tekstowa też gdzieś tam jest, albo chociaż jakieś opisy do zdjęć?
0: Tak, każde zdjęcie jest opisane, każdy dzień też zawiera takie krótkie streszczenie tego, co się działo. No, a zdjęcia myślę, że mogą też zachęcić rodziców, no bo często przyjadą osoby jeszcze, które będą też wspierane przez rodziców tej decyzji takiej wyjazdu na taki obóz.
1: Zgadza się, to jest racja. Dobrze, Pawle, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, że rozmawialiśmy na temat kolejnej edycji obozu dla niewidomej młodzieży.
0: Tak, to jeszcze młodzież.
1: ICC, tym razem 2015, obóz odbył się w Holandii. Paweł Masarczyk, jeden z opiekunów po stronie polskiej, był moim i waszym przede wszystkim dzisiejszym gościem. Dziękuję ci, Pawle, bardzo raz jeszcze.
0: Ja również dziękuję ci za zaproszenie do programu.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Podcaście na żywo na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Wtorek, 21 dzień lutego 2023 roku w kalendarzu, a ja mówię wszystkim bardzo serdecznie dobry wieczór w pierwszej dziś audycji na antenie Tyfloradia. Mogę powiedzieć, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia audycja dziś na żywo na naszej antenie. Ja nazywam się Michał Dziwisz, po drugiej stronie mikrofonu jest Patryk Chojnacki. Witaj ponownie, Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie po przerwie.
1: Tak jest, po przerwie, ale zwarty i gotowy przybyłeś, aby zaprezentować nam kolejne urządzenie. Tym razem będziemy w świecie audio.
3: Tak. Tak. Mamy teraz głośniczki komputerowe. No komputerowe jak komputerowe, ta nazwa dosyć myląca, no bo tak naprawdę ja to nie rozumiem trochę tego rozgraniczenia na głośniki dla graczy komputerowe. No głośniki to głośniki, tak?
4: No dokładnie, no głośniki to głośniki, chociaż oczywiście wiadomo, że pewne typy głośników mają swoje różne zastosowania. Trochę inne głośniki będą cieszyły tego, kto chciałby je podłączyć do jakiegoś swojego zestawu stereo. Rzeczywiście trochę inne to głośniki takie typowe do komputera, chociaż i tu mamy różnego rodzaju podziały dla tych, którzy na przykład chcą sobie tam oglądać jakieś filmy, są te głośniki przestrzenne, 2.1, 5.1 i tak dalej, i tak dalej. Ja wychodzę z takiego założenia, że mamy ucho lewe, ucho prawe i w sumie to dwa głośniki w zupełności nam wystarczą.
3: Dokładnie, właściwie to trzy, no bo jeżeli idziemy tym systemem 2.1, takim
4: no
3: najbardziej
4: standardowym. To jakiś subwoofer jeszcze, tak?
3: Tak,
4: do tego ewentualnie, żeby basik ładnie pracował w tych dolnych częstotliwościach. A jakiego typu to są głośniki, które ty dziś masz ze sobą?
3: Jest to model głośników Logitech Z407 i są to właśnie głośniki 2.1, tak jak mówiliśmy przed chwilą.
4: Czyli dwa głośniki i głośnik właśnie ten basowy, subwoofer.
3: Tak, jak to się mówi fachowo, dwie satelitki średnio-wysokotonowe plus jeden głośnik niskotonowy, tak.
4: Rozumiem. I właśnie tym głośnikom poświęcona będzie nasza pierwsza dziś audycja na żywo. Ta audycja oczywiście może odbyć się z waszym udziałem. Możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie. Aplikacje na Windowsa, na iOS-a też do waszej dyspozycji. Na Facebooku i na YouTubie na razie nie nadajemy, ale spokojnie, my tam wrócimy. Jak tylko komputer nasz studyjny wróci z naprawy, to wtedy na pewno będziemy znowu się tam słyszeć i będziecie mogli tam również do nas pisać. No dobrze, Patryku, to w takim razie, bo tak rozmawialiśmy na samym początku tego naszego umawiania się na dzisiejszą audycję, no co właściwie te głośniki mają takiego ciekawego? Czym one się charakteryzują? Co jest w nich takiego wow?
3: W sumie są takie dwie rzeczy. Pierwsza, że są bardzo multiplatformowe, to znaczy da się podpiąć chyba do wszystkiego. Mamy podłączenie po jacku, czyli wiadomo AUX. Mamy podłączenie po USB, co jest dość rzadkością, a jest to fajne, ponieważ po pierwsze sobie uwalniamy na przykład jacka w laptopie czy w karcie dźwiękowej. Po drugie dźwięk mamy zawsze taki sam, nieważne jaką kartę mamy. No a po trzecie mamy jakby kolejną kartę dźwiękową, co jest całkiem przydatne.
4: Zdecydowanie tak. Kart dźwiękowych moim zdaniem to nigdy za mało, nigdy za wiele, bo po prostu zawsze nam się przyda. Zawsze się przyda.
3: Dokładnie, u mnie na biurku w tym momencie znajduje się no, najczęściej jedna, dwie, ale te dwie to raczej coraz częściej się właśnie zdarza, bo nie wszystko da się podpiąć do tej jednej karty, a nawet jak się da, to nieraz jest to po prostu niewygodne.
4: Tak, zawsze fajnie mieć jakiś odrębny odsłuch, skierować na jakieś odrębne urządzenie, chociażby syntezę mowy, głośniki czy główną kartę dźwiękową komputera przeznaczyć na coś innego. No takie rozwiązania to są naprawdę przydatne, ja doskonale o tym wiem i bardzo doceniam tego typu rozwiązanie. No więc rzeczywiście te głośniki mają to, co jest i co tak. Je wyróżnia z tego.
3: Ale mamy też coraz bardziej ostatnio popularną łączność bezprzewodową, czyli oczywiście Bluetooth 5.0.
4: Mm-hmm. O, piątkę już mają.
3: To jest całkiem fajna rzecz. Tak, no to całkiem nowy produkt, chociaż pewne rzeczy, które są w nim, są dość przedpotopowe, ale to już inna sprawa.
4: Rozumiem. No dobrze, to zanim przejdziemy do demonstracji tego urządzenia w praktyce, to gdybyś mógł opowiedzieć co nieco na temat wyglądu tych głośników.
3: Tak, ja najpierw powiem o wyglądzie, a pudełku za chwilę, dlatego że chcę jakby opisać drugi fenomen tych głośników, ale tak nie tak po prostu.
4: Okej.
3: Okay. Same głośniki są dosyć proste, tak naprawdę są to takie owalne, z okrąglonymi jakby bokami, tymi krótszymi, takie, nie wiem, nawet tak, takie typowe niby głośniczki, które z tyłu takich głośniczków po prostu wychodzi sobie kabelek zakończony wtyczką RCA, czyli popularnym cinchem.
4: Cinchem, tak? No właśnie, RCA to...
3: Te głośniki są dosyć duże, znaczy one są dosyć duże w ogóle z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mają co prawda po jednej membranie, co akurat nie jest jakby w tym problemem, ponieważ te membrany w ogóle są odsłonięte, co może być problemem dla niektórych osób, ale niestety też dla niektórych osób te, co akurat mi się bardzo nie podoba, coraz częściej się te głośniki, właśnie membrany odkrywa w głośnikach, żeby to estetycznie wyglądało.
4: Ale z drugiej strony one są wtedy bardziej narażone na uszkodzenia, jeżeli tam tak. Nie ma żadnej maskownicy.
3: No właśnie tak i to mi się tutaj nie podoba, dlatego też postanowiłem sobie że muszę sobie załatwić jakieś osłonki na te głośniki. Oczywiście jest to wykonalne, prawda? No ale nie ma tego w standardzie.
4: Rozumiem.
3: Powiem tak, zwłaszcza kiedy ma się kota w domu, to tym bardziej trzeba uważać.
4: No tak, bo akurat takie membrany to przecież przypominają w fakturze taką tekturę, a nie od dziś wiemy, że koty lubią wbijać pazurki w tekturki.
3: Oczywiście.
4: Tak, ja tu nawet mam obok taki tekturowy drapak i kot mój na przykład bardzo lubi ostrzyć na nim pazury.
3: No właśnie,
4: w przypadku, kiedy taki głośnik spotka się z pazurami kota, chociażby raz, i jeżeli już raz zostanie przebita ta membranka, no to ona już traci swoje właściwości akustyczne.
3: Tak, to już jest w ogóle wtedy co innego. Takie głucha się robi taka.
4: Dokładnie.
3: Bez wyrazu.
4: Dokładnie, także uważajcie na koty, jeżeli zdecydujecie się na zakup takich głośników. No właśnie, wspomniałeś dwie satelitki, jeden głośnik niskotonowy.
3: Niskotonowy, tak.
4: One są w wyglądzie jakieś takie podobne, czy na przykład te satelitki, jak to znaczy, zwykle bywa, są jakieś mniejsze?
3: Satelitki są malutkie, one są dosyć, no, są dosyć małe, nie wiem jak, takiej, powiedziałbym, one są wielkości standardowych głośników komputerowych, no nie umiem tego do niczego specjalnie przyrównać.
4: No,
3: górna część przodu takiej satelity ma po prostu membranę, dolna jest zasłonięta, co jest zrobione tylko po to, żeby po prostu głośnik ten sam w sobie miał jakikolwiek bas, czy ma, to już inna sprawa. Mhm. Moim zdaniem te głośniki mogłyby być troszeczkę mniejsze, jeżeli by właśnie ktoś poświęcił tą komorę poniżej.
4: Aha, rozumiem. A ten głośnik centralny, on się jakoś wyróżnia?
3: Głośnik centralny jest tak naprawdę dosyć dużym, ciężkim, tak ze 3 kilo ważącym pudłem, które aktualnie mam pod biurkiem. Jest to skrzynia na pewno obita drewnem, jakiś MDF zapewne. Z tyłu takiej tej skrzyni mamy cały jakby panel zarządzania, ponieważ mamy tam dwa czyncze, wejście na jacka, wejście mikro USB i to właśnie jest to, co mówię, że są dosyć podstawowe rozwiązanie, no bo teraz raczej wszyscy na USB-C się przesiadają.
4: No tak.
3: A tutaj jeszcze jest mikro. No i mamy oczywiście dwudzielną koniczynę do zasilania.
4: Okej, tam mówisz wejście na jacka, to jest po to, żeby można było sobie dopiąć tam jakieś urządzenie, tak?
3: No chodzi o to, żeby wpiąć tylko kabelek, który sobie... To właśnie jest fajne w tych głośnikach, że one tak naprawdę wszystko mają modułowe, ponieważ tutaj nie mamy, znaczy mamy na stałe kabelki podpięte do satelitek, ale jakby ten subwoofer nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład go podpiąć do innych głośników.
4: Okej, ale czyli z satelitkami jest tak, że można je odpiąć, ale
3: oczywiście
4: kabelki przy satelitkach są wlutowane na stałe.
3: Tak,
4: na
3: one
4: stałe.
3: Są wlutowane na stałe. Natomiast reszta kabli, wszystkie, które wychodzą z subwoofera, są jak najbardziej demontowalne.
4: Dobrze, to jak tymi głośnikami się steruje? Tam jest jakiś pilot? Czy...
3: Ciekawe na to pytanie. To jest tak, jak ci powiedziałem przed anteną, te głośniki właściwie nie mają takiego typowego sterowania.
4: No, to co mają?
3: Ponieważ teraz właśnie przejdę do pudełka, w którym na górze mamy dosyć dużą ilość kartek w takiej foliowej reklamóweczce. Pod nimi mamy dużo steropianów, w którym mamy zawinięte głośniczki jeszcze w osobne kartoniki. I ten głośnik centralny jest też zawinięty w osobny karton. No i mamy taki pilocik, taki okrągły pilocik. Sobie go zaraz tutaj wezmę do ręki.
4: To jest pilocik przewodowy, bezprzewodowy?
3: To jest pilot bezprzewodowy, działający... prawdopodobnie na jakiś bluetooth, na pewno nie jest to podczerwień. Nie jest to podczerwień, ponieważ nie trzeba celować.
4: Okej.
3: Okay. Pilot ma formę takiego koła, na które nachodzi większe koło. Jakby mamy mniejsze koło pod spodem i na tym mamy takie większe koło, które je przykrywa. W taki sposób, że to mniejsze koło jest widoczne, ale ono jest dość mało widoczne. Jakby jak to stoi na biurku na przykład, no to raczej się na to mało nie zwraca uwagi, na tą podstawę, natomiast kiedy go podniesiemy do ręki, no to oczywiście to widać. Cała góra tego pokrętła jest rzeczywiście pokrętłem, którym możemy obracać, możemy je wciskać. I teraz tak, to jest też dosyć ciekawe, co się tutaj dzieje, ponieważ sam obrót pokrętła ma też parę funkcji. Po pierwsze jest to oczywiście regulacja głośności, czyli typ standardowy. Natomiast możemy też regulować bas tym pokrętłem. I żeby było też ciekawie, nie wiem jak oni to zrobili, to nie jest taki cyfrowy equalizer, to jest coś, nazwijmy to analogowego bardziej.
4: No dobrze, ale jak się reguluje ten bas, bo mówisz, że to pokrętło służy do regulacji głośności i regulacji basu, to teraz jak rozróżnić, co my właściwie chcemy zmieniać?
3: Jest to bardzo proste, ponieważ normalnie mamy regulację głośności, zawsze, w takim trybie podstawowym. Natomiast kiedy przyciśniemy pokrętło i przytrzymamy, usłyszymy taki charakterystyczny odgłos, I wtedy przechodzimy do regulacji basu, którą możemy sobie regulować właśnie pokrętłem. Jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli znowu nie wciśniemy tego pokrętła przez kilka sekund i nie powrócimy ręcznie do tego trybu głośności, to on sam to zrobi po chyba 15 sekundach.
4: Rozumiem. A czy ten pilot trzeba jakoś włączyć, czy
3: nie,
4: on się włącza
3: on ma,
4: sam?
3: On sobie sam działa, tak jak od telewizora.
4: Jakiś ma pilot tryb czuwania pewnie.
3: Tak. Zasilany jest na dwie baterie, na dwa cienkie paluszki. Pod spodem, bo też nie powiedziałem o tym, jest właśnie klapka na te baterie. I mamy dwa przyciski. Przyciski i oczywiście taką gumową jakby listewkę, która służy, żeby się pilot nie ślizgał. Przyciski służą do zmiany trybu działania głośników, czyli mamy tutaj Bluetooth, mamy USB i mamy AUX, z czego dwa tryby przewodowe są na jednym przycisku, natomiast tryb Bluetooth jest na osobnym przycisku.
4: Aha, czyli dzięki temu się po prostu nie pomylimy. A który jest do czego?
3: Jeżeli mamy pilot ustawiony w taki sposób, że wycięcie z przyciskami jest w naszą stronę, to lewy przycisk jest od Bluetootha, natomiast prawy od przewodowych urządzeń.
4: I w ten sposób tego pilota się trzyma, jak rozumiem, tak? Czy to, znaczy, nie,
3: to nie
4: ma specjalnie
3: ma
4: znaczenia?
3: No to jest okrągłe, no to nie ma znaczenia, jak go złapiesz, tak?
4: Okej, bo to jest, zresztą też mówiłeś, że to prawdopodobnie jakiś Bluetooth, no to tym bardziej nie będzie miało to znaczenia.
3: Nie, tu nie ma znaczenia żadnego.

0: prostu parę takich możliwości. Jesteś w stanie na przykład zademonstrować, jaki ten pilot wydaje dźwięk w ogóle? Czy on jakoś głośno klika, pracuje, czy...
1: On klika sobie w taki sposób. No ja nie wiem, czy to się uda. Spróbuję, ale...
0: Spróbujmy. Słychać.
1: Natomiast kręcenie...
0: Też to jest taki potencjometr z takimi lekkimi skokami. To nie jest taki płynny potencjometr, tak. Przynajmniej z tego, co słyszę, tylko on ma jakby takie małe ząbki. Takie są czasem takie pokrętła.
1: Tak, uważam to za dobre rozwiązanie, ponieważ on, no wiadomo, no nie ma krawędzi jakby swojego obrotu, więc jest to całkiem dobre rozwiązanie, bo dzięki temu jakoś się możemy rozeznać, co i jak.
0: Czyli on nie ma początku, nie ma końca, tak?
1: No nie ma, no bo to jakby... To jest właśnie, nie wiem, jak oni to zrobili. Samo pokrętło jest jak najbardziej cyfrowe, natomiast głośność i... Przynajmniej takie mam informacje. Głośność i bas jest regulowany analogowo. Nie wiem, jak oni to zrobili.
0: No to ciekawe, rzeczywiście, w jaki sposób to można było osiągnąć. Czy te głośniki... Podobnie jak inne, na przykład Logitechi, mają jakieś, nie wiem, wewnętrzne oprogramowanie, które można aktualizować?
1: Nie mają. Znaczy, może mają, ale pewnie trzeba by mieć jakiś tryb serwisowy, coś tego
0: jakąś
1: typu.
0: Jakąś aplikację może, wiesz?
1: Do... Tak, nie wiem, ale z drugiej strony, że to jest potrzebne, raczej głośnik służy do grania i tutaj nic się z tej kwestii nie zmieni, jakby dźwięku raczej nie poprawimy. Znaczy, poprawimy, ale to musiałby być jakiś soft zewnętrzny, typu po prostu aplikacja zarządzająca, taka typowa na komputer, tak?
0: No to prawda. No to cóż, to w takim razie pytanie, czy jesteśmy w stanie teraz zademonstrować jakieś możliwości tych głośników na żywo w praktyce.
1: Tak, natomiast obawiam się, że sprawdzimy, jeśli nie, no to będę musiał się przełączyć na trochę gorszy mikrofon, ze względu na to, że no tutaj mam mikrofon na ramieniu. Aha. No, który bym musiał po prostu wyciągać i przykładać, ale spokojnie, jak coś jestem
0: zobaczymy,
1: przygotowany.
0: Zobaczymy, co się uda.
1: Dobrze, na początek. Powiedzmy, że sobie podłączyliśmy, przepraszam, wyjęliśmy głośniki z pudełka. Wypadałoby je podłączyć do prądu, prawda?
0: No tak.
1: Więc nie wiem, czy to będzie słychać. One, to też jest bardzo fajne, przy podłączeniu wydają specyficzny odgłos. Uwaga, wpinam wtyczkę. No, oczywiście teraz się tutaj przyblokowała. O. Było słychać?
0: Było słychać i jak rozumiem, one nie mają już żadnego włącznika. Po prostu wkładasz wtyczkę do gniazdka,
1: tak,
0: zaczynają
1: już
0: działać.
1: Już działa. Po włożeniu wtyku wszystko już działa. W tym momencie one znajdują się zawsze w trybie, który mu nadałem ostatnio. A że u mnie był to tryb jack, ponieważ ja go najczęściej używam, no to jest to tryb jackowy.
0: A pamiętasz z ciekawości, w jakim trybie są za pierwszym razem?
1: Bluetootha.
0: Okej. Okay.
1: Więc tak, mam je w tym momencie podpięte do takiej standardowej karty dźwiękowej. Wiadomo, nie najgorsze, nie najlepsze, takie przeciętne, po prostu na jakimś podzespole C-media oparte, typu Unitec 247A, który swoją drogą też używam często. Podstawowa karta dźwiękowa, wiadomo, taka, którą może mieć każdy. To co, no przechodzimy do jakiejś prezentacji, no nie?
0: Dokładnie.
1: No to ja tu sobie przygotuję jakiś utworek, żeby nie było... Specjalnie będzie to utwór basowy, ponieważ chcę pokazać mniej więcej możliwości tego basu.
0: No jasne.
1: Więc włączymy sobie utwór ogólnodostępny. Swą drogą jest to jakiś tam remix, ale to... I teraz tak. Ja sobie muszę przełączyć na urządzenie wyjściowe. Dobra. Dobrze, i teraz tak. Słychać?
0: Słychać.
1: W tym momencie one są rozkręcone gdzieś na 1/4 swojej skali, gdy chodzi o audio. I ja mam teraz wyłączony bas. Ja teraz podkręcę specjalnie głośność. Tak to brzmi z wyłączonym kompletnie subwooferem. Ja tu przewinę do jakiegoś... To jest ich bas domyślny. No wcale nie jest jakiś głęboki, prawda?
0: No prawda.
1: Natomiast co się stanie w sytuacji, kiedy ja ten bas zacznę zwiększać? Więc ja teraz specjalnie zrobię to w ten sposób, że ja przytrzymam teraz pokrętło. Było słychać dźwięk?
0: Było słychać.
1: W tym momencie ja teraz włączę utwór i będę powoli kręcić w prawo.
0: O.
1: I ten dźwięk oznacza granicę.
0: Koniec. Więcej się nie da.
1: Jeżeli to teraz tak.

0: Nie wiem, czy to będzie słychać, ale powinno być.
1: Słychać.
0: Tak więc no, trochę tego basu w sobie mają.
1: Jest, jest. Naprawdę dużo jest tego basu, moim zdaniem. Tam, kiedy podkręciłeś go już na granicę możliwości, to tak naprawdę te głośniki zaczęły prezentować, mam wrażenie, tylko ten bas i one już chyba nawet, to już było poza zakresem ich możliwości, tak trochę się obawiam. Ale, ale próbowały.
0: Częściowo masz rację,
1: dzielnie próbowały.
0: Częściowo, ponieważ w tym momencie, dlatego właśnie mówimy o tym zewnętrznym oprogramowaniu, o ekwalizacji dźwięku. Ja mogę teraz, mam tu przygotowany specjalnie preset pod te głośniki, podbijający górę i patrz. Co, nie brzmi po prostu lepiej w tym momencie?
1: Brzmi.
0: Jest to dosyć niewielkie podbicie góry. Swą drogą używam odtwarzacza XM Play. Taka ciekawostka. Bo jest on dla mnie dobry, dosyć prosty. W tym momencie on ma bardzo właśnie ten taki przyjemny equalizer. W tym momencie te głośniki będą...
1: Ile tam naprawdę... jest pasm w tym XM Playu? Z ciekawości?
0: Już powiem, bo szczerze to nawet nie pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... 9.
1: A, no to już, już jest czym się bawić.
0: Oczywiście. Tak więc, no, moim zdaniem sprzęt gra całkiem poprawnie, nawet bez tych ekwalizacji. Na takim basie, powiedzmy, rozkręconym gdzieś w połowie, no mniej więcej zaraz wyłożę ten ekwalizer, trochę przewinę do tyłu. I zaraz będę tego basu zabierał. Gdzieś na takim poziomie.
1: Tak.
0: Moim zdaniem gdzieś na takim poziomie te głośniki brzmią po prostu najlepiej, jak chodzi o domyślne ustawienia.
1: No, bardzo często gdzieś tam, jak ustawimy te regulatory częstotliwości w połowie mniej więcej, to, tak. to brzmi najlepiej.
0: Chociaż ciekawostka jest też taka, teraz specjalnie może zrobić się przestęp na mikrofonie, ale u mnie go nie będzie. One w ogóle nie trzeszczą na maksa. One stale nie trzeszczą na maksa.
1: No na mikrofonie to już było trochę słychać, że coś zaczęło tu trzeszczeć, ale wierzymy na słowo, Patryku.
0: Generalnie, nie trzeszczą, znaczy oczywiście, jeżeli ja doprowadzę do sytuacji, kiedy podbiję na maksa gdzieś tam bas w ekwalizerze, wiadomo, że w końcu zrobi się jakiś tam overdrive, tak? Ale to musi być naprawdę ekstremalna sytuacja.
1: No tak.
0: Gdzie moje słuchawki, swoją drogą też Logitecha, osiągają ten poziom o wiele niżej, no ale też z uwagi na ich konstrukcję.
1: Rozumiem.
0: Chociaż powiem szczerze, że te słuchawki też mają ładny bas. Tak. Co się stanie, jeżeli wcisnę, tak jak mówiłem, przycisk? Ja teraz oczywiście to trochę przyciszę, żeby to nie dudniło aż tak.
1: No dokładnie.
0: Słychać teraz to w ogóle jakkolwiek?
1: Tak, słychać.
0: Teraz uwaga, wciskam pokrętło. I to sobie da tak naprawdę, to dalej gra tak naprawdę, ponieważ wcisnę pokrętło z powrotem. To jest w ogóle w innym momencie.
1: Czyli po prostu takie natychmiastowe wyciszenie.
0: Ale z małym opóźnieniem, patrz. Ja teraz skupiam do mikrofonu. Wciskam. Wciskam.
1: To prawda.
0: Jest drobne opóźnienie.
1: Jest, jest. To nie jest natychmiast. No prawdopodobnie dlatego, że to jednak no, ten komunikat musi do tych głośników tak. dotrzeć.
0: Zapewne tak. Zapewne o to chodzi. Niemniej jednak jest to i ta całkiem przydatna funkcja w przypadku nie wiem czego. No, powiedzmy, że tak jak kiedyś miałem sytuację taką, że na przykład miałem za cicho ustawiony komputer. Nie wiedziałem jakby, które okienko jest które. Miałem muzykę głośno rozkręconą, to po prostu wystarczyło wcisnąć pilot i wyciszyć głośnik, zobaczyć, jak jest poziom głośności ustawiony na tym, na, w komputerze, no i wtedy przyciszyć, tak?
1: Na oczywiście.
0: Przykład. Więc generalnie funkcja całkiem przydatna. Także tak jak mówię, ja za głośniki, a właśnie, bo też rzecz ważna dosyć cena. Ja kupując głośniki w roku 2022 dałem za nie 450 zł. Jak teraz przeglądałem przed audycją, no jaka średnia cena to jest 500 zł.
1: No ja przeglądałem też przed momentem i powiem szczerze, te ceny wahały się od tam chyba 389 do właśnie 500 zł. Różnie to wygląda, no zależy gdzie będziemy sprawdzać te ceny i podejrzewam, że no część z tych ofert to mogły być też jakieś oferty głośników, no nie wiem, być może używanych. Nie sprawdzałem tego
0: pewnie
1: dokładnie.
0: Tak.
1: Po prostu sprawdziłem te pierwsze wyniki z Google'a, które tam, w których zazwyczaj mamy oferty. Handlowe.
0: A właśnie, bo oczywiście zapomniałem, jak to ja. W zestawie do głośników mamy jeszcze nóżki do satelitek, no bo tak jak mówię, one same w sobie nóżek nie mają, co też jest fajne. Można je po prostu położyć. A tak, to po prostu możemy sobie nóżkę zamontować na dwa sposoby, albo w płaszczyźnie poziomej, albo pionowej, no i głośniki po prostu postawić.
1: A te głośniki mają na przykład jakieś uchwyty, dzięki którym można je zawiesić? Gdybyśmy na przykład te satelitki chcieli gdzieś sobie powiesić?
0: Bo no normalnie nie.
1: Niektóre miały coś takiego.
0: Normalnie nie, natomiast ta nóżka może posłużyć za taki uchwyt.
1: A, rozumiem, w ten sposób. No okej, okay. To jest przewodowe działanie tych głośników.
0: Tak.
1: To co, teraz przechodzimy do...
0: Do działania bezprzewodowego?
1: Bezprzewodowego.
0: Teraz specjalnie włączę jakąś muzykę na głośniku. I... Specjalnie przycisnę teraz lewy przycisk. One w tym momencie są w trybie Bluetooth. No tutaj nie ma dźwięku, to jest
1: nie
0: w ogóle trochę przykre.
1: No.
0: Natomiast, no co zrobimy? Ja teraz wezmę sobie telefon do ręki. I się z nim po prostu połączę. Aha, miałem włączony Bluetooth. Czekam, że mi się głośniki pojawią. Na razie jeszcze ich tutaj nie widzę.
1: A czy one domyślnie są w trybie parowania, czy
0: tak,
1: trzeba coś
0: tak.
1: wcisnąć?
0: Znaczy dla pewności to raczej nie będzie potrzebne. Mogę zrobić jeszcze takie coś, ale to nie powinno być potrzebne. Generalnie... O.
1: O. Chyba są.
0: Mamy.
1: A co zrobiłeś przed momentem, żeby wymusić to parowanie?
0: Zrobiłem coś, czego teoretycznie nie powinno się robić. Jeżeli głośniki nie mają żadnego urządzenia sparowanego ze sobą, powinny domyślnie przejść w tryb parowania. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu tego nie zrobią, należy przytrzymać przycisk Bluetooth przez chwilę.
1: Aha, i to wystarczy.
0: I w tym momencie... No to może zwolnię, żeby nie było, że to ja nie coś kłamię. Powinno być okej.
1: Okay. Jest.
0: No więc wszystko jest, co powinno być.
1: Tak jest. Jest to słyszalne, wszystko to rzeczywiście nam działa. Słychać też odkurzacz.
0: No skudo to dokładnie miało wpływu.
1: Tak, to jest akurat tak. To uroki audycji na żywo po prostu.
0: Oczywiście tak.
1: Tak.
0: I wiadomo, uroki nie mieszkania samemu, prawda? No, ale.
1: Oczywiście, no ale to tak to po prostu bywa. No ale w każdym razie tak, mamy te głośniki, są podłączone bezprzewodowo i teraz jak rozumiem, one mogą służyć tylko za odsłuch. To nie będą głośniki, które mają gdzieś jakiś mikrofon.
0: To nie jest sprzęt z mikrofonem, to jest sprzęt tylko i wyłącznie z odsłuchem na Bluetoothie. Zresztą na kablu też. Znaczy, moim zdaniem to jest i dobre, i złe, ponieważ dobre dlatego, że no z drugiej strony gdzie umieścić ten mikrofon.
1: Mogłoby być w tym pilocie w sumie.
0: Tak, tylko to nie miałoby trochę sensu, bo popatrz, ten pilot jest cały okrągły, jakby tak obracasz tym kółkiem.
1: No tak.
0: To potem może zrobić się pytanie, gdzie jest mikrofon. Na przykład.
1: Też fakt.
0: Ja tak to widzę, po prostu to już było trochę napakowanie zbędnymi gadżetami. Zresztą to są głośniki, czy one potrzebują jakiś mikrofon w sobie? Nie wiem.
1: Jak z opóźnieniem? Takie standardowe, jeżeli chodzi o Bluetooth?
0: Czy... Jest takie, nie wiem, czy to będzie słychać. Spróbuję, będę uderzać w ekran, nie wiem, czy będzie słychać.
1: Dobra.
0: Nie wiem, czy słychać, jak uderzam w ekran.
1: Słychać.
0: No, o. To się...
1: Teraz coś.
0: No, takie opóźnienie, no... Wiadomo, gdyby tego używać...
1: Na dłuższą metę może irytować. Mam wrażenie, że ono nie jest takie małe. Wydaje mi się, że niektóre urządzenia Bluetooth mają to opóźnienie mniejsze.
0: Oczywiście, że tak. Ja się z tym jak najbardziej zgodzę. Jest to jak najbardziej prawda. No na przykład ja mam słuchawkę Bluetooth, która ma opóźnienia naprawdę znikome. Niemniej jednak z drugiej strony jakby są to głośniki, raczej moim zdaniem albo będzie z nim coś grał po prostu.
1: No tak, raczej nie będziemy ich używać do tego, żeby puścić syntezę, tak? Prędzej przekierujemy sobie voiceovera na głośnik naszego telefonu, a uruchomimy tam jakiegoś, nie wiem, Spotify'a, Fubara, cokolwiek, żeby po prostu grało.
0: Dokładnie, też tak uważam.
1: Czy na przykład... Czy na przykład mając podłączone te głośniki, też możemy w jakiś sposób sterować odtwarzaniem z pilota?
0: Tak, tutaj mamy już troszeczkę lepiej to rozwiązane. Tylko pytanie jest takie, czy ja mogę na telefonie jakąś muzykę? Obawiam się, że mogę nie mieć. Włączę, spróbuję włączyć ten sam utwór, co teraz włączyłem na YouTubie. Proszę sobie włączę Wi-Fi w telefonie jeszcze. A, tak na górę. Włączę sobie Wi-Fi w telefonie. I po prostu sobie włączę ten sam utwór. To o tym myślisz?
1: Myślę, że tak.
0: No, uciekło mi. Właśnie mi kursor uciekł.
1: No niestety, to jest właśnie problem, jak mamy takie opóźnienie.
0: No.
1: Dlaczego
0: mu się łącznik bicje? No, dlaczego ty łącznik się... No. Dobra.
2: Orientacja kolorowa. Wyczyść wyszukiwania. Party lub sugestia wyszukiwania. Wyczyść pole wyszukiwania. Edyt punkt wstawiania na poszukiwania. Sam też. Przycisk. Party lub setwis. Wyczyść wyszukiwania. Sam. Przycisk. Nie zechciałem. Powiedz wynika. 7 minuty i 13 sekund. Setwis. Party lub technogenic. Ma tysiące.
1: Jest. I mamy. Tak.
0: Jest to samo, dosłownie ten sam utwór. W tym momencie jestem w stanie, wciskując... Widzisz? Teraz mogę normalnie zatrzymać ten utwór.
1: Tak.
0: Wciskając pokrętło.
1: W jaki sposób? Jednokrotne wciśnięcie pokrętła?
0: No tak. Oczywiście później jest takie jasno, ale to też jest wynik tego Bluetootha, tak?
1: Aha.
0: Jest tak naprawdę wynik niestety Bluetootha, więc jakby jest to możliwe. W przypadku wciśnięcia podwójnego zmienił się utwór. Czyli ten dwa razy pokrętło, zmienił nam się utwór.
1: Na następny, tak?
0: Tak. Mogę cofnąć do poprzedniego. Trzykrotnie wciskając pokrętło.
1: Działa!
0: Spoko funkcja, no bo powiedzmy, że mi się znudziła ta piosenka. Chcę na przykład tutaj posłuchać.
1: A czy jakieś przewijanie z poziomu tego jest możliwe?
0: No nie, no to tutaj to już nie.
1: Nie ma takiego.
0: Tutaj też musimy zrobić
1: tak
0: z poziomu telefonu. Zresztą myślę, że opóźnienia by to zabiły.
1: No też prawda. O, to jakaś inna wersja.
0: O. To działa, jak widać. To jest pierwszy utwór na liście, więc jakby on się oczywiście od początku otwierał. No ale działa to.
1: To prawda. No dobrze, to mamy...
0: I tak, połączenie przychodzące jesteśmy jak najbardziej w stanie odebrać.
1: A dźwięk będzie, jak rozumiem, i tak wtedy przekierowywany na naszego iPhone'a, czy w ogóle na nasz telefon.
0: Tak, w sensie, znaczy dźwięk, jakby mikrofon, jakby sam dźwięk rozmówcy oczywiście będzie w głośniku.
1: Aha, w ten sposób to będzie działało.
0: Natomiast dzwonka żadnego specjalnego nie mam, po prostu telefon nam dzwoni.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście, chociaż myślę, że akurat, no nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, że ten dźwięk jest domyślnie w głośnikach.
0: Znaczy, to jest tak jak w każdym, słuchaj, urządzeniach Bluetooth.
1: Wiesz
0: tak
1: co?
0: Naprawdę.
1: Ja czasem mam takie obserwacje, że różnie to działa. Że to czasem się przekieruje na głośnik, czasem to się przekieruje na telefon, że to naprawdę w bardzo dziwny sposób działa. Przynajmniej jeżeli chodzi o iPhone'a.
0: No jakby sam używam w tym momencie iPhone'a, ale jakby ja... Zauważyłem, że właśnie zawsze mi przekierowało na ten Bluetooth. A jakiego masz ogólnie iPhone'a?
1: Teraz 13.
0: O, to był dźwięk rozparowania. No ja mam akurat SE 2720, więc nie wiem, może coś zrobili w tych nowszych, nie wiem. Tak,
1: tak? No to się z wersji na wersję systemu tak czasem potrafi zmienić, a czasem jak zrestartujesz telefon, to zaczyna to działać zupełnie inaczej.
0: Tak, zwłaszcza, że to jest Apple, który nieraz, jak to wszyscy mówią, musi mieć wszystko po swojemu. Także.
1: Oczywiście i musi być amazing. No dobrze, Patryku, to w takim razie moje pytanie kolejne, czy coś jeszcze mamy tu do zademonstrowania?
0: No jest jeszcze połączenie przewodowe, tylko pytanie, czy warto to demonstrować, to USB, to będzie wyglądać dokładnie tak samo jak ten Bluetooth, czy ten jack tylko po prostu będzie na kablu. Czyli tak naprawdę mamy te same funkcje, co w Bluetoothie, tylko po kablu.
1: To znaczy myślę, że chyba nawet niekoniecznie, zwłaszcza, że nam się może tu trochę rozsynchronizować te nasze ustawienia audio, więc no może właśnie, więc tego nie będziemy pokazywać, szczególnie, że jesteśmy połączeni teraz i nie wiadomo, jaki myślę, to miałby to wpływ na Zoom.
0: Nie, no dokładnie, więc ja myślę, że tutaj też nie ma za bardzo sensu tak kombinować.
1: Tak, ja w międzyczasie jeszcze zerknę, czy ktoś na przykład ma jakieś do nas pytania, czy gdzieś się coś tu pojawiło, ale nie, na chwilę obecną pytań nie ma, no i jak teraz pytań nie ma, to w zasadzie powoli już będziemy to nasze spotkanie kończyć, a widzisz, a zastanawiałeś się, czy w godzinę damy radę.
0: Wiesz, nieraz to się różnie z paru
1: podem,
0: mogło coś nie pójść, mogło coś tam się uszkodzić,
1: tak jest,
0: mogły baterie mi się w pilocie wyładować.
1: Dokładnie, ale tym razem, a właśnie, a propos tych baterii, a propos pilota, na jak długo starczają tak średnio?
0: No to pytanie nie mogę odpowiedzieć, ponieważ kiedy kupiłem głośniki, dostałem baterie takie w stanie agonalnym, które podziałały sobie trochę. Wymieniłem je chyba po 2 miesiącach, do tej pory działają.
1: A ty te głośniki kupiłeś rok temu, tak?
0: W tamtym roku, no tak w kwietniu tamtego roku.
1: Rozumiem. No, ale w każdym razie dobrze, że przynajmniej rok ten pilot działał.
0: Tak.
1: Okay.
0: Ja mogę powiedzieć ogólnie o tych
1: właśnie, bo tak zbliżając się do podsumowania.
0: Moim zdaniem głośniki na pewno warte tych 450 zł. Do 500 spokojnie. Dalej... już chyba można coś
1: kwestia
0: ciekawszego
1: kupić. Dyskusyjna, to już później.
0: Wiesz, no jak na moje ucho, jak słyszałem ja tak jakby na żywo, no nawet przez ten mikrofon może jakoś to będzie widać. One brzmią naprawdę dobrze. Tony wysokie są słyszalne, tony średnie są słyszalne w jakiś sposób, no tony niskie to wiadomo w ogóle już bardzo.
1: No tak, szczególnie, że mają dedykowany głośnik do tych niskich tonów.
0: Tak, ale mówię, nawet bez jakby specjalnego ingerowania w ten dźwięk, bez ekwalizacji, on brzmi dobrze. One są czyste, nie przesterowują się na maksymalnej głośności, nie są jakieś też energożerne, bo to są kilka watów. Znaczy ogólnie, wiadomo, watów one same jakby mocy, mają 60, tylko to jest, wiadomo, moment taki maksymalny. Kiedy ja mam rozkręcony bas na maksa, rozkręcone głośniki na maksa, tylko pytanie, kto tak słucha na dłuższą metę, prawda?
1: Podejrzewam, że niewielu.
0: Gdzie mamy, tego nie powiedziałem właśnie. Po 15 watów na satelitkę plus 30 na subwoofer.
1: No tak.
0: Więc jest to trochę mocy, to oczywiście czuć. Głośniki nawet jakby ktoś chciał je przenosić w miarę mobilne, no bo można zapakować w coś, nie jest z tym jakoś wiele problemów.
1: A czy na przykład jeżeli potem będziemy chcieli je gdzieś ustawiać, rozstawiać, to oczywiście średni ma sens, podejrzewam, ale gdyby ktoś miał za mało miejsca, to na przykład te satelitki zmieszczą się na subwooferze, jakbyśmy chcieli je postawić na górę?
0: Tak, tak. Chociaż ich kable są na tyle długie, że moim zdaniem nawet taki telewizor 55-calowy spokojnie
1: tak,
0: by opasały.
1: No oczywiście lepiej je rozstawić, żeby ta panorama stereo była lepsza.
0: No tak.
1: To oczywiście, tylko tak się zastanawiam, czy...
0: Aha, jakbyśmy... co w ogóle jest ciekawostką? Nie wiem jak to jest, ale uwaga, kiedy włożymy, bo oczywiście wiadomo, że tak jak to RCA, każde gniazdo ma określony kolor i określony kolor wtyczki.
1: No.
0: To włożenie ich w nieprawidłową kolejność nie skutkuje przeciwfazą, tylko skutkuje zamianą kanałów.
1: Aha, no to...
0: To w sumie jest o tyle dobre, że w razie czego kanały zawsze można przecież po prostu zamienić, w razie czego.
1: No tak, jeżeli coś tam nam nie gra, to po prostu wtedy, że jeżeli słyszymy, że w sumie ten utwór to tak inaczej brzmiał.
0: Tak, ale przeciwfazy nie będzie.
1: Przeciwfazy nie będzie. No to dobrze. To akurat dobrze. Też przypomnijmy, głośniki nie mają włącznika, tylko po prostu podłączamy do prądu, tak, wydają z siebie dźwięk i zaczynają pracować.
0: Właśnie te dźwięki też bardzo dobre, że te dźwięki są, bo one nam dużo powiedzą. O ile osoba widząca sobie zorientuje, że światełko mruga na biało, to jest na czerwono, na zielono, na brązowo, to jest tamto. No, to jednak dosyć dużo dźwięków. Mamy dźwięk przełączenia trybu, dźwięk włączenia, dźwięk parowania, rozparowywania, maksymalnej granicy głośności czy tam basu.
1: To prawda, no szkoda, że nie mamy zmiany na Bluetootha sygnalizowanej jakimś dźwiękiem.
0: No niestety, no. To jest taka wada.
1: No ale zalet rzeczywiście sporo i jak na takie komputerowe głośniczki, no to całkiem nieźle to gra rzeczywiście.
0: Kwestia... Tak, dom o powierzchni ponad, tam troszeczkę ponad 100 metrów spokojnie są w stanie nagłośnić cały.
1: Aha, imprezę można robić.
0: Oczywiście.
1: Okej. Okay. No to dobrze, Patryku. To w takim razie prezentacja, myślę, że udana. Czy kogoś zainteresuje taki sprzęt, no to już jakby wasza rzecz. Poddajemy te głośniki waszej ocenie. Logitech 407. Takie
0: tak,
1: właśnie...
0: Z407, dokładnie.
1: Z407, tak? Z407.
0: Dokładnie, tak.
1: Takie właśnie głośniki dziś na antenie Tyfloradia prezentował Patryk Chojnacki. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Tak jest. A ja się z wami jeszcze nie żegnam, bo za kilka, no może kilkanaście minut kolejna audycja. Tym razem wspólnie z Michałem Brajerem wybierzemy się do RPA i będziemy opowiadać o tym, jak tam było. Więc dziś taka audycja krajoznawcza, ale to dopiero po godzinie 20. Teraz kilkanaście minut muzyki.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Czwartek, 7 dzień września, to w kalendarzu 23 na zegarze, a my rozpoczynamy spotkanie na antenie Tyfloradia na żywo po raz kolejny w tym tygodniu. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość, Wojciech Dulski. Cześć Wojtku.
4: Cześć, witam wszystkich.
1: Dziś będziemy sprzątać.
4: No tak, aczkolwiek nie do końca my.
1: No właśnie, nie do końca my, bo za nas będzie
4: to
1: robiło
4: to. To mi się podoba.
1: Tak, no to mi też się podoba. Chociaż powiem ci akurat, ja nawet ostatnio muszę powiedzieć, że polubiłem sprzątanie i to takie, które jestem w stanie wykonywać sam, bo to za sprawą innego urządzenia, które myślę, że też sobie omówimy w Tyflo Podcaście. Zresztą to mogę w ogóle powiedzieć, że już jeden materiał o jednym odkurzaczu pionowym nam się czai w kolejce. Ja myślę, że z Moniką, moją drugą połówką, zrobimy drugi materiał. Natomiast my dziś będziemy mówić o urządzeniach, o których już kilka razy było na antenie Tyfloradia, natomiast nigdy nie było jeszcze o tym właśnie sprzęcie, o sprzęcie tej firmy, bo zwykle to, jak słyszymy, urządzenie takie samojezdne, odkurzacz samojezdny, automatyczny, no to nam się kojarzy Roomba. Myślę, że to jest takie skojarzenie przynajmniej większości. A są różne firmy, które mają w swojej ofercie taki odkurzacz, a właściwie nawet takie odkurzacze. I jednym z przykładów takich firm, też znanych, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że o nich nigdy nie słyszałem, to jest Roborock. I właśnie jedno urządzenie tej firmy, konkretnie Roborock S7 Max V. Dziś będziemy omawiać, a właściwie ty będziesz je omawiał. Co to jest, Wojtku, za urządzenie, gdybyś mógł je tak scharakteryzować i czemu też, myślę, że warto od razu odpowiedzieć na to pytanie, czemu akurat na nie się zdecydowałeś?
4: W ogóle to Roborock chyba teraz już jest pod Xiaomi. Tak, takie mam wrażenie, że to, że to, znaczy to dalej nazywa się Roborock, ale bo ta firma powstała w 2014 roku, czyli tak w sumie stosunkowo niedawno, ale no później jakby się połączyli z Xiaomi, tak? Dlatego na przykład możemy sobie pobrać, jak ktoś będzie szukał w Play Store, w Google Play sklepie, czy też na przykład w App Store, no to albo sobie można właśnie pod ten Xiaomi tym sterować, bądź też właśnie aplikacją Roborocka. Natomiast czemu to urządzenie? Czemu to ani Roomba na przykład? Czy...
1: No na przykład, albo jakieś w ogóle inne. Co cię akurat skłoniło do tego, żeby zainwestować w ten sprzęt?
4: Znaczy w ogóle tak, no... Skłoniło mnie to, że ja uwielbiam czystość i te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja wręcz maniakalnie czy obsesyjnie nawet bym powiedział, to już jest takie niezdrowe troszkę, ale no niestety bardzo, bardzo lubię czystość i mam oczywiście taki właśnie odkurzacz, jakbyśmy go nazywali, taki klasyczny, tak? też taki dość, że tak powiem, no z lepszej półki, tak, z wyższej półki. Mam Electroluxa, który jest taki, bodajże nazywa się Ultra Silence, czy jakoś tak, taki mega cichutki. Natomiast no do zakupu takiego właśnie odkurzacza, który sam będzie działał i sam będzie sprzątał, trochę mnie właśnie... Z jednej strony lenistwo, ale też z drugiej strony wygoda, bo no kiedy nie było, teraz pracuję jakby zdalnie, ale w czasach, kiedy się zaopatrywałem w ten odkurzacz, jeszcze wtedy pracowałem stacjonarnie, tak? Poza, znaczy w tym sensie, że poza domem, tak? No i na przykład przychodząc wieczorem do domu po tam, nie wiem, 8 czy 10 godzinach pracy, no ostatnią rzeczą, na którą miałem ochotę, było sprzątanie. A z drugiej strony posprzątać chciałem, bo na przykład jako posiadacz kotów, to Michale, wiesz, że żwirek...
1: No właśnie, przypomnijmy, przykład, Wojtek ma 3 koty.
4: Ja mam 3 koty, tak, więc... To się w ogóle może wydać dziwne, jak o tym mówię moim znajomym. Znaczy, tym, którzy mnie znają, to się nie wydaje dziwne, ale takim, którzy mnie, powiedzmy, gdzieś tam nie poznali głębiej, no to wydaje mi się dziwne, że ja odkurzam na przykład 2-3 razy dziennie. No ale kiedy na przykład czuję na podłodze jakieś okruszki, jakieś paproszki, czy właśnie żwirek, no to mnie po prostu trafia.
1: No wdepnięcie w żwirek bosą stopą nie jest najprzyjemniejsze.
4: Wiesz, to od tego się nie umiera, jasne, że tak, ale no po prostu ja tak już mam. No, i,
1: no nie wiesz, lubisz, to... po prostu nie lubisz, tak. Jak coś tam gdzieś ci na podłodze
4: trzeszczy, tak.
1: Jak coś się wala, każdy ma swoje preferencje w tym zakresie. Czasem można powiedzieć, że każdy ma swoje dziwactwa, ale dziwactwo, to akurat takie, myślę, że nie jest to w żaden sposób szkodliwe, wręcz przeciwnie, oddychasz po prostu czystszym powietrzem, jak sobie tak regularnie posprzątasz.
4: Powiem ci tak, że czasami żona to... Żona to, wiesz, ma trochę inne zdanie na przykład, wiesz, także muszę teraz... No i właśnie, kolejna zaleta, że wiesz, że właśnie mogę, będąc poza domem, wiem, że żony też nie ma na przykład, tak, bo widzisz, mi w ogóle odgłos sprzątającego odkurzacza nie przeszkadza. Koty też się przyzwyczaiły, no, nie miały wyboru. Natomiast żony to wkurza, nie? I ten dźwięk po prostu ją irytuje, zwłaszcza kiedy pracuje. No a tu mam taki komfort, że jestem sobie gdzieś, nie wiem, w tramwaju i myślę sobie, o, puszczę sobie Roboroka, bo widzę, że moja żona opuściła nasze mieszkanie, tak? I wtedy jakby ona się nie denerwuje, ja przychodzę, mam czysto i wszyscy są zadowoleni, tak? Więc wiesz, trochę lenistwo, trochę wygoda, no ale też to, co ten odkurzacz potrafi. Ja mam już kolejny model, właśnie ten S7, nawet nie wiedziałem, że on tam ma dopisek V. Przedtem miałem S6 to był bodajże S6 Pure, tak się chyba nazywał. I na początku miałem dużo wątpliwości. Czemu nie Roomba? Bo Roomba była dla mnie droższa w tym momencie. I zresztą chyba nadal te Roomby są takie dość, no, nie są tanie.
1: To znaczy, wiesz co, nie wiem o jakich rzędach wielkości kwotowej mówimy i co byś za to chciał mieć, bo Roomby potrafią kosztować i tam po 1500 zł, a potrafią kosztować i po 4000.
4: To... No więc ja pamiętam, że za S6 zapłaciłem 1600. I wiem, że takie Roomby, które mnie by zadowalały, no to właśnie niestety już, ale były droższe, tak?
1: Rozumiem.
4: Teraz ten model, który posiadam, różnie on tam kosztuje. Ja już nie pamiętam, ile dokładnie za niego. Gdzieś chyba 2500, coś takiego on mniej więcej. No ta, wiadomo, że ta rozpiętość jest różna w zależności tam od marketu, tak, są promocje i tak dalej, nie? Natomiast nadal ta cena jest do zaakceptowania, zważywszy, co ten odkurzacz ma do zaoferowania. To o tym sobie zaraz powiemy.
1: A co ma?
4: Już powiemy.
1: co ma. Myślę, że możemy powiedzieć, co ma.
4: Zasadniczo, ty masz, Michale, rumby, nie? Tak dobrze kojarzę,
1: tak,
4: czy miałeś?
1: Tak, mam cały czas.
4: Czy rumby są nadal trójkątne? Takie...
1: Nie, rumba nie, jest okrągła. Rumba jest okrągła. To... Tak jak kiedyś były takie, czasem nawet zabawkowe, takie pojazdy w kształcie latającego spotka. No to tak wygląda rumba cały czas.
4: Dobra. No to coś mi się pomyliło, bo wiem, że ktoś miał takie coś właśnie trójkątne.
1: Trójkątna to jest ewentualnie ta szczotka w kształcie takiego wiatraczka o trzech tych skrzydełkach.
4: Nie, to wiem, że ktoś to... Ale to mniejsze. No generalnie, co on ma do zaoferowania? Też może jeszcze warto powiedzieć, że tych roboroków jest na rynku dość sporo. I najnowszym modelem teraz chyba są już ósemki i one też się różnią tam między sobą. Te modele takie z najwyższej półki, jakieś tam Pro czy Ultra, to mają nawet, można sobie do nich też dokupić takie specjalne stacje, do których sobie jakby robot wjeżdża, czyści sobie szczotkę, czyści mopa, że tak naprawdę my nie musimy za dużo robić, tylko no oczywiście musimy tam wlać wodę do tej stacji takiej bazowej i no oczywiście usunąć śmieć, tak, no to jest jakby oczywiste. Natomiast dla mnie to był trochę taki zbyteczny gadżet, ja nie mam z tym problemu, żeby to zrobić własnoręcznie. I tak, ten robot, ten model siódmy, różni się od szósteczki, którą ja miałem, no bo ciężko mi się o starszych modelach wypowiadać, na pewno tym, że ma inną szczotkę. Szczotka, nie wiem jak to wygląda w Rumbie, ale główna szczotka w Roboroku to jest taki długi walec i w szóstce ona miała fragmenty gumowe i fragmenty takiego włosia, tak jakby pędzelki, no, coś takiego.
1: To jest ta taka szczotka, która się obraca, tak?
4: Tak, ona się obraca. To jest taka ta szczotka obrotowa i ona miała po prostu takie fragmenty gumowe i takie fragmenty z włosa. I strasznym mankamentem, no to mnie też strasznie wkurzało, bo na tę szczotkę strasznie nawijały się włosy i one jakby wnikały w to włosie tej szczotki, no więc czyszczenie tego, no było mordęgą, bo to trzeba było te włosy, trzeba było szczotkę wyjąć, tak? I trzeba było jakby własnoręcznie te wszystkie włosy z tego usunąć.
1: To znaczy, powiem szczerze, że w przypadku rumby, bo rumba ma, no przynajmniej ta moja rumba, ma jakby takie dwie szczotki, takie gumowe w postaci takich wałeczków, które się obracają. I jest jeszcze ta tak zwana szczotka boczna, czyli taki wiatraczek, tak? Z takimi.
4: No ja go nazywam takim pajączkiem, bo on ma bodajże 6 czy 5 takich właśnie gumowych ramionek.
1: No i to akurat rumba ma 3. I teraz wiesz, to zarówno w jedną, jak i w drugą szczotkę włosy to się bardzo lubią gdzieś tam wplątywać. Włosy kota, czy jeżeli w ogóle ktoś ma dłuższe włosy, to też jest to problem. Natomiast moim zdaniem nie jest jakimś wielkim problemem i jakąś bardzo długotrwałą operacją wyjmowanie tych włosów, bo to po prostu no wystarczy za to odpowiednio złapać, pociągnąć i to się wysunie. Z reguły. Nic tam nie zostaje.
4: Ale mnie to jednak wkurzało. Ale to wiadomo tam, nie?
1: No każdy ma swoje różne.
4: Tak. No więc Roborock ma dwie szczotki. Jedna szczotka główna i ona właśnie w tym modelu jest ulepszona, bo ma takie właśnie, nadal ma takie gumowe elementy, ale one są ułożone spiralnie wokół tego walca. I właśnie szczotka boczna, która jakby nam właśnie z jakichś kątów, czy tam trudno dostępnych miejsc, ona jakby wymiata, tak, ten taki pajączek. On się obraca, tak?
1: On się... Tak, i on to robi dosyć szybko. On dosyć szybko się kręci.
4: Tak. No, więc ta szczotka jest rewelacyjna, bo na nią się nie łapie praktycznie nic. No wiadomo, tam jakiś kurz, więc wystarczy ją wyjąć, przepłukać i to jest cała historia. Także ta szczotka jest po prostu rewelacyjna. Więc mamy inny rodzaj szczotki. W poprzednich modelach ta szczotka była nieruchoma. Ona po prostu była, montowało się ją tak na osi i ona po prostu się obracała przód, nie wiem, czy przód tył, czy tylko w jedną stronę. W każdym razie ona była nieruchoma. Natomiast w tym modelu już zastosowano taki patent, że ona jest umieszczona na takim jakby... nie wiem, wózku i on jakby się obraca, on się jakby przemieszcza, oni to nazywają, że to jest szczotka pływająca. Ona się jakby przemieszcza w przód, w tył i do boku i góra, dół. Więc jakby potrafi się dopasować do płaszczyzny. I to jest fajne, bo on po prostu może ją sobie docisnąć do podłoża i jeszcze jakby bardziej dokładnie ten brud usunąć. W ogóle dla tych, którzy, no bo to są takie różnice, ale jeszcze jedna bardzo duża też zmiana, która nastąpiła, bo to jest odkurzacz, który też ma mopa. Czyli on i odkurza, i mopuje nam powierzchnię.
1: No właśnie, jak z tym mopem, ja chciałem się ciebie zapytać, bo bardzo różne opinie na temat mopów słyszałem w tych odkurzaczach, takich, które jeżdżą i które są w stanie nam to posprzątać. Jedni naprawdę są zadowoleni, a inni twierdzą, że to jest w ogóle pis na wodę fotomontaż i że to po prostu nie działa.
4: Znaczy, ja jestem zadowolony, bo to też i oceniam pod kątem no jakby dotykowym przez siebie i też pod kątem wizualnym przez osobę, która widzi, więc rzeczywiście to robi swoją robotę, tak? W starszych modelach, które miały mopa, to w ogóle było tak, że nie było osobnego pojemnika na wodę. Wlewało się po prostu wodę do tej nakładki mopującej. Ta nakładka, słuchajcie, montowana jest z tyłu odkurzacza, tam pod wylotem wiatraków i ona przypomina nam, jakbyśmy sobie przecięli koło na pół. Taki właśnie, taki ma kształt, taki półkolisty i na niej się po prostu mocuje, wsuwając jakby mopa i naklejając go takimi rzepami na tą nakładkę. I dawniej do tego się właśnie, tam był taki zaworek, który się tam odczopowywało takim gumowym, taką gumową zatyczką, otwierało się to i tam się wlewało wodę. A teraz jest to zrobione o wiele lepiej, bo mamy osobny pojemnik na wodę, do niego sobie wlewamy wodę tam z detergentem, z czym tam chcemy, a mop to jest po prostu mop. Ale ten mop dostał też funkcję regulacji. Odkurzacz może go sobie podnosić, opuszczać, dociskać i on teraz czyści w sposób soniczny. Jeśli ktoś ma na przykład szczoteczki do zębów soniczne, to wie o czym mówię, że tutaj działamy na zasadzie takich szybkich drgań, tak?
1: Tak.
4: I jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie, a tak piszą na stronie producenta, to ten mop takich drgań na minutę ma 3000.
1: Więc to całkiem sporo. Wydaje mi się,
4: że sporo. I więc tak, mamy jakby osobny pojemnik na wodę i mamy osobną mopa i... No ja jestem tego mega zadowolony. Mamy oczywiście pojemnik na odpady. No i tak. Więc ja nie, no ja z tego mopowania jestem naprawdę mega mega zadowolony. No i tak, generalnie też takie różnice, które zaszły między tymi modelami w moim przypadku, no to tutaj też mamy na przykład na pokładzie już lidara, mamy kamerkę, możemy się z tym robotem połączyć zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. On wtedy się zatrzymuje i... Znaczy inaczej, jak sprząta, to możemy się z nim połączyć na kamerce, ale mamy też opcję, żeby sobie zadzwonić. Tak, mamy opcję, żeby po prostu jakby połączyć się głosowo z tym odkurzaczem, on wtedy się musi zatrzymać i wtedy możemy jakby rozmawiać z tym kimś, kto jest w domu przez odkurzacz. No, wiesz, jakby ktoś na przykład, nie wiem, no. No ja to, że tak powiem, wiesz, ja już znalazłem takie zastosowanie, że jak będę na urlopie i moje koty, wiesz, no tak, będą się czuły samotne, to wtedy mogę do nich poprzemawiać.
1: Tak, zadzwonisz do kotu.
4: Tak to widzę, nie? No także fajna opcja. No i a właśnie.
1: Z ciekawości,
4: a
1: się, że... dobra jest jakość tego dźwięku?
4: No taka sobie, no. Znaczy, kurczę, no nie wiem, jak to określić, no. No nie jest taka jak przez Zooma, ale nie, jest całkiem przyzwoita.
1: Aha,
4: wszystko, wszystko się, że tak powiem, rozumie. To nie jest tak, że no, brzmimy, jakbyśmy dzwonili, nie wiem, z jakichś zaświatów. Nie, to całkiem przyzwoicie. No, ale fajne jest właśnie to, że możemy też sobie właśnie na bieżąco podglądać, gdzie ten odkurzacz się przemieszcza. I on ma nawet formę latarki, którą po prostu jakby sobie przyświeca przy sprzątaniu, tak? Z przodu takie światełko sobie świeci.
1: I dzięki temu, nawet jeżeli zadzwonimy, kiedy jest ciemno,
4: w ciemności,
1: to...
4: tak.
1: To widzimy co nieco.
4: Co się dzieje, tak. To może powiem w ogóle, jak ten roborok wygląda.
1: Tak, jak on wygląda, dokładnie.
4: Tutaj rzeczywiście wygląda tak, jak no, dosłownie taki właśnie talerz. Takie kółeczko duże. Duże to znaczy około 35 albo 36 centymetrów. I waży niecałe 5 kilo. Chyba dokładnie 4,7 kilo to waży. Z przodu... tak jakby w przedniej części, w przedniej, chociaż w związku z tym odwrócimy, jakbyśmy sobie to koło podzielili na pół, to z przodu i po bokach, tak, ma takie ruchome, nie wiem czy to...
1: To są zderzaki pewnie.
4: Zderzaki, czy je słychać?
1: Słychać.
4: Tak, no i one no jak sama nazwa wskazuje, jakby się z czymś zderzył przez przypadek.
1: To żeby zaamortyzowały dobrze.
4: Tak. Tak, dokładnie. Z tyłu natomiast po bokach, lewym bardziej i prawym, no nie ma tu boku, bo to jest koło, tak, ale no powiedzmy, że w tej ćwiartce
1: tylniej,
4: powiedzmy, tak, lewej i prawej jest wylot powietrza, a całkowicie jakby z tyłu właśnie mamy pojemnik na wodę. O. Słychać, mam nadzieję, co tutaj
1: słychać,
4: się dzieje.
1: Słychać.
4: I na samym spodzie właśnie ona zajmuje jakby całą tą tylną część tego roboroka. To takie właśnie ten półkolisty mop. Mamy oczywiście czujniki, które są umieszczone na bokach tego urządzenia. U góry jest jeszcze takie małe kółeczko, jakby, no, takie, ja wiem, ono, nie wiem, ile może mieć, 5 cm. I tutaj też są czujniki takie obrotowe, 360, tak? One sobie tak skalują całe pomieszczenie. No i z przodu jest ten taki czujnik główny z kamerą. To jest takie kwadratowe, wklęsłe okienko. Ja może sobie, o, tak się troszkę zbliżę do tego wszystkiego, o. Nie wiem, czy słychać, jak on się przemieszcza. Tak, no to fajnie. W tylnej części mamy klapę. Jak ją sobie podniesiemy, to mamy tam przede wszystkim pojemnik na brudne rzeczy, w sensie na śmieci, który, co też go właśnie odróżnia od tych starszych modeli, który już w sobie zawiera, znaczy ma w sobie filtr, ale ten filtr HEPA jest inaczej mocowany. To potem może opiszę. I ma też przycisk restartu, resetu, gdyby coś się tam zawiesiło, tak, i robot nie chciał w ogóle współpracować, to ten przycisk trzeba wcisnąć.
1: Z ciekawości, musiałeś już go użyć?
4: Nie. Nawet jak gdzieś tam sobie przez przypadek rozłączyłem tego roboroka, tak, zamykamy sobie to. Jakbyśmy go sobie odwrócili, tak, że tak powiem, na grzbiet, no to właśnie on ma takie dwa gumowe koła duże, na których sobie jeździ, a z przodu ma takie kółeczko, takie mniejsze, obrotowe, 360 stopni, tak?
1: Takie. Do skręcania.
4: Na przykład, tak. Szczotka. A po prawej stronie, tak właśnie z boku, ten taki pajączyk, czyli ta szczotka, szczotka boczna. Ma Roborock 3 fizyczne przyciski. One są umieszczone no, w przedniej jego części.
1: Czyli oprócz tego przeciwko... resetu jeszcze 3.
4: Tak, tak, tak. No, reset jest schowany właśnie pod klapą, którą sobie otwieramy, a z przodu on ma 3 przyciski. On teraz się włączył, bo on też jest wyposażony w stację roboczą taką. Tą stację sobie musimy podłączyć do prądu i gdzieś umieścić. I ta stacja nam się łączy między innymi też z Wi-Fi i dzięki temu urządzenie wie, gdzie ma powrócić do ładowania.
1: I bo ta stacja robocza właśnie do ładowania służy i jakby do zadokowania tego
4: odkurzacza, tak? Stacja dokująca to się nazywa dokładnie tak. Ona nie pełni żadnych tam, wiesz, funkcji czyszczących i tak dalej. To nie ten model. To jest, kurczę, jakby to... to jest malutkie, to jest taki, powiedzmy, nie wiem, zaokrąglony prostokącik, no, który ma jeszcze dołączone z przodu takie, wiesz, takie piny, że robot sobie na to wjeżdża, tak, i się zaczyna po prostu ładować. Coś w tym stylu, nie wiem.
1: Jasne.
4: Ciężko mi to określić, no nie wiem, ma to, wiecie, no rozmiar tego jest, nie wiem, z 3 paczki papierosów, takie malutkie to jest.
1: No tak, to podobnie jak w przypadku Rumby.
4: I dołączone jest w zestawie, Michale, jeszcze taka mata plastikowa, że gdybyś miał na przykład do tego roboka podłączonego mopa, to żeby ci, wiesz, tam nie moczył, nie wiem, kafelków, dywanu, no gdziekolwiek on tam stoi, to jest taka właśnie plastikowa podkładka. Ją też sobie montujesz, ona się zasysa, ja mam ją na panelach, więc jest spoko, się zassała po prostu na sawkach i on tam sobie wjeżdża, tak? No i to jest tyle, co właśnie dostajemy w zestawie i w pudełku, czyli właśnie Roborocka, stację dokującą z kablem, krótkim niestety, to muszę powiedzieć, że on nie jest za długi, tak z metr to może on ma, ale nie więcej, i taką właśnie podkładkę plastikową zabezpieczającą. Jeżeli nie ma go przez jakiś tam czas na tej stacji, to on się, słuchajcie, wyłączy, no żeby nie tracił baterii, i można go włączyć, z tego co ja wiem, niestety tylko właśnie używając przycisków. Także to jest bardzo ważne, żeby ta stacja dokująca była w takim miejscu, żeby on mógł do niej łatwo dotrzeć. I ta stacja dokująca też jakby określa jemu ułożenie mapy. Więc jeżeli na przykład... O tym powiemy jeszcze, że ta mapa pewne trudności nam nastręcza, ale jeżeli my sobie mapę stworzymy już i poopisuje nam ktoś pokoje, pomieszczenia w naszym mieszkaniu i przestawimy stację dokującą w inne miejsce, to również niestety mapę trzeba jakby skalibrować, bo on będzie dalej tej stacji szukał tam, gdzie ona była.
1: I on sobie, jak rozumiem, te wszystkie punkty, lokalizacje wyznacza względem tej stacji.
4: Tak, względem tej stacji.
1: Dlatego ważne jest to, żeby ta stacja nie zmieniała swojego położenia.
4: No a jeżeli zmieni, to trzeba po prostu niestety, ale tutaj się posiłkować kimś, kto widzi, i żeby nam tę mapę po prostu przestawił, tak? Obrócił, tak jak powinno to być. Ale to powiemy zaraz, jak to wszystko sparować z aplikacją. Te trzy przyciski. Najważniejszy z nich chyba to środkowy, bo nim sobie jego musimy przytrzymać, żeby robota włączyć albo wyłączyć. No jeżeli nas nie będzie długo w domu i nie będziemy chcieli sprzątać, to warto go wyłączyć, żeby on się tam nie rozładował, albo jak go gdzieś transportujemy. O, było takie coś słychać.
1: Taki dźwięk.
4: I tak, i w tym momencie te lampki też się zapaliły na tych przyciskach. One mają kształty takich chyba trójkącików, jeśli umiem to ocenić. I są ustawione w taki rąb. Taki właśnie. To jest ten przycisk. To kot przyszedł, się zainteresował. Co tu się dzieje? Powiem ci, Michale, że nie wiem, bo twój kot chyba nie lubi za bardzo odkurzaczów, z tego co wiem, odkurzaczy. Moje koty, powiem ci tak z ciekawości, już się zaprzyjaźniły i nawet sobie chodzą za nim, tak? I nie mają z tym większego problemu, ale powiem ci kiedyś, że mój kot, jeden kocur, bo on jest taki dość ciekawski, nawet mi go kiedyś włączył właśnie, bo pasnął łapą w ten przycisk.
1: Stwierdził, że jest za brudno, trzeba posprzątać.
4: Tak, tak.
1: No nie, akurat w moim przypadku Freddy nie lubi odkurzaczy i to jest w ogóle tak, że rumbę toleruje, gdzieś tam nie jest mu to miłe, ale jakoś tak się nie boi, natomiast no w przypadku tego odkurzacza pionowego, który teraz też się u nas w domu pojawił, no to zdecydowanie unika, on się po prostu go boi, ucieka jak tylko może, gdzieś w drugi koniec mieszkania i czeka, aż zło przejdzie. Także no wygląda to w ten sposób. Zresztą ten odkurzacz ten jest po prostu głośniejszy. Mam wrażenie, że jego ten hałas i dość wysoka częstotliwość pracy silnika denerwuje.
4: No moje nikotyny, no niestety, no nie miały łatwo, musiały zaakceptować. A wracając do przycisków, no to mamy też, żeby nam było może łatwiej tak lokalizować, to stojąc przodem, obrócimy sobie przodem Roboroka, po środku mamy przycisk wyłączania, natomiast po stronie lewej
5: powrót do stacji dokującej.
4: Gdybyśmy to nacisnęli, co ja właśnie zrobiłem, i zostawili, to po prostu Roborok po prostu wróciłby do stacji dokującej. Przycisk po prawej stronie.
5: Rozpoczynanie sprzątania miejscowego. Sprzątanie miejscowe.
4: I to spowoduje sprzątanie miejscowe, czyli w obrębie tam, powiedzmy, tego miejsca, gdzie go postawimy. Jeżeli nam na przykład się coś rozsypie, cukier, mąka w jednym miejscu, no to nie musimy go na całe mieszkanie, na całe pomieszczenie, tylko w tym jednym miejscu go puszczać.
1: Czyli te funkcje są dokładnie takie same jak w przypadku rumby, bo też jest przycisk home, jest przycisk clean i przycisk spot. I właśnie one pełnią dokładnie te same funkcje.
4: Ale jeszcze, no bo tak jak mówię, ten robot może być jeszcze wyposażony w stację tą dokującą, taką myją, no taką
1: czyszczącą.
4: Taką kierącą, tak, czyszczącą. I możemy sobie to zrobić w ten sposób, że przytrzymujemy sobie na przykład ten po lewej stronie przycisk i w tym momencie
5: przejście do mycia mopa.
4: No właśnie, gdyby była taka stacja.
5: Pozycjonowanie. Czekaj.
4: O, i on już w tym momencie, jak go zatrzymam.
5: Wstrzymano.
4: On już w tym momencie zaczął się pozycjonować, szukać tej swojej stacji dokującej. I gdybym go zostawił, no to by po prostu sobie pojechał i zaczął te swoje ablucje wykonywać. No tutaj tego nie dokonamy, no bo jakby nie mam tej stacji. I to jest jedna funkcja. Natomiast jak sobie przytrzymamy ten przycisk miejscowego sprzątania, to
5: zabezpieczenie przed dziećmi włączone.
4: O właśnie.
5: Przyciski są zablokowane.
4: No, fajna funkcja, przed kotami też można tak zrobić i w tym momencie przyciski są po prostu zablokowane. Ja sobie to jeszcze odblokuję, żeby nam to działało.
5: Zabezpieczenie przed dziećmi wyłączone.
1: No. W twoim przypadku to też zabezpieczenie przed kotami.
4: Tak, tak jak właśnie powiedziałem, dokładnie. Tak, również kable muszą być przed kotami zabezpieczone, gdyż koty nie powinny gryźć kabli, a czasami niestety to robią. No i to, jeżeli chodzi o taki opis fizyczny tego odkurzacza, myślę, że to jest tyle. Zaraz pokażemy, jak to, myślę, wyciągać i wkładać wszystko. Poszczególne miejsca i poszczególne elementy.
1: Czyli to zapytam, bo tu jednej rzeczy mi zabrakło tak trochę tych funkcjach tych przycisków, no bo wspomniałeś o tym, że jest ten mop, że również ten odkurzacz ma możliwość mopowania. Czyli jak rozumiem, tak z przycisku samego mopowania nie jesteśmy w stanie włączyć.
4: Wydaje mi się, że nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Jak czytałem, to nie.
1: Inna rzecz, sobie... że no logicznie, logiczna kolejność powinna być taka, że najpierw sprzątamy, odkurzamy, a potem opujemy, no bo w innym przypadku to nie ma specjalnie sensu. Ale no, tak dokładnie. Zakładam, gdyby na przykład ktoś już miał to posprzątane, z jakiegoś powodu musiał wyłączyć, a potem chciał tylko przejść do mopowania, no to jest to w stanie zrobić z poziomu odkurzacza, czy tylko z apki?
4: No właśnie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, a jeszcze, bo nie wiem, czy o tym napomykałem, że ten środkowy przycisk służy też do uruchamiania sprzątania. Jeżeli go krótko wciśniemy, to właśnie zacznie nam sprzątać. To może to pokażemy też. Czyli mamy, on ma też funkcję wyłączania, tak, ale też...
5: Rozpoczynanie sprzątania.
4: O, i teraz by się zaczął pozycjonować.
5: Pozycjonowanie. Czekaj. Wstrzymano.
4: A jak wcisnę jeszcze raz, to po prostu się zatrzyma. No, z tej aplikacji trzeba trochę korzystać, no bo tak jak właśnie, Michale, zauważyłeś, że no, nie wszystko zrobimy tylko na przyciskach, ale w ogóle, no wydaje mi się, że bez aplikacji ten robot za dużo sensu nie ma. Bo jednak trzeba sobie stworzyć mapę. Tę mapę musi nam niestety, ale stworzyć

0: ręka i tak dalej. I w tym momencie my już będziemy mogli sobie wybrać dane konkretne obszary, które chcemy sobie wyczyścić. I będziemy też mogli sobie spokojnie wybrać, co pokażemy potem, co ja pokażę, sposób sprzątania, no, tryb, czy ma być tylko mopowanie i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda.
1: Okej, okay, no to co, to może teraz przyjrzymy się samemu urządzeniu oprócz tego jego zewnętrznego wyglądu, to jak to wszystko poskładać, właśnie, jak tym wszystkim operować tymi różnymi elementami. Aha,
0: mam nadzieję, że ja może sobie trochę odsunę po prostu mikrofon od twarzy, nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
1: Tak, jest okej, jest okej. Okay.
0: No, więc jak ja w ogóle sobie, nie wiem, to jest takie moje odczucie, że ja proponuję sobie, proponuję wam, to znaczy od tego Roboroka sobie tyłem odwrócić, czyli żeby te przyciski były skierowane do przodu, a żeby przed nami się znajdowała ta tylna część, unosimy sobie tą klapę po prostu. Ta klapa się podnosi, jak jest podniesiona, to jest zablokowana i przed nami teraz jest pojemnik na śmieci, tak? I jego sobie wyjmujemy w ten sposób. Ja to robię kciukiem i palcem wskazującym. Wyczujecie, bo to jest dobrze wyczuwalne, jakby na górnej osi, na dolnej tego pojemnika, może inaczej, na dwóch jego, bo ten pojemnik ma kształt prostokąta i na dwóch jego dłuższych bokach są takie, słychać to, Michale, tak?
1: Słychać, takie kliknięcie.
0: Tak, i to trzeba właśnie kliknąć, podnieść do góry.
2: Zbiornik na odpady jest wyjęty.
0: I wtedy się pojawi taki właśnie oto komunikat.
2: Zbiornik na odpady jest zainstalowany.
0: A jak sobie go zainstalujemy, no to... I to, co my z tym zbiornikiem sobie możemy zrobić? Ten zbiornik na krótszym z kolei boku swoim prawym ma też taką wypustkę i jak sobie za nią pociągniemy... Okej, dobrze mówię, prawym czy...
2: Zbiornik tak. Na odpady jest wyjęty.
0: Prawy czy lewy? Prawy.
2: Zbiornik na odpady jest
0: to otworzy nam się klapka do góry. Taka biegnąca jakby przez całą długość, taka klapka na zawiasie i pod nią będzie filtr HEPA z taką malutką rączką. Ten filtr sobie wyjmujemy, on jest zmywalny, można go pod wodą czyścić, potem go trzeba oczywiście wysuszyć i wysypujemy śmieci. Ten pojemnik ma około chyba 470 ml, no jakieś tam prawie że 500 pojemności. Przy czym taka moja propozycja i uwaga, pamiętajmy o tym, bo ja sam się już nadziałem nieraz, może parę razy na początku, ponieważ ten otwór, przez który nam wlatują wszystkie śmieci, zassane przez szczotkę, znajduje się na dłuższym boku, na dłuższym boku tego prostokąta. Więc jak sobie bierzemy ten pojemnik, to ja zalecam tak, wyjmujemy i od razu go jakby obracamy na ten dłuższy bok, jakby od strony tyłu. Nie wiem, czy Michale, wiesz, o co mi chodzi. Ja się dobrze dzisiaj, że tak powiem, wyrażam.
1: Myślę, że tak. Rozumiem, co masz na myśli.
0: Bo jakby mamy prostokąt, tak? Ten pojemnik.
1: No tak.
0: I mamy jego dłuższy bok z przodu, od strony, od tej strony otwartej klapki.
1: Tak.
0: I mamy drugi dłuższy bok, prawda? Od strony jakby tyłu urządzenia. I to otwór, gdzie wlatują wszystkie zassane śmieci, jest właśnie od strony klapy urządzenia. Czyli jak podniesiemy ten pojemnik, jak go sobie wyjmiemy i obrócimy nie tym bokiem, co trzeba, ku dołowi,
1: to może wszystko to nam się wysypać.
0: Tak, nawet na pewno się wysypie.
1: No bo to jest właśnie to już... po to, żeby właśnie żeby to odwrócić w stronę kosza, tak? Tylko trzeba uważać.
0: Trzeba o tym wiedzieć, no bo jak się nie wiedzieć, no to ja już, no bo na początku, tak? Właśnie się troszkę zdziwiłem. Więc to jest tak. I warto też sobie, no bo ten odkurzacz trzeba czyścić, tak? Raz na jakiś czas, w zależności od tego, no ja go czyszczę dość często, bo dużo pracuję. Trzeba sobie, słuchajcie, po prostu wyjąć to wszystko, ten pojemnik sobie umyć, wysuszyć albo wytrzeć po prostu. Jak sobie wyjmiemy ten pojemnik, to właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten otwór wlotowy do pojemnika, jak sobie podotykamy palcami, jest taki gumowy kołnierz,

0: I to jest właśnie jakby wypełnienie tego otworu sącego, tak? Tam dalej byłaby szczotka. Także te śmieci jakby przepływają, są zassane przez szczotkę, wpadają w taki kołnierz gumowy i lecą do...
1: Do pojemnika.
0: Tak. Więc to jest bardzo fajnie, powiem ci, tak jakby uszczelnione, tak? Że te śmieci nam nigdzie tam nie powylatują, tak?
1: No tak.
0: Więc to jest... To tak wygląda. Mamy teraz... Z tyłu, poniżej, mamy pojemnik na...
2: Wyjęto zbiornik wody.
0: O, właśnie. Zbiornik wody też jest taki lekko półokrągły. On ma, wiesz co, 300 ml w tym modelu większym, maksie. I też wyjmujemy go w ten sposób, że po prostu naciskamy taką delikatną jakby zapadkę i on po prostu wyjdzie sam, tak? Nie wyciągamy go na hama, o tak.
1: Te jak 300 wkładamy... ml, to tak od razu zapytam, na całe mieszkanie nam wystarczy, czy jedno?
0: Na moje wystarcza, na raz wystarcza. Ja mam 75 metrów i wystarcza na raz.
1: Okej,
0: okay. Okay. Aczkolwiek, wiesz co, ja zawsze używam tego najmocniejszego trybu, najsilniejszego, więc może gdyby ktoś sobie taki dał łagodny i ten przepływ wody byłby mniejszy, to pewnie wystarczyłoby na dłużej.
1: No jasne.
0: No ale ja tak, że tak powiem, nie uznaję półśrodków.
1: No nie, no skoro jest najmocniejszy tryb, to i tak dokłada do pieca i niech czyści.
0: Tak jest. No i jak usłyszysz to, wkładanie też jest fajne, bo taki klik następuje i...
2: Włożono zbiornik wody.
0: No i tak.
1: Przede wszystkim to mamy tu we wszystkich sytuacjach, albo przynajmniej w większości tych, które zaprezentowałeś, komunikaty głosowe.
0: No
1: wiemy, co się dzieje. Rumba na przykład nie ma aż tylu komunikatów. Za to na przykład ma bardzo enigmatyczne błędy. Błąd 17, błąd jakiś tam. To czasem trzeba się zastanowić, o co
0: w Roboroku też to jest fajnie rozwiązane, bo owszem, jest błąd, podaje numer, ale też podaje opis na przykład. Błąd 17, nie wyczyszczono czegoś tam. Jakby przekierowuje ci, co masz z tym zrobić.
1: Jasne. No w przypadku rumby też zazwyczaj tam są jakieś takie nieco szersze opisy, aczkolwiek czasem jest tak, że jest sam komunikat o błędzie, a potem szczegółowy opis jest w aplikacji.
0: Znaczy nie, no to tak, to w aplikacji, bo ona sama z siebie tak, też nie mówi komunikatu błędu, też mnie nie wygłasza. To się tutaj źle się zrozumieliśmy. To nie jest tak, że robot też mówi, że błąd 17, coś tam.
1: Okej.
0: Ale na przykład właśnie jak się rozładowuje, czy jak się zaklinuje, to wszystko mówi, tak? Na przykład, że powrót do stacji dokującej, bo tam jest za mała ilość, wiesz, baterii, tak? To o tym wszystkim jestem informowany głosowo i też właśnie poprzez komunikat z aplikacji. I pod tym wszystkim, pod spodem, z tyłu dokładnie mamy tego... O, tak to się nazywa, nasadka z mopem. I ten mop, tak jak powiedziałem, już jest takim jakby, taką właśnie, jakby to nazwać dobrze, no takim, jak mamy koło, to koło sobie na pół przekroimy, to mamy takie właśnie, takie półkole, na które, to jest plastikowe, i na to jakby nawlekamy
1: Jak teraz ściereczkę, tak?
0: Taką, ścierkę z mikrofibry. Taką ścierkę z mikrofibry. Tylko zastanawiam się, jak to ująć. Bo tak, ta ścieżka ma rzepy i ona jakby się przykleja do... Znaczy przykleja, ją sobie tak właśnie na takie te rzepy mocujemy, ale jakby na tej średnicy tego półkola, tak, jest taka rynienka i na nią jakby musimy nawlec, nie wiem, tak bym to ujął, nawlec tego mopa.
1: Mm-hmm, czyli po prostu...
0: Coś ci to mówi?
1: Czyli trzeba, trzeba ten mop tak jakby jakby to koło, to półkole włożyć w środek tej ściereczki, tak? W ten sposób?
0: Nie, kurczę. Mamy koło.
1: No.
0: i mamy średnicę koła, tak? No, średnica przebiega, nie? Mierzak. No i teraz zostawiamy tylko część tego koła, no, pół koła, tak?
1: No.
0: Z tą średnicą.
1: Mhm.
0: No. Ja go teraz trzymam tak, że mam, że trzymam go w poziomie przed sobą.
1: Aha.
0: I na tej średnicy jest taka rynienka, w którą jakby nawlekamy tą właśnie prostą część tego mopa, żeby jakby to jest jakby oś tego.
1: Czyli po prostu z tego plastiku tworzy się jedna połówka koła, z tej ściereczki tworzy się druga, tak?
0: Druga, okay. Nawlekamy i potem jakby dokładamy tą ściereczkę do spodu mopa, tam gdzie ma
1: rozumiem, ślepce. Czyli po prostu krawędź tej ściereczki wkładamy w tę rynienkę. Żeby to nam się po prostu
0: I znowu mamy takie półkole, tak?
1: Aha, zakleszczyło i potem jeszcze przyczepiamy to do rzepów.
0: Tak, dokładnie.
1: Czyli no tak jakby właśnie. wkładamy najpierw tutaj tak na prosto, a potem wkładamy to pod spód, tak żeby to się tak jakby owinęło trochę wokół tego
0: tak, tego i przyklejamy tego sobie to. No to na rzepy to już samo tak naprawdę przychodzi i potem sobie z tyłu montujemy.
1: A ta rynienka, ona w jakiś sposób to trzyma, czy to tylko jest takie tak, włożone?
0: Tak. Nie, to trzyma. Jak sobie, bo jak do jej... Właśnie ta krawędź tej ściereczki, tam gdzie masz to włożyć, ta prosta część jest taka bardziej sztywna.
1: Rozumiem.
0: Jak sobie, wiesz, jak ona tak sobie wisi przed tym, zanim ją dokleisz, to ona się trzyma, tak.
1: Trzyma się, okej, no to w porządku.
0: I nie przewleczysz tego na drugą stronę, bo ma blokadę taką, jakby wiesz, w sensie to jest...
1: Żeby za daleko nie przesunąć tej ściereczki.
0: No dokładnie. I... wsuwamy sobie. O.
1: No to jak to z tymi ściereczkami jest, od razu zapytam. One są wielorazowego, jednorazowego użytku, a jak na wiele razy, to na ile?
0: Wielorazowego użytku. Normalnie można je prać, nie wiem, własnoręcznie. W pralce można sobie je prać. No na ile starczają? Ciężko mi powiedzieć, no... Wszystko zależy od intensywności, tak? Tak samo jak
1: no, ty
0: mamy
1: jesteś
0: takiego...
1: intensywnym użytkownikiem, to się pochwal.
0: No ja tak sobie, wiesz co, staram się, co nie wiem, co te trzy miesiące, czy tam te pół roku już to wymieniać, tak? Bo potem to rzeczywiście już czujemy w dotyku, że ta mikrofibra już
1: taka
0: jest
1: po prostu... Taka szmata się zrobi.
0: Taka szmata, taka, no nie jest to zbyt przyjemny, tak?
1: Powiedz mi jeszcze, czy ty od razu po każdym umyciu, po każdym mopowaniu pierzesz tę ściereczkę, czy jak to...
0: Nie, po każdym nie. Sprawdzam tylko sobie po prostu tak, że tak powiem, dotykowo, jak ten mop wygląda. Jeżeli tam nie ma na nim takich jakichś zabrudzeń, też wiadomo, no, pytam osobę widzącą, ale jak nie mam, no to sprawdzam sobie. Natomiast, jeżeli tam puszczę dziennie przykładowo i wiem, że było brudno i puszczę parę paltek i sprzątań, to jak najbardziej. No to ściągam po prostu i biorę jakąś, nie wiem, czy jakąś wodę z mydłem, czy po prostu wodę z płynem i biorę to w ręce, tak sobie to piorę na zasadzie takiej, wiesz, takiego tarcia, tak? Jedno, drugie.
1: Tak
0: i
1: jak ten. Kiedyś się prało.
0: Tak, tak. A jak miałem rzeczywiście tych mopów też kiedyś więcej, to sobie na przykład prałem to, nie wiem, tam z jakimiś szmatkami, ręczniczkami, czy z takimi, nie wiem, szmatą do podłogi, to wtedy na 90 stopni do pralki po prostu się ładowało i było git, nie?
1: To tak jeszcze podrążę te kwestie tego mopa. Powiedz mi, czy on jest nam w stanie zastąpić mopa tak po prostu, czy jak mamy taki sprzęt, to już w zasadzie no, nie musimy specjalnie jeszcze gdzieś tam myć? Czy to jest jednak tak, jak w przypadku odkurzacza no, każdego takiego samojezdnego, tak jak i w przypadku jego działania takiego odkurzającego, że no, wszystkiego nam tu nie wymyje, to i z tym mopem jest podobnie?
0: Znaczy, wiesz, wszystko zależy od tego...
1: Jakie kto ma oczekiwania, to wiem.
0: Jakie kto ma oczekiwania i jaki masz w domu, no jaki jest stan tej podłogi. Bo On dużo potrafi zrobić. On dużo potrafi zrobić. Natomiast ja, mając właśnie jego i mając odkurzacz taki zwykły, też od czasu do czasu odkurzam sobie takim zwykłym odkurzaczem, żeby to jeszcze gdzieś tam poprawić, tak? I no, jeżeli ta podłoga będzie naprawdę, wiesz, i kurczę, no ja nie mam tak, ciężko mi powiedzieć, bo u mnie podłoga po prostu jest odkurzana i myta. Odkurzana jest kilka razy dziennie, a myta jest średnio raz dziennie, więc no, u mnie ta podłoga no, nie ma prawa być brudna. Nie ma nawet kiedy być brudna. Ale gdybyśmy go, no nie wiem, rzucili do jakiegoś takiego bardzo brudnego domu, no to wiesz, on by musiał tam naprawdę dużo podziałać, no bo on dobra, no, on tego mopa dociśnie, ale on nie ma takiej siły jak człowiek, tak?
1: I on wszędzie też będzie z jednakową siłą jednak przejeżdżał, a my... widząc gdzieś tam, że coś jest mocno zabrudzone, no to jednak poskrobiemy tym mopem nieco bardziej, tak?
0: Możemy go też sobie na przykład bardziej, mniej wycisnąć, kiedy to będzie bardziej mokry, tak?
1: No tak.
0: Będzie mniej więcej wody. Aczkolwiek no, tutaj da się tylko ustawić tak, że na przykład możemy oznaczyć pomieszczenia, które mają być, nie wiem, gdzieś tam bardziej mopowane, mniej mopowane, bardziej odkurzane, mniej odkurzane. On na przykład sobie czujnikami wykryje dywan i wtedy podniesie mopa, żeby go nie moczyć. No oczywiście, jeżeli ten dywan ma takie jakieś tam długie włosy, no to też jakby no, na to już nic nie poradzimy, tak? Ale no nie wiem, on go tam unosi na jakąś tam wysokość i ja, mając taką zwykłą wykładzinę, bo mam taką przy pokoju, taką dużą wycieraczkę wykładzinową, to on spokojnie sobie wjeżdża i, go nie, i tego nie moczy, nie?
1: Jasne.
0: Natomiast też właśnie, kiedy sobie wykryje dywan, to może się włączyć większa siła ssania. On tam ma, z tego co pamiętam, 2500 watów ma tą moc, więc tam no, troszkę jest tego, nie? No więc jakby powracając, czy to może zastąpić zwykły odkurzacz? No i tak i nie. No mówię, ja gdzieś tam wolę mieć ten odkurzacz taki zwykły, bo też on nie wszędzie wjedzie. Na przykład, no jeżeli coś mi się rozsypie za łóżkiem, no to nie będę specjalnie odsuwał całego łóżka, żeby tam sobie mógł jechać.
1: No tak, to lepiej sięgnąć takim klasycznym odkurzaczem.
0: No właśnie, ale wiesz, tak jak właśnie mówię, jak jestem w domu teraz już, pracuję sobie, siedzę sobie, mogę go włączyć na trochę cichsze obroty, on sobie zrobi jedną rundkę, ja go przeważnie, żeby tak być zadowolonym, to puszczam go na dwa razy, na dwie rundki. No i wtedy jest okej, okay, nie? Chyba, że na przykład mam taką możliwość i mi to nie przeszkadza, bo też powiedzmy sobie, że ten odkurzacz ma kilka trybów. Ma kilka trybów odkurzania, mopowania. Odkurzania tych trybów jest całkiem sporo. Jest cichy, zrównoważony, tam turbo, max i jeszcze max plus. Więc ten jak damy tego max plus, to on jest najgłośniejszy, ale też wtedy jakby najdokładniej czyści. Używa największej mocy ssania, tak? Gdzieś tam te parametry są takie mega wyszybowane, a jak damy sobie cichutko, no to też wiadomo, że on ciszej odkurza, no ale też mniejszą ma moc, tak? Więc jakby no trzeba się z tym liczyć, nie?
1: Coś za
0: może
1: coś.
0: To, tak.
1: No okej, okay, dobrze. To w takim razie zatrzymaliśmy się przy opisie tego mopa, jak tam zamontować ściereczkę, to co mamy dalej?
0: No i jak sobie go przewrócimy na grzbiet, no to mamy z przodu jakby pod tą kamerą, która tak jest jakby czołowo zamontowana, mamy to takie właśnie obrotowe kółeczko, takie 360 i szczotkę, która jakby biegnie w osi odkurzacza, no powiedzmy, że poziomo. I tę szczotkę oni właśnie określają, oni, czyli producenci określają jako taką właśnie szczotkę pływającą, czyli że ona się może jakby poruszać w przód, w tył, na boki, w górę, tak, w sensie w górę, no i w dół, tak, w górę i w dół, czyli może bardziej do tej podłogi się przystać, tak, żeby ta jakość była jeszcze większa, tego sprzątania zachowana. Tą szczotkę do czyszczenia, albo gdyby tam coś nam wpadło, wyjmujemy sobie w taki sposób, że też trzeba sobie namacać takie na dłuższym boku, ponieważ ona jest ograniczona taką ramką, taką plastikową, powiedzmy, rameczką i też ma takie dwa jakby takie, ja wiem, no nie wiem jak to nazwać, to takie
1: takie suwaczki pewnie,
0: takie
1: tak?
0: Takie suwaczki, jakieś... takie no, że jak je sobie weźmiemy w dwa palce i lekko ściśniemy, do siebie przyciągniemy, to ta ramka nam puści, ona nam po prostu wyjdzie i pod spodem będzie szczotka. Tę szczotkę też jest stosunkowo łatwo wyjmuje i wkłada, bo po prostu ona... Ta szczotka jest takim właśnie długim, powiedzmy, walcem, na której są spiralnie umieszczone takie te właśnie gumowe elementy z takimi wypustkami. I one to są łopatki, tak to się nazywa właśnie, takie łopatki sprzątające. I ta szczotka ma, to da się po prostu wyczuć, bo ma taki element obrotowy, takie kółeczko, które można sobie zdjąć z takim zatrzaskiem, gdyby właśnie tam się włosy wplątały. I da się jakby wyczuć, którą stroną tę szczotkę trzeba włożyć w ten otwór. Bo to nie jest tak, że możemy sobie włożyć byle jak, tylko trzeba odpowiednią stroną włożyć, ale to się da wyczuć. Bo ona z jednej strony ma takie to właśnie kółeczko obrotowe, które da się właśnie zdjąć z tej osi tej szczotki, a z drugiej strony ma taki kwadracik.
1: Tak, to w Rumbie
0: coś
1: jest
0: podobnie
1: to...
0: jak w Rumbie.
1: Tak, w Rumbie jest to bardzo podobnie zrobione. To, no powiem szczerze, zdejmuje się te szczotki łatwo, wkłada się je troszeczkę trudniej, ale to nie jest...
0: No bo trzeba nacelować, tak? Mówię, bo jak się włoży... Bo jak się włoży tym kółeczkiem tam, gdzie jest ten taki otwór kwadratowy, no to tam nie wejdzie po prostu, tak?
1: No dokładnie.
0: No, ale jest to naprawdę całkiem prosto. I jak się zdejmie tę szczotkę, to właśnie no mamy ten taki jakby właśnie półokrągły taki otwór. Jego sobie warto właśnie przemyć jakąś mokrą tam chusteczką, czy tam ściereczką. I w kierunku właśnie, jak sobie włożymy rękę, to w kierunku tyłu urządzenia, w kierunku tego pojemnika, mamy ten właśnie kołnierz taki gumowy, znaczy no, to jest taka guma jakby chyba, o którym ja już mówiłem, tak? No i to też sobie warto przemyć, bo tam się zbierają, wiadomo, nieczystości jakieś, tak? No bo to
1: no tak, bo to niestety... tam wszystko musi przejść przez to.
0: Tak. Ale co zauważyłem, że ten model rzeczywiście mniej chusteczki, jeszcze mi chyba żadnej chusteczki nie wciągnął. Papierki tam zdarza mu się wciągnąć, no to, bo niestety koty i papierki, no to wiemy jak jest. Przynajmniej u mnie tak jest, że moje koty uwielbiają kraść papierki, ale już z odłożeniem ich do kosza to mają problem, nie wiem czemu. No, więc tak to Michale jest. I jeszcze na spodzie, jeżeli mamy go, powiedzmy, przodem do siebie, no to zaraz go ustawię, o, no to po lewej stronie jest taki właśnie pajączek, ja go tak nazywam. To jest taka szczotka obrotowa, ona się kręci wokół własnej osi i tutaj, żeby ją zdjąć, bo na przykład nam się włosy nawiną tam na gwint gdzieś tam wyżej czy coś, to trzeba wziąć śrubokręt i trzeba sobie odkręcić śrubeczkę i wtedy ta szczotka nam wypada z tego otworka. Znaczy śrubka z otworka wychodzi i jakby właśnie szczotka schodzi z tego mocowania. No i wtedy jakby sobie wyciągamy włosy, czyścimy albo nakładamy nową na przykład, bo też się może zużyła, zepsuła, nakładamy. To jest naprawdę manualnie bardzo takie przyjemne, bardzo łatwe, wydaje mi się oczywiście. Nakładamy tego pajączka, przykręcamy sobie. One w ogóle są też fajne, bo jak sobie kupujemy nawet takie chińskie zamienniki, których ja używałem swego czasu, to te śrubki już są jakby tak fajnie zamontowane w tych otworkach tej szczotki. Że nie musimy gdzieś tam szukać tych śrubek w tym pojemniku, tylko po prostu to już na stałe, ta śrubka już tam jest, tylko kładziemy go sobie na grzbiet tego naszego robusia, przymierzamy, tak, mocujemy tą szczotkę tak, żeby ona nam się zaczęła obracać jakby w tym elemencie i dokręcamy,
1: tak.
0: Tą śrubkę. Nie, tam
1: no to
0: też jakoś tam
1: rumba dokładnie
0: za mocno,
1: tak
0: bo
1: samo.
0: Wiadomo, żeby no nie przetegować gwintu, nie przekręcić. No i to jest I to jest tyle, no tych zderzaków ja nie umiem demontować, one tam pewnie jakoś się demontują, ale nie zalecam.
1: Pytanie dlatego, tylko, że... czy w ogóle jest potrzeba?
0: No właśnie, chyba nie ma. Da się zdemontować koła, bo no ja mam takie szczęście, że od czasu do czasu zdarza mi się coś tam, że robuś połknie i miałem taką sytuację kiedyś, że... Połknął mi właśnie, wkręciła się chusteczka pod koło. Natomiast tutaj trzeba bardzo uważać, bo ja niestety nieopatrznie zdjąłem też pokrywę dolną. Odkręciłem. No i spowodowało to, że przerwałem plomby i niestety straciłem gwarancję na sprzęt. Tam już jej nie zostało za dużo, co prawda, no ale jednak to było takie trochę bolesne, bo głupia chusteczka. Także jeżeli to przestrzegam, jeżeli chusteczka wam wejdzie w tą główną szczotkę, nie ma problemu, no bo ona jest właśnie po to, w sensie ta szczotka ma tą ramkę, zdejmujecie, czyścicie, ale jeżeli wpadnie wam, czy wejdzie wam coś pod koło, tak, w ten otwór, to tutaj już tego nie ruszamy, zanosimy do serwisu i niestety na gwarancji nam to zrobią. Po gwarancji, no to, a po gwarancji to już nie ma co martwić. No to po gwarancji to sobie generalnie ciągniemy ten, odkręcamy sobie tą podkrywę, ciągniemy za koło, koło na takim zawiasie ze sprężynką się wysuwa i możemy tam sobie już robić co chcemy, nie? Ale to po gwarancji.
1: No tak, bo skoro gwarancja jest, to po co ją tracić?
0: No dobrze. Tak, ale ja tego nie wiedziałem właśnie, niestety straciłem.
1: No okej, czyli mamy omówiony sprzęt, ale sprzęt to jedno. Czy jeszcze coś do tego sprzętu chciałbyś dodać?
0: Co bym chciał dodać? Aha, że to kółeczko z przodu jest też wymienialne. Co do kół, to chyba tu już trzeba właśnie iść do serwisu, ale to kółeczko z przodu da się na spokojnie wymienić. Także to nie jest...
1: No, zwykle te koła tylne to i tak tam się... Ewentualnie jakoś tam, powiedzmy, zetrą, podejrzewam,
0: te
1: znacznie
0: gumy, tak,
1: po
0: tak, bo mam tak jakby takie bieżniki gumowane,
1: tak,
0: ale
1: tak,
0: to...
1: Tak, tak, tak, tak. Ale to ale raczej... To jest... No, to raczej nie szybko nam
0: nie
1: się...
0: Nie szybko, no
1: popsuje.
0: I też no, ewentualnie, gdyby ktoś miał na przykład jakiś gres na podłodze, takie szorstkie kafle czy coś, nie, to wtedy tak. Ale jak ja mam panele i takie zwykłe kafelki w łazience, to nie, to spoko.
1: Wiesz co, ale to chyba też bardziej to przednie koło, to częściej i większe prawdopodobieństwo.
0: Bo to jest plastik,
1: tak,
0: nie?
1: Bo to jest plastik. Wiesz co, to jest plastik i ten plastik, on się ściera po prostu, on
0: tak,
1: się ściera.
0: Tak. No, szczotki też, szczotki to jest tak, że no wiadomo, w aplikacji nam co jakiś czas wyskakuje komunikat na przykład, że wyczyść czujnik, że na przykład
1: wymień coś tam właśnie, szczotkę zwłaszcza.
0: To polega po prostu na tym, że on sobie liczy obroty tej szczotki, tak, no i tam powiedzmy
1: obroty,
0: zadaną...
1: albo nawet wiesz co, czas.
0: Albo czas.
1: Tak,
0: albo czas.
1: Od jak dawna mamy ten sprzęt.
0: No, tak, i on ma zadane, że tam powiedzmy, nie wiem, po 2 miesiącach użytkowania szczotka musi iść do wymiany. Ale to jest guzik, prawda, wystarczy po prostu ten na spokojnie wyzerować, on wtedy pyta, aha, założyłeś nową szczotkę? My tak, założyłem nową szczotkę. No, to gra muzyka, nie? No, jest tak to... Tak to wygląda. Ja najczęściej, wiesz co, jak wy... Rzeczywiście, ja kiedyś sobie w tym starszym modelu tą główną szczotkę wymieniłem, ale najczęściej te pajączki właśnie, te boczne wymieniałem, bo one gdzieś tam się zużywały, no bo one były też cieńsze. Tak, bo to właśnie, ta szczotka boczna jest takim właśnie kółeczkiem i na to kółeczko mamy... Od tego kółeczka nam odchodzą takie jakby właśnie boczne ramiona i to mnie się to kojarzy z pająkiem. Nie wiem czemu takie długie właśnie, gumowe takie odnóża.
1: Tak, i z takimi wąsami wręcz.
0: Albo wąsy takie właśnie, tak. Taki wąsaty pajączek. No. Więc tak to wygląda. No ale teraz sobie pokażemy aplikację, bo tak jak mówię, no bez tej aplikacji no to ta funkcjonalność myślę, że jest bardzo taka raczej słaba tego sprzętu.
1: No to zobaczmy, co tam w aplikacji. Aplikacja na iOS-a.
0: Aplikacja jest też na Androida i wygląda to w ten sposób, że no, na początku tworzymy sobie konto, podajemy maila, podajemy tam wszystkie potrzebne dane, jest to jak najbardziej dostępne i później po prostu, jeżeli chcemy dołożyć kolejne urządzenie, czy kolejna osoba sobie chce po prostu tym roborokiem sterować, to musimy po prostu dać tej osobie dostęp, ona się musi na jakby zalogować i na nasze konto mailowe przychodzi kod, ta osoba go sobie wpisuje, no i jest kolejnym jakby użytkownikiem mogącym sterować naszym odkurzaczem.
1: Okej, okay. No to co w tej apce? Co my tam mamy ciekawego?
0: Dobrze, no i też tak jak wspomniałem na początku, mamy jakby dwie możliwości. Albo sobie używamy tej aplikacji Xiaomi i to w ogóle jest, z tego co tam czytałem, to jest ten Xiaomi HomeKit, czyli coś taki jakby odpowiednik Apple HomeKit, tak? Czyli tego naszego domu.
1: No tak, jak aplikacja ktoś... do zarządzania generalnie tym sprzętem tak, tej tak. marki, tak?
0: Więc jak ktoś ma więcej urządzeń Xiaomi, no to jak najbardziej nie. Ja tego no nie pewnie. Testowałem, bo nie mam, że tak powiem, za dużo, tylko tego Roboroka. Którego nazywam Robusiem. Dobrze. Odpalmy sobie aplikację. Aha, to nie to. O, mamy Roboroka. Aha, tylko jeszcze może zwolnimy.
3: Wyjście galop, strzałkę, wyrazy, przepaść mówienia, 100%, 9, 8, 7, 65%. 60%.
0: Dobra.
1: Myślę, że będzie okej.
0: Myślę, że będzie git. I właśnie.
3: Roborock.
0: Odpalamy sobie Roboroka.
3: Roborock, powrót.
0: I taki pierwszy ekran, który nam się pojawia, może na niego wrócę.
3: Powrót. Porada odrockiego, przycisk. Porada odrockiego, przycisk.
0: To są jakieś takie... Porada odrockiego. Wejdę, słuchajcie.
3: Wejdź, przycisk. Wejdź, przepływ, wejdź, uśpienie. Attachment Roborocka S7 Max. Zamknij przycisk. Porada odrockiego.
0: I szczerze, ja zamknij nie wiem, przycisk. Co tutaj ma być.
3: Zamknij przycisk.
0: Ja nie wiem, tutaj są jakieś takie...
3: Kontynuuj przycisk.
0: Jakieś takie, nie wiem, co to ma być. Jakieś instrukcje, czy coś tego typu, ale ja w to nigdy nie wchodzę, szczerze.
3: Wejdź, przycisk, wejdź. Skwarem, skwaret.
0: Czekajcie, bo o.
3: Powrót.
0: O,
3: główny ekran jest... Roborocka S7, uśpienie. Attachment PNG, plik, wejdź, przycisk, uśpienie. Attachment PNG, plik, 36%.
0: Pokazuje nam tutaj teraz, że robot jest w fazie uśpienia i jaka jest, jaki jest stan naładowania akumulatora.
1: 36%, wejdź, tak?
0: Aha.
3: Wejdź, przycisk. Przepływ pracy. Kontynuuj, przycisk. Scenę stop, przycisk.
0: Gdybyśmy chcieli na przykład kontynuować, to już tutaj mamy możliwość.
3: Kontynuuj, żeby... przycisk. Kontynuuj.
0: O.
3: Wstrzymanie, przycisk.
0: Mimo tego, że on był uśpiony,
3: wstrzymanie.
0: To on się jeszcze tak całkiem, wiesz, nie... Bo wcześniej mówiłem, że da się go tylko z przycisku, ale kiedy on jest tylko uśpiony, to jeszcze pół biedy. Możemy go, jak słyszeliście, wznowić, ale gdyby się... Przeszedł, gdyby był niższy poziom baterii, to on by się już, tak powiem, zahibernował, no i wtedy to już nie ma zmiłuj. Tylko ten klawisz fizyczny, przycisk.
3: Sceny stop, przycisk. Anuluj, zakończ bieżące zadanie, nagłówek.
0: I tu ten przycisk służy właśnie do tego.
3: Czekaj. Stacja dokująca.
0: No, jak sama nazwa wskazuje, tych przycisków możemy zakończyć zadanie albo go po prostu zmusić, żeby on sobie wrócił do stacji dokującej.
1: Tak, bo on po prostu pamięta przez ileś czasu, że właśnie miał rozpoczęty cykl sprzątania, no i on nie będzie zaczynał jeszcze raz, tylko po prostu tak. On chce go dokończyć.
0: Dokończyć. I teraz się cofam wstecz, działa nawet... Nie, nie działa.
3: Anuluj.
0: Chciałem zrobić gest wstecz, ale
3: anuluj.
0: Potarcie, ale musimy dać anuluj.
3: Anuluj.
0: No ten ekran jest
3: wejdź,
0: taki,
3: przycisk.
0: Mówię, tam nie ma za dużo rzeczy.
3: Wejdź, przycisk.
0: Klikam w wyjdź.
3: Wejdź, powrót.
0: I teraz jestem na ekranie, gdzie mam mapę. Tę mapę jakby widać, osoby widzące je widzą, osoby niewidome jej nie widzą, ale...
3: Powrót.
0: Od lewej strony, od góry mamy takie to oto kontrolki.
3: Roborocka S7 Max.
0: To jest jakby nazwa jego.
3: Być może więcej.
0: Okej.
3: Okay. Pauza. Zero. Skwarem skwaret. 36.
0: I tu już mamy to, co wcześniej, czyli że stan naładowania.
3: Procent. Zero. Minutę. Obszar.
0: No i że nie sprząta. Bo w momencie, kiedy on sprząta, to on nam podaje czas w minutach, jaki już sprząta. No i generalnie na przykład mamy mieszkanie, no i jak sobie załączymy, to możemy sobie sprawdzić, jak długo on sprząta na nasze mieszkanie. Czy 5 minut, czy 10, czy 50, tak?
1: No tak.
0: No i na przykład to jest też fajne, że możemy sobie na przykład, jeżeli puścimy go dwa razy, no to widzimy też jakby, ile on traci energii na sprzątanie ponowne.
1: No i możemy sobie porównać, jak mniej czasu sprząta za drugim razem, a przynajmniej teoretycznie powinien.
0: Tak, bo on ma czujniki, które wykrywają ilość tego brudu, nie?
3: Minutę. Obszar.
0: Dobra.
3: Akumulator. Czas. Szczegóły mapy.
0: No i to są, jakby wam to wyjaśnić, to są generalnie czas, takie akumulator. Przyciski. Fizycznie one są jedne nad drugimi.
3: Obszar, minutę.
0: Tylko tak to było.
3: 0%, 36.
0: Tu mamy 36%, a pod spodem jest akumulator. Tylko, że ja gabinet. Sobie chodzę po prostu, Michał...
3: Być robot powrót.
0: Gestami lewo, prawo, tak?
1: No robot, tak.
3: Być pauza. 0, skwarek 36.
0: Więc jakby one wizualnie są rozmieszczone jedne nad drugimi, no a voiceover sobie je czyta tak jakby w rządkach, tak?
3: Procent. 0, minutę. Obszar. Akumulator. Czas. Szczegóły mapy. Więcej.
0: Okej, to do tego sobie przejdziemy zaraz.
3: Gabinet.
0: Tu mamy naszą mapę, o właśnie.
3: Łazienka. Korytarz. Sypialnia. Pokój 1. Salon. Kuchnia. Tryb sprzątania.
0: Czyli mamy mapę, osoba widząca widzi kształt naszego mieszkania, kształt domu, kształt tych pomieszczeń i tak dalej, a my słyszymy sobie, jak one są nazwane. Więc już mamy pewne pojęcie o tym, no ile mamy tych pomieszczeń i tak dalej, nie? Jak one są nazwane.
3: Kuchnia. Tryb sprzątania.
0: I teraz tak, to jest tryb sprzątania.
3: Wszystko. Pokój. Strefa. Sprzątaj. Stacja dokująca. Stacja dokująca.
0: Dobra, to jest wszystko. Więc teraz, co trzeba zrobić, żeby sobie posprzątać?
1: To no zanim może powiemy, co trzeba zrobić, żeby posprzątać, to odbierzmy połączenie od naszego słuchacza Wacława. Witamy cię,
0: telefon.
1: Wacławie.
0: Telefon.
1: Tak, tylko do nas się jeszcze odezwij, bo... mamy... no musisz zezwolić na nagrywanie, bo inaczej to nie odciszy ci mikrofonu niestety, więc...
0: Tak. Nie ma zmiłuj, tak. Panie kochany.
1: Więc czekamy, żeby się to udało. Miejmy nadzieję, że za moment się uda. O, chyba już się udało.
4: Dobry wieczór.
1: Witam.
0: Dobry wieczór.
4: Także grzecznie tutaj kulturalnie sobie rozmawiacie o roboroku, tak?
1: Tak jest.
4: Ja też ten odkurzacz posiadam od grudnia chyba, tylko że ja akurat używam tej aplikacji Xiaomi, nie tej aplikacji Roborock, a z prozaicznie prostej przyczyny takiej, bo nie mogłem odzyskać hasła do tej aplikacji Roborock. Zapomniałem, jakie tam jest hasło i jakoś przez maila mi się nie udało mi się tego hasła odzyskać, ale z tej aplikacji Xiaomi korzystam i mam też porównanie dwóch wersji, tej piątki i teraz tej siódemki, którą mam. No i to jest bez porównania lepsza ta siódemka, jeśli chodzi o sprzątanie, bo w tej piątce no to mopowanie tak działało średnio, bym powiedział. Teraz jak korzystamy z siódemki, to w ogóle nie używamy tak naprawdę mopa w mieszkaniu, bo
1: nie ma potrzeby.
4: Tak, jak trzy razy, no wiadomo, gdzieś tam pod łóżkiem czy coś, no to wtedy owszem, tam gdzie on nie wiedzie, no to trzeba odkurzyć czy wytrzeć i tak dalej. Ale my mamy akurat podłogę, panel winylowy w całym mieszkaniu. To jest i w łazience, i w salonie, i we wszystkich pokojach jest jednolita podłoga. No i on naprawdę czuć, jak się bosą stopą chodzi, naprawdę czuć po sprzątaniu i po mopowaniu, że to jest czyste.
0: Nie ma paproszku.
4: Nie ma paproszków, kolega wie coś o paproszkach, kolega Wojciech bardzo nie lubi paproszków, także ja mu ten model też nie ukrywam, poleciłem.
1: To zapytam tak, od razu, jak to porównanie z aplikacją Xiaomi wygląda w twoim przypadku? Czy ta aplikacja jest jakoś dostępna, czy może lepiej, może gorzej od tej, którą Wojciech prezentuje?
4: Ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy lepiej, czy gorzej, bo ja korzystam
1: albo w ogóle,
4: z tej aplikacji
1: bo w ogóle
4: na
1: Androidzie.
4: Korzystam, tylko nie korzystałem z tej aplikacji Roborock, bo jak jeszcze tam założyłem konto przy tym moim Roborocku piątce, to jakoś mi to się nie udało tej aplikacji połączyć z tą piątką, jakieś tam były problemy, zarzuciłem temat, no i umarło to śmiercią naturalną. Teraz jak już zakupiliśmy tą siódemkę, no to jak nie udało mi się odzyskać hasła, no to dodałem Roboroka do tej aplikacji Xiaomi. No i oczywiście powiem tak, życzyłbym sobie, żeby wszystkie aplikacje były tak dostępne jak ta aplikacja. Owszem, no, ma podstawowy mankament, że nie jesteśmy w stanie sobie go puścić w konkretne miejsce mapy. No bo wiadomo, nie widzimy tej mapy, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zrobić, bo nie jest to opisane. Ale możemy go włączyć zdalnie, pokazuje nam komunikaty, na przykład tam wyczyść mop, pokazuje nam, możemy sobie tryby zmieniać w tej aplikacji, w sensie mocniejszy tryb, słabszy, jakiś tam tryb pośredni. Możemy sobie ustawić, żeby tylko sprzątał, żeby sprzątał i mopował. No mówię, no jedynie czego, aha, możemy nawet puścić go do konkretnego pokoju, no ale nie możemy do tej konkretnej strefy, na przykład do pewnego fragmentu pokoju, że na przykład przy kuchni nam się coś rozsypało, no to ja to robię metodą chłopsko-wiejską, biorę go z podstawy, stawiam w miejscu brudu, miejscu paproszków i tam właśnie uruchamiam sprzątanie miejscowe i no i potem odsyłam go do bazy. Można go odesłać do bazy guzikiem, on ma w ogóle 3 guziki, albo go można odesłać za pomocą aplikacji też.
0: No i wiadomo,
4: oprogramowanie, no i tak samo... oprogramowanie można też zaktualizować z poziomu aplikacji, co robiłem już też.
0: No i tylko tej mapy sami nie jesteśmy jakby sobie w stanie no, opisać, tak? To też jakby... Tak jak
4: ale jak się odkurzaczowi coś, mówiąc kolokwialnie, pochrzani, to jesteśmy w stanie sobie mapę zrobić, w sensie puścić go po obszarze mieszkania, żeby sobie mapę zrobił na nowo. No bo te sprzęty, mi się zdarzyło od 9 miesięcy pierwszy raz, że no jeździł sobie, zapomniał o sypialni, no to usunąłem mu mapę istniejącą, zrobił sobie mapę na nowo i póki co problemu nie ma. No ja się zawsze śmieję, że on się starzeje wraz z właścicielem, potem już ma jakieś sklerotyczne objawy. Ten
0: no i tylko potem ktoś nam to musi opisać, ale to jest tak naprawdę dla osoby widzącej, to jest naprawdę no 5 minut nawet nie, tak? To nie jest tak, że to tam trzeba spędzić pół dnia nad studiowaniem tej mapy. Nie? Jakiś kartograf, to nie.
1: Wystarczy po prostu, żeby ktoś z nami usiadł, kto zobaczy sobie, co tam na tej mapie jest i powyznaczał te obszary, tak?
0: Tak, i ponazywał je i my, tak jak powiedział Wacław, możemy go skierować, ja to zaraz pokażę, do konkretnych pomieszczeń. No, także fajnie, że mamy ten wybór, są dwie aplikacje, nie?
1: Dokładnie. I obie, jak słyszymy, całkiem dostępne.
4: Wydaje mi się z tego, co mówi Wojtek, że jednak aplikacja Roborog jest, jeśli chodzi o tę mapę, o nazywanie tych obszarów, jest bardziej dostępna, bo nie mam pewności stuprocentowej, ale mówię, to nie jestem w stanie z całą odpowiedzialnością powiedzieć, nie mam pewności, czy w tej aplikacji Xiaomi jest ta opcja nazywania tych obszarów.
0: O, no to jest fajnie, że właśnie mam, tak jak słyszeliście, jakiś tam gabinet, łazienkę i tak dalej, nie? Jak to tam sobie to chcę nazwać, nie? Mhm. No i rzeczywiście, no, ty miałeś piątkę, no to ten przeskok jest właśnie, o tym chciałem powiedzieć, ten przeskok jest naprawdę duży już, nie? To rzeczywiście niby tylko 2 modele, ale to widać, że to jest duży, tam poczynili duży postęp.
4: Duży, tak.
1: Czyli mamy kolejnego zadowolonego użytkownika, krótko mówiąc.
4: No ja bym się chyba nie zamienił, zwłaszcza teraz już jak mamy tą siódemkę, to chyba bym się na żaden inny model nie zamienił, bo naprawdę, no mówię, dziwne to jest aż dla mnie, że chodząc bosą stopą po mieszkaniu, po mopowaniu i odkurzaniu, no u mnie przy 50 metrach sprzątanie trwa około 40 minut, no to naprawdę chodząc potem po mieszkaniu jest wrażenie, że jest naprawdę czysto.
0: No i to nie jest tylko wrażenie, bo to rzeczywiście jest czysto. Jest naprawdę, czysto. Mówię, no... A tutaj jakby no Wacław nie ma póki co kotków jeszcze, więc nikt mu tak nie brudzi, jak u mnie notorycznie. A u mnie no naprawdę 3 koty, 2 kuwety, także...
1: I sypiący się żwirek.
0: Tak, tak. Znaczy on jest fajny o tyle, że on jest taki dość taki no... gruboziarnisty, no ale, ale wiadomo, że na kocich łapkach się roznosi.
1: Oczywiście, to wszędzie.
0: Na ludzkich łapkach też się roznosi.
1: Dokładnie.
0: Naprawdę. Robi robotę. Ja nawet nie wiem, Wacław, czy ty masz taki odkurzacz klasyczny w sumie?
4: Tak, ja mam ten klasyczny, nie mam tego Maxa, ale też nie wiem, czy ty mówiłeś, bo nie słuchałem od początku, przyznam się bez bicia, że on, bo ja mam w salonie mam dywan koło sofy, w reszcie mieszkania nie, ale tylko w salonie mam taki dywan chyba 2,30 na 1,80 szeroki. No i on rzeczywiście mopując mieszkanie, ten obszar, podnosi sobie ten mop, tak. Zwiększa sobie obroty, jak wjeżdża na ten dywan, no i faktycznie nie moczy tego dywanu.
0: Tak,
4: nie,
0: mówiłem. No i to masz porównanie, bo ty masz taki dywan z prawdziwego zdarzenia, ja mam taką właśnie wycieraczkę z takiej, powiedzmy, wykładziny podobnego czegoś, a ty masz taki dywan już grubszy, no nie? Wyższy, tak. W sensie, wiesz.
4: Tak. Nie jakiś bardzo wysoki, ale no taki średni.
0: No i nie moczy go, no czyli ten, tak. Czyli troszkę, wiesz, to jest fajne, bo taki złączony dywan to nic fajnego, nie?
1: Dokładnie. Natomiast tu Wojtek pytał chyba raczej o to, czy ty oprócz tego odkurzacza, który dziś omawiamy, czyli tego, który sam potrafi sobie wszędzie pojechać, to czy jeszcze masz jakąś alternatywę w postaci takiego tradycyjnego odkurzacza?
0: Klasycznego?
4: Ja mam taki odkurzacz, bo no jednak no są pewne obszary, bardzo rzadko się tego używa, przynajmniej u mnie, no ale czy gdzieś pod łóżkiem, czy gdzieś w jakichś takich miejscach trudno dostępnych, no nieraz trzeba coś takiego posprzątać sobie. Nieraz coś się rozsypie, bo ja jak mi się coś takiego rozsypie, to bardziej, no czasami jak to jest jakiś mały problem, no to wysyłam na akcję naszego dzisiejszego bohatera, ale jak coś jest takiego większego kalibru, no też no nie ukrywajmy, no to jest mały tam pojemnik w tym odkurzaczu. Jak są jakieś takie, no ja urządzałem mieszkanie od podstaw, no jak były jakieś takie gruzy, czy po resztki kartonu,
1: no to nie,
4: tak dalej,
1: to...
4: No to szkoda.
1: Dokładnie.
0: Ja, nie ma w ogóle o czym mówić. No to...
1: No taki, też, to taki, ja to taki najlepiej odkurzacz taki odkurzacz warsztatowy sobie gdzieś wtedy skołować, jak jest taka możliwość, ale... bo to...
0: No tak, tak. Czy jak są właśnie po, wiesz, po malowaniu takie, no to wiadomo, że czegoś takiego on nie ogarnie, ale takie, mówię, takie normalne użytkowanie już mieszkania urządzonego i tak dalej, zamieszkanego, no to jak najbardziej. Ja też używam zwykłego odkurzacza, wiadomo, no bo ma rurę, tak, sącą, więc jest tam za łóżkiem, czy jakiś
4: rok,
0: tak?
4: Za drzwiami chociażby, tak.
0: Za drzwiami, tak, no, bo wiadomo, że roborok sobie, jak sobie te drzwi przymknie, to potem znowu nie wyjedzie, tak, więc jakby no...
4: Na przykład kota można odkurzyć też takim odkurzaczem z rurą, żeby nie sypał futrem.
1: Wy się śmiejcie, a do niektórych odkurzaczy są szczotki groomerskie, natomiast ja się bardzo zastanawiam nad tym, które koty coś takiego wytrzymują,
4: no właśnie,
1: bo na pewno nie byłby to mój kot. Pytanie jak w przypadku Wojtka, natomiast, nie, no. są to szczotki, którymi można na przykład odkurzać, bo to oprócz tego gdzieś tam odkurzać, czesać i jednocześnie odkurzać, też na przykład były tam podawane na przykład psy lub konie.
0: Co tylko ciekawe. Na pewno one też mają wtedy, wiesz, no wtedy trzeba ustawić mniejszą siłę ssania.
1: Oczywiście.
0: Tak, bo,
4: ale wiecie, to... no może są jakieś koty, które tak jak ludzie lubią takie ekstremalne doznania, może są koty, które lubią takie odkurzanie. No. Może są koty, które lubią, żeby je na przykład wrzucać do wody.
0: Znaczy, ja powiem tak, no za jakiś czas się ukaże mój artykuł w Tyflo Świecie o kotach, a konkretnie o rasie Cornish Rex, więc te koty mają te zalety, że tak powiem, wystarczy mokrą jakąś ściereczką czystą przetrzeć futerko, jak się gdzieś tam zabrudzi czy coś i jest czysty ten model, tak, to jest super. No.
4: Znaczy ja mogę jeszcze powiedzieć a propos tego mojego modelu, który jest biały, ma taką pomarańczową lampę jakby na górze. I to osoby widzące się skarżą, że to tak trochę tandetnie wygląda. No ale to już jest kwestia wizualna.
1: No ale ma w ciemności świecić, jakbyś chciał do niego zadzwonić.
0: To znaczy, nie wiem, czy my o tym samym mówimy, Wacław, bo ja mam czarny model i tak jak mówię, z przodu, jak jest ta główna kamera, też, która służy do połączeń wideo, to właśnie on stamtąd sobie świeci.
4: Tak, tak.
0: Stamtąd
4: tak.
0: sobie właśnie...
4: I to takim świeci. Pomarańczowym światłem.
0: No, być może. No ja wziąłem czarny model, bo ja jakoś tak wolę mieć w czerni wszystko, że tak powiem.
1: No dobrze, słuchajcie, ja myślę, że możemy wrócić do prezentacji tej aplikacji, chyba że Wacławie coś jeszcze chciałbyś dodać do tej naszej dzisiejszej audycji, coś o jakichś swoich wrażeniach?
4: Mogę dodać, że przy tych niższych modelach, przy tym piątce, to był właśnie bardzo duży problem z połączeniem odkurzacza z aplikacją i w ogóle jakieś trzeba było dziwne akrobacje robić, ustawiać lokalizację Wietnam, Indie i dopiero wtedy to się mogło jakoś połączyć, a teraz przy tym...
0: Powiedz jeszcze, jak ty, czy ty próbowałeś sam łączyć tą aplikację, czy po prostu zalogowałeś się do konta, bo tak, bo są w ogóle, słuchajcie, dwa sposoby, żeby sobie połączyć aplikację. Można sobie właśnie, jak się ktoś rejestruje, albo sobie wybieramy model tego, jak wiemy, jaki to jest model, albo możemy zeskanować kod QR, ale szczerze mówiąc, ja tego kodu QR nie potrafiłem nigdzie znaleźć.
4: Nie, ja to ręcznie to było.
0: No ja też, ja właśnie sobie wybrałem, no bo ja jakby miałem świadomość, jaki model i to potem to już poszło szybko, ale z tym kodem QR to szczerze, jak jako tak przeskanowałem wzdłuż i wszerz i nie widziałem tego kodu QR nigdzie.
4: No nie ma.
0: Nie wiem, o co kamany.
4: A i też jest, nie wiem, czy było mówione, że tam w aplikacji on pokazuje, ile pozostało godzin do zużycia szczotki, ile godzin do zużycia filtra. Tak. I to jest bardzo też przydatne.
0: Tak, tylko to tak jak mówię, to są
1: takie rzeczy... Aczkolwiek to są bardzo orientacyjne wartości. Tak.
0: Szacunkowe.
4: Ale nie są to takie wartości, żeby producent chciał nas nabijać w butelkę, żebyśmy tylko kupowali, bo rzeczywiście jak tak się patrzy na te wartości, to bardzo powoli opadają te procenty.
0: Na pewno powiem tak, zaletą, mówię, filtra jest to, że można go umyć, ale po jakimś czasie, no to wiadomo, że też go trzeba wymienić, bo to jest tylko, wiecie, to jest filtr HEPA są z takiego jakby, nie wiem, papieru, to też nie będzie 100 lat działało.
1: Taki filtr to podejrzewam, że co roku to trzeba by.
0: No, nawet jak właśnie częściej, tak co pół roku można wymieniać, bo jak ktoś dużo, dużo ten. Zresztą ja zauważyłem, że im bardziej ten filtr jest użyty, tym odkurzacz głośniej pracuje. I na przykład też głośniej mi pracował ten mój wcześniejszy model na zamiennikach.
4: Tak, to jest prawda.
0: Filtrów HEPA.
4: To ten model S5 też głośniej na zamiennikach pracował. To jest racja.
0: No, także...
4: Tak samo jak też wokół szczotki się jakieś włosy zawiną, to też głośniej pracuje. No i trzeba uważać, jak się go uruchamia, żeby jakieś kable nie leżały, bo on mi kiedyś ładowarkę wywlókł.
1: A to akurat prawda, to na kable trzeba uważać i to w przypadku każdego, mam wrażenie, automatycznego, takiego samojezdnego odkurzacza, bo kable się bardzo lubią wkręcać w te szczotki.
0: Kable, ale no u mnie z kolei właśnie jakiś kod wędkę.
1: No tak, wszystko co jest z jakimiś sznurkami albo sznurkopodobnymi rzeczami.
0: Ale to też o tym warto, słuchajcie, powiedzieć, że ten właśnie nowszy model ma bardzo fajny, no taki dość inteligentny i nawet dość rozbudowany system, który mu pozwala na wykrywanie naprawdę wielu przeszkód. I to też nie jest tak, że on jedzie jak taki, wiecie, no jak taki golem bezwolny, tylko on rzeczywiście skanuje sobie tą przestrzeń wokół siebie i na przykład potrafi buty omijać, potrafi jakieś omijać rzeczy na podłodze leżące. Nawet sobie potem rozpoznaje, nie wiem, że o tutaj na liście rozpoznanych mebli jest krzesło, stół i tak dalej, wiecie. Nawet ludzka stopa, na przykład jak stoimy, on do nas przyjedzie, objedzie nas, tak, to on sobie to wykrywa, nie?
4: Aczkolwiek ma takie swoje dziwactwa, bo na przykład pod moją sofę się mieści i 90% przypadków będzie takich, że on tam sobie wjedzie, wysprząta, a nieraz coś mu się odwidzi i tam się zaklinuje pod tą sofą. Mimo, że tam jeszcze kilka centymetrów ma do dna tej sofy miejsca.
1: No to też ciekawe. Rzeczywiście to dziwny przypadek. No ale to może, wiesz, po prostu czasem w zależności od jakiegoś, nie wiem, światła nawet...
4: Do właściciela się upodabnia.
0: No, to znaczy powiem tak, to są tylko czujniki, nie? Więc Więc to ma prawo się gdzieś tam zepsuć. Ja pamiętam a propos takich dziwnych awarii, że właśnie w S6 to mi się zepsuł czujnik jakby podłoża. I, no bo generalnie to jest tak, że w ogóle Roborock bardzo fajnie pokonuje progi. Jak macie, nie wiem czy Michał masz progi w domu jakieś wyższe, takie nie wiem, 2-3 centymetry, 4?
1: Nie, takie aż nie, takie nie.
0: No to wiem skąd inąd, że Roomba potrafiła się zawiesić i po prostu lamentować, że jakieś komunikaty, że
1: schody są.
0: Na przykład, tak, no to, że tak powiem, guzik, prawda? Roborock sobie z tym fajnie radzi, ale kiedyś ten czujnik mi się zepsuł i normalnie jest tak, że jak się go podniesie do góry, weźmie się go w ręce i się go podniesie, to on się po chwili zatrzymuje, no bo wykrył, że już nie jest na podłożu. Tak, a tutaj po prostu on sobie dalej leciał, nie? Można go było podnieść i on sobie dalej nawijał, nie? Także no trochę się szalony z niego zrobił Roborock wtedy, no. Także no, tak to wygląda.
1: Okej, to cóż, Wacławie, dzięki w takim razie za telefon. Fajnie, że zadzwoniłeś i się swoimi wrażeniami podzieliłeś. W takim razie miłego korzystania dalszego i czystych podłóg.
4: Dzięki dla was też, miłego wieczoru.
1: Tak. Trzymaj się, pozdrawiamy serdecznie. No i cóż, w takim razie myślę, że możemy przejść dalej do omawiania aplikacji.
0: Tak, do aplikacji.
3: 21.32.
0: Skończyliśmy na tym, że mamy tę mapę. I ja może pokażę właśnie w jaki sposób.
3: Stacja dokująca.
0: W jaki sposób założywszy, że już właśnie mamy tę mapę, że mamy już ją opisaną, w jaki sposób sobie właśnie możemy sami ustawić sprzątanie.
1: Jasne.
3: Sprzątaj. Strefa. Pokój. Wszystko. Tryb sprzątania.
0: To najpierw bym sobie ustawił tryb sprzątania. Jak chcemy, co chcemy, żeby on w ogóle zrobił? I ja tutaj się
3: powrót.
0: Nie wiem, czy będzie już teraz słychać. Zaraz
3: powrót. Roborock S7. Być ma uśpienie. Cichy. Zrównoważony. Zrównoważony.
0: O, dobra.
3: Cichy. Zrównoważony.
0: Teraz tak.
3: Tryb sprzątania. Dostosuj. Odkup. Mopu. ODK i mop.
0: Pierwszą funkcją.
3: ODK i mop.
0: To jest odkurzanie plus mopowanie, czyli ODK i mop, tak?
3: ODK i mop.
0: I bardzo fajne, nie wiem, czy ten dźwięk Michale słychać?
1: Słychać.
0: Bardzo fajne jest to, bo on tutaj nam niestety, no, nie jest ta aplikacja idealna. Nie wiemy, co jest zaznaczone tak naprawdę, bo o.
3: Mop, ODK i mop.
0: Nie słyszymy, tak, że ta kontrolka zmieniła swój status, ale wiemy, co jest zaznaczone, dlatego, że kiedy wstukamy sobie w daną funkcję, to jeżeli ona jest zaznaczona,
3: ODK i mop.
0: To słyszymy taki dźwięk charakterystyczny.
1: Że jest potwierdzenie, tak? Że...
0: Potwierdzenie takie dźwiękowe.
1: Tak, że kliknąłem, załapałem
0: i jest. Dokładnie. I teraz na przykład sobie pójdźmy dalej.
3: Mopuj.
0: Samo mopowanie. Klikam.
3: Mopuj.
0: Proszę bardzo, tak?
3: Odkurz.
0: I na końcu samo odkurzanie.
3: Odkurz.
0: I od tego zależy, jaką my sobie, od tych trzech wyborów, czy to będzie odkurzanie plus mopowanie, czy samo mopowanie, czy samo odkurzanie, od tego zależy, jakie nam się będą opcje poniżej pojawiały. I zobaczmy na przykład.
3: Mopuj, ODK i mop.
0: Jak mamy odkurzanie i mopowanie.
3: ODK i mop.
0: Idziemy dalej.
3: Mopuj, odkurz, dostosuj. Tryb sprzątania. Zrównoważony.
0: O właśnie. Zrównoważony.
3: Cichy. Zrównoważony. Turbo. Maksymalne.
0: Powtórzył to, ponieważ domyślnie on się ustawia jako zrównoważony.
3: Intens, short i maksymalne.
0: I aż do maksymalnego. Jak sobie przestawię na maksymalny.
3: Maksymalne.
0: I się wrócę.
3: Turbo, zrównoważony, cichy, maksymalne.
0: O, widzisz Michale, że tutaj?
3: Tryb sprzątania, maksymalne.
1: No tak.
0: Ta kontrolka już swój status zmieniła.
3: Cichy, zrównoważony.
0: Na przykład.
3: Cichy.
0: Cichy.
3: Cichy, cichy, tryb sprzątania, cichy.
0: Widzisz?
1: Aha. Jest.
0: A potem znowu mamy listę tych przycisków. O, znowu.
3: Cichy. Zrównoważony. Turbo. Maksymalny.
0: I maksymalny. Później jakby one są ustawione poziomo jeden obok drugiego, tak, w. Mamy jakby kolumny i wiersze, o tak. Tak jakbyśmy miał w Excel,
1: w takiej tabelce.
0: Nie? Mhm, tak, jak właśnie Excel.
3: Intens, szor i przepływ wody. Silny.
0: I teraz to są już opcje dotyczące mopowania. Czyli mamy...
3: Intens, szor i przepływ wody. Silny.
0: Na silny. Tu opcji jest mniej, jeżeli chodzi o mopowanie troszkę.
3: Słaby.
0: Mamy słaby.
3: Słaby.
0: I...
3: Słaby. Intens, szor i przepływ wody. Słaby.
0: I słyszymy, że załapało, tak?
3: Słaby. Umiarkowany. Silny.
0: I te trzy opcje są do wyboru.
3: Silny.
0: Ja zawsze daję na
3: Trasa.
1: No tak.
3: Mop ogólne. Szybko. Mop ogólne.
0: I tu jeszcze mamy coś takiego.
3: Szybko. Tryb szybkiego sprzątania zapewniający wyższą wydajność. Robot uczy się i dostosowuje odpowiednio swoją trasę, aby zapewnić wydajniejsze sprzątanie. Granice pomieszczeń zostaną pominięte, podobnie jak może wystąpić pominięcie określonych miejsc. Ta funkcja jest przeznaczona do okazjonalnego wykorzystania.
0: No, szybkie, no czyli jakby szybkie, tak? No to nie jest takie dokładne.
3: Okej. Okay.
0: Więc ja daję sobie...
3: Mop ogólne, mop ogólne, szybko, mop ogólne, mop ogólne.
0: Nie wiem, czemu to tak się nazywa, bo to jest takie bardziej właśnie moim zdaniem dokładniejsze sprzątanie, więc nie wiem, czemu ogólne, ale no...
3: Intens, szor i przepływowy.
0: Tak to wygląda, jeżeli chodzi o mopowanie i o sprzątanie. A teraz zobaczmy i odkurzanie. A teraz zobaczmy sobie, tak...
3: Powrót, roborot, by uśpienie. Szczegóły ma więcej. Odyka, mopuj.
0: Teraz damy sobie samo mopowanie.
3: Odyk, mopuj.
0: No i teraz jakby logiczne, zniknęły nam chyba

0: Intens, trasa, silny, umiarkowany, słaby, silny, intens, dostosuj. Intens, szor i przepływ wody. Silny, słaby, umiarkowany, silny, trasa, intensywny.
1: Ale...
0: Intensywny.
1: O, ale...
0: Trasa.
1: O, trasa, intensywny.
0: Intensywny.
1: W jakby w wierszu niżej to.
0: Szybko.
1: Załapał.
0: Mop, ogólne, intensywny.
1: No, tak to wygląda, jeżeli chodzi o samo mopowanie. Na samej górze mamy jeszcze...
0: Powrót, roborock, być może, uśpienie, szczegóły ma więcej. Odka, mopuj, odkurz.
1: O.
0: Odkurz.
1: Samo odkurzanie. I wtedy, co następuje, mamy.
0: Dostosuj. Tryb sprzątania. Cichy. Cichy. Zrównoważony. Turbo. Maksymalny. Max znak plus tylko do głębokiego sprzątania.
1: O właśnie, mamy jeszcze maksymalny plus.
0: Max znak plus tylko do głębokiego sprzątania otwarty.
1: I też on tylko się właśnie pojawia w momencie, kiedy mamy samo odkurzanie.
0: Trasa.
2: No tak, bo prawdopodobnie na mopowanie to za mało baterii by było już.
1: Tak, podejrzewam, że właśnie jakoś to się by kłóciło, dlatego tam sobie możemy dać na przykład maksymalny i silne, i silne mopowanie.
2: Silne
1: i to
2: mopowanie.
1: Też spoko. Natomiast tak jak wspomniałeś wcześniej, no ja najpierw jakby jestem, nie wiem, z takiego założenia wychodzę, że najpierw się odkurza, żeby ta podłoga była czysta, a potem myjemy.
2: No tak,
1: myjemy.
2: A potem myjemy, oczywiście.
1: Albo mogę sobie potem dać odkurzanie z myciem. Ale powiem wam szczerze, że jak dam samo mopowanie, to jest też tak cichutko, fajnie. Nawet przy tym takim właśnie najbardziej intensywnym, to on tak cichutko, to naprawdę możemy nawet sobie w nocy, to nie ma problemu z tym najmniejszego. No dobra. I z takich najważniejszych funkcji jest tyle, ale mówiłem już o tym...
0: Przycisk.
1: Mówiłem jeszcze o tym, że możemy sobie na przykład do kogoś, znaczy do kogoś, możemy sobie zadzwonić do tego naszego roboroka i porozmawiać z kimś, kto jest u nas w mieszkaniu albo z naszymi kotami. Możemy sobie zmienić język, ustawić głośność komunikatów i to wszystko możemy sobie zrobić w
0: wejdź, przycisk,
1: ustawieniach.
0: Wejdź, powrót. Być może. 100% baterii, 100%
1: nie
0: baterii.
1: Być może, tylko na pewno.
0: Roborocka jest być może, więcej. Być może,
1: dobra,
0: więcej.
1: Tu mamy
0: ustawienia.
1: W prawym górnym rogu więcej.
0: Zarządzanie mapą.
1: I co my tu
0: ustawienia.
1: Mamy?
0: Zarządzanie mapą. Zegar. Reaktywne omijanie przeszkód. Ustawienia czyszczenia dywanów. Ustawienia sprzątania podłóg. Głos i głośność. Wideo w czasie rzeczywistym. Ustawienia odkurzacza. Wskaż miejsce.
2: No i jest tego nawet całkiem trochę.
0: Historia sprzątania. Zdalne sterowanie. Historia sprzątania. Konserwacja. Instrukcja obsługi. Numer seryjny. Aktualizuj oprogramowanie wbudowane. Udostępnianie urządzenia. Usuń odkurzacz. Usuń odkurzacz.
1: No, jeszcze zatrzymajmy się właśnie na tym, jak o czym wcześniej była mowa, że żeby urządzenie sobie, jeżeli z pudełka je wyjmujemy, to musimy sobie zarejestrować konto. Możemy to zrobić podając swój adres e-mailowy i to jest w miarę bezproblemowe. Później musimy sobie, postępując jakby zgodnie z instrukcjami, nacisnąć wszystkie trzy przyciski razem i przytrzymać i wtedy będzie komunikat głosowy, no wtedy jeszcze po angielsku, że następuje jakby resetowanie Wi-Fi, włącza się to Wi-Fi w ogóle. I musimy połączyć jakby robota, będąc w tej aplikacji oczywiście, z naszym Wi-Fi. Tak? Czyli podajemy, wybieramy mu sieć, z której on ma korzystać, podajemy hasło, dajemy OK. I później, to jest też ciekawe, że na ekranie naszego naszego telefonu pokazuje nam się kod QR i ten kod musimy sobie jakby przybliżyć do kamery głównej roboroka, on go sobie rozpoznaje i już wtedy jest wszystko okej.
2: Tak. A to. Jeżeli chodzi o to połączenie bezprzewodowe, to czy on obsługuje sieci w standardzie 5 GHz, czy tylko 2,4?
1: Tylko 2,4.
2: No to też warto o tym pamiętać, bo czasem możemy się zdziwić gdzieś tam, kiedy sobie konfigurujemy ten nasz sprzęt.
1: Że on go nie widzi.
2: Tak, że on go nie widzi, że jest jakiś problem w takiej sytuacji. Jeżeli coś takiego jest, no to trzeba sobie po prostu w sieci 2,4 zeskanować, połączyć i my też powinniśmy wtedy być połączeni z tą siecią. To jest też dość ważne, bo czasem na przykład jest tak, że mamy, dajmy na to, dwie sieci, na 5 i na 2,4, no i wybieramy sobie

0: zazwyczaj tę piątkę, bo te 2-4 używamy jej na przykład do jakichś takich urządzeń, żeby zachować tę kompatybilność wsteczną. I jesteśmy połączeni do piątki, mamy 2-4, ale taką nieużywaną, no i każemy się urządzeniu połączyć z tą siecią i też jest kłopot, więc pamiętajcie, że wtedy w takiej sytuacji to jednak musimy być też wpięci w tę samą sieć bezprzewodową.
1: No tak, to jak najbardziej. I co?
2: Numer seryjny. Aktualizuj oprogramowanie.
1: No właśnie, tu jest też fajna funkcja. Możemy
2: wstecz,
1: sobie
2: przycisk.
1: To...
2: Roborock S7 Max. Bieżąca wersja. 02.58.40. Autom. Aktual. Aktualne. Przycisk.
1: No i
2: aktualne. Jeden new feature. Sklifnogozone. Dwa new feature. Entrapping. Raz sugestion.
1: No mamy od razu w języku angielskim listę ostatnich zmian.
2: Aktualne. Przycisk.
1: No powód. Jakby tak.
2: Numer seryjny. Aktualizuj oprogramowanie w udostępnianiu urządzenia. Ósmy odkurzacz. Ósmy odkurzacz. Numer seryjny. Instrukcja obsługi. Konserwacja.
1: O, i tu właśnie to, co mówił Wacek.
2: Czujniki w normie. Szczot, filtr, konserwacja. Filtr 52%, szacunkowe pozostało 77 godzin.
1: O, to spoko.
2: Szczotka główna 76%, szacunkowe pozostało 227 godzin.
1: No, ty widzisz.
2: Szczotka boczna 64%, szacunkowe pozostało 127 godzin.
0: Czyli czujniki w normie.
2: Mop wymień w razie potrzeby. Mop wymień w razie potrzeby. Czujniki w normie.
1: No, to jak się pojawia info o tych czujnikach, to po prostu trzeba kliknąć, zatwierdzić, że one zostały wyczyszczone i jest okej.
2: Okay. Porady odrodzkie. Wejdź. Przycisk. Wejdź. Powrót.
1: Sobie, bo po prostu sobie lubi przejść na ten taki ekran główny jeszcze bez mapy.
2: Roborockie. 100%. Być może.
1: Dobrze.
2: Być może. Ustawienia czyszczenia dywanów.
1: To może...
2: Reaktywne omijanie przeszkód. Zarządzanie mapą.
1: No jest tego tutaj trochę w tym zarządzaniu mapą.
2: Zarządzanie mapą. Zapisywanie mapy. Odkurzacz zapisze mapę i automatycznie podzieli pomieszczenia. Zapisane mapy mogą być ręcznie edytowane i zarządzane otwarte.
1: No właśnie.
2: Układ budynku jednopiętrowy. Mapa 1. 2023/09/07/17/34.
1: No i tu mamy informację o naszej mapie, kiedy była tam aktualizowana, kiedy była...
2: 2023/09/07/17/34.
1: No, no to czyli u mnie było dzisiaj, kiedy on sobie sprzątał, tak?
0: Dobrze. Natomiast mówię? Tu jest taka informacja o tym, że on sobie automatycznie podzieli. Porad on ma taką możliwość, żeby sobie...
1: Tak, on sobie owszem podzieli jakoś to, tylko że no dla nas to...
0: I tak nic tam to nie da.
1: No dopóki tego nie nazwiemy... No to nie będziemy wiedzieli, gdzie go wysyłamy.
0: Okej, okay, czyli dlatego... nawet nie jest to jakoś nazwane tam powiedzmy obszar 1, obszar 2, obszar 3, żeby to jakoś metodą prób i błędów?
1: A to tego nie wiem, bo szczerze przyznaję się, że ja zawsze już operowałem na mapie takiej, wiesz, gotowej, że tak powiem.
0: Rozumiem.
1: Nie? No bo nawet jeżeli obszar 1, to co to jest obszar 1, nie? Obszar 2, co to jest, nie? Tego nie wiemy niestety. I...
0: No to wiesz, to ja jeżeli nie miałbym możliwości akurat, że ktoś mi pomógł, gdyby
1: to bym sprawdził,
0: no dokładnie. No,
1: tak, tak. Tylko, że on też czasami sobie, wiesz, ma taką dziwną logikę, bo na przykład ja ci powiem
2: wejdź,
1: tak.
2: Wejdź, przycisk. Kontynuuj, przycisk. Wejdź,
1: na mapie,
2: wejdź,
1: idąc
2: powrót.
1: Od góry, od lewej strony.
2: Zero, minutę, obszar, akumulator, czas, szczegóły map, więcej, gabinet.
1: Mamy tak, gabinet.
2: Łazienka.
1: Łazienka.
2: Korytarz. Sypialnia. Pokój jeden. Salon. Kuchnia.
1: Ale to wcale nie znaczy, że on będzie sprzątał w tej kolejności.
0: Aha.
1: Także ta logika jest czasami, wiesz, no nie wiem, jak tam dokładnie jest, ale on nie zawsze, wiesz... Nie wiem, czy to zależy od tego na przykład... Nie, bo...
0: On sobie może, wiesz, to po prostu tę trasę jakoś optymalizuje, jeżeli chodzi o przejazdy albo coś.
1: No bo on też wie, które pomieszczenia są największe, tak? A które są, najmniejsze na przykład.
0: Dokładnie.
1: Więc no, szczerze jakoś tym się nie zajmowałem. Nigdy mi to snu z powiek nie spędzało. Natomiast, jeszcze w tych ustawieniach?
2: Być może więcej.
1: Tak.
2: Być może. Ustawienia czyszczenia dywanów. Reaktywne omijanie przeszkód.
1: No to...
2: Reaktywne omijanie przeszkód. Nie... Rozpoznawanie otoczenia. SI pozwala robotowi rekomendować ci tryby odkurzania zależnie od rodzaju podłogi i mebli otwarty.
1: Ale no właśnie.
2: Reaktywne omijanie przeszkód. Widzenie komputerowe i wykorzystanie światła strukturalnego pozwala robotowi omijać przeszkody i zapobiegać wypadkom otwarty. Rozpoznawanie otoczenia. Mniej kolizji przewiduj ściany mebli z wyprzedzeniem, aby zmniejszyć zderzenia czołowe. Może to spowodować pominięcie skanowania w niektórych wąskich przestrzeniach otwarty.
1: Ale no tak naprawdę to ja tym się nigdy jakoś nie zajmowałem szczególnie, on nie wpada na...
0: Wiesz co, tylko ja tu widzę takie trochę problemy dostępnościowe, bo czy my wiemy, czy coś jest włączone, czy wyłączone? Nie bardzo.
2: Prawdziwe zdjęcia, mniej kolizji, przewiduj, mniej kolizji, przewiduj ściany.
0: No zobacz, na przykład tu.
2: Robot odkurzający nie skończył, anuluj.
1: Czekaj.
2: Robot odkurzający nie skończył sprzątania. Przed skorzystaniem z tej funkcji należy zakończyć bieżące zadanie.
1: No widzisz?
2: Anuluj. Koniec.
1: Dobra, czekaj, tam koniec.
2: Powrót. Mniej kolizji, przewiduj ściany, mebli z wyprzedzeniem. Mniej kolizji, przewiduj ściany, mebli z wyprzedzeniem, aby zmniejszyć zderzenia czołowe. Może to spowodować pominięcie skanowania w niektórych wąskich przestrzeniach wył.
1: Widzisz, jest wył.
0: Okej.
1: Okay. A teraz, jak sobie kliknę?
2: Mniej kolizji, przewiduj ściany, mebli z wyprzedzeniem, aby zmniejszyć zderzenia czołowe. Może to spowodować pominięcie skanowania w niektórych wąskich przestrzeniach. Otwarty.
0: No, dobra. Otwarty. No. Otwarty. Okej.
1: Okay. Tak.
2: Prawdziwe zdjęcia dla każdego rozpoznanego obiektu zostanie zapisane w robocie jeden obraz. Niektóre obrazy obiektów mogą nie zostać zapisane wył.
0: No. Czyli jak jest otwarty, to jest włączony, jak jest wył, tak. To wyłączone. Aha. Dobra.
2: Tak. Informacja o zwierzęciu, jeśli zaznaczysz opcję informującą, że masz zwierzęta domowe, robot odkurzający będzie poruszał się w sposób zapewniający lepsze rozpoznawanie, jednak wydajność sprzątania może nieznacznie się zmniejszyć. Wybierz zgodnie z rzeczywistą sytuacją nie.
1: Nie, no moje zwierzęta są inteligentne, więc...
2: Wypełnij światło, wyłączenie tej funkcji wpłynie na rozpoznawanie obiektów i unikaj przeszkód przez robota automatyczne.
1: No właśnie, i tutaj to, co mówiłem, że jest to światło i że to ma tam też jakąś, że to wpływa, tak, na jak jest ciemno czy coś, to sobie tam doświetla, nie?
0: Aha.
1: Według niego.
2: Polityka prywatności obrazu w czasie rzeczywistym.
1: A, i tam już takie wiecie.
2: Porady odrodzkie, wejdź, przycisk. Więcej ustawień, przycisk.
1: Dobra.
2: Widok listy. Ustawienia w tle. Ustawienia w tle. Widok listy. 100% baterii.
1: Zaraz.
2: Widok listy.
1: To jest...
2: Ustawienia w tle. Widok listy. Roborockie
1: jest
2: 7
1: opcja,
2: max.
1: Która jest dostępna na tym właśnie głównym ekranie, gdzie mamy przycisk wyjść. I jak sobie tutaj to wcisnąłem...
2: Wejdź, przycisk, mychom.
1: Teraz jakby zmienił się sposób rozłożenia ikon na tym głównym...
2: Gotowy. Roborockie jest 7 max. Więcej ustawień. Ekranie, przycisk.
1: Ja wolę...
2: Więcej widok urządzeń. Ustawienia. Widok urządzenia. Wejdź.
1: O.
2: Wejdź. Przycisk.
1: No, jakby dla osoby niewidomej to nie jest istotne, wydaje mi się. Ale to tak warto
2: wejdź,
1: można pomknąć.
2: Być może.
1: Co tam
2: więcej.
1: Jeszcze w ustawieniach ciekawego?
2: Być może. Ustawienia reaktywne omijanie przeszkód. Ustawienia czyszczenia dywanów.
1: Na przykład. O.
2: Ustawienia czyszczenia automatycznego dywanów odpowiedni do dywanów z krótkim włosem lub mat. Po przymocowaniu wspornika mopa, robot odkurzający uniesie moduł mopujący i odkurzy dywan.
1: O, wspornik mopa, to się tak ładnie nazywa, no, nie wiedziałem.
2: Tryb unikania wsparcie po zainstalowaniu mopa. Automat unikaj dywanów odpowiedni do dywanów z krótkim i średnim włosem. Robot będzie ignoruj odpowiedni do dywanów, które wymagają głębokiego czyszczenia. Tryb wykrywania dywanu. Robot odkurzający automatycznie wykryje dywany i uruchomi maksymalną moc ssania, by jej wyczyścić. Tryb normalny zostanie wznowiony, gdy robot odkurzający ponownie znajdzie się na twardej posadzce otwarty.
1: Tak, i to właśnie też chyba mówił Wasek, że po prostu kiedy on wjeżdża na dywan czy na wykładzinę, nawet jeżeli mamy jakiś tryb cichy, to on troszkę, nie, w trybie cichym chyba nie pamiętam, ale w tym takim trybie zrównoważonym czy coś, to on wtedy tę moc zwiększa na maksa. Więc wiadomo, że wtedy to głośniej to działa, nie?
2: Tryb wykrywania dywanu robot, porady odrób, wejdź, przycisk. Więcej ustawień, wejdź, przycisk, wejdź.
1: To jest irytujące, że jak wyjdziemy sobie z menu, to on od razu wraca na ekran główny, no ale taka jego...
2: Minutę.
1: Uroda.
2: Minutę. Być może. Więcej. Więcej. Szczegóły mapy.
1: Właśnie. Może ja bym chciał jeszcze pokazać, w jaki sposób się tą możliwością połączenia wideo gdzieś tam pobawić.
0: No miejmy nadzieję, że nam to zadziała przy tym udostępnianiu ekranu. Oby.
1: To sprawdzimy.
2: Więcej.
1: Tutaj są takie przyciski. One są jakby z boku mapy, po prawej stronie.
2: Więcej.
1: Tylko teraz nie pamiętam, który dokładnie.
2: Kopi. Edytuj miejsce. Strefa zakazana. Usuń. Zmień nazwę. Przywróć mapę. Kopia zapasowa. Mapa 1.
1: A.
2: Powrót.
1: No to tu są jakby ustawienia dotyczące czegoś innego.
2: Mapa 1. Kopia zapasowa. Przywróć mapę. Zmień nazwę. Usuń. Strefa zakazana. Edytuj miejsce. Edytuj meble. Edytuj powierzchnię. Sekwencja. Sekwencja.
1: No, nazwy chyba tam coś mówią, tak myślę, że tego nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Z niektórych funkcji skorzystamy, no z niektórych wiadomo, że nie, tak?
0: No dokładnie, jakieś... bo byśmy musieli widzieć po prostu to, co no, na tej mapie jest.
1: Dokładnie.
2: Powrót.
1: Powrót. I teraz słuchajcie.
2: Powrót. Gabinet. Więcej.
1: O, więcej. I pod tym mamy coś, czego on nam nie czyta, ale zatrzymuje się, bo jest jakby pusto, nie? Między
2: gabinet
1: a...
2: Więcej.
1: Jest pusto. Klikamy sobie w to. On, nie wiem czemu on tego nie łapie, ale...
2: Być może. Telefon.
1: O, i teraz właśnie.
2: Być może. LD.
1: Już sobie.
2: Gotowy. Być może. Być może. Wróg. Gotowy. LD. Być może. Rozwin. Być może. Telefon.
1: No i...
2: Być może. Telefon.
1: Tak, mamy podgląd zdalny, tylko...
2: Jedź tutaj. Być może. Telefon. Być może. Być może. Telefon.
1: Telefon.
2: Być może. Telefon. Anuluj. Czy chcesz włączyć funkcje głosowe? Anuluj. OK.
1: OK.
2: Od powiadomienia. Dźwięk. Siri. Apart. Mikro. Sieć lokalna. Przełącznik. Mikrofon. Przełącznik. Wyłączone.
1: Mikrofon włączyć.
2: Włączone. Dobra. Sieć lokalna. Przełącznik. Ekran zmiar. Roborock. Ustawienia. Roborock.
1: My tam sobie podłączałem wszystko, oczywiście, znając siebie.
2: Wejdź, przycisk.
1: Aha, znowu musimy...
2: Wejdź, przycisk.
1: Tutaj.
2: Wejdź, powrót.
1: Znowu musimy sobie na ten... To jest boczny pasek, a taka boczna strefa...
2: Więcej.
1: Tego ekranu.
2: Stuknij w dowolnym miejscu, aby ustawić miejsce docelowe.
1: I słyszymy, że podgląd zdalny został aktywowany, i w tym, bo w tym momencie, Michał, nam się pokazuje właśnie...
0: obraz z kamery, tak?
1: Obraz z kamery, dokładnie.
2: Jedź tutaj.
1: I...
2: Być może. Telefon.
1: Być może. Telefon. No i... No nie wiem. Jak to słychać? Sprzężenia.
0: Sprzężenia różne. Nam się robią, niestety.
1: Dobra.
2: 00. Dwukropek. 14. Trwa połowę. Jedź tutaj. Stuknij w dowolnym miejscu, aby ustawić miejsce docelowe. 00.
0: Ale słychać, że ta jakość rzeczywiście nie jest najgorsza. No niestety to jest wszystko za blisko siebie.
1: Tak, za blisko, dlatego może ja po prostu wyłączę są...
2: O! Zmiana aplikacji, ustawienia.
1: No tak, troszkę daje po uszach rzeczywiście.
0: Czyli rozłączenie się z tego tak nie jest takie proste.
1: Nie, jest proste, tylko no nie za bardzo słyszałem, bo miałem jakby odsłuch na słuchawkach i ten jest to... Nie. Klikamy po prostu w ikonkę telefonu i on się rozłącza.
2: Obywatel.
1: To nie jest
2: strona 2 z Roborock.
1: Jakiś duży problem.
2: Piąte 4.0.2.
1: Też ważne, żeby w ogóle włączyć ten podgląd wideo i ten, bo on jest domyślnie wyłączony tam ze względu bezpieczeństwa. Trzeba sobie fizycznie, jakby będąc koło robota, trzeba nacisnąć wszystkie te trzy przyciski razem i poczekać, aż on tam jakiś komunikat wyrzuci i wtedy będziemy mogli sobie korzystać
2: wejdź,
1: z tego podglądu.
2: Wejdź, przycisk, wejdź, powrót.
0: No tak, bo to takie dodatkowe zabezpieczenie prywatności.
1: Tak. No i... I co? No jest tych ustawień jeszcze sporo, tam dotyczące języka na przykład, dotyczące głośności. Głos jest jeden polski, pobieramy go sobie na początku i myślę, że fajnie on działa ten głos, fajnie go... On teraz jest na maksa, więc głośniej już nie będzie.
0: Też akurat w twoim przypadku nie słychać go może jakoś bardzo, bardzo głośno, ale to dlatego, że ty masz słuchawki z mikrofonem momencie, więc
1: tak.
0: No, one zbierają raczej kierunkowo.
1: Tak, ale to nie jest jakoś też mega, mega głośno. Tak. Da się to wyregulować, da się ustawić godziny, na przykład kiedy ma być cicho w ogóle, więc...
2: Kuchnia. Stacja dokująca.
1: I mamy też przycisk odsyłający go do stacji dokującej.
2: Sprzątaj. Stacja dokująca.
1: Go w ogóle odeślę do stacji dokującej.
2: Stacja dokująca.
3: Powrót do stacji dokującej.
1: Aha, teraz właśnie.
0: Jedzie.
1: Nachylam się.
3: Pozycjonowanie. Czekaj.
1: No i tak to wygląda. Czy ja mam coś jeszcze pokazać, Michale?
0: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że pokazaliśmy większość rzeczy. Rzeczywiście, no powiem szczerze, na przykład w porównaniu do takiej Roomby, to ma tych ustawień znacznie, znacznie więcej. Zapytam natomiast, ile czasu już z tego odkurzacza korzystasz?
1: Z tego modelu już chwilę korzystam. Dokładnie ciężko mi powiedzieć. Znaczy, no nie jest to rok czy dwa, tak? To jest dopiero gdzieś tam nowszy zakup.
0: Aha, czyli tak mniej niż rok, tak?
1: Tak, tak, tak. Bo?
0: No tak po prostu z ciekawości, wiesz, po jakim czasie użytkowania mówimy o obsłudze tego sprzętu i o jakiejś jego awaryjności. No bo tak wspomniałeś, że tutaj coś już było z czujnikiem na przykład.
1: Ale nie, nie, nie. To wiesz
0: to
1: co...
0: W poprzednim było, tak?
1: Tak, to było w poprzednim czujniku, to było w poprzedniej kwestii, Boże, w poprzedniej wersji. I podejrzewam, że to było, bo spowodowane to było tym właśnie, że otwarłem tę klapę. Otwarłem klapę tą dolną i jak zrywałem te plomby, to też być może się, wiesz, coś tam uszkodził się ten czujnik, tak?
0: No tak, tak bo że... te elementy niektóre muszą być dość precyzyjnie ułożone i zamontowane i nawet najmniejsze jakieś przechylenie jego w pionie czy poziomie, to tak. mogło prowadzić do rozkalibrowania tego czujnika.
1: No, no, więc nie. Ja ten odkurzacz mam parę miesięcy, ale tamten miałem, kurczę, no 2 lata prawie i nie miał awarii. Jak się tak o niego dba, właśnie jak się go czyści, jak się po prostu tak normalnie o niego dba, to nie ma większych problemów. Powiem jeszcze, że pojemnik na przykład, bo też mówiliśmy o tym pojemniku, że on nie jest za duży, no ale 500 ml, ja wiem, to mało.
0: No to nie jest też tak, wiesz, to dla tych, którzy nie chcieliby tam co jakiś czas go opróżniać, no to może być jakiś minus. Natomiast no tak, to przecież no, nie jest to jakiś wielki kłopot, żeby go opróżnić, żeby wytrzepać to wszystko do kosza i
1: tak,
0: i
1: no ja
0: odkurzać.
1: Tak co 2-3 dni go muszę, zdaje się, wymieniać, ale naprawdę powiem wam, że no na szczotce nie mam nic, po prostu wszystko, nawet wczoraj, wiesz co, Michał, obcinałem wczoraj chyba tak, bo byłem u barbera jeszcze sobie tak przedwakacyjnie, ale głowę sobie sam strzygłem i właśnie mówię, kurczę, nie chce mi się tego odkurzacza brać do łazienki dużego, biorę tam Robusia, postawiłem go na toalecie, żeby mi nie przeszkadzał, potem go zdjąłem, dałem mu właśnie sprzątanie miejscowe i całe włosie ładnie zostało zasadne, rozumiesz, do pojemnika, bo tam nawet sobie potem sprawdzałem, nie? I też rzeczywiście warto nie ignorować bo o ile komunikaty takie typu, że tam wyjmij szczotkę, bo coś tam, to tam jeszcze pół biedy, nie?
0: No.
1: Można ten czujnik nawet właśnie zresetować, jeżeli szczotka nam się wydaje, że jest okej. Okay. Ale lepiej nie pomijać komunikatów o tym, że trzeba zbiornik opróżnić, bo ja miałem taką sytuację, że właśnie to myślę, a no dobra, no, tam jeszcze coś tam jeszcze złapie, ale okazuje się, że nie, no po prostu on niby normalnie pracował, ale ten cały brud niestety stał przed tym pojemnikiem, w sensie tak, wiesz, między szczotką a tym otworem.
0: To dziwne,
1: nie?
0: że on w ogóle się pozwolił włączyć.
1: A widzisz, no to może wiesz, może gdyby to już było takie bardzo, bo ja tam, że tak powiem, dostałem komunikat i go puściłem, ale to nie tam, że dostałem komunikat i jeszcze 20 razy go puściłem, nie.
0: Aha.
1: Tylko tak po prostu już dostałem komunikat, co myślę, no nie przesadzaj, nie, może dasz radę, nie?
0: Nie, to akurat rumba na to ci nie pozwoli po prostu.
1: O widzisz, no to fajnie, że też o tej rumbie powiedziałeś. Ja znam parę osób, które mają rumbę i sobie chwalą. Ja myślę, że trochę jest tak, że swoje chwalimy, nie, ale też warto poznać jakieś inne rozwiązania.
0: Dokładnie, bo tych odkurzaczy jeżdżących, no to jest naprawdę całkiem sporo i fajnie się powymieniać jakimiś doświadczeniami na temat różnych modeli. No tym bardziej, że na przykład rumba akurat ta, z której korzystam, nawet powiem szczerze, teraz nie powiem jaki to jest model, ale to jest jeden z tych podstawowych, no to ona nie ma funkcji mopowania. Więc u mnie na przykład to jest samo odkurzanie, tak?
1: No widzisz, no to ja już pamiętam nawet, że w 6 było to mopowanie, ale chyba we wcześniejszych nie było to w tych wcześniejszych modelach, nie? Więc ale też ktoś powie, a ja tam nie potrzebuję mopowania, nie? I na przykład, no bo też wiadomo, że to jest gdzieś tam różnica w cenie. Tak samo jak ja nie potrzebuję tej całej stacji takiej rozbudowanej, czyszcząco-piorącej i w ogóle wszystko robiącej, no to ktoś może stwierdzić, że jemu mop nie jest potrzebny, bo on sobie weźmie szmatę i tak na kiju i też tam sobie ogarnie, nie? Szczotkę na kiju. No, to jakby... Jest wybór, jest
0: każdemu
1: sporo...
0: Każdemu według potrzeb, kwestia ceny. Tak ponad 2000 ten odkurzacz, tak? Mniej więcej.
1: Teraz chyba tak stoi, gdzieś tam widziałem go w jakimś markecie za 2500. Tak, fajnie też jest, bo nie wiem jak to wygląda w przypadku Roomby, jeżeli chodzi o serwis. My mamy, znaczy my, no generalnie jest dystrybutor Roborocka w Polsce, zapomniałem jak ta firma się nazywa, jakoś tak dziwnie. Ale na pewno w Katowicach mają serwis i rzeczywiście jak rozmawiałem z tym przedstawicielem tej firmy po tej mojej awarii, no to robią to tak dość solidnie, widać, że to nie jest tak, że ten odkurzacz gdzieś tam leci do Chin, prawda, i tam po 15 latach do nas wraca i w ogóle jest zepsute więcej niż było przedtem, tylko oddajemy go na miejscu, tak, no w moim przypadku na Śląsku w Katowicach jest ten serwis. Janco, jakoś chyba tak to się, gdyby kogoś to interesowało, to dajcie znać, to ja tam wyślę linka w komentarzu.
0: No Roomba to z kolei w Trójmieście gdzieś ma swój serwis.
1: A, no to widzisz, no ale no to na pewno w innych miastach też są. W każdym razie, no, powiem tak, na przykład ten czujnik tego podłoża, no jego wymiana kosztowałaby 250.
0: Aha.
1: Więc to dużo, niedużo, nie?
0: No ale to fajnie, że dało się to na... Bo dało się to na gwarancji, czy...
1: Na gwarancji...
0: Nie, bo
1: została zdjęta ta właśnie pokrywa.
0: Ta
1: pląba. Tak, no, także mówię, tutaj jedyne, co słuchajcie, wyjmujemy, to szczotki. Jedyne, tak. Co wyjmujemy, no, szczotki i pojemniki na wodę i mopa.
0: Nie, tak? Rozkręcamy.
1: Nie. Niestety nie. Aczkolwiek powiem wam, że bardzo ciekawy akumulator wygląda. Taka powiem ci, Michał, jak już go tam rozkręciłem, to tak popatrzyłem, co on tam ma w środku. I akumulator przypomina taki jakby zasilacz, taki wiesz, taki prostokątny zasilacz do laptopa, taki duży w miarę.
0: No proszę. Drogą, po jakim czasie zacznie się zużywać ten akumulator?
1: No, to może jeszcze powiedzmy właśnie, że producent deklaruje, że on po naładowaniu starcza na około 3 godziny sprzątania, no ale w moim przekonaniu to tak trochę mniej na moim dużym mieszkaniu.
0: No to sporo by było, to naprawdę sporo.
1: Ale to wiesz, właśnie zależy od tego, jak duża jest powierzchnia. Nie? Mhm. No bo u mnie starcza na dwa takie pełne cykle takiego odkurzania na pełnej petardzie i to jest też lepiej niż w przypadku starszych modeli. Ten akumulator albo jest wydajniejszy, albo po prostu większy i tak dalej. No pewnie po jakimś tam czasie, ale wiesz, ale ten akumulator, kurczę, wiesz co, on był nie był tam żaden przykręcony, nic, on po prostu był włożony w taki otwór i był na takim kabelku, także jego wymiana też nie będzie nastręczała pewnie dużych problemów.
0: Wiesz, nie będzie nastręczała, o ile tylko będą takie akumulatory, bo to jest największy problem, mam wrażenie, żeby to nie jest, wiesz, jeżeli na przykład jest jakaś, powiedzmy, firma, która gdzieś tam najlepiej, jeżeli mamy ileś różnych urządzeń, to chyba Bosch tak ma, na przykład odkurzacze Boscha, czy jakieś inne elektronarzędzia, jak dobrze pamiętam, to one mają jakiś taki swój system, że możesz sobie po prostu osobno dokupić akumulator i w zasadzie do wielu różnych urządzeń ten akumulator będzie pasował i nie ma z tym problemu. No ale Bosch, no to wiadomo, to różne rzeczy ma w swojej ofercie.
1: Ale wiesz co? Ja mam, Michale, ten odkurzacz taki właśnie bardziej klasyczny z właśnie tego Electroluxa wspomnianego przeze mnie i no kurczę, kupiłem go 6 lat temu. I cały czas mam jeszcze część do tego modelu, znaczy część, no wiesz, rury, jakieś filtry, szczotki i tak dalej, więc myślę, że wiesz, no...
0: Pozostaje mi nadzieję, że taki tu również będzie, no.
1: Xiaomi to wzięło pod swoje skrzydła, tak jak mówię, no nazywa to się Roborock, ale jak widzicie i słyszycie, są nawet dwie aplikacje do obsługi, więc myślę, że gdzieś tam tego nie porzucą, bo to jest naprawdę taki ich dość, myślę, jeżeli chodzi o ten segment, o ten rodzaj sprzętu takiego domowego, to jest taki dość flagowy, bym powiedział, taki no... konkretny sprzęcior, tak jak mówię, oczywiście są jeszcze wyższe modele, w sensie takie bardziej, to tak samo jak z iPhone'ami, tak? Gdzieś tam model zwykły, potem Pro, potem Plus i tak dalej. Także można mieć nadzieję, że raczej będą to gdzieś tam te części zamienne będą dostępne.
0: Tego się trzymajmy i oby rzeczywiście tak było. No i cóż, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Roborock S7 Max V. Taki właśnie odkurzacz i mop w jednym i który w dodatku sam jeździ. Dziś na antenie Tyfloradia prezentował Wojciech Dulski. Dzięki Wojtku raz jeszcze.
1: Dziękuję i naprawdę polecam. No niestety nie zrobi obiadu, kawy nie przygotuje, herbaty.
0: A to wszystko z czasem. Wszystko z czasem.
1: Tak, jakaś namiastka.
0: Dokładnie. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia, czyli radia współpracującego z serwisem www.tyflopodcast.net. Znaleźć właśnie na stronach Tyflo Podcastu możecie wszystkie audycje nadawane w Tyflo Radiu oraz w Tyflo Radiu możecie znaleźć audycje, które zostały opublikowane w Tyflo Podcaście. Ot taka wymiana. To jest wszystko powiązane ze sobą. Audycje na antenie Tyflo Radia pojawiają się kilkukrotnie w tygodniu. W tym tygodniu akurat spotykamy się w środę, czwartek i piątek. Przy mikrofonie za konsoletą Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, ale ja tu dziś nie jestem sam, jest ze mną jeszcze jeden gość, a gość nawet teraz dostanie bardzo ładną zapowiedź. Prosimy o zapowiedź.
5: Szanowni Państwo, przed Państwem żeńska gwiazda Tyfloradia Dorota Wojeńska.
0: No to tak, Doroto, na debiut i na zachętę takie oklaski i zapowiedź od naszego redakcyjnego kolegi Roberta Łabęckiego. Witam cię bardzo serdecznie na antenie Tyfloradia.
6: Witam, witam.
0: I cóż dziś nam zaprezentujesz w tej audycji piątkowej?
6: Dzisiaj chciałabym zaprezentować mówiącą wagę kuchenną firmy Karetek model Wiedno. Myślę, że najpierw opiszę tą wagę, to znaczy się jej wygląd, a później poszczególne jej możliwości, bo tych możliwości ona ma dość sporo.
0: Jestem jak najbardziej za, a zanim zaczniesz opisywać, to ja jeszcze tylko dodam, tak dla formalności, bo być może ktoś chciałby się z nami skontaktować, że oczywiście będzie można w trakcie całej tej audycji do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie, a nasz login już w tym momencie dostępny to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. No to tyle z mojej strony, a teraz Doroto, oddaję ci głos.
6: Dobrze, więc zaczynając od opisu, to stawiam wagę przed sobą. Jest ona prostokątna. Z przodu u góry ma talerz, na którym się stawia przedmioty do ważenia, a pod spodem jest panel z przyciskami taki pochyły i z wyświetlaczem. I teraz tak. Opiszę najpierw górę tej wagi, bo tu jest najwięcej rzeczy. No, a później spód i lewą stronę, bo reszta nas nie będzie interesować, tam nic nie ma. Otóż tak, w lewym dolnym rogu jest przycisk taki okrągły z kropeczką. On służy do włączania, wyłączania wagi. On jest też jako przycisk OK do potwierdzania różnych opcji. Nad tym przyciskiem jest wyświetlacz LCD. Po prawej stronie jest blok przycisków ułożonych w, powiedzmy, klawiaturę telefoniczną, tak? 12 przycisków. I te przyciski, no z tych przycisków mamy tam sporo opcji, które zaraz opiszę. Teraz tak, lewa strona wagi. Po lewej stronie wagi są trzy wejścia. Tu blisko, najbliżej mnie jest wejście słuchawkowe. Wejście środkowe to jest wejście serwisowe, czyli no, nas nie interesuje. I na samej górze jest wejście pod zasilacz, które można dokupić opcjonalnie. Słuchawki też można dokupić opcjonalnie.
0: A ten zasilacz to jest, od razu tak zapytam, jakaś musi być jakiś specjalny, to jest jakieś specjalne wejście, czy tak raczej to jest po prostu zwykłe wejście zasilające, takie w miarę standardowe, do którego można by podłączyć jakiś tam zasilacz, byleby po prostu znać odpowiednie napięcie, jakie trzeba tam podać?
6: Z tego, co wyczytałam, to jest to zasilacz od nich specjalny.
0: Aha, rozumiem. A co do tego wejścia serwisowego, to czy my mamy możliwość jakoś, nie wiem, samodzielnie aktualizować firmware, czy to jest tylko dla pracowników Careteka?
6: Nie,
0: dla
6: to wejście
0: tych,
6: jest
0: to
6: tylko
0: mają.
6: Dla pracowników technicznych Careteka i tutaj nie ma za bardzo dojścia.
0: Rozumiem. No dobrze. To jeszcze zanim przejdziesz do takiego dalszego, pełniejszego opisu, to jeszcze ja zapytam szybciutko o cenę tego urządzenia, bo mówiąca waga, no to pewnie trochę kosztuje, tak?
6: No, ta niestety trochę kosztuje. Ja za nią zapłaciłam 675 zł w Altixie. To znaczy ja ją brałam z dofinansowania, więc no jakby nie pokryłam całej kwoty, tak? Ale no, 675 tak kosztowało.
0: Dobrze, więc co dalej?
6: Dalej, jeszcze jest spód tej wagi. Ona u spodu ma 6 gumowych nóżek. I jeszcze ma pojemnik na baterie, 4 baterie 3xA. No i pod tym pojemnikiem ma głośnik. No i myślę, że mogę przejść do uruchomienie tejże wagi.
0: Skoro już o bateriach powiedziałaś, to jeszcze tak zapytam, ile mniej więcej na tych bateriach waga może działać? Producent podaje jakieś dane w tej kwestii, a może już coś z własnego doświadczenia zdążyłaś zaobserwować?
6: Szczerze mówiąc, z własnego doświadczenia nie zaobserwowałam, bo mam ją dość krótko. A producent, no nigdzie nie widziałam, żeby podawał. Być może coś przeoczyłam, natomiast no ja nie mam takich informacji.
0: Dobrze, to jak się wyczerpią baterie, to na pewno uzupełnisz te informacje w komentarzu pod audycją, bo myślę, że to jest dosyć istotna wiadomość, aczkolwiek podejrzewam, że trochę będą one trzymać, bo to w końcu nie jest jakieś, no tak myślę przynajmniej, bardzo energożerne.
6: Ona chyba jakoś tam za dużo to nie czerpie tych baterii, no ale zobaczę w trakcie używania, bo na razie ciężko im powiedzieć.
0: Dobrze.
6: Dobrze, więc uruchomię teraz tą wagę.
7: Gotowa.
6: Tak, tak ona się uruchamia. No i teraz opiszę pokrótce przyciski. Zacznę może od poziomu, w którym jest 0 plus i minus, bo to będzie chyba najprostsze. 0 służy do powtarzania wagi tudzież liczby, o liczbach później. Plus, minus głównie służą do głośności, do uregulowania poziomu głośności, no ale też jak wejdę w menu, to mogę, to wchodzę plusem, minusem po menu, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, no jakby strzałki albo coś w tym stylu. No to skoro idę od dołu, no to idę od dołu. Ósemka. Ósemka to jest bardzo fajna opcja. Ta waga posiada też ważenie cieczy. No i teraz sobie tu ósemką przejdę, jakie ona te ciecze może ważyć.
7: Woda, mleko, olej, gram.
6: No i to wszystko. No i teraz jest przewidziane w wadze referencyjnej. Woda 998 gram na litr, mleko 1030 gram na litr i olej jadalny 910 gram na litr. Dobrze, nie pomyliłam. Teraz myślę, że opiszę dziewiątkę. Dziewiątka to właśnie jest waga liczbowa. I ta waga liczbowa polega na tym, W skrócie chodzi o to, zaraz to zaprezentuję, że załóżmy mam pudełko bombonierkę z czekoladkami i załóżmy chcę zobaczyć, ile tych czekoladek tam mam. Nie za bardzo mi się chce liczyć, wolałabym, żeby to raczej waga za mnie zrobiła. Więc zważę sobie jedną czekoladkę. Ja tam jej oczywiście ustawię, że do tej wagi, ile waży ta czekoladka, ma być jedna ta czekoladka i potem sobie wrzucę całe to pudełko, załóżmy, tak, wysypię wszystkie. No i ona w tym momencie mi powie ilość czekoladek, nie wiem, 15. Czyli niekoniecznie będzie ważyła w gramach, owszem, mogę się przełączyć na gramy normalnie, ale jak mam włączoną wagę liczbową, to ona mi powie mi, ile mam tych czekoladek. No i ja to mogę przetestować na kukułkach, bo tak głowę posiadam. Więc położę jedną.
0: Zaraz się dowiemy, proszę Państwa, ile waży jedna kukułka. 5
7: gramów.
0: O, 5 gramów.
6: No, dobra. To teraz...
7: Ustawić wagę liczbową. Położyć wagę referencyjną. 5 gramów.
6: Okej. Okay. I przyciskiem do włączania i wyłączania zatwierdzam.
7: Podać liczbę.
6: I podaję jeden, no bo leży jeden ten cukierek.
7: Jeden ilość.
6: I zatwierdzam. Okej. Okay. I taki pisk oznaczał, że... No, że to już się zatwierdziło. I teraz... Nie wiem, sypię ileś tych cukierków. Sama nawet nie wiem ile. Okej.
7: Okay. 45 gramów.
6: No dobra, powiedziało mi 45 gram. A teraz jak wcisnę dziewiątkę?
7: Waga liczbowa. 9. Ilość.
6: Okej.
0: Okay. 9 cukierków. Chce ci się liczyć?
6: Tak.
0: Okej.
6: Ja tego nie policzyłam.
0: To znaczy tak, wiem, tylko pytam, czy chce ci się liczyć, żeby to sprawdzić, czy dobrze zważyła.
6: Nie, nie, mi się nie chce liczyć, już zostawię to...
0: Okej.
6: Zostawię to wadze, aczkolwiek, no dobra, w sumie, żeby sprawdzić, mogę to policzyć.
0: No właśnie, tak bo sam jestem ciekaw, czy ta waga jest po prostu dokładna. Zaraz zobaczymy.
6: Raz, dwa, trzy...
0: A ja w międzyczasie jeszcze przypomnę namiary do nas 123 834 835.
6: Zgadza się.
0: Oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. I właśnie ktoś do nas na Skype'a dzwoni, ale Dorota, może najpierw spokojnie policz te cukierki.
6: Policzyłam, zgadza się.
0: Zgadza się, no to super, czyli tak. Waga jest dokładna. Teraz odbieramy telefon od Michała. Witaj, Michale.
6: Jak to wygląda?
0: Halo?
8: Witam.
0: No witam, słuchamy, słyszymy cię, tylko jak zwykle chyba, Michale, ty masz ostatnio jakieś problemy z łączem, bo mamy jakieś opóźnienia, zdaje się. Słyszysz nas teraz?
8: Słyszę.
0: No to słuchamy. Jakie masz pytanie?
6: Słuchamy.
8: Ja mam pytanie, ile ta waga kosztuje i gdzie ją można kupić?
0: No Michale, te pytania, odpowiedzi na te pytania już padły, ale może Doroto przypomni dla naszego słuchacza.
6: Tak jak wcześniej powiedziałam, waga ta kosztuje 675 zł, można ją zakupić w sklepie Altix.
0: Czy jeszcze jakieś pytania, Michale?
8: No, do ile kilogramów ta waga waży?
6: Dobre pytanie, zapomniałam odpowiedzieć. Waga waży do 5 kg i nie jest wskazane, żeby ją przeciążać.
8: Aha, czyli samemu siebie nie można ważyć.
0: No nie, nie, Michale, bo to jest taka waga kuchenna. Nie, to jest waga kuchenna, to nie jest waga łazienkowa.
6: To nie jest... Dokładnie.
0: To nie jest waga łazienkowa, wiesz, to jest waga kuchenna, jej się używa w kuchni do ważenia różnego rodzaju produktów. Jeżeli na przykład coś przygotowujesz, jakiś tam posiłek i na przykład potrzebujesz, kilo mąki albo czegoś właśnie i w tym momencie możesz do tego wykorzystać tę wagę. Nie wykorzystasz jej do ważenia siebie, do tego są zupełnie inne wagi. Z tego co wiem, też są takie wagi łazienkowe, które potrafią mówić, także jeżeli coś takiego byś potrzebował, to, no to musiałbyś jednak skorzystać z innego produktu.
6: Tu by się powiedziało przeciążenie i...
0: Dokładnie, albo nawet waga by się po prostu mogła uszkodzić. Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon. Czekamy oczywiście na kolejne, a teraz wróćmy do prezentacji wagi kuchennej. Podkreślamy, kuchennej.
6: Tak. No w takim razie, skoro już jesteśmy przy 8, 9, to jeszcze 7. 7 to jest... Timer oni to określają jako zegar do gotowania jajek, coś takiego. Ja to nazywam timer, jakoś mi tak jest chyba.
0: Czyli
6: najlepiej.
0: Taki minutnik tak zwany, tak?
6: No, takie tak. Oni to jeszcze, znaczy w instrukcji było trochę inaczej. Tu uwaga, mówi zegar kuchenny, więc no jakby potem poznałem, że to chodzi raczej o minutnik, tak. No i teraz zaprezentuję tenże minutnik. Naciskam po prostu siódemkę.
7: Zegar kuchenny, nieaktywny.
6: No dobra, nieaktywny. Ale teraz ją przytrzymam dłużej.
7: Ustawić zegar kuchenny, nieaktywny.
6: I plusem lub minusem to zatwierdzę, żeby to uaktywnić.
7: Aktywny.
6: Dobra. I teraz przechodzę dalej włącznikiem, powerem, no dobra, nazwijmy to.
7: 0 minut.
6: I plusem, minusem sobie wybieram, tak? Czyli no ustawię na przykład, nie wiem, 2 minuty myślę. Albo...
7: 1, 2 minuty.
6: Okej, okay, 2.
7: 0 sekund.
6: No niech będzie 0 sekund. 2 minuty będzie.
7: Start, jeszcze 2 minuty.
6: Okej, okay. I on teraz będzie co minutę zasygnalizuje mi dźwiękiem, że już kolejna minuta upłynęła. A siódemkę sobie mogę sprawdzać.
7: Jeszcze 1 minuta 46 sekund.
6: No tak, i siódemkę mogę sobie sprawdzać, ile mi czasu zostało. Jak będzie mniej niż minuta, on będzie co 10 sekund najpierw sygnalizował. No a potem przy 10 to już co sekundę, tak. I dłuższym takim sygnałem zasygnalizuje, że jest już koniec czasu. Dobra, to...
0: My czekamy w międzyczasie, jak to tak. się będzie odliczało, a ty przechodzisz dalej, tak?
6: Ja przechodzę dalej. Teraz kolejny rząd. 4, 5, 6. Teraz tak. 4. No dobra, może nie będę mówić, tylko włączę.
7: 19 godzina 17 minut.
6: Okej.
0: Okay. To jest, jak rozumiem, informacja o czasie, tak?
6: Tak, to jest informacja o czasie, a tymczasem upłynęła już minuta i on teraz piszczy co 10 sekund. A teraz 6.
7: Piątek, 23 sierpień 2013.
6: Powiedzmy, że mógłby lepiej tą datę powiedzieć.
0: Ja podejrzewam, że ktoś wykorzystał w dwóch przypadkach te same sample i sample od godzin są wykorzystane także jako sample do dni, bo zwróć uwagę 23 sierpień, więc to tak by się
6: tak,
0: było...
6: Tak, on datę prawidłowo mówi tylko w momencie, kiedy się ją ustawia niestety. A jak już się on ma powiedzieć tą datę, to już mówi godzinowo.
0: O.
6: Okej, poczekamy, aż się timer wyłączy. O.
0: I jak to, w polskim radiu. Już. Taki sygnał.
6: Pod koniec tak. No, a teraz piątka. Piątka to jest menu. W tym menu właściwie to za wiele nie ma. Bo w zasadzie to są opcje, które już pokazywałam. No ale nic, zobacz. Nacisnę piątkę tak krótko. Nie dzieje się nic. Ale nacisnę dłużej.
7: Menu.
6: Okej. Okay. No i w menu jest tylko...
7: Czas. Data. Zegar kuchenny. Czas.
6: No i
7: data.
6: To wszystko.
0: To ja od razu zapytam, czym ty po tym menu przechodzisz? Plus, minus, czy czymś innym?
6: Tak, właśnie miałam powiedzieć. Plus, minus przechodzę po menu. Jak chcę wyjść z menu, to się przyda nawet przy ustawianiu później jakiejś wagi, o której powiem zresztą. To wychodzę naciskając naraz klawisze 4 i 6. A przy okazji jeszcze tak się cofnę do tego najniższego poziomu. Blokada klawiatury. Blokada klawiatury to nic innego jak też właśnie przytrzymanie. Zaraz to zresztą zademonstruję.
7: Tylko... Menu, wyjście.
6: O, wyszłam z menu. No i teraz zablokuję klawiaturę wciskając plus i minus naraz.
7: Przyciski zablokowane.
0: To zanim odblokujesz, odbierzmy może telefon, bo mamy kolejny telefon, kolejnego słuchacza na linii. Tym razem Sebastian jest z nami. Witaj, Sebastianie.
9: Witam.
0: Słuchamy, jakie masz pytanie?
9: Ile ta waga kosztuje?
0: O, widzę, że nie zaczęliście słuchać nas dziś, drodzy słuchacze, od samego początku. Ja już zapamiętałem, to nawet mogę powiedzieć. 675 zł, tak? Ta waga jest...
6: Aha, tak, zgadza się.
0: Ta waga jest na tyle wyceniona w Polsce w firmie Altix, gdzie Dorota ją kupowała. Jeszcze jakieś pytanie?
6: Tak.
8: Nie, to dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. I czekamy oczywiście na kolejne telefony. 123 834 835 oraz Skype tyflopodcast.net to nasze namiary. No to wracamy do prezentacji.
6: Dobra. No to żeby dalej działać, to ją odblokuję jednak. Przytrzymuję.
7: Przyciski niezablokowane. Gotowa.
6: Okej. No i teraz... Aha, może jeszcze pokażę ustawienia daty i czasu, tak? Bo w sumie tego nie pokazałam. Żeby przestawić datę albo czas, przytrzymuję dłużej, no w zależności, szóstkę, czwórkę, tak? Załóżmy, że pokażę na razie datę, czyli przytrzymuję dłużej datę.
7: Zmienić datę 2013.
6: I plusem, minusem mogę sobie tu chodzić.
7: 2012, 2011. 2013, 2014, 2015.
6: No dobra, ustawimy 2013 jednak.
7: 2014, 2013.
6: Klawiszem OK zatwierdzam, żeby przejść dalej.
7: Sierpień.
6: No i tu tak samo, plusem, minusem chodzę po miesiącach.
7: Lipiec, czerwiec, maj, kwiecień. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, październik, wrzesień, sierpień.
6: Powrócę jednak do sierpnia.
7: 23.
6: I teraz jak słychać, mówi tu prawidłowo, tak? 23. No i tak samo plusem, minusem chodzę tu po dniach.
7: 24.
6: Aha, już mu się skończyło prawidłowo.
7: 25.
6: Aha.
7: 26. 27.
0: Bardzo wybiórczo.
7: 25.
6: Tak, bardzo
0: to działa.
6: Zmiennie, tak.
7: 24. 23.
6: No, żeby nudno nie było, to musi raz powiedzieć tak, raz tak.
7: Piątek. 20.
6: No i zatwierdziłam.
7: Sierpień 2013.
6: Okej, on zatwierdził datę. Czas, z czasem jest podobnie.
7: Zmienić. Czas 19 godzina.
6: No tak, i tu też mogę chodzić plusem, minusem.
7: Godzina, 21 godzina.
6: Ale tu już dla odmiany mówię prawidłowo.
7: Godzina, 19 godzina. 23 minuty. 24 minuty.
6: Powiedzmy, że skoro się tymczasem bawię, to ustawię mu na 24.
7: 19 godzina, 24 minuty.
6: Dobra. To samo też mogę zrobić przez menu, ale jednak przytrzymując klawisze jest prościej, szybciej po prostu. No i trzy klawisze u góry. Jedynka jest to dodawanie wagi. Polega to w skrócie na tym, że załóżmy, położę jakiegoś tam cukierka, on mi tam zważy, że to, nie wiem, przypuśćmy 5 gram albo 4. Nacisnę jedynkę, on sobie zapisze to 5 gram, zresztą to zademonstruję. Ja muszę i zdejmę tego cukierka, żeby dodać następnego, ale już pokazuję. Znowu te nieszczęsne kukułki.
7: 5 gramów.
6: Okay.
7: 5 gramów, wartość zapisana.
6: Dobra. Zdjęłam. Kładę
7: 5 gramów.
6: Następnego.
7: 10 gram.
6: Dobra. Znowu nacisnę jedynkę.
7: Dodany 5 gramów. 10 gram. Wartość zapisana.
6: No i zrobię tak jeszcze ponownie.
7: 9 gram.
0: A dlaczego on teraz powiedział 9?
7: 10 gram.
6: Moment, właśnie zaraz to sprawdzę.
0: Coś mu się zmieniła waga nagle.
7: 15 gram.
0: No nie, jest teraz 15, no czyli wróciło do normy, tak, może jakieś zawirowania. Widać, że
7: Zapisane.
0: Widać, że producenci kukułek, wszystkie kukułki robią takie same. Każda waży po 5 gram.
6: No właśnie, chyba nie każda, gram. Bo niektóre tu są chyba po 4 gramy. Jak dzisiaj tak obserwowałam, jeszcze testowałam, to niektóre nie wiedzieć z jakiej przyczyny są 4 gramy. No ale... I teraz, żeby to zmazać, przytrzymuję dłużej jedynkę.
7: Zapis zmazany.
6: Okej, okay, jeszcze sprawdzę.
7: 0 gram.
6: A nie muszę sprawdzać, sama mi powiedziała. Teraz przechodzę do funkcji, które są dość podobne. No ale jednak jest między nimi pewna różnica. Otóż waga docelowa i waga żądana. I teraz tak.
0: To zanim przejdziesz, ja bym właśnie jeszcze cię prosił, Doroto, o wyjaśnienie, bo ja z tego nic nie rozumiem, ale ja w kuchni za dużo nie urzęduję, ale być może nasi słuchacze też nie bardzo będą wiedzieli, co to jest waga docelowa i waga żądana.
6: Ja tydzień temu, czy tam półtora tygodnia, jak tą wagę dostałam, też byłam lekko otępiała w tej kwestii, bo to było dość dla mnie nowe. I teraz tak. Przytrzymam na przykład dwójkę, to będzie ta waga żądana.
7: Waga żądana, położyć 0 gram.
6: Okej. I teraz ja tu mam położyć coś, czyli na przykład w tej wadze chodzi o to, że no ja sobie mogę położyć, nie wiem, kilo cukru, tak? I on sobie to... Dobra, powiedzmy, że położę jakieś cukierki. Tu jakieś mam.
7: 88 gram.
6: No dobra, niech ci będzie. Teraz to zapiszę.
7: 88 gram zostaje zapisane.
6: Okej. Okay. I teraz.
0: To jeszcze zapytam, w jaki sposób zapisałaś? Co nacisnąłeś, żeby to zapisać?
6: Zapisałam klawiszem OK, tudzież przyciskiem do wyłączenia i włączenia wagi.
0: Okej.
6: Okay. I teraz, żeby to zadziałało, to ja sobie na przykład dla zabawy wezmę inną paczkę cukierków. Teraz chodzi o to, że ja włączę tą dwójkę. On mi powie:
7: waga żądana.
6: Będzie piszczał, bo on teraz chce tą wagę żądaną, te 80 ileś tam gram. I teraz im bliżej ja im bliżej będę tej wagi 80, już nie pamiętam ile on tam powiedział, nawet 9 chyba.
0: 88 chyba.
6: Czy 8 nawet. To on tym szybciej i wyżej będzie piszczał. Po czym jak osiągnę tą wagę, poinformuje mnie głosowo, że waga została osiągnięta i będzie taki ciągły pisk. Ale no, zdarza się, że... Dobra, ja to na chwilę wyłączę. Anulowałam to też okejem. Ale zdarza się, że no tą wagę można przekroczyć. I wtedy on sygnalizuje to wolniej, ale takim niższym dźwiękiem niż ten, który teraz usłyszeliśmy. To jest waga żądana, a za chwilę opowiem o tej docelowej.
0: Czyli tak praktycznie to nam się może przydać chociażby do tego, żeby, dajmy na to, no nie wiem, wsypujemy, powiedzmy, potrzebujemy dwóch szklanek cukru w miarę precyzyjnie odmierzonych, tak? Żeby w każdej szklance było tyle samo.
6: Dokładnie.
0: I po prostu w tym momencie sypiemy do jednej i później już spokojnie z użyciem tej wagi możemy sobie przygotować kolejną.
6: Dosypać drugą. No ale wiadomo, jak się przesypie, to już jest problem. No bo to potem już... Widzący to sobie łatwo odsypiamy, no też sobie odsypiemy, ale myślę, że jest więcej trochę zabawy. No dobra, to spróbujmy z tymi cukierkami. Kto wie, czy nie będzie tak, że przekroczę tą wagę, ale okej, okay, zobaczymy.
7: Waga żądana. Waga żądana, osiągnięto.
6: Okej, okay, akurat. Widziałam inną paczkę.
0: To może spróbuj wyjąć parę tych cukierków,
6: tak.
0: Właśnie, i zobaczmy, co będzie, kiedy
6: prosto
0: będzie za mało.
6: To ja będę to doładowywać. Dosypywać. A, wezmę te nieszczęsne kukułki, co tam. Nie wiem, czy one tyle mają, ale... Tutaj trochę przyspieszę.

0: Jest to dość podobne z tym, że w wadze docelowej ja muszę podać, ile mnie interesuje gram, bo no wiadomo, no mam powiedzmy kilogram mąki, a ja chcę 600 gram i no i nie dostanę nigdzie w sklepie 600 gram, tak? Więc muszę to jakoś tam, no na przykład powiedzmy wpiszę
1: ustawić pomiar docelowy, podać wagę docelową.
0: Ile tu podać? Nie wiem, 50 gram na przykład.
2: Czyli teoretycznie 10 kukułek.
1: 50?
0: No właśnie, teoretycznie. I zatwierdzę to OK. OK. On mnie nie poinformował nic, ale sobie zapisał. I ja znowu trójką to uruchamiam i tu jest historia podobna.
1: Pomiar docelowy.
0: O, znowu będzie piszczał. I znowu będzie sytuacja taka, że im bardziej się będę zbliżała do tej wagi docelowej, tym on będzie szybciej piszczał. No dobra, to przetestuję.

0: osiągnięto.
1: Okej. I znowu, ale teraz ją trochę przeciążę. I ten sygnał oznacza, że jest więcej niż powinno być wadze docelowej.
2: Czyli po prostu mamy już w tym momencie więcej cukierków na wadze.
1: Tak, więcej niż
2: więcej niż
1: być.
2: Te 10, powiedzmy.
1: Tak. Te 50 gram. Dobra. Ale teraz ja to zdjęłam i on znowu przeszedł na dodawanie tych gramów, że to tak nazwę. Okej. Okay. Aha, jeszcze ją wyłączyłam.
0: Gotowa.
1: Dobrze. To nawet dobrze, że ją wyłączyłam, bo słuchać było dźwięk wyłączania tej wagi. No i tu właściwie opcje tej wagi to się kończą.
2: To jest tyle, tak? A jeszcze wspominałaś przed audycją o czymś takim jak tarowanie tej wagi.
1: A właśnie. Tarowanie. Na początku opowiedzieć. No to załóżmy, że...
2: Może na dobry początek, co to jest w ogóle to tarowanie?
1: Tarowanie to w sumie nic innego, ja bym to tak ujęła, jak waga nie wiem, w opakowaniu, coś takiego.
2: Tara to jest waga opakowania, teraz, więc po prostu tak. Musimy powiedzieć wadze, ile waży opakowanie, tak?
1: Dokładnie. I teraz. No ja sobie tu zero sprawdzam, mam
0: 0 gram,
1: tak. I teraz jak nacisnę przycisk do włączania i wyłączania, bo to jest też przycisk do tarowania, to usłyszę...
0: Tara, 0 gram.
1: Okej. No ale teraz to tak średnio mi to w ogóle jest potrzebne, bo nic na tej wadze nie postawiam, ale stawiam szklankę. Okej. I teraz nie mogę za bardzo do tej szklanki nic wsypać, to znaczy się mogę, tylko że on będzie mi ważył dodając tą szklankę, więc no to w ogóle bez sensu. I teraz jak nacisnę przycisk do tarowania, on mi powie coś takiego.
0: Tara, 0 gram.
1: Okej, czyli jakby się wyzerowało, no jest ta szklanka i już mogę ważyć. To jest o tyle fajne, bo nieraz widziałam wagi kuchenne, ale już z dostarczanymi pojemnikami, a tu jest o tyle fajnie, co mnie na początku przeraziło, że no ja sobie mogę postawić, co mi się żywnie podoba, tak? Miskę, garnek, nie wiem, butelkę, dzbanek, cokolwiek, tak? I sobie to staruję i mogę w tym ważyć. No a jak mam już w standardzie pojemnik, no to trochę może być ciężko.

0: Wspomniałaś o tym, że ta waga może też ważyć płyny. Jak rozumiem, płyny muszą być w takich właśnie jakichś pojemnikach. To nie bezpośrednio lejemy na szalkę tej wagi, tylko po prostu musi być właśnie w jakiejś misce, w jakiejś szklance, którą wytarujemy, tak?
1: Tak, to musi być dokładnie. Ale no... Coś wstawię do tej szklanki, żeby pokazać.
0: Jak to działa?
1: Że to faktycznie działa. Skoro już mam na tapecie te kukułki, to już nie będą. Okej. Okay. Czyli on mi nie powiedział 200 tam 50 ileś tam gram, tylko 26 gram, bo już szklankę
0: odjął sobie.
1: Wytarowałam, że się tak odjął sobie szklankę. No dobra. Rozdajmy.
2: 0 gram.
1: Oczywiście teraz będzie. Uwaga, zdejmuję szklankę.
2: Minus 225 gram.
1: No tak. Żeby to wyzerować, to naciskam znowu przycisk do tarowania.
2: Tara. 0 gram.
1: Okej, okay. Jest 0.
2: 0 gram.
1: Dobra. Jeszcze cieczę, tak. Cieczę.
2: Woda.
0: Czyli teraz używasz tego przycisku, o którym mówiłaś
1: czyli
0: wcześniej, to jest ósemka,
1: teraz
0: tak?
1: Teraz nacisnąłem ósemkę, tak. No i teraz tu trzeba pamiętać o tych przeliczeniach, tak? Czyli jest, no, 998 gramów na litr, więc to nie jest tak, powiedzmy, dokładne 1000 gramów, tylko no muszę jakoś to później poprzeliczać, tak? Więc trochę może być z tym zabawy, chociaż z wodą to myślę, że najmniej bym się obawiała, bo tam jak się doda 2 gramy czy ujmie, to myślę, że się nic nie stanie, ale ale tam z olejem czy z mlekiem to już może być trochę gorzej. Ale wodę.
0: W tym momencie, jak rozumiem, nalewasz wodę do szklanki jakiejś, czy do jakiegoś innego naczynia? Może niekoniecznie mikrofon nam to zbiera.
1: Właściwie zrobię jeszcze inny test.
0: Okej, okay. A jaki?
1: Bardzo mnie ciekawi, a tego, szczerze mówiąc, nie próbowałam się, przyznam, bez bicia.
0: No to będzie, proszę państwa, test na żywo.
1: Co on mi zrobi z wodą gazowaną?
0: I w tym momencie, no, sądząc po odgłosach...
1: Stanu, no to...
0: No właśnie.
1: Wiadomo, że zważy i bez problemu, ale jestem ciekawa, jak...
0: Jak on ją zważy. W tym momencie, bo było słychać, że odkręcasz butelkę, nalewasz to teraz do jakiejś szklanki, czy będziesz ważyła całą tę butelkę?
1: Nie, nalałam do szklanki.
0: Dobrze.
1: No i uwaga, mam
0: w sumie
1: tu...
0: szkoda, że wcześniej tej szklanki nie starowałaś, ale może nie będzie to potrzebne?
1: No...
2: 413 ml woda.
1: Tak, mogłam ją starować. Ale dobra, w sumie zrobię inaczej.
2: 0 ml woda.
1: Staruję ją. Okej, waży.
2: 226 ml woda.
0: O, dobra. Na moment straciliśmy łączność, ale w tym momencie starowałaś, tak?
1: Tak, starowałam.
0: Dobrze.
1: I nalewam. Z tym, że on może teraz gadać trochę głupoty, bo ja opieram butelkę. Więc jednak to się trochę waży. Ale załóżmy, że tyle, no. Mniej więcej już nie będę lać.
2: 131 ml woda.
1: Okej. Okay. No i on sobie to zważył. Teraz to zdejmę i on niestety odejmie.
2: Minus 226 mililitr woda.
1: Dobra.
0: I dzięki temu, oprócz tego, że poznaliśmy wagę, to mogliśmy także poznać objętość cieczy.
1: Dokładnie.
0: A to też się może przydać.
1: Mleka, oleju niestety nie mam.
2: Mililitr woda.
1: Więc tego nie zaprezentuję, no ale to jest dość podobnie, tak? On sobie to...
0: No tak, tylko po prostu trzeba pamiętać o tych przelicznikach.
1: I... Tak.
0: Czy coś jeszcze ta waga potrafi?
1: Myślę, że to by było chyba na tyle możliwości tej wagi. Myślę, że i tak one są dość duże.
0: Zgadza się, to ja jeszcze ciebie zapytam, skoro zaprezentowałaś możliwości tej wagi, komu by się polecała?
1: Na pewno bym poleciła osobom, które w kuchni trochę robią, szczególnie jakieś właśnie czy ciasta. Niektórzy korzystają, jak widziałam u znajomych też tam do obiadu, typu nie wiem, wydzielają makaron ileś tam gramów. Ja akurat tak nie robię, ale niektórzy tak robią. Ale myślę, że właśnie szczególnie osobom, które sporo pieką, robią różne wyroby, to myślę, że to jest dobry wynalazek.
0: Oczywiście.
1: No i widać, że to naprawdę profesjonalnie wygląda, jest zrobione i...
0: Z czego ta waga w ogóle jest wykonana? A to jest jakiś plastik? To jest metal? Jak to jest?
1: Nie, to jest plastik.
0: Ale taki solidny.
1: Taki, solidny, tak. Solidny, ale też nie... To nie jest taki... Ten plastik nie ma w dotyku czegoś takiego jak niektóre, czyli powiedzmy, jak się dotyka, to można wyczuć jakby jakąś, nie wiem, skórę albo coś takiego. To jest taki, powiedzmy, lepszy plastik, ale taki...
0: Nie taki, nie tak, nie widać, żeby to była taka jakaś tandeta, natomiast taki twardszy plastik, taki solidniejszy, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Okej, to jeszcze na koniec raz przypomnijmy może cenę tej wagi, bo tak, ja oczywiście doceniam to, że ona potrafi naprawdę sporo, niemniej jednak wydaje mi się, że cena jest także spora, jak na tego typu urządzenie.
1: Cena jest także spora, dlatego w sumie lepiej chyba ją brać z jakichś dofinansowań PCPR-ów i tak dalej, bo wydać niemalże 700 zł, to trochę, to jeszcze na wagę. To trochę średnio.
0: 675, tak?
1: 675, tak.
0: Dobrze. Myślę, że jeżeli ktoś udokumentuje, że jest to urządzenie mu potrzebne, to nie będzie problemu, żeby...
1: Tak, bez problemu. Gwarancja jest dwuletnia, także nie ma problemu też, jak się coś tam by zepsuło, to...
0: Zatem, jeżeli ktoś uzna, że jest ta waga mu potrzebna, to oczywiście myślę, że możemy polecić. No i oczywiście, jeżeli będzie mógł sobie na nią pozwolić gdzieś tam, czy z dofinansowania, czy z własnych środków. I to myślę, że tyle w naszej dzisiejszej audycji. Telefonów kolejnych nie widzę, zatem myślę, że Doroto doskonale wytłumaczyłaś zasadę działania tego urządzenia, że nasi słuchacze ani słuchaczki nie mają więcej pytań, zatem bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w dzisiejszej audycji.
1: Ja również dziękuję.
0: I do usłyszenia, bo myślę, że jeszcze kiedyś się na antenie Tyfloradia spotkamy i opowiesz jeszcze o czymś ciekawym, co można wykorzystać albo w kuchni, albo gdzie indziej, bo wiadomo, na kuchni się świat nie kończy, prawda?
1: No tak.
0: Dobrze, zatem dziękuję i do usłyszenia. Ja również się żegnam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Naprawdę nasza płytoteka jest w stanie mnie zaskoczyć i to niejednokrotnie. Nie wiedziałem nawet, że mamy taką fajną, sympatyczną i nawet taką trochę letnią piosenkę, bo to w takim reggae słonecznym utrzymaną The Vamps, Girls on TV, na dobry początek którego to 139 już wydania programu RTV. Jesteśmy ponownie, bo ponownie w radiu i w telewizji się dzieje.
7: Dzieje się, mimo że to środek zimy, więc z reguły ten czas to był taki sezon ogórkowy, kiedy to nie pojawiało się zbyt wiele nowości, ale stacje telewizyjne od kilku lat to zmieniają i decydują się dodawać jakieś nowe, ciekawe propozycje do swoich zimowych ramówek i my właśnie o takich nowościach wam dzisiaj powiemy, ale zahaczymy też o radio i o inne tematy, no i jest o czym opowiadać.
6: Tak, i będzie dziś piosenka country.
7: Miały być dwie, ale zawalczyłam.
6: Dokładnie. Dokładnie. Miały być dwie, ale za to będzie jedna, ale jaka? Ale ona będzie później. Na razie to my się z wami przywitamy serdecznie. Milena Wiśniewska.
7: I Michał Dziwisz.
6: Startujemy z RTV. Piosenka już, myślę o piosence country. Audycja jest na żywo, więc możecie do nas pisać. Możecie pisać na www.radiodht.com i na naszym Facebooku, a później ta audycja ukaże się także w formie podcastu w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących oraz na naszym YouTubie, gdzie będziecie też mogli pisać i komentować. My to przeglądamy wszystko. Oczywiście no, nie zawsze też jesteśmy się w stanie do tego odnieść, ale przeglądamy. Pozdrawiamy naszego słuchacza Wiesława, który bardzo, bardzo intensywnie komentuje praktycznie każdy nasz odcinek i zawsze ma dużo do powiedzenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz przechodzimy już do informacji bieżących, a zaczynamy od nowej propozycji telewizyjnej Czwórki, która to zadebiutuje w poniedziałek najbliższy, czyli 17 stycznia. Będzie to nowy codzienny serial Instrukcja Kochania. To pierwszy serial w stacji nadawany premierowo w ramówce zimowej. Główna bohaterka serialu, Anka Wiśniewska, prowadzi popularny vlog o miłości i własną firmę oferującą pomoc w sprawach sercowych. Wraz z dwiema przyjaciółkami, Majką i Niną oraz bratem Atkiem, Anka pomaga zgłaszającym się do niej osobom rozwiązać uczuciowe problemy i znaleźć szczęście. Agencja pomaga zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Bohaterami każdego odcinka będą osoby w różnym wieku, na różnych etapach życia i z różnymi problemami. Jak czytamy w opisie produkcji, kłopoty w związkach i poszukiwania drugiej połówki, trudne wybory i rozstania, zdrady i tajemnice partnerów, miłosne niepowodzenia i komplikacje. Każda historia pokazana w serialu obfitować będzie w typowe dla komedii romantycznych perypetie, a dzięki staraniom czwórki głównych bohaterów nie zabraknie też happy endów. W rolach głównych występują Magdalena Król, Maria Rudik, nazwisko przez CK się pisze, ale mam nadzieję, że dobrze.
7: Przez 2D w środku.
6: Tak,
7: no,
6: że dobrze wymawiam.
7: Tak, jakoś intuicja nam podpowiada, żeby tak to mówić.
6: Tak
7: w ogóle
6: jest.
7: Nieznane te nazwiska, prawda?
6: No ale to dobrze, że, jest miejsce dla nowych. Tak jest. Olga Pęczak i Konrad Skolimowski. Premierowe odcinki Instrukcji Kochania w telewizyjnej Czwórce będzie można oglądać już od najbliższego poniedziałku do czwartku o godzinie 19. Zatem jeżeli zainteresował was opis, no to można będzie sobie obejrzeć taką serialową komedię romantyczną.
7: A ciebie zainteresował?
6: Wiesz co, tak powiem szczerze, średnio. Nie wydaje mi się, żeby to miało być jakieś takie dla mnie przynajmniej interesujące. Wydaje mi się też, że już kiedyś coś podobnego widziałem. To TVN miał chyba taki paradokument, bardziej to było utrzymane w formie takiego paradokumentu. Kocham Enter chyba
7: Kocham
6: to się
7: Enter.
6: Nazywało.
7: O Jezu, no. Myślałam, że wszyscy zapomnieli o tym.
6: A
7: tak,
6: widzisz, było.
7: To było z 9 lat temu.
6: No właśnie.
7: Tak, bo rzeczywiście tam jakoś jeszcze internet był zaangażowany tak. w to, czy to było jakieś internetowe biuro, ale o podobnym profilu, co tutaj ta agencja w tym serialu. No to też nie jest akurat w moim stylu, przyznam, więc raczej nie zerknę, bo już ten opis sugeruje, że mnie to nie zainteresuje. Mam jednak nadzieję, że znajdzie ten serial więcej entuzjastów niż choćby Troje pod przykrywką, czyli poprzednia produkcja serialowa TV4, serialowa nowość, która tak chyba się za bardzo nie spodobała.
6: Czekaj, to byli ci, co oni się mieli w tych strojach jakichś tam, śpiewacy?
7: Tak, no, to tak, byli tak, właśnie w strojach ludowych. Oni, tak. Najpierw to spadło na jakieś późne godziny i kontynuacji się nie doczekało i nie doczeka raczej, także pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku instrukcji kochania telewizyjna czwórka odnotuje lepsze wyniki. Próbowaliśmy znaleźć, czy ten serial będzie miał jakąś swoją piosenkę i chyba na razie to nie zostało ogłoszone, także być może dowiemy się o tym dopiero przy pierwszym poniedziałkowym odcinku. Pozostało nam zatem poszukać muzycznej instrukcji kochania gdzie indziej, no i to właśnie będzie taki utwór, w którym jest mowa o tym, jak to jest kochać, jak można kochać i co to się stanie, kiedy przyjdzie czas, a przyjdzie czas na ciebie. No to wy już wiecie, co będzie: Demono i Kochać inaczej.
6: I że będzie można spadać w dół nagle.
7: A to już nie to samo.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Kochać inaczej i grupa Demono za nami, a teraz przenosimy się na farmę.
7: No już tu właśnie zaspoilowałeś wszystko, bo chciałam tak wprowadzić naszych słuchaczy, że pozostajemy przy najbliższym poniedziałku i pozostajemy w grupie Polsat, bo ona się zdecydowała wprowadzić od poniedziałku dwie nowości. Jedną w stacji TV4, a jedną w Polsacie Głównym. I właśnie ta druga nowość to jest rzeczona przez ciebie Farma, która już od 17 stycznia w dni powszednie o godzinie 20 będzie się pojawiać na antenie Polsatu. To jest nowy reality show. No więc no to jest zaskakujące, no bo nie dość, że rzeczywiście duża premiera w ramówce zimowej, to jeszcze godzina 20. Polsat chyba nie słynął z wprowadzania takich nowości, żeby były one emitowane codziennie o 20, bo nawet Love Island mieliśmy po 22, bo po 20 no to albo filmy, albo jakieś tam inne programy, no więc tutaj się zdecydowali na taką akurat politykę, okaże się pewnie po jakimś czasie na podstawie wyników oglądalności, czy było warto. Farma to polska wersja szwedzkiego formatu z 2001 roku. Lokalne wersje show wyprodukowano już w kilkudziesięciu krajach świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Brazylii, Kolumbii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoszech, Norwegii, Portugalii i Turcji. No więc
6: gdzie te czasy, kiedy Okił Kamidow wymyślał różne programy typu reality show i podobne rzeczy dla Polsatu i nie trzeba było kupować zagranicznych licencji i też żarło?
7: No mieliśmy dwa światy, kochani, a teraz to trzeba kupować od Szwedów. No ale skoro to się sprawdziło w tylu krajach świata i tyle stacji chciało to kupić, no to widocznie jednak jakieś efekty są i publiczności się to podoba. No wy ocenicie też to, czy wam się może spodobać na podstawie krótkiego opisu fabuły. W programie bierze udział kilkanaście osób, które na co dzień żyją w dużych miastach. No to my byśmy mogli w miarę, nie? No co prawda nie żyjemy w, no
6: nie to żyjemy w jakichś dużych miastach, ale generalnie raczej, tak, jesteśmy raczej mieszczuchami.
7: Tak. Uczestnicy zamieszkują w gospodarstwie rolnym, są odizolowani od świata zewnętrznego, ich celem jest wchodzenie pomiędzy sobą w relacje oraz związki. Czyli być może można tutaj oczekiwać jakichś miłosnych wątków, ale to nie one są chyba jednak sednem. Także ich celem jest branie udziału w zadaniach sprawnościowych, a także zajmowanie się pracami w gospodarstwie rolnym. Ich pobyt na każdym kroku rejestrowany jest przez kamery i mikrofony. Uczestnicy mają za zadanie przetrwać w opuszczonym gospodarstwie rolnym z ograniczonymi zasobami, bez dostępu do nowych technologii, narzędzi elektrycznych oraz prądu, czy bieżącej wody, czy ogrzewania. Wszelkie udogodnienia lub ułatwienia muszą zdobyć własną pracą w gospodarstwie zgodnie z instrukcjami ekspertów lub dzięki udziałowi w zadaniach zręcznościowych. Każdy etap rozgrywki kończy się nominacją uczestników do pojedynków. Po prowadzeniu takiego pojedynku osoba przegrywająca kończy swój udział w programie i opuszcza gospodarstwo. Najlepszy uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, a także tytuł superfarmera. No to myślę, że nie pogardziłbyś i rozważysz zgłoszenie się do następnej edycji.
6: No jest już wtedy o co walczyć, rzeczywiście, natomiast...
7: Zwłaszcza o tytuł superfarmera.
6: O tytuł superfarmera, oczywiście, że tak. Natomiast no to już tak po opisie widzę, że to takie trochę oderwane od tej rzeczywistości, no bo sprowadza się takie życie na farmie do takiego miejsca, gdzie to rzeczywiście jesteśmy gdzieś w ogóle oddaleni od jakiejkolwiek cywilizacji, no bo zobacz, nawet ogrzewania nie ma, no gdzie się tak żyje, to jest to rzeczywiście stworzone tak sztucznie.
7: No już nigdzie, no to jest tak jak zwykle przerysowanie.
6: No, taki. dokładnie, więc ja tak sobie pierwotnie myślałem, że to będzie taka, wiesz, nowoczesna farma, gdzie tam będzie trzeba po prostu tym jakoś zarządzać ewentualnie, co też przecież nie jest proste.
7: Oczywiście.
6: Żeby sobie z tym wszystkim poradzić i tak by mieli wyzwania uczestnicy takiego programu. No ale ekipa tworząca wybrała inaczej, a nawet może nie miała nic specjalnie do gadania, no bo przecież to nie jest oryginalny format, więc trzeba się trzymać warunków licencji.
7: Bo jak kupuje się format, bo nie jest tak, że kupuje się tylko tytuł i jakiś ogólny pomysł, tylko przychodzi tak zwana Biblia, czyli szereg zapisów dotyczących dokładnie wszystkiego tego, jak to ma wyglądać, co do jakichś najmniejszych drobiazgów, no więc oni się muszą tego trzymać.
6: Czasami i przyjeżdżają może... jeszcze ludzie, którzy to wszystko konsultują, doradzają i mówią, co można, czego nie można. Oczywiście wiadomo, że pewne rzeczy muszą być przystosowane do warunków lokalnych, ale nie można z tym przesadzać.
7: Dokładnie. Kto poprowadzi ten program? Moglibyśmy się... No może powiem tak, będzie duet. No więc skoro duet, to można by się spodziewać, że damsko-męskie. A otóż nie, bo będą dwie panie, Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. O ile ta pierwsza, no to jest tam raczej znana i już jakiś czas temu wspominałam o tym, że ona w Polsacie się zadomowiła po tym okresie niebytu, po odejściu z TVP związanym z jakimiś tam aferami jej dotyczącymi. O tyle nazwisko Ilona Krawczyńska nie było mi dotychczas znane, chociaż ta pani, jak zresztą pani Marcelina także, pojawiła się wśród gospodarzy Sylwestra Polsatowskiego, ale wtedy nie sprawdziłam, kim ona jest. Teraz uzupełniłam moją wiedzę, więc Krawczyńska jest w social mediach rozpoznawalna jako jedna z sióstr ADHD, chyba tak, prowadzi wraz ze swoją siostrą Mileną znane profile lifestyle'owe na Instagramie i TikToku. Także jeżeli kojarzycie, no to może się ucieszycie, że zobaczycie waszą ulubioną influencerkę. Jeżeli chodzi o to, gdzie znaleziono takie miejsce, w którym można by było kręcić taki program, no to jest nim Puszcza Notecka, tam właśnie powstawały zdjęcia. Każdy odcinek będzie trwał godzinę, no reklamy w to zapewne należy wliczyć. No i według wstępnych założeń farma miała trafić do ramówki wiosennej stacji. Miało to się w ogóle nazywać Życie na wsi, no to taki tytuł może rzeczywiście nie brzmiący najlepiej, mniej chwytliwy, no ale jednak stwierdzono, że się zagospodaruje to pasmo w ramówce zimowej, kiedy i tak niekoniecznie zbyt wiele na antenie nowego się dzieje. Także jeszcze raz od poniedziałku do piątku o godzinie 20. Zobaczysz, jak to wygląda, bo ja pewnie zobaczę. Oczywiście nikt mnie nie każe z tym zostawać.
6: Dokładnie, podejrzewam, że rzucę okiem na jeden odcinek, żeby zobaczyć, o co tam chodzi, jak w ogóle jest prowadzony ten program, ale nie sądzę, żeby to było coś, przy czym zostałbym jakoś na dłużej.
7: No to cóż, to jest właśnie ten moment, w którym miała pojawić się piosenka country, ale ja chciałem, na szczęście tak, nie pojawi się.
6: Ja chciałem piosenkę o córce farmera. Jest córka rybaka, no to zagraniczna też jest piosenka o córce farmera, no ale nie.
7: Ja rozumiem, że oni tu będą wchodzić w relacje i związki, ale żeby od razu farmer doczekał się córki, to chyba nie tak prędko. Chociaż z drugiej strony trochę tu niekonsekwencji bije z mojej wypowiedzi, bo jednak będzie piosenka dziecięca, no ale
6: tak
7: skoro
6: jest.
7: Mówimy o farmie, no to co się tam pierwszego kojarzy z farmą muzycznie. No pewien pan, który farmę miał i ja, a na tej farmie były różne zwierzątka. No to teraz posłuchamy sobie tego w pierwotnej wersji w języku angielskim. Właśnie rozmawialiśmy poza anteną, że chyba nie ma bardziej eklektycznego muzycznie programu w polskim eterze, w którym byłoby zestawienie tak różnorodnych muzycznie utworów, bo u nas będzie dzisiaj i country, możemy zdradzić, że i poezja śpiewana i coś
6: i mocne uderzenie metalowe.
7: metalu, tak, no ale na teraz właśnie niewinna piosenka dla dzieci o zwierzątkach i farmie.
9: Słuchacie Radia DHT.
6: Zastanawiam się, czy słuchając tej piosenki nie odczułaś aby pewnych braków w swoim angielskim, bo ja tak.
7: Trochę tak, no, rzeczywiście.
6: Jakie to zwierzątka robią, jak i jak to jest po angielsku? Jakieś oink, oink, baba, inne jeszcze parę rzeczy? No, to nie są łatwe, że to nie są łatwe sprawy i ja myślę, że gdyby jakiemuś, to ciekawe, czy na przykład gdyby jakiemuś studentowi filologii angielskiej na kolokwium puścić piosenkę Old MacDonald Had a Farm, ale tylko ten fragment, gdzie są te odgłosy zwierząt, czy by to kolokwium zaliczył?
7: Piszcie do nas, jeżeli jesteście studentami albo studentami filologii.
6: A jeżeli słucha nas Wojtek, to może jakiś taki pomysł mu poddałem na pytanie, na egzamin. Pozdrawiamy Wojtka.
7: No chyba nie chcesz, żeby oblał swoich studentów. No nie wiem, czy to jest dla nich jakaś taka oczywista wiedza.
6: Może.
7: Bo aż tak nie jesteśmy zaawansowani z angielskim i też chyba z drugiej strony akurat nam to nie jest najpotrzebniejsza wiedza, bo jak jedziesz do Wielkiej Brytanii czy innego anglojęzycznego kraju, no to chyba na ulicy nie używasz słów typu oink, oink, oink, tylko trochę raczej innych.
6: Owszem, ale są różni maniacy językowi, na przykład akurat ja z tym nauczycielem nie miałem przyjemności się spotkać, ale u nas w szkole średniej był jeden nauczyciel, który na przykład na sprawdzianie, na przykład był temat lotnictwo, to kazał się uczyć różnych takich bardzo szczegółowych nazw części samolotu. No, taką miał zabawę. Ale dobrze, to tyle różnych wspomnień i rozkmin, a teraz przechodzimy dalej. I dalej jesteśmy w kręgach polsatowych.
7: No właśnie, bo może są tacy, którzy się każą uczyć w ten sposób o wszystkich częściach samochodu.
6: Może.
7: A teraz właśnie będzie samochodowy temat. Będzie mowa o nowości Polsatu, ale to będzie taki minicykl. Minicykle już są nam znane, pojawiają się w kanałach telewizyjnych i z reguły one się tam nie pojawiają dlatego, że ktoś ma taki pomysł i wyłącznie dlatego, ale z tego względu, że jest jakaś współpraca, jakiś sponsoring, to nam się wszystko zaraz wyjaśni. Kiedy powiem nieco więcej o tym właśnie cyklu pod tytułem Safety Lab – Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo. To jest tytuł programu rozrywkowo-edukacyjnego dla kierowców, który w styczniu pojawi się na antenie Polsatu. Poprowadzi go Karolina Gilon, a na ekranie partnerować będą jej zaproszeni goście, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Ideą 6-odcinkowej, a więc nie za długiej serii, jest weryfikacja i uzupełnienie wiedzy Polaków z zakresu bezpieczeństwa drogowego. No temat super ważny, bo tematy BRD i hasła typu chodzi o życie coraz większą zyskują popularność, ale też coraz większy opór tych, którzy twierdzą, że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie. Teraz się może trochę uspokoją przez te mandaty, no ale mimo wszystko trzeba wciąż to nagłaśniać i wciąż uczulać na tę bezpieczną jazdę i to, jaka ona jest. Gospodyni Karolina Gilon sprawdzi, czy jesteśmy dobrymi kierowcami, my nie. My jesteśmy złymi kierowcami.
6: My to musimy poczekać na samochody autonomiczne.
7: Dokładnie. I ile wiemy o bezpiecznej jeździe? Prezenterka porozmawia z wyjątkowymi gośćmi specjalnymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, a eksperci obalą mity motoryzacyjne i przetestują nowoczesne systemy na specjalnym torze. Seria, której partnerem jest Skoda, no, czyli partner rzeczywiście musiał tutaj być, będzie także weryfikowała mity popularne wśród użytkowników aut, takie jak ten, że multitasking w aucie jest możliwy. No, w życiu, tak jak już wiele razy Wam mówiliśmy, to jest często dobre, wręcz jedyne konieczne rozwiązanie.
6: Ale nie na drodze.
7: W aucie nie. Absolutnie nie. Sprawdzone zostanie też, jak przedmioty niedbale pozostawione na siedzeniu pasażera wpływają na bezpieczeństwo podczas jazdy. Nowy format zadebiutuje na antenie Polsatu 20 stycznia, czyli to jest najbliższy czwartek o godzinie 19:55.
6: No i cóż, myślę, że przy okazji, jeżeli ktoś będzie oglądał, to może coś do niego trafi, tak? Bo to, skoro będzie to taki krótki format, format też widać, że jakoś tam sponsorowany, ale to akurat w słusznej sprawie, no to, to jeżeli to będzie na przykład, czyli czekaj, to będzie przed farmą.
7: To będzie przed farmą.
6: No właśnie, tak? Ktoś będzie czekał na farmę, to będzie mógł sobie obejrzeć program o bezpieczeństwie na drodze. A teraz też o bezpieczeństwie, ale zdrowotnym będzie mowa i przeskakujemy do innej stacji Polsatu, bo już dziś na antenie Polsat News o godzinie 18 zadebiutuje program Koronawirus Raport, a program poprowadzi na żywo Dawid Styś. Każdy odcinek potrwa około 36 minut. To taka ciekawa ilość czasu. Przypomnijmy, że wcześniej na antenie Polsat News o godzinie 20.50 od poniedziałku do piątku i o 18.00 w soboty i niedzielę emitowano już taki program, on się nazywał Koronawirus Raport Dnia, ale w związku z polepszającą się w tym czasie sytuacją epidemiologiczną program zdjęto z anteny. A jak powiedziała redakcji portalu wirtualnemedia.pl pani Dorota Gawryluk, która informacjami w Polsacie zawiaduje, jest to program podsumowujący tydzień, jeśli chodzi o pandemię. Sytuacja pandemiczna jest bardzo poważna, przed nami szczyt zachorowań, stąd ta decyzja. W programie widzowie będą mogli się zapoznać z danymi, ale też wysłuchać głosu ekspertów. No i teraz jeszcze myślę, że warto powiedzieć o prowadzącym ten program kilka słów, bo możecie go nie kojarzyć. Otóż Dawid Styś jest związany z kanałem Polsat News od września 2019 roku. No więc już trochę na antenie jest obecny. Do tej pory pracował jako reporter przygotowujący relacje na żywo i prowadzący program Studio Tokio. Przed pracą w Polsat News pan Dawid był dziennikarzem Superstacji, portalu Telewizja Republika i Radia Campus.
7: Ale uważam, że to dobrze, że ten program będzie.
6: Oczywiście.
7: Bo przecież program o COVID-zie, no to miał nie tylko Polsat, ale i TVP,
6: wszystkie
7: i TVP24. Na początku, kiedy pandemia zawitała do naszego kraju, no to, to wszyscy takie programy wprowadzili, a potem jakoś się tak uspokoiliśmy, przywykliśmy i stwierdzili, że już nie są potrzebne osobne programy, bo i tak relacje są w serwisach informacyjnych. No ale przecież no, wiemy właśnie, jaką mamy sytuację epidemiczną, więc uważam, że to dobrze, że Polsat reaguje i robi chociaż no, takie jedno wydanie w tygodniu, aby tej tematyki było jeszcze więcej.
6: Oczywiście, zawsze warto to w takim podsumowaniu sobie obejrzeć, żeby po prostu mieć świadomość tego, co się dzieje, bo co prawda jeżeli macie na przykład zainstalowaną aplikację Protego Safe, ja mam, to do mnie co dzień przychodzą takie powiadomienia o tym, jak się statystyki covidowe mają, ile tam zachorowań, ile ozdrowień, ile zgonów i tak dalej, i tak dalej. No, ale zawsze warto też to sobie tak zbiorczo co tydzień przejrzeć, zapoznać się z tymi informacjami, żeby po prostu jednak pamiętać, że ta sytuacja jest poważna i że to nie jest tak, że tu już się nic nie dzieje, że wirus jest w odwrocie. Nie, on absolutnie w odwrocie nie jest. On cały czas mutuje i tak naprawdę gdzieś tam wczoraj nawet słyszałem, że jeden z wariantów tego wirusa, to brytyjscy naukowcy bodajże wykryli ten fakt, że on no, jest nawet przez kilkadziesiąt dni aktywny i może zarażać. Także jeszcze nie wiadomo, co nas czeka w przyszłości.
7: Dokładnie tak. No to cóż, teraz muzycznie odniesiemy się do pierwszego tematu z tego wejścia, czyli do Safety Lab, bezpieczeństwo ma pierwszeństwo, no to się tłumaczy.
6: No i to jest ten czas na piosenkę country na naszej antenie. Takie country nawet powiedziałbym podchodzące pod bluegrass, czyli gitarka, twoje ulubione zawodzące skrzypce, wykorzystywane najczęściej właśnie country i w szantach będą w tej piosence również sobie grały. A zaśpiewa Tomasz Szwed. I to będzie piosenka o tym, żeby zachować odstęp, czyli będzie to poradnik początkującego kierowcy. Wskazówka bardzo słuszna.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: No, to jesteśmy po piosence country. Przeżyłaś.
7: Żyję.
6: Żyjesz, tak, żyjesz. I więcej country dziś nie będzie.
7: Bo energii dodało mi to, że teraz przenosimy się do Imperium.
6: A, no to ja, wiadomo. To przechodzimy, owszem, do Imperium. A na dobry początek będzie mowa o filmie. I to ja będę miał te informacje.
7: No to dziwne, że mówimy o filmie. Przecież z reguły raz, że się kinem nie zajmujemy. Dwa, że no przecież nie omawiamy wam, jakie są codziennie filmy w telewizji, ale tutaj jest sytuacja szczególna, bo mamy film będący produkcją TVP, którą to TVP się chwali już od kilku tygodni. Prezes Jacek podkreślał to, że no w ogóle chcą wznowić taki gatunek jak film telewizyjny, no i to właśnie ma być jeden z przykładów.
6: Dokładnie tak, jak czytamy w opisie produkcji, Telewizja Polska zaprasza widzów na film telewizyjny, na film telewizyjny Marusarz Tatrzański Orzeł. Jest to opowieść o Stanisławie Marusarzu, legendarnym skoczku i prekursorze polskich skoków narciarskich. Rolę głównego bohatera zagrał Mateusz Janicki, a premiera filmu będzie miała miejsce jutro o godzinie 18.20. Już się tak poza anteną zastanawialiśmy, czy będzie z audiodeskrypcją, bo to na antenie telewizyjnej Jedynki jest, więc może by to było coś, gdyby nam zaoferowano audiodeskrypcję. Spektakularny skok Marusarza w garniturze podczas turnieju czterech skoczni 66 stał się pretekstem do opowiedzenia jego losów, a także historii jego siostry Heleny, utalentowanej narciarki, uczestniczki ruchu oporu zamordowanej przez nazistów w 1941 roku. Tak jak wspominałem już, rolę Stanisława Marusarza też określano go jako dziadek. To taka ciekawostka. Zagrał Mateusz Janicki, w postać żony Marusarza wcieliła się Olga Szostak, a jego siostrę zagrała Marta Maria Wiśniewska. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Beata Szymszejner, Robert Czebotar, Maciej Mikołajczyk, Krzysztof Szczepaniak, Paweł Okraska oraz Mateusz Bożek. To będzie taka rola uzupełniająca, bo Mateusz będzie grał rolę młodego Stanisława i Janka Cholewa. Ona z kolei wcieli się w rolę młodej siostry Marusarza. Stanisław Marusarz, znany polski skoczek, to m.in. wicemistrz świata 1938 w Lahti, czterokrotny olimpijczyk, średniokrotny uczestnik narciarskich mistrzostw świata, a także podporucznik Armii Krajowej, kurier tatrzański. Od pierwszych okupacyjnych miesięcy działał w konspiracji jako kurier państwa podziemnego na Węgry. W 1940 roku, i to jest ciekawostka, wyskoczył z drugiego piętra i uciekł z więzienia Gestapo w Krakowie. Po wojnie był jednym z najdłużej czynnie uprawiających skoki narciarskie sportowców na świecie. Marusarz został honorowym gościem turnieju czterech skoczni w sezonie 1965-66 i na słynnej Grosstitlis-Schanze stanął mając 53 lata, a do legendy przeszedł jego skok w garniturze i pod krawatem. To właśnie ten słynny skok, o którym wspominałem na początku tej informacji, który stał się pretekstem do opowiedzenia jego historii, która zdecydowanie jest historią o człowieku no, robiącym więcej niż tylko skakanie. Także taka historia już jutro na antenie telewizyjnej Jedynki o godzinie 18.20.
7: Prapremiera już była, była w Zakopanem, tam pojechał prezes Jacek z żoną. No i były też chyba takie zapowiedzi, że to nie będzie jedyny film o sportowcu z okresu dwudziestolecia międzywojennego, że do tych tematów będą wracać, aby upamiętniać też kolejne tego typu warte uwagi postaci, więc no czekamy, jeżeli będą kolejne produkcje, to was będziemy o nich informować. Dajcie znać, czy będziecie oglądać jutro film o Stanisławie Marusarzu. A teraz mamy kolejny temat. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że ja już nie mam do tego po prostu siły. Eurowizja. No i się zaczyna.
6: No.
7: Update, który przedstawiłam w zeszłym tygodniu, był taki, że pierwotne zapowiedzi były takie, że do 2 stycznia miał być ogłoszony reprezentant nasz, który pojedzie do Turynu, ale później przesunięto tę datę na 15 stycznia. No to jest dzisiaj, nie? No to wy byście się spodziewali, że ja dzisiaj do was przyjdę z sensacją, rewelacją, kto do Turynu jedzie.
6: A tu nie?
7: Otóż w nocy, chyba wieczorem właściwie, ale późnym bardzo, chyba w środę jakoś tak, trafiły do portali internetowych przecieki, że Telewizja Polska jednak nie chce wybrać reprezentanta wewnętrznie, jak deklaruje od kilku miesięcy i jak wynika z regulaminu, tylko decyduje się na zorganizowanie preselekcji, w których ma wystąpić 10 artystów. Wyciekły wtedy już pierwsze nazwiska uczestników tych preselekcji, to już zdradzę, że one się potwierdziły. No i że one by się miały odbyć gdzieś tam w połowie lutego. No ale wiecie, plotki, ploteczki, może się jednak okaże, że nie. No nie, okazało się, że tak. I wczoraj w pytaniu na śniadanie zaprezentowano całą listę uczestników. Słuchajcie, można dyskutować o tym, która forma wyboru reprezentanta jest lepsza. Czy to są preselekcje, czy to jest wybór wewnętrzny. Bo kraje mogą sobie wybierać jak chcą. Obie formy są dozwolone. Jeden kraj może wybrać tak, drugi inaczej. Tutaj nie ma narzuconych reguł. I można dyskutować, co jest lepszym wyborem, no bo można powiedzieć na przykład, że jak jest wybór wewnętrzny, to jest szansa, że się zgłosi więcej na przykład dużych nazwisk, bo te osoby no, cieszące się sporą popularnością będą obawiały się wystąpić w preselekcjach publicznych, no bo się będą bały porażki, a tak? No to jest szansa, że nawet jak się nie powiedzie, no to informacja o tym ich udziale gdzieś tam przepadnie, nie będą się musieli nią chwalić. Z drugiej strony zorganizowanie preselekcji publicznych jest szansą na spopularyzowanie tematu Eurowizji, no bo jest koncert, który oglądamy i który ogląda znaczna część mieszkańców naszego kraju, ale też z trzeciej strony, jeżeli mamy wybór wewnętrzny, no to jest szansa, żeby szybciej wybrać tego reprezentanta i mieć więcej czasu na ogarnięcie scenicznych spraw dotyczących występu, a tutaj trzeba jeszcze czekać na zorganizowanie koncertu, trzeba włożyć w to pieniądze i dopiero po tym, jak zostanie wybrany reprezentant, to będzie można myśleć o całej scenicznej otoczce, jak go pokazać na scenie eurowizyjnej. I można wymieniać takie argumenty, ale moim zdaniem to nie ma w tym momencie znaczenia, bo bądźmy po prostu poważni.
6: Na coś się zdecydujmy.
7: Tak, jak ogłasza się jedno, to się kontynuuje to jedno. Nie wiadomo, dlaczego Telewizja Polska tak zdecydowała. No, naczelnym argumentem oczywiście zwolenników otwartych publicznych preselekcji jest to, że możliwość wyboru oddaje się fanom Eurowizji, publiczności, a w zeszłym roku, kiedy wybrano Rafała Brzozowskiego, no to jaki był największy zarzut, że ktoś wybrał w TVP, nawet nie do końca tak wiadomo kto. My nawet nie widzieliśmy, kto się zgłosił i z czym, i ktoś po prostu zrobił to za nas, a potem wynik był, jaki był. No, też oczywiście wybór nigdy nie jest w pełni nasz, to bo ktoś odsiewa tych ludzi do preselekcji i można odrzucić dobre piosenki. Zawsze jest afera, że ktoś się zgłosił z jakąś dobrą piosenką, a nie zakwalifikował się do preselekcji. Nie da się mieć wszystkiego i żebyśmy teraz wybierali z ponad 100 utworów, prawda, w telewizyjnym koncercie. No więc wydaje się w tym kontekście, że preselekcje są czymś dobrym, ale no jednak deklaracje były kilka miesięcy temu inne i dlatego to jest troszkę takie irytujące, bo warto by się było czegoś trzymać, bo nie wiadomo dlaczego tak. Czy Telewizja Polska uznała, że preselekcje, że propozycje, które nadeszły są słabe, więc chce zostawić ten wybór publiczności, żeby potem nie było znowu na nich, tak jak było w przypadku Rafała? Czy generalnie się przestraszyli takiej reakcji jak w przypadku Rafała, ale to może trzeba było myśleć wcześniej i rozpisać ten regulamin inaczej. Bo teraz tak naprawdę mamy nową sytuację, ale w ogóle chyba się dotychczas nie pojawił nowy regulamin. Także kwestia tych preselekcji nie jest w żaden sposób usankcjonowana niczym, a przecież trzeba jakieś tam obwarowania zrobić, co w sytuacji, kiedy na przykład no mamy COVID, tak? Jeżeli ktoś nie będzie mógł wystąpić, to czy będzie mniej uczestników, czy ktoś dołączy z jakiejś listy rezerwowej, no przecież to wszystko by trzeba ustalić. Tego nie ma. No i wczoraj, tak jak wspomniałam, w Pedaliu na Śniadanie opublikowano listę wykonawców z tytułami piosenek. Część tych utworów dostępna jest już w internecie. No i sobie teraz przejdziemy przez tę listę na szybko, ale na pewno do niej wrócimy bliżej preselekcji, które się odbędą 19 lutego. Może uda nam się mieć taki skrót wszystkich piosenek, tak jak to było w przypadku Eurowizji Junior. Wam zaprezentowaliśmy wtedy taki skrót i nie było, że jakąś piosenkę faworyzujemy. Teraz też nie chcemy żadnej faworyzować, szczególnie, że opublikowane są chyba dopiero 4, więc no wiecie, to byłoby nie w porządku. Także teraz tylko przebiegniemy przez tę listę. Zainteresowani piosenki już opublikowane sobie znajdą w internecie, a pozostałe będzie można śledzić. A więc pierwszą wykonawczynią na liście jest Ania Byrcyn z utworem Dokąd. Ania Byrcyn, laureatka trzeciego miejsca w jednej z ostatnich edycji The Voice of Poland, uczestniczka ostatnich opolskich debiutów, graliśmy jej piosenkę, z tych debiutów ona tam nawet wygrała, no ale tutaj z inną piosenką, bo Chowam się było opublikowane zbyt wcześnie, że mogło pójść na Eurowizję. To są dość podobne utwory, tak stylistycznie, takie bondowskie ballady, tylko że mam wrażenie, że Chowam się miał trochę lepszy refren, trochę bardziej zapamiętywalny, dokąd takiego nie ma, ale no, sama stylistyka jest gdzieś tam w kręgu moich upodobań, więc jakoś tam będę pozytywnie myślała o tej propozycji, no bo Eurowizja, bo mnie wszyscy może jeszcze za tym nadążają, przestaje być już festiwalem kiczu i coraz ambitniejsze rzeczy się tam sprzedają, także no można też iść w tę stronę. No druga pani, no to co się o niej mówiło, że to ona będzie paranoja i Daria.
6: Swoją drogą ja się naprawdę zastanawiam, czy jakakolwiek inna piosenka ma z nią szansę, skoro ona została już tak bardzo wypromowana.
7: Dokładnie, bo jest trochę nierówna walka, bo ona mocno idzie w stacjach radiowych. No i refren tej piosenki jest bardzo chwytliwy, nie można powiedzieć, że nie. No problemem jest to, o czym ty mówiłeś, że tam jest tyle efektów nałożonych na głos Darii w studiu, że jak to jest śpiewane na żywo, to po prostu nie brzmi tak efektownie.
6: To nie brzmi tak, dokładnie.
7: No i też no, wczoraj słyszałam taki komentarz, bo oglądałam live na portalu eurowizja.org, oni mnie no, nakierowali na trochę argumentów, którymi się tutaj z wami dzielę, że piosenka jest znana, ale właśnie przede wszystkim z radia i mimo, że Daria już występowała na jakichś imprezach TVP z Sylwestrem Marzeń na czele, to jednak utwór nie jest jeszcze chyba w głowach ludzi kojarzony z wykonawczynią, jeszcze mało kto wie, kim jest Daria i jak wygląda, więc tutaj byłaby duża gdzieś tam no robota do zrobienia przed tymi preselekcjami, żeby jednak się zapisać w pamięci ludzi, no bo jest jednak debiutantką. No ale podobnie sporą, jeżeli nie większą robotę miałaby kolejna pani, która się nazywa Emilia Dębska, występująca też jako Mila, która ma dla nas piosenkę All I Need. Emilia Dębska to wokalistka i chyba też aktorka związana między innymi z teatrem Buffo, tam wiecie, Janusz Józefowicz, te klimaty, która też już miała, coś próbowała na Eurowizji, wyobraźcie sobie, że chciała reprezentować Słowenię, co chyba nie jest takie dziwne, bo ona tam teraz mieszka. To nie jest ten chyba przypadek, że wiecie, czasami na przykład Denzel chciał nas reprezentować, Polskę. Teraz chyba dwóch Polaków stara się o reprezentowanie San Marino. Ona z tą Słowenią rzeczywiście ma coś wspólnego, teraz próbuje u nas, no ale piosenki nie znamy i kompletnie nie wiemy, jakiej stylistyki możemy się spodziewać. Czwarta pani to Karolina Lizer. No tutaj możemy się spodziewać czegoś ciekawego stylistycznie, bo ona no, eksperymentuje z różnymi gatunkami, trochę z jakimś folkiem, poezją śpiewaną, jazzem, była wszędzie na sukces, była na debiutach w Opolu, tam akurat niczego nie wygrała. Będzie po polsku piosenka zatytułowana Czysta woda, mówię, że będzie, bo jeszcze jej nie znamy. Pod numerem 5, bo alfabetycznie to idzie imionami jakby, nie nazwiskami, kolejna Karolina Stanisławczyk tym razem w duecie z panią, która się nazywa Toro Chica. Karolina Stanisławczyk nagrała jakiś utwór z Gromim kilka miesięcy temu i on też chyba jest sporym hitem. Toro Chica to jakaś pani, no już można się spodziewać po tym imieniu, czy też pseudonimie, nie wiem co to jest, pani od latynoskich rytmów. Utwór będzie nosił tytuł Move, no i jeszcze go nie znamy, więc też nie wiemy, jak to będzie brzmiało.
6: Ale w teledysku pewnie będą się ruszać.
7: Zapewne. Numer 6. No to, na to wielu fanów Eurowizji czeka. Krystian Ochman. Krystian Ochman wygrał Voice'a, tego, w którym trzecie miejsce miała Ania Byrcyn, czyli to była, zdaje się, przedostatnia edycja, jeśli dobrze liczę. To jest specyficzny wokalista, bo on śpiewa taką emisją trochę klasyczną, czyli trochę operową, ale eksperymentuje z różnymi gatunkami, z jakąś elektroniką, coś takiego. To nie jest, że on, wiecie, będzie nam tutaj przyjdzie z operową typowo balladą, tylko to będzie, może być utwór w stylistyce jakiejkolwiek tak naprawdę, ale zaśpiewany właśnie operowo, plus on nie wychowywał się w Polsce, dlatego ma trochę specyficzny akcent, kiedy mówi po polsku. Tutaj go nie usłyszymy, bo utwór, no jak sugeruje tytuł River, będzie w języku angielskim i chyba tam nie będzie polskich wstawek. No właśnie, nie znamy tego jeszcze, ale fani Eurowizji zacierają ręce, że Ochman jest taką osobą, która powinna pojechać. Ja, szczerze mówiąc, po prostu nie jestem entuzjastką tego jego wokalu. Jeżeli będzie miał dobrą piosenkę, to super. I absolutnie to nie jest tak, że go skreślam, po prostu do mnie nie przemawia estetyka jego głosu. Ale jeżeli miałby zrobić wow w Turynie, no to czemu nie ma go zrobić? Dlatego też czekam na piosenkę, żeby móc ją ocenić. Numer 7, no to kolejny pan, o którym była mowa w kontekście Eurowizji, typowano, że się mógł do niej zgłosić. Kuba Szmajkowski z utworem Lovesick. No to już jego biogram ostatnio wam przedstawiałam, czyli Voice Kids, a potem Boys Band for Dreamers. No i to jest trochę takie, no, aż się prosi porównanie z Paranoją, bo tam mamy Papa Paranoia, u Darii tutaj mamy Lala Lovesick, więc to są podobne takie elektroniczne, taneczne klimaty. Wydaje mi się, że trochę mniej ta melodia jest zapamiętywalna niż Paranoia jednak, ale na korzyść Kuby przemawia to, że on jest fanem konkursu ponoć, więc fajnie by było, gdyby na konkurs pojechała osoba, która rzeczywiście go lubi, go śledzi, a nie taka, którą do czegoś tam zmuszona albo zmusiła wytwórnia, co może sugerować jedna z wypowiedzi Darii. Numer 8. Mamy kolejną fankę konkursu, która napisała chyba nawet pracę doktorską na jego temat i która nie jest w konkursie debiutantką. Moskwa, rok 2009, pamiętamy, nie zapomnimy tego nigdy. Lidia Kopania wówczas zaśpiewała utwór I Don't Wanna Leave, taką balladę. Nie najgorzej nawet napisano, ale ona ją sfałszowała. No tam potem były tłumaczenia, że jest chora, coś tam. No ale to było ciężkie, chyba 12 miejsce w półfinale, nic dobrego, także pani Lidia chciałaby jednak zapisać się
6: zrehabilitować
7: lepiej, tak, na kartach eurowizyjnej historii naszego kraju i chce to zrobić ze sprawą utworu Why Does It Hurt? Mają za niego odpowiadać jakieś tam producentki, które odpowiadają za inne eurowizyjne piosenki. Więc doświadczone w tej materii, ale no znów nie wiemy zupełnie, jak to będzie brzmiało, bo nie mamy piosenki. Numer 9 to Siostry Szlachta, a więc siostry, które się pojawiły po raz pierwszy w programie Szansa na Sukces, tym już nowym, w odcinku z Marylą Rodowicz. Potem próbowały też się dostać do Eurowizji, tej w 2020, tej, na którą miała pojechać Alicja Szemplińska, ale wiadomo, dlaczego nie pojechała. Ale to były te słynne preselekcje w formie Szansy na Sukces. No to rzeczywiście było straszne. Ten pomysł był nie najlepszy. One brały udział w odcinku z piosenkami Abby, no ale co nam chcieli na Eurowizji wtedy pokazać, nie wiemy. Były też na debiutach w Opolu, ale zupełnie nie pamiętam ich utworu stamtąd, chyba się niczym nie wyróżnił. Tutaj będą mieć dla nas utwór Drogowskazy, no ale też nie wiemy, czego możemy się spodziewać. No ale słuchajcie, my się to zastanawiamy, który refren jest lepszy, czy Papa Paranoia, czy Lala Lovesick. A może nie ma sensu się nad tym zastanawiać, bo może wyślemy projekt Unmute i utwór, czy możemy powiedzieć, że to jest piosenka, ja nie wiem, utwór, kompozycję głośniej niż decybele. No to byłoby coś. Za czego sprawą byśmy zapisali się w historii konkursu piosenki Eurowizji, tak jak się jeszcze nikt nie zapisał.
6: To
7: ale
6: prawda.
7: To byłby przypadek bardzo szczególny. Utwór Głośniej niż decybele nie powstał z myślą Eurowizji, tylko o jakiejś kampanii, bo wykonawcami tego utworu są osoby głuche. I cała warstwa tekstowa jest przekazywana polskim językiem migowym. Tam nie ma śpiewanego tekstu, czy też mówionego językiem fonicznym. Mamy podkład muzyczny, taki, nie wiem jak to określić, dubstepowy,
6: taki
7: czy coś
6: dubstep,
7: w tym rodzaju.
6: Tak, coś w tym stylu.
7: Tak. I mamy miganie. No ale co, polski język migowy jest językiem? Jest językiem. Na Eurowizji przecież mamy w regulaminie, że utwór może być w języku naturalnym lub sztucznym. I skoro chyba Belgia w 2003 roku wysłała utwór w języku sztucznym, no to czemu my nie mielibyśmy wysłać utworu w języku rzeczywiście istniejącym, czyli w PJM? No dlaczego właściwie nie? Co prawda to trwa tylko minutę 40, na Eurowizji może trwać 3, ale może oni jeszcze przygotują jakąś wersję rozszerzoną o minutę, żeby zagospodarować w pełni potencjał, jaki zagospodarować mogą. No i też pytanie by było, jak to scenicznie ograć, bo jeżeli no to chyba przede wszystkim dla naszych widzących słuchaczy jest zachęta, bo niestety no my niewidomi nie zobaczymy, jak oni migają, ale jak sobie odpalicie na YouTubie utwór głośniej niż decybele i włączycie napisy, to można wtedy zapoznać się z tłumaczeniem z języka migowego na nasz język foniczny, o czym jest ten tekst. On właśnie odnosi się do bycia głuchym i tego, że chcą być głośniej, chcą krzyczeć, wrzeszczeć i tak dalej. Taki jest przekaz tego tekstu. Szczerze, no wątpię, żeby to miało super duże szanse przejść, bo jednak ludzie mają swoich faworytów, będą głosować na Darię, bo znają to z radia, na Ochmana, bo on ma już duże zaplecze fanów, na Szmajkowskiego pewnie też, ale...
6: Co by nie powiedzieć, też ten kawałek specjalnie w ucho nie wpada, no.
7: No nie, no ale on nie jest od tego.
6: No tak.
7: Ale oczywiście fajnie, że coś takiego się pojawia w preselekcjach i to jest pomysł do...
6: I że przynajmniej zostało zakwalifikowane do tych naszych preselekcji, no bo przecież też tam był zapewne spory odsiew. Ktoś jednak uznał, że warto, żeby zadecydowali widzowie.
7: Tak, więc może słuchajcie, zastanówmy się nad tym i nie rozważajmy właśnie, który refren lepszy, tylko zróbmy coś, czego jeszcze nikt nie zrobił na tej Eurowizji, nie wiem, no to jest jakiś pomysł, a nic nie sugeruję, bo no właśnie trudno nawet porównywać ten utwór z tymi pozostałymi, prawda? Jak to porównasz z Papa Paranoją? Czy to jest
6: no nie porównam.
7: To jest w ogóle coś zupełnie innego.
6: Zupełnie coś innego, oczywiście.
7: Ale no się znajdzie, widzowie mogą podjąć decyzję. Ale jest jeszcze afera.

0: czy właśnie aby jej utwór Fake Love nie został napisany i pomyślany pod kątem Eurowizji, bo ma eurowizyjny czas, bo tekst jest trochę po angielsku, trochę po polsku, tak jak teksty piosenek na przykład Roxany, Wiki czy Sary na Juniora. A Doda nie, w ogóle nawet nie udawała, czy też nie wiedziała, czy udawała, że ona nawet nie wie, że to tak musi być, że 3 minuty utwór ma trwać. Ona absolutnie o tym nie pomyślała, dała zwrotkę po polsku, bo tak chciała, no i stwierdziła, że tak jest fajnie. Tylko że dzień po tym, kiedy poszła plotka, że będą preselekcje, że będzie koncert preselekcyjny, nagle Doda poinformowała, że Fake Love zostało zgłoszone do preselekcji. Tylko my teraz nie wiemy, czy ona naprawdę to zgłosiła, a jeśli tak, to czy zrobiła to w terminie, który skończył się chyba 2 miesiące temu. Co nie przeszkadza fanom spamować wszelkich artykułów, filmów dotyczących Eurowizji komentarzami, że Doda powinna dostać dziką kartę, że w ogóle jak Telewizja Polska mogła odesłać piosenkę Dody, że jedyna Doda po prostu miałaby szansę na tej Eurowizji. No utwór jest taki taneczny, chociaż ja się trochę średnio mogę przekonać do Dody w takim brzmieniu, chyba bardziej mi głos pasował. Jestem, wiecie, wychowana na Virgin, już po prostu nie da się tych nawyków pokonać, przyzwyczajeń, ale to moja opinia gdzieś tam nie ma to znaczenia, jakby to miało szansę na Eurowizji coś osiągnąć, to okej, tylko że trzeba się trzymać regulaminu, a nie mamy stuprocentowej pewności, czy ona się go trzymała, a nawet jeśli, to nie wiemy, czy mogłaby otrzymać jakąś dziką kartę, tak jak się domagają fani konkursu, niektórzy fani Dody przede wszystkim, no bo w regulaminie nic takiego nie zostało uwzględnione. My mieliśmy kiedyś dzikie karty przyznawane, ale dla osób, które zgłosiły się w terminie, a nie zostały wybrane przez jakąś tam komisję kwalifikującą. A czy Doda właśnie się zgłosiła w terminie i czy w ogóle się zgłosiła, czy tylko tak deklaruje, żeby zrobić szum i podbić wyświetlenia piosence?
1: Szczególnie, że wcześniej wspominała o tym, że się nie zgłosiła. Mogło być to tak, o kurczę, to Eurowizja jest. Aha, dobra, a to się zgłoszę. I mogło tak być, oczywiście wiadomo, może to był jakiś taki celowy zabieg niewspominania, wręcz zaprzeczanie temu, że wysłała swoje zgłoszenie. Nie wiem w sumie, co miałby on na celu, ale ciekawa to jest sprawa.
0: Tak, także jest afera, jest głośna, ale to już jest trochę męczące, jak się widzi wszędzie ileś komentarzy takiego, wiecie, spamu dotyczącego Dody,
1: no bo tak.
0: Już to nic nie da prawdopodobnie w tym momencie, no chyba, że naprawdę by jej dali jakąś dziką kartę, ale o czymś takim na teraz nie ma mowy. Tak więc, koncert jest w sobotę 19 lutego, będziemy wam na bieżąco dawać znać, co tam dokładnie się ma wydarzyć, no bo pewnie nas jeszcze czekają jakieś atrakcje, wiecie, ktoś tam może zaśpiewa z eurowizyjnych artystów, kto wie, pewnie to będzie Rafał i Sara James, no bo to jest najbardziej oczywisty wybór, ale może ktoś jeszcze kogoś ściągnął z zagranicy, a tak się już zdarzało na niektórych preselekcjach, no i może wtedy nam się uda już zebrać wszystkie piosenki i wam zaprezentować ich fragmenty. No ale właśnie, nawet jak zaprezentujemy fragment głośniej niż decybele, to i tak absolutnie nie daje w ogóle znać o tym, co to jest. To jest naprawdę bardzo szczególne.
1: No nie jest to radiowa piosenka, powiedzmy sobie szczerze.
0: Co z tego, że ona trafi, wiesz, na Spotify, a jak to w ogóle niczego nie odzwierciedla. No to jest interesujący.
1: Ale czekaj, czy Spotify nie ma możliwości wyświetlania tekstów? Chyba już teraz ma.
0: A może.
1: To może jakoś ewentualnie w ten sposób. No ale jak
0: no,
1: ktoś...
0: No ale to tak nie jest to, nie?
1: Dokładnie,
0: bo nie pokażę ci
1: dokładnie.
0: Obrazka ludzi migających.
1: Tak.
0: Także tak to wygląda. I jeszcze były takie obawy, bo nie wiem, czy wiecie o tym, ale przez kilka lat, w których były preselekcje, a było i w 16, i w 17 roku, w 18, nie jestem dokładnie pewna, w których latach tak było, ale było kilka takich edycji, w których preselekcje odbywały się w jakimś holu TVP. Naprawdę. No ja wiem, że na pewno korytarz w TVP to nie jest, wiecie, jakiś taki wąziutki korytarz, jak nie wiem, w zwyczajnym budynku, ale mimo wszystko, mając jedno czy drugie studio, oni robili to na korytarzu. No to teraz nie. Teraz ma być w studiu 5. To jest to studio, w którym na przykład była Eurowizja Junior, ta zdalna w 2020 roku. Któreś preselekcje kiedyś też tam były. Także no to już jest, prawda, element na plus, bo już się baliśmy, że to będzie no po prostu źle wyglądało, no bo jak wyglądają preselekcje w holu, nawet w holu Imperium Prezesa Jacka. Także no już chociaż tyle, że o to zadbali, to wiemy, czekamy na więcej informacji i będziemy do tego

0: początku wracać.
1: Tak jest. A teraz jeszcze pozostając w Imperium, no myślę, że warto wspomnieć o pewnym programie, który kiedyś był programem bardzo takim, można powiedzieć, interwencyjnym. Bardzo, no był ikoną tego, co ma do zaoferowania Telewizja Polska i rzeczywiście programem pomocnym. Natomiast od pewnego czasu stał się tak naprawdę programem będącym źródłem
0: memów.
1: Tak, memów w internecie. Mianowicie mowa tu o programie Sprawa dla reportera.
0: Co tam się dzieją za rzeczy? To zawsze był trochę specyficzny program, bo nawet te sprawy, te interwencje, które podejmowała pani Elżbieta Jaworowicz, były w dość konkretnych właśnie sprawach. Takich, że ktoś się z kimś pokłócił o ziemię, o miedzę i się nie mogą dogadać. To zawsze
1: były takie problemy, no generalnie takie problemy są. Tylko
0: tak.
1: To nie chodzi nawet o specyfikę problemów, to chodzi o to, w jakiej to wszystko jest otoczce. Kiedy jest na przykład gdzieś tam, powiedzmy, żona, która się rozstała z mężem, bo tam była bodajże kwestia przemocy domowej, tak? I to takiej naprawdę silnej, a w ramach takiego suplementu muzycznego pojawia się zespół Masters z piosenką Żono Moja. Nie ma takich jak my dwoje.
0: Nie ma takich jak my dwoje.
1: No to coś jest nie tak.
0: Ja wiedziałam, że tam się pojawiają wykonawcy disco polo, no bo generalnie w sprawie dla reportera są dwa główne typy spraw. Jedno to właśnie, że ktoś się z kimś pokłócił o ziemię, a drugie no to są chore dzieci, na które się zbiera.
1: Tak.
0: I myślałam, że na przykład jak zapraszają tego Zenka, no to jest dlatego, że na przykład, nie wiem, ulubionym piosenkarzem jakiejś dziewczynki jest właśnie Zenek albo jej mamy albo kogoś i oni go tam zapraszają. No to byłoby okej, okay, ale on no właśnie... Odcinek z 6 stycznia się okrył taką sławą w internecie, ten, o którym wspomniałeś, z panią Maryną z Ukrainy, która się rozwodzi z mężem, który ją krzywdził, oni grają Żono Moja i tam też były w internecie jakieś tłumaczenia menadżera zespołu Masters, no ale przecież oni przeżyli też dobre chwile w tym małżeństwie i my właśnie je chcieliśmy przypomnieć. I tam są też inne przypadki, jakieś, wiecie, dramatyczne sprawy. Przychodzi Andrzej Rosiewicz grać chłopców radarowców. Marek Torzewski przychodzi grać.
1: Tak.
0: Skąd wyście wzięli Marka Torzewskiego? Michał Wiśniewski. Albo jest wątek jakichś repatriantów, którzy no, dostają jakiś dom w Polsce, ale oni by tam chcieli jeszcze więcej i więcej, jakąś taką mają roszczeniową postawę podać, a do tego piosenka, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina.
1: Co to jest?
0: Dlaczego? Naprawdę Mnie ominęło to, ale ze sprawą tego odcinka z 6 stycznia zainteresowałam się bardziej tym programem, chociaż głośno o sprawie dla reportera zrobiło się jeszcze pod koniec ubiegłego roku ze sprawą odcinka, w którym właśnie była pani Ewelina zbierająca na operację dla swojego chorego synka i w którym pani mecenas wyraziła pogląd, że ona by na miejscu pani Eweliny skorzystała z oferty, którą rzeczona pani Ewelina dostała w Londynie, bo tam jej zaproponowano, że może dokonać aborcji. A wiecie, dziecko już ma kilka lat, w ogóle rozumie, co się do niego mówi, a
1: pani
0: mówi takie rzeczy. Słuchajcie, no. Jeżeli nawet jesteście za prawem do aborcji, to bądźcie za prawem do wyboru też dla innych osób, bo właśnie chyba w wyborze chodzi o to, że wy byście zrobili tak, a ktoś inny zrobiłby inaczej. I jak już jest sytuacja, w której dziecko się urodziło, znaczy w ogóle tak naprawdę nie mamy prawa o kobiecie w ciąży również narzucać decyzji, ale jak dziecko się urodziło, to tym bardziej nie ma o czym dyskutować, bo
1: oczywiście,
0: to dziecko potrzebuje teraz pomocy i gadanie o tym w tym kontekście jest nie na miejscu, ale słuchajcie, takie rzeczy się dzieją w Imperium i niech mi ktoś powie, że tam nie ma pluralizmu.
1: No nie, naprawdę, to jest po prostu, to jest dziwne. Ten program jak kiedyś, to, no standardowo był tak prowadzony, tak, były tam różnego rodzaju sprawy poruszane, ale takie rzeczy nie miały miejsca. Zastanawiam się, kto tak naprawdę jest inicjatorem tego typu rzeczy. Czy to pani Jaworowicz, czy to ekipa producencka ma takie pomysły, żeby coś takiego robić, ale jest to no tak groteska, a w niejednym miejscu to po prostu jest najzwyczajniej w świecie niesmaczne. To, co się
0: tak,
1: tam dzieje.
0: No, Ja rozumiem, że wiecie, że ten program jest emitowany 39 lat na antenie, on już jest. To jest straszne, ale tak jest. Pani Jaworowicz ma 76 lat, wiem, może trudno w to uwierzyć, ale tyle ma. I rozumiem, że jeżeli program jest emitowany tyle czasu, to być może potrzeba jakiegoś odświeżenia, no bo ile można prezentować coś w identycznej formule, ale to trzeba z głową robić. Jeżeli nie macie cierpliwości do oglądania tych odcinków w całości, bo wiecie, to też nie jest tak, że wszystko tam jest zabawne, tam też są poważne sprawy, ale możemy chyba polecić kanał na YouTubie.
1: Oczywiście, tak. Cykl Szopka dla reportera.
0: Na kanale Daniel Midas. Tak. Tam są takie kilkuminutowe skróty tych właśnie najlepszych elementów z programu. No nie ze wszystkimi jego komentarzami się gdzieś tam zgadzam, ale on właśnie podkreśla to, co jest najistotniejsze, to w jaki niestosowny sposób się zachowuje właśnie, czy no pani Jaworowicz też i ci komentatorzy, bo też im się zdarza, prawda, no ktoś się gdzieś tam z kimś kłóci, ale czemu pani tak na niego krzyczy, a czemu pani tak brzydko o nim mówi, no bo przecież zrobił krzywdę tej osobie, no to jak ma być milutka dla niego, więc to wszystko jest tam wyszczególnione, możecie się w skrócie zapoznać z tym, co się tam dzieje, a dzieją się naprawdę grube rzeczy.
1: Grube rzeczy, tak. Pozostajemy w Imperium, natomiast przenosimy się do innego kanału, już nie do głównych anten, mianowicie przenosimy się do kanału TVP Historia. Tu mamy taki cykl, który się nazywa Przestrzeń Pamięci. To jest cykl, który mam wrażenie, że on co jakiś czas się pojawia, tylko po prostu dotyczy innych tematów. Tym razem ten cykl prezentuje najciekawsze muzea w Polsce. Marcin Wikło, prowadzący program, będzie rozmawiać z osobami związanymi z historią muzeów oraz muzealnikami. Pierwszy odcinek cyklu będzie poświęcony Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Muzeum mieści się niedaleko dworca Poleskiego, z którego w latach 1940-1941 Sowieci wywozili ludzi na Syberię. Gośćmi pierwszego odcinka będą historycy odpowiedzialni za ekspozycję w Muzeum Pamięci Sybiru. Profesor dr Habib Habilitowany Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Monika Szarejko, kierowniczka działu wystawy stałej oraz Paweł Kalisz, adiunkt działu wystawy stałej. Twórcy programu odwiedzą również m.in. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej oraz Muzeum Narodowe w Lublinie. Premiera cyklu będzie miała miejsce jutro o godzinie 10.35 na antenie TVP Historia, a następne odcinki programu emitowane będą w kolejne niedziele stycznia i lutego również o godzinie 10.35.
0: No to pozostaje nam podsumować to wejście muzycznie, jak wspomniałam, jeszcze nie eurowizyjnie, ale za to muzealni właśnie.
1: Tak jest, wybierzemy się teraz do muzeum razem z Jaromirem Nohawicą.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: To jest cały czas program RTV na antenie radia DHT. Za nami Jaromir Nohawica. Wybraliśmy się do muzeum, a teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do telewizji.
0: Do różnych drobiazgów medialnych z różnych stron, o tak powiemy. No to teraz idziemy na prawo.
1: Tak, idziemy na prawo zwrot. Do telewizji Republika sobie przejdziemy i kilka słów opowiem wam, cóż tam w tej stacji się dzieje. Bo oni cały czas coś robią, to nie jest tak, że się zawinęli, że już uznali, że nie trzeba nic robić, że dzieło zostało dopełnione. Nie, nie, nie, oni cały czas działają i tworzą różnego rodzaju propozycje dla swoich widzów. Między innymi właśnie Telewizja Republika rezygnuje z emitowania telezakupów w ich dotychczasowym paśmie od godziny 9.30 do 15.00, tuż po porannym programie Polska na Dzień Dobry, prezentowane będą teraz powtórki z poprzedniego dnia. Najważniejsze wydarzenia z kraju oraz najciekawsze programy, dyskusje i komentarze. A po godzinie 15.00 stacja będzie emitowała dwa formaty na żywo: Republika po południu oraz Wolne Głosy. Jak zapewnia Witold Newelicz, dyrektor programowy stacji, to tylko forma przejściowa. W niedługim, bo około miesiąca czasie, mają w tym paśmie pojawić się premierowe treści. Między innymi pan Newelicz też wspominał o tym, że dzięki temu, że z tych telezakupów rezygnują, to nie będzie problemu z robieniem wejść na żywo z różnego rodzaju wydarzeń. No tak, bo przecież można spokojnie, i to TVN24 przecież niejednokrotnie na przykład robi, i Polsat przypuszczam, że też, ale akurat jak oglądam jakiś kanał informacyjny, to jednak bardziej TVN24. Oni robią różnego rodzaju relacje z konferencji, czy to naszego premiera, czy innych tego typu wydarzeń, więc myślę, że Telewizja Republika chce robić rzeczy podobne. I teraz tak, nowość będzie w piątek, bo to piątkowe pasmo publicystyczno-satyryczne zostanie wzbogacone o autorski program Mariana Kowalskiego. No, Marian Kowalski, człowiek, niegdyś chyba był zapraszany, czekaj, do TVP Info. To on chyba u Rachonia był gościem co jakiś
0: pamiętam.
1: Czas. Tak mi się wydaje. On przecież miał tę swoją telewizję razem z Pawłem Chojeckim.
0: No ty byłeś fanem.
1: Tak, tak.
0: Skrubowałeś na YouTube.
1: Tak, oczywiście. I program Pakuj z Marianem, program o kulturystyce. Tak, były takie rzeczy. Tylko pewnego dnia Marian Kowalski przyszedł do studia i powiedział, że on odchodzi, rezygnuje i wyszedł. I tyle go widzieli. Został Paweł Chojecki razem ze swoją rodziną na Placu Boju, bo tam się, bo to jest takie rodzinne dzieło, oni tam się wszyscy angażują w to, ale już nie zdzierżyłem, odsubskrybowałem, jak już nie ma Mariana Kowalskiego, to nie ma co oglądać. Ale teraz Marian Kowalski będzie w Republice, w telewizji Republika, podsumowywał najważniejsze jego zdaniem wydarzenia mijającego tygodnia. To w piątki będzie. Kolejną nowością jest zwiększony czas antenowy piątkowego programu Republika Młodych. Konfrontacje poglądów politycznych młodzieżówek będą emitowane w formie dwóch wejść po 20 minut. A z kolei w niedzielę Maciej Rusiński przedstawi najważniejsze informacje ze Stanów Zjednoczonych. I tyle nowości na prawej stronie w Republice.
0: A co się dzieje po drugiej stronie w tym lewackim świecie, chociaż oczywiście mówię to z pewną ironią, no bo TVN, grupę TVN trudno nazywać jakąś bardzo lewicową, to z perspektywy tych bardziej prawicowych komentatorów on taki jest, w rzeczywistości to jednak jest bardziej centrum, no ale co tam się dzieje, no właśnie tam się dzieją niedobre rzeczy i tutaj prawica mogłaby krytykować i czego oczywiście nie omieszka czynić, no ale krytykuje też ta rzeczywista lewica. No dobrze, do brzegu. Jan Śpiewak. Od razu wyjaśnię, bo nie wszyscy muszą w tym siedzieć. Jan Śpiewak i Jaś Kapela to nie jest ta sama osoba. Po prostu mamy na lewicy dwóch Janów, którzy mają coś w swoim nazwisku czy pseudonimie wspólnego ze śpiewaniem. Jeszcze by się do nich przydał Janko Muzykant.
1: Ale serio, komuś się kojarzy Jan Śpiewak i Jaś Kapela, że to jest jedna i ta sama osoba?
0: No nie, no ale może ktoś z naszych słuchaczy się zgubi zaraz. No, ktoś nie śledzi, wiesz, lewicy, ale chyba widziałam, że ktoś się kiedyś pomylił, chciał mówić o kapeli, coś intuicyjnie powiedział, że Jan Śpiewak. Nie?
1: A swoją drogą to Jan Śpiewak to w sprawie dla reportera się co jakiś czas pojawia.
0: Tak, tak. I Piotr Ikonowicz, tak. Nie było, z którym Śpiewak też współpracuje, ale no pan Jan Śpiewak, no to jest osoba, z którą nie we wszystkim się zgadzam, ale mniejsza teraz o te sprawy, bo to by nie o nich, zrobił dużo dobrych rzeczy w sprawie dzikiej reprywatyzacji, o tym dużo mówił i nagłaśniał wiele ważnych wątków. Czy pan potem wszystko mądrze powiedział i zrobił, no to jest inna rzecz, ale No ale to nie jest taka postać, którą mogę oceniać, wiecie, jednostronnie, jednoznacznie, pozytywnie lub nie. No i tutaj rzeczywiście zrobił coś pozytywnego, bo zwrócił na swoim Facebooku uwagę na ważne rzeczy, na poważne problemy dotyczące jednego z programów w stacji TTV. Chodzi o Królowe Życia. No i tutaj sobie pozwolę częściowo przytoczyć, częściowo sparafrazować jego właśnie facebookowy czy też instagramowy wpis. Pisze o tym, że jest taki program w stacji należącej do TVN, TTV jak Królowe Życia. Prowadzi go, no tutaj trudno w zasadzie powiedzieć, że prowadzi jedną z uczestniczek. Jest burdelmama, która odbyła wyrok więzienia za stręczycielstwo i handel ludźmi. W jej burdelu handlowano kobietami za 5000 euro. Jak sama pisze, pobyt w więzieniu otworzył jej drogę do kariery w telewizji. Dagmara, bo o niej mowa, no chyba rzeczywiście jakoś nawet wprost o tym mówi, że siedziała w więzieniu. Nie wiem, czy tak wprost podkreśla, za co, czy się tym chwali, no ale rzeczywiście, czy to tak powinno być, że osoby właśnie takie są największymi gwiazdami jakiegoś programu w telewizji? No wiem, że można zrobić złe rzeczy i potem próbować odbudować swoje życie na nowo, ale to jest gdzieś tam temat do dyskusji. No ale Dagmara, no to przynajmniej gdzieś tam to swoje odsiedziała. Ale śpiewak wskazał również, że oprócz Kazimierskiej, czyli Dagmary, w Królowych Życia pojawiła się jeszcze inna negatywna postać. Chodzi o człowieka o ksywce Mega Kot. My wam o nim mówiliśmy, bo on dołączył do obsady Królowych Życia w sezonie tym, który wystartował zeszłą jesienią. To jest ten, co ma, to wiecie, powiedzonko bang bang. Ponoć od razu mówię, że Królowe Życia, no to jest program, w którym tylko panie, nie tylko te królowe się przedstawiają. Tak może było na początku, ale tam potem trafiła para gejów, a teraz no tam ten megakod był, więc to jest skład różnorodny płciowo. On jest szczecińskim deweloperem, a więc środowisko śpiewakowi jakoś tam chyba znane. Pojawił się jako persona medialna, jako kolega Lorda Kruszwila, znanego pato-youtubera. Jest nazywany nawet jego ojcem. Jego inny współpracownik ma zarzuty za znęcanie się nad niepełnosprawnym. Czemu 51-latek bawi się z nastolatkami? Być może po to, żeby mieć do nich łatwy dostęp, pisze aktywista, dodając, że megakot lubi chwalić się w internecie za używaniem twardych narkotyków oraz romansami z młodymi dziewczętami. Z jedną z nich związał się już jak miała 15 lat albo i mniej. W popularnych nagraniach na YouTubie chwali się tym, że nazwał świnię imieniem po byłej dziewczynie, która popełniła samobójstwo. My to chyba jakiś trigger warning powinniśmy dać. Tych dziewczyn, które umierały tragicznie w młodym wieku, po związkach z nim było aż 4. Z tego, co udało nam się ustalić, czyli no, chyba śpiewakowi jakimś jego ziomkom, wszystkie przed śmiercią miały poważny problem z narkotykami. Jak sam Megakot przyznał, policja sama podejrzewała go o zabójstwo jednej z nich. Podkreślił to właśnie wszystko Jan Śpiewak. No więc widzicie, że zarzuty poważne i tym stacja się przejęła i poinformowała, że Megakot Wel Arkadiusz Zgorzelski, bo tak się naprawdę nazywa, już nie będzie się pojawiał w kolejnych odcinkach, kolejnych sezonach Królowych Życia, więc to jest chyba no dobra decyzja, bo na pewno należy tę sprawę wyjaśnić i nie powinno być tak, że tutaj w programie wiedzie prym osoba o takich zarzutach i takiej działalności. Skoro jesteśmy przy TTV, to myślę, że też można o czymś pozytywnym powiedzieć, bo oni
1: wiesz ostatnio... co, ale to ja jeszcze tak w temacie, bo to jest ostatnio dość głośno też było o innej sprawie. My tego co prawda nie mamy w notatkach, ale skoro już mówimy o takich sytuacjach, to też myślę, że warto wspomnieć o tym jednym z ostatnich filmów Krzysztofa Stanowskiego na kanale sportowym.
0: To możesz nagłośnić, bo aż tak nie śledziłam tego dokładnie.
1: To znaczy tak, tu jest cała sprawa rozbija się o galę MMA, jedną z, bo teraz tego jest pełno i ja już tak naprawdę szczerze mówiąc nie orientuję się kto z kim gdzie, ale to pan Najman organizował tę galę, a jak się okazało, no jedną z osób, które miały być tam promowane i osób, które stały za tą galą, miał być jakiś Słowik. czyli człowiek, który jeszcze do niedawna tak naprawdę siedział w więzieniu. I o tym również wspominał na swoim kanale, na kanale sportowym, w jednym ze swoich ostatnich programów zatytułowanych Dziennikarskie Zero, Krzysztof Stanowski, a propos tego, no, że właśnie takie osoby są promowane w mediach, apelował bardzo do wszystkich, którzy lubią oglądać tego typu sporty, żeby nie finansować, bo oczywiście ta gala będzie gdzieś tam transmitowana w formie płatnego dostępu, żeby nie finansować takich rzeczy, żeby nie finansować po prostu osób, które tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, czy do więzienia gdzieś nie trafią w przyszłości, za jakiś czas, bo jeszcze te sprawy Słowika nie są tak do końca czyste. No i po prostu, no cóż, no też o tej sprawie było głośno. Zastanawiam się, czy to jakiś taki przypadkowy zbieg okoliczności, czy coś więcej, że takich rzeczy dotyczących mediów, dotyczących osób pojawiających się publicznie wychodzi nam coraz więcej tak naprawdę w ostatnich czasach.
0: No dokładnie, cóż tu więcej dodać, dobrze, że są osoby, które zwracają na to uwagę, tak, które tak to nagłaśniają.
1: No i na przykład z patronowania tej gali wycofało się chociażby O2, które tak miało być jednym z patronów, więc no dobrze, że to zostało tak załatwione, że tu gdzieś ci tacy liczący się patroni wycofali się. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście to na oglądalność będzie to miał jakiś tam wpływ, chociaż z drugiej strony no to jest zawsze niebezpieczeństwo takie, że mówienie o takich rzeczach może powodować zwiększenie zainteresowania się tego typu oczywiście programami. Bo zobaczę z ciekawości, co to jest.
0: Tak. Mhm. Skoro wspominałam o TTV, to też można powiedzieć o tym, że ostatnio im się udało zanotować całkiem dobre wyniki oglądalności przy okazji produkcji, o której nie udało się nam powiedzieć, ponieważ ona no, trafiła do ramówki w takim szczególnym czasie noworocznym. Zadebiutowała w niedzielę 2 stycznia, była emitowana od niedzieli do piątku o 22, więc no, akurat no, przyznajcie, że nas wtedy nie było i nie dało się po prostu tak zrobić, żebyśmy wam o tym powiedzieli, ale no, przypuszczam, że to jest w playerze, więc ci, którzy mają dostęp, zapewne mogą to nadrobić. Mowa o formacie 99 gra o wszystko, a w zasadzie o jego edycji VIP, która została zorganizowana z okazji 10 urodzin stacji TTV, które obchodzimy w tym roku. To polegało na tym, że mieliśmy 36 uczestników związanych ze stacją TTV, a więc liczna ekipa z Gogglebox'a, z Królowych Życia właśnie, Przemek Kosakowski, osoby z Usterki, z Najgorszych Polskich Tatuaży, z innych jeszcze programów, które zmagały się z różnymi wyzwaniami, różnymi konkurencjami, po każdej jedna z osób odpadała i to nawet z naszej perspektywy było spoko, bo ile część z tych konkurencji to były takie zręcznościowe, to niektóre to były takie na zasadzie że wyobraź sobie, że jesteś na badaniu u lekarza, który ogląda ci gardło i jak długo umiesz w tej pozycji mówić literę A, kiedy ten lekarz gardło ci zagląda. Albo teraz wszyscy usiądźcie i odliczajcie w głowach czas tak, jak wam się wydaje i no oczywiście z zamkniętymi oczami i wstańcie w momencie, w którym wydaje wam się, że minęło 5 minut i kto jak najbardziej się odchyli od tych 5 minut, ten odpada. No i tak po każdej konkurencji odpadała jedna osoba. Nie będę zdradzała, kto wygrał, no bo zainteresowani sobie to na playerze zobaczą, ale to nie była jednorazowa przygoda stacji z tym formatem, bo to była edycja specjalna, a teraz czekają nas prawdopodobnie od wiosny edycje z, że tak powiem, normalnymi uczestnikami, do których zgłoszenia ruszyły jakoś chyba tuż po albo już w trakcie jeszcze tamtej edycji VIP-owskiej i ponoć zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania stacji. Prawdopodobnie tak by nie było, gdyby ta edycja VIP-owska się wtedy nie pojawiła, ale ludzie są zainteresowani, żeby z takimi lub podobnymi konkurencjami się zmierzyć. Na pewno damy wam znać o tym, kiedy ten program zadebiutuje. Zresztą do TTV wrócimy na pewno za 2 tygodnie, bo oni jedną nowość szykują na początek lutego, ale zobaczymy, kiedy 99 grało wszystko wkroczy w takiej postaci zwyczajnej. No a jeżeli was to zainteresowało, zachęcamy do nadrobienia na playerze tamtych 6 odcinków i świętowania w ten oto sposób 10 urodzin stacji TTV.
1: A teraz przenosimy się na Śląsk, bo tu zmiany mamy w ilości dostępnych kanałów w telewizji cyfrowej właśnie w tym regionie. Programy Red Carpet i Red Top TV nie są już dostępne w nadawanym na Śląsku multipleksie telewizji TVT, tak donosi serwis radiopolska.pl. Do usunięcia tych kanałów doszło w nocy z piątku na sobotę, z 7 na 8 stycznia 2022 roku. No więc nie tak znowu dawno. Tym samym liczba nadawanych w tym multipleksie programów zmniejszyła się do 6, co jak zauważyli czytelnicy Radio Polski, pozytywnie odbyło się na ich jakości, więc pewnie i obraz, i dźwięk jest lepszy. Aktualnie MUX, ten multiplex, oprócz telewizji TVT, zawiera kanał TVN HD, TVN 7 HD, Stars TV, SK TV Extra oraz TV Okazje. Warto wspomnieć i przypomnieć, że Red Carpet pojawił się w multiplexie TVT w Sylwestra roku 2020. Zastąpił dostępne tam wcześniej programy Epic Drama i Polsat Viasat History, a Red Top TV dołączył na Dzień Dziecka 1 czerwca 2021 roku. I tyle zmian w telewizji, ale o radiu to my sobie jeszcze, i to cyfrowym, powiemy.
0: A nie analogowym, dobrze, tak. Wiem, co sugerujesz. Temu będzie poświęcone nasze ostatnie wejście, które tuż po piosence, a piosenka jak zwykle u nas nieprzypadkowa. My się staramy nie nawiązywać do nazwisk naszych bohaterów, co najwyżej do imion, bo jakoś nawiązywanie do tego, że ktoś ma jakoś tam na nazwisko, może nie zawsze jest na poziomie, ale czasami aż się prosi. To jest aż ten się przypadek. Prosi.
1: Tak jest. Skoro w Republice prowadzić będzie program Marian Kowalski, to teraz posłuchamy sobie Kowalskiego w piosence Marian.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Kowalski o Marianie, który ze schodów spadł, nam pośpiewał, a teraz przechodzimy do naszego ostatniego spotkania z wami dziś na antenie w ramach programu RTV. Teraz będzie o radiu. W końcu.
0: Wreszcie radio, mimo że R występuje przed TV w naszej nazwie. I z reguły takie, że tak powiem, technikalia, informacje dotyczące tego, gdzie tam jakieś radio cyfrowe uruchomione, jakie zmiany w multiplexach, zostawiliśmy na koniec, kładąc nacisk jednak na merytorykę. Tylko że te wszystkie multiplexy DAB+, no nie licząc tych ogólnopolskich, no ale tam za dużo to się nie zmienia. Teraz na razie mówię o tych multiplexach Polskiego Radia. No to te wszystkie pozostałe, no to były multiplexy eksperymentalne, a teraz jednak mamy ważny etap, ważny przełom, bowiem rozpoczęło się uruchamianie multiplexów koncesjonowanych. Na razie uruchomiono 3 takie, będzie jeszcze ich kilka w kolejnych miastach. No i dzisiaj wam dajemy znać, gdzie już można z takich multiplexów radia cyfrowego słuchać i konkretnie jakich stacji. A więc w Tarnowie. Tarnów jest historycznym miastem, bo tam ruszył pierwszy koncesjonowany multiplex DAB+. W jego składzie znalazło się 6 programów. 5 z nich to zwycięzcy ogłoszonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konkursów. W tej grupie znalazło się Radio RDN Małopolska, Trendy Radio, Radio Profeto, Radio Bezpieczna Podróż i Open FM. Początkowo na tym streamie radia Open FM była nadawana wyłącznie cisza i chyba to cechuje Open FM w tych wszystkich multiplexach, więc nie mamy pewności, czy oni w ogóle tam cokolwiek, gdziekolwiek już rozpoczęli nadawać. A 6 stream Radio Kraków Kultura działa w oparciu o kartę powinności. O Radio Kraków Kultura mówiliśmy w poprzednim wydaniu, więc tam odsyłamy tych, którzy nie słuchali, a są ciekawi, o co chodzi z tym projektem. No i teraz też z reguły nie zwracam uwagi na takie technikalia, ale warto chyba odnotować, że operatorem multiplexu jest DAB.com, który będzie jeszcze odpowiadał za 4 multiplexy w Poznaniu, Częstochowie, Katowicach i Warszawie, ale one jeszcze nie zostały uruchomione. Natomiast na operatora 2 pozostałych Urząd Komunikacji Elektronicznej wybrał spółkę PSN Infrastruktura. I ta spółka odpaliła już te 2 multiplexy, za które jest odpowiedzialna i teraz właśnie sobie o nich powiemy.
1: Tak, Rzeszów jest drugim polskim miastem, w którym nadawany jest koncesjonowany multiplex lokalny DAB+. W multiplexie o nazwie PSN Rzeszów dostępnych jest 5 strumieni. Są to Tarnobrzeskie Radio Leliwa, Radio Profeto, Muzo FM, Radio Bezpieczna Podróż i Open FM. Początkowo w poniedziałek 10 stycznia w ramach każdego z nich nadawana była tylko cisza, ale dzień później, bo we wtorek w pierwszych czterech pojawił się dźwięk.
0: No czyli w Open FM dalej nic i nie mamy pewności, bo tam nie mieszkamy, czy oni tam już cokolwiek. I po kilku tygodniach testowych emisji we wtorek 11 stycznia pojawił się koncesjonowany lokalny multiplex DAB+. W Toruniu w jego skład wchodzi 5 strumieni, Bezpieczna Podróż, Radio Profeto, Muzo FM, Open FM i Radio Toruń. W ogóle nie wiem, kto ma za ten projekt odpowiadać ostatni, ale chyba się jeszcze nie dowiem, bo w ramach ostatnich dwóch nadawana jest jedynie cisza, czyli no to jest właśnie Open FM, którzy jeszcze tam coś widocznie kombinują i Radio Toruń, które nam się prawdopodobnie jeszcze objawi. No ale objawi nam się w najbliższym czasie jeszcze więcej, jeżeli chodzi o cyfrową radiofonię.
1: Tak jest, bo tymczasem na dniach w Monitorze Polskim ma się ukazać ogłoszenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące ogólnopolskiego multiplexu. Przewidziano w nim 3 miejsca dla obecnych nadawców ogólnokrajowych, 3 na krajowe programy Polskiego Radia oraz 6 dla nowych lub istniejących nadawców, którzy chcieliby rozszerzyć posiadaną już koncesję. Uchwałę w tej sprawie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła już 29 grudnia ubiegłego roku.
0: No ale to nie jest tak, że w radiofonii analogowej nic się nie dzieje.
1: A dzieje się, dzieje.
0: No dzieją się rzeczy, których by się nikt nie spodziewał. Pamiętacie być może, jak jakiś czas temu prezentując listę częstotliwości objętych jednym z konkursów, a w zasadzie no, to na każde są osobne konkursy, ale prezentując to, jakie konkursy zostały ogłoszone, na jakie częstotliwości i jakie programy mają tam być nadawane, o jakich konkretnie profilach. Wspominaliśmy o takim pakiecie częstotliwości w Kielcach i w Ostrowcu Świętokrzyskim, który trafił do tej puli nieprzypadkowo, dlatego że tam nadawało i nadaje wciąż radio Fama, które nie ogarnęło i nie złożyło w terminie dokumentów niezbędnych do przedłużenia swojej 10-letniej koncesji, tak aby nie był rozpisywany kolejny konkurs w sprawie ich częstotliwości, tylko by po prostu koncesja została przedłużona. Oni tego nie ogarnęli, tłumacząc się pandemią, co wydaje się z jednej strony trochę tłumaczeniem słabym, bo no jednak przecież nie pracuje w tej firmie jedna osoba, tylko ileś i ktoś zawsze mógł to ogarnąć, chociaż tam chyba się tłumaczył ten pan prezes, że chyba ktoś bliski tam ucierpiał na skutek pandemii, no więc no nie wiem, jak tam rzeczywiście było, nie mnie to rozstrzygać.
1: Mogło tak być, bo wiesz co, ja słuchałem ostatnio, to znaczy przeglądałem stronę Radia Fama, konkretnie Kieleckiej Famy i na przykład tam są programy, gdzieś znalazłem takie programy dotyczące tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o COVID w Kielcach i w okolicach i to zdaje się pan prezes prowadzi, a pan prezes to się łączy tam w ogóle przez telefon z tym radiem. A pan prezes to nawet do studia nie przychodzi, więc coś tam się musiało no, wydarzyć. Nie wiadomo jak bardzo, ale no, jednak mimo wszystko.
0: No, ale w związku z tym Krajowa Rada nie mogła na to, wiecie, tak przymknąć oka i nie miała wyjścia, musiała zgodnie z procedurami rozpisać nowy konkurs na te częstotliwości, w którym oczywiście Fama mogła się starać o nadawanie. To już nie jest pierwszy taki przypadek, bo przecież mieliśmy tak z tą Zbrożą Dużą i z tą rodziną we Wrocławiu, że oni też tak przegapili termin, potem się zgłosili w konkursach i dostali te częstotliwości znowu. No i Fama też się zgłosiła, ale pojawiła się informacja, że w Kielcach i w Ostrowcu Świętokrzyskim zagra Radio Rekord pod nazwą Radio Rekord Kielce, przy czym Rekord też w Ostrowcu nadaje i decyzja jest taka, że Radio Rekord Świętokrzyskie, oni tam nadają pod taką nazwą, zostanie wyłączone, czyli nie będziemy już mieć konkretnie radia dla Ostrowca, tylko zostanie to wszystko objęte tą kielecką emisją i szyldem Radio Rekord Kielce. No to jest, powiem wam, duże wydarzenie, bo Fama, no to już ma bardzo długą historię.
1: Przecież Fama w ogóle od Kielc zaczynała.
0: Tak, bo nie wszyscy może wiedzą, że to jest taka sieć rozsiana po różnych miastach. Udawało mi się różne częstotliwości dostawać. Kielce, Ostrowiec, ale też Słupsk, Wołomin, Żyrardów, coś jeszcze.
1: I Tomaszów.
0: Tomaszów, tak, mazowiecki. Więc, ale od Kielc zaczęli, no i to jest od kiedy oni tam są dostępni?
1: Nie wiem, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale zdaje się, że od 90. To nie jest jakieś młode radio i to tak w ogóle, wiesz, no, z punktu widzenia takiego logistycznego ja podejrzewam, że to może być też problem, no bo skoro tam mieści się siedziba całej spółki, całej firmy, no to też i może infrastrukturalnie są tam najmocniejsi, pewne rzeczy mogą być produkowane tam dla całej sieci, a teraz co?
0: No dokładnie, oni oczywiście się będą odwoływać od tego, mają prawo, no, co się może różnie skończyć, więc no niech próbują, ale no na pewno jest to duże zaskoczenie.
1: Tak czy inaczej, będzie się działo i to już niedługo w kieleckim eterze.
0: Bo znaleźliśmy taką informację, że ta ich koncesja wygasa 8 bodaj lutego tego roku, więc oni wtedy powinni przestać nadawać, mogą oczywiście formalnie wrócić, jeżeli im się uda, wiecie, to odwołanie, no, wysłać i z jakimś z pozytywnym skutkiem ono zostanie rozpatrzone, ale no, prawdopodobnie na tych częstotliwościach w Kielcach i Ostrowcu będzie cisza przez jakiś czas, no, ale kto tam zagra? Czy ci, którzy teraz zwyciężyli, czy jednak Famie coś się uda? No zobaczymy, będziemy obserwować.
1: To znaczy, wiesz, pytanie, czy będzie cisza, czy to nie będzie tak, że jedni się wyłączą, inni się włączą, no bo przecież Radio Rekord to jest już przygotowane do nadawania i w myśl przepisów może to zrobić.
0: No chyba tak, jeżeli tam już nie są potrzebne jakieś formalności, nie wiem, nie
1: może jeszcze jeszcze kwestia UKE co najwyżej, no być do dogadania, no bo koncesje już mają, więc teoretycznie mogliby. No pytanie, co tam się będzie działo, jak pokazuje sytuacja, czekaj, gdzie to było, w Wrocławiu, czy w Krakowie, czasem nadawcy niekoniecznie chcieli się pogodzić z wyrokami Krajowej Rady i oni się tam zagłuszali. Była taka przecież sytuacja...
0: W Krakowie!
1: Tak, i Wrocław też chyba radio Aplauz.
0: Tak, też był, Max.
1: Tak, RMF Max. Też były takie sytuacje. Więc ciekawe, czy na przykład oni nie będą się tam przekrzykiwać na falach, czy tak to będzie. Tym bardziej, że na razie na stronach Radia Fama, tak przeglądałem, pobieżnie co prawda, ale żadnej informacji nie ma, że drodzy słuchacze, dziękujemy za tyle lat, tak jakby się w ogóle nic nie działo, tam program jest normalny.
0: No okej, no ale co mają dziękować za tyle lat, jak wierzą, że jednak im się uda załatwić tę sprawę, tak?
1: No dokładnie, więc oni chcą, więc tam na razie się wszystko dzieje tak, jak ma się dziać, program jest emitowany cały czas, ale no, co niektórzy mieszkańcy Kielca, nawet myślę, że wielu mieszkańców Kielc może się zdziwić tego ósmego, że Famy słuchałem, a teraz albo mi nic nie gra, albo mi gra zupełnie co innego, a Radio Rekord, no to gra jednak trochę inaczej.
0: Tak jest. Także będziemy sprawę obserwować i na koniec przenosimy się do jednej ze stacji nadających na sporym obszarze naszego kraju, ale jednak nie ogólnopolskiej. Mowa o TOK FM, bo tutaj mamy zmiany w ramówce, ale takie raczej drobne, co nie zaszkodzi, aby was o nich poinformować. A więc mamy nową prowadzącą niedzielnego poranka radia TOK FM. Od 16 stycznia będzie nią Anna Piekutowska. Audycja nadawana w godzinach 7-9. To podsumowanie minionych wydarzeń. Znajdzie się w niej, jak mówi gospodyni programu, to, co umyka w tygodniu, zdarzenia lokalne i globalne, komentarze i podsumowania, a poza tym mądra popkultura, społeczeństwo, prawa kobiet i wiele więcej. Dodatkowo zmienią się godziny nadawania niektórych audycji. I tak, Dobra Terapia Zuzanny Piechowiak i Armena Mekhakiana, to jest ten pan, którego my pamiętamy z Halo Radia.
1: Z Halo Radia, tak. Ja
0: mi to umknęło, że on w Tok FM jest. No i będzie można go z panią Zuzanną posłuchać w niedzielę o 22. Prowadzący będą rozmawiać w tej audycji m.in. o tym, jak dbać o siebie oraz swoje zdrowie psychiczne w trudnym czasie, jak wrócić do normalności w jak najlepszej kondycji psychofizycznej oraz jak wesprzeć w tym bliskich. Audycja odbywa się z udziałem słuchaczy. Jej gospodarze zachęcają odbiorców Tok FM do dzielenia się pytaniami, opiniami i historiami. Kontakt z redakcją jest możliwy mailowo lub telefonicznie w trakcie programu. Weekendowa audycja Karoliny Lewickiej pojawiać się będzie na antenie Tok FM w niedzielę o godzinie 19. Sprawy różne to program o zjawiskach, procesach, wydarzeniach. Historia miesza się z nim z futurologią. Takie tutaj mamy zapowiedzi samej prowadzącej. Głęboko zanurzeni w naszej zwariowanej rzeczywistości, w której tyle się już zdarzyło i wciąż tak wiele się dzieje. Usiłujemy zrozumieć przeszłość i widzieć przyszłość, a poza wszystkim jesteśmy świata ciekawi, bawi, a on nas złości oraz intryguje. Tak wyjaśnia właśnie Karolina Lewicka. Natomiast zmienia się jeszcze emisja jednego programu, Biuletyn Rewolucyjny Anny Piekutowskiej i Małgorzaty Wołczyńskiej, czyli feministyczny głos na antenie Radia Tok FM. Tego będzie można słuchać od środy 19 stycznia po godzinie 19.20.
1: Więc trochę zmian w Tok FM jest. Dla słuchaczy tej stacji myślę, że była to informacja istotna. No i cóż, to była ostatnia informacja w dzisiejszym 130. wydaniu programu, 139. wydaniu programu RTV. Kolejne...
0: No właśnie, miałam powiedzieć, że u nas zmian nie będzie, bo nie jesteśmy wam w stanie powiedzieć, kiedy się pojawimy po raz kolejny.
1: Albo za tydzień, albo za dwa.
0: Tak, dlatego że ten sezon, mimo że trochę nowości się pojawia, mimo zimowego, ogórkowego sezonu, to jednak nie aż tak wiele byśmy mieli pewność, czy na pewno za tydzień się ich zbierze wystarczająca liczba, by program poprowadzić. Także śledźcie naszego Facebooka. Jeżeli nie za tydzień, to na pewno pojawimy się za dwa tygodnie, bo wtedy akurat jesteśmy pewni, że przełom stycznia i lutego przyniesie nam trochę nowości.
1: Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz. Jeszcze
1: dziękujemy.
0: Piosenka na koniec,
1: tak,
0: będzie
1: oczywiście,
0: ostro.
1: Oczywiście, oczywiście, będzie ostro. Dołożymy zaraz do pieca. Amaranthi i piosenka zatytułowana Digital World.
0: Niech będzie tak właśnie, tak, ten cyfrowy świat.
1: A nie analogowo.
0: Tak, tak jest, w kontekście tego, że cyfrowa radiofonia nas otacza.
1: W 666 odcinku RTV puścimy wam inną piosenkę o
0: radiu. Niech wyjaśnimy, o co chodzi z tym cyfrowym, a nie analogowym, ale nie wiem, czy chcecie się o tym przekonać. To nawet przebije country.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Będę prezentował kolejne elektrogadżety z serii analogowej, starej, jakby to powiedzieć, kolekcji. Jakiś czas temu, to jest pod koniec zeszłego roku, ukazał się podcast, właściwie nawet nie tak pod koniec, gdzieś tak na przełomie chyba listopada i grudnia jakoś został opublikowany podcast o polskich magnetofonach typu DEC. Jeden z tych magnetofonów to był magnetofon od wieży typu Slimline, czyli to był model M7008. Bo tam była taka seria, ja tam i na łamach swojego artykułu trochę o tym wspominałem i na łamach audycji na żywo, jak już z Michałem Kasperczakiem jakiś czas temu na ten temat już rozmawialiśmy. A drugi To był magnetofon z zestawu typu Miniline, czyli M8011. Ja wtedy Państwu powiedziałem, że magnetofon M8011, czyli albo M8011, jak można powiedzieć, bo jeden to był M7008, drugi, czyli M7008, a drugi M811, czyli M8011, albo M8011, albo M8011, okej. M8011 to był magnetofon z serii typu Miniline, czyli właśnie od mini wieży. To były tak chyba gdzieś przełom lat 70. i 80., jak te zestawy wieżowe się w Polsce pojawiły, a już na pewno pierwsza połowa lat 80., bo w drugiej połowie lat 80. taki flagowy zestaw to był SSL-044 i pokrewne z Diorym. Tutaj to jeszcze robiła Warszawa ZRK, to o czym dzisiaj mówimy. O Diorze opowiem przy innej okazji, o tej sławetnej takiej szufladzie, którą zapewne wielu z Państwa kojarzy. No i tam pamiętam, proszę Państwa, że prezentowałem magnetofon M7008 i M8011, ale obydwa te magnetofony miały, proszę Państwa, system CNRS, czyli ten taki prowizoryczny odpowiednik systemu Dolby B, który był stosowany w magnetofonach zachodnich. Nie wiem, z czego to, proszę Państwa, wynikało. Czy wynikało to z tego, że po prostu ten CNRS był jakoś tańszy. Znaczy to na pewno był tańszy, to nie ulega wątpliwości. Ale jakoś tam chyba może jakieś były uwarunkowania licencyjne, że nie wszędzie jakoś można było go dostać, czy nie można było licencji na tyle egzemplarzy dostać, no bo tak jak tam wspominałem, co było śmieszne, dlaczego na przykład Finezja 2, proszę Państwa, miała Dolby, a już trójka miała CNRS, gdzie trójka powinna była być modelem wyższym. Jak ktoś o tym nie wiedział, to mógł się, proszę Państwa, naciąć. Bo Finezja 1 to miała Dolby B, przypominam, i właśnie tutaj też warto przypomnieć te podcasty o Fineziach, które mówiłem, tam była o Finezji 1 i Finezji 3. I tam też właśnie było to rozgraniczenie, jeżeli chodzi o system Dolby i o CNRS, ale ponieważ Finezję 1 miałem niesprawną, znaczy prawie sprawną, tylko tyle, że koło sębate było połamane, a to koło awaria dyskryminowała, tak jakby powiedzieć, cały magnetofon, bo nie nadawał się do użytku przez to. Więc no, niewiele mi się udało zaprezentować tego systemu Dolby B i systemu CNRS, żeby to tak, proszę Państwa, porównać, ale za to udało mi się całkiem niedawno, z czego się bardzo cieszę, nabyć magnetofon M8010, proszę Państwa. I ten magnetofon ma właśnie, jest identyczny i konstrukcyjnie, i wizualnie jak M8011, o którym mówiliśmy, bo on tutaj właśnie przede mną stoi, ten 8010, jest dosłownie identyczny. Wszystko jest to samo, tylko tyle, że nie ma systemu Dolby i nie ma systemu CNRS tego właśnie dziadowskiego, tylko tradycyjne Dolby B. Może jeszcze tylko sobie tak przypomnimy, bo może nie wszyscy słuchali tego podcastu, jeżeli ktoś nie słuchał tego podcastu o M8011, do niego oczywiście odsyłam, ale już tak ogólnie może omówię szybko obsługę i wygląd tego magnetofonu M8010 i właśnie w kontekście porównania właśnie z Dolby B i z tamtym CNRS w 11. O te właśnie dwa zagadnienia niniejszą audycję, proszę Państwa, oprę. Właściwie tak naprawdę to uświadomiłem sobie, że przed sekundą dopiero powiedziałem Państwu, o czym będę mówił. A co powinienem byłem zrobić na samym początku audycji. Ale no okej. Więc tak, w lewym górnym rogu, ja właśnie wycisnąłem, akurat miałem power wciśnięty. W lewym górnym rogu mamy długi przycisk power. Wciskam, wyciskam. No tutaj od razu przepraszam, nie mam teraz możliwości z przyczyn technicznych podłączenia mikrofonu pomocniczego, więc będzie to trochę ciszej słychać, ale może brasy przycisków jakoś Państwo usłyszą. Pod powerem jest gniazdo dużego jacka i jest to gniazdo słuchawek. Pod nim jeszcze niżej jest jeszcze jedno gniazdo dużego Jacka, a pod nim jeszcze jedno gniazdo dużego Jacka. To górne to jest do lewego mikrofonu, to dolne do prawego mikrofonu. Obok, przesuwając się bardziej w prawo, u góry mamy kieszeń kasety. Ja nie wiem, czy ja Państwu, nie pamiętam, czy ja Państwu mówiłem, że tamte magnetofony, zarówno te z serii 7000, czyli od tego Slimline'a, i 8000 od Miniline'a, one mają takie... Kieszeń nie jest taka zdejmowana do góry, jak w Technicsie, jakbyśmy chcieli, nie wiem, wyczyścić głowicę czy coś, tylko jest przykręcana na takie wkręty. Odkręca się takie wkręty i dzięki temu można tę kieszeń, to takie, jakby to powiedzieć w sumie, wkręty, nie wkręty, takie... Takie no kapturki. Znaczy to można normalnie odkręcić takie śruby, które się wkręcają. Ja trochę nie bardzo chcę teraz rozkręcać, bo to troszkę trudno złożyć. Nie chcę sobie tego rozwalić. Ale to można bez problemu ręką odkręcić. Tylko tam jeszcze pod tą klapką jest prowadzenie i to trzeba całość zjąć. No i wtedy można ewentualnie dostać się do głowicy bądź toru przesuwu taśmy całego, żeby wyczyścić. Pod kieszenią są klawisze. Pierwszy to jest nagrywanie. Nie wciśnie się, bo nie ma kasety. Drugi jest... Mam wyłączony power, więc mogę... Albo w sumie może włączę, chociaż nie wiadomo, czy Państwo z Hybriku słyszą, ale dobra. Drugi to jest start. I ten start już da się wcisnąć. Wcisnąłem. Przewijanie w lewo. Przewijanie w prawo. Stop. Przepraszam, pauza. I stop. Stopem jest również naciskany eject, czyli otwieranie kieszeni, wyjmowanie kasety, co właśnie zrobiłem. Jeszcze raz nacisnąłem stop i otworzyłem i zamknąłem klapkę. To może jeszcze raz otworzę. Zamknę. Jeszcze pokażę przewijanie, bo tutaj, proszę Państwa, jest też przewijanie na podglądzie. Więc można w trakcie otwarzania kasety to przewijać, tak jak to było na przykład... Tak jak to było na przykład w tym Technicsie RSBX-404. Nie pamiętam, czy to samo jest w M7008 i też nie pamiętam, czy pokazywałem to w M8011. Więc jeżeli nie, to bardzo przepraszam, pokazuję teraz. Przewijanie do tyłu jeszcze wcisnę, bo wtedy nacisnąłem przy starcie. Teraz wcisnę bez startu. Stop. Do tyłu. Przepraszam, do przodu. Stop. Dalej, jak się przesuniemy, znajdziemy dwa wyciskane przyciski. Wciskane, wyciskane. Pierwszy z nich, jak się wciśnie, tak samo jak było zresztą w 11, to jest odtwarzanie kasety żelazowej. Drugi, jeżeli się wyciśnie, drugi się wciśnie, to jest odtwarzanie kasety chromowej. A wciśnięte na raz obydwa, to jest odtwarzanie kasety typu trzeciego, czyli żelazowo-chromowej. Taką kasetą, proszę Państwa, nie dysponuję, nigdy takiej niestety nie widziałem, więc no nie pokażę. Może, ponieważ będziemy zaraz słuchać żelazowej kasety, to wycisnę obydwa i wycisnę, albo wycisnę drugi i wcisnę tylko pierwszy. Nie wiem, co się dzieje, jak to było ujęte w instrukcji, jeżeli są obydwa wyciśnięte. Moim zdaniem to jest troszeczkę... niekonwencjonalnie zrobione, dlatego że jeżeli mamy, mogłoby w sumie być tak, że jak jeden wciśniemy albo drugi, dziwię, jak jest, jeżeli są obydwa wyciśnięte, to tak jakby w sumie nic nie było, ale kaseta gra, więc to pewnie chyba też chyba jakby żelazowa, tylko nie wiem, po co tu jest tak, no nieważne, może jakieś wyższe modele mają możliwość odtwarzania kaset metalowych i wtedy jak na przykład pierwszy jest, wszystkie są wyciśnięte, to jest nic. Lewy jest wciśnięty, to niby chromowa. Prawy mieszana. Wszystkie dwa na raz metalowe. No bo są, proszę Państwa, do czego zmierzam? Są jakby cztery kombinacje, a działają tak naprawdę tylko trzy. Ale to nic. Później, jak się przesuwamy, mamy chwilę odstępu i jest jeszcze jeden taki przycisk. I on analogicznie jak w 11 aktywuje, tam aktywował system CNRS, tutaj aktywuje system Dolby B. Dalej jeszcze... Mamy podwójne pokrętło. Dlaczego podwójne? Bo do lewego i do prawego kanału. Tak często było w polskim sprzęcie, proszę Państwa. Ono się przekręca w ten sposób, że jeżeli jego jedna część to jest taka bardzo wąska, a druga od spodu bardzo szeroka. I obydwa, takie jest jedno kółko jakby niższe, drugie kółko jest jakby wyższe. One są na siebie nałożone, ale jak się przekręca, no to najczęściej się raczej kręci tym wyższym, czyli tym bliżej obudowy i wtedy obydwa się kręcą. Jeżeli chcemy tylko skorygować jeden kanał, bo nagranie źródłowe było źle nagrane, na przykład na jednym kanale było jakoś nierówno, to trzeba było wtedy to na przykład, jeżeli chcieliśmy, załóżmy to, tylko to szersze przekręcić, to węższe trzymaliśmy. To teraz ja spróbuję, trzymam palcem węższe, kręci się tylko szersze. Zupełnie jak w Olympusie LS100, jeżeli ktoś pamięta, tylko tyle, że Olympus LS100 miał w ten sposób to zrobione, że jedno pokrętło było jakby większe, drugie mniejsze. Ale no wiadomo, że jak się kupi Olympusa, to trzeba tam dosyć bardzo przytrzymać jedno, żeby drugim kręcić, trzeba dosyć dużo siły użyć. Tutaj za wiele siły nie trzeba, wystarczy tylko delikatnie przytrzymać jedno, żeby drugim przekręcić. Ale jeżeli się nie przytrzyma, to kręcą się obydwa tak samo, więc możemy sobie ustawić bez problemu równo jeden i drugi kanał, znaczy w sensie równo jeden względem drugiego. Tak jak było tam, tak jak jest ustawione. Jeżeli się obawiamy, że coś nam się przekręciło za bardzo, to najlepiej przekręcić do końca w lewo jedno, przytrzymać i dokręcić drugie i wtedy obydwa przekręcić. No bo tutaj, no wiadomo, to jest, proszę Państwa, sprzęt z lat 70.

0: mechaniczny przycisk do kasowania licznika. I tutaj jeszcze są jakby dwie takie, można takie wyczuć, takie kreski. One mi wyglądają na wskaźniki, proszę Państwa. To jest chyba wskaźnik lewego i prawego kanału, ale nie jestem pewien, ale chyba tak. Z tyłu magnetofonu mamy jeszcze jakaś kartka się zachowała. Ja nie wiem, czy to jest, pewnie marka była tutaj napisana albo coś, ale tutaj jest tak jakby starto jest. Z tyłu magnetofonu mamy, proszę Państwa, cztery cincze, cztery gniazda na cincze. Analogicznie jak we wszystkich tego typu magnetofonach, czarny, czerwony wyjściowy i czarny, czerwony wejściowy. Tutaj kurczę nie pamiętam dokładnie, który był do czego. To sprawdzę, jeszcze Państwu powiem. A obok mamy dwukierunkowe wejście, wyjście DIN. Dlatego, że jak może Państwo pamiętają lub nie, dosyć dużo sprzętu było, jeżeli chodzi o te zestawy Slimline i Miniline, i niektóre wzmacniacze łączyło się z magnetofonami na DIN-y, a niektóre na cincze. No oczywiście po spreparowaniu odpowiednich przelotek można zarówno DIN-y podłączyć do cinczów, jak i cincze podłączyć do DIN-ów, ale mimo wszystko, no chcielibyśmy to podłączyć do jakiegoś, nie wiem, Radmora czy Amatora, no to tam były DIN-y, to lepiej korzystać z DIN-u, z wejścia i wyjścia DIN-owskiego, dlatego że ono ma mimo wszystko troszkę inną impedancję i wtedy nagrywany i odtwarzany dźwięk, jak podłączymy DIN do DIN-ów, akurat w przypadku tych odbiorników przynajmniej, będzie głośniejszy, aniżeli jakbyśmy podłączyli, załóżmy, DIN z wyjścia do Radmora i tutaj wejście cinczami. Bo wtedy mogłoby się nawet przy maksymalnej głośności nagrywania nagrywać za cicho. No w przypadku odtwarzania to też tak wielkiej różnicy nie zauważymy. No ale też jak podłączymy do DIN-ów, DIN do DIN-u będzie nam głośniej odtwarzało, aniżeli do cinczy. No wiadomo, że jeżeli ktoś już by potrzebował dokonać digitalizacji z takiego sprzętu, w co jednak trochę wątpię, raczej podłączy, proszę Państwa, rejestrator, no ma albo jacka, albo cincze, więc to lepiej łączyć, proszę Państwa, cinczami. No cóż, proszę Państwa, teraz chyba czas na prezentację. Niniejsza audycja, proszę Państwa, ma charakter jakby takiego, można by powiedzieć, suplementu, dlatego myślę, że powinniśmy sobie przypomnieć nagrania na magnetofonie M8011, zarówno bez systemu Dolby, w systemie Dolby B i w systemie Dolby, nie, przepraszam, i w systemie CNRS, a później nagrania posłuchamy tego wszystkiego, tego samego na tym magnetofonie, na M8010, tak żeby Państwo mieli skalę porównawczą. Także ja się na razie z Państwem żegnam na chwilę i zapraszam do odsłuchania próbek. Zaczniemy od magnetofonu M8011 i wrócę do Państwa po odsłuchaniu próbek.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Okej, okay. Teraz proszę Państwa, tego samego słuchamy, tylko że na magnetofonie M8010. Tak jak wcześniej powiedziałem, tam to był M8011, ale już żeby ukazać no, całą skalę porównawczą, to zaprezentowałem Państwu, jakby powiedzieć cały zestaw tych próbek, czyli najpierw nagranie bez systemu Dolby, później w systemie Dolby B i później w systemie CNRS odtworzone w systemie, te nagrania w Dolby i w systemie w CNRS, zapomniałem proszę Państwu powiedzieć, one były odtworzone oczywiście w systemie Dolby B, znaczy w systemie CNRS, bo 11 miała tylko CNRS, a później tego samego posłuchamy, proszę Państwa, na 10. Tylko oczywiście będzie to odtworzone w systemie Dolby B. No tutaj niestety, przepraszam za jakieś tam niedogodności, jeżeli chodzi o skos głowicy i stan, bo tak dokładnie tego nie sprawdzałem, no ale no wiadomo, że używki mają głowicę w różnym stanie, więc już tak już nie sprawdzałem dokładnie, jakie są ustawienia. Też no nie wiem, czy właśnie zmieniając skos głowicy i sprawdzając to tak dokładnie, nie wiem, czy udałoby mi się identycznie ustawić identyczne odtwarzanie, tak jak odtwarzała 11. Teraz zaczynamy oczywiście, proszę Państwa, od kasety żelazowej. I więc muszę włączyć ten przycisk, który służy do kasety żelazowej, czyli właśnie ten pierwszy wcisnąć. Włączam, jeszcze sprawdzę, czy jest przewinięty na sam początek, chyba jest, tak jest. Włączam start. Aha, jeszcze jedno, proszę Państwa. Tutaj w międzyczasie będzie nagranie w systemie Dolby C, które będziemy musieli pominąć. To ja Państwu w tym czasie nie będę tego wycinał, tylko pokażę, jak działa przewijanie właśnie to na podglądzie. Czyli nacisnę i on to tak przewinie i później przejdzie do nagrania w systemie CNRS. Oczywiście nagranie w systemie Dolby B i w CNRS będzie odtworzone też z włączonym systemem Dolby B. No, przypominam, że 11 miała CNRS. A 10 ma Dolby B, ale tutaj to chyba tak najbardziej miarodajny będzie ten test, właśnie żeby to tak pokazać, dlatego że magnetofony są, no to są tak naprawdę te same modele, tylko tyle, że różnią się tym systemem. Także włączam próbki i teraz, proszę Państwa, słuchamy.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B.

0: Tu niestety, proszę Państwa, nie ma przewijania na podglądzie. Ja myślałem, że jest, ale to jest tylko tak, że przytrzymuje się przewijanie, on przewija sam, ale nie ma podglądu. Teraz właśnie tak trzymam i szukamy CNRS-u.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie CNRS.

0: Okej, proszę Państwa, teraz zmieniam kasetę, step i wkładam, proszę Państwa, kasetę chromową, z tym, że ja już ją na innym magnetofonie w międzyczasie, proszę Państwa, ustawiłem tak, żeby tutaj nie trzeba, jednak dla bezpieczeństwa nie będziemy słuchać tego początku, dlatego że te kasety zostały zniszczone już przez inny magnetofon, ostatnio jakoś przy prezentacji którejś, czy ten magnetofon na początku niszczy kasety, no bo w sumie no nie było niczego takiego, jak do tej pory jakoś przecież nie zauważyłem, no i no nie dopatrzyłem tego. Dobrze, to teraz trzeba wycisnąć przycisk pierwszy i wcisnąć drugi w celu odtworzenia kasety chromowej, bo jakby były wciśnięte obydwa, to przypominam, że byłby typ trzeci, a taką kasetą nie dysponujemy.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby Bell.

0: Państwa, myślę, że już nagrywanie zarówno przez mikrofon, jak i ze źródeł zewnętrznych. Myślę, że nie mam tutaj potrzeby, nie wiadomo jak się tutaj na tym rozdrabniać i prezentować, dlatego że działa podobnie jak w magnetofonie M7008 i w M8011. M8011, pamiętam, że miałem z nim tam jakieś problemy z głowicą, ale no to można się również, mogą Państwo posłuchać w tego M7008. Tam jest to w miarę podobnie zrobione. Zresztą i tak stan tych wszystkich trzech magnetofonów, jakie posiadam, no jest, jak sami Państwo słyszą, różny. Nie miałem ich od samego początku, tylko wszystkie miałem z drugiej ręki, więc i tak zawsze jakoś tam się będą różniły jakimiś tam drobnymi niuansami, tudzież, bo też no nie wiem, jaką one miały przeszłość, tak? Czy tam ktoś może, czy nie była głowica wymieniana, podejrzewam, że raczej była po tylu latach eksploatacji, więc tutaj tak naprawdę no ciężko powiedzieć, już może nie będę się w takim razie już teraz zagłębiał, a zresztą też z odtwarzaniem kaset na tym też ten silnik jest taki, jaki Państwo słyszą. Tak więc ja już się z Państwem w tej audycji pożegnam i zapraszam na kolejne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować sam proces rejestracji na serwisie aukcyjnym Allegro. Zademonstrować procedurę wystawiania komentarzy i opowiedzieć, czym one właściwie są i do czego służą. Na początek zaczniemy od rejestracji, a żeby móc się na Allegro zarejestrować, niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej. Wszystkie informacje od serwisu będą przechodziły na naszą skrzynkę internetową. Każda informacja o kupnie, sprzedaży czy wszelkie pytania od potencjalnych sprzedawców także będą do nas docierały tą drogą. Do samej rejestracji nic tam więcej nie potrzeba, tak więc otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na adres www.allegro.pl. Ja oczywiście dzisiaj korzystam z przeglądarki Firefox i z syntezatora programu odczytu JAWS. Zatem wchodzimy na wspomnianą stronę. www.allegro.pl. Aby się zarejestrować, musimy oczywiście otworzyć sobie formularz rejestracji i na stronie Allegro jest to pierwszy odnośnik. Jeśli wskoczymy na górę strony i będziemy sobie szli strzałeczką w dół, to dojdziemy do linku o nazwie Dołącz do nas. Jest to pierwszy link, tak więc na nim dajemy spację lub Enter. Strona nam się otwiera. Jak słyszymy, jest to strona rejestracji. Wskakujemy na górę i naciskamy klawisz F, aby przeskoczyć na pierwsze pole formularza. Teraz musimy wpisać wszystkie dane. Nasze dane personalne osoby, która będzie z danego konta chciała korzystać. Ja dzisiaj na potrzeby podcastu założę konto mojej żonie. Mam nadzieję, że się o tym nie dowie, bo pójdziemy z torbami, ale spróbujmy. Będę wpisywał tutaj po kolei. Najpierw imię, teraz nazwisko. Nie zamykając pola formularza, przeszedłem dalej tabulatorem. Data urodzenia. W to pole, zresztą ja może Wam pokażę opis, możemy wpisać naszą datę urodzenia, ale niekoniecznie. To jest wymagane tylko wtedy, jeśli chcemy założyć konto junior, czyli wtedy jak nie mamy 18 lat i będziemy wtedy prosić innego alegrowicza, najlepiej oczywiście naszego jakiegoś opiekuna prawnego, rodzica i tak dalej, który będzie nas jak gdyby tutaj uwiarygadniał na Allegro. No, więc daty urodzenia nie wpisujemy. Idziemy dalej. Adres. I w tym momencie musimy podać oczywiście nasz adres korespondencyjny. Nie adres mailowy, tylko ten, na który przychodzą nam kartki świąteczne. Tak więc piszemy nasz adres. Tak. Już zaczynamy. Dobra, ulica wpisana. Kod pocztowy. Już piszemy. Tak. Dobrze. Miejscowość. I patrzymy dalej. Województwo mamy w polu combo, więc musimy pole combo sobie rozwinąć. I wybierzemy sobie województwo śląskie. No, że mieszkamy w Polsce, to też nie musimy zaznaczyć, bo już zaznaczone jest. I musimy podać teraz tutaj adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie, pierwsze potwierdzenie naszej rejestracji. Zatem wpisujemy. Dobra. Powtarzamy adres e-mail. Tak. Telefon z numerem, no powiedzmy, że wpiszemy telefon komórkowy. Drugiego telefonu powiedzmy, że nie mamy. Teraz oczywiście musimy zaakceptować na koniec regulamin, oświadczenie, że nasze dane będą mogły być przetwarzane i tak dalej, ble, ble, ble. Wiadomo, że bez potwierdzenia tej opcji się nie zarejestrujemy na Allegro. No i pozostaje nam tylko kliknąć przycisk dalej. Przechodzę jeszcze strzałeczką po kolei, czy przypadkiem nic tam nie umknęło, ale wygląda na to, że nie. Przycisk dalej. Tak, i zobaczymy, czego tutaj chce od nas dalej Allegro. Rejestracja wypełnij formularz, odbierz e-mail, wybierz nazwę użytkownika i hasło, pusty, link dla przycisk pomoc, list, punktor, jeżeli zauważysz błąd, list end, pusty, tabla wik, rejestracja, imię, Alicja, pusty, ok, pusty. W kolejnym kroku Allegro przedstawia nam jeszcze raz wszystkie informacje, które wprowadziliśmy do naszego wcześniejszego formularza, po to, abyśmy je mogli zweryfikować, czy wszystkie dane zostały wpisane poprawnie. Tak. Tu w kilku słowach opisana procedura rejestracyjna. I sprawdzamy teraz. Imię, Alicja, OK. Nazwisko jest, OK. Data urodzenia, no dobrze, że nie wpisałem. Potem miałbym tylko problemy. Ulica pasuje, OK. Kod pasuje. Tutaj już nie ma sensu, żebyśmy teraz stracili czas na przeglądanie całości, ale wystarczy, że naciśniemy klawisz B, aby przenieść się na przycisk popraw dane. Gdyby te dane były błędnie wprowadzone, możemy go nacisnąć i wtedy ponownie wprowadzić błędnie wprowadzone dane lub po prostu przycisk dalej. W tej chwili otwiera nam się nowa strona, na której otrzymamy informację, że e-mail do nas został wysłany. rejestracja, odbierz e-mail. No, skoro program prosi nas o to, aby odebrać e-mail, wyjdziemy mu naprzeciw, przełączamy się na nasz program pocztowy i sprawdzamy, czy mail dotarł. Jak widzimy, mail dotarł błyskawicznie. Tak więc dajemy sobie Enter, aby go otworzyć. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo długi adres, który akurat ja sobie skopiuję, ponieważ używam przeglądarki Firefox, która w tej chwili nie jest domyślną przeglądarką, ale normalnie wystarczy kliknąć sobie w ten odnośnik w mailu i wtedy zresztą tu piszą. Możemy go skopiować lub po prostu kliknąć. Jak słyszycie, w mailach od Allegro jest zawsze problem z polskimi ogonkami. W tym przypadku to nie jest kwestia ani mojego syntezatora, ani programu odczytu ekranu. Po prostu te maile od Allegro przychodzą w takim dziwnym kodowaniu. Dobrze, mam nadzieję, że link udało się poprawnie skopiować, więc spróbujmy wkleić go do naszej przeglądarki internetowej. Chyba się udało, tak więc możemy zobaczyć, co tu Allegro nam teraz pisze. Mamy wybrać sobie nazwę użytkownika i hasło. No to przechodzimy do pierwszego pola formularza. Nazwa użytkownika, czyli to jest to, co zawsze wyświetla się na aukcji, czyli ten nick, ten pseudonim sprzedającego. No to wpiszmy jakiś tutaj mojej żonie. Taki, co podejrzewam, że go na pewno nie będzie na Allegro. I jakieś hasło. I zobaczmy, co tu piszą w komentarzu. Tak, to są informacje bardzo interesujące, ponieważ jakiś czas temu bardzo dużo danych z Allegro zostało wykradzionych właśnie z powodu tego, że hasło było za słabe. Już, może w takim razie zmienimy sobie hasło. Ok, hasło zostało zmienione. Powtarzamy hasło. To oczywiście na wszelki wypadek, żebyśmy się nigdzie nie pomylili. Już wpisujemy. Tak. Co my tu mamy dalej? Numer gadu-gadu, tu pojęcia nie mam, jaki mam, więc podam mój numer gadu-gadu. Ok. Weryfikacja obrazka. Teraz już wszyscy

0: Tak więc otwieramy pole edycji i wklejamy ze Sofka informację, jaka do nas dotarła od Web Vision. Dobrze. No i przycisk dalej. Zaraz się okaże, czy tym razem Web Visum sobie poradziło. No, jak widać, poradziło sobie bez większych problemów. Jakieś dodatkowe informacje dla nas.
1: Pełna aktywacja konta zwiększa bezpieczeństwo transakcji poprzez weryfikację danych użytkowników jest bezpłatna i jednorazowa. Dzięki pełnej aktywacji konta skorzystasz z Allegro. Link bez ograniczeń. Kupisz bez początkowych limitów, wystawisz aukcję, stworzysz stronę w cudzysłowie Omnia, a twoje komentarze będą widoczne dla innych użytkowników. Jeśli rejestrujesz konto firmy po aktywowaniu, to poprosimy cię jeszcze o przysłanie...
0: Jak słyszymy, teraz pojawiła się informacja o tak zwanej pełnej rejestracji konta. Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, daje nam pełny dostęp do Allegro, do wszelkiego rodzaju transakcji, do możliwości wystawiania własnych przedmiotów i także bardzo często, jeśli sprzedawcy mają do sprzedania jakiś droższy towar, to zastrzegają sobie, że udział w danej aukcji mogą wziąć tylko i wyłącznie użytkownicy z pełną aktywacją. W tym momencie praktycznie nasze logowanie na Allegro zostało zakończone. Mamy już konto na Allegro i możemy dokonywać zakupów. Jeśli ktoś jest z Was zainteresowany pełną aktywacją konta, to wszystkie dalsze kroczki może sobie wykonać, bo to już jest kwestia indywidualna. Dalej ustalamy rodzaj konta bankowego, czy sposoby w ogóle skonfigurowania naszego konta. To wszystko, tak jak wspominałem wcześniej, możemy sobie ustawić w zakładce moje dane, tak więc nie będziemy tego tutaj w tej chwili pokazywać, ponieważ szkoda czasu w naszym podcaście. Ja w tym momencie chciałbym Wam zademonstrować, jak wygląda korzystanie, to najbardziej oczywiście podstawowe, z konta użytkownika na Allegro, czyli jak przeglądać komentarze, jak komentarze wystawiać. W tym celu skakujemy sobie na górę strony i idziemy strzałeczką w dół, aż do odnośnika Twoje transakcje, informacje o Twoich transakcjach. Tutaj dajemy spację lub Enter, strona nam się otwiera. Jest to strona logowania. W tym momencie zaloguję się już moim loginem i hasłem, czyli nazwa użytkownika. Już sobie wpisujemy nazwę. Wpisujemy hasło i dajemy klawisz Enter, aby się zalogować. W tym momencie znajdujemy się już na moim koncie Allegro. Dalej przechodzimy sobie strzałeczką, może albo damy klawisz N, aby zejść od razu na odpowiedni akapit na stronie. Mamy tutaj kilka podstawowych opcji, z których najczęściej korzystamy, czyli moje zakupy, moja sprzedaż i moje konto. To są takie trzy najbardziej podstawowe. Moje zakupy, odnosi się ta zakładka oczywiście do tego wszystkiego, co na Allegro kupujemy. Także jeśli chodzi o komentarze, jakie otrzymujemy, czy wystawiamy za naszą sprzedaż. Teraz widzimy dalej, jak idę strzałeczką. Mamy tutaj odnośnik do aukcji licytuje, czyli takie, w których bierzemy udział licytując. Dalej mamy aukcje kupione, niekupione, czyli takie, które obserwowaliśmy, albo takie, w których braliśmy udział licytując, a nie udało nam się ich wygrać. Oraz komentarze. Teraz mamy obserwowane oferty, ulubione i tak dalej. To są już opcje.

tak powiem, bardziej zaawansowane, więc nie będziemy się nad nimi rozwodzić w tym miejscu. Mamy zawsze po wejściu w moje zakupy wyświetloną listę licytowanych zakupów. Ja w tym momencie nie biorę udziału w żadnej licytacji i taka informacja także się tutaj znajduje. Generalnie trzeba przyznać, że jeśli jest dużo osób na aukcji, która odbywa się z licytacją, to bardzo trudno jest, korzystając ze screen readera, z programu odczytu ekranu, taką aukcję wygrać. To jest głównie związane z tym, że program odczytu ekranu z niejakim opóźnieniem odczytuje nam odświeżaną stronę. Oczywiście są do tego różne programy, tak zwane snajperskie, gdzie możemy sobie ustalić naszą górną cenę, jaką chcemy zaoferować i tak dalej, i tak dalej. I taki program za nas będzie licytował. No ale to już jest materiał na zupełnie inny podcast. Teraz zobaczmy, jak wygląda zakładka Moja sprzedaż. Tutaj oczywiście wyświetlane są także w postaci listy wszystkie nasze wystawiane, sprzedawane przez nas przedmioty. Lista sprzedawanych przedmiotów. W tym momencie sprzedaję tylko jeden przedmiot, ale widzimy, w tabelce wyświetla się nam nazwa, ilość sztuk sprzedawanych, koniec, kiedy nastąpi aukcja, ile było wyświetleń, ile ofert, jeśli prowadzimy aukcję z licytacją, cena minimalna, cena w ogóle, najwyższa oferta do tej pory i ile osób obserwuje daną aukcję. Tu widzimy akurat książka wystawiona, numer aukcji, jeden przedmiot, 6 dni zostało do końca, data dokładna podana, 3 osoby obserwują tą aukcję, są nią zainteresowane. Mamy podaną cenę i tak dalej, i tak dalej. I tak możemy obejrzeć sobie każdy z wystawionych przez nas przedmiotów. Jeśli prowadzimy aukcję z licytacją, jest to szczególnie wtedy interesujące, bo na bieżąco możemy śledzić kilka naszych aukcji. Oczywiście za każdym razem jesteśmy e-mailem informowani o podbiciu ceny na naszej aukcji, ale jeśli mamy kilka aukcji i chcemy to obserwować na bieżąco, szczególnie pod koniec samej aukcji, no to wiadomo, że na takiej stronie będzie to o wiele bardziej efektywne i bardziej na bieżąco niż, prawda, samo wysłanie przez serwis aukcyjny maila na nasze konto pocztowe. Zobaczmy sobie teraz, może jakie tu mamy dodatkowe opcje. Tam pamiętamy licytowane, kupione. Tu mamy sprzedane, niesprzedane, do wystawienia, czyli takie, które jakiś czas temu wystawiliśmy, a się nie udało ich sprzedać. Możemy je ponownie wystawić. Komentarze, dane kontrahentów, menedżer sprzedaży, czyli taki kreator, który pomaga nam sprzedać dany produkt. Może zobaczmy sobie same komentarze. Zobaczmy, jak komentarze są dzielone. Komentarze wystaw. Domyślnie otwiera nam się ta strona zawsze z komentarzami, które jeszcze nie zostały przez nas wystawione, więc zaraz będziemy mogli wystawić sobie taki komentarz. Tutaj oczywiście w samych komentarzach też jest podział na takie, które chcemy wystawić, na takie, które otrzymaliśmy. I oczywiście takie, które wystawione zostały przez nas.
Możemy oczywiście komentarze unieważnić, też mamy tutaj osobny odnośnik. Wszystkie komentarze możemy sobie zawsze przeglądać. I to oczywiście nie tylko komentarze nasze, ale także komentarze naszych kontrahentów. Takie komentarze oczywiście są najważniejszą częścią całego Allegro, ponieważ jest to swego rodzaju społeczny mechanizm weryfikacji wiarygodności naszego kontrahenta, danego sprzedawcy. Wiadomo, że kupując u danego sprzedawcy, szczególnie jeśli jest to jakiś droższy towar, powinniśmy zwracać uwagę na to, ile ma taki sprzedawca komentarzy wystawionych. Im więcej takich komentarzy, tym lepiej. Jeśli chcemy sprawdzić, jakiego rodzaju komentarze dany sprzedawca otrzymał, wchodzimy wtedy sobie w odnośnik na danej aukcji o mnie, albo klikamy po prostu w odnośnik, który nazwany jest nickiem, nazwą danego sprzedawcy. Tam możemy się przekonać, ile dany sprzedawca otrzymał komentarzy, jaka część z nich stanowi komentarze pozytywne, jaka komentarze negatywne, a jaka po prostu, nazwijmy je komentarzami obojętnymi, takimi, które nie mają większego wpływu na opinie sprzedających i kupujących. Oczywiście wiadomo, że jeśli ktoś ma tam parę tysięcy komentarzy, z czego 99,9% komentarzy pozytywnych, a powiedzmy 3 czy tam 5 komentarzy negatywnych, to prawda jest taka, mówię o tym z własnego doświadczenia, że zawsze trafi się ktoś, kto wystawi tak zwanego negatywa, czyli komentarz niepochlebny. Przykładowo ja miałem taką sytuację, że wysłałem klientowi książkę. Książkę, która była nowa, zapakowana na szczęście w kopertę taką bąbelkową tak zwaną, czyli była w folii, oprócz tego jeszcze w papierowej kopercie. Na nieszczęście okazało się, że listonosz doskonale zna mojego klienta i jak go nie zastał w domu, książkę pozostawił mu na wycieraczce, chociaż książka była wysyłana polecanym priorytetem tak, aby był potwierdzony jej odbiór. Klient wrócił do domu po paru godzinach. Oczywiście okazało się, że w międzyczasie spadł deszcz i przesyłka zmokła. Pomimo tego, że przesyłka była zafoliowana, nic jej się nie stało, to dany klient wystawił mi komentarz negatywny. Tak więc widzimy, że często, może nie tak, że często, ale zdarza się, że sprzedawca nie jest winien tym kilku negatywnym komentarzom. Kiedy mamy kupować u danego sprzedawcy? Według mnie to jest może trochę krzywdząca opinia dla osób, które dopiero zaczynają sprzedawać na Allegro, ale wydaje mi się, że jeśli dany sprzedawca ma ponad 100 komentarzy pozytywnych i nie ma tych negatywnych, albo jest ich tam jeden lub dwa, to warto jest u takiego sprzedawcy towar kupić. Istotna jeszcze i bardzo ważna informacja jest taka, kiedy dany użytkownik rozpoczął współpracę z Allegro. Jeśli my sobie zobaczymy, wchodząc właśnie w informację o mnie, na danej aukcji danego sprzedawcy, że taki użytkownik w ciągu tygodnia zgromadził 100 pozytywnych komentarzy, ja bym nie ufał takiemu sprzedawcy, szczególnie wtedy, jeśli ma do zaoferowania jakiś droższy towar. Wiadomo, że można zaufać sprzedawcy, który na Allegro jest od kilku lat i jak ma odpowiednio dużą liczbę pozytywnych komentarzy. Tyle celem wyjaśnienia zasad bezpieczeństwa przy kupowaniu na Allegro. Teraz popatrzmy, jak wyglądają same komentarze i ich wystawiania. Mam tutaj akurat kilka aukcji nieocenionych, jeszcze nie skomentowanych. Zobaczmy zatem, jak wyglądają nasze komentarze. Mamy tutaj tabelkę.
którą przede wszystkim pierwszą opcją możemy zaznaczyć odwracanie zaznaczenia, ponieważ wszystkie komentarze poniżej są niezaznaczone. Jeśli chcielibyśmy wystawić szybko komentarze dla wszystkich aukcji, to tym przyciskiem możemy je wszystkie zaznaczyć. Potem mamy oczywiście nagłówek tabelki i pierwsze pole do zaznaczenia, czy daną aukcję chcemy komentować. Ono jest niezaznaczone, bo akurat tego przedmiotu jeszcze nie otrzymałem, więc nie mogę go komentować. Dalej mamy nazwę danego przedmiotu, mamy jego numer, numer aukcji, a później będziemy mieli nazwę użytkownika, później mamy liczbę komentarzy, jaką otrzymał dany użytkownik, dalej mamy ikonki z ilością gwiazdek danego użytkownika. Gwiazdki, czyli są to takie ikonki przyznawane za określoną liczbę pozytywnych komentarzy. I dalej powinniśmy mieć określone. Oczywiście tu mamy jeszcze możliwość poczytania o mnie, czyli o danym naszym kontrahencie. I mamy na koniec określenie, czy jest to kupujący, czy sprzedający. W tym momencie widzimy, że jest to osoba, która nam coś sprzedała. Tu idziemy teraz do kolejnego przedmiotu. Aha, jest jeszcze link, oczywiście, którym możemy wystawić komentarz. Kolejny przedmiot, też go nie zaznaczamy, ponieważ też nie dotarł. To akurat była aukcja grzecznościowa, gdzie dla znajomych dokonywałem zakupu. Przedmiot jeszcze nie dotarł, więc też nie mogę wystawić komentarza. Ale tu zaraz powinniśmy znaleźć coś, co już można ocenić. Dobrze, tutaj mamy już przedmiot, który do nas dotarł w dniu wczorajszym, więc możemy go spokojnie zaznaczyć, więc tą opcję zaznaczam spacją tuż przed nazwą danego przedmiotu. Odświeżenie, bo nie odczytuję DOS, tak, pole zaznaczone. Numer mamy, aukcji, nazwę mamy danego sprzedającego, liczbę komentarzy o mnie i mamy link komentarz. Jeśli mamy zaznaczone więcej niż tylko jedną aukcję, możemy zamiast klikać link komentarz, nacisnąć przycisk B, gdzie najpierw wskoczymy na przycisk usuń z listy. To w przypadku, jeśli byśmy nie chcieli wystawiać komentarza danych zaznaczonych przedmiotów. I kolejny przycisk wystaw komentarze. Ja go w tym momencie naciskam. Otworzy nam się strona już, gdzie będziemy mogli bezpośrednio wystawić nasz komentarz. Wskakuję na górę okna. Naciskam klawisz N. To daje nam znowu możliwość komentowania wielu transakcji, ale my już mamy oczywiście wszystko mamy pozaznaczane. I po kolei od początku tabelki mamy zaznaczoną pozycję. W tej chwili tylko jedną aukcję mamy wyświetloną. Dokładnie tą, którą wcześniej wybraliśmy z listy. Te same informacje, które przeglądaliśmy wcześniej. Tyle, że teraz pod nimi mamy już pole edycyjne, w które otwieramy i wpisujemy nasz komentarz dla danej transakcji.

0: Dobra, na szybko wpisaliśmy. Więcej oczywiście nie trzeba, bo to, co piszemy w komentarzu, szczególnie jeśli jest pozytywne, jest mało istotne. I poniżej mamy do zaznaczenia trzy pozycje, trzy rodzaje komentarzy. Pozytywny, neutralny i negatywny. Domyślnie zaznaczony jest komentarz pozytywny. Poniżej możemy jeszcze sprawdzić, ile wolnych znaków nam pozostało do wpisania samego komentarza. 192. Domyślnie jest tutaj 250 znaków do wpisania. No i mamy dwa przyciski, rezygnuj i wystaw, więc naciskamy spację, aby dany przedmiot wystawić. I teraz powinniśmy otrzymać informację, że nasz komentarz został wystawiony. Jak słyszymy, komentarze zostały wystawione, więc generalnie to wszystko, jeśli chodzi o wystawianie komentarzy. Oczywiście zasada z reguły jest taka, że to osoba kupująca wystawia komentarz po otrzymaniu przedmiotu i wtedy jak gdyby sprzedawca w odpowiedzi wystawia nam swój komentarz. Z własnego doświadczenia powiem tak, że ja na przykład sprzedając książki, ponieważ często zdarza mi się sprzedawać jakieś książki, deklaruję kupującym, że o wysłaniu książki powiadomię ich po prostu wystawieniem komentarza. Więc ja jako sprzedający wtedy wychodzę im naprzeciw i jako pierwszy wystawiam komentarz. Jak mieliście okazję się przekonać, zakładanie konta, rejestracja w samym serwisie aukcyjnym, jak i wystawianie komentarzy z poziomu konta użytkownika nie jest szczególnie skomplikowanym procesem. Tak więc mam nadzieję, że teraz będziecie, ci oczywiście, którzy już nie są, będziecie mogli się zarejestrować i spokojnie uczestniczyć w jakiejś tam sprzedaży czy w ogóle transakcjach kupna-sprzedaży na Allegro. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym podcastem, kontakt do mnie można odnaleźć poprzez portal tyflopodcast.net lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór, 28 stycznia, minęła 19, a my witamy w kolejnym Tyflo Podcaście. Tym razem postaramy się, żeby to nie były 3 godziny, 10 godzin, no, chociaż... Jeżeli zaproszona do nas dzisiaj Irena Semler z Fundacji Labrador da radę, to my też. Witam was bardzo serdecznie. Magdalena Rutkowska, oczywiście prowadzić, Michał dziś realizuje, a dzisiaj będziemy gościć Irenę Semler z Fundacji Labrador, z którą będziemy rozmawiać o światowych standardach szkolenia psów przewodników i w ogóle o Fundacji Labrador. Dobry wieczór. Halo, słyszymy się?
4: Halo, tak, cześć, witam Cię Magda, miło Cię słyszeć. Witam wszystkich, również tych, którzy nas słuchają. No, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania i będę mogła rozwiać Wasze wątpliwości i udzielić na też pytania odpowiedzi.
3: Oczywiście, ja może nawet od razu podam namiar, dlatego że wiem, że zainteresowanie audycją było spore, takie wstępne, kiedy tylko podaliśmy z Michałem temat. Można się z nami kontaktować dwojako, albo na Skype'ie, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net albo telefonicznie 123 834 835. To takie dwie metody. Oczywiście pisać na czacie też można. Lena, powiedz mi w ogóle, kiedy powstała Fundacja Labrador i czym się zajmujecie? Tak ogólna charakterystyka.
4: No, już minęło parę ładnych lat od założenia fundacji. W tym roku dokładnie minie lat 12 w miesiącu marcu. Tak więc działamy od 2003 roku. Fundacja ma siedzibę swoją w Poznaniu, ale obszarem działania jest cała Polska. Celem statutowym jest szkolenie i nieodpłatne przekazywanie osobom niewidomym psów przewodników z zastrzeżeniem takim, że są to psy rasy Labrador Retriever. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. I to w takim telegraficznym skrócie można by powiedzieć tyle.
3: A jeśli chodzi o te standardy światowe, bo do tego piję, bo również należycie do Międzynarodowej Federacji Psów Przewodników.
4: Tak, oczywiście. Jesteśmy od 2006 roku. Jesteśmy członkiem IGDF, czyli Światowej Federacji Szkół Psów Przewodników. Jest to największa na świecie organizacja skupiająca szkoły szkolące psy przewodniki z całego świata. Cechą charakterystyczną tychże szkół skupionych w IGDF jest to, że psy wywodzące się z tych organizacji, z tych szkół przekazywane są właśnie nieodpłatnie. No i oczywiście, ponieważ jest to jedna organizacja naczelna, która skupia przeróżne szkoły, po to, żeby ujednolicić to wszystko, stworzono standardy szkolenia psów przewodników, przy czym nie dotyczy to, te standardy nie obejmują tylko i wyłącznie szkolenia specjalistycznego, ale w zasadzie rozpoczynają się na etapie już najwcześniejszym, czyli w momencie, kiedy szczenie trafia do takiej szkoły, bądź to z hodowli własnej, bądź też zostaje nabyte w inny sposób.
3: Wy macie własną hodowlę, czy pozyskujecie psy z innych hodowli?
4: No więc tu jest niestety, albo może niestety problem, bo własne hodowle mają tylko szkoły bardzo duże, a szkoły dysponujące dużym zapleczem technicznym, dużym zapleczem finansowym. Natomiast szkoły mniejsze, takie jak nasza, pozyskują głównie psy z hodowli takich, nazwijmy to, komercyjnych albo amatorskich. Mogę tutaj powiedzieć, że przykładowo australijska szkoła mieszcząca się w stanie Victoria nie tylko posiada własną hodowlę, ale i prowadzi ją w sposób przemyślany, planowy, ale posiada też bank nasienia, w którym przechowywane jest nasienie cennych reproduktorów psów, które wykazywały idealne cechy, właśnie cechy, które predestynowały je do pracy jako psy przewodniki. I z tego, co jest mi wiadomo, te lata pracy hodowlanej doprowadziły już do tego, że udało się wyeliminować cechy takie jak właśnie agresja czy bojaźliwość. Z kolei dla przykładu jedna z angielskich szkół, która również ma swoją hodowlę, rodzi się w niej, z tego co mi mówiono, około 1000 szczeniąt rocznie, no więc jest to już, można powiedzieć, prawie że fabryczka taka, z tym, że te psiaki nie wszystkie stają się psami przewodnikami, bo jest to po prostu niemożliwe, ale szkoła współpracuje z różnego rodzaju innymi organizacjami, a także ze służbami mundurowymi i pieski, które nie spełniają oczekiwań jako przyszły kandydaci na przyszłych psów przewodników, trafiają po prostu do innych służb i pełnią inną rolę.
3: A w ogóle w jaki sposób wybieracie te szczeniaki? No bo jeżeli nie jest to własna hodowla, chociaż no, na tym etapie też trzeba by było jakiejś selekcji dokonać.
4: Tak.
3: Kto wybiera te szczeniaki?
4: Powiedzmy sobie, że takim najważniejszym kryterium to jest nasza znajomość środowiska hodowców tejże rasy. Ja na przykład zajmuję się labradorami już od lat ponad 15, także mam naprawdę całkiem niezłe rozeznanie, co w tym labradorzym świadku piszczy. Skupiamy się głównie na hodowcach zrzeszonych w Polskim Związku Kynologicznym, czyli organizacji należącej do FCI, i po prostu mając możliwość kontaktu z hodowcami, obserwowania tych psów na wystawach czy też na różnego rodzaju konkursach pracy, na przykład jesteśmy w stanie wyłapać psy, które mogą dać wartościowe potomstwo, takie, które będzie spełniało nasze oczekiwania. Rzeczą bardzo ważną, wręcz coraz bardzo uzyskującą coraz większe znaczenie jest zdrowie. Ono zawsze było ważne, ale w ostatnich czasach nastąpił bardzo duży rozwój badań genetycznych i stawiamy tym hodowcom właśnie coraz wyższe wymagania. To nie jest już tak jak kiedyś, tylko dysplazja stawów biodrowych, czy później również łokciowych, a więc przez badania radiologiczne, ale są to również te wspomniane już wcześniej przeze mnie badania genetyczne, czyli postępujący zanik siatkówki, czy zapaść wysiłkowa, czy miopatia. Staramy się właśnie, aby zwierzęta, które kupujemy, pozyskiwane były z takich hodowli, które nie tylko mają piękne psy, dobrze pracujące, ale również przede wszystkim zdrowe.
3: Jak to wygląda? No tak technicznie, zwyczajnie. Wybieracie hodowlę, załóżmy, że dana linia, czy nawet już konkretna para, wiadomo zawsze, że jest planowane to krycie, daje pewne możliwości. No, podejrzewacie, że okej, z tego miotu mogą być fajne szczeniaki z dobrymi predyspozycjami. I czy to ktoś wtedy, pracownik fundacji na przykład, czy ktoś inny sprawdza te szczeniaki, w jakim wieku, pod jakim kątem, jakiego rodzaju są to testy, jeżeli to nie jest
4: tak? Tak, oczywiście. To przeprowadzamy testy. Taki test, jest to łączony test Campbella i Pfaffenberga. A przeprowadzamy go w wieku 7 tygodni. Osobą prowadzącą taki test jest jeden z naszych instruktorów. I sprawdzamy tam reakcję takiego 7-tygodniowego psiaczka na różne zjawiska, na przykład na nagły, głośny dźwięk, na nagłe pojawienie się jakiegoś nieznanego zupełnie przedmiotu, na chęć zabawy, na chęć współpracy z człowiekiem, na podążanie za człowiekiem. Sprawdzamy również taką, powiedzmy sobie, siłę dominacji, nazwijmy to. Także musimy, staramy się wybrać szczenięta nie najlepsze i nie najgorsze. A dlaczego? Bo szczenięta, które uzyskują najwyższą punktację w tych testach, najczęściej są obdarzone potężnym temperamentem, a także skłonnościami, nazwijmy to, przywódczymi. Z kolei szczenięta z najniższą punktacją najczęściej są nieco bojaźliwe, takie z lekka wycofane, niezbyt chętnie współpracujące z człowiekiem. Musimy sobie powiedzieć otwarcie, że taki 7-tygodniowy test o niczym nie przesądza, absolutnie o niczym. W zasadzie jest on robiony po to, żeby wyeliminować dwa skrajne zachowania, czyli agresję i strach. A cała reszta to tak naprawdę jest wielka praca wolontariuszy, a potem instruktorów.
3: Bo taki szczeniak jest kupowany w tym momencie przez fundację i trafia do wolontariuszy, do rodziny zastępczej.
4: Tak, tak. To znaczy muszę tutaj też wspomnieć, że zdarzają się przypadki, kiedy hodowcy darują nam psiaki, nie dlatego, że coś im się tam nie sprzedało i nie mają co z tym zrobić, ale miło jest tutaj stwierdzić, że ta taka świadomość i chęć pomocy innym jest coraz większa i w właśnie z tego względu zdarza się coraz częściej tak, że większe hodowle stawiają sobie właśnie taki za cel, a jest to też ma oczywiście na celu podnieść prestiż i rangę takiej hodowli, właśnie oferowanie nieodpłatnie wybranego przez nas szczeniaczka z myślą o tym, że będzie on w przyszłości, być może, jeżeli wszystko się dobrze ułożył, służył komuś pomocą.
3: Ci wolontariusze, to są ludzie po prostu, którzy zgłaszają się do fundacji. Można w jakiś sposób zostać takim wolontariuszem, czy zawsze macie komplet, czy też niedobór?
4: Znaczy jest niestety tutaj spory problem z wolontariuszami. Ta idea tego wolontariatu, takiego tych rodzin zastępczych nie jest w Polsce zbyt mocno rozwinięta. Mieliśmy okazję właśnie rozmawiać ze szkoleniowcami ze Stanów, czy właśnie z Australii. To tam wręcz całe rodziny są w to zaangażowane, a jest to wielka sprawa, ogromny prestiż dla tych ludzi, ale również i bardzo ostra selekcja z wywiadem środowiskowym włącznie. U nas wygląda to nieco inaczej. Poszukujemy chętnych na wolontariuszy przez prasę, przez internet, no ale potem również sprawdzamy. Oczywiście są stawiane określone kryteria. Idealnym wolontariuszem jest wolontariusz, który mieszka w centrum miasta, najlepiej na parterze albo na piętrze, najlepiej pierwszym, wyżej niekoniecznie, chyba że jest winda. Pracuje, ale nie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ma rodzinę, ale w tej rodzinie są już większe dzieci albo nie ma dzieci w ogóle. Mogą być zwierzęta, aczkolwiek lepiej, żeby były to inne zwierzęta aniżeli psy. No i oczywiście ma chęć pracować z nami i pomagać innym w ten sposób, pomagając w wychowaniu tego szczeniaka, pomagać również innym osobom. Taki wolontariusz oczywiście nie działa sam. Przede wszystkim należy powiedzieć, że on nie szkoli psa, tak? Rolą wolontariusza jest nauka, nauczyć psa funkcjonować w wielkim mieście. Taki szczeniak musi się bardzo dobrze czuć praktycznie w każdej sytuacji. Nie może być dla niego strasznym przejeżdżająca karetka, wejście do tramwaju, czy zbiorowisko ludzi, czy też osoby, które wyglądają inaczej, aniżeli normalni ludzie, są inaczej ubrane, czy też inaczej się zachowują. I tak jak wspomniałam, taki wolontariusz nie działa sam. Jest on otoczony opieką instruktora, która wygląda w ten sposób, że mogą zadzwonić. Wolontariusz w każdej chwili może kontaktować się z instruktorem telefonicznie. Co najmniej raz, dwa razy w miesiącu spotykają się i oceniają postępy pieska w zachowaniu, bądź też korygują nieprawidłowości. A jeżeli jest potrzeba, oczywiście instruktor jest do dyspozycji częściej, aniżeli dwa razy w miesiącu.
3: Natomiast utrzymuje pieska w tym momencie fundacja, no czy też
4: tak, oczywiście,
3: wybrany...
4: tak. Całkowite koszty utrzymania ponosi fundacja. Mówiąc o kosztach utrzymania, mam na myśli wyżywienie, tak zwaną wyprawkę, czyli akcesoria związane z pieskiem, legowisko, kojczyk, zabawki, smyczki, miski, to wszystko zapewniamy my, jak również w pełni pokrywamy koszty opieki weterynaryjnej.
3: A ilu macie instruktorów i ilu macie wolontariuszy? Instruktorów macie na stałe? Czyli na przykład, i czy to jest tylko,
4: tak, mamy,
3: no fundacja cała jest z Poznania, czy instruktorzy również są w innych miastach, czy też raczej baza jest w Poznaniu?
4: No, centrala, nazwijmy to, mieści się w Poznaniu. Wcześniej mieliśmy oddziały w Łodzi i w Szczecinie, ale ponieważ współpracujące z nami tam dziewczyny inaczej ułożyły sobie życie, znalazły pracę zawodową i już brak troszeczkę było czasu na współpracę z nami, dlatego też postanowiliśmy skoncentrować się na Poznaniu. W tej chwili mamy w Poznaniu dwóch instruktorów bardzo doświadczonych, takich już w randze egzaminatora, dwóch instruktorów młodszych i jednego aplikanta. Także jest nas takich pracujących i szkolących czwórka plus jeden, który się uczy.
3: A jak długi jest proces przygotowania psa? W ogóle ile to trwa? No bo jeżeli szczeniak, który przejdzie testy, jest brany z hodowli i trafia do rodziny zastępczej, to on tam spędza jakąś określoną ilość czasu. Jak długo i kiedy następuje to szkolenie właściwe? I czy podczas szkolenia pies zmienia dom, czy na przykład treser przychodzi i prowadzi szkolenie, ale piesek dalej mieszka u tych wolontariuszy? Czy też całkowicie jest to zmiana?
4: Więc powiedzmy, no może to przybrać różną postać. Stałe są takie elementy jak pobyt około 10 do 12 miesięcy w rodzinie wolontariusza. To jest, tutaj najczęściej nic się nie zmienia, aczkolwiek no, bywają sytuacje losowe, kiedy z jakichś tam względów właśnie no, następuje również zmiana wolontariusza, ale najczęściej jest to, na szczęście zdarza się to powiedzmy sobie bardzo rzadko i przez te 10-12 miesięcy piesek znajduje się pod opieką jednej osoby. W tym czasie przychodzi dwa testy. Pierwszy test w wieku pół roku, który pozwala nam zaobserwować właśnie jak piesek się rozwija, jakie są jego postępy, co należałoby jeszcze poprawić, skorygować a co jest u niego dobre, tak? Przez kolejny test jest po następnych 6 miesiącach i jest to już jeden z dwóch, można powiedzieć, najważniejszych takich testów w życiu kandydata na psa przewodnika, a mianowicie jest to test, który decyduje już o zakwalifikowaniu do szkolenia specjalistycznego. I na tym etapie właśnie instruktorzy, przeprowadzając tenże test, oceniają, czy dany pies może spełnia, rokuje dobrze, o tak, myślę, będzie to lepsze określenie, rokuje dobrze jako kandydat na psa przewodnika. Jeżeli taki test wypada pomyślnie, no powiedzmy, tu się muszę pochwalić, że ostatnio nasze statystyki no bardzo ładnie się przedstawiają i praktycznie 80-90% psów, które mamy, zalicza ten roczny test. I wówczas taki młody już piesek, nie szczeniaczek, trafia do instruktora i rozpoczyna z nim szkolenie specjalistyczne. Mieliśmy również taką możliwość, że pies mieszkał cały czas u wolontariusza, a instruktor jak gdyby dochodził i zabierał go codziennie na szkolenie, ale w chwili obecnej wszyscy nasi instruktorzy pracują według wariantu, pies jest u instruktora. I wówczas no, nastąpiła, tak jak pytałaś, najczęściej jest to pierwsza zmiana opiekuna. W trakcie szkolenia instruktorzy nie zmieniają się albo jest to bardzo rzadko na tej zasadzie, że po prostu któregoś dnia ćwiczy z psem inny instruktor, ale pies cały czas mieszka u tego głównego, nazwijmy to.
3: I to szkolenie właściwe jak długo trwa i kończy się
4: egzamin? Szkolenie właściwe to jest w granicach 6 miesięcy, ale najczęściej około 8 miesięcy. Kończy się egzaminem. U nas ten egzamin zdaje instruktor z psem. Egzamin zaliczony z odpowiednią ilością punktów sprawia, iż pies uzyskuje status psa przewodnika. Gdyby zdarzyło się tak, że ten egzamin nie zostanie zdany, pies i instruktor mają możliwość jednej poprawki. Tak, jeżeli i tutaj nikt by się nie, kolejny raz nie udałoby się zdać tego egzaminu, wówczas taki pies zostałby wycofany z programu. Ale no, nie zdarzyło się tak, psy zdają za pierwszym podejściem, więc naprawdę no, możemy być, myślę, z tego dumni.
3: A instruktorzy pracują również, również w goglach? Bezwzrokowo pracują też?
4: Tak, oczywiście. Egzamin składa się z trzech części. Pierwsza część to jest przejście po tak zwanej stałej trasie. Trasę tą pokonuje instruktor wspólnie z psem w założonych goglach. Trasa obejmuje kilka przejść przez jezdnię, wejście, zejście po schodach, jazdę tramwajem, wejście do obiektu użyteczności publicznej lub też do sklepu, w zależności co w chwili egzaminu jest dostępne. I to by była jak gdyby, to jest taka trasa, której przejście zajmuje mniej więcej około 20 minut. Tak, także to jest ta pierwsza część. Druga część polega na tym, że instruktor nadal w goglach wraz z psem są jak gdyby kierowani przez egzaminatora na nieznaną trasę. I egzaminator mówi zdającemu egzamin, co będzie za chwileczkę robił, czyli mówi na przykład teraz skręcisz w prawo, potem niech pies pokaże drzwi i instruktor wydając odpowiednie komendy, bo po prostu wykonuje jak gdyby zalecenia egzaminatora i tutaj jest okazja, żeby właśnie wypróbować taką samodzielność tego psa, jego zdolność właśnie do rozwiązywania takich nietypowych sytuacji, bo egzaminator często stara się w taki sposób, mówiąc takim bardzo popularnym językiem, wpuścić dającego egzamin w maliny, tak? Czyli tak wprowadzić takie miejsce i stworzyć taką sytuację, żeby pies naprawdę musiał samodzielnie podjąć tą decyzję i zdecydować się, w jaki sposób wybrnąć z tej sytuacji. I jest to ta druga część, jest to część, która trwa też około 20 minut do pół godziny. I trzecia, ostatnia część, najkrótsza, już bez uprzęży dla psa, bez gogli dla instruktora. To jest posłuszeństwo. Tutaj egzaminator prosi instruktora, aby pies wykonał określone komendy w stylu waruj, zostań do mnie, biegaj, podaj. Czyli takie, powiedzmy sobie, naprawdę podstawowe i elementarne zasady posłuszeństwa.
3: A czemu ta ostatnia część jest bez gogli?
4: No bo tak myślę, że posłuszeństwo chyba byłoby trudno trenować w goglach. Tym bardziej, że pies jest jak gdyby nie znajduje się wówczas pod kontrolą egzaminatora, tak? On ma zdejmowaną uprząż i instruktor wydaje mu polecenia, właśnie tak jak przed chwileczką powiedziałam, na przykład zostań i odchodź, tak? Czy biegaj i wtedy powiedzmy sobie, widząc ma kontrolę nad psem. A to wszystko dzieje się na ulicach, więc jest to też taka myślę rzecz nie bez znaczenia. Zresztą w standardach, o których mówiliśmy na samym początku, właśnie egzamin jest opisany w ten sposób, że odbywa się ta część ostatnia, posłuszeństwo odbywa się już bez gogli.
3: Zainteresowało mnie to z prostego względu, bo jednak labradory to nie jest specyfika na przykład mojego emerytowanego labradora, tylko w ogóle i tutaj ze Stanów takie sygnały są i zresztą tutaj też, gdzie mieszkam, że jednak mają problem z powrotami. I czy też nie wynika to między innymi z tego, że standard jest właśnie taki światowy, że posłuszeństwo się ćwiczy bez gogli, czyli później, kiedy osoba niewidoma przejmuje pałeczkę, ma większy problem z uzyskaniem zwłaszcza tego przychodzenia, kiedy zupełnie nie kontroluje psa. Zresztą chyba nawet
4: labradory są bardzo specyficzną rasą i myślę, że w momencie, kiedy w zasięgu nosa znalazłby się jakiś atrakcyjny zapach, to naprawdę niewiele jest w stanie skłonić od tego, żeby smakołyka nie poszukać. Ale No wiesz, ja ze swojego tutaj doświadczenia, z naszego podwórka widzę, że w tej chwili raczej większych problemów chyba nie ma z tym przywoływaniem. No nie mamy sygnałów takich. Być może wynika to też stąd, że rzeczywiście nasi klienci starają się w momencie, kiedy są zupełnie sami, nie mają towarzystwa osoby widzącej, jednak tego psa nie puszczać. Tak. My zresztą też o to prosimy, żeby właśnie nie stracili kontroli, bo to nie jest tutaj też kwestia tego, że właśnie on sobie tam pobiegnie w krzaczki, bo leży tam wyrzucone śniadanie czy coś takiego, ale właśnie też również tego, że labrador jest psem bardzo specyficznym, łatwo może go przywołać każda osoba, prawda, przypiąć smyczy, zabrać psa, odejść, a właściciel nie widzi w tym momencie, prawda? Opiekun nie widzi. Także myślę, że ze wszech miar bezpieczne, najbezpieczniejsze jest w momencie, kiedy klient jest zupełnie sam, nie ma nikogo widzącego do towarzystwa, żeby jednak tego pieska samopatnie puszczać.
3: No chociaż jest to troszkę trudne w przypadku osób mieszkających samotnie, niewidomych, czy par niewidomych.
4: No bo w tym momencie musiałby
3: szukać kogoś trzeciego. No ale właśnie doszłyśmy do tego momentu, dla kogo tak naprawdę jest labrador, dla kogo jest pies przewodnik, ale labrador w szczególności, jak dobieracie ludzi i na jakim etapie szukacie już niewidomych dla konkretnych psów, tudzież psów dla konkretnych niewidomych, no bo pewnie w obie strony troszkę to działa.
4: To znaczy, może to wyglądać w ten sposób, że mamy już grupę klientów, którzy przeszli przez naszą weryfikację. Wiemy, jaki pies będzie do konkretnej osoby pasował i wówczas wśród psów, które zbliżają się ku końcowi szkolenia, szukamy odpowiedniego dla psa, dla danego kandydata. Może to wyglądać troszeczkę inaczej, czyli działać w drugą stronę, że na przykład nie mamy sprawdzonych klientów, bo właśnie wszyscy, którzy byli wcześniej sprawdzeni, już otrzymali psy przewodniki. Wiemy, znamy psa, wiemy jak się porusza, jakie ma tempo. No i wówczas zapraszamy na spotkanie do Poznania kolejną grupę i z tejże grupy wybieramy osobę, która będzie w ocenie naszych instruktorów najbardziej odpowiednią dla danego pieska.
5: To ja teraz jeszcze...
4: Oceniamy wzrost, wagę, tempo poruszania się, sposób chodzenia, czyli staramy się po prostu pod względem warunków głównie fizycznych tutaj te pieski dobrać. No jest oczywiste, że nieduża, prawda, kobieta czy niewysoki mężczyzna, a niezbyt może mocnej jeszcze budowy ciała, nie dostanie dużego i silnego samca i na odwrót postawny, wysoki, silny mężczyzna, no może mu się trudno pracować z niedużą suczką, tak? Także to są takie właściwie te najbardziej podstawowe kryteria, jeśli chodzi o dobór już w pary. Natomiast jeśli chodzi o dobór samych klientów, wybór samych klientów, tutaj ta procedura jest troszeczkę dłuższa, mianowicie osoba, która ubiega się u nas o psa, przewodnika, no jest zapraszana do Poznania, przyjeżdża na własny koszt, jeżeli zachodzi potrzeba pozostania dłużej aniżeli jeden dzień, no bo może się zdarzyć, że ktoś, prawda, z odległego końca Polski nie ma możliwości powrotu, więc jeżeli zachodzi konieczność pozostania w Poznaniu, my pokrywamy koszty takiego pobytu. I co się wówczas dzieje? Spotykam taki właśnie kandydat na naszego klienta, spotyka się po pierwsze z instruktorem orientacji przestrzennej. Trzeba tutaj sobie powiedzieć, że wymagamy, aby nasi przyszli klienci posiadali ukończony kurs orientacji przestrzennej i umieli poruszać się przy pomocy białej laski, czyli inaczej, żeby sobie sami świetnie potrafili dobrze radzić również bez psa, tak? Jeżeli to jest pierwsza część, kolejny etap to rozmowa z psychologiem, spotkanie z psychologiem. Tutaj staramy się właśnie ocenić, jakie są oczekiwania danej osoby, w jaki sposób widzi swoją pracę z psem przewodnikiem, jak sobie to wszystko wyobraża. No i rzecz bardzo ważna, oczywiście staramy się, aby aby nasze psy trafiały do osób, które zwierząt nie traktują przedmiotowo, tak? Pies ma być partnerem, ma być towarzyszem, ma być przyjacielem, a nie sprzętem rehabilitacyjnym przedmiotem.
3: I wy też powiedzmy metodami pozytywnymi, tak? Wyłącznie.
4: Tak, tak, tak. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli psycholog, instruktorzy uznają, że daną osobę cechuje przedmiotowe podejście do zwierząt, zero szans, żeby u nas dostać psa. Nie ma takiej możliwości, tak? Pies jest równie ważny jak człowiek, on bardzo ciężko pracuje i zasługuje na to, żeby mieć dobry, kochany dom i takiegoż samego właśnie opiekuna i towarzysza. No i kolejny jeszcze właśnie etap tej kwalifikacji to jest spotkanie z instruktorami. Tutaj powiem, że od mniej więcej 3 kwartału ubiegłego roku mamy coś, co nazywamy sztucznym psem przewodnikiem, a mianowicie taki symulator psa przewodnika, który właśnie służy do oceny tempa poruszania się klienta, sposobu chodzenia i pozwala nam w sposób możliwie najlepszy dobrać właśnie psa do konkretnej osoby. Tak więc wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania na nasze zaproszenie, to do ćwiczeń nie dostaje żywego zwierzaka, tylko właśnie ten nasz symulator. Jest to takie urządzenie na 4 kółkach z drążkiem, który służy właśnie za, jak gdyby symuluje uprząż. Obok idzie instruktor, kontroluje to wszystko, pilnuje i na tej podstawie właśnie są oceniane te elementy, które powiedziałam, czyli tempo i sposób poruszania się, chodzenia i to jest to, co pozwala nam pieska dobrać.
3: Ale to jest ciekawe niesamowicie.
5: To może zanim przejdziecie, dalej, to ja przeczytam to, co właśnie, nam się na Skype'ie pojawiło,
3: bo dopytać o ten symulator.
5: Okej, to za chwileczkę, bo już tu Michał jakiś czas temu do nas napisał a propos chociażby tego przychodzenia i powracania psa przewodnika. Niech no tylko zerknę na te informacje. Już mam. Michał napisał tak. Gdy jest mocna więź, to zawsze wróci. Może ciut z opóźnieniem, bo musi coś wywąchać, ale zawsze wróci. Tak jest przynajmniej w znanych mi przypadkach.
3: I jeszcze
5: napisał Michał, że co do przychodzenia, to bardzo ważne jest wypracowanie silnej więzi między niewidomym a psem. To jest jedna rzecz. A jeszcze mamy takie pytanie od Klaudiusza, ale tak naprawdę odpowiedź na to pytanie już padła, bo Klaudiusz chciał się dowiedzieć, czy aby otrzymać psa przewodnika wymagana jest umiejętność, jeżeli chodzi o orientację przestrzenną. No, odpowiedź na to pytanie już padła, że oczywiście wymagana jest. To na razie tyle z naszego Skype'a. Gdyby ktoś chciał jeszcze napisać albo zadzwonić, to zapraszamy serdecznie. Ja tu cały czas obserwuję to, co się dzieje, a teraz już oddaję wam dalej głos.
3: Michał jest czujny. No, kwestie więzi. Nie, zaraz może jeszcze o tym pogadamy, bo to jest też osobna sprawa, na ile tę więź się da wytworzyć i czy to jest zawsze aby kwestia więzi. Natomiast ja chciałam jeszcze dopytać o ten symulator, bo to mnie bardzo zaintrygowało. Czy to urządzenie samo zmienia tempo, dostosowując się do człowieka, czy narzuca jakieś, czy omija przeszkody, zatrzymuje się?
4: To po prostu, na ile to symuluje? To jest w ten sposób, że to jest na 4 kółkach i poruszając się z niewidomy idąc i trzymając za tą rączkę, o której mówiłam, sam nadaje tempo, tak? Po tym poznajemy, w jaki sposób się porusza. Czyli to nie jest urządzenie sterowane mechanicznie, czy przy pomocy jakiegoś silniczka, czy czegoś takiego, tylko jest to po prostu coś w rodzaju takiego wózeczka na kółkach. O.
3: A czemu zdecydowaliście się na taki sposób? Było lepsze to od pracy z psem?
4: To znaczy, tak, jest to o tyle lepsze, że wiesz, psy często się stresowały właśnie. One chodzą z instruktorem, pracują w określonym tempie, są nauczone już konkretnej pracy. Natomiast tutaj spotykałem się z człowiekiem, który nie umie chodzić z psem. I teraz wiesz, tutaj klient psa nadepnie, a to nie tak zrobi coś jak trzeba. To jest po prostu za duży w naszej ocenie stres dla takiego psa, który już powoli się zbliża do egzaminu, ale też jest potężny stres dla klienta, bo on nie zna praktycznie wszyscy, którzy do nas trafiają, nie znają psa przewodnika, nie wiedzą jak to będzie. I w momencie, kiedy dostają do ręki coś, co nie jest żywe, a obok idzie instruktor, to w naszym odczuciu jest to po prostu, czują się pewniej, tak? To się świetnie również sprawdza również przy tych tak zwanych serwisach, tak? Kiedy trzeba opanować jakąś nową trasę, nauczyć się czegoś nowego. Pierwsze przejścia są właśnie przy pomocy tego symulatora. Klient zapamiętuje trasę, wie już jak ma się poruszać i idąc po raz kolejny już ze swoim psem, przewodnikiem, doskonale wie jaką musi mu wydać komendę, co zrobić i tak dalej. No wydaje mi się, i tak też słyszałam takie opinie od właśnie klientów, że jest to sytuacja zdecydowanie bardziej komfortowa, aniżeli nauka nowej trasy właśnie z psem, prawdziwym psem przewodnikiem. No ale mieliśmy na razie rozmawiać o kwalifikacji. Tak więc no tak jak powiedziałam, ten symulator
6: czy osoba
4: taką,
6: wtedy też posługuje się białą laską?
4: No trafił do nas, że tak powiem, został zrobiony u nas, ale na licencji holenderskiej.
6: Chwilę mamy problem taki techniczny, że ponieważ ja jestem przez Skype'a i Irena jest na telefonie, to czasem po prostu nie słyszę, kiedy się wzajemnie przycinamy. Także przepraszam. Mhm.

0: wymagamy tego. Chodzi po prostu, wiesz co, o to głównie, żeby klient potrafił to zrobić. A jeżeli potem jego praca z psem już jest na tyle fajna, na tyle dobra, że sobie poradzą bez tej białej laski, my naprawdę nie naciskamy, nie wymagamy. Wiadomo, pies przewodnik nie jest oznaczeniem osoby niewidomej. Ustawa o ruchu drogowym mówi wyraźnie, a osoba niewidoma poruszająca jako uczestnik ruchu drogowego obowiązana jest sygnalizować, prawda, posiadać laskę i w ten sposób sygnalizować, że nie widzi. Nie musi tej laski używać, mają po prostu mieć, tak? No i wydawałoby się, że pies przewodnik jest znacznie większy od laski, charakterystycznie odziany, powinien być takim samym sygnałem. Okazuje się, że jednak nie, przepis jest przepisem, ma być ta biała laska, więc dlatego staramy się, aby wymagamy właśnie, żeby jednak przynajmniej na początku z tą laską chodzić i tej laski używać. Świetnie wyjaśniła to właśnie na dwa tygodnie temu na naszym spotkaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Krakowie nasza klientka pani Monika, która właśnie na pytanie z sali, po co ta laska, skoro jest pies przewodnik, odpowiedziała bardzo prosto, no chociażby po to, żeby wybadać teren, co się dzieje, jak pies mi się nagle zatrzyma albo pójdzie nie tak jak zwykle, prawda? Także no fajnie jest, jeżeli jest to stosowane, aczkolwiek no nie jesteśmy też w stanie wszystkiego sprawdzać i wiadomo, że jeżeli już klient jest u siebie w swoim miejscu zamieszkania, tam z psem pracuje, no to robi to tak, aby było mu wygodniej. Inny przykład, to na przykład taki jest, standardy wiadomo wymagają zatrzymywania się przy wejściu na jezdnię i przy zejściu zaznaczenia krawężnika, a myślę, że wielu z was wie doskonale, że w momencie, kiedy pracujecie już z psem od dawna, znacie go doskonale i chodzicie jak tak zwane żylety, to często schodząc z jezdni mało kto się zatrzymuje, prawda?
1: No bo nikt nie chce pozostawać na tej jezdni.
0: Nie, szkoda czasu na to. Nie?
1: A czy przestrzegacie na przykład zasad, to już tak króciutkie pytanie, skoro jesteśmy przy jezdni, że później mi nie umknęło. Czy wymagacie siadania psów przed przejściem? Bo na przykład tutaj...
0: Nie.
1: W Wielkiej Brytanii jest to nagminne. Mojego psa też no, chciano przekabacić w tę stronę, że mój pies pracuje nieprawidłowo, ponieważ nie siada
0: tylko
1: przed przejściem.
0: Na postawie stój. Nie siadają. Ja sobie przynajmniej nie przypominam, no chyba wiesz, że jest tak, że potem klienci indywidualnie tego uczą, natomiast na egzaminie egzamin wygląda w ten sposób, że pies dochodząc do krawężnika musi się zatrzymać i jest w postawie stój, tak na stojąco.
1: Czyli to nie jest jakiś też standard światowy, że pies musi siadać?
0: Znaczy no, myślę, że to nie jest, że te standardy, to też powiedzmy sobie, że to nie jest tak, że wszystkie komendy są identyczne i w identyczny sposób robione. Te standardy to jest głównie to, że te psy są szkolone metodami pozytywnymi, broń Boże, żadnej siły, przemocy i tak dalej, że są określone kwalifikacje, umiejętności, które pies musi umieć, czyli taką umiejętnością to jest zatrzymywanie się przy krawężniku. Natomiast to, czy on to zrobi w postawie na stój, czy potem usiądzie, to jest już po prostu szczegół. To są takie rzeczy, których nie trzeba standaryzować, tak? Standardem jest to, że on ma się zatrzymać w tym momencie, tak? A cała reszta to już szkoły dopracowują sobie same i uczą tak, jak uważają, jak jest im lepiej, wygodniej.
1: Czyli wasz program szkolenia obejmuje na pewno prowadzenie na trasie stałej, na trasie nieznanej, pokazywanie, oznaczanie tych przejść, no oczywiście komendy lewo-prawo, wskazywanie drzwi, schodów, przystanków, czy coś charakterystycznego jest? Na przykład jeżeli masz rozeznanie, jeśli chodzi o inne szkoły i o waszą fundację, czy macie na przykład coś autorskiego, co powstało w czasie, na przestrzeni tych lat, że myśleliście, że na przykład jakieś komendy nie było w znanym zestawie innych szkół, a wy coś wypracowaliście.
0: Z tego, co pamiętam, nie. No musimy też mieć na uwadze to, że jednak infrastruktura naszych miast no nieco odbiega od tego od wyglądu dużych miast zachodnich. Nie ma tutaj u nas metra.

0: Często nasze psy trafiają nawet do miast, gdzie nie ma tramwaji, gdzie jest tylko komunikacja autobusowa, więc myślę, że z tego co wiem, nie mamy tutaj żadnego takiego autorskiego pomysłu, ale nie chciałabym wypowiadać się w sposób taki oczywisty, bo być może, że rzeczywiście tutaj bardziej kompetentną osobą byłby instruktor, ale z tego co ja pamiętam, co jest mi wiadomym, nic takiego nie ma. Po prostu myśmy przygotowując własny program jak gdyby szkolenia, własne komendy, wzorowaliśmy się na Słowaka, na szkole ze Słowacji, która no, działała i powstawała w bardzo podobnych warunkach jak my. Bratysława jest w sumie no, niedużym miastem, zważywszy nawet na to, że jest stolicą. Także tam również te właśnie warunki, czy urbanistyczne i tak dalej, były bardzo zbliżone tutaj do Poznania i praktycznie my przejęliśmy całkowicie ten model, nazwijmy to słowacki.
1: Mhm. Ale jak najbardziej cała komunikacja miejska plus pociągi, to wszystko tak, jest
0: tak.
1: Robione
0: no, wcześniej. Z pociągami to jest po prostu problem, to jest niekończąca się historia i problem, myślę, bardzo wielu naszych klientów. A właśnie te 2 tygodnie temu, tak jak wspominałam, wracając z Krakowa, naprawdę no, z przerażeniem patrzyłam na odległość pomiędzy schodami pociągu a peronem i nie wiem, czy to jest rzecz, której się już nigdy nie da zrobić w jakiś normalny sposób, czyli z schodów na poziomie peronu albo przynajmniej jakoś w miarę bliżej, bo ja sobie nie wyobrażam po prostu wsiadania do pociągu z psem jako osoba widząca, prawda? Po takich schodach, jak tam są, jak w tych pociągach są, a przecież jeździcie państwo z psami, pociągami i ogarniacie to, dajecie sobie radę, tak? Ale dla mnie jest to po prostu coś strasznego, bo ja jako osoba widząca, no schodziłam trzymając się poręczy, prawda, żeby nie daj Boże noga mi się tam gdzieś nie przesunęła i nie wpadła pomiędzy peron a pociąg.
1: No, z tego co wiem, to najczęściej zwłaszcza dumni posiadacze niewielkich gabarytowo psów po prostu biorą je na ręce i wsadzają do pociągu. Przy wysiadaniu wysiadają pierwsi,
0: myślę, że
1: najczęściej siedzi w pociągu, a później wyskakuje.
0: To jest to najbezpieczniejsze i najlepsze rozwiązanie, bo nieraz mieliśmy przypadki, kiedy psy sobie wyrywały pazury na ażurowych schodach, prawda?
1: To prawda, mnie to kiedyś spotkało w środku nocy na Centralnym w Warszawie.
0: Halo? Bo tak. Gdzieś Magda uciekłaś mi, źle cię słyszę w tej chwili.
1: Tak, mówię, że kiedyś też to spotkało mnie, znaczy, no, nie mnie.
0: No właśnie, każdy miał psa, który stracił pazur, to wie doskonale, co to wygląda, jakie potworne ilości krwi, to prawie jak morderstwo już, nie?
1: Także, no niestety tutaj. A samoloty? Że tak zapytam. Tendencyjnie, no, macie duże lotnisko.
0: Latają pieski, tak. Nie tak dawno jeden z naszych piesków do Francji leciał, z tego co wiem. No wszystko było okej. Okay. Pies leci w kabinie ze swoim opiekunem. Przeszkód nie ma żadnych. Linie są lotnicze, są bardzo wyedukowane i bardzo świadome. Także, no wiadomo, tego nauczyć się nie da, prawda? No trudno uczyć psa latania samolotem. Ale jeżeli jest to pracujący przewodnik i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby samolotem nie leciał, jeżeli leci również jego opiekun.
1: To znaczy jednej rzeczy na pewno da się nauczyć. Nie wiem, jak to jest u innych przewoźników, natomiast na pewno w Ryanairze jest w ten sposób, według przepisów, że pies przewodnik ma siedzieć w przejściu. W przejściu no nijak siedzieć nie może, bo nikt ani stewardessa, nikt z pasażerów by się tam nie przemieścił, więc najczęściej jest ten sposób, że kapitan po prostu tak ustawia miejsca obok osoby niewidomej, aby ten pies mógł siedzieć obok. Jeżeli to jest jeszcze tuż za tym miejscem, gdzie są piloci i cała ta obsługa, to nie ma problemu, tam jest sporo miejsca. Ale jeżeli jest tak, jak ja ostatnio wracałam z Polski, gdzie siedziałam prawie na ogonie, to piesek był wciśnięty między fotele. I w tym momencie na pewno przydaje się komenda, która ułatwi psu cofanie się w wąskiej przestrzeni, żeby on tyłem wszedł, dlatego no, na przykład ja ze swoim dopiero zaczęłam teraz to ćwiczyć, bo wcześniej nigdy mi się to nie przydawało aż w takim stopniu. On owszem wszedł przodem, tylko lecieliśmy przez burzę i on się dosyć mocno denerwował samolotem, telepało. To nie jest pies, który histeryzuje, więc oczywiście no, podenerwował się kilka razy, wstał, odwrócił się do mnie, pomlaskał, po czym wyszedł i pracował dalej, nie było problemu. Ale mimo wszystko, no, przypuszczam, że psy, które nigdy w życiu nie latały, tym bardziej mogą mieć kłopoty. A mówię, to się na pewno może przydać, dlatego że przepisów się nie da wykonać, przynajmniej w Ryanairze, a wiem, że też no, ludzie często korzystają z tych tanich linii lotniczych, więc to jest zbieg okoliczności i dobra wola załogi, jeżeli akurat dostaniemy miejsce takie, żeby pies nie musiał się wciskać pomiędzy te rzędy foteli i żeby miał chociaż troszkę miejsca dla siebie. Więc cofanie się w wąskiej przestrzeni na pewno tutaj też by ułatwiło.
0: No, być może masz tutaj rację, znaczy na pewno masz rację, natomiast no też musimy sobie powiedzieć, że jednak to te loty samolotem są no naprawdę bardzo rzadkie. Mieliśmy tak naprawdę właśnie jeden przypadek z tego, co pamiętam, gdzie nasza właśnie klientka leciała do Francji, a ponieważ było to niedawno, nie widzieliśmy się, jeszcze nie rozmawialiśmy, więc nie wiem, jak jej wrażenia z przelotu, ale są też, że wszystko było dobrze, bo jakieś takie negatywne sygnały czy ewentualne informacje o problemach nie dotarły, więc podejrzewam, że wszystko było okej, tak jak trzeba.
1: Aha. Teraz tak, na jakim etapie...
2: To jeszcze zanim przejdziecie dalej, to kolejna informacja od Michała jeszcze a propos tych takich pociągowych sytuacji. To Michał wspomniał o tym, że w takich sytuacjach dobre są buciki dla psa, które zabezpieczają przed gdzieś tam wyrywaniem pazurów czy podobnymi kwestiami.
1: Jeżeli pies jest przyzwyczajony do nich i...
0: To jest fajna sprawa, świetna sprawa, nie tylko na przygodę z pociągiem, ale również na zimę, prawda, kiedy mamy setki kilogramów soli wysypanej na chodnikach, a także, co jest, może nie wszyscy sobie mogą to uświadomić, również upały, tak? Nastąpnięcie na szynę tramwajową przy 30-stopniowym upale, no jest tak, myślę, średnio przyjemne, bo to trzeba powiedzieć, że gołą nogą tak naprawdę, prawda, bo pies nic nie ma. Więc takie adidaski, to jest buciki, jest świetna sprawa. Natomiast no niestety jest to niemały wydatek i myślę, że wielu naszych klientów kilka razy się po głowie podrapie, zanim takową rzecz nabędzie, bo z tego, co jest niewiadomym, cztery takie budki to jest około 300 zł, jeśli nie więcej, także jest to już...
1: Myślę, że cena hurtowa to została podana. To jest cena hurtowa i to za zestaw letni, z tego, co ja pamiętam.
0: No proszę. No czyli zimowe to z ocieplaczem, tak, i trochę wyższe i cena jeszcze fast taka. Ale nie, na pewno jest to bardzo fajne, bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast ja myślę, że dobrze by też było, przyznam, że nawet próbowaliśmy kiedyś to zrobić, ale jakoś to się rozeszło po kościach, aby uczyć od szczeniaka już, od małego pieski poruszania się w czymś na łapce. Tak? I w tym celu nawet nabywaliśmy takie śmieszne skarpetki antypoślizgowe, niemowlęce. One mają pod spodem, tam gdzie stopa, takie plastikowe jakby guziczki. I to się zakładało psu na łapki. Psy w domu miały troszeczkę w tym tam chodzić, po to, żeby się właśnie później przyzwyczaić do noszenia tych adidasków już w pracy. No ale tak jak powiedziałam, no, nie wszystko się uda zawsze wprowadzić, tym bardziej, że na każdego psa praktycznie, no każdy pies powinien mieć swój zestaw obuwia. No a tak jak powiedziałam, jest to jednak dosyć taki znaczny wydatek, co przy ciągłym zaciskaniu pasa jest i z reguły 5-6 psach w szkoleniu jest nie bez znaczenia, tak?
2: Jeżeli... Mamy telefon, więc ja może spróbuję odebrać i spróbuję tu dokonać nie lada ekwilibrystyki, żeby to wszystko ze sobą połączyć, tak? Bo to dziś jest audycja w warunkach technicznych ekstremalnych. Halo, kogo witamy?
3: Cześć wszystkim, Jacek Kutowski.
2: Witamy, Jacek.
3: Witam was bardzo serdecznie. Niestety słucham audycję dopiero od 19.20, więc nie wiem dokładnie o czym już żeście mówili. Natomiast chciałem się odnieść do tego, o czym Magda mówiła. To siadanie przed przeszkodami albo zagradzanie są popłuczyny po starym systemie szkolenia psów przewodników, kiedy to pies powinien zaznaczać przeszkodę właśnie poprzez siadanie albo zastawianie. Tak samo jak się uczyło dawniej chodzenia wyłącznie po stałych trasach. Co do pociągów, moim zdaniem jedyną możliwą formą wsiadania do pociągu jest nauczenie psa wskakiwania do pociągu. Bo buty są dobre, natomiast w zimie niestety mają tą wadę, że nie wiemy, kiedy je gubimy i gdzie.
1: Ale jeżeli mamy drobnego psa, to nieraz jest naprawdę kłopot ze śliskiego peronu, żeby ten piesek wskoczył, jeżeli to jest drobna sunia labradora.
3: Jeżeli to jest drobna sunia labradora wielkości cocker spaniela, no to faktycznie.
1: No aż tak nie, ale generalnie może mieć ten piesek problem i właściciel też się boi, że pies mu się gdzieś tam łapał, mu się obsunie i że prędzej...
3: Ale teraz sobie wyobraź, jakie to jest niebezpieczne dla niewidomego właściciela, kiedy musi jedną nogą stać na peronie, drugą na stopniu, podnosić psa i przenosić nad tą przepaścią. W tym momencie może się ześliznąć. No. Bywają takie perony, jak na przykład w Poznaniu, które mają wytartą, pochyłą krawędź peronu. Niech będzie odrobinę wody albo śniegu i może być nieszczęście gotowe. Natomiast mam pytanie jeszcze do Ireny. Czy naciskacie na hodowców, od których bierzecie szczeniaki, żeby stosowali stymulację wczesnoszczenięcą?
0: Nie robimy tego. Wynika to stąd. Ja zresztą dosyć szeroko mówiłam na ten temat na tym spotkaniu w Krakowie. Po prostu u nas, jak gdyby w Polsce, nie ma takich hodowli, które zajmowałyby się hodowlą w kierunku psa użytkowego, rozumianego jako psa, jako użytkowość inna niż myśliwska, tak? Czyli właśnie na potrzeby na przykład służb celnych, czy na przykład powiedzmy sobie właśnie służb ratowniczych, czy też psów asystujących. Praktycznie psy pozyskujemy z hodowli hodujących na eksterier. I w tych hodowlach bardzo rzadko zdarza się, aby hodowcy właśnie stosowali tą wczesną stymulację. Dlaczego? Dlaczego te, a nie inne hodowle? No, powiedzmy sobie szczerze tak, że swego czasu był taki moment, kiedy labrador święcił swoją taką, miał ogromną popularność, wszystkim się wydawało, wszystkim, którzy mieli jedną sukę, że założenie hodowli to jest interes życia i po prostu można na tym zrobić niesamowite pieniądze. I rozmnażali te psy, gdzie popadnie, jak popadnie. Tych hodowli domowych powstało całe mnóstwo. Wiedza tych ludzi była taka sobie, najczęściej żadna, ale no, może mogę powiedzieć, że na szczęście to już powymierało. Zmieniła się koniunktura, jest mniejsze zainteresowanie rasą. Społeczeństwo jest też po prostu biedniejsze, tak? Także tych piesków się sprzedaje znacznie mniej. I pozostały na rynku hodowle raczej takie profesjonalne, pomimo iż mówi się w Polsce o hodowli amatorskiej. Ale jest grupa hodowców, którzy hodują psy zawodowo, którzy mają wiedzę, mają doświadczenie. Z tym, że jest to, tak jak powiedziałam wcześniej, hodowla głównie na eksterier. No i tutaj niestety przy tym eksterierze często gdzieś się gubi również ta psychika, tak? Stawia się głównie na piękny wygląd psa, a troszeczkę zdarza się również, że się zapomina o tym, że labrador czy w ogóle retriever jest psem bardzo przyjaznym w stosunku do człowieka, otwartym, chętnym do nauki, takim, który się do człowieka po prostu garni, tak?
1: Ja muszę... Halo, przepraszam. Ja was muszę odrobinkę zdyscyplinować. Ponieważ nie wszyscy słuchający nas są psiarzami zaawansowanymi w szkoleniu, to ja bym bardzo prosiła o wyjaśnienie, cóż to jest ta stymulacja.
3: Kto ma to zrobić?
0: Niech Jacek wyjaśni. Na zapytanie niech wyjaśni.
3: Dobra. Stymulacja wczesnoszczenięca to jest stymulowanie układu nerwowego właściwie zaraz po porodzie, kilka dni po porodzie. Szczeniaki bierze się do rąk, kładzie się na chłodnej powierzchni, waży, ogląda, trzyma w dłoniach, zmienia się podłoże, na którym suka ze szczeniakami leży. Raz jest szorstkie, raz gładkie, raz zimne, raz szeleszczące. To wszystko powoduje lekki stres u szczeniaków, ale dzięki temu uodpornia je na stres w przyszłości, w życiu dorosłym. Oczywiście są zwolennicy i przeciwnicy, natomiast kiedy robiono badania w tych hodowlach, w których to stosowano, okazywało się, że psy jednak faktycznie lepiej sobie radziły ze stresem. I dlatego warto byłoby to stosować. Jednak niewątpliwie jest to bardziej kłopotliwe. No, w przypadku, kiedy to są hodowle kennelowe, no to jest to pewien problem. Nie ulega wątpliwości, natomiast w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że trzeba hodowców nadal edukować, że eksterier to nie tylko wystawy, bo psem trzeba żyć, nawet takim zwykłym, takim, którego mamy do towarzystwa i jeździmy sobie z nim na wystawy. Z takim psem musimy mieszkać na co dzień 24 godziny na dobę, a na wystaw mamy 5-10 w roku. I dlatego ta psychika jest nam taka istotna. Już pomijając kwestię użytkowości tych psów.
0: Jacku, ja powiem tobie taką rzecz. Każda szanująca się hodowla, która dba o swoją renomę, nigdy nie odchowuje szczeniąt w kennelach, nawet jeżeli w ogóle jest to hodowla kennelowa. Tak, szczenięta zawsze odchowywane są w domu, tak aby był do nich dostęp łatwy, żeby można było obserwować, co się dzieje, czy nie trzeba interweniować i tak dalej. Kwestia, ja myślę, że wielu hodowców tą takie działania zbliżone do tej wczesnoszczenięcej symulacji podejmuje, bo przecież legowisko, w którym się szczeniaczki znajdują, się sprząta, bierze się te pieski do ręki, prawda, raz jest cieplej, raz zimniej i siłą rzeczy tych bodźców im się dostarcza. Natomiast ja znam inną szkołę, która mówi, że przez pierwsze 2 tygodnie najlepiej byłoby w ogóle szczeniaka nie dotykać. Tak, aby miał on kontakt tylko i wyłącznie z matką. Tak? No więc pytanie, co lepsze, myślę, że to jest, zostawmy to i
3: to tak jak przedtem mówiło się, że w wieku 7 tygodni trzeba oddawać szczenięta, a teraz w wieku 10 lub później.
0: Nie, no w dalszym ciągu trzymamy się między, nie wcześniej niż 7, ale optymalny to jest między 8 a 12, przy czym ten 12 to już jest granica, tak?
3: Tak jak wspominałem, nie słuchałem od całego początku, natomiast słyszałem, jak Michał cytował SMS-a Michała i domyślam się o powrocie troszkę, żeście mówili, natomiast tak. Ja się chciałem zapytać, jak bardzo od samego początku naciskacie na rodziny, które wychowują szczenięta, aby pilnować tego powrotu, żeby już szczeniaka uczyć, że przybiegnięcie do człowieka jest premiowane, że jest opłacalne.
0: Wiesz, no, jest to pytanie typowo dla szkoleniowca. Ja szkoleniowcem nie jestem, ale z tego co wiem, staramy się kłaść na to duży nacisk. Natomiast wolontariusze są też tylko ludźmi i różnie to z tym wykonywaniem, z tą nauką wygląda. Prawda jest taka, że tak naprawdę to najprawdziwsze posłuszeństwo i tak dalej trenuje i szlifuje później już specjalista, tak? Czyli instruktor.
3: Tylko wiesz, z labradorem jest jeden główny problem. Tutaj Michał pisał, że tu więź trzeba pilnować, pogłębiać i tak dalej. No z labrador wiemy dobrze, że pies to jest pies łatwo przekładalny. I z nim jest trudno zachować taką więź, żeby wybrał człowieka, a nie kość pod krzakiem. Z tego no, się wiążą te wszystkie problemy z powrotem.
0: Nie zgodzę się z tobą.
1: No, mówiłyśmy troszkę o tym też wcześniej.
0: Znam przypadki właścicieli, którzy potrafią odwołać swojego psa od suki ścieżką, co uważam jest naprawdę dużym wyczynem, bo biologia najczęściej bierze w tym momencie. A jednak można wypracować taką więź, a z tym, że to tutaj mówimy o ludziach widzących, tak? Ale jest to możliwe. Jest możliwe takie wyszkolenie psa i nawiązanie takiej więzi, że odwołuje się go w każdym momencie.
3: Nie, bo wiesz, rozważamy ten temat w kontekście takim, o którym wy mówicie i jeszcze inne fundacje, na przykład w Polsce, że osoba niewidoma samotnie mieszkająca nie może spuszczać psa ze smyczy. Może to robić w terenie ogrodzonym.
1: Jacek, mówiłeś o tym, więc ja proponuję, żebyś po prostu, jak będzie podcast wrzucony, żebyś sobie pobrał, dlatego że to już było po prostu.
3: Już było.
1: Nie chciałabym, żebyśmy powtarzali.
3: Powtarzali. Jasne.
1: Żeby to wałkować, nie? W nieskończoność.
3: Jasne, oczywiście. Dobra, ja się wyłączam. Gdyby coś, to jeszcze zadzwonię. Pozdrawiam i dziękuję za fajną audycję.
1: Dzięki. Dzięki. No, jak widać, problem jest palący.
0: No jest to ogromny problem, nie tylko powiedzmy sobie osób korzystających z pomocy psa przewodnika, ale też zwykłych zjadaczy chleba. No,
1: tak.
0: Wiadomo powszechnie, że większość ludzi nigdy nie powinna mieć psów, bo po prostu są tak mało konsekwentni, niewymagające, że te psy robią z nimi, co im się żywnie podoba, tak? Stąd też to przywołanie psa jest naprawdę, naprawdę wielkim wyczynem. Ja może tak powiem, już jako anegdotę, przytoczę taką rozmowę z naszym instruktorem Pawłem. Przygotowywaliśmy się do jakiegoś takiego właśnie pokazu i mówię, wiesz Paweł, ja nie wiem, ja myślę, że to się ludziom nie będzie podobało, bo przecież no, zobacz, to jest w sumie nudne, no ten pies idzie po prostej, potem skręci i tak dalej. No fajnie jest, jak on robi inne rzeczy, jak tu zdejmie skarpetkę, tam pomoże coś takiego zrobić, a my takie mamy nudne te pokazy. A Paweł na to odpowiedział, to się tylko tobie tak wydaje. Pamiętaj o jednym, że dla większości tych ludzi to, że pies przychodzi na zawołanie, to już prawie, że z cudem graniczy. Także w ten sposób sobie zawsze mówię, że naprawdę, no jeżeli ktoś umie pracować z psem i go fajnie wyszkoli i tak dalej, to jest to największa nagroda właśnie, jak ten pies jest posłuszny i przychodzi i reaguje na głos swojego właściciela.
1: Chociaż faktycznie jest to kłopot. Jest to kłopot w środowisku. No, ja sama miałam taką historię, chyba dlatego też to tak trochę wałkowaliśmy. Może z tego względu też teraz w Fundacji Labrador jest większy nacisk. Bo...
0: Wiadomo, wszyscy się uczymy, prawda?
1: Tak.
0: Uczymy się całe życie. Jedne rzeczy wychodzą lepiej, drugie gorzej. Wiemy już, no wiemy po tych latach doświadczeń jedno, że nie możemy mierzyć klienta miarą instruktora, tak?
1: Który widzi.
0: Instruktorzy są, tak. To są silne osobowości, ludzie, którzy całe swoje życie pracują z psami. Jak ja to mówię, nieraz potrafią z kota zrobić psa przewodnika, tak? Tylko trzeba pamiętać, że za chwilę po drugim końcu stanie osoba, która nie ma ani takiej charyzmy najczęściej, a już na pewno nie ma takiego doświadczenia i ten
1: I przede
0: pies
1: wszystkim
0: musi
1: nie
0: być
1: ma
0: tak przygotowany i tak wyszkolony, żeby po prostu słuchał każdego, a nie tylko charyzmatycznego instruktora.
1: No to kończąc ten temat, mam nadzieję, że możemy skończyć, to tylko się przyznam, że ponieważ no obecnie mam owczarka niemieckiego, miałam różne psiaki w domu, byłam też wielokrotnie rodziną zastępczą dla psów bezdomnych, jedynym psem, absolutnie jedynym, najjedyniejszym, u którego miałam problem z przewołaniem, był labrador.
0: Ja się zgodzę, oczywiście, bo to jest to po prostu no, specyficzna rasa, głównie przez to, że właśnie no, szuka jedzenia zawsze i wszędzie, tak? I z reguły jest to jednak to jedzenie, ta chęć wyciągnięcia spod tego krzaczka czegoś atrakcyjnego jest silniejsza aniżeli to przywiązanie do właściciela, aczkolwiek zdarzają się wyjątki, tak jak powiedziałam Jackowi. Znam takie przypadki, znam takiego psa, znam im to niejednego i znam ich właścicieli. I wiem, że można to zrobić i wypracować.
2: Ja odbierzmy może kolejny telefon, bo mamy kolejnego słuchacza na antenie. Tym razem jest z nami Michał.
4: Dobry wieczór.
1: Cześć Michał.
4: Cześć Magda, cześć.
2: No i niestety nam się Michał bardzo szybko rozłączył. Nie wiem dlaczego. Miejmy nadzieję, że się połączy jeszcze raz. Tak, Michale, prosimy jeszcze raz o kontakt i na pewno odbierzemy telefon.
1: A ja teraz chciałam zapytać, na jakim etapie niewidomy poznaje tego swojego psa i kiedy tak naprawdę zaczynają chodzić razem? Czy to już jest, kiedy pies zda egzamin i jest przekazywany konkretnej osobie, czy wcześniej jest jakaś próba dokonywana?
0: W naszym przypadku jest to już po zdanym egzaminie. Tak jak powiedziałam wcześniej, mając profil klienta i mając profil psa, na tej podstawie dobieramy, tak? No jest zawsze pewne ryzyko, że jednak to, że to się nie, że może się to nie sprawdzić. Ale powiedzmy sobie, no ostatnio ten sposób pracy nam się sprawdza, jest wszystko się potwierdza i te obserwacje dotyczące psów i dotyczące naszych klientów, także zapraszając kogoś już na etap ten związany z przekazaniem psa, wiem, że ten konkretny pies jest przeznaczony dla tej osoby i w tym momencie następuje to pierwsze spotkanie najczęściej. Zdarza się niekiedy też tak, że przepraszam, że ten kontakt jest już nieco wcześniej, na etapie właśnie tego pierwszego pobytu w Poznaniu, ale tak jak również mówiłam wcześniej, nie ćwiczymy, nie trenujemy wówczas, nie sprawdzamy klienta z jakimś konkretnym psem. To zapoznanie się ma miejsce często na zasadzie takiej właśnie, że pies towarzyszy instruktorowi i instruktor wspomina, że być może ten pies będzie w przyszłości twoim psem przewodnikiem, jeżeli tylko zda egzamin i tak dalej. Natomiast no, wcześniej takiego żadnego kontaktu przed egzaminem klient i pies nie mają z sobą.
1: Żeby się nie nastawiała ta osoba, czy ze względu na to, żeby pies się nie stresował?
0: Tak. Tutaj przyznam, że podjęliśmy taką decyzję właśnie po sytuacji, którą mieliśmy wcześniej, kiedy to klientka stwierdziła, mając kontakt z psem jeszcze przed egzaminem, że tylko ten pies, ona wie, że to ten pies, że świetnie będą sobie razem dawały radę i tak dalej. Mieliśmy potem troszeczkę problemów, żeby z tego, że tak powiem, tą sytuację rozwikłać. W związku z czym uznaliśmy, że nie będziemy zapoznawali klientów z ich pieskami, przyszłymi pieskami na zasadzie, to na pewno będzie twój pies przewodnik.
1: A samo przekazanie psa jest w miejscu zamieszkania osoby niewidomej, czy w Poznaniu, czy to trochę tak? Ile trwa?
0: Właściwie prawie nawet też, czy częściowe. Jak to wygląda? Po raz kolejny zapraszamy klienta do Poznania. Pobyt jest całkowicie tutaj nasz koszt, pokrywamy koszty pobytu. Ten pobyt to jest no, w granicach 7-10 dni. Dlaczego mówiłam o takich jak gdyby trzech częściach? Ponieważ miejsce zamieszkania, to tutaj poznańskie nazwijmy to, nie mieści się w Poznaniu, tylko pod Poznaniem i pierwszy kontakt psa z jego nowym właścicielem ma właśnie miejsce w takiej malutkiej miejscowości i tam te pierwsze takie spacerki, pierwsze przejścia mają miejsce tam, tak? Tak, ale to jest na zasadzie takiej właśnie nie nauki, tylko takiego bardziej, wiesz, na luzie, na spokojnie. Następnie klient razem z psem instruktorem jadą już do Poznania i tam rozpoczynają naukę poruszanie się z psem na stałej, znanej psu trasie. Dlaczego tak? Chodzi po prostu o to, żeby właśnie ten pierwszy kontakt z psa, z człowiekiem, który jeszcze nie umie chodzić, z psem przewodnikiem, często zdarza mu się różne gafy strzelać, popełniać, żeby był dla psa jak najmniej stresujący. On idzie po trasie, którą zna, wie jak ma się poruszać i wówczas mniej strasznym jest, są mu właśnie jakieś tam wpadki tego klienta. No i potem również jak już ta współpraca osiągnie pewien poziom, jest już w miarę dobra, poruszają się również po innych trasach, jadą w inne miejsca do miasta, idą wspólnie do weterynarza. Tutaj też rzecz bardzo ważna, ta wizyta u weterynarza. Tam piesek jest poddawany takiemu, znaczy zostaje oceniony jego ogólny stan zdrowia, tak? Sprawdzone wszystkie szczepienia, prawidłowość i lekarz udziela takich podstawowych informacji odnośnie pielęgnacji psa, opieki nad psem, jego zdrowia i co bardzo ważne, wtedy wówczas ważymy psa. Ważymy psa, wagę wpisujemy do książeczki i bardzo uczulamy na to, żeby dosyć rygorystycznie tej wagi pilnować. Praca psa przewodnika, pomimo że nie jest to jakaś praca wielogodzinna, najczęściej jest to 2-3 godziny dziennie, jest pracą ciężką dla psa. Pies porusza się wówczas ruchem, który nie jest dla niego takim zupełnie naturalnym ruchem. Bardzo mocno obciąża się stawy, w związku z czym bardzo ważną rzeczą jest właśnie odpowiednia kondycja fizyczna zwierzaka, którą będzie posiadał, jeżeli nie będzie zbyt krągłowski w kształtach. Tak? Także jest to jeden z priorytetów też w zakresie zdrowia, na który bardzo wyczulamy naszych klientów, a mianowicie odpowiednie żywienie i dbałość o wagę i o kondycję fizyczną. Na tym kończy się tutaj nasz etap poznański. Kolejny etap to jest wyjazd do miejsca zamieszkania klienta i tam już na miejscu instruktor wraz z klientem i z psem opracowują kilka tych najbardziej potrzebnych stałych tras, po których klient się porusza i na zakończenie tego etapu podpisujemy umowę przekazania psa przewodnika, wręczamy certyfikaty i do pracy.
2: Od jakiegoś czasu już mamy Michała na linii, więc myślę, że teraz już nie będzie żadnych problemów. Spróbujmy odebrać. Halo, Michale, jesteś?
4: Tak, jestem. Mam nadzieję, że Skype nam w tej chwili pozwoli dokończyć moją wypowiedź. Przepraszam, że wracam do kwestii przychodzenia, bo już teraz słyszałem, że jesteście całkiem na innym etapie rozmowy. Chciałem powiedzieć, że ta więź, te budowanie więzi jest bardzo ważne. Mimo samego wyszkolenia jednak jesteśmy dla psa w pewnym sensie, przynajmniej na początku, osobą obcą, tak? Pies był przez wiele lat u jednej osoby, u mamy, na przykład w przypadku mojego psa, u mamy zastępczej, która kładła duży nacisk na to, żeby mój pies, Eddie, chodził za nią, trzymał się jej, także to teraz procentuje. Potem pies jest u instruktora, więc my jesteśmy tak naprawdę dla niego obcymi ludźmi, więc należy zbudować tą więź niewidomy pies, niewidomy jako niewidomy osoba i pies przewodnik. I ja budowałem tą więź przez wiele miesięcy. Oczywiście puszczałem mojego psa w bezpiecznych miejscach, nie chciałem sobie strzelać samobuja, bo Labrador ma swoje wady i zalety, wiadomo, że jest śmieciożercą. Nie puszczałem go w rejonie śmietników, balkonów, gdzie znajduje się wiele odpadów, tak?
1: Puszczałem to jest nie wina Labradora, miejsc, tylko ludzi, no.
4: Tak, puszczałem go w bezpiecznych miejscach i pod okiem osoby widzącej, ale bawiłem się w takie coś, a mianowicie budowałem pozycję lidera, czyli na podstawie tego, żeby być większą dla niego atrakcją, korzyścią niż jakiś zapach, na przykład w lesie, na łące, czy jakieś coś tam do jedzenia, bawiłem się w ten sposób, że w pewnym momencie, kiedy traktował nas jako stado, ja zostawałem w tyle. Moja rodzina, ktoś tam, kolega, koleżanka, Szli dalej. Mój pies biegał między jednym a drugim. Kiedy ta odległość się zrobiła zbyt duża, żeby ogarnąć kilka osób, wołałem go i przychodził, był w tym momencie nagradzany, czyli pozytywnie. Nie trzeba było stosować i do dzisiaj nie stosuję żadnych wspomagaczy drastycznych, jak obroża elektryczna na przykład, który jestem przeciwnikiem.
1: Nie, no umówmy się, to jest znęcanie się nad zwierzęciem.
4: Tylko pozytywne nagradzanie, pozytywne bodźce i oczywiście nasz rozsądek, bo nie będziemy psa puszczać luzem przy ulicy, nie będziemy puszczać, tak jak wspomniałem, przy hipermarketach dla psów, czyli śmietniskach pełnych różnych odpadów do jedzenia, balkonach i tak dalej, w bezpiecznych miejscach i można wypracować u psa przychodzenie, może czasami z lekkim ociąganiem, ale zawsze przychodzenie. Jak to pamiętam swego czasu, Magda, nazwałaś mojego psa, że to jest pod tym kątem owczarek w labradorowej skórze,
1: no,
4: prawda?
1: No, że pod tym kątem, a powiedzmy, bo jakoś nie wszyscy może wiedzą, że właśnie Michał ma też labradora z fundacji.
4: Tak, zgadza się. Także tyle chciałam tylko
1: powiedzieć. Żywa reklama.
4: Tyle chciałam powiedzieć odnośnie więzi, że jest ona bardzo istotną kwestią w tym, jak pies będzie posłuszny i również jak pies będzie pracował, bo potem to posłuszeństwo również opiera się zarówno na wyszkoleniu przez instruktora, jak również na tym, kto w tym duecie jest liderem, czy ten pies lubi dla nas pracować, czy sprawia mu to przyjemność w pewnym takim psim sensie, że pan jest jego zadowolony, prawda? Dziękuję.
1: To jest kwestia, tak jak i ludzie, tak jak i psy mają różne charaktery.
4: Ale Irena zaznaczyła jednak o tych testach, o tym odpowiednim dobieraniu już psów pod wieloma kątami, pod wieloma sprawami i tak samo tym kwestii tej mentalnej. Także psy mają różne charaktery i również konsekwencja również jest jak najbardziej wskazana, prawda, w naszym podejściu do psa i jak, czego od niego oczekujemy i jak z nim współpracujemy.
1: Natomiast pamiętajmy, że to nie ma dwóch jest takich samych psów, tak jak nie ma dwóch takich samych ludzi.
0: One na pozór mogą podobnie wyglądać, ale charakterami się różnią. Ja natomiast, jeśli można, chciałabym tutaj nawiązać po troszeczkę do tego, co Michał powiedział, o czym wspomniała również Magda, a mianowicie do tych metod szkolenia. Otóż to jest właśnie jeden z elementów standardu także, standardów międzynarodowych, tylko i wyłącznie pozytywne metody szkolenia. Nie ma, niedopuszczalne jest wręcz stosowanie jakichkolwiek form przemocy w postaci czy to kolczatek, czy to obroży elektrycznych, czy w ogóle stosowanie jakiejkolwiek przemocy fizycznej w stosunku do psa. Tylko i wyłącznie pozytywne metody. Jest to bezwzględny wymóg, jeśli chodzi o standardy obowiązujące w IGDF.
4: Ale chciałbym również dodać, że moja wypowiedź odnośnie tego pozytywnego szkolenia, tego budowania więzi nie dotyczy tylko mnie i psa z Fundacji Labrador, ale również znam psy z innych szkół, na przykład PZN-owskiej i z Piły, i również bardzo ładnie psy są posłuszne, bardzo ładnie pracują. Także to nie tylko jest kwestia szkoły, tej konkretnej czy innej, ale ogólnie naszego podejścia do tej kwestii naszego, czyli instruktorów, jak również naszego, czyli już potem klientów.
0: No ja będę się trzymała tego, że właśnie, no Michał, masz tutaj bardzo dużo racji, bo jest to mądre zwierzę i on po prostu wie na to, kiedy i na, z kim może sobie pozwolić, prawda? Jeżeli on zna, nazwijmy to w cudzysłowie, swoje miejsce, ma tego swojego pana, którego kocha i uwielbia, to on będzie posłuszny, on będzie słuchał, on będzie wykonywał polecenia, ale jeżeli wie, że osoba, która się nim opiekuje, jest słabego charakteru, niezdecydowana, nie potrafi wymagać, to on to wykorzysta, tak? To jest inteligentne stworzenie i nie ma się co dziwić. A pies, tak jak człowiek, woli nie pracować niż pracować, prawda? Woli nie słuchać niż słuchać, bo jest mu po prostu tak wygodniej.
4: Budowanie więzi to nie tylko to, żebym był liderem dla swojego psa, ale również poznanie własnego psa, jakie ma zalety, jakie ma plusy i również jakie tam ma wady. Czyli może wady to brzmi źle. No, cechy charakteru, które nie są wskazane do bycia psem przewodnikiem. Właśnie jak reaguje na inne zwierzęta, jak w danym miejscu, czy się bardziej stresuje, czy czegoś się boi, czy ciągnie do odpadków, do jedzenia. Jak pies reaguje, mówiąc w skrócie. I wiedząc o tym, jakiego mamy psa, też wiemy, na co sobie możemy pozwolić. Czy mogę puścić psa w rejonie, nie wiem, gdzie pełno dzieci się bawi, gdzie mogą się zdarzyć odpadki, ale wiem, że tego psa przywołam. Czy jednak musi to być, i nie ucieknie mi, czy jednak musi to być ogrodzenie, nie wiem, jakiś ogród, albo jakieś miejsce odosobnione od ludzi, od odpadów, bo tylko tam pies będzie mnie słuchał, do mnie przyjdzie. Także myślę, że ta kwestia wymaga pewnego wyważenia i znajomości psa, i więzi, i wyszkolenia, jak również naszego rozsądku, kiedy możemy psa puszczać, gdzie puszczać i dlaczego.
1: No i czy mamy kogoś do pomocy, czy nie? No bo my wcześniej też mówiłyśmy o tym, że osoby samotne czy parę niewidomych mają najgorzej w tym wypadku.
4: No to jest po prostu bardzo duża pomoc, to się zgadza. Także tyle chciałem powiedzieć i nie przeszkadzać już. Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dzięki, Michał. Dzięki za uzupełnienie. Tak, omawiałyśmy kwestię, jak to wygląda z przekazaniem psiaka i już pracą na miejscu niewidomego, czyli certyfikaty, jakaś wyprawka też jest, czy pies dostaje, no bo uprząż. Dostaje swoją uprząż.
0: Uprząż, tak. Tak, tak. Uprząż otrzymuje klient od nas jak gdyby wraz z psem.
1: Jak ta uprząż wygląda? Bo mieliście kilka wzorów, czy teraz jest jakiś ujednolicony?
0: Korzystamy zasadniczo z wzoru, który nazywamy angielskim. Mamy też wzór słowacki, one w sumie niewiele się różnią, jest to kwestia zamocowania pałąka. Natomiast generalnie jest to taka uprząż, no nie wiem, czy dobrym określeniem będzie tutaj w starym typie, ta charakterystyczna, wykonana z białej skóry, tak, dość szeroka, na piersi, w formie takiego jak gdyby kołnierza zakładanego przez głowę. Także tutaj w tym temacie nic się nie zmieniło, trzymamy się właśnie tych standardowych białych uprzęży.
1: Pałąk jest sztywny, lekko wygięty w jedną stronę,
0: tak,
1: czy równy?
0: Tak. Znaczy korzystamy też z pałąków kanadyjskich, które są nieco lżejsze od tutaj tych naszych europejskich, ale zasadniczo one niewiele się między sobą różnią. No, staramy się właśnie teraz o to, aby jednak ta uprząż była możliwie jak najbardziej lekka, tak? No niestety ze skórą niewiele da się zrobić, to swoją wagę ma, no ale staramy się choćby przez dopasowanie takich lżejszych tych pałąków, żeby to ta cała konstrukcja była taka no ciut lżejsza chociażby.
1: Czy te szorki mają też odblaskowe elementy z przodu tutaj na napierśniku? Czy po bokach tylko?
0: Z tego co wiem nie, aczkolwiek kilka chyba egzemplarzy ostatnio tych nowych miało coś tam, takie kawałeczki właśnie takiego materiału odblaskowego wszyte. Ale zasadniczo nie robimy tego. Nie.
1: Pytam, ponieważ wspomniałaś o tym wzorze angielskim, a przynajmniej u mnie tutaj w Irlandii Północnej, ale myślę, że na Głównej Wyspie również. Właśnie są też białe szorki, ale bardzo mocny odblask jest z przodu na całym napierśniku.
0: Taki pas cały, prawda? Mm-hmm, tak. Nie, nie, u nas chyba mieliśmy kilka takich uprzęży, ale nie wiem, czy był to problem ze strony rymarza. No, zlecamy szycie tych uprzęży, wiadomo, no, nie każdy chce je zrobić, nie każdy umie zrobić. I dokładnie nie pamiętam, ale nie wiem, czy to właśnie nie był problem ze strony rymarza z szyciem tego odblasku, z jakichś tam względów. Nie odpowiem tobie dokładnie na to pytanie.
1: Mhm. Więc uprząż piesek dostaje, natomiast całą resztę wyposażenia, posłanie, miski i oczywiście dalszy koszt już ponosi niewidomy.
0: Tak, to już, no tak jak powiedziałam, pilnujemy tego, aby pies wyjeżdżał od nas w dobrej kondycji fizycznej, z kompletem szczepień, z zaświadczeniem o stanie zdrowia, tak o dobrym stanie zdrowia. Takie szczegóły, wiesz, jak miska czy negowisko, nie potrafię na 100% odpowiedzieć. Na pewno jakaś smycz i obroża do tego dochodzi, do tej uprzęży. Czy właśnie czy ta miseczka, czy legowisko, przyznam, że nie jestem pewna. Wydaje mi się, że nie. Ale praktycznie od momentu przekazania psa i przekazania certyfikatu koszt utrzymania pieska spoczywa już na naszym kliencie, z tym, że starają się jak gdyby chociażby troszeczkę pomóc finansowo. Proponujemy, aby zaopatrywał się na przykład w karmę u dostawców, z których my korzystamy. Wtedy jest możliwość uzyskania jakiegoś tam chociażby niewielkiego rabatu, no ale zawsze no w skali roku czy w dłuższym czasie troszeczkę się tych pieniążków uzbiera zawsze. No koszty wszelkich szczepień następnych, wszelkich wizyt lekarskich, to już ponosi klient. Jest o tym stosowny zapis w umowie, jest to określone wręcz jako obowiązek klienta, dbałość o zdrowie psa i o wykonywanie corocznych badań i corocznych szczepień profilaktycznych. Jedynie w przypadku, gdyby zaistniała konieczność wykonania jakichś badań genetycznych, które na przykład byłyby robione na nasze zlecenie, wówczas my ponosimy koszty właśnie takich już wysoce specjalistycznych badań. A tak te podstawowe, zwykłe koszty utrzymania obciążają już naszego klienta.
1: Aha, psy są sterylizowane, te które są przekazywane.
0: Tak, prawda? Oczywiście, tak. I to dosyć wcześnie. Pieski kastrujemy w wieku 7 i więcej miesięcy, czyli mówiąc, dopóki siusiają po damsku, tak, dopóki nie znaczą terenu, ten zabieg wykonujemy. Natomiast suczkami czekamy do pierwszej cieczki i z reguły są sterylizowane po pierwszej cieczce.
1: I teraz chciałam jeszcze ewentualnie dopytać o parę takich, no myślę, że już takich technicznych też rzeczy. Co się dzieje dalej z tym psiakiem i osobą niewidomą? No bo jest ten pies dzierżawiony przez osobę niewidomą, poniekąd, tak? No tak w cudzysłowie, no jest dzierżawiony, dlatego że pozostaje własnością fundacji. Czy kontrolujecie w jakiś sposób pracę tego psa? Czy są jakieś zjazdy, zloty, ewentualnie też połączone z warsztatami, ale no głównie też sprawdzian umiejętności, czy na przykład ktoś nie doprowadził do zatracenia umiejętności tego psa przewodnika, czy coś się niedobrego nie wydarzyło? Macie jakąś pieczę?
0: To znaczy tak, zgodnie właśnie z tymi naszymi już standardami, szczególnie w tym początkowym okresie pracy, dosyć taki ten kontakt instruktora z klientem jest taki dosyć intensywny, no bo wiadomo, najwięcej wtedy tych problemów może się tam urodzić. W związku z czym jest to kontakt nie tylko telefoniczny, ale również taki bezpośredni, kiedy to instruktor po bodajże miesiącu i potem po pół roku jedzie do klienta, sprawdza, jak tam ta praca wygląda, czy dają sobie radę, czy nie ma jakichś takich większych problemów, jeżeli coś takiego się zdarza, na miejscu są rozwiązywane. Potem staramy się, aby raz do roku nasz instruktor odwiedził wszystkich naszych klientów, aczkolwiek różnie to nieraz bywa. No, często wydawałoby się, prawda, że dwoje ludzi umówić to nic trudnego. Okazuje się, że jednak potrafi to nieraz być bardzo trudne, ale staramy się w miarę możliwości tak, aby właśnie co najmniej raz do roku instruktor zobaczył psa w jego miejscu zamieszkania. No i oczywiście to, co wspomniałam wcześniej, w przypadku wolontariuszy, to dotyczy również klientów posiadających już psy, przewodniki, instruktorzy są dostępni pod swoimi telefonami. Niektóre z problemów da się rozwiązać właśnie drogą taką telefoniczną czy mailową, udzielając jakichś prostych porad. Co do ewentualnych jakichś spotkań i takich warsztatów, meetingów, staramy się też to w zależności od tego, jak środki finansowe na to pozwalają, raz do roku zorganizować spotkanie, na które zapraszamy wszystkich naszych klientów. To jest takie spotkanie weekendowe, na którym o charakterze takim, powiedzmy sobie, warsztatowo-integracyjnym, na którym właśnie można, nasi klienci mogą sami wymieniać się poglądami, przede wszystkim mogą też się poznać, ci, którzy się nie znają. I jest też okazja, żeby porozmawiać z instruktorem i uzyskać pomoc w rozwiązaniu jakichś problemów, o ile takowe są. W czasie takiego spotkania kontrolujemy również tą nieszczęsną wagę tych naszych labradorów. Każdy, kto miał psa tej rasy, to wie, jakie to w nich są łakomczuchy, jakie mają tendencje do tycia, a zważywszy jeszcze na to, że są to psy kastrowane i sterylizowane, ta zdolność do tycia jest jeszcze większa, także tutaj staramy się tej wagi właśnie pilnować, kontrolować, kłaść nacisk, to co powiedziałam wcześniej, żeby była to waga odpowiednia do rozmiarów psa. Mamy zamiar po dwuletniej przerwie zrobić takie spotkanie w bieżącym roku. Chcielibyśmy na nie zaprosić wszystkich, nie tylko wszystkich naszych klientów, ale również instruktora orientacji przestrzennej, psychologa, lekarza weterynarii, również wolontariuszy, którzy bardzo się przejmują tymi swoimi podopiecznymi. No to wiadomo, każdy, kto miał psa, wie, że chciałby, żeby ten pies miał całe życie dobrze, żeby trafił w dobre ręce, żeby był kochany, żeby mu było dobrze. No więc dlatego chcemy, aby nasi wolontariusze poznali naszych klientów, zobaczyli, jakimi przyjaciółmi tak naprawdę te psy są, jak są fajnie traktowane, jaka wspaniała więź powstaje pomiędzy właśnie osobą niewidomą, a tym psem przewodnikiem. No mamy nadzieję, że nam się to uda i tak jak powiedziałam, po dwuletniej przerwie kolejny raz będziemy się starali zorganizować takie właśnie integracyjno-warsztatowe spotkanie.
1: Po dwuletniej przerwie, ponieważ zabrakło środków, możliwości?
0: Tak. No, wspomniałam na początku, że fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala nam pozyskiwać środki finansowe z 1%. Do roku 2014 było to nasze główne, nazwijmy to, źródło utrzymania, jednakże jak i wszędzie, tak i w przypadku OPP, ta konkurencja jest coraz większa organizacji non-profit, które mają status organizacji pożytku publicznego, jest coraz więcej. Każdy stara się coś dla siebie uszczknąć. A no, nie ukrywajmy, że są rzeczywiście organizacje, które zbierają pieniążki na cele no zupełnie inne, na ratowanie życia, prawda? Także my tutaj z tymi naszymi psiaczkami, zresztą nie tylko my, ale wszystkie te organizacje, które w jakiś sposób zajmują się zwierzętami. No jesteśmy tutaj jak gdyby na drugiej linii, aczkolwiek nie jest też źle. Nie ujawniam tu żadnej tajemnicy, bo informacja, którą powiem, jest powszechnie dostępna i na naszej stronie internetowej, a także w sprawozdaniach finansowych składanych do sądu. to nasze wsparcie, które uzyskujemy z 1%, to jest do 120-130 tysięcy złotych, ale zważywszy na to, że sumujemy zawsze kilkanaście psów, że płacimy za wynagrodzenia instruktorom, no to są takie pieniążki, które wystarczają tak, no aby. Dlatego też w ubiegłym roku po raz pierwszy postaraliśmy się o pozyskanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udało się, podpisaliśmy projekt dwuletni. W ramach tegoż właśnie dwuletniego projektu przed kilkunastoma dniami trzy psy zdały egzaminy, rozpoczęły już pracę, są już przekazane, już pracują w charakterze psów przewodników, a następna piątka czeka na rozpoczęcie szkolenia specjalistycznego.
1: Ile w ogóle lat pracuje pies przewodnik? Tak z założenia, no bo wiadomo, że są też wypadki, kiedy wcześniej przejdzie na emeryturę, czy coś się wydarzy, ale tak z założenia, do którego roku życia pies pracuje i co się później dzieje z takim przewodnikiem?
0: Zgodnie z naszymi standardami, już zresztą to nie tylko nasze, to są też to właśnie ogólnoświatowe, 8 lat. Do ukończenia 8 roku życia pies, jeżeli stan zdrowia oczywiście jest odpowiedni, pies przewodnik pracuje bez większego problemu, czyli tak naprawdę odjąwszy te 2 lata pierwsze, kiedy mamy socjalizację, kiedy mamy

0: 10 lat. Co się dzieje z nim dalej? Możliwości są dwie. Jedna jest taka, że zostaje ze swoim dotychczasowym panem i tam godnie dożywa sobie swoich ostatnich dni, albo jest również też taka możliwość, że pies zostaje zwrócony fundacji, czyli prawnemu właścicielowi, która następnie szuka dla niego właśnie takiego domku na dożycie. Ja powiem szczerze, z tych kilku emerytów, których aktualnie mamy, żaden nie wrócił do fundacji. Wszystkie zostały ze swoimi dotychczasowymi opiekunami. Większość z tych opiekunów czeka, nie wzięła nowego psa przewodnika, po prostu woli swój gorszy komfort życia po to, aby zapewnić właśnie temu psu godziwą starość i godziwe warunki i czekają po prostu na nowego pieska. No dopiero będzie to możliwe, prawda, jak ten stary przyjaciel przejdzie przez tęczowy most. Natomiast bodajże w jednym czy dwóch przypadkach klient zdecydował się na wzięcie jako drugiego psa, nowego psa przewodnika. Staruszek jest już na emeryturze, mieszka sobie spokojnie z nimi właśnie w charakterze emeryta, a młody pies chodzi do pracy i pracuje z klientem.
1: Ja na przykład mam nowego psa przewodnika, a Nelsona odwiedziłam w październiku w Ogambur. U rodziców ja, a Nelson właśnie tam mieszkał, moich rodziców. Jeszcze raz, bo chyba przycięło.
0: Jak się miewa Nelson? Jest dobrze, tak? Mam nadzieję.
1: Jak Nelson, bez zmian.
0: Bez zmian. No, piękny.
1: Przychodzi człowiek,
0: roku,
1: to się cieszy, szuka jedzenia.
0: 2003 rok, prawda? Czyli 12 lat, no to już jest bardzo ładny wiek, jak na Labradora. Brat Nelsona tutaj też tak prywatnie tobie powiem, chociaż jesteśmy publicznie na antenie, nie, też ma się bardzo
1: to
0: dobrze i jest w bardzo dobrej kondycji.
1: Nie, wszystko w porządku. Nawet mój guardian próbował się z nim pobawić, ale bez przesady. To już jest piesek stateczny,
0: nie,
1: starszy,
0: jest
1: on taki głupoty.
0: Nie, to już jest ten wiek, że gówniarzeria niech sobie da spokój, tak?
1: Tutaj tak, niech sobie da spokój, nie będziemy się bawić,
0: tak?
1: Bez sensu.
0: Znamy to.
1: Nawet na niego zaburczał, mój się zdziwił, że naprawdę nie chcesz. Ale tak to w porządku było później akurat z tym nie ma najmniejszego kłopotu, bo Nelson jest psem wyjątkowej łagodności, wręcz wyłączony raczej niż agresywny, także ja na niego zawsze miałam foka polna. Zresztą oczywiście jak każdy labek fuczy nosem, jest fantastyczny. No mówię, to może tak się wydaje, że skoro ja mam owczarka, to jestem przeciwna. Nie, absolutnie nie jestem przeciwna. Zresztą mój labrador był moim największym nauczycielem. Naprawdę, takiej cierpliwości do całego świata, właściwie do psów w szczególności chyba. I podejścia do szkolenia, liczenia do 10, brania 5 głębszych oddechów. W ogóle, no nikt mnie tyle nie nauczył, co one są naprawdę.
0: No, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, trzeba powiedzieć, prawda? Ja tylko może jeszcze powiem tak, no 80% pracujących na świecie psów przewodników to labradory. Reszta to owczarki niemieckie i inne retrievery głównie, aczkolwiek szkoli się też pudle olbrzymie. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu border collie, które wydawałoby się są psami absolutnie szalonymi, ale sama widziałam we Francji takiego psa pracującego. I co najważniejsze, w wielu zachodnich szkołach prowadzi się taką świadomą politykę hodowlaną, w ramach której krzyżuje się poszczególne rasy sobą. Uzyskane w ten sposób krzyżówki podobno są, chętnie się uczą, łatwiej się uczą i nie są, jak to mi powiedziano, takie twarde jak labrador, co mnie bardzo zdziwiło, bo labrador nie jest aż takim bardzo twardym psem. On ma tam swoją jakąś ideę fix, nazwijmy to, i rzeczywiście jak nieraz się uprze i postanowi coś zrobić, to trudno go od tego
1: odbić. Ja bym to nazwała
0: odpornością. Ale byłam właśnie zdziwiona
1: raczej
0: tym, że te krzyżówki tak są, taką się popularnością cieszą, głównie w Holandii.
1: Znaczy powiedzmy od razu, że tak naprawdę jeżeli pies ma przejść drogę od rodziny zastępczej poprzez tresera do osoby niewidomej i często ta droga się nie kończy, to akurat to, że on się łatwo przekazuje, że

0: nie tworzy aż tak silnej więzi i że łatwo może przejść mimo wszystko od człowieka do człowieka, no to jest zaletą, bo inaczej ten pies by zwyczajnie oszalał.
1: No tak, no właśnie dlatego między innymi odeszło się od szkolenia owczarków niemieckich, prawda? Które jednak tą więź emocjonalną mają z właścicielem bardzo silną. Ten sprzedawczyk labrador pójdzie za każdym i no nie, tutaj oczywiście przesadzam nazywając labradora sprzedawczykiem, ale jest to pies, który oczywiście tęskni za swoim opiekunem dotychczasowym, ale ta tęsknota, no tak bym powiedziała, jest dosyć krótka i niezbyt intensywna i szybko potrafi się przystosować do nowych warunków. I szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie przy takim systemie szkolenia, jaki jest w tej chwili, czyli przy tych wolontariuszach, potem instruktorach i tak dalej, szkolenia owczarka niemieckiego, który właśnie no, bardzo mocno się jednak przywiązuje do swojego opiekuna, prawda? Ja bym tu jeszcze chciała wrócić do tych krzyżówek międzyrasowych. No, jest to na pewno ciekawe doświadczenie, ale myślę, że u nas trudno będzie to sprawdzić, trudno będzie się o tym przekonać, no chyba, żeby udało nam się takiego psa do szkolenia po prostu z zagranicy dostać, czy też kupić. Dlaczego? Wiadomo, że nie cały miot szczeniąt nadaje się do pracy, prawda? W charakterze psa przewodnika, czy jakiegoś innego psa asystującego. I teraz kojarząc ze sobą przedstawicieli dwóch różnych ras, uzyskamy w świetle prawa, w świetle przepisów Związku Kynologicznego kundelki, tak? Psy o nieczyste rasowo. Pytanie, co z tymi pieskami, które się do szkolenia nie nadają, dalej zrobić? Prawda?
0: No właśnie, nie jest to adopcji, ani, tak ta mamy
1: rasa,
0: całe mnóstwo.
1: Ani taka rasa wydać za darmo, nie wydaje się zwierząt za darmo, tak? Sprzedać, no pytanie, czy też kupi takiego kundelka, tak? Także to jest, myślę, że to jest fajny, ciekawy eksperyment, ale nie na nasz poziom jeszcze.
0: Bo to są krzyżowane labradory z goldenami, labradory
1: nie
0: z pudlami?
1: Krzyżówki, najpopularniejsze krzyżówki to jest owczarek z labradorem i z goldenem. I golden i labrador. Tak, to są takie najpopularniejsze skojarzenia. Przy czym fajnie, bardzo fajnie wygląda, jak dla mnie, labrador z owczarkiem niemieckim, bo bardzo często jest on tylko, tym się różni od labradora, że jest podpalany. Natomiast ta uroda taka jest właśnie taka bardziej labradorza. W przypadku na przykład owczarka i goldena to już jest troszeczkę inaczej, bo ten włos jest inny, no... Kwestia, co się komu podoba, prawda? Ale tak jak powiedziałam wcześniej, podobno są to psy, które się łatwiej i chętniej uczą i są łatwiejsze właśnie takie wprowadzenie. No być może, że kiedyś nam się uda, że dostaniemy takiego pieska, czy kupimy, wypróbujemy, aczkolwiek no wiem, że w Fundacji Wismajo chyba dwie takie krzyżówki już pracują, podobno bardzo się sprawdzają. Zapytałam panią Jolę Kramarz o opinię na temat tych piesków. No otrzymałam odpowiedź, że rzeczywiście, że są fajne, że pracują dobrze, więc myślę, że jest to z punktu widzenia naszych klientów dobra linia, bo jeżeli możemy poprzez takie krzyżówki uzyskać psa, który jest jeszcze łatwiejszy w prowadzeniu, no to jest to tylko na korzyść dla ich przyszłych opiekunów.
0: Czyli jednak korci was, żeby oprócz labradora wprowadzić też inne rasy,
1: no,
0: albo takie
1: tylko
0: krzyżówki.
1: I wyłącznie, gdyby ktoś nam zechciał takowego psa podarować, bo na pewno nie będziemy sami eksperymentować z czymś takim. Bo kwestia doboru odpowiednich zwierząt, o ile moglibyśmy sobie tam goldena z labradorem skrzyżować, no to powiedzmy jeszcze byśmy coś znaleźli, tak? Jeśli chodzi o dobry materiał genetyczny. Natomiast w owczarkach niemieckich znalezienie dobrego materiału genetycznego, takiego, który pozwoliłby na uzyskanie no, naprawdę fajnej krzyżówki, no ja myślę, że może być problemem. To trzeba rasę znać, trzeba po prostu wiedzieć, znać konkretne osobniki, wiedzieć, że skrzyżowanie tych dwóch konkretnych psów no, może dać nam coś ciekawego.
0: Tak, ja zanim wzięłam szczeniaka, to miałam kontakt z hodowcą przez wiele lat. To nie był nawet pierwszy miód tej suki, no, to był ostatni miód tej suki, chociaż bardzo chciałam po konkretnej mamie mieć i z konkretnej krzyżówki. Zresztą hodowczyni również bardzo się przejmowała, wydzwaniała do mnie, a jak ci się nie sprawdzi, a co będzie, a co będzie? Mówię, słuchaj, na pewno wszystko będzie super i faktycznie jest, ale no... To jest ryzykowne.
1: No zawsze jest to zawsze ryzyko. Jeszcze wiążę pod uwagę to, że zarówno Labrador, jak i w ogóle Retrievery, jak i owczarki niemieckie są psami dość mocno obciążonymi ryzykiem zachorowania na dysplazję. Jest to niestety ciągle ta wielka niewiadoma, bo kupuje się psa, powiedzmy sobie, no za niemałe pieniądze, opiekuje się tym pieskiem, inwestuje w niego, po czym okazuje się bach. Stawy do niczego, nie? Czyli do widzenia.
0: No przy czym nie sama dysplazja nawet, nie wszystko da się przewidzieć.
1: I prawie z pocałowaniem ręki rodziny, która zechce się chorym psem zająć, bo taka jest prawda, tak? Bo to jest pies chory, to że on w danym momencie nie kuleje, to nie świadczy, że za parę lat nic się nie stanie. Labrador to pies duży i ciężki i nawet jeżeli on nie będzie pracował jako pies przewodnik, to przez sam fakt właśnie swojej budowy anatomicznej i konstrukcji prędzej czy później te zmiany wystąpią i dadzą o sobie znać. Czy to do tego jeszcze dojdzie na przykład jakieś wyrobnienia kręgosłupa, czy coś takiego. Także na pewno przyszłościowo jest to pies z problemami.
0: No jak większość dużych psów. Przypomnijmy, że senior przy tak dużym psie, tak, bo to jest jednak rasa duża, no to tak naprawdę możemy już 7-letniego psa zacząć powolutku traktować jak seniora, tak w weterynarii jest to traktowane, więc już trzeba być czujniejszym, tak, tak. Trzeba też prowadzić już badania w tym kierunku, sprawdzać stawy, sprawdzać stan zdrowia, tak o wiele czujniejszym być w tym momencie.
1: Zdecydowanie, nawet ja uważam, że psom pracującym jako przewodniki, psy przewodniki, powinniśmy pomagać, suplementując je właśnie w takich okresach jesienno-zimowych, jednak preparatami zawierającymi czy glukozaminę, czy chondroityny, czy ewentualnie też z kolagenem. Bo powtórzę to, co mówiłam wcześniej, ruch psa przewodnika nie jest ruchem naturalnym dla psa, tak? On obciąża układ ruchowy inaczej, aniżeli psa, który biega i porusza się swobodnie. Także w tych okresach takich, gdzie mamy mało słońca, gdzie jest zimno, warto po prostu zainwestować i chociażby przez jakiś nie za długi czas psu te suplementy po prostu na stawy podawać.
0: Bo karmy to zawierają, natomiast no to jest tylko taka ilość bazowa, warto to jeszcze
1: tak, no jest to
0: sobie.
1: Ilość uśredniona dla średniego statystycznego psa, no a musimy wiedzieć, że raczej nie mamy średnich statystycznych psów, tak? Zresztą no nie są to te suplementy diety, nie są to rzeczy, które można tak łatwo przedawkować, czy coś się będzie działo, w związku z czym no jeżeli powiedzmy sobie no w takim najbardziej newralgicznym okresie, czyli tak jak mamy teraz styczeń, luty, kiedy to jest mokro, mroźno, brzydko, będziemy podawali któryś z tych bardzo wielu licznych preparatów dostępnych na rynku, na pewno nic się nie stanie.
0: Ile psów do tej pory wyszkoliliście? Bo to już ładnych parę lat.
1: No, tak, wspomnianą trójką, tą właśnie wyszkoloną dzięki pomocy PFRON-u, 33. Może to być wydawać się dużo i mało, ale pamiętajmy o tym, że jednak nie każdy pies się na tego psa przewodnika nadaje, prawda? Statystycznie to jest 60%. Tak mówią statystyki takie ogólnoświatowe w tych szkołach. U nas według naszych tutaj ostatnich psów, które szkoliliśmy, nie mówię o tej trójce, tylko również tych wcześniejszych, to śmiało możemy powiedzieć, że 80% u nas uzyskuje status psa przewodnika, ale też na przykład w szkołach amerykańskich często jest to liczba pod 100%, z tym, że tu musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że nie mówi się wtedy wówczas o 100% czy 95% psów przewodników, tylko o psach pracujących, bo co się okazało tutaj jako ciekawostkę powiem, że psy trzy, które na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy to jest we wszystkich szkołach, mówię tutaj o tej, z którą mieliśmy kontakt, jeżeli pies, wiadomo, że z różnych względów nie będzie się nadawał do pracy, normalnej pracy psa przewodnika, trafia do rodzin, gdzie no może się, może być przydatny, może komuś pomóc, natomiast nie pracuje wówczas jako taki prawdziwy pies przewodnik. Podawano nam dwa konkretne przykłady, mieliśmy okazję zobaczyć to w postaci krótkich filmików takich przywiezionych, nagranych, a mianowicie na przykład taki nastolatek z zespołem Downa i z problemami wzrokowymi, gdzie wiadomo, że pies no, nie będzie tutaj prawdziwym psem przewodnikiem, jest to raczej przyjaciel i terapeuta. Drugi przypadek to weteran wojenny, który na skutek no, powiedzmy licznych obrażeń i zeszpecenia po wybuchu jakiegoś tam granatu zamknął się w sobie, nie wychodził z domu i dopiero po iluś tam miesiącach dzięki temu psu, dzięki temu, że był zmuszony tym psem się zająć, zaczął się ponownie otwierać na innych ludzi, wychodzić z domu. Ciekawą inicjatywę mają też Holendrzy, którzy te psy, które właśnie nie sprawdziły, im się nie nadawały się na psy przewodniki, przekazują także weteranom wojennym, ale to tam ich rola jest nieco inna, a mianowicie taka bym powiedziała wręcz nietypowa. Te psy mają jedno ważne zadanie. Budzić swojego opiekuna w nocy, kiedy śnią mu się koszmary. Po prostu przerywać sen. Także mówię, inicjatywa ciekawa, zważywszy na to, że z tego, co się mówi, to rzeczywiście ta trauma taka po powrocie z misji potrafi być ogromna. Myślę, że jest to ciekawy pomysł i jeżeli jest możliwy, jeżeli szkoły mogą sobie na to pozwolić, to warto naśladownić.
0: No to doskonały. Jeszcze jedna rzecz, myślę, tutaj wchodzi w grę, jeśli chodzi o tak wysokie statystyki, bo my tutaj cały czas rozmawiałyśmy o osobach niewidomych, a tak naprawdę przynajmniej no tu, gdzie ja jestem, jest mnóstwo psów przewodników, natomiast większość z nich pracuje z osobami, no wręcz myślę, że niedowidzącymi, bo to nawet nie są osoby słabowidzące, bo to są osoby, które są w stanie czytać no właśnie napisy na produktach, spokojnie sobie w centrum handlowym zrobić zakupy za pomocą wzroku, jednocześnie idąc z psem czy z białą laską, uchodzą za niewidome, ale w ogóle nie są niewidome. Więc myślę, że tutaj też takie statystyki mogą być podnoszone poprzez przekazywanie psów osobom, które naprawdę dużo widzą.
1: No, z pewnością masz tutaj rację. No my z racji tego, że mamy tą pulę tych naszych psów naprawdę bardzo niewielką, a jednak całkiem spore grono oczekujących osób no, całkowicie niewidomych. No niestety jednak no, nie stać nas na to, żeby w tym momencie brać pod uwagę również osoby niedowidzące, aczkolwiek w jednym przypadku osoba niedowidząca pieska dostała, ale to było akurat tak się złożyło, że był to jeden przypadek. No na ten moment stać nas tylko na to, z uwagi właśnie na to, że z tego względu, że tych psów nie szkolimy jakoś szczególnie dużo, a pracy wkładamy w to bardzo dużo i wysiłku i fizycznego, i finansowego. Dlatego chcemy, żeby te nasze psy naprawdę pracowały tam, gdzie są bardzo, bardzo potrzebne.
0: Jeszcze na koniec poproszę Cię o jakiś kontakt do Was. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, chciałby, no, czy Was zasponsorować. Kalendarze czy jeszcze są na ten rok?
1: Tak, jeszcze troszeczkę zostało, bo to już tak powoli sezon na kalendarze się kończy, ale można oczywiście z nami się skontaktować. Jeszcze troszeczkę tych kalendarzy mamy, a wszystkich, którzy chcieliby coś więcej o fundacji się dowiedzieć, czy zapoznać się też troszeczkę z historią, zapraszamy na naszą stronę internetową www.fundacja.labrador.pl, a także na nasz nasz profil na Facebooku, gdzie na bieżąco staramy się umieszczać najnowsze informacje. No wiadomo, Facebook jest taki bardziej na wesoło, troszkę mniej poważny. Strona internetowa, to już jak na poważną organizację przystało, jest bardzo poważna.
0: I dostępna.
1: Rzeczone, krótkie informacje.
0: I jest dostępna, można spokojnie po niej buszować. Jest tam też dostępna na waszej stronie taka publikacja chyba utworzona wspólnie, czy przez Fundację Wismajor, a wam użyczona. Bardzo ciekawa publikacja, wszystko o psie przewodniku.
1: Tak.
0: Można ją pobrać.
1: Super, świetny pomysł, naprawdę wspaniale się stało, że coś takiego powstało. Inicjatorem przedsięwzięcia była Fundacja Wismajor, natomiast współautorów jest kilku. Również my mamy tam swój malutki w tym udział. Publikacja jest udostępniona przez Fundację Wismajor na zasadzie pełnej licencji, także można ją wykorzystywać, można ją czytać, można kopiować pod warunkiem niedokonywania żadnych zmian w treści. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała. Naprawdę uważam, że jest to świetna inicjatywa i bardzo dobrze się stało, że to powstało. Że ta
0: książeczka
1: powstała.
0: Kawał dobrej roboty. Dobrze, w takim razie, jeżeli więcej pytań nie ma od naszych słuchaczy, myślę, że może jeszcze będą później pod samym podcastem, kiedy on się ukaże na stronie. Ja bardzo serdecznie chciałam Ci, Irena, podziękować za udział w dzisiejszej audycji. Myślę, że była ciekawa, że sporo opowiedziałyśmy i o pieskach, i o samym procesie szkolenia, przekazywania, o działaniu fundacji, a jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, będą osoby zainteresowane, no chociażby wasi potencjalni beneficjenci, to już wiedzą, dokąd się udać i gdzie zyskać więcej informacji. Dzięki wielkie.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że mogłam się ze słuchaczami podzielić wiedzą na tyle, na ile ją posiadam. Tak jak powiedziałam, nie jestem instruktorem, więc moja wiedza na temat procesu szkolenia nie jest na pewno taka jak prawdziwego instruktora, jak szkoleniowca. Natomiast, jak to zawsze mówię o psach, mogłabym 24 godziny na dobę albo jeszcze dłużej, a w ogóle i o hodowli i tak dalej. No tutaj nie zgadzam się z Jackiem, że jest 10 wystaw w roku, bo 10 wystaw to potrafi być w ciągu prawie że weekendu. Jest tego całe mnóstwo, także wiele się w tej kynologii dzieje. No tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, że mogłam się tą moją wiedzą ze słuchaczami podzielić i serdecznie zapraszamy. Zapraszam do odwiedzin na naszej stronie internetowej, na Facebooku, a także do kontaktu telefonicznego. Jesteśmy do waszej dyspozycji, chętnie odpowiemy na pytania, rozwijemy wątpliwości albo pomożemy, jeżeli będzie taka możliwość, rozwiązać jakiś problem. Dziękuję bardzo.
0: I też na Facebooku można śledzić, dlatego że fundacja gości na różnych targach rehabilitacyjnych, zoologicznych. Teraz ostatnio był wykład w Krakowie z kolei. Także no jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, kiedy ewentualnie w jego mieście coś się będzie wydarzać, no to również informacje na Facebooku.
1: Tak, oczywiście. Zapraszamy również na Facebooka.
0: Dzięki. Słuchajcie, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że udało się dzisiejszą audycję zrealizować. Co prawda nie 3 godziny jak tydzień temu, ale równie okazale. Dzięki. Naszym gościem była Irena Semler z Fundacji Labrador, pies przewodnik. Realizował Michał Dziwisz, a prowadziłam ja, Magdalena Rutkowska. Dzięki, dobrej nocy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry lub dobry wieczór. Dzisiaj znowu podcast na zewnątrz, bo znowu będzie o czymś, co może się przydać również na zewnątrz, choć niekoniecznie, nie tylko. Mowa o takim sposobie przypięcia smartfona, ale nie tylko smartfona, bo na przykład niektórych przynajmniej tych dyktafonów czy rejestratorów audio do człowieka na wysokości klatki piersiowej. Po co? No z różnych powodów. Na przykład smartfon, no to coraz więcej mamy różnych aplikacji do rozpoznawania tekstu, obiektów w czasie rzeczywistym. I taki smartfon przypięty, można powiedzieć, do człowieka i w cudzysłowie patrzący przed nas, może nas informować o różnych rzeczach. A my możemy sobie, powiedzmy, iść trzymając w jednej ręce laskę, drugą mieć wolną. Niestety to rozwiązanie nie jest do końca takie bezpieczne, jakby się mogło wydawać. Ale o tym za chwilkę. No ale nawet myślę, że w domu takie rozwiązanie mogłoby się przydać. Chociażby po to, aby, powiedzmy, umieścić smartfona właśnie w takich szelkach i, no nie wiem, podawać mu kilka kartek przed smartfona i nieco, no w miarę jakoś na dokładnie robić, powiedzmy, rozpoznawać tekst, który jest przed nami. Można też przyczepić dyktafon na te szelki, przynajmniej niektóre takie, które mają gwint, czyli weź się na statyw. I w ten sposób również można, powiedzmy, nagrywać coś, mając obie ręce wolne. I teraz, jak te szelki wyglądają i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Ile kosztują? No, zacznę od najważniejszego, czyli od ceny. Bo ceny są różne. Te, które ja mam, kosztują 20 zł bez złotówki albo bez grosza. Jakoś tak. 19 zł chyba z groszem. Firmy Massa. No nie jest to jakaś znana firma, ale generalnie szelki spełniają swoje zadanie. Wyglądają na dość solidne, ale z drugiej strony to naprawdę nie ma co się zepsuć. Po prostu działa. Jak to działa, jak to wygląda i w ogóle o co chodzi? Do czego w ogóle te szelki służą? Te szelki służą tak w ogóle oficjalnie według producenta i jakby tych, którzy najczęściej te szelki używają, do rejestracji przez kamerki typu GoPro albo inne takie różnych wyczynowych aktywności. Typu jazda na rowerze, na motorze, na jakiejś hulajnodze, pewnie jakieś biegi, no różne takie rzeczy. No właśnie, które wymagają od użytkownika zajętości obu rąk. No i jakby jednocześnie dość solidnego przymocowania urządzenia do człowieka, tak? I rzeczywiście, zwłaszcza jakiś rejestrator, myślę, że może być używany niemal wszędzie, włącznie z jakimiś atrakcjami wesołomiasteczkowymi, tymi bardziej ekstremalnymi, w których wywracają człowiekiem do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Ceny, jak powiedziałem, są różne. Można za to dać 20 zł, 60 zł, ponad 100 zł. Ja widziałem dwa takie zestawy. Jeden ten, który mam za 20 zł i taki za 60 zł. Zaraz powiem o różnicach. Tak, na razie powiem, jak to w ogóle jest mniej skonstruowane. Znaczy jakby idea, o ile mi wiadomo, w każdym albo w większości zestawów jest taka sama. Jest taki pas z gumy biegnący wokół klatki piersiowej i dodatkowo są pasy, które biegną od pleców do właśnie klatki piersiowej przez ramiona w taki sposób, aby ten cały sprzęt był jak najbardziej właśnie stabilny. I to jest wszystko z takiej rzeczywiście elastycznej gumy, jak szelki albo nie wiem, no guma taka krawiecka. I to się może, no podejrzewam, nawet dwukrotnie rozciągnąć bez większego problemu. Może i dłużej, ale nie sprawdzałem. I no przynajmniej te, które mam i te, które widziałem, te szelki mogły się rozszerzać, zwężać niemal w każdym miejscu. A jak to dokładnie wygląda, już opisuję. Tak w ogóle, jak się w ogóle tam przypina smartfon i tak dalej, i tak dalej. Zasadniczo szelki jako takie mają tak zwaną szybkozłączkę. Szybkozłączka to jest taki rodzaj przypięcia, który wygląda jak takie płozy, szyny, jak to nazwać, nie wiem, długości jakichś 3 cm, Samy są w odległości jakichś 4 cm jedna od drugiej. I w to się wkłada takie też dwie, no takie dwa elementy, które do tego pasują rzeczywiście. I kiedy to się jakby włoży do końca, to musi tak aż zaskoczyć. I są dwie takie blokady, które trzeba rzeczywiście dość mocno ścisnąć, potem popchnąć i to dopiero się wyjmuje. I to nie ma prawa, to się prędzej rozwali niż to się przypadkowo wyjmie. Nie ma opcji, żeby tego przypadkowo wyjąć. I na te płozy można wpiąć albo kamerę GoPro, z tego co wiem, to ona ma właśnie taki system zaczepów. W zestawie, który kupiłem, na te płozy wpina się adapter na gwint, to znaczy taki adapter, który ma na końcu gwint, i z boku po lewej stronie ma śrubę, taką plastikową, ale wygląda dość, no nie wiem czy solidnie, ale jest dość duża. Gwint na tej śrubie się obraca w osi poziomej, czyli on może być albo pionowo w górę ustawiony, albo poziomo, jakby patrzy przed nas, albo w dół, tak? Znaczy oczywiście w każdej z pozycji pośrednich. Tu nie ma żadnych jakichś takich, nie wiem, zaskoków. To po prostu się obraca na tej osi i pod dowolnym kątem można tę śrubę przykręcić i wtedy to się nie ruszy, ten gwint. I z kolei do tego gwintu można nakręcić albo właśnie któryś z rejestratorów Zoom H1, H2, H1N, H2N, H4 i tam jeszcze parę innych. Olympusy z serii LS. Chyba DM nie mają tego gwintu, tak mi się przynajmniej wydaje. Tascamy. No te takie semiprofesjonalne rejestratory audio. Natomiast w zestawie na ten gwint nakręca się adapter na smartfona. I to jest moim zdaniem najsłabsze ogniwo tego całego interesu. To znaczy nie najsłabsze pod względem mechanicznym, bo to jest metalowe, znaczy jest trochę plastikowe, ale ma niektóre metalowe części. Jakby samo to urządzenie jest dość solidne, natomiast sposób przypięcia tego smartfona to już nie jest taki gwint, no bo nie może być smartfon, nie ma żadnych elementów takich, powiedzmy, na które można to nie wiem, przykręcić. Więc smartfon się umieszcza między dwoma takimi, nie wiem jak to nazwać, szczękami czy czymś takim, które są na sprężynie. One obsługują smartfony od, zdaje się, 5 cm do 9 cm szerokości. Te jakby szczęki są pokryte też taką, z jednej strony jest taki prostokąt z pianki, z drugiej strony jest mały element z gumy, więc nie ma opcji, żeby smartfon porysować. Natomiast przestrzegam przed, może nie przestrzegam, ale no trzeba uważać na wkładanie smartfonów w pokrowcach typu książeczka. Dlatego, że zwłaszcza jeżeli będziemy przesuwali ten pokrowiec w tych szczękach, które go trzymają, te szczęki go trzymają rzeczywiście dość mocno. I ten pokrowiec, jako że takie pokrowce są z reguły wykonywane z jakiegoś materiału a la sztuczna skóra, no to jest się w stanie bardzo szybko wystrzępić i podrzeć. Bo to naprawdę jest dość solidnie trzymane. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, w której jakiś zwinny kieszonkowiec byłby w stanie ten smartfon z nas no jakoś zerwać, tak? Bo to nie, on nie jest jakoś umieszczony w jakimś pokrowcu specjalnym czy czymś takim. Tylko on jest rzeczywiście tylko zatrzymany na tych szczękach. I jest możliwe, ja go teraz tutaj włożyłem, jest możliwe, żeby go wziąć, szarpnąć i on po prostu wyleci, tak? Więc no, powiedzmy, chodzenie na zewnątrz z takim czymś, no wymaga jakiejś uwagi z naszej strony. Natomiast, no, powiedzmy, sytuację w domu albo sytuację w jakimś miejscu, gdzie jesteśmy raczej pewni, że się nic nie stanie, no można próbować. Natomiast no rzeczywiście jest to jakby najsłabszy element tego całego interesu, bo ani gwint, ani tym bardziej, może nie tym bardziej, ale po prostu ani gwint, ani ta szybkozłączka, no to nie są elementy, które da się łatwo wyjąć. I teraz tak, w związku z tym, że ten adapter na smartfon jest nakręcany na gwint, w ogóle wszystko, co jest nakręcane na gwint, no to jest możliwość, że my sobie będziemy nakręcać tego smartfona, czy tam powiedzmy rejestrator, i on będzie przekręcony w momencie, kiedy jest no, ustawiony jakoś pod dziwnym kątem. Dlatego jest na gwincie taka jakby nakrętka, nazywana kontrą, która działa w ten sposób, że nakręcamy sobie najpierw tą nakrętkę i potem to urządzenie, które rzeczywiście chcemy na ten gwint nakręcić. I jeżeli już mamy prawie to nakręcone, zostały nam powiedzmy ostatni obrót, nie cały, ale no powiedzmy, gdy to tak dokręcimy do końca, to będzie pod jakimś takim dziwnym kątem, to można tą kontrę odkręcić w taki sposób, aby rzeczywiście ona jakby przykręcić kontrę do tego urządzenia i wtedy to urządzenie rzeczywiście nie będzie się ruszało, będzie jakby przykręcone i po to jest nakrętka, która jest na gwincie. I rzeczywiście w ten sposób można smartfona umocować niemal w dowolnym, pod dowolnym kątem, pionowo, poziomo, obiektywem do góry, obiektywem w dół, no w przeróżnych naprawdę konfiguracjach to wszystko ma szansę działać i rzeczywiście to się będzie raczej trzymało. No, tylko tak jak mówiłem, najsłabszym ogniwem jest ten rzeczywiście adapter na smartfona. Jakaś kamera czy rejestrator audio będzie się tu znacznie lepiej trzymał, bo on ma ten to coś na gwint, na statyw. Gdyby znaleźć, powiedzmy, może są takie, nie wiem, może są do niektórych smartfonów takie, nie wiem, na przykład pokrowce, którymi można taki smartfon przyczepić do standardowego statywu kamerowego. Jeżeli w tym pokrowcu ten smartfon dobrze siedzi, to wtedy można śmiało taki pokrowiec kupić i przyczepić go do tego gwintu i wtedy rzeczywiście ten problem zostanie rozwiązany i smartfon będzie bardzo dobrze i bardzo bezpiecznie siedział w tym pokrowcu. Natomiast no to na pewno, jeżeli w ogóle są takie rzeczy, to są dedykowane do jakichś tam poszczególnych smartfonów i tego trzeba po prostu szukać samemu. Jak wygląda jeszcze te szelki, co one mają? No właśnie, tak jak mówiłem, gumy, które idą od, jakby opasują człowieka w klatce piersiowej i w ramionach. I teraz jak to dokładnie wygląda? Z tyłu na środku pleców, mniej więcej na wysokości kręgosłupa, no pewnie u różnych ludzi będzie to różnie, ale jest taki plastikowy prostokącik, z którego wychodzą trzy gumy. Dwie te opasujące, jakby jedna w prawo, druga, jakby jedna z prawej, druga z lewej wychodzi, one jedna kończy się klamrą, druga kończy się takim jakby panelem z przodu plastikowym, z takiego rzeczywiście bardzo grubego plastiku, do którego to wszystko jest umocowane, te wszystkie gwinty, statywy itd., itd. Druga to jest taka zwykła klamra jak w plecakach, którą można sobie odpiąć i zapiąć. I trzecia idzie sobie w górę. Ta trzecia jest regulowana. Zresztą regulowana jest również ta, która wychodzi z prawej strony i kończy się klamrą. Tę gumę też można sobie regulować. Jej długość konkretnie sobie można regulować. Czyli do szczupłych osób i do takich bardziej lepiej zbudowanych. Ja należę zdecydowanie do drugiej kategorii. Ja jestem dość duży, powiedzmy, wszerz. Choć niekoniecznie wzdłuż. Jestem, można powiedzieć, średniego wzrostu, ale dość rzeczywiście no duży. I nie ma problemu, żebym ja się tym opasał. Jeszcze jest jakiś zapas, więc naprawdę no nie wiem, czy znalazłaby się osoba, znaczy na pewno znalazłaby się osoba, ale trudno, myślę, znaleźć taką osobę, na której naprawdę by to nie dało rady tego umocować. Teraz na trzecia guma, która idzie do góry, ona też jest, jej długość jest regulowana. I ta guma ma w moim przypadku około 15 cm i ta guma kończy się też takim plastikowym prostokątem, powiedzmy, z którego wychodzą dwie gumy, z których jedna idzie na prawe ramię, druga na lewe ramię. Te gumy też regulują, można ich regulować długość i one dochodzą do tego właśnie panelu przedniego, w którym spotykają się wszystkie te cztery gumy, to znaczy dwie, które nas jakby opasują i te dwie, które idą przez lewe i prawe ramię. Dlaczego jest ta guma pojedyncza z tyłu na górze? No chyba dlatego, żeby jak najwyżej te szelki się z tyłu zbiegały. Jakby wszystko zmierza ku temu, żeby nie było możliwości przesuwania się tego sprzętu, który mamy umieszczony na piersi, w żadną stronę, w prawo, w lewo, w górę, w dół, żeby to było jak najbardziej stabilne i to rzeczywiście jest stabilne. Widziałem takie szelki też za 60 zł, one różniły się tym, że te gumy miały oplecione jakimś takim materiałem. Ja nie wiem, czy to był materiał oddychający, czy jaki jeszcze, nie wiem. I panel oprócz tej szybkozłączki po lewej stronie miał kieszonkę. Kieszonkę na jakieś akcesoria, baterie, nie wiem, coś takiego. Tam można by myślę takiego mniejszego smartfona zmieścić, na pewno starszego iPhone'a. I może jeszcze coś oprócz iPhone'a. Natomiast cały ten panel nie był z plastiku, tylko był z takiego grubego materiału, jak się robi, nie wiem, pokrowce na aparaty. Tam wewnątrz oczywiście było jakieś usztywnienie tego, natomiast no właśnie było pokryte takim materiałem. No podejrzewam, że to wyglądało jakoś fajnie i może rzeczywiście było oddychające. Natomiast ja niedawno w tych szelkach przesiedziałem ponad półtorej godziny, myślę, że ze dwie, w niezłym upale i nie odczuwałem jakiegoś większego dyskomfortu z tego powodu, że mam te szelki na sobie. Więc myślę, że to nie jest takie też najgorsze. I naprawdę za 19 zł polecam wszystkim, którzy szukają jakiegoś takiego rozwiązania na przypięcie smartfona do siebie z różnych powodów. Smartfona albo tak jak mówiłem, jakiegoś rejestratora, kamery, może ktoś używa. I rzeczywiście te szelki moim zdaniem są w pewnych sytuacjach godne polecenia. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, coraz więcej jest aplikacji, coraz więcej będzie aplikacji na smartfony, które rzeczywiście no, jakoś są przydatne w podróży, które wymagają użycia kamery przede wszystkim. I generalnie to wszystko ma szansę działać i jakby ma szansę być użytkowane no właśnie w taki sposób. I jeszcze gdyby właśnie to komuś udało się znaleźć jakiś sensowny sposób na przyczepienie samego smartfona, tak żeby to wszystko było bezpiecznie, no to w ogóle byłoby to rozwiązanie idealne. Na razie no jest nie do końca idealne. I cóż, i chyba tyle z mojej strony. Niezbyt długo, ale mam nadzieję, że komuś się ten podcast do czegoś przydał. Oczywiście jak zwykle czekam na komentarze wszelkiego rodzaju. Również te krytyczne. I cóż, do usłyszenia w następnym Tyflo Podcaście. Przypomnę, nazywam się Tomek Bilecki. No i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: tu Radio N, jesteśmy z wami jak zawsze na www.radio.nfm i www.radio.n.pl, a jak zawsze w poniedziałek po godzinie 19 rozpoczynamy audycję, która nazywa się Tyflo Podcast w Radiu N i która to audycja mówi o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Jak zawsze, jak co tydzień poruszamy inny temat. Raz jesteśmy gdzieś wokół nowoczesnych technologii wspomagających, raz nieco bardziej poruszamy tematykę społeczną, a raz jeszcze zupełnie jakąś inną. Tym razem dziś mówić będziemy jak najbardziej technologicznie i jak najbardziej informatycznie, bowiem dzisiejszym tematem Tyflo Podcastu na antenie Radia N, Tyflo Podcastu na żywo, jest Linux. Cóż to takiego jest ten Linux, dla kogo on może być przydatny i po co w ogóle osobie niewidomej Linux? O tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, jakim jest Tomek Kowalik. Witam cię serdecznie, Tomku.
1: Witaj.
0: No i tak na dobry początek może powiedz naszym słuchaczom, co w ogóle ciebie skłoniło do zainteresowania się Linuxem? Po co właściwie osobie niewidomej w ogóle taki Linux? Przecież jest Windows, jest. Przecież no jest, teraz tak się ostatnio głośno mówi o komputerach Apple, że to są dostępne komputery, no ale jednak jeszcze są ludzie, którzy chcą korzystać z tego Linuxa, no i okazuje się, że no, da się z tego systemu korzystać. Czemu?
1: Co mnie skłoniło? Mnie osobiście, mi się wydaje, że też takie trochę zacięcie do tej informatyki i jakieś takie, no, eksperymentowanie z tym wszystkim i tak naprawdę taka ciekawość też, co to jest ten Linux, jak można go obsłużyć w ogóle, jest to dostępne, można to po niewidomemu wszystko zrobić, no, dlatego właśnie chciałem sam sprawdzić, jak to jest, dlatego właśnie zacząłem jakoś używać Linuxa. Najpierw konsolowego, potem graficznego, ale to inna historia.
0: Dokładnie. I o Linuxach, zarówno o systemie Linux, o pracy z tym systemem w trybie graficznym, jak i tekstowym, oczywiście dziś porozmawiamy, ale powiedz mi, Tomku, tak się zastanawiam, bo ty jednak korzystasz z Windowsa, jednak używasz systemu Microsoftu. Czy to znaczy, że Linux w swoim obecnym stadium, te rozwiązania dostępnościowe jeszcze nie pozwalają na taką całkowitą przesiadkę? Czy są inne powody?
1: O tyle rozwiązania dostępnościowe nie pozwalają na przesiadkę, ale programy, których ja używam, nie pozwalają na przesiadkę. I to już nie jest wina dostępności czy czegoś tam, ale no, samej filozofii Linuxa, samego tego, co Linux oferuje.
0: O tym myślę, że także ja porozmawiamy. Przykład, no właśnie, tak, z czego? Tak. Jakie to są programy? Jeszcze tak, skoro nie wiem, tak na przykład, rozmawiamy we wstępie.
1: Na przykład, najprostszy przykład, możemy podać jakąś zaawansowaną edycję muzyki. W Linuxie jest z tym trudno.
0: Audacity nie wystarcza.
1: Audacity nie wystarcza.
0: Rozumiem. No więc, no to rzeczywiście, to jest problem. Zresztą tak samo, ja szczerze mówiąc nigdy jakoś nie zdecydowałem się w pełni na przesiadkę na Linuxa, właśnie ze względu na to, że nie ma za bardzo programów emisyjnych, które byłyby dostępne dla osób niewidomych. Co prawda, no są jakieś tam narzędzia pokroju Rivendell i podobne, czy na przykład Airtime, którym ostatnio miałem okazję się bawić, ale Airtime w ogóle, to Airtime'em się szczerze mówiąc rozczarowałem kompletnie, bo po prostu no, jego interfejs okazał się niedostępny, to jest interfejs www.
1: Część no właśnie, rzeczy, przez www, tak.
0: Tak, część rzeczy okazała się być kompletnie niedostępna w ogóle.
1: Planowanie jakieś tam, ma tak,
0: dokładnie,
1: tam
0: dokładnie.
1: Czegoś. To jest średnio u niego właśnie dostępne.
0: Także widzę, że mamy podobne problemy. Natomiast pytanie, czy taki przeciętny użytkownik, taki użytkownik, który chciałby, nie widząc, korzystać z poczty elektronicznej, napisać jakiś tekst albo zrobić podobne rzeczy. Czy taki użytkownik może już korzystać z Linuxa? Czy jest to rozwiązanie na tyle stabilne, że mógłby sobie na to pozwolić, czy nie bardzo?
1: Może korzystać z Linuxa, moim zdaniem. Te rzeczy, które powiedziałeś, czyli przeglądanie stron, sprawdzanie poczty, myślę, że bez problemu da się to zrobić. Zresztą w praktyce to przetestowało kilku moich znajomych, no i da się.
0: No więc dobrze, ale zanim zaczniemy mówić o konkretnych rozwiązaniach...
1: Jeśli na przykład już, bo to też no, trzeba wziąć pod uwagę, jeśli na przykład jakiś taki użytkownik będzie chciał sobie na przykład w coś pograć, no to no, musi wziąć pod uwagę to, że pod Linuxem będzie sprawa utrudniona. Dosyć bardzo.
0: Audiogier jako takich, jak rozumiem, nie ma.
1: Jest, no, jest kilka, no nie wiem, czy to o tym też może potem z aplikacjami, w które da się grać, ale nie jest to to, co pod Windowsem.
0: Bo jednak no, więc... w świecie Windows tych gier też nie ma jakoś oszałamiająco no dużej ilości, widomi ale
1: mają,
0: jednak.
1: Widomi mają ten sam problem, ale widomi mają ten sam problem. Jak są ludzie, którzy interesują się grami, no to no z Linuxem są też na pewno, ale no jednak Windows przeważa.
0: Rozumiem, ale zacznijmy może od początku, czyli wyjaśnijmy naszym słuchaczom, co to właściwie ten Linux jest. To jest, tak powszechnie się mówi, że to jest system operacyjny, no ale...
1: Tak, a
0: kiedy...
1: to jest błąd tak
0: właśnie,
1: naprawdę.
0: No właśnie.
1: Bo to jest, no, można powiedzieć, cała rodzina systemów operacyjnych. Linux to jest w zasadzie tylko ich jądro. Rodzina, to znaczy Linux ma jakby kilka, no chyba, nie wiem ile, set, nie przesadzę jak powiem set, wariantów, które się nazywają dystrybucjami. I te dystrybucje różnią się wyglądem, mogą się różnić podejściem, bo na przykład są dystrybucje przystosowane do... no do niewidomych chociażby specjalne dystrybucje Linux albo dystrybucje jakoś tam zrobione na przykład pod tych ludzi, którzy chcą tworzyć muzykę, bo też takie coś jest, niestety średnio dla nas dostępne są programy w tamtych dystrybucjach. No i generalnie tych dystrybucji jest trochę.
0: I każda taka dystrybucja ma wspólną jedną część, czyli to jądro.
1: Które no, czasami jest, tak, czasami jest modyfikowane, ale generalnie tak, bazuje na tym jądrze.
0: I czy każda taka dystrybucja może być obsłużona przez osobę niewidomą, czy to nie do końca tak jest?
1: W zasadzie tak, tylko będzie różny stopień męczenia się z tymi dystrybucjami.
0: A w jakim kontekście? Bo wiesz, w Windowsie to mamy tak, niezależnie od tego, jakiego Windowsa mamy, no oczywiście mówiąc o tych nowych systemach z rodziny Windows, czy to jest XP, czy to jest Windows 7, podejrzewam, że już także, czy to jest Windows 8, bez względu na to, jaką on tam ma swoją wersję, to po prostu możemy sobie na przykład zainstalować program odczytu ekranu albo darmowe NVDA uruchomić, no i możemy korzystać z tego systemu, możemy tam coś robić, a w Linuxie jest też tak prosto?
1: W Linuxie też może tak być, ale wcale nie musi, no bo dystrybucji jest bardzo dużo, no i niektórzy na przykład nie mają jako priorytetu dostępności i nie mają w ogóle żadnego tam screenreadera czy czegoś takiego i trzeba to dopiero instalować. No i jakby jeszcze sobie, nie wiem, zmieniać powłokę graficzną, o czym też za chwilę. A niektóre dystrybucje po prostu naciskamy Ctrl+S i system do nas przemawia.
0: Rozumiem. Czyli po prostu pewne dystrybucje nie mają zaimplementowanej mowy. Mhm, można by tak powiedzieć, tak? Tego naszego screenreadera, z którego korzystamy albo w wersji tekstowej.
1: Aczkolwiek prowadzi się do tego, żeby coraz więcej tej mowy było. Na przykład screenreader, o którym też za chwilę będziemy mówić, jest już w jądrze. W samym tym jądrze.
0: W każdym Linuxie już teraz, tak? Czy po prostu niektórzy producenci dystrybucji wyłączają
1: ten tryb? Nie, no każdy może sobie wywalić, no oczywiście, ale domyślnie już, no każdy może zrobić z tym, co chce, wiadomo. Ale w jądrze speak-up, prawda, już jest. Jak nikt z tym nic nie zrobi, no to speak-up będzie dostępny.
0: No to tyle dobrego i można wtedy korzystać z Linuxa. Mhm. Oczywiście ja informuję, bo jeszcze nie powiedziałem o tym, że można do nas dzwonić. Już właśnie w tym momencie uaktywniam nasze łącza. Można dzwonić tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login 223988027 wewnętrzny 938. To jest nasz numer telefonu, numer telefonu stacjonarnego. Zatem można dzwonić. Czekamy na telefony także użytkowników Linuxa, no bo być może słuchają nas osoby, które z tego systemu korzystają na co dzień, albo przynajmniej od czasu do czasu, żeby coś tam potestować. No i może także chciałyby opowiedzieć o swoich wrażeniach związanych z korzystaniem z Linuxa. Jeżeli tak, to z jakiej dystrybucji, z jakiej wersji? Czekamy, czekamy na wasze telefony. Oczywiście, o ile macie jakieś pytania, to również możecie je zadać. Tomek spróbuje na te pytania odpowiedzieć. Linux to tak na dobrą sprawę dwa tryby. Tryb graficzny i tryb tekstowy. Czy każdy jest tryb dla każdego? Czy ten tryb tekstowy to jest taki tryb, z którego użytkownik Windowsa, Tomku, twoim zdaniem, no, łatwo mu będzie się przerzucić na to, czy tam jednak jest dużo tych poleceń z klawiatury, które trzeba wpisywać, czy to jest męczące?
1: Zależy, bardzo to zależy na przykład od tego, czy użytkownik Windowsa widział kiedyś coś takiego jak CMD,